0: problem staje. No, wykona swój obowiązek w sprawie pana Patery.
1: Z kolei poseł PiS Robert Gontarz uważa, że ślubowanie to jedynie dobra wola prezydenta.
2: Pan prezydent Karol Nawrocki zgodnie ze swoją prerogatywą może wybierać, kiedy i kogo będzie zaprzysięgał.
1: Zaprzysiężenie sędziego Patery odbędzie się 28 lipca. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
3: W południe prezes PiS Jarosław Kaczyński ma wygłosić oświadczenie. Do północy politycy ugrupowania sympatyzujący z Mateuszem Morawieckim mieli czas, by zrezygnować z jego stowarzyszenia Rozwój Plus. Zwolennicy byłego premiera powiedzieli nie. Sytuacji nie zmieniło spotkanie Kaczyński-Morawiecki. Byłemu premierowi nie powinno zależeć na szybkim rozwiązaniu konfliktu z prezesem PiS, tak mówił w Polskim Radiu 24 profesor Krystian Dudek, ekspert do spraw wizerunku politycznego.
4: Mateusz Morawiecki musi uważać na to, żeby jeżeli miałby już odejść, to nie za wcześnie, bo jest jeszcze za długi dystans. To jest troszkę tak, jak jadą kolarze w peletonie i przed metą któryś się odrywa od peletonu i jest tak zwana ucieczka. Jeżeli zrobi to za szybko, to ten peleton ma swoją siłę i on go potrafi dogonić i wchłonąć.
3: Brak podpisu może skutkować wykluczeniem z partii. W prokuraturze w okręgowej w Częstochowie przesłuchano 36-latka, który pod wpływem alkoholu w minioną sobotę prowadził samochód na autostradzie A1. Krzysztof K. usłyszał zarzuty sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, jazdy pod wpływem alkoholu i niestosowania się do zakazów prowadzenia pojazdów, mówi prokurator Tomasz Ozimek.
5: Przesłuchany przez prokuratora Krzysztof K. przyznał się do popełnienia tego przestępstwa i złożył wyjaśnienia. Z tych wyjaśnień wynika, że w dniu tego zdarzenia udał się na Śląsk, aby odebrać dla znajomego samochód osobowy, który został tam zakupiony. Przyznał również, że przez cały dzień w tym dniu spożywał alkohol.
3: Sąd zastosował wobec Krzysztofa K. areszt na 3 miesiące. Mężczyźnie grozi do 12 lat więzienia. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie z nową iluminacją. Renesansowy zabytek przeszedł renowację elewacji, a efekty będzie można podziwiać już dziś wieczorem.
6: O 22:00 będzie można przekonać się, co potrafią zamkowe LEDy, a system daje sporo możliwości, mówi Wioletta Słoka, dyrektor zamku.
7: Na co dzień zamek będzie oświetlony barwą naturalną, ciepłą, podkreślającą architekturę zamku, a okazjonalnie będzie świecił w barwach narodowych, biało-czerwoną, w barwach unijnych, niebiesko.
6: Nowa iluminacja ma robić wrażenie, obiecuje marszałek Olgierd Geblewicz.
8: Dla mnie najważniejsze jest to, żeby ten zamek nie tkwił w mroku po zmierzchu, tylko przybywających po zmroku witał swoim pięknem.
6: Szczeciński zamek przechodzi serię remontów wymuszonych zawaleniem się stropów w jednym ze skrzydeł. To już zostało odbudowane, odnowiona została elewacja, przebudowane zamkowe tarasy. Teraz prace toczą się na wewnętrznym dziedzińcu. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: W nocy i w piątek przelotne opady deszczu, początkowo we wschodniej połowie kraju i na południu też burze. Na szczytach Tatr opady deszczu ze śniegiem. Temperatura w nocy od 10 do 13 stopni, a w dzień od 18 na południowym wschodzie do 22 na zachodzie.
2: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Saldo, magazyn gospodarczy.
3: Błażej Prosiewski. Dzień dobry, dziś w audycji m.in. o sprawie kurierów pyszne.pl. Kilka dni temu właściciel platformy zapowiedział, że nie będzie już zatrudniał własnej floty, a chodzi nawet o około 5 tysięcy osób i przejdzie na współpracę z pośrednikami. W tle tego wszystkiego jest ostatnia reforma Państwowej Inspekcji Pracy, która dostała uprawnienia do przekształcania umów cywilnoprawnych w etat, a także wciąż jeszcze nie wdrożona przez Polskę tak zwana dyrektywa platformowa.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
3: A w naszym studiu pojawił się już gość, Michał Lewandowski, przewodniczący OPZZ Konfederacja Pracy. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Punktem wyjścia do naszej rozmowy są kontrowersje wokół serwisu pyszne.pl.

0: Kilka dni temu właściciel tej platformy zapowiedział, że nie będzie już zatrudniał własnej floty i przejdzie na współpracę z pośrednikami. W tle tego wszystkiego jest ostatnia reforma Państwowej Inspekcji Pracy, która może już przekształcać umowy cywilnoprawne w etat. No i właśnie, jak rozumiem, cała ta sprawa wzięła się z tego, że większość kurierów pyszne.pl pracowała w oparciu o umowy zlecenia, no i były obawy, że inspekcja będzie je kwestionować i przekształcać w etat.
1: Zdecydowanie nie łączyłbym reformy Państwowej Inspekcji Pracy z tą sytuacją. Ta reforma Państwowej Inspekcji Pracy to duży krok do polepszenia rynku pracy i duży krok propracowniczy, więc to jest coś, co z perspektywy związkowej wydarzyło się wręcz za późno. Natomiast faktycznie Pyszne rezygnuje z dotychczasowej formuły zatrudniania kurierów. To zatrudnienie też nie było w 100% dla nas odpowiednie. To było nadal zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych, natomiast to było zatrudnienie, które gwarantowało przynajmniej pewne minima pracownicze. Gwarantowało między innymi stawkę godzinową, gwarantowało pewne standardy bezpieczeństwa, higieny pracy, gwarantowało odzież roboczą, w pewnym momencie też huby, w których kurierzy mogli, nie wiem, naprawić rower czy skorzystać z toalety. No, było to zatrudnienie zdecydowanie odstające na plus od tego, które jest widoczne na poziomie całej branży, branży platformowej w innych firmach.
0: To co w takim razie się stało, że Pyszne.pl zdecydowało się na taki ruch?
1: No, z naszej perspektywy problematyczny jest ten brak wdrożenia dyrektywy platformowej, dyrektywy, która powinna w pewien sposób regulować tą branżę. My od wielu lat powtarzamy, że jest to konieczne w sytuacji, w której no, jest też nierównowaga konkurencyjna po stronie firm, po stronie pracodawców. O tym też wspólnie z nami mówiło Pyszne. No, mam wrażenie, że trochę przegapiliśmy ten moment, kiedy ten głos związkowy, głos pracowników był wspierany przynajmniej przez jedną dużą platformę. W tym momencie mamy sytuację, w której Pyszne równa w dół, czyli tak na dobrą sprawę wchodzi w te standardy, które są obecne w pozostałych platformach od początku funkcjonowania w Polsce.
0: Do kwestii wspomnianej przez pana dyrektywy platformowej jeszcze wrócimy. Ja chciałbym się teraz jeszcze skupić na tej obecnej sytuacji kurierów z Pyszne.pl, bo co dla nich oznacza przeniesienie ich do pośredników, którzy, jak rozumiem, teraz będą świadczyć usługi dla serwisu Pyszne.pl, niejako leasingując swoich przejętych przez Pyszne współpracowników?
1: Tak, Pyszne do tej pory było podmiotem, który zatrudniał, czy był zleceniodawcą dla dużej grupy kurierów. Drugą częścią była Agencja Pracy Tymczasowej. W tym momencie kurierzy rzeczywiście będą outsourcowani do pięciu, z tego co zapowiedziało Pyszne, partnerów flotowych. Podstawowym problemem, który my zauważamy i będziemy też o tym rozmawiać w najbliższy wtorek z przedstawicielstwem Pyszne, jest na pewno brak gwarancji wynagrodzenia, czyli brak stawki godzinowej. To też jest, mam wrażenie, sytuacja, którą powinna zbadać Państwowa Inspekcja Pracy, ponieważ w pozostałych firmach, u partnerów flotowych, wynagrodzenie zazwyczaj wypłacane jest w formie prowizji, co nie gwarantuje pracownikowi praktycznie żadnej stabilności. Można świadczyć pracę 10 godzin, a zarobić 0 lub zarobić parę dziesiąt złotych, w zależności od tego, kiedy i jakie zlecenia się pojawią.
0: A czy po tym, jak ci pracownicy, mówiąc w cudzysłowie, zostaną wyoutsourcowani, to czy Państwowa Inspekcja Pracy będzie jeszcze mogła coś z tym zrobić, czy już nie?
1: Państwowa Inspekcja Pracy od 8 lipca ma dobre narzędzie do tego, żeby badać takie sytuacje. Natomiast z mojej perspektywy potrzebne jest badanie całego rynku, całego sektora pracy platformowej. Nie chciałbym skupiać się tylko na Pyszne, bo to jest, to może źle to zabrzmi, ale tylko 5 tysięcy pracowników. Natomiast tych pracowników jest kilkadziesiąt lub kilkaset tysięcy nawet, jeśli chodzi o polski rynek pracy. Dobrym ruchem, myślę, jest ten zaproponowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych kompleksowej kontroli wszystkich czy większości podmiotów działających w tym sektorze i sprawdzenie, co faktycznie powinno się zadziać w kontekście regulacji prawnych, jeśli chodzi o zakres świadczenia pracy przez pracowników.
0: Na razie, jak rozumiem, musimy posiłkować się takimi działaniami, które stanowią swoistego rodzaju protezy, bo tak naprawdę prawdziwą rewolucją dla pracowników platform byłoby wdrożenie wspomnianej już dyrektywy platformowej. Przypomnijmy,

0: według jej założeń ma być tak, że istnieje domniemanie stosunku pracy. To znaczy, jeśli dana platforma, która oferuje usługi kurierskie i spełnia określone kryteria kontroli kierownictwa, zatrudnia pracowników, no to ten pracownik będzie automatycznie dostawał umowę o pracę. Nie będzie tutaj w takim razie umów zlecenia czy możliwości pracy na kontraktach B2B. Pracodawcy będą mogli to zaskarżyć, no ale to oni będą musieli udowodnić, że ten stosunek pracy nie występuje. Czy pana zdaniem to faktycznie raz na zawsze mogłoby rozwiązać problem pracy platformowej?
1: No, nie wiem, praca platformowa jest tak naprawdę nadal śmieciowym zatrudnieniem, w którym my funkcjonujemy już od paru dziesięciu lat. Mamy tutaj tylko do czynienia z pewną nową, ładniejszą formułą aplikacji. Ta dyrektywa faktycznie, tak jak pan powiedział, gwarantowałaby pracownikom przynajmniej to, że ta że jakby siła, udowodnienie tego, w jakim stosunku pracy funkcjonuje dany pracownik, byłaby przerzucona na pracodawcę. Natomiast my też od długiego czasu mówimy o tym, że potrzeba pewnych regulacji prawnych idących w kierunku, no właśnie, albo stwierdzenia, że ta praca kurierów jest faktycznie pracą wykonywaną na podstawie umowy o pracę, ewentualnie można dopuścić jednoosobową działalność gospodarczą, jeśli byłyby przesłanki ku temu. Natomiast wszelkie formuły cywilnoprawne, wszelkie formuły, które zakładają na przykład w tym momencie zatrudnienie na jedną godzinę na podstawie umowy cywilnoprawnej plus dodatkowo umowa na dzierżawę, czy wynajem roweru, czy innego pojazdu, no są abstrakcyjne i tak naprawdę cofają nas do XIX wieku, jeśli chodzi o gwarancje pracownicze.
0: Teoretycznie Polska ma czas, aby wdrożyć przepisy tej dyrektywy do grudnia. Czy pana zdaniem to się uda?
1: Chciałbym. Ministerstwo zapowiada, że ten projekt podobno jest gotowy. No my niestety nie widzieliśmy go do tej pory. Jeśli on się pojawi w przestrzeni publicznej, no też będzie przedmiotem dyskusji wśród partnerów społecznych. Zdecydowanie inne zdanie mają związki zawodowe, zdecydowanie inne będą miały organizacje pracodawców. Zresztą to już było widoczny taki dialog dwustronny, prowadzony był na poziomie Rady Dialogu Społecznego. Od ponad roku nie przynosił on żadnych efektów, o czym my też mówiliśmy głośno. Nie widzieliśmy po stronie organizacji pracodawców żadnej chęci do rozwiązywania tego problemu. Raczej widzieliśmy chęć do trwania w tym impasie i przedłużania tych negocjacji.
0: A co jeśli chodzi o stanowisko trzeciej strony, najbardziej zainteresowanej? Myślę tu o samych kurierach, bo w ich przypadku te regulacje też budzą pewne kontrowersje. Mianowicie część z osób, które wykonują właśnie tę pracę, mówi o tym, że to, co dla nich jest cenne, to, że mogą trochę pracować na własnych zasadach, mogą pracować kiedy chcą, gdzie chcą, mogą decydować, które zlecenie przyjmują, które odrzucają, a jeśli nastąpi tutaj ta zmiana i będą oni na etacie, to ich ta swoboda i ta elastyczność drastycznie się zmniejszy.
1: Nie wydaje mi się, żeby etat nie pozwalał na elastyczność. Praca etatowa nie musi być wykonywana na pełnym etacie. Tutaj mamy pełną dowolność, jeśli chodzi o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy. Mamy różne systemy czasu pracy, które też są stosowane w różnych miejscach, chociażby równoważny czas pracy w handlu. Więc z mojej perspektywy te założenia umowy o pracę są do wykorzystania w każdym miejscu. A ta swoboda, o której pan mówi, wynikająca z możliwości na przykład nieprzyjmowania zamówień i zleceń, no też często jest iluzoryczna, ponieważ mamy sytuację, w której pracodawca, patrz, algorytm karze takiego kuriera później brakiem zleceń albo jakąś konkretną karą finansową za nieprzyjęcie tych konkretnych przewozów.
0: A co w sytuacji, jeśli jest kurier, który pracuje dla trzech, pięciu aplikacji, bo takie sytuacje się zdarzają? Jak rozumiem, po wyjściu w życie tych przepisów będzie musiał związać się na stałe z jedną aplikacją.
1: To też zależy od czasu pracy, jaki będzie poświęcał na te konkretne przewozy. Myślę, że to też jest do połączenia. My jesteśmy troszkę przyzwyczajeni do tego, że ta elastyczność łączona jest tylko i wyłącznie ze stosunkiem cywilnoprawnym. Natomiast patrząc za naszą zachodnią granicę, nie ma takich formą zatrudnienia. Jesteśmy ewenementem, jeśli chodzi o Europę. Stąd też

0: tak na dobrą sprawę, pojawia się ta dyrektywa, która narzuca takim krajom jak Polska regulacje w tym zakresie.
1: Jeśli chodzi o kontrowersje wokół tych przepisów, to jak słyszymy chociażby ze strony pracodawców, wprowadzenie tego domniemania stosunku pracy może wymusić na platformie

0: tego, że dziwię się organizacjom pracodawców, że zazwyczaj ten ich głos idzie w kierunku obrony, no z mojej perspektywy, pracodawców nieuczciwych, bo mamy też mnóstwo przecież przykładów, gdzie pracodawcy stosują się i prawidłowo realizują zapisy kodeksu pracy. Tutaj tym pozytywnym przykładem było Pyszne, które, jeszcze raz podkreślam, nie było przykładem w 100% nas zadowalającym, bo stosunek pracy nadal formował w formule cywilnoprawnej, no niemniej stosowało się do pewnych standardów, ponosząc wyższe koszty, będąc gorzej traktowanym w kontekście konkurencji na rynku pracy, więc no, przestrzegałbym pracodawców przed takim podejściem do tematu i raczej zwróciłbym uwagę na te firmy, które konkurencyjnie przegrywają z tym śmieciowym modelem, zupełnie śmieciowym, naprawdę już barbarzyńskim w niektórych momentach zatrudnienia. Natomiast przepraszam, to
1: jeśli
0: druga
1: chodzi
0: część.
1: O koszty, to znaczy, czy koszty. Wzrost nakładów poniesionych na wynagrodzenia chociażby w związku z przejściem na etat nie wpłynie na to, że te usługi dla konsumentów będą droższe?
0: Zapewne może tak się stać. Ja nie wiem, jaki procent, w jakim procencie wzrośnie ten koszt dla ostatecznego odbiorcy. Natomiast no, też musimy sobie spojrzeć na tą sprawę, chociażby porównując właśnie Pyszne do tych obecnych konkurentów, którzy, no jak rozumiem, koszty dostaw mieli na tym samym poziomie, a jednak zarabiali na tym zdecydowanie więcej, więc widzę, że tutaj jest potencjał do tego, żeby platformę, żeby giganci cyfrowi zeszli z tych swoich bajońskich przychodów i nie przerzucali ich od razu na klienta ostatecznego, tylko gdzieś wyrównali to ze względu na dostosowywanie się do europejskich standardów.
1: Jeśli mówimy o kurierach, czy też na przykład kierowcach, to bardzo istotną ich część dziś w Polsce stanowią obcokrajowcy. Jakie to ma znaczenie dla tego, w jaki sposób ci ludzie są zatrudniani? Czy innymi słowy, platformy wykorzystują to, że zatrudniają osoby, które przyjeżdżają do Polski w poszukiwaniu pracy, przez co mogą narzucać tak mało komfortowe i stabilne warunki zatrudnienia?
0: No, na pewno dużą część pracowników tego sektora stanowią pracownicy migrujący. No, niemniej też nadal dużą część stanowią pracownicy polscy. My też musimy na pracę platformową spoglądać już szerzej niż tylko przez pryzmat kurierów, kurierek czy kierowców. No, ta formuła zatrudnienia wchodzi już w inne sektory. W taką formułę zatrudnienia coraz częściej obserwujemy wśród informatyków, wśród księgowych, więc jest to coś, z czym będziemy się spotykać coraz szerzej i tak naprawdę jesteśmy w takiej, myślę, dość szerokiej dyskusji na temat tego, na ile rynek pracy może sobie pozwolić na przerzucanie kosztów na pracowników i na ile ta formuła pracy platformowej może pozbawiać kolejne sektory, kolejnych pracowników tych gwarancji pracowniczych, o które związki zawodowe w XIX i XX wieku walczyły dość znacznie. Jeśli chodzi o pracowników zagranicznych, no faktycznie platformy wykorzystują pewną tą sytuację związaną z problemami związanymi z barierą językową, z barierą prawną. Często ci pracownicy nie mają przecież żadnego pojęcia, jakie prawa im przysługują. Zresztą to nie dotyczy tylko pracowników zagranicznych czy pracowników migrujących, to dotyczy też polskich pracowników, którzy kończą nawet wyższe uczelnie i wchodzą w rynek pracy, nie widząc różnic pomiędzy umową o pracę a umową cywilnoprawną. Także to jest dość szeroki problem, nie dotyczący tylko tego sektora.
1: I tu musimy stawiać kropkę. Michał Lewandowski, przewodniczący OPZZ Konfederacja Pracy, był gościem dzisiejszego wydania magazynu Saldo. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również.
1: Ja także Państwu za dziś dziękuję. Błażej Prośniewski. Do usłyszenia.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy. Powtórka programu.
3: Przed mikrofonem Paweł Aramowicz-Zieliński. Dzień dobry Państwu.
2: Komentarz.
3: Razem z nami już teraz ekspert do spraw bezpieczeństwa, CERT Orange Polska, pan Mateusz Ossowski. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: Panie Mateuszu, oczywiście chciałbym porozmawiać o sztucznej inteligencji, o tym, co tak

0: na dobrą sprawę od jakiegoś czasu już zajmuje i portfele, i umysły, i jest źródłem lęków. I pytanie, czy rzeczywiście nie powinno być źródłem lęków, bo oto mamy informację, jakoby firma OpenAI przekazała, iż autonomiczny agent oparty na jej najnowocześniejszych modelach sztucznej inteligencji podczas testów bezpieczeństwa w zeszłym tygodniu przeprowadzonych wymknął się spod kontroli, przedostał do internetu i włamał do infrastruktury innej firmy. To już jest ten czas, kiedy maszyny przejmują kontrolę?
1: To znaczy tak, jeżeli chodzi o jakieś same takie techniczne aspekty, to tutaj nie chciałbym się wypowiadać, bo nie znamy na ten moment dokładnych szczegółów, ale wiemy dużo o komunikacie marketingowym, który spełni swój efekt, no bo właśnie na ten temat w tym momencie rozmawiamy, będąc bardzo, bardzo daleko od kalifornijskiej siedziby. W związku z tym musielibyśmy trochę odróżnić właśnie tych części stricte marketingowych od tych, które gdzieś tam dzieją się naprawdę i które my też w ramach Threat Orange obserwujemy, jeżeli chodzi o wykorzystanie AI przez przestępców i oszustów do ich działań.
0: A no właśnie, jak przestępcy do oszustw mogą wykorzystać AI? No bo takie przestępstwa, jak na przykład przejęcie pulpitu, ten pulpit zdalny, klikanie w jakieś podejrzane linki, to słyszymy. No nie dalej jak wczoraj poinformowała nas o tym Wojewódzka Komenda z Lublina. 60-kilkulatek stracił 90 tysięcy złotych w ten sposób, bo chciał zainwestować w jakieś papiery wartościowe przy pomocy osoby poznanej w internecie. No i to jest taki sposób, który moglibyśmy powiedzieć jest dość konwencjonalny. A jak do tego przestępcy używają właśnie AI?
1: Już mówię, natomiast zanim zacznę, podałbym też przypadek z totalnie drugiej niemalże strony. Dziś rano Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymał grupę odpowiedzialną za ataki DDoS, gdzie najmłodszy uczestnik grupy miał 12 lat. To już była bariera wejścia do tego, no niestety, ciemnego biznesu. Natomiast jeżeli chodzi o samo wykorzystanie, to pamiętajmy, że to jest narzędzie. Narzędzie, które no, ułatwia pracę i jej jakby powtarzalność, no bo AI w różnej formie są po prostu maszyną. To, co my obserwujemy i o czym mówiliśmy w tegorocznym raporcie, który podsumował zeszły rok, te fałszywe inwestycje, o których pan redaktor wspomniał, to było niemal 70% wszelakiej maści ataków. Więc chodzi o to, że nie mamy tutaj takich ataków bardzo bym powiedział spektakularnych, ale chodzi o to, że one się mnożą. Jeżeli przeglądamy popularne portale społecznościowe, widzimy chociażby wizerunki celebrytów, polityków, różnych sławnych osób, które zachęcają nas do tych fałszywych inwestycji. To są zdjęcia, to są filmy, czasem nawet bardzo, bardzo długie, coraz lepiej wykonane, coraz trudniejsze do odróżnienia od rzeczywistości lub też rozróżnienia, że jest to jednak no, fake. Więc na koniec dnia no, zostaje tutaj nasza czujność i no, czerwona lampka, jeżeli można gdzieś łatwo i szybko zarobić pieniądze. No niestety jest to plaga, tak więc, tak jak mówię, w tym naszym codziennym styczności, którą widzimy, ta technologia powoduje zwiększenie samej ilości. Na przykład drugim przykładem, który jest moim zdaniem dosyć ciekawy, to są fałszywe sklepy internetowe. Sklepy, które nie istnieją, ale są pełne zdjęć produktowych, uśmiechniętych modeli. Te packshoty są świetnie dopracowane. Ostatnio nawet w jednej analizie, którą opracowywałem, doszukałem się, taki sklep internetowy nawet miał takie zdjęcia produktowe, to znaczy torebki z logotypem nieistniejącego sklepu, wiele tych produktów było i one są tworzone masowo. Taki sklep można sobie kupić, to kosztuje kilkanaście, czasem kilkadziesiąt dolarów jako gotowa usługa. I tu pod spodem jest właśnie sztuczna inteligencja, która nie robi niczego inteligentnego, robi po prostu tą toporną pracę kopiuj wklej, którą w tym czasie musiałby zrobić programista.
0: No właśnie, to mamy coś, co wygląda jak prawdziwe miejsce. Pan mówi o czujności, ale czy oprócz czujności są jakieś narzędzia, które albo my możemy wykorzystać do tego, żeby się ochronić, albo są z góry przez prawo narzucone po to, żeby nas chronić?
1: No niestety jedynym narzędziem, które tutaj możemy skutecznie wykorzystać, jest narzędzie, które mamy w środku głowy pomiędzy uszami, czyli nasz mózg. No po prostu musimy być wyczuleni. Niestety na te standardowe niemalże alerty, o których mówimy jako branża w zasadzie od lat, zwracanie uwagi, gdzie się logujemy, komu dajemy pieniądze, komu podajemy sześciocyfrowy kod popularnej metody płatności, czy też numer karty. Więc tutaj trochę wracam do tych podstaw. Natomiast nie jest tak, że tutaj ten cały AI jest wykorzystywany no, tylko do tej prostej pracy, głównie tak, ale

0: Ostatnio miałem okazję tworzyć analizę ciekawego badania, które tworzyło Palo Alto i oni starali się zobaczyć, jak AI może jeszcze inaczej pomagać przestępcom. I odpytywali, to jest bardzo ciekawa rzecz, odpytywali różne modele sztucznej inteligencji, aby podpowiadały im fałszywe domeny, które jeszcze nie zostały gdzieś zarejestrowane. I w tym badaniu, uwaga, narzędzia wykonały dla nich, rzucam sobie okiem do notatek, przygotowały 2,1 milionów adresów, natomiast po ich sprawdzeniu okazało się, że prawie 250 tysięcy było domenami gotowymi do phishingu, które można zarejestrować. Co to oznacza w skrócie? Oznacza to, że co czwarta wygenerowana strona www przez daną sztuczną inteligencję była stroną, która jest jeszcze niezarejestrowana i można ją wykorzystać do podszywania się pod bank, podszywania się pod sklep internetowy, czy jakąkolwiek inną instytucję, na podstawie której złodzieje chcą nas okradać.
1: A czy na horyzoncie mamy coś, co może być bardziej zinstytucjonalizowane, jeśli chodzi o naszą ochronę, bo mówimy tutaj o ramach prawnych, jeśli chodzi o różnego rodzaju przestępstwa, a czy jeśli chodzi o te przestępstwa, to ustawodawcy nadążają z tym, jak szybko technologia wchodzi do przestępczego świata?
0: Znaczy, nie wiem, czy mi wypada, ale w sumie mówię za siebie, więc poniosę tego konsekwencje. Nigdy legislacja nie nadąży za technologią. Nie ma takiej po prostu możliwości, aby legislacja gdziekolwiek nadążała za technologią. A nawet jeżeli widzimy rozwiązania legislacyjne, chociażby wdrożenie AI aktu, to, co zostanie wdrożone i uchwalone dziś rano, ma prawo być już nieaktualne po południu.
1: Ach, i to jest troszkę zatrważające, bo każe nam się czuć trochę niebezpiecznie, ale to rzeczywiście chodzi o to, żeby czuć zagrożenie, czy raczej, żeby to zagrożenie wzmagało naszą czujność.
0: Ja pozwoliłbym sobie i bardzo często lubię porównywać wszelakie maści zagrożenia w internecie do noża, którym można pokroić ser na kanapkę, a równie dobrze można komuś zrobić krzywdę. Więc to jest kwestia, jak do tego po prostu wykorzystujemy i jak też do tego podchodzimy. Znów krok do tyłu. Pamiętajmy, żeby nie wierzyć temu, co nam wszelakie maści tego typu narzędzia podpowiadają, aby mieć do nich dozę nieufności. Mamy w końcu taki efekt halucynacji, który jest nie błędem, a takim ryzykiem wpisane w koszta, bym powiedział, tych technologii, gdzie będą nam podpowiadane rzeczy, które po prostu nie istnieją i nie można się nimi do końca sugerować, więc dalej pozostaje ta nieufność, dalej pozostaje też weryfikowanie tego, co robimy i zastanowienie się dwa razy, bo jeszcze zauważył taki bardzo ciekawy trend. Jeszcze niedawno, pamiętam może pan redaktor, kiedy ludzie przeklejali w mediach społecznościowych takie łańcuszki w stylu nie wyrażam zgody na udostępnianie moich danych dla firmy takiej i owakiej, prawda? Ale teraz nagle, gdy bierzemy do ręki aplikację czatu, do którego wprowadzamy jakieś dane w formie czatu AI-owego, bez względu na dostawcę, to nagle bez problemu opowiemy mu, co dzisiaj planujemy zjeść na obiad, którędy najszybciej dojechać i jaką rozrywkę zapewnić na sobotę, jeśli będzie ładna pogoda naszym dzieciom. Nagle tutaj obnażamy się z tych informacji, które też są przekazywane dalej i te modele wykorzystują je do dalszego uczenia się.
1: A jeśli chodzi o właśnie uczenie się, ale na poziomie edukacji, pan mówił o legislacji, że ona nie nadąża, a edukacja nadąża. Czy ci nauczyciele, którzy dzisiaj uczą nasze dzieci, oni wiedzą, jak im mówić o tych zagrożeniach?
0: No i tutaj znowu mnie pan redaktor wprowadza w taki kozi róg, kiedy ja muszę być tutaj takim trochę smerfem marudą. Natomiast oni nie mają takiej też wiedzy technologicznej, co są dosyć trudne rzeczy. Jeżeli ktoś się tym bardzo interesuje, to myślę, że ma szansę. Systemowo nie. Więc to jest na poziomie bardziej ambicji i chęci niż systemu. Aczkolwiek są organizacje i są też fundacje, które wspierają nauczycieli w tego typu rozwoju. Nie wiem, czy tutaj mogę tak bezpośrednio z wami rzucać, chociaż sam się chętnie w niektóre z nich angażuję, które wspierają właśnie ten system edukacyjny i nauczycieli, aby mogli się bezpłatnie rozwijać w tych obszarach, no, żeby jednak zaszczepić trochę w nich tutaj tej cyfrowej wiedzy.
1: I tak w Polskim Radiu 24 mówił ekspert do spraw bezpieczeństwa z CERT Orange Polska, Mateusz Ossowski. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również.
2: Gość Polskiego Radia 24.
1: A teraz będziemy rozmawiali o Perunie, ale nie w kontekście słowiańskiego bóstwa gromowładnego, jednego z czołowych w panteonie słowiańskim, tylko o programie, który bardzo może wpłynąć na nasze bezpieczeństwo. Razem z nami dyrektor działu programu

0: rzecz bezpieczeństwa właśnie i obronności z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, pan doktor habilitowany Paweł Chodak. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Panie profesorze, wyjaśnijmy, czymże jest ten Perun, bo nazwa godna i co się pod nią kryje?
1: Perun. Perun to program pod nazwą Nowe Technologie w Obszarze Bezpieczeństwa i Obronności Państwa. Program, który ukierunkowany jest na uruchomienie projektów, które mają być innowacyjne, które mają wspierać obronność, bezpieczeństwo w naszym kraju. Program ukierunkowany i dedykowany dla polskich firm i polskich uczelni i ośrodków naukowo-badawczych.
0: I jeśli chodzi o konkretną działalność tego programu, to co z niego wynika? Albo może inaczej, bo to jest w dzisiejszych czasach ważne, co z tego programu wynika dla konkretnego słuchacza?
1: Ja może tutaj, żeby przybliżyć, bo rzeczywiście może tutaj ta informacja, która nawet na stronach internetowych jest podawana, ona może być niekompletna, a na pewno nie w jednym miejscu. Po ogłoszeniu tego programu, tak jak powiedziałem, on dedykowany był dla polskich firm, dla polskich uczelni, ośrodków naukowo-badawczych, zostało złożonych 215 wniosków, z czego, że tak powiem, bardzo się ucieszyliśmy, bo zobaczyliśmy, że ten odzew jest bardzo, bardzo duży. Następnie po ocenie formalnej, która była zrealizowana w NCBR-ze, w moim dziale, zostało 193 wnioski, które spełniały nasze oczekiwania. Kolejnym krokiem było nawiązanie tutaj ścisłej współpracy z resortem obrony narodowej, tak abyśmy mogli wskazać obszary tematyczne, które są ważne, które są istotne dla podnoszenia potencjału sił zbrojnych. I tutaj wskazanych zostało 15 zakresów tematycznych, to znaczy MON wskazał 15 zakresów tematycznych. One dotykają sztucznej inteligencji bardzo, bardzo szeroko, bo tutaj czy to w procesie automatyzacji testów bezpieczeństwa, czy w systemach dronowych. Następna taka grupa obszarów to jest autonomia i automatyzacja. Tutaj między innymi w ramach też i technologii dronowych. Kolejnym grupą obszarów to są technologie kwantowe, następnie technologie kosmiczne i technologie materiałowe i wytwarzania określonych produktów. I na koniec zostały nam jeszcze medyczne zabezpieczenia pola walki oraz środki przeciwdziałania skutkom użycia broni masowego rażenia. To pozwoliło nam na pogrupowanie. Pogrupowaliśmy te 193 wnioski do określonych obszarów tematycznych. Następnie poprosiliśmy MON, aby wskazał ekspertów. Bo tutaj, żeby ocenić w 100%, czy dany pomysł jest istotny z punktu widzenia obronności, no to musi być ekspert. Musi być ekspert, który wie, co w danym momencie jest potrzebne, wie, czy ta technologia, która jest proponowana, ona może wejść w system obrony narodowej, czy może wejść w określoną strukturę. Mówię o tym dlatego, że często na konferencjach gdzieś pytania, a czy były, czy wszystkie projekty, a dlaczego w tym obszarze państwo nie chcecie ich realizować. Oczywiście to brakuje tej wiedzy, co robi NCBR, a co robi w tym przypadku resort obrony narodowej. Po ocenie przez ekspertów poszczególnych wniosków, ocenie tam i punktowej, i już analizie wewnętrznej w resorcie wytypowanych zostało, na dzisiaj łącznie mamy 29 projektów, które, no tak jak dzisiaj była kilka godzin temu konferencja z udziałem pana premiera, mają szansę na wzmocnienie tego potencjału naukowo-badawczego i potencjału sił zbrojnych. I tutaj to co jest ważne, ponieważ te badania, rozwój, to co oferuje NCBR jest na tyle istotne, bo pokazuje taką synergię. Mamy, do tego potrzebna jest nauka, bo tam mamy naukowców, mamy specjalistów, mamy pasjonatów, którzy analizują, którzy cały czas chcą usprawnić to, co stworzyli. Potrzebny do tego jest biznes, który ma, powiedzmy sobie, nie wiem, linię technologiczną i są gotowi na wdrożenie tego, co właśnie zostaje wykonane przez naukowców. Mało tego, w tych projektach mamy czas na dostosowanie się. Bo tak jak wiemy, w niektórych obszarach rok trwa 3 miesiące, tak jak na przykład w obszarze IT. Ta technologia tak szybko postępuje.

0: I to jest ta przewaga właśnie naszych projektów, naszych programów NCBR-owych, ponieważ w momencie w klasycznym zamówieniu, kiedy przygotujemy szczegółowy zakres zamówienia, tak zwany SIS, w momencie ogłoszenia można powiedzieć, jeżeli on dotyczy nowych technologii, był przygotowany kilka miesięcy wcześniej, on nie jest już aktualny. Natomiast w projektach prowadzonych, nadzorowanych przez NCBR mamy tą przestrzeń. Właśnie to połączenie nauki i biznesu powoduje, że ten efekt końcowy będzie naprawdę czymś, co będzie nowatorskie, innowacyjne na skalę światową. Przykładem tego jest Borsuk, który już wielokrotnie w mediach był przedstawiany. On był robiony wiele lat. Tutaj dopytywano się, dlaczego tak długo. Nikt sobie nie zadaje pytania, nie sprawdza, ile są budowane w innych krajach tego typu do rozwiązania. Natomiast co się okazało, że to jest ewenement na skalę światową, ponieważ bardzo duży, ciężki, czy praktycznie 30-tonowy pojazd pływa i jeszcze i szczela, także czegoś takiego nie ma. I to myślę, że tutaj ta wypowiedź, mam nadzieję, że przybliży, jak my to realizujemy. Teraz jest przynajmniej moment, kiedy wchodzimy już w konkretną pracę, podpisane umowy, a teraz już będzie realizacja. I tutaj naszą rolą jest właśnie kontrola, nadzór nad realizacją projektów we współpracy z użytkownikiem, bo to jest istotne. Tutaj mamy trzy punkty, trzy kropki, które muszą być ze sobą połączone. Mamy grupy nadzorujące, gdzie są eksperci resortowi, ci, którzy znają się na tym, co będzie tworzone, żeby mogli oni to weryfikować na bieżąco, żeby mogli to oceniać, żeby mogli brać udział również w testach. Niektóre z tych projektów będą wymagały testów na poligonach, czy w jakichś laboratoriach. I ta współpraca, jeśli ona jest dobra, jeśli ona jest bezpośrednia i stała, daje gwarancję sukcesu, czyli uzyskania efektów końcowych projektu.
1: Sukcesu, czyli tego, co mówił premier na uroczystości, o której pan profesor mówił, cytuję: jako premier już nie chcę słuchać, jak bardzo potrzebujemy broni od naszych zachodnich sojuszników, bo ona jest nowoczesna. To nasza będzie nowoczesna i to nasi, być może zachodni sojusznicy, będą chcieli tę broń od nas kupić?
0: Tak może być. O tym już nie będzie decydował NCBR. Natomiast my, mam nadzieję, doprowadzimy do tego, żeby te efekty końcowe, żeby ta najnowocześniejsza broń powstała właśnie w naszym kraju.
1: I my w Polskim Radiu 24 bacznie będziemy się temu przyglądać. Pan doktor habilitowany Paweł Chodak, dyrektor Działu Programów na Rzecz Bezpieczeństwa i Obronności z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, był razem z nami. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: Będziemy rozmawiali teraz o bardzo ambitnym programie, który zaprezentował rząd, a ten program dotyczy kolei właśnie. To z kimże rozmawiać na ten temat, jak nie z prezesem zarządu Zespołu Doradców Gospodarczych TOR. Pan Adrian Furgalski jest razem z nami. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Panie prezesie, to zacznijmy proszę od tego programu, który wczoraj przedstawił właśnie między innymi premier Donald Tusk. Z jednej strony mamy, no chyba zacznijmy od tego, co najbardziej jest medialne, a mianowicie ta największa w Europie sieć kolei dużych prędkości, 2700 kilometrów linii dla tych tras właśnie. No i połączenie między największymi miastami w Polsce realizowane maksymalnie do 3 godzin. Pańskim zdaniem to jest plan, który jest realny, czy po prostu zbliżają się wielkimi krokami wybory i to dobrze wygląda na tablicach, które pokazuje się gdzieś na jakichś wiecach?
3: Nie, no to, że się zbliżają, to wiadomo też, tylko ja mam nadzieję, że tutaj będzie rozmowa także z partiami, które dzisiaj są partiami opozycyjnymi, no bo to jest do 2050 roku, więc do tego czasu to się 10 razy może zmienić to, kto rządzi, a ponieważ takie procesy inwestycyjne i drogi, a tutaj jednak od 93 roku, kiedy też wtedy mówiono, ambitny plan, no była bida w budżecie. Nikt tam nie myślał, że do jakiejś Unii Europejskiej wejdziemy. Ale wtedy sobie taki ambitny plan zapisano w rozporządzeniu Rady Ministrów, 6500 kilometrów. Potem kolejne różne opcje dodawały. Dzisiaj mamy prawie 8000. I jak popatrzymy na

0: to, ile już jest pod kołami naszych samochodów, ile realizujemy, 85% za nami. Więc co szkodzi, żeby taki ambitny plan sobie wyznaczyć teraz, jeżeli idzie o linie kolejowe, bo tak naprawdę przez te 36 lat to z jednej strony myśmy się dopracowali największej, nie największej, najlepszej, wiele osób mówi dzisiaj jakościowo, sieci dróg szybkiego ruchu. Największej nie i raczej nie sądzę, chociaż już tam gdzieś drogowcy chcą jakieś kolejne tysiące kilometrów budować, ale to jest czwarta, nie, przepraszam, to jest piąta sieć w Europie. Czwartą będziemy gdzieś w 2030 wyprzedzimy Włochów. Natomiast te lata, 36 lat zmian w Polsce, to myśmy tak najpierw kilka tysięcy linii kolejowych zlikwidowali, a wybudowaliśmy raptem 50 kilometrów. I to są takie ogryzki. Największe, no nie ogryzek, bo to jest ważne z punktu widzenia Pomorza, to jest Pomorska Kolej Metropolitalna, 19 kilometrów, ale tak, to są jakieś linie na lotnisko krótkie, jakieś łącznice kolejowe. Więc my dłubiemy, czy kończymy dłubanie przy tych liniach, które mamy. Tam jeszcze jest zapis, że 5600 kolejnych kilometrów do modernizacji. No ale to są linie, gdzie już cudów nie zrobimy, bo maksimum to jest 160 na godzinę. I to można konkurować z samochodami na autostradach coraz gęstszych czy drogach ekspresowych, choć tu rząd myśli, żeby w ogóle podnieść prędkość maksymalną ze 140 do 150, ale my myślimy o tym, żeby nie tylko w Polsce budować, tylko żeby Polska była elementem europejskiej sieci szybkiej kolei. To zostało przedstawione przez Komisję Europejską. Czekamy na pomysły na finansowanie, bo mam nadzieję, że to będą dodatkowe środki. No Polska też potrzebuje tutaj, żeby każda z tych przedstawionych inwestycji miała pomysł na finansowanie, bo jeszcze go nie ma, więc musimy się wpisać w tą europejską sieć. To jest prawie 50 tysięcy kilometrów i to mają być linie nie 160, nie 200 czy 250, tylko ponad 300 na godzinę, bo my tu już będziemy chcieli na przykład zachęcać kogoś, żeby z Warszawy przez Niemcy udał się takim szybkim pociągiem, wezmę do Francji, właśnie szybkim pociągiem, a nie samolotem. I to ma być konkurencyjne właśnie wobec przemysłu, wobec transportu lotniczego. My mówimy o najnowocześniejszej sieci, no, jednej z nowoczesnych sieci europejskich, bo przecież te kraje, które dzisiaj mają większą siatkę, bo Hiszpanie mają około 4000 takich kilometrów, myślą o tym, żeby to podwoić. Francuzi mają 2800 kilometrów. No oni nie będą stali w miejscu, tylko też będą unowocześniać, też chcą zwiększać prędkość, a więc my po prostu chcemy być częścią takiej europejskiej sieci. Nie chcemy odstawać, bo już naprawdę po tych 36 latach, skoro jesteśmy blisko finiszu budowy nowoczesnej sieci autostrad, ekspresówek, wpinamy się też w tą europejską sieć i nawet bardzo często my się wpinamy, ale jeszcze sąsiedzi są niegotowi, no to przyszedł czas, żeby właśnie postawić na transport kolejowy, bo wszyscy na tych drogach, także biorąc pod uwagę ładunki, się nie zmieścimy, a w nieskończoność rozszerzać autostrady, kolejne pasy się nie da.
1: No to do tych ekspresówek i autostrad chciałbym nawiązać, panie prezesie, bo rzeczywiście drogi budowaliśmy na potęgę i robimy to od lat. A dlaczego z liniami kolejowymi było zupełnie inaczej? No zresztą tak jak pan powiedział na początku tego wieku i tego milenium, no to było ostre cięcie, że tak zacytuję tytuł jednej z książek, która o tym opowiada. Dlaczego my nie potrafimy albo nie chcemy? Co stoi na przeszkodzie tego, żeby budować nowe linie kolejowe i dlaczego tak mało wybudowaliśmy w ciągu tych ostatnich lat?
0: No, my też jak wchodziliśmy do Unii Europejskiej, gdzie jest zasada, że to powinien być taki podział, 60% środków ma być na kolej kierowana, 40% na drogi, ale przekonywaliśmy wtedy, no i to była prawda, że my linie kolejowe mamy. Stan ich jest jaki jest, ale nie mamy w ogóle dróg tak naprawdę, takich porządnych dróg i to była racja. W 89, jak zaczynały się u nas zmiany, to mieliśmy 260 kilometrów autostrad, czy można to bardziej nazwać produktem autostradopodobnym, z czego połowa, no, przepraszam, że wymienię nazwisko,

0: tylko to było po Adolfie Hitlerze. Słynne takie schody betonowe jeszcze właśnie z czasów III Rzeszy nam to zostało. I powiedzieliśmy do komisji, no nie mamy. Dlatego była zgoda, żeby mocno w to zainwestować, ale potem także dzięki... A, no i może jeszcze ważna rzecz, no, też samochody to na jakieś talony, jakieś łapówki, coś, tak? A potem jak weszliśmy, te zmiany gospodarcze, gdzie można było kogoś stać było, bo to też wiadomo, jakie były problemy z poziomem zamożności, ale generalnie można było zacząć kupować samochody, tak powiem, z marszu, nie czekać latami. Więc ta nawet jakiś tam kiepski jakości sprowadzaliśmy przecież na potęgę z zachodu, samochody używane. Więc myśmy się zachłysnęli tym, że możemy mieć samochody. No nie było po czym jeździć, to się wtedy ludzie domagali od polityków, budujcie nam drogi. Ginęło tysiące osób na drogach, takich zwykłych, bo budujcie nam autostrady, ekspresówki, bo są bezpieczniejsze. Po jakimś czasie te autostrady stały się czymś powszechnym. No nie podniecamy się już, że jedziemy. Wszyscy chwalą nas, że kiedyś jak się z Niemiec wracało, to wjeżdżało się na te polskie dziury. Dzisiaj jest odwrotnie, dziury są w Niemczech. Coraz częściej zatykają nam się aglomeracje, więc tutaj ludzie chcą wsiadać do pociągów. Też się stajemy wygodni, no i po co gdzieś tam w korkach, skoro możemy odpocząć, popracować w pociągu. Widzimy, jakie kolej bije rekordy. To jest oczywiście też ten problem teraz, że nie mamy jak tych wszystkich ludzi w komfortowych warunkach zatakować, na przykład, żeby każdy mógł mieć miejsce siedzące, więc ludzie stoją na korytarzach i trochę ten sukces kolei zaczyna nam tutaj ciążyć, bo owszem, za samo Intercity za prawie 19 miliardów zamówiło czy wagony nowe, czy składy nowe, także piętrowe w fabrykach na terenie Polski, no ale to musimy czekać 2 lata na proste wagony, 3-4 lata na bardziej skomplikowane składy. Dzisiaj no, jest owszem decyzja, że będziemy poszerzać autostradę A2, bo ona jest rzeczywiście zapchana, tir za tirem, dalej się wyprzedzają, mimo że jest zakaz. Ale to też pokazuje, że szwankuje polityka transportowa państwa, bo większość tych towarów powinna być na torach. Tu też jest przy okazji tej zintegrowanej sieci kolejowej i wybudowania całkiem nowych linii taki pozytywna dawka, tylko no, ona nastąpi za parę lat, a ratować przewozy towarowe koleją trzeba dzisiaj, że jak zwolnimy te tory, które dzisiaj na przykład poruszamy się z Warszawy do Poznania, bo będzie nowa linia szybka Y, no to na tej linii obecnej będzie można zwiększyć połączenia aglomeracyjne wokół Poznania, wokół Warszawy i połączenia regionalne, ale też będzie można tam więcej puścić połączeń towarowych, które dzisiaj no, bardzo często stoją gdzieś z boku, najczęściej nocą ruszają, no bo ciasno jest na tych torach, mówiąc wprost, a te pociągi towarowe muszą przepuszczać pociągi pasażerskie. Więc to też jest przez budowę szybkich połączeń możemy rozwijać także połączenia regionalne, bo to co, też co jest najważniejsze. Szybkie połączenia, czy Francja, czy Hiszpania, to są połączenia, owszem, powyżej 300 na godzinę, bo tak się już tam jeździ, ale większość pasażerów na co dzień korzysta z tych bliższych sobie połączeń. Do pracy, do domu, no nie jedziemy 500 kilometrów, ale jedziemy te kilkanaście, kilkadziesiąt właśnie pociągiem regionalnym. Więc tutaj jak się mówi o nowoczesnej kolei, fajnie, dobrze, to ładnie sobie zrobić zdjęcie na fajnym dworcu zachodnim przy fajnych składach Intercity, ale musimy myśleć także o tej pozostałej kolei, bo ona jest taką podstawą codziennego funkcjonowania.
1: No i stąd ten program dostępu do kolei w każdym powiecie. 27 miast ma zyskać dostęp do kolei. No jeśli chodzi o te miasta, są nieduże jednak ośrodki. Przasnysz, Pułtusk, Grójec, Kock, Radzyń Podlaski, Wysokie Mazowieckie w województwie podlaskim, Zambrów obok. I to jest plan, który szybko da się zrealizować, bo tak naprawdę te miasta są oddalone od głównych albo ponadregionalnych szlaków kolejowych,

0: No całkiem niedaleko, to jest raptem po kilka kilometrów. To jest coś, od czego rząd powinien zacząć?
1: Znaczy to trwa i to się już oczywiście też zaczęło za poprzedników. Chyba takim najgłośniejszym miastem, bo dużym i byłym wojewódzkim, a one bardzo często mają pretensje, że po straceniu tej wojewódzkości to tracą bardzo wiele funkcji. Ludzie wyjeżdżają za pracą, a tak to mogliby gdzieś dojeżdżać do pracy, ale mieszkać nadal w danym mieście. Więc to przywracanie następuje. Ja nie wiem, czy pewnie jest też tutaj zapisane miasto, które jest na czele takiej listy do niedawna. To była lista wstydu, bo tam było 100 miast powyżej 10 tysięcy, gdzie kolei nie ma. Kiedyś była i to nie wszystko na Balcerowicza zwalamy, bo to też za PRL-u zamykano te połączenia. No Łomża 33 lata odzyskała połączenie w przyszłym roku z Warszawą, ale na szczycie tej listy jest wciąż Jastrzębie Zdrój, 80 tysięcy. I tutaj już prace, no jeszcze nie fizyczna budowa, ale zbliżamy się do tego, żeby w 2029 włączyć to miasto. Więc to jest proces postępujący i to ja muszę to zaznaczyć, bo ja nie słuchałem dokładnie konferencji premiera, ale potem jak cytowano mi jego wypowiedzi, też chyba minister Klimczak takiego skrótu używają, może niebezpiecznego dla polityków, bo oni mówią kolej dalekobieżna w każdym powiecie. No nie, dostęp do kolei dalekobieżnej z każdego powiatu i to albo będzie oznaczało, że ta kolej przez dany powiat rzeczywiście będzie przejeżdżać i tu myślę na przykład o nowej takiej linii, która odciąży też centralną magistralę kolejową i szybciej będzie z Warszawy do Krakowa przejechać tą linią przez Kielce. Ona się tam ma gdzieś za Buzkiem Zdrój rozwidlać w kierunku Krakowa i w kierunku Tarnowa. No i tutaj mówimy o Miechowie, powiecie, o Proszowicach, powiecie, gdzie ta kolej fizycznie będzie. Natomiast część powiatów tamtej kolei nie będzie, bo no, zbyt małe byłyby potoki, więc nie ma co wyrzucać pieniędzy w błoto, ale i to teraz też jesteśmy na etapie z Senatu poprawek do ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Autobusy mają też być rządzone przez marszałków. Oni dzisiaj rządzą przewozami regionalnymi i to ma być wspólna oferta, więc tam, gdzie te tory nie będą położone i to pendolino przysłowiowe w danym powiecie nie będzie, to dany powiat ma mieć nie jedno na dobę czy dwa na dobę połączenia autobusowe do najbliższej stacji przesiadkowej, gdzie tego typu kolej będzie. Więc to jest taki system naczyń połączonych, który chcemy stworzyć.
0: A czy
1: to,
0: nas...
1: co jest jeszcze, przepraszam, ważne, może nam starczy też czasu, bo horyzontalny rozkład jazdy to jest coś, co towarzyszy tej zintegrowanej sieci kolejowej. Czyli już jak wybudujemy te wszystkie linie, to docelowo chcemy, żeby było gęściej od pociągów. Dwa razy więcej pociągów i mają jeździć w takcie. Rozkład, no też już jak nie będziemy w takim procesie mocnym, modernizacyjnym, jak w tej chwili, to ten rozkład nie będzie się musiał zmieniać już co kwartał. On się będzie zmieniał raz w roku i też nie, że wszystko do góry nogami przewrócimy. Więc rozkład będzie już bardziej stały. Pociągi takie ekspresowe między tymi największymi miastami, gdzie te potoki są duże, będą co godzinę, dwie godziny. Pociągi pospieszne co dwie, cztery. A pociągi jakie regionalne, aglomeracyjne, które też będą zahaczać o te punkty przesiadkowe i spotykać się z tymi szybszymi połączeniami, to jest częstotliwość co 20 minut. I to wszystko, infrastruktura plus ten rozkład, no oczywiście trzeba będzie tabor odpowiedni do tego kupić, ma sprawić, że już nie 500 milionów pasażerów, to jest szczyt naszych marzeń, my to pewnie osiągniemy te 0,5 miliarda już w przyszłym roku, ale mówimy około, premier powiedział 800 milionów, też jest możliwe, ale na razie mówimy, że 700-720 milionów to ma być efekt tych wszystkich planów i programów.
0: To zapytam może jeszcze nieco z przekąsem, bo została nam minuta. To szybciej pojedzie.

0: tymi pociągami z prędkością 350 km na godzinę, czy pojedziemy wyremontowaną linią średnicową w Warszawie?
1: A, nie, tutaj chyba nie chcę się zakładać, kiedy ten Y do Łodzi powstanie. Daję sobie okienko 32-35, znaczy nie za 32 lata, tylko między 2032 a 35. Natomiast myślę, że mogę się spokojnie założyć, że niestety Armagedon, a to będzie Armagedon, który na warszawiaków spłynie, czyli rozkopanie centrum Warszawy, bo ten tunel trzeba odkopać, to dzisiaj się mówi lata 30. Więc myślę, że mimo wszystko, nawet biorąc pod uwagę jakieś opóźnienia, które będą, to szybciej jednak pojedziemy szybkim pociągiem przez nowe lotnisko do Łodzi niż tutaj nową, bardziej pojemną linią pod Warszawą.
0: I wszystko to będziemy śledzić w Polskim Radiu 24. Naszym gościem był prezes zarządu zespołu doradców gospodarczych TOR Adrian Furgalski. Panie prezesie, bardzo dziękuję za
1: rozmowę. Dziękuję, pozdrawiam.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
4: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
3: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
4: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
3: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
4: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
3: i Michał Strzałkowski.
2: Autopromocja.
5: Minęła godzina trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. W Warszawie podpisano kolejnych 14 umów na dofinansowanie w programie Perun. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przekaże ponad 720 milionów na polskie innowacje dla obronności i bezpieczeństwa. Premier Donald Tusk podkreślił, że Polska ma uzasadnioną ambicję, aby zbudować największą militarną siłę w tej części Europy.
6: Ja powiem szczerze, jako premier polskiego rządu już nie chcę słuchać o tym, jak bardzo potrzebujemy broni od naszych zachodnich sojuszników, bo ona jest nowoczesna, albo jak wspaniałe efekty. Cieszę się z tego, ale nie chcę już tego dłużej słuchać, że Ukraińcy potrafią, a inni na świecie nie potrafią skutecznie operować dronami, że Chińczycy wszystkich wyprzedzili, jeśli chodzi o stosowanie sztucznej inteligencji, także na potencjalnym polu walki. Nie, my to wszystko mamy w naszym potencjale.
5: Dofinansowano projekty z obszarów sztucznej inteligencji czy technologii materiałowych. Wojsko amerykańskie rozpoczęło 13. z rzędu nocną serię nalotów na Iran, poinformowało dowództwo centralne Stanów Zjednoczonych. Celem nalotów według USA jest pociągnięcie Iranu do odpowiedzialności za dotychczasowe działania oraz ograniczenie zagrożeń ze strony Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej dla żeglugi handlowej. Jest decyzja Sądu Okręgowego w Krakowie w sprawie lekarzy, którzy leczyli ojca Zbigniewa Ziobry. Jerzy Ziobro zmarł 20 lat temu po operacji serca i tyle czasu trwał też proces. Troje medyków zostało uniewinnionych. Czwartemu sąd uchylił wyrok uniewinniający, ale sprawa jest już przedawniona.
7: Troje lekarzy nadal uniewinnionych, ale najważniejszy oskarżony lekarz nie. Uniewinnienie uchylono, jednak do sprawy sąd nie wróci, bo się przedawniła. Mimo to padło wiele wobec niego cierpkich słów.
8: Skutek tej jego decyzji, Jerzy Ziobro poddany został następnie zabiegowi angioplastyki, a nie operacji pomostowania aortalno-wieńcowego z zastosowaniem krążenia pozaustrojowego.
7: Mówił sędzia Wojciech Domański.
8: Nieumyślnie naraził Jerzego Ziobro na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia.
9: Doczekaliśmy się wyroku sprawiedliwego. Niestety wyrok ten zapadł zbyt późno.
7: Cieszył się przedstawiciel rodziny, adwokat Krzysztof Nocek. To wyjątkowy wyrok, mówił prokurator Eryk Stasielak.
10: Wyrok salomonowy i każdy z nim znajdzie coś, co jest dla niego korzystne. No sąd uznał, że tu jednak optymalną metodą leczenia powinny być bypassy, a nie stenty. Aczkolwiek no, uznał również, że nie sposób tego powiązać ze śmiercią pacjenta.
7: Wyrok jest prawomocny. Kraków, Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
5: Tauron nie wypłaci indywidualnych rekompensat przedsiębiorcom, którzy stracili na

0: zamknięciu Bobru dla ruchu rekreacyjnego. Spółka tłumaczy, że nie ma do tego podstaw prawnych. W zamian proponuje 1 000 000 zł na rozwój infrastruktury turystycznej oraz 500 000 na promocję Doliny Bobru. Przedsiębiorcy nie rezygnują jednak z rozmów, mówi organizator spływów kajakowych Krzysztof Czaplicki.
1: Zawsze oświadczenie może być zmienione. Myślę, że najważniejsze jest to, żeby się nie cieczewić, tylko żeby dalej prowadzić rozmowy. Będziemy dalej starali się rozmawiać, żeby ewentualnie to stanowisko, jeśli to tylko będzie możliwe, uległo zmianie. Przedkładamy swoje argumenty i czekamy, jak Tauron się do tego ostatecznie odniesie.
0: Dla części firm zamknięcie Bobru oznacza całkowite wstrzymanie działalności w szczycie sezonu turystycznego. Jak duże są straty, mówi właściciel wypożyczalni kajaków Mieczysław Wróbel.
2: Duże. Tak, teraz mamy, dajmy na to, 50 kajaków, ileś tam pontonów i zawsze było tak, że praktycznie codziennie ludzie pływali i co weekend było tak, że czasami nie było nawet miejsc dla ludzi. Dużo rezerwacji zostało odmówionych. Taka inwestycja, dajmy na to, którą poczyniłem, bo widziałem, że fajnie wszystko się zaczyna rozwijać, to było kupienie całej przyczepy pontonów, które jeden ponton nam kosztował około 14 tysięcy, tych pontonów było 8. Przyczepa tak samo, czyli jakieś 120 tysięcy zostało poczynione na ten sezon, żeby zwiększyć miejsca dla chętnych, którzy do nas przyjeżdżają.
0: Do masowego śnięcia ryb doszło po gwałtownym spuszczeniu wody z jeziora Pilchowickiego. Odsłonięte osady denne i pogorszenie jakości wody doprowadziły do katastrofy ekologicznej. Jak przygotować się na długotrwały brak prądu i czegoś nauczyć na przykład od ślimaka? Tego dowiedzą się pasażerowie korzystający z komunikacji miejskiej w Kielcach. W autobusach będą wyświetlane filmy instruktażowe, mówi dyrektor ZTM Barbara Damian.
3: Te autobusy z ekranami, kilkadziesiąt tysięcy osób nimi podróżuje, także jest szansa dotrzeć do rzeszy osób, a w autobusie to jest ten czas, kiedy trochę się nudzimy i możemy poczytać i utrwalać sobie te informacje. Także zachęcam mieszkańców do tego, aby przyglądali się, jak powinni się zachowywać w czasie ewentualnego kryzysu.
0: W ostatnich 2 latach na realizację programu ochrony ludności i obrony cywilnej przeznaczono w całej Polsce prawie 34 miliardy złotych. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: W nocy i w piątek przelotne opady deszczu, początkowo we wschodniej połowie kraju i na południu także burze. Na szczytach Tatr może popruszyć deszcz ze śniegiem. W nocy od 10 do 13 stopni, a w dzień od 18 na południowym wschodzie do 22 na zachodzie kraju.
4: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Komentarz.
5: A naszym gościem już teraz jest pan profesor Michał Urbańczyk, amerykanista, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu i prezes Fundacji Harlana. Dzień dobry.
6: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
5: Panie profesorze, można odnieść wrażenie, że w ciągu ostatnich dni znów uzbierało się kilka ciekawych informacji dotyczących amerykańskiej polityki, takiej polityki bardzo szeroko rozumianej. Chciałbym zacząć od czegoś, co być może z naszej perspektywy jest nieco informacją abstrakcyjną, ale myślę, że dla mieszkańców Ameryki Północnej, szczególnie dla Kanadyjczyków, to może mieć znaczenie. 100% cła na leki, przepraszam, cła na właściwie wszystkie produkty, które przechodzą przez granicę amerykańsko-kanadyjską na bardzo różne produkty, od alkoholu po cement. Dlaczego Donald Trump zdecydował się na taki ruch? Bo można odnieść wrażenie, że Kanada jest takim dosyć chętnie wybieranym przez Donalda Trumpa celem.
6: Te relacje amerykańsko-kanadyjskie, one rzeczywiście są dużo gorsze, odkąd Donald Trump został prezydentem. To wynika chociażby z tego, że rządzący Kanadą dosyć często krytycznie oceniają samego Trumpa, jak i politykę Stanów Zjednoczonych za czasów jego prezydentury. No i jest to gdzieś kolejny element takiej podjazdowej walki albo takiej wymiany ciosów pomiędzy Kanadą a Stanami. Trump upowszechnia taką narrację o tym, że Kanada jest niewdzięczna, że te Amerykanie strzegą

0: nieba Kanady, co zresztą jest prawda, no ale że Kanada nie odwdzięcza się odpowiednio. No i te cła stuprocentowe to jest po prostu jedno z narzędzi nacisku. Trump w ten sposób traktuje cła, nie jako element polityki ekonomicznej, tylko jako po prostu jedno z wielu narzędzi, które może używać w dyplomacji. I wydaje się, że za chwilę będzie jakaś reakcja Kanady. Pewnie obie strony usiądą do porozumienia, dlatego że tak naprawdę tego typu cła są bardzo szkodliwe też dla samych Amerykanów. I o tym była już mowa, gdy na początku Trump wprowadzał bardzo wysokie cła na produkty z Kanady. No chociażby przemysł, który bardzo często wykorzystuje granice w ten sposób, że produkt, zanim zostanie wyprodukowany, kilkakrotnie przekracza granicę, czy to kanadyjsko-amerykańską, czy to z drugiej też strony, z południa, amerykańsko-meksykańską. No i za każdym razem musiałby być oclony, no co oczywiście powoduje, że jego końcowa cena wzrasta. Także wydaje mi się, że to jest jakiś element próby zmuszenia Kanadyjczyków do tego, żeby oni ustąpili w jakiejś kwestii. No niestety jest to typowe działanie obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych.
1: No to w takim razie druga, bardzo podobna decyzja, stuprocentowe leki na cła, na leki generyczne. Tu właściwie tajemnicą nie jest powód, czy też cel, jaki chce osiągnąć Donald Trump. Zamierza tymi cłami, gigantycznymi cłami sprawić, żeby firmy farmaceutyczne z produkcją powróciły do Stanów Zjednoczonych. Pytanie, czy takie działania mogą się udać?
0: To jest jedna z podstawowych obietnic, jakie Trump złożył, czyli sprawienie, że produkcja wróci do Stanów Zjednoczonych. I to dotyczy zarówno leków, dotyczy samochodów, właściwie każdego aspektu amerykańskiego przemysłu. No bo rzeczywiście w ciągu ostatnich 2-3 dekad amerykańska gospodarka, korzystając z globalizacji, no mówiąc wprost, wyniosła produkcję poza granice Stanów Zjednoczonych, tam gdzie to jest po prostu tańsze. Czy to jest Kanada, czy to jest Meksyk, czy to są Chiny, czy to jest Daleki Wschód. No i też znowu ponownie jest to kolejna odsłona walki Trumpa o to, aby zmusić amerykańskich przedsiębiorców do tego, żeby zaczęli wracać do Stanów Zjednoczonych. No, ekonomiści są tutaj, są bardzo sprzeczne opinie, tak? Czy to w ogóle odniesie jakikolwiek skutek, czy tak naprawdę przyczyni się po prostu do wzrostu cen. No ale ponownie jest to jeden z kolejnych kroków na mapie politycznej Trumpa i on nie powinien dziwić. Trump do tego będzie wracał zapewne co jakiś czas i co jakiś czas będą pojawiać się takie informacje, że na dane produkty zostają wyznaczone znowu no właśnie takie cła, które mają de facto połamać te łańcuchy dostaw globalizacji, mają zmusić do tego, aby firmy, które wyniosły swoją produkcję, przynajmniej częściowo zaczęły powracać do Stanów Zjednoczonych.
1: To idźmy dalej w tych doniesieniach ze Stanów Zjednoczonych, chociaż to akurat, no właśnie, pytanie, na ile poważnie traktować te propozycje, czy też te informacje. No, postać bez wątpienia ostatnio bardzo dobrze rozpoznawalna, Gianni Infantino, czyli szef FIFA. No, człowiek, co do którego od lat pojawiają się i myślę oczywiście również, albo nawet przede wszystkim o tych środowiskach futbolowych, czy też o kibicach różnego rodzaju bardzo poważne czasami zastrzeżenia. Nieoczekiwanie, jeżeli wierzyć oczywiście doniesieniom medialnym, New York Post między innymi o tym pisał, stał się kandydatem prezydenta Stanów Zjednoczonych na sekretarza generalnego ONZ. No i teraz pytanie, w jakich kategoriach te doniesienia traktować?
0: No i znowu po raz trzeci będę musiał powtórzyć, że jeśli znamy postać Donalda Trumpa i znamy jego poglądy i wiemy, jaki miał program wyborczy, to też nie powinno nas to dziwić. Dlatego, że Donald Trump od dawna bardzo negatywnie wypowiada się na temat Organizacji Narodów Zjednoczonych. Uważa, że jest to organizacja niepotrzebna, że jest to organizacja, która właściwie nie służy żadnym celom, że Amerykanie wydają na nią pieniądze i, jak to on mówi, nic z tego nie mają. No więc na jej czele może stanąć.

0: po prostu ktoś, kogo Donald Trump lubi. Ja te wszystkie trzy kwestie wydaje mi się, że można połączyć taką klamrą. My patrzymy na politykę Trumpa trochę przez pryzmat XX wieku. To znaczy wydaje nam się, że to, co on robi, jest wariactwem, że są to rzeczy bardzo dziwne. Natomiast to wszystko wynika z tego, w jaki sposób Trump patrzy na rzeczywistość. I Trump, jego otoczenie, ale nie tylko on, bo takie głosy pojawiają się już od naprawdę wielu lat, podkreśla się w tych opiniach, że po prostu ta rzeczywistość XX wieku, do której my jesteśmy przyzwyczajeni, czyli globalizacja, ogromna rola ONZ-u, produkcja różnych dóbr poza państwem, że to jest coś, co odchodzi do przeszłości. I Trump bardzo mocno walczy z tym, starając się dopasować swoją politykę do tego bardzo mocno zmieniającego się świata. Ten świat w ciągu ostatnich 5, 10, 20 lat zmienił się bardzo mocno. My w Polsce z naszej perspektywy tego nie zauważyliśmy, bo dla nas bardzo istotnym momentem był 2004 rok, czyli wejście do Unii Europejskiej. Natomiast historia w 2004 roku się nie skończyła. Wprost przeciwnie, ona bardzo mocno przyspieszyła. I ta globalna rzeczywistość dzisiaj jest zupełnie, zupełnie inna. No i stąd właśnie zwycięstwo Trumpa. Stąd właśnie tak wiele głosów, zarówno w Stanach Zjednoczonych, ale nie tylko, bo one też pojawiają się w Azji przecież, czy w Europie, o tym, że nastąpił koniec momentu unipolarnego, czyli że skończył się ten Pax Americana, że Stany Zjednoczone nie są już globalnym strażnikiem wolności i demokracji. Tak? Stąd mamy ten ogromny kryzys Zachodu, państw zachodnich. Tak? No widzimy to bardzo dokładnie. Państwa tak naprawdę Europy Zachodniej dzisiaj nie są aktywnym podmiotem polityki globalnej. No proszę zobaczyć, no właściwie nie ma ich w kontekście regulowania czy rozwiązywania najważniejszych kwestii globalnych. Tak? Te kwestie rozstrzygane są pomiędzy Stanami, Chinami lub ewentualnie mocarstwami regionalnymi. Więc patrzmy na działania Trumpa przez pryzmat tego, co ja nazywam między epoką, czyli tym czasem, kiedy stary ład się załamał, a nowe reguły jeszcze nie powstały i one się dopiero tworzą. I jeśli będziemy mieć taką optykę, no to wtedy te działania Trumpa nie będą nas dziwić, tylko będziemy próbowali jakoś sensownie i racjonalnie interpretować. Bo to nie jest tak, że Trump jest wariatem. Jest to bardzo dobry polityk. Zresztą no, został prezydentem po raz drugi największego, jednak mimo wszystko nadal mocarstwa na świecie. I te jego decyzje, które on podejmuje, mają określone uzasadnienia. Tak? Tu dobrym przykładem jest to, co dzieje się, znowu to nam umyka, bo to jest polityka wewnętrzna, ale związane z nadchodzącymi wyborami połówkowymi. Tak? Trump i administracja federalna podejmują bardzo aktywne działania zmierzające do tego, żeby zmienić reguły odnoszące się do wyborów połówkowych. No to jest chociażby próba wprowadzenia w końcu tak zwanego dowodu osobistego dla wyborców. Tak? Amerykanie nie mają żadnego ID, które muszą pokazać w trakcie wyborów. No proszę zobaczyć, z naszej perspektywy byłoby to absolutnie niekonstytucyjne.
1: Znaczy mam wrażenie, że z naszej perspektywy w ogóle takie trochę mocniejsze wejrzenie w sposób wyborów, przeprowadzania wyborów w Stanach Zjednoczonych, no może budzić bardzo duże zdumienie.
0: Oczywiście. W bardzo wielu stanach reguły, które obowiązują, no mówiąc wprost, są, moglibyśmy albo je określić jako dziwaczne, albo po prostu jako no, niezgodne z podstawowymi zasadami praworządności, czy też konstytucji. I rzeczywiście Amerykanie mają z tym duże problemy. No i obecna administracja próbuje sobie z tym poradzić w różny sposób i różnie to na razie wychodzi. Obecnie w Kongresie utknął Safe Act, to jest jedna z takich sztandarowych ustaw Donalda Trumpa. O dziwo protestują przeciwko niej senatorzy republikańscy. Zobaczymy, jaki będzie efekt końcowy tych działań, no i zobaczymy, jak te kwestie zmienią się w kontekście właśnie nadchodzących wyborów połówkowych.
1: No to pytanie, jaki wpływ na te wybory będzie miało również to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Najnowsza informacja, cytuję, stało się to, czego obawiali się eksperci. Wspierany przez Iran ruch Huti ogłasza blokadę morskiej cieśniny Bab al-Mandab. Wiemy również, że Huti zaatakowali jeden z saudyjskich tankowców, przynajmniej te saudyjskie.

0: Rosyjskie tankowce zawróciły z Morza Czerwonego w stronę kanału Sueskiego. Nie widać jak na razie jakiejkolwiek nadziei na takie prawdziwe zakończenie tego konfliktu już właściwie nie z Iranem, a wokół Iranu, można by było powiedzieć.
1: No i znowu musimy wziąć pod uwagę dwie kwestie. Po pierwsze, system polityczny amerykański

0: go bardzo niekorzystne i republikanie raczej godzą się z tym, że mogą te wybory przegrać i na to jest dużo większe prawdopodobieństwo, bo tak skonstruowany jest ich po prostu system polityczny i praktyka wieloletnia polityczna pokazuje, więc moglibyśmy powiedzieć, że tak naprawdę wojna w Iranie w ogóle nie ma wpływu na wybory połówkowe, bo po prostu Trump nie bierze jej pod uwagę. Te wybory są zdecydowanie bardziej lokalne i kandydaci republikańscy raczej starają się zwracać uwagę na problemy lokalne, czy też regionalne, czy w poszczególnych stanach, niż na wielką politykę. No, oczywiście demokratom dużo łatwiej jest prowadzić kampanię, no bo krytykują po prostu politykę Trumpa. To po pierwsze. A po drugie, i znowu, jeśli spojrzymy na to z perspektywy XX wieku, no to możemy załamać ręce no i powiedzieć, że Trump rzeczywiście wplątał się w bezsensowną wojnę, która szkodzi całemu światu. Ale jeśli spojrzymy na to z perspektywy XXI wieku, z perspektywy czasu międzyepoki i mając tą świadomość, że Amerykanie, a przynajmniej obecna administracja uważa, że globalizacja wcale nie służy Stanom Zjednoczonym, no to właściwie ta wojna z perspektywy amerykańskiej może trwać w nieskończoność. Amerykanie sami produkują ropę. Na dodatek przypomnę, że niedawno przejęli właściwie Wenezuelę i ropa wenezuelska zaczyna płynąć szerokim strumieniem do Stanów Zjednoczonych. Więc uniezależnienie się od ropy z Bliskiego Wschodu dla Stanów Zjednoczonych paradoksalnie to chyba jest coś dobrego.
1: To my będziemy mieli problem?
0: Oczywiście, no to Europejczycy mają problem, to Chińczycy mają problem, to państwa Bliskiego Wschodu mają problem, ale znowu, jeśli uświadomimy sobie, że Stany Zjednoczone nie są już globalnym strażnikiem wolności, demokracji i tego świata, który znamy, no to właściwie dlaczego wymagamy od Stanów Zjednoczonych, żeby pilnowały porządku także w cieśninie Ormus? Natomiast rzeczywiście ta wojna ma bardzo duże konsekwencje. Proszę zwrócić uwagę, że Amerykanie właśnie zezwolili Arabii Saudyjskiej na wzbogacanie uranu. Co prawda na razie dla celów cywilnych, ale jest to bardzo istotny ruch i on dosyć mocno zmienia układ sił na Bliskim Wschodzie, bo znacząco wzmacnia Arabię Saudyjską, no bo Arabia Saudyjska będzie mogła robić to, dokładnie to, czego Iran robić nie może, czyli wzbogacać uran. Co prawda dla celów cywilnych, no ale też musimy mieć świadomość, że od wzbogacania uranu do celów cywilnych, do wyprodukowania broni atomowej naprawdę jest tylko kilka kroków. No i taka decyzja rzeczywiście może bardzo istotnie zmienić układ sił na Bliskim Wschodzie. I to jest, wydaje mi się, bardzo ciekawy element tej układanki. Natomiast to, że Houthi w końcu zablokowało cieśniny, którą mogli zablokować, no jest to kolejny krok na tej drabinie eskalacyjnej, tym razem ze strony Iranu. No skoro Stany Zjednoczone 12, o ile dobrze pamiętam, 12 noc bombardują Iran, no to Iran bombarduje sojuszników Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie, no i wykorzystuje też te karty, które posiada. Proszę zwrócić uwagę, i to jest bardzo ciekawe, że w tym konflikcie na obecnym etapie właściwie nie uczestniczy Izrael. W ogóle nie słyszymy o tym, aby wojska izraelskie cokolwiek robiły i podobnie nie słyszymy, aby czy to Hezbollah, czy Hamas atakował Izrael. Więc to też jest dosyć interesujące, że akurat na tym froncie trwa ciche i niewypowiedziane zawieszenie broni.
1: No to właśnie o to też chciałem dopytać, bo przecież jeszcze całkiem niedawno Izrael i to publicznie odgrywał, komentował różnego rodzaju doniesienia. No mieliśmy relacje mówiące o bardzo takich ostrych rozmowach, spotkaniach, raczej rozmowach pomiędzy premierem Netanyahu a prezydentem Trumpem. No można było odnieść wrażenie momentami wręcz, że Izrael sabotuje amerykańskie próby dogadania się z Iranem. A w tej chwili rzeczywiście kompletna cisza.
0: Ale dokładnie tak było. Dokładnie tak było. Z perspektywy Izraela zawarcie tego porozumienia w tamtym momencie było bardzo niekorzystne i bardzo niebezpieczne. Te rozmowy, które później zaczęły się toczyć po tej słynnej rozmowie Trumpa z Netanyahu, gdzie Trump w końcu, mówiąc kolokwialnie, postawił Netanyahu do kąta i wymógł na nim, żeby Izrael przestał atakować bezpośrednio Iran. One, proszę zwrócić uwagę, toczyły się przez

0: kilka tygodni, natomiast nie udało się je sfinalizować w taki sposób, aby obie strony były usatysfakcjonowane. No i skoro nie udało się tych rozmów sfinalizować, no to znowu wkroczyliśmy w taką gorącą fazę tego konfliktu. No i efekty tego widzimy, czyli te bombardowania amerykańskie w Iranie, no i te odpowiedzi Iranu, jeśli chodzi o bazy amerykańskie na Bliskim Wschodzie. Ta wojna jest bardzo niepopularna w społeczeństwie amerykańskim. Procent Amerykanów, którzy popierają tą wojnę, jest zbliżony do procentu Amerykanów, którzy popierali wojnę w Wietnamie, więc możemy sobie wyobrazić, jak niewielki jest to odsetek całego społeczeństwa. Natomiast na razie ten brak popularności, on nie przekłada się bezpośrednio na problemy polityków związanych z Trumpem w prawyborach. Tak? Na razie widać, że tam, gdzie politycy popierani przez Trumpa, czyli z ruchu MAGA, startują przeciwko starym republikanom, to zazwyczaj oni wygrywają. Więc to niezadowolenie, ono na razie jeszcze nie przekłada się na efekt wyborczy. A nawet jeśli się przełoży, to jeszcze raz powtórzę, wrócę do tego, o czym rozmawialiśmy w kontekście charakterystyki tej praktyki wyborczej, no to po prostu wydaje mi się, że Trump bierze pod uwagę, że może te wybory przegrać, byleby nie stracił Senatu. I o ile jeszcze parę miesięcy temu wszyscy komentatorzy wskazywali, że bardzo prawdopodobne jest, że demokraci przejmą obie izby, no to dzisiaj takie prawdopodobieństwo już jest zdecydowanie mniejsze.
1: Ale to przepraszam, dopytam. Dlaczego teraz okazuje się, że to prawdopodobieństwo jest mniejsze? No bo przecież tak naprawdę, przynajmniej w teorii, wszystkie atuty, wszystkie argumenty są po stronie demokratów. Donald Trump nie jest w stanie zakończyć wojny z Iranem. Ta wojna pochłania gigantyczne środki pieniężne. Giną Amerykanie, właśnie bo o tym nie wspomnieliśmy. Ja wiem, że w skali całej wojny to być może nie są jakieś wielkie straty, ale mimo wszystko zginęło do tej pory 17 amerykańskich żołnierzy. Jeden wciąż jest zaginiony. To jest nic przy takich pełnoskalowych operacjach militarnych, no ale jednak Donald Trump obiecywał, że amerykańscy żołnierze nie będą ginąć na obcych wojnach.
0: To, żeby ładnie połączyć to z Gianni Infantino, to ja posłużę się, panie redaktorze, taką metaforą, że gra się tak, jak pozwala przeciwnik. A demokraci na chwilę obecną właściwie pozwalają na wszystko Trumpowi. Znaczy, demokraci znajdują się w dużym kryzysie. Partia Demokratyczna nie za bardzo ma pomysłu, w którą stronę pójść, czy bardziej do centrum, czy bardziej się radykalizować. De facto jest rozrywana pomiędzy właśnie tym starym establishmentem waszyngtońskim, a tak zwanymi demokratycznymi socjalistami, czyli bardzo radykalnymi politykami lewicowymi, którzy właściwie, jeśli chcielibyśmy używać nomenklatury europejskiej, no de facto są komunistami po prostu i de facto promują takie postulaty komunistyczne. Widzimy bardzo dużo błędów po stronie demokratycznej. No, wystawienie chociażby Grahama Plattnera w stanie Maine, człowieka, który miał na piersi tatuaż SS i to było bronione przez polityków demokratycznych, proszę sobie wyobrazić. W końcu Plattner zrezygnował po tym, jak został oskarżony publicznie o gwałt. W chwili obecnej w Maine trwają prawybory i ci kandydaci no też raczej nie spełniają jakichś takich podstawowych standardów, jakich wymagalibyśmy od polityków, którzy chcą zasiadać w Senacie. Tu polecam naszym słuchaczom wygooglowanie sobie, kto startuje obecnie w prawyborach w Partii Demokratycznej w stanie Maine. I to nie tylko ten stan, ale też w kilku innych stanach. Po prostu demokraci mają wielkie problemy. Ich kandydaci tracą poparcie. Chyba z tego powodu, że wyborcy oczekują no nie tylko prostej krytyki Trumpa, ale jednak przede wszystkim takich programów i postulatów, które dotyczyłyby no właśnie tych kwestii regionalnych i lokalnych. No i być może demokraci na to nie mają pomysłu. Więc puentując ten fragment, po prostu Partia Demokratyczna jest w dużym kryzysie. I to chociażby też widać w tym, że absolutnie na razie nie ma żadnego pomysłu, kto mógłby wystartować w wyborach prezydenckich w 2028 roku, a przypominam, że to już jest za 2 lata, co znowu w tej praktyce amerykańskiej jest bardzo krótki okres i tak naprawdę już dzisiaj powinien taki lider się pojawić, a po stronie Partii Demokratycznej po prostu nie ma żadnych liderów, nie ma żadnych silnych nazwisk, które mogłyby partię pociągnąć, a

0: co za tym idzie, które mogłyby zmobilizować wyborców. Stąd właśnie Trump może sobie pozwolić na taką, a nie inną politykę, no i tak naprawdę na odejście od jednego ze swoich podstawowych, od jednej ze swoich podstawowych obietnic, tak, że Ameryka będzie kończyć niepotrzebne wojny, no tylko właśnie zaangażował Stany w kolejną wojnę, a na horyzoncie pojawia się możliwość zaangażowania wojsk amerykańskich w Mali, w Afryce, bo o tym też zaczyna się mówić w Waszyngtonie. No więc widać, że Trump zaczyna prowadzić taką typową politykę prezydentów amerykańskich, którym zdecydowanie łatwiej jest prowadzić politykę zagraniczną niż politykę wewnętrzną.
1: Ten atak na Mali, czy też amerykańska interwencja w Mali, to jest rzeczywiście realny scenariusz, czy to są kolejne, no właśnie, zapowiedzi Donalda Trumpa, który bardzo często lubi dużo, głośno i bardzo kategorycznie mówić, nie zawsze to potem przekłada się na konkretne decyzje?
0: Będziemy musieli pewnie jeszcze poczekać jakiś czas, żeby zobaczyć, na ile ta zapowiedź jest realna. Natomiast myślę, że dużo bardziej realistyczne są kwestie związane z Kubą. I to też jest coś, co z naszej perspektywy nam umyka, ale te sankcje na Kubę, one są bardzo poważne. I to jest, wydaje mi się, jeden z takich najbardziej prawdopodobnych momentów, które w najbliższych tygodniach mogą znowu trafić na pierwsze strony gazet. I jeśli Trumpowi udałoby się przeprowadzić podobną zmianę władzy na Kubie, tak jak w Wenezueli, no to wtedy wydaje mi się, że te wybory połówkowe będą dla niego po prostu sukcesem.
1: Profesor Michał Urbańczyk, amerykanista, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, prezes Fundacji Harlana. Bardzo dziękuję.
2: Powtórka programu. Komentarz.
3: Profesor Walenty Baluk, dyrektor Centrum Europy Wschodniej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dzień dobry, panie profesorze.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: Skąd takie czystki w szeroko rozumianym sektorze bezpieczeństwa w ukraińskiej polityce? Najpierw minister obrony, później głównodowodzący armii. To wszystko wynik protestów społecznych czy innej koncepcji prezydenta Zełenskiego?
4: Myślę, że i jedno, i drugie, ponieważ prezydent Zełenski, dokonując wymiany rządu, chciał w dużym stopniu się pozbyć albo odsunąć na plan dalszy Fedorowa, skutecznego ministra wcześniej jeszcze cyfryzacji, do niedawna jeszcze ministra obrony, który stworzył de facto program dronowy Ukrainy. I widzimy właśnie, że dzięki temu Ukraina skutecznie teraz przeciwstawia się rosyjskiej agresji i dokonuje uderzeń w głębi strategicznej Federacji Rosyjskiej. Popularność ministra do niedawna obrony Fedorowa zarówno w wojsku, jak i w społeczeństwie była duża. A zatem prezydent Zełenski mógł postrzegać Fedorowa jako potencjalnego konkurenta. Dlatego tutaj też dał się we znaki konflikt albo powiedzmy niezgodność charakterów ministra obrony do niedawna Fedorowa i właśnie głównodowodzącego siłami zbrojnymi Ukrainy Syrskiego. Również został głównodowodzący zdymisjonowany. A zatem to są właśnie dymisja, mówię, Syrskiego, była już skutkiem protestów. A zatem z jednej strony społeczeństwu udało się po raz kolejny w sposób miękki, biorąc pod uwagę trudną sytuację, w jakiej się znajduje Ukraina, czyli w stanie wojny, wywrzeć presję. Rok temu dokładnie, również w przypadku afery Mindicza, społeczeństwo również dokonało takiej presji w stosunku do prezydenta i rządzących. I zarówno wówczas, jak i obecnie, te tak zwane tekturowe protesty rzeczywiście spełniły swoją rolę. Tylko pytanie właśnie o politykę kadrową w stosunku do prezydenta Zełenskiego. Kraj znajduje się w stanie wojny. Pytanie właśnie, bo zmiana władzy zawsze rodzi pewne perturbacje w większym bądź mniejszym stopniu. I pytanie właśnie, czy w trakcie wojny, kiedy rzeczywiście sytuacja jest niezwykle trudna i złożona na polu walki, ale także gospodarcza sytuacja Ukrainy jest skomplikowana.

0: zaatakowana, ponieważ Ukraina jest uzależniona od pomocy zewnętrznej. Oczywiście rząd pani Swerydenko no, nie był samodzielny. W wielu sprawach, nawet takich drobnych, się konsultował z kancelarią prezydenta, czyli nie był samodzielny. I tutaj prezydent już byłby nawet zdenerwowany w kilku ważnych kwestiach, że Swerydenko w sprawach nawet drobiazgowych, niestrategicznych się radzi albo właśnie czeka na decyzję kancelarii prezydenta. Dlatego nowy rząd Sergija Koreckiego, no przynajmniej takie są oczekiwania, że potrafi poradzić sobie nie tylko z zarządzaniem trudną sytuacją, ale także ukształtować ten nowy model gospodarczy Ukrainy już nawet w sytuacji wojny, który będzie oznaczał rozwój kraju już w dniu dzisiejszym, ale także w perspektywie. Dlatego ta zmiana władzy, zarówno właśnie biorąc pod uwagę struktury siłowe, bo przecież nowym ministrem obrony no nie jest właśnie osoba cywilna, a zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy no to właśnie powinna być to osoba cywilna, a jest generał Chmara, szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Natomiast dla Fedorowa prezydent proponował najpierw stanowisko w Radzie Bezpieczeństwa i obrony Ukrainy, gdzie kontynuowałby ten swój kierunek reformy Ministerstwa Obrony i właśnie programy dronowe. Wczoraj czy przedwczoraj pojawiła się informacja, że Fedorow może zostać wicepremierem do spraw właśnie rozwoju nowych technologii. Nie wiemy, jaki będzie jego los.
1: Panie profesorze, to jeszcze mam dwa pytania. Pierwsze związane jest z plotkami o potencjalnych wyborach prezydenckich w Ukrainie jesienią tego roku. To oczywiście na razie jest czysto w sferze dywagacji, ale czy te decyzje mogą mieć jakiś związek z wyborami, czy w ogóle z chęcią budowania popularności swojej przez Wołodymyra Zełenskiego?
0: Myślę, że niewątpliwie tak. Jest to zarządzanie sytuacją polityczną w kraju w trudnych warunkach. I tutaj kłania nam się Jermak, pomimo że nie jest już szefem kancelarii prezydenta. Natomiast wiemy właśnie, że kilka dni temu spotykał się także z Syrskim. Wiemy właśnie, że w dalszym ciągu doradza Zełenskiemu. A zatem tutaj no, nie można wykluczyć sytuacji, że rzeczywiście, nawet jeżeli nie w tym roku, to w następnym nie ulega wątpliwości, że no nawet jeżeli nie dojdzie do trwałego zawieszenia broni, a czasowego, to mogą się odbyć wybory zarówno prezydenckie, jak i parlamentarne w Ukrainie. Oczywiście to są tylko nasze spekulacje, ponieważ sytuacja jest tak złożona, że właśnie trudno jest w 100% przewidzieć. Natomiast jeżeli dojdzie do zamrożenia tego konfliktu, to nie ulega wątpliwości, że w następnym roku Ukraina może mieć wybory prezydenckie i parlamentarne. I tutaj oczywiście odbyło się także spotkanie prezydenta Zełenskiego z Załużnym. Załużny nie wykluczył startu w wyborach zarówno prezydenckich, jak i parlamentarnych.
1: Ale obecnie jest na zsyłce w Londynie.
0: Tak, tak, oczywiście. Natomiast jego popularność w dalszym ciągu jest duża w ukraińskim społeczeństwie i jego potencjalna partia może liczyć na 20% głosów.
1: Panie profesorze, minuta rozmowy nam tylko została, więc poproszę pana o krótki komentarz, bo wczoraj w stolicy Filipin w Manili doszło do spotkania Siergieja Ławrowa, czyli ministra spraw zagranicznych Rosji, z amerykańskim ministrem spraw zagranicznych, sekretarzem stanu Marco Rubio. To spotkanie trwało nieco ponad pół godziny. Głównym tematem była sytuacja na Ukrainie. Czy wierzy pan jeszcze, że Stany Zjednoczone w ogóle mogą, czy pełnią rolę mediatora w tej wojnie?
0: Oczywiście już od jakiegoś czasu słyszymy, że właśnie to oznajmił prezydent Francji Emmanuel Macron, że Stany wycofały się z tej roli mediatora. W dużym stopniu z powodu tego, że Rosja nie skorzystała z tej szansy, żeby oczywiście przy udziale Stanów Zjednoczonych no, co najmniej doprowadzić do zamrożenia tego

0: konfliktu. I widzimy właśnie, że szala przynajmniej właśnie w tej wojnie dronowej na tym etapie przechyla się na stronę Ukrainy. I Rosja znajduje się w bardzo trudnej sytuacji gospodarczej i właśnie dopadł Rosję kryzys paliwowy. Co ciekawe, kraj, który właśnie jest jednym z największych producentów ropy, ma właśnie deficyt paliwa. Dlatego oczywiście Rosja i prezydent Putin... Tak, buńczucznie zapowiada, że właśnie nie usiądzie do stołu rozmów, dopóki nie zdobędzie Donbasu. Natomiast karty są w grze i zobaczymy, myślę, że miesiąc, jeszcze dwa i zobaczymy, czy rzeczywiście będą warunki do negocjacji pomiędzy Rosją a Ukrainą. I pytanie, czy tylko przy udziale Stanów Zjednoczonych, czy także znaczącej roli Europy.
1: Profesor Walenty Baluk, dyrektor Centrum Europy Wschodniej Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dziękuję za rozmowę.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
3: A naszym gościem już teraz jest pan Jan Piekło, były ambasador Rzeczpospolitej Polskiej na Ukrainie. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam państwa.
3: Panie ambasadorze, kto wyjdzie, czy też kto wychodzi zwycięsko z tego gigantycznego zamieszania, jakie obserwowaliśmy, obserwujemy w Ukrainie, jeżeli chodzi o między innymi o stanowisko ministra obrony narodowej, choć nie tylko o to jedno stanowisko, tak naprawdę sprawa się rozgrywa.
4: Niewątpliwie najgorzej na to wychodzi już sam prezydent Zełenski. To po prostu to, co się dzieje wokół tych wszystkich nominacji i to, że on w tej chwili jest zmuszony pójść na ustępstwo, no to to jest coś, co dość rujnuje jego wizerunek przede wszystkim w kraju, ale również. No i rzeczywiście warto wspomnieć, że tam cały czas w tle pojawia się ta historia z korupcją w najbliższym otoczeniu prezydenta, czyli dymisją Andrija Jermaka, jego zaufanego współpracownika i ucieczką jego partnera biznesowego Mędycza przez Polskę do Izraela. Więc myślę, że to zresztą widać w zestawieniach w tej chwili sondaży w ewentualnych wyborach prezydenckich, że tam i Fedorow, i Budanow, i właściwie Załużny jawią się jako znacznie poważniejsi kandydaci do tego, żeby zostać prezydentem Ukrainy. A zdaje się, że Załużny właśnie bardzo gorąco pogratulował nominacji nowemu komendantowi Sił Zbrojnych Ukrainy. I to jest, no to jest też wskazówka, że tutaj dojrzewa jakiś nowy układ i coraz bardziej wydaje się, że szanse politycznego przeżycia Zełenskiego spadają i są coraz mniejsze.
3: No to w takim razie jeszcze jedna kwestia. Rzeczywiście na Ukrainie nikt nie spodziewał się takiej reakcji. Mówię oczywiście o ukraińskich politykach, o otoczeniu prezydenta Zełenskiego. Nikt nie spodziewał się takiej reakcji na odwołanie ministra Fedorowa, czyli tak naprawdę no, tego ministra albo tej postaci, od której to wszystko się rozpoczęło.
4: No, myślę, że to jest system naczyń powiązanych i to cały czas gdzieś w tle jest ta afera korupcyjna i to otoczenie prezydenta Zełenskiego, że to owocuje. No i oczywiście no, jest opozycja, jest ciągle przecież opozycja, jest Petro Poroszenko, jest opozycja w Radzie Najwyższej, która oczywiście będzie to wykorzystywać do osłabienia prezydenta Zełenskiego. No, myślę, że ciekawe czasy przed nami. Tym bardziej, że to nie jest tak, że sytuacja w Rosji jest stabilna i że Rosja mogłaby to w swój sposób charakterystyczny dla siebie wykorzystać, bo Rosja ma również ogromne problemy. Natomiast te nowe nominacje i szefa sztabu i nowego ministra to są właściwie nominacje wymierzone w interesy rosyjskie. To są młodzi ludzie, odważni, to są właściwie bohaterowie, którzy mają bardzo interesujące epizody w swojej karierze.

0: Minister obrony ma epizod związany z Mariupolem, z odbiciem zakładników w 2014 roku. I to są ludzie, których przede wszystkim młode pokolenie Ukraińców wspiera i szanuje bardzo.
1: Dobrze, to w takim razie jeszcze jedna kwestia. Dlaczego przez tak długi okres politykiem nie do usunięcia, nie do ruszenia był generał Syrski? Bo przecież to nie jest tak, że dopiero pojawienie się Fedorowa no, wywołało jakieś tutaj właśnie rozliczenia czy też zarzuty wobec Syrskiego. Ten temat... No, różnych działań generała Syrskiego, i mówię to bardzo dyplomatycznie, to nie jest nic nowego. To powraca niczym mantra od wielu miesięcy, by nie powiedzieć, że sprawa jest jeszcze starsza. Ale do tej pory, jeżeli ktokolwiek szedł na wojnę z generałem Syrskim, to wcześniej czy później przegrywał.
0: No i role się odwróciły po prostu. No, to teraz Syrski przegrał. Zresztą on przegrał w taki sposób stonowany, więc na pewno Żołański będzie go jakoś tam ratował. Syrski był niewątpliwie w jakimś stopniu wygodny dla Żołańskiego. Pamiętajmy, że człowiekiem, który miał ogromny szacunek w społeczeństwie, był właśnie Załużny, który został potem odsunięty i dostał nominację na ambasadora Ukrainy w Wielkiej Brytanii. Więc to jest cały czas trwająca saga, która powoduje, że siła polityczna prezydenta Żołańskiego i jego otoczenia jest coraz mniejsza, coraz słabsza. I nie jest wykluczone, że to się skończy tym, że jeżeli dojdzie do tych wyborów prezydenckich, a to pewnie kiedyś w końcu do nich musi dojść, czy to po zmianie w konstytucji i poprawkach Rady Najwyższej, czy po prostu w związku z zakończeniem wojny, Żołański się już nie utrzyma.
1: Ja spoglądam na jeden z ostatnich sondaży dotyczących, no właśnie, kandydatów na wyborach prezydenckich na Ukrainie. Na pierwszym miejscu obecny prezydent Wołodymyr Zełenski, na drugim miejscu wspomniany już przez pana były dowódca wojsk ukraińskich i ambasador w Wielkiej Brytanii Walerii Załużny. Na trzecim miejscu no, ten minister obrony, w obronie którego stanęli Ukraińscy, czyli Michajło Fedorow. Minister obrony, który został zdymisjonowany, bo wszedł w konflikt z Syrskim, który wyciągnął na ulicę setki tysięcy Ukraińców. My nie widzieliśmy już od dawien dawna na Ukrainie takich widoków i takich protestów, któremu zaproponowano inne stanowisko. On świadomie te propozycje odrzucił. On już gra na wybory prezydenckie, pana zdaniem?
0: Trudno powiedzieć, no nie siedzę w jego głowie, bardzo bym chciał, to by było bardzo ciekawe, ale myślę, że rzeczywiście Ukraińcy się szykują do... To jeszcze raz pokazuje, że właściwie ten cały system obywatelski, to co się w Ukrainie wydarzyło od czasów pomarańczowej rewolucji, rewolucji godności, to ten duch w społeczeństwie pozostał. I tutaj polityk nie może już liczyć na taryfę ulgową po prostu.
1: To chciałbym spytać też o innych polityków, bo przecież jeszcze całkiem niedawno takimi naprawdę bardzo mocnymi postaciami w ukraińskiej polityce no, byli chociażby były prezydent Petro Poroszenko. Dużo mówiono o politycznych ambicjach, ale również o politycznej sile, czy też politycznym potencjale mera Kijowa Witalija Kliczki, doskonale znanego być może fanom, pamiętanego przez fanów boksu. Cały czas gdzieś tam w tle pojawiała się również była premier Julia Tymoszenko, ale na przykład spoglądając na ten ranking właśnie, który mam przed oczami, no to w tej chwili to są politycy, którzy właściwie poważnym poparciem się nie liczą, bo, nie cieszą, bo Petro Poroszenko 4,6, pani premier Tymoszenko 1,7, no i Witalij Kliczko, nie wiem czy to zaskoczenie czy nie, 0,3%. Takim poparciem czy też taką sympatią się w tej chwili cieszą. To już są politycy, którzy trochę zeszli na drugi plan?
0: Tak, w jakim stopniu tak. Natomiast to są jednak istotni politycy, którzy są szefami frakcji w Radzie Najwyższej, czyli w parlamencie

0: Europejskim i oni będą zajmować stanowiska. Oni będą popierać stanowiska polityczne takie, że będą popierać albo tego kandydata, albo tamtego kandydata. No i tym kandydatom może na tym poparciu politycznym od różnych frakcji zależeć. Tutaj właściwie można powiedzieć, że chyba można się domyślić, kogo będzie chciał popierać Petro Poroszenko, który ciągle jest jednak liczącą się postacią, też jakby nie było były prezydent. Siła polityczna Julii Tymoszenko jest znacznie mniejsza. Natomiast Sługa Narodu, czyli partia stworzona na wybory przez Żeńskiego, na wybory prezydenckie, ona zdaje się ma ogromne problemy ze spójnością i chyba ulega degradacji.
1: To jeżeli pan pozwoli, kolejne wątki dotyczące Ukrainy. W rozmowie z Wirtualną Polską Michajło Podolak, główny doradca prezydenta Ukrainy, a także negocjator w rozmowach z Rosją, mówi coś takiego. Polska jest dla Ukrainy bezwarunkowym partnerem strategicznym, a otwarcie archiwów może być początkiem pełnego historycznego porozumienia. Na ile to jest trochę czarowanie rzeczywistości? No tej niezbyt w tej chwili dobrej rzeczywistości dla relacji polsko-ukraińskich, bo nie brakuje takich głosów. Właściwie te głosy się pojawiły natychmiast po tym komunikacie ze strony prezydenta Zełenskiego o otwarciu ukraińskich archiwów, że tak naprawdę nie ma mowy o otwarciu ukraińskich archiwów, bo one były do tej pory otwarte. Co najwyżej zmiana może dotyczyć no, łatwiejszego dostępu do tego, co tak naprawdę polscy historycy i tak już w większości wiedzą.
0: No tak, szczerze mówiąc, zdaje się, że najważniejsze dokumenty dotyczące po pierwsze rozkazów ludobójczych, rozkazów rzezi wołyńskiej w 1943 roku, plus meldunki z wykonanych akcji, tego się nie znajdzie w archiwum na Ukrainie. To jest albo gdzieś tam głęboko w archiwach rosyjskich, które raczej nie będą chciały udostępniać w cywilizowany sposób tego wszystkiego.
1: No, chyba, że będą miały, swój cel.
0: Dokładnie. Jeżeli będą miały swój cel, to będą to robić manipulacyjnie. Natomiast spora część tej dokumentacji została przez aliantów, Brytyjczyków i Amerykanów wywieziona ze względu na rosnące wtedy zagrożenie z Rosją Sowiecką. I to się znalazło prawdopodobnie, z tego co się orientuję, w Kanadzie. I no, pytanie jest, czy Kanada przekazała Ukrainie te dokumenty, czy nie? Bo tam są właśnie dokumenty UPA, które są pewnie i meldunkami z wykonanych akcji i zawierające rozkazy.
1: To kolejna kwestia. No, na ile to całe zamieszanie, jeżeli chodzi o ukraińską politykę, być może trochę chcąc, nie chcąc, uspokoi te relacje polsko-ukraińskie?
0: No, nie sądzę, żeby ta informacja o tym otwarciu archiwów była w stanie uspokoić. Ja rozumiem, że to jest zabieg polityczny. On został pewnie przez sporą część polskiej opinii publicznej potraktowany poważnie i jest pewnie jakaś satysfakcja i zadowolenie. Natomiast no, liczy się co innego. Liczy się wola politycznej współpracy. Liczy się miejsce Polski w ewentualnej rekonstrukcji i odbudowie Ukrainy. I liczy się również polskie poparcie dla członkostwa Ukrainy zarówno w Unii Europejskiej, jak i w NATO. I to są kluczowe zagadnienia w tej chwili.
1: Spoglądając nawet na tę trójkę, która pojawia się na czele tego prezydenckiego sondażu, przypomnijmy, prezydent Zełenski, no tu jeżeli chodzi o jego postrzeganie Polski, czy też rolę Polski w przyszłości, to mniej więcej no, wiemy już chyba, czego możemy się spodziewać, no ale mamy jeszcze kolejnego z tych mocnych kandydatów, czyli Walerii Załużny, przypomnę, ambasador w Wielkiej Brytanii, wcześniej dowódca wojsk ukraińskich, no i oczywiście ten najnowszy bohater, tak można powiedzieć, czyli zdymisjonowany niedawno minister obrony Michał Fedorow. Czy oni byliby szansą na inne relacje z Polską, na inne patrzenie na Polskę, na inne traktowanie Polski? No, przypomnę, że rozmawiamy z panem Janem Piekło, byłym ambasadorem Polski w Ukrainie. Komentujemy oczywiście te wszystkie doniesienia z ostatnich dni, z ostatnich godzin. Również

0: również to, co dzieje się w samej ukraińskiej polityce. Przypomnijmy, że prezydent Zełenski mierzy się w tej chwili z gigantycznym kryzysem, jeżeli chodzi o politykę wewnętrzną. Początkiem tego kryzysu było odwołanie ze stanowiska ministra obrony Michała Fedorowa, który wszedł w konflikt z generałem syrskim. Ta dymisja wyprowadziła na ukraińskie ulice tysiące przeciwników tej decyzji. No i mamy oczywiście ciąg dalszy, konsekwencje, albo inaczej, no, próby gaszenia tego pożaru przez prezydenta Zełenskiego. Powracamy do naszego gościa. Panie ambasadorze, zacząłem pytać o to, na ile ci inni kandydaci, którzy się w tym rankingu pojawiają, czyli zarówno Walerii Załużny, jak i Michał Fedorow, byliby być może szansą na inne relacje polsko-ukraińskie. Być może byliby szansą na inne patrzenie na Polskę, na inne patrzenie na rolę Polski w tych relacjach, albo inaczej, w tej układance dotyczącej naszej części Europy. Jest taka szansa, czy raczej nie? Czy bez względu na to, o jakim nazwisku mówimy, to ta wizja tego, gdzie ma być Ukraina, a gdzie Polska, one są podobne?
1: Myślę, że jest taka szansa i w przypadku generała Załużnego i Fedorowa, i tam jeszcze jako jeden z kandydatów to jest Budanow, obecnie szef kancelarii prezydenta Zełenskiego. Ja myślę, że...
0: No, przepraszam, czwarte miejsce, tak, ponad 7% poparcia.
1: No właśnie, właśnie, więc ja myślę, że będziemy świadkami bardzo ciekawego procesu, natomiast... Myślę, że temat Polski również może być ważnym elementem kampanii wyborczej na Ukrainie i należałoby raczej wspierać tych, którzy by chcieli ten temat wykorzystać w sposób korzystny zarówno dla Polski, jak i Ukrainy.
0: No to właśnie, to w takim razie, skoro pan poruszył ten wątek, to w jakim kontekście Polska może się w tej kampanii prezydenckiej pojawić?
1: Powinna się pojawić w kontekście pozytywnym.
0: No powinna, a może...
1: Ja myślę, że tak, że jak najbardziej. Po tym wszystkim, co się wydarzyło, to teraz akurat to by było wejście z inną jakością. Myślę, że to po pierwsze nie jest tak, że istnieje jakaś wrogość Ukraińców w stosunku do Polaków. Tego nie ma. Wiem to z własnego doświadczenia i z własnych kontaktów z Ukraińcami, że tam jest bardzo dużo życzliwości i wdzięczności. Natomiast to niestety prezydent Zełenski wpierw na forum Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych zademonstrował w obecności prezydenta Dudy swój nieprzychylny stosunek do Polski, stawiając ją wtedy właściwie na jednej płaszczyźnie z Rosją. No a potem była historia z niefortunnym nadaniem imienia bohaterów UPA ważnej jednostce wojskowej, no i się zaczęło. No, można się z tego było wycofać. Prezydent Nawrocki przecież wyraźnie dał do zrozumienia, że on czeka na ewentualną decyzję, która by spowodowała wycofanie się z tej decyzji o bohaterach UPA. No ale mimo tego, że Budanow przyjechał wtedy do Polski, spotkał się ze środowiskami rządowymi i prezydenckimi polskimi, no, nie dało się. Poszło na eskalację z jakichś powodów, które pewnie zostały zimno wykalkulowane przez rządzących w tej chwili w Kijowie. Natomiast wiem również, że i stosunek mera Kliczki jest bardzo pozytywny, jeżeli chodzi o Polskę. Prezydent Poroszenko również nie ma jakichś tendencji negatywnych w stosunku do naszego kraju, więc ja się zastanawiam, skąd to się wzięło, dlaczego to tak nagle przyszło i zostało użyte. No, najbardziej prymitywne wytłumaczenie by było takie, aha, to może była jakaś prowokacja rosyjska. No, można się nad tym wątkiem po prostu zastanawiać. Ale ja myślę, że to był brak rozwagi i rozsądku politycznego.
0: No i w takim razie tu niestety musimy zakończyć naszą rozmowę. Pan Jan Piekło, były ambasador Polski na Ukrainie. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również.
2: Powtórka programu.

0: Autopromocja.
1: Niedzielny wieczór to idealny moment na spotkania z ludźmi, którzy uważnie przyglądają się rzeczywistości i rozmowy o sprawach, które w codziennym biegu często tracimy z oczu. Czasem dlatego, że po prostu giną w informacyjnym szumie, innym razem dlatego, że wygodniej jest unikać trudnych tematów. Jak się nie pogubić w chaotycznym świecie? Z tym pytaniem mierzymy się w audycji Zbliżenie. W niedzielę po 22 i 7 dni w tygodniu na stronie podcasty polskieradio.pl. Jakub Kukla, do usłyszenia.
0: Autopromocja.

0: Minęła godzina czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Mateusz Morawiecki walczy o jak najlepszą pozycję dla siebie i swojego otoczenia przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi, ocenia Michał Szczerba. Europoseł Koalicji Obywatelskiej skomentował spór w Prawie i Sprawiedliwości w TVP Info.
1: To jest po prostu gra o władzę, o kasę, o przyszłe wpływy i być może o przyszłą bezkarność, bo tak naprawdę widać, że to jest walka frakcji. No w sytuacji takiego, powiedzmy sobie otwarcie, no zmierzchu Jarosława Kaczyńskiego, który już nie kontroluje, który, mówiąc po polsku i bardzo wprost, nie ogarnia.
0: Wczorajsza trzygodzinna rozmowa Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim nie przyniosła porozumienia. Wokół Stowarzyszenia Morawieckiego jest skupionych prawie 40 polityków. Tym, którzy nie złożyli oświadczeń, może grozić wykluczenie z partii. Patryk Jaki powiedział, że członkowie Rozwoju Plus powinni pozbyć się nadmiernych i szkodliwych dla partii ambicji politycznych.
2: Wszystkie próby rozłamowców są po prostu złe. Państwo słyszycie jakąś taką opowieść od tych rozłamowców, że oni tak naprawdę chcieliby realizować tylko ambitną agendę, tylko po to chcą mieć to stowarzyszenie, tylko o to im chodzi. Jednakże, kiedy zadaje się im pytania, jakich konkretnie pomysłów w ramach tej ambitnej agendy nie mogliście realizować w ramach Prawa i Sprawiedliwości, to zawsze jest problem z odpowiedzią. Więc chyba jednak nie chodzi o tą ambitną agendę, tylko chodzi o ambicje. Więc ja gorąco proszę, aby zostali w Prawie i Sprawiedliwości, schowali te ambicje.
0: Dziś w południe prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński ma wygłosić oświadczenie. Jest akt oskarżenia przeciwko Antoniemu Macierewiczowi. Dotyczy zdarzenia z 11 września ubiegłego roku podczas obrad Sejmu. Polityk PiSu znieważył wtedy funkcjonariuszy publicznych. Chodzi o kierownictwo Służby Kontrwywiadu Wojskowego, mówi rzecznik prokuratury regionalnej w Warszawie Mateusz Martyniuk.
3: Nazwał te osoby agentami rosyjskimi. Ponadto Antoni Macierewicz pomówił tych funkcjonariuszy publicznych o współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi. Takie zachowanie mogło poniżyć te osoby w oczach opinii publicznej oraz narazić na utratę zaufania niezbędnego do pełnienia tych funkcji.
0: Posłowi PiS grozi kara do roku pozbawienia wolności. Antoni Macierewicz podczas postępowania przygotowawczego nie przyznał się do zarzutów. Ukraińcy mieszkający w Wielkopolsce nie muszą już jeździć do Wrocławia, aby na przykład wyrobić paszport. Działalność rozpoczął nowy konsulat Ukrainy. To szósta taka placówka w Polsce.
4: Córka mi się urodziła i teraz paszport musimy jej zrobić.
5: Ja mam paszport i chciałam wymienić na nowy.
6: Wczoraj umówiłaś się na wizytę. No, na szybko, tak.
7: I dzisiaj już był termin?
6: Tak, w Poznaniu mieszkam.
0: Placówka w Poznaniu jest czynna od poniedziałku do piątku przez 4 godziny dziennie. Trzeba umówić się przez internet, a koszty działania konsulatu pokrywa strona ukraińska. Ponad godzina gry, jedna groźna akcja i przegrana z Interem Miami. Tak wyglądał debiut Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire. Lewandowski mówił po meczu, że przed nim i strażakami długa droga do pełnego zgrania.
8: Nie oczekiwałem, że po pierwszym meczu wszystko będzie funkcjonowało tak jak należy, bo w żadnym nigdy zespole czegoś takiego nie ma i jakby no to jest piłka nożna, ten proces.

0: musi się odbić, więc tak samo będzie tu. No, wiadomo, że trening treningami, ale mecze pomagają w tym, żeby gdzieś tam się zaadoptować szybciej.
1: Inter Miami wygrał z Chicago Fire 3-2. Armenia przeżywa rekordowy sezon turystyczny. Według danych Ministerstwa Gospodarki w pierwszej połowie roku kraj odwiedziło ponad 1 000 000 turystów, o prawie 15% więcej niż rok wcześniej. Z turystami rozmawiała korespondentka Polskiego Radia Diana Skaja.
2: Jedzenie, wino, widoki, góry. Przede wszystkim nie trzeba dużo czasu, żeby zobaczyć bardzo różnorodną Armenię.
3: Tak o Armenii mówi Sandra z Polski. Razem z mężem zakończyli kilkumiesięczną podróż po Kaukazie właśnie tutaj. Co więc sprawia, że coraz więcej turystów wybiera Armenię? Jak mówi prezes Armeńskiej Federacji Turystyki Meha Kapresyan, największym atutem Armenii pozostaje legendarna gościnność. Setki tysięcy turystów przyjeżdżają specjalnie na festiwale. Między innymi festiwal dolmy, grilla, piwa i dni wina w Erywaniu. Można tam zobaczyć i spróbować armeńskiego wina oraz koniaku. Nie bez znaczenia jest również poczucie bezpieczeństwa. Jak mówi mąż Sandry, Piotr.
4: Erywań wydaje się bardzo bezpiecznym miastem. Nigdy nie mieliśmy żadnej takiej sytuacji, żebyśmy czuli zagrożenie.
3: Polacy stanowią dziś około 2% wszystkich zagranicznych odwiedzających kraj. Z Erywania Diana Skaja, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
1: W piątek przelotne opady deszczu, początkowo we wschodniej połowie kraju i na południu też burze. Na szczytach Tatry opady deszczu ze śniegiem. Temperatura w dzień od 18 stopni na południowym wschodzie do 22 na zachodzie.
6: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Saldo. Magazyn gospodarczy.
7: Błażej Prosiński. Dzień dobry. Dziś w audycji m.in. o sprawie kurierów pyszne.pl. Kilka dni temu właściciel platformy zapowiedział, że nie będzie już zatrudniał własnej floty, a chodzi nawet o około 5000 osób i przejdzie na współpracę z pośrednikami. W tle tego wszystkiego jest ostatnia reforma Państwowej Inspekcji Pracy, która dostała uprawnienia do przekształcania umów cywilnoprawnych w etat, a także wciąż jeszcze nie wdrożona przez Polskę tzw. dyrektywa platformowa.
6: Saldo. Magazyn gospodarczy.
7: A w naszym studiu pojawił się już gość, Michał Lewandowski, przewodniczący OPZZ Konfederacja Pracy. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Punktem wyjścia do naszej rozmowy są kontrowersje wokół serwisu pyszne.pl. Kilka dni temu właściciel tej platformy zapowiedział, że nie będzie już zatrudniał własnej floty i przejdzie na współpracę z pośrednikami. W tle tego wszystkiego jest ostatnia reforma Państwowej Inspekcji Pracy, która może już przekształcać umowy cywilnoprawne w etat. No i właśnie, jak rozumiem, cała ta sprawa wzięła się z tego, że większość kurierów pyszne.pl pracowała w oparciu o umowy zlecenia, no i były obawy, że inspekcja będzie je kwestionować i przekształcać w etat.
8: Zdecydowanie nie łączyłbym reformy Państwowej Inspekcji Pracy z tą sytuacją. Ta reforma Państwowej Inspekcji Pracy to duży krok do polepszenia rynku pracy i duży krok propracowniczy, więc to jest coś, co z perspektywy związkowej wydarzyło się wręcz za późno. Natomiast faktycznie Pyszne rezygnuje z dotychczasowej formuły zatrudniania kurierów. To zatrudnienie też nie było w 100% dla nas odpowiednie. To było nadal zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych, natomiast to było zatrudnienie, które gwarantowało przynajmniej pewne minima pracownicze. Gwarantowało między innymi stawkę godzinową, gwarantowało pewne standardy bezpieczeństwa, higieny pracy, gwarantowało odzież roboczą, w pewnym momencie też huby, w których kurierzy mogli, nie wiem, naprawić rower czy skorzystać z toalety. No, było to zatrudnienie zdecydowanie odstające na plus od tego, które jest widoczne na poziomie całej branży, branży platformowej w innych firmach.
7: To co w takim razie się stało, że pyszne.pl zdecydowało się na taki ruch?
8: No, z naszej perspektywy problematyczny jest ten brak wdrożenia dyrektywy platformowej, dyrektywy, która powinna w pewien sposób

0: regulować tą branżę. My od wielu lat powtarzamy, że jest to konieczne w sytuacji, w której no, jest też nierównowaga konkurencyjna po stronie firm, po stronie pracodawców. O tym też wspólnie z nami mówiło Pyszne. No, mam wrażenie, że trochę przegapiliśmy ten moment, kiedy ten głos związkowy, głos pracowników był wspierany przynajmniej przez jedną dużą platformę. W tym momencie mamy sytuację, w której Pyszne równa w dół, czyli tak na dobrą sprawę wchodzi w te standardy, które są obecne w pozostałych platformach od początku funkcjonowania w Polsce.
1: Do kwestii wspomnianej przez pana dyrektywy platformowej jeszcze wrócimy. Ja chciałbym się teraz jeszcze skupić na tej obecnej sytuacji kurierów z Pyszne.pl, bo co dla nich oznacza przeniesienie ich do pośredników, którzy, jak rozumiem, teraz będą świadczyć usługi dla serwisu Pyszne.pl, niejako leasingując swoich przejętych przez Pyszne współpracowników.
0: Tak, Pyszne do tej pory było podmiotem, który zatrudniał, czy był zleceniodawcą dla dużej grupy kurierów. Drugą częścią była Agencja Pracy Tymczasowej. W tym momencie kurierzy rzeczywiście będą outsourcowani do pięciu, z tego co zapowiedziało Pyszne, partnerów flotowych. Podstawowym problemem, który my zauważamy i będziemy też o tym rozmawiać w najbliższy wtorek z przedstawicielstwem Pyszne, jest na pewno brak gwarancji wynagrodzenia, czyli brak stawki godzinowej. To też jest, mam wrażenie, sytuacja, którą powinna zbadać Państwowa Inspekcja Pracy, ponieważ w pozostałych firmach, u partnerów flotowych, wynagrodzenie zazwyczaj wypłacane jest w formie prowizji, co nie gwarantuje pracownikowi praktycznie żadnej stabilności. Można świadczyć pracę 10 godzin, a zarobić 0 lub zarobić parę dziesiąt złotych, w zależności od tego, kiedy i jakie zlecenia się pojawią.
1: A czy po tym, jak ci pracownicy, mówiąc w cudzysłowie, zostaną wyoutsourcowani, to czy Państwowa Inspekcja Pracy będzie jeszcze mogła coś z tym zrobić, czy już nie?
0: Państwowa Inspekcja Pracy od 8 lipca ma dobre narzędzie do tego, żeby badać takie sytuacje. Natomiast z mojej perspektywy potrzebne jest badanie całego rynku, całego sektora pracy platformowej. Nie chciałbym skupiać się tylko na Pyszne, bo to jest, to może źle to zabrzmi, ale tylko 5 tysięcy pracowników. Natomiast tych pracowników jest kilkadziesiąt lub kilkaset tysięcy nawet, jeśli chodzi o polski rynek pracy. Dobrym ruchem, myślę, jest ten zaproponowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych kompleksowej kontroli wszystkich czy większości podmiotów działających w tym sektorze i sprawdzenie, co faktycznie powinno się zadziać w kontekście regulacji prawnych, jeśli chodzi o zakres świadczenia pracy przez pracowników.
1: Na razie, jak rozumiem, musimy posiłkować się takimi działaniami, które stanowią swoistego rodzaju protezy, bo tak naprawdę prawdziwą rewolucją dla pracowników platform byłoby wdrożenie wspomnianej już dyrektywy platformowej. Przypomnijmy, według jej założeń ma być tak, że istnieje domniemanie stosunku pracy. To znaczy, jeśli dana platforma, która oferuje usługi kurierskie i spełnia określone kryteria kontroli kierownictwa, zatrudnia pracowników, no to ten pracownik będzie automatycznie dostawał umowę o pracę. Nie będzie tutaj w takim razie umów zlecenia czy możliwości pracy na kontraktach B2B. Pracodawcy będą mogli to zaskarżyć, no ale to oni będą musieli udowodnić, że ten stosunek pracy nie występuje. Czy pana zdaniem to faktycznie raz na zawsze mogłoby rozwiązać problem pracy platformowej?
0: No, nie wiem, praca platformowa jest tak naprawdę nadal śmieciowym zatrudnieniem, w którym my funkcjonujemy już od paru dziesięciu lat. Mamy tutaj tylko do czynienia z pewną nową, ładniejszą formułą aplikacji. Ta dyrektywa faktycznie, tak jak pan powiedział, gwarantowałaby pracownikom przynajmniej to, że ta że jakby siła, udowodnienie tego, w jakim stosunku pracy funkcjonuje dany pracownik, byłaby przerzucona na pracodawcę. Natomiast my też od długiego czasu mówimy o tym, że potrzeba pewnych regulacji prawnych idących w kierunku, no właśnie, albo stwierdzenia, że ta praca kurierów jest faktycznie pracą wykonywaną na podstawie umowy o pracę, ewentualnie można dopuścić jednoosobową działalność gospodarczą, jeśli byłyby przesłanki ku temu. Natomiast wszelkie formuły cywilnoprawne, wszelkie formuły, które zakładają na przykład w tym momencie zatrudnienie na jedną

0: godzinę na podstawie umowy cywilnoprawnej plus dodatkowo umowa na dzierżawę czy wynajem roweru czy innego pojazdu, no są abstrakcyjne i tak naprawdę cofają nas do XIX wieku, jeśli chodzi o gwarancje pracownicze.
1: Teoretycznie Polska ma czas, aby wdrożyć przepisy tej dyrektywy do grudnia. Czy pana zdaniem to się uda?
0: Chciałbym. Ministerstwo zapowiada, że ten projekt podobno jest gotowy. No my niestety nie widzieliśmy go do tej pory. Jeśli on się pojawi w przestrzeni publicznej, no też będzie przedmiotem dyskusji wśród partnerów społecznych. Zdecydowanie inne zdanie mają związki zawodowe, zdecydowanie inne będą miały organizacje pracodawców. Zresztą to już było widoczne, taki dialog dwustronny prowadzony był na poziomie Rady Dialogu Społecznego. Od ponad roku nie przynosił on żadnych efektów, o czym my też mówiliśmy głośno. Nie widzieliśmy po stronie organizacji pracodawców żadnej chęci do rozwiązywania tego problemu. Raczej widzieliśmy chęć do trwania w tym impasie i przedłużania tych negocjacji.
1: A co jeśli chodzi o stanowisko trzeciej strony, najbardziej zainteresowanej? Myślę tu o samych kurierach, bo w ich przypadku te regulacje też budzą pewne kontrowersje. Mianowicie część z osób, które wykonują właśnie tę pracę, mówi o tym, że to, co dla nich jest cenne, to to, że mogą trochę pracować na własnych zasadach, mogą pracować kiedy chcą, gdzie chcą, mogą decydować, które zlecenie przyjmują, które odrzucają, a jeśli nastąpi tutaj ta zmiana i będą oni na etacie, to ich ta swoboda i ta elastyczność drastycznie się zmniejszy.
0: Nie wydaje mi się, żeby etat nie pozwalał na elastyczność. Praca etatowa nie musi być wykonywana na pełnym etacie. Tutaj mamy pełną dowolność, jeśli chodzi o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy. Mamy różne systemy czasu pracy, które też są stosowane w różnych miejscach, chociażby równoważny czas pracy w handlu. Więc z mojej perspektywy te założenia umowy o pracę są do wykorzystania w każdym miejscu. A ta swoboda, o której pan mówi, wynikająca z możliwości na przykład nieprzyjmowania zamówień i zleceń, no też często jest iluzoryczna, ponieważ mamy sytuację, w której pracodawca, patrz, algorytm karze takiego kuriera później brakiem zleceń albo jakąś konkretną karą finansową za nieprzyjęcie tych konkretnych przewozów.
1: A co w sytuacji, jeśli jest kurier, który pracuje dla 3-5 aplikacji, bo takie sytuacje się zdarzają? Jak rozumiem, po wyjściu w życie tych przepisów będzie musiał związać się na stałe z jedną aplikacją.
0: To też zależy od czasu pracy, jaki będzie poświęcał na te konkretne przewozy. Myślę, że to też jest do połączenia. My jesteśmy troszkę przyzwyczajeni do tego, że ta elastyczność łączona jest tylko i wyłącznie ze stosunkiem cywilnoprawnym. Natomiast patrząc za naszą zachodnią granicę, nie ma takich forum zatrudnienia. Jesteśmy ewenementem, jeśli chodzi o Europę. Stąd też tak na dobrą sprawę pojawia się ta dyrektywa, która narzuca takim krajom jak Polska regulacje w tym zakresie.
1: Jeśli chodzi o kontrowersje wokół tych przepisów, to jak słyszymy chociażby ze strony pracodawców, wprowadzenie tego domniemania stosunku pracy może wymusić na platformach i ich partnerach zmianę modelu współpracy. No a to oczywiście będzie wiązało się z dodatkowymi kosztami. No i tu pojawia się pytanie, czy to nie wpłynie na to, że za takie usługi będziemy musieli płacić więcej, a z kolei jeśli będziemy płacić więcej, to będzie niższy popyt na takie dostawy chociażby. No i ostatecznie sprawi to, że część kurierów po prostu już nie będzie potrzebnych.
0: Zacznę od tego, że dziwię się organizacjom pracodawców, że zazwyczaj ten ich głos idzie w kierunku obrony, no z mojej perspektywy, pracodawców nieuczciwych, bo mamy też mnóstwo przecież przykładów, gdzie pracodawcy stosują się i prawidłowo realizują zapisy kodeksu pracy. Tutaj tym pozytywnym przykładem było Pyszne, które, jeszcze raz podkreślam, nie było przykładem w 100% nas zadowalającym, bo stosunek pracy nadal formułował w formule cywilnoprawnej, no niemniej stosowało się do pewnych standardów, ponosząc wyższe koszty, patrz, będąc gorzej traktowanym w kontekście konkurencji na rynku pracy, więc no, przestrzegałbym pracodawców przed takim podejściem do tematu i raczej zwróciłbym uwagę na te firmy, które konkurencyjnie przegrywają z tym śmieciowym modelem, zupełnie śmieciowym, naprawdę już barbarzyńskim w niektórych

0: momentach zatrudnienia. Natomiast, przepraszam, to
1: jeśli
0: druga
1: chodzi
0: część.
1: O koszty, to znaczy, czy koszty. Wzrost okay. No, nakładów poniesionych na wynagrodzenia chociażby w związku z przejściem na etat nie wpłynie na to, że te usługi dla konsumentów będą droższe?
0: Zapewne może tak się stać. Ja nie wiem, jaki procent, w jakim procencie

0: Jeśli mówimy o kurierach, czy też na przykład kierowcach, to bardzo istotną ich część dziś w Polsce stanowią obcokrajowcy. Jakie to ma znaczenie dla tego, w jaki sposób ci ludzie są zatrudniani, czy innymi słowy platformy wykorzystują to, że zatrudniają osoby, które przyjeżdżają do Polski w poszukiwaniu pracy, przez co mogą narzucać tak mało komfortowe i stabilne warunki zatrudnienia?
1: No, na pewno dużą część pracowników tego sektora stanowią pracownicy migrujący. No, niemniej też nadal dużą część stanowią pracownicy polscy. My też musimy na pracę platformową spoglądać już szerzej niż tylko przez pryzmat kurierów, kurierek czy kierowców. No, ta formuła zatrudnienia wchodzi już w inne sektory. Taką formułę zatrudnienia coraz częściej obserwujemy wśród informatyków, wśród księgowych, więc jest to coś, z czym będziemy się spotykać coraz szerzej i tak naprawdę jesteśmy w takiej, myślę, dość szerokiej dyskusji na temat tego, na ile rynek pracy może sobie pozwolić na przerzucanie kosztów na pracowników i na ile ta formuła pracy platformowej może pozbawiać kolejne sektory, kolejnych pracowników tych gwarancji pracowniczych, o które związki zawodowe w XIX i XX wieku walczyły dość znacznie. Jeśli chodzi o pracowników zagranicznych, no faktycznie platformy wykorzystują pewną tą sytuację związaną z problemami związanymi z barierą językową, z barierą prawną. Często ci pracownicy nie mają przecież żadnego pojęcia, jakie prawa im przysługują. Zresztą to nie dotyczy tylko pracowników zagranicznych czy pracowników migrujących. To dotyczy też polskich pracowników, którzy kończą nawet wyższe uczelnie i wchodzą w rynek pracy, nie widząc różnic pomiędzy umową o pracę a umową cywilnoprawną. Także to jest dość szeroki problem, nie dotyczący tylko tego sektora.
0: I tu musimy stawiać kropkę. Michał Lewandowski, przewodniczący OPZZ Konfederacja Pracy, był gościem dzisiejszego wydania magazynu Saldo. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję również.
0: Ja także Państwu za dziś dziękuję. Błażej Prośniewski. Do usłyszenia.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy. Powtórka programu.
3: Przed mikrofonem Paweł Aramowicz-Zieliński. Dzień dobry Państwu.
2: Komentarz.
3: Razem z nami już teraz ekspert do spraw bezpieczeństwa CERT Orange Polska, pan Mateusz Ossowski. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: Panie Mateuszu, oczywiście chciałbym porozmawiać o sztucznej inteligencji, o tym, co tak na dobrą sprawę od jakiegoś czasu już zajmuje i portfele, i umysły, i jest źródłem lęków. I pytanie, czy rzeczywiście nie powinno być źródłem lęków, bo o to mamy informację, jakoby firma OpenAI przekazała, iż autonomiczny agent oparty na jej najnowocześniejszych modelach sztucznej inteligencji podczas testów bezpieczeństwa w zeszłym tygodniu przeprowadzonych wymknął się spod kontroli, przedostał do internetu i włamał do infrastruktury innej firmy. To już jest ten czas, kiedy maszyny przejmują kontrolę?
4: To znaczy tak, jeżeli chodzi o jakieś same takie techniczne aspekty, to tutaj nie chciałbym się wypowiadać, bo nie znamy na ten moment dokładnych szczegółów, ale wiemy dużo o komunikacie marketingowym, który spełni swój efekt, no bo właśnie na ten temat w tym momencie rozmawiamy, będąc bardzo, bardzo daleko od kalifornijskiej siedziby. W związku z tym musielibyśmy trochę odróżnić właśnie te części stricte marketingowych od tych, które gdzieś tam dzieją się naprawdę i które my też w ramach CERT Orange obserwujemy, jeżeli chodzi o wykorzystanie AI przez przestępców i oszustów do ich działań.
3: A no właśnie, jak przestępcy do oszustw mogą wykorzystać AI? No bo takie przestępstwa, jak na przykład przejęcie pulpitu, ten pulpit zdalny, klikanie w jakieś podejrzane linki, to słyszymy. No nie dalej jak wczoraj poinformowała nas o tym wojewódzka komenda z Lublina. 60-kilkulatek stracił 90 tysięcy złotych w ten sposób, bo chciał zainwestować w jakieś papiery wartościowe przy pomocy osoby poznanej w internecie. No i to jest taki sposób, który moglibyśmy powiedzieć jest dość konwencjonalny. A jak do tego przestępcy używają właśnie AI?
4: Już mówię, natomiast zanim zacznę, podałbym też przypadek z

0: totalnie drugiej niemalże strony. Dziś rano Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymał grupę odpowiedzialną za ataki DDoS, gdzie najmłodszy uczestnik grupy miał 12 lat. To już była bariera wejścia do tego, no niestety, ciemnego biznesu. Natomiast jeżeli chodzi o samo wykorzystanie, to pamiętajmy, że to jest narzędzie. Narzędzie, które no, ułatwia pracę i jej jakby powtarzalność, no bo ja je w różnej formie są po prostu maszyną. To, co my obserwujemy i o czym mówiliśmy w zeszłorocznym, w tegorocznym raporcie, który podsumował zeszły rok, te fałszywe inwestycje, o których pan redaktor wspomniał, to było niemal 70% wszelakiej maści ataków. Więc chodzi o to, że nie mamy tutaj takich ataków bardzo, bym powiedział, spektakularnych, ale chodzi o to, że one się mnożą. Jeżeli przeglądamy popularne portale społecznościowe, widzimy chociażby wizerunki celebrytów, polityków, różnych sławnych osób, które zachęcają nas do tych fałszywych inwestycji. To są zdjęcia, to są filmy, czasem nawet bardzo, bardzo długie, coraz lepiej wykonane, coraz trudniejsze do odróżnienia od rzeczywistości lub też rozróżnienia, że jest to jednak no, fake. Więc na koniec dnia no, zostaje tutaj nasza czujność i no, czerwona lampka, jeżeli można gdzieś łatwo i szybko zarobić pieniądze. No niestety jest to plaga, tak więc, tak jak mówię, w tym naszym codziennym styczności, którą widzimy, ta technologia powoduje zwiększenie samej ilości. Na przykład drugim przykładem, który jest moim zdaniem dosyć ciekawy, to są fałszywe sklepy internetowe. Sklepy, które nie istnieją, ale są pełne zdjęć produktowych, uśmiechniętych modeli. Te packshoty są świetnie dopracowane. Ostatnio nawet w jednej analizie, o którą opracowywałem, doszukałem się, taki sklep internetowy nawet miał takie zdjęcia produktowe, to znaczy torebki z logotypem nieistniejącego sklepu. Wiele tych produktów było i one są tworzone masowo. Taki sklep można sobie kupić, to kosztuje kilkanaście, czasem kilkadziesiąt dolarów jako gotowa usługa. I tu pod spodem jest właśnie sztuczna inteligencja, która nie robi niczego inteligentnego, robi po prostu tą toporną pracę kopiuj wklej, którą w tym czasie musiałby zrobić programista.
1: No właśnie, to mamy coś, co wygląda jak prawdziwe miejsce. Pan mówi o czujności, ale czy oprócz czujności są jakieś narzędzia, które albo my możemy wykorzystać do tego, żeby się ochronić, albo są z góry przez prawo narzucone po to, żeby nas chronić?
0: No niestety jedynym narzędziem, które tutaj możemy skutecznie wykorzystać, jest narzędzie, które mamy w środku głowy pomiędzy uszami, czyli nasz mózg. No po prostu musimy być wyczuleni. Niestety na te standardowe niemalże alerty, o których mówimy jako branża w zasadzie od lat, zwracanie uwagi, gdzie się logujemy, komu dajemy pieniądze, komu podajemy sześciocyfrowy kod popularnej metody płatności, czy też numer karty. Więc tutaj trochę wracam do tych podstaw. Natomiast nie jest tak, że tutaj ten cały AI jest wykorzystywany no, tylko do tej prostej pracy, głównie tak. Ale ostatnio miałem okazję tworzyć analizę ciekawego badania, które tworzyło Palo Alto i oni starali się zobaczyć, jak AI może jeszcze inaczej pomagać przestępcom. I odpytywali, to jest bardzo ciekawa rzecz, odpytywali różne modele sztucznej inteligencji, aby podpowiadały im fałszywe domeny, które jeszcze nie zostały gdzieś zarejestrowane. I w tym badaniu, uwaga, narzędzia wykonały dla nich, rzucam sobie okiem do notatek, przygotowały 2,1 milionów adresów, natomiast po ich sprawdzeniu okazało się, że prawie 250 tysięcy było domenami gotowymi do phishingu, które można zarejestrować. Co to oznacza w skrócie? Oznacza to, że co czwarta wygenerowana strona www przez daną sztuczną inteligencję była stroną, która jest jeszcze niezarejestrowana i można ją wykorzystać do podszywania się pod bank, podszywania się pod sklep internetowy, czy jakąkolwiek inną instytucję, na podstawie której złodzieje chcą nas okradać.
1: A czy na horyzoncie mamy coś, co może być bardziej zinstytucjonalizowane, jeśli chodzi o naszą ochronę, bo mówimy tutaj o ramach prawnych, jeśli chodzi o różnego rodzaju przestępstwa, a czy jeśli chodzi o te przestępstwa, to ustawodawcy nadążają z tym, jak szybko technologia wchodzi do przestępczego świata?
0: Znaczy, nie wiem, czy mi wypada, ale w sumie mówię za siebie, więc poniosę tego konsekwencje. Nigdy legislacja nie nadąży za technologią. Nie ma takiej po prostu możliwości, aby legislacja gdziekolwiek nadążała za technologią. A nawet jeżeli widzimy rozwiązania legislacyjne, chociażby wdrożenie AI aktu, to, co zostanie wdrożone i uchwalone dziś rano, ma prawo być już nieaktualne po południu.
1: Ach, i to jest troszkę zatrważające, bo każe nam się czuć trochę

0: niebezpiecznie, ale to rzeczywiście chodzi o to, żeby czuć zagrożenie, czy raczej, żeby to zagrożenie wzmagało naszą czujność?
1: Ja pozwoliłbym sobie i bardzo często lubię porównywać wszelakie maści zagrożenia w internecie do noża, którym można pokroić ser na kanapkę, a równie dobrze można komuś zrobić krzywdę. Więc to jest kwestia, jak do tego po prostu wykorzystujemy i jak też do tego podchodzimy. Znów krok do tyłu. Pamiętajmy, żeby nie wierzyć temu, co nam wszelakie maści tego typu narzędzia podpowiadają, aby mieć do nich dozę nieufności. Mamy w końcu taki efekt halucynacji, który jest nie błędem, a takim ryzykiem wpisane w koszta, bym powiedział, tych technologii, gdzie będą nam podpowiadane rzeczy, które po prostu nie istnieją i nie można się nimi do końca sugerować, więc dalej pozostaje ta nieufność, dalej pozostaje też weryfikowanie tego, co robimy i zastanowienie się dwa razy, bo jeszcze zauważył taki bardzo ciekawy trend. Jeszcze niedawno, pamiętam może pan redaktor, kiedy ludzie przeklejali w mediach społecznościowych takie łańcuszki w stylu nie wyrażam zgody na udostępnianie moich danych dla firmy takiej i owakiej, prawda? Ale teraz nagle, gdy bierzemy do ręki aplikację czatu, do którego wprowadzamy jakieś dane w formie czatu AI-owego, bez względu na dostawcę, to nagle bez problemu opowiemy mu, co dzisiaj planujemy zjeść na obiad, którędy najszybciej dojechać i jaką rozrywkę zapewnić na sobotę, jeśli będzie ładna pogoda naszym dzieciom. Nagle tutaj obnażamy się z tych informacji, które też są przekazywane dalej i te modele wykorzystują je do dalszego uczenia się.
0: A jeśli chodzi o właśnie uczenie się, ale na poziomie edukacji, pan mówił o legislacji, że ona nie nadąża, a edukacja nadąża. Czy ci nauczyciele, którzy dzisiaj uczą nasze dzieci, oni wiedzą, jak im mówić o tych zagrożeniach?
1: No i tutaj znowu mnie pan redaktor wprowadza w taki kozi róg, kiedy ja muszę być tutaj takim trochę smerfem marudą. Natomiast oni nie mają takiej też wiedzy technologicznej, co są dosyć trudne rzeczy. Jeżeli ktoś się tym bardzo interesuje, to myślę, że ma szansę. Systemowo nie. Więc to jest na poziomie bardziej ambicji i chęci niż systemu. Aczkolwiek są organizacje i są też fundacje, które wspierają nauczycieli w tego typu rozwoju. Nie wiem, czy tutaj mogę tak bezpośrednio z wami rzucać, chociaż sam się chętnie w niektóre z nich angażuję, które wspierają właśnie ten system edukacyjny i nauczycieli, aby mogli się bezpłatnie rozwijać w tych obszarach, no, żeby jednak zaszczepić trochę w nich tutaj tej cyfrowej wiedzy.
0: I tak w Polskim Radiu 24 mówił ekspert do spraw bezpieczeństwa z CERT Orange Polska, Mateusz Ossowski. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również.
2: Gość Polskiego Radia 24.
0: A teraz będziemy rozmawiali o Perunie, ale nie w kontekście słowiańskiego bóstwa gromowładnego, jednego z czołowych w panteonie słowiańskim, tylko o programie, który bardzo może wpłynąć na nasze bezpieczeństwo. Razem z nami dyrektor działu programów na rzecz bezpieczeństwa właśnie i obronności z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, pan doktor habilitowany Paweł Chodak. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Panie profesorze, wyjaśnijmy, czymże jest ten Perun, bo nazwa godna i co się pod nią kryje?
3: Perun. Perun to program pod nazwą Nowe Technologie w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa. Program, który ukierunkowany jest na uruchomienie projektów, które mają być innowacyjne, które mają wspierać obronność, bezpieczeństwo w naszym kraju. Program ukierunkowany i dedykowany dla polskich firm i polskich uczelni i ośrodków naukowo-badawczych.
0: I jeśli chodzi o konkretną działalność tego programu, to co z niego wynika? Albo może inaczej, bo to jest w dzisiejszych czasach ważne, co z tego programu wynika dla konkretnego słuchacza.
3: Ja może tutaj, żeby przybliżyć, bo rzeczywiście może tutaj ta informacja, która nawet na stronach internetowych jest podawana, ona może być niekompletna, a na pewno nie w jednym miejscu. Po ogłoszeniu tego programu, tak jak powiedziałem, on dedykowany był dla polskich firm, dla polskich uczelni, ośrodków naukowo-badawczych, zostało złożonych 215 wniosków, z czego, że tak powiem, bardzo się ucieszyliśmy, bo zobaczyliśmy, że ten odzew jest bardzo, bardzo duży. Następnie po ocenie formalnej, która była zrealizowana w NCBR-ze, w moim dziale, zostało 193 wnioski, które spełniały nasze oczekiwania. Kolejnym krokiem było nawiązanie tutaj ścisłej współpracy z resortem obrony narodowej, tak abyśmy mogli wskazać obszary tematyczne, które są ważne, które są istotne.

dla podnoszenia potencjału sił zbrojnych. I tutaj wskazanych zostało 15 zakresów tematycznych, to znaczy MON wskazał 15 zakresów tematycznych. One dotykają sztucznej inteligencji bardzo, bardzo szeroko, bo tutaj czy to w procesie automatyzacji testów bezpieczeństwa, czy w systemach dronowych. Następna taka grupa obszarów to jest autonomia i automatyzacja. Tutaj między innymi w ramach też i technologii dronowych. Kolejnym grupą obszarów to są technologie kwantowe, następnie technologie kosmiczne i technologie materiałowe i wytwarzania określonych produktów. I na koniec zostały nam jeszcze medyczne zabezpieczenia pola walki oraz środki przeciwdziałania skutkom użycia broni masowego rażenia. To pozwoliło nam na pogrupowanie. Pogrupowaliśmy te 193 wnioski do określonych obszarów tematycznych. Następnie poprosiliśmy MON, aby wskazał ekspertów. Bo tutaj, żeby ocenić w 100%, czy dany pomysł jest istotny z punktu widzenia obronności, no to musi być ekspert. Musi być ekspert, który wie, co w danym momencie jest potrzebne, wie, czy ta technologia, która jest proponowana, ona może wejść w system obrony narodowej, czy może wejść w określoną strukturę. Mówię o tym dlatego, że często na konferencjach gdzieś pytania, a czy były, czy wszystkie projekty, a dlaczego w tym obszarze państwo nie chcecie ich realizować. Oczywiście to brakuje tej wiedzy, co robi NCBR, a co robi w tym przypadku resort obrony narodowej. Po ocenie przez ekspertów poszczególnych wniosków, ocenie tam i punktowej, i już analizie wewnętrznej w resorcie wytypowanych zostało na dzisiaj łącznie mamy 29 projektów, które, no, tak jak dzisiaj była kilka godzin temu konferencja z udziałem pana premiera, mają szansę na wzmocnienie tego potencjału naukowo-badawczego i potencjału sił zbrojnych. I tutaj to co jest ważne, ponieważ te badania, rozwój, to co oferuje NCBR jest na tyle istotne, bo pokazuje taką synergię. Mamy, do tego potrzebna jest nauka, bo tam mamy naukowców, mamy specjalistów, mamy pasjonatów, którzy analizują, którzy cały czas chcą usprawnić to, co stworzyli. Potrzebny do tego jest biznes, który ma, powiedzmy sobie, nie wiem, linię technologiczną i są gotowi na wdrożenie tego, co właśnie zostaje wykonane przez naukowców. Mało tego, w tych projektach mamy czas na dostosowanie się, bo tak jak wiemy, w niektórych obszarach rok trwa 3 miesiące, tak jak na przykład w obszarze IT. Ta technologia tak szybko postępuje i to jest ta przewaga właśnie naszych projektów, naszych programów NCBR-owych, ponieważ w momencie w klasycznym zamówieniu, kiedy przygotujemy szczegółowy zakres zamówienia, tak zwany SIS, w momencie ogłoszenia można powiedzieć, jeżeli on dotyczy nowych technologii, był przygotowany kilka miesięcy wcześniej, on nie jest już aktualny. Natomiast w projektach prowadzonych, nadzorowanych przez NCBR mamy tą przestrzeń. Właśnie to połączenie nauki i biznesu powoduje, że ten efekt końcowy będzie naprawdę czymś, co będzie nowatorskie, innowacyjne na skalę światową. Przykładem tego jest Borsuk, który już wielokrotnie w mediach był przedstawiany. On był robiony wiele, wiele lat. Tutaj dopytywano się, dlaczego tak długo. Nikt sobie nie zadaje pytania, nie sprawdza, ile są budowane w innych krajach tego typu do rozwiązania. Natomiast co się okazało, że to jest ewenement na skalę światową, ponieważ bardzo duży, ciężki, czy praktycznie 30-tonowy pojazd pływa i jeszcze i szczela, także czegoś takiego nie ma. I to myślę, że tutaj ta wypowiedź, mam nadzieję, że przybliży, jak my to realizujemy. Teraz jest przynajmniej moment, kiedy wchodzimy już w konkretną pracę, podpisane umowy, a teraz już będzie realizacja. I tutaj naszą rolą jest właśnie kontrola, nadzór nad realizacją projektów we współpracy z użytkownikiem, bo to jest istotne. Tutaj mamy trzy kropki, które muszą być ze sobą połączone. Mamy grupy nadzorujące, gdzie są eksperci resortowi, ci, którzy znają się na tym, co będzie tworzone, żeby mogli oni to weryfikować na bieżąco, żeby mogli to oceniać, żeby mogli brać udział również w testach. Niektóre z tych projektów będą wymagały testów na poligonach, czy w jakichś laboratoriach. I

0: Ta współpraca, jeśli ona jest dobra, jeśli ona jest bezpośrednia i stała, daje gwarancję sukcesu, czyli uzyskania efektów końcowych projektu.
1: Sukcesu, czyli tego, co mówił premier na uroczystości, o której pan profesor mówił, cytuję. Jako premier już nie chcę słuchać, jak bardzo potrzebujemy broni od naszych zachodnich sojuszników, bo ona jest nowoczesna. To nasza będzie nowoczesna i to nasi, być może zachodni sojusznicy będą chcieli tę broń od nas kupić?
0: Tak może być. O tym już nie będzie decydował NCBR. Natomiast my, mam nadzieję, doprowadzimy do tego, żeby te efekty końcowe, żeby ta najnowocześniejsza broń powstała właśnie w naszym kraju.
1: I my w Polskim Radiu 24 bacznie będziemy się temu przyglądać. Pan doktor habilitowany Paweł Chodak, dyrektor Działu Programów na Rzecz Bezpieczeństwa i Obronności z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju był razem z nami. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: Będziemy rozmawiali teraz o bardzo ambitnym programie, który zaprezentował rząd, a ten program dotyczy kolei właśnie. To z kimże rozmawiać na ten temat, jak nie z prezesem zarządu Zespołu Doradców Gospodarczych TOR. Pan Adrian Furgalski jest razem z nami. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Panie prezesie, to zacznijmy proszę od tego programu, który wczoraj przedstawił właśnie między innymi premier Donald Tusk. Z jednej strony mamy, no chyba zacznijmy od tego, co najbardziej jest medialne, a mianowicie ta największa w Europie sieć kolei dużych prędkości. 2700 kilometrów linii dla tych tras właśnie. No i połączenie między największymi miastami w Polsce realizowane maksymalnie do 3 godzin. Pańskim zdaniem to jest plan, który jest realny, czy po prostu zbliżają się wielkimi krokami wybory i to dobrze wygląda na tablicach, które pokazuje się gdzieś na jakichś wiecach?
3: Nie, no to, że się zbliżają, to wiadomo też, tylko ja mam nadzieję, że tutaj będzie rozmowa także z partiami, które dzisiaj są partiami opozycyjnymi, no bo to jest do 2050 roku, więc do tego czasu to się 10 razy może zmienić to, kto rządzi, a ponieważ takie procesy inwestycyjne i drogi, a tutaj jednak od 93 roku, kiedy też wtedy mówiono ambitny plan, no była bida w budżecie. Nikt tam nie myślał, że do jakiejś Unii Europejskiej wejdziemy, ale wtedy sobie taki ambitny plan zapisano w rozporządzeniu Rady Ministrów, 6500 kilometrów. Potem kolejne różne opcje dodawały. Dzisiaj mamy prawie 8000. I jak popatrzymy na to, ile już jest pod kołami naszych samochodów, ile realizujemy, 85% za nami. Więc co szkodzi, żeby taki ambitny plan sobie wyznaczyć teraz, jeżeli idzie o linie kolejowe, bo tak naprawdę przez te 36 lat to z jednej strony myśmy się dopracowali największej, nie największej, najlepszej, wiele osób mówi dzisiaj jakościowo, sieci dróg szybkiego ruchu. Największej nie i raczej nie sądzę, chociaż już tam gdzieś drogowcy chcą jakieś kolejne tysiące kilometrów budować, ale to jest piąta sieć w Europie. Czwartą będziemy gdzieś w 2030 wyprzedzimy Włochów. Natomiast te lata, 36 lat zmian w Polsce, to myśmy tak najpierw kilka tysięcy linii kolejowych zlikwidowali, a wybudowaliśmy raptem 50 kilometrów. I to są takie ogryzki. Największe, no nie ogryzek, bo to jest ważne z punktu widzenia Pomorza, to jest Pomorska Kolej Metropolitalna, 19 kilometrów, ale tak, to są jakieś linie na lotnisko krótkie, jakieś łącznice kolejowe. Więc my kończymy dłubanie przy tych liniach, które mamy. Tam jeszcze jest zapis, że 5600 kolejnych kilometrów do modernizacji. No ale to są linie, gdzie już cudów nie zrobimy, bo maksimum to jest 160 na godzinę. I to można konkurować z samochodami na autostradach coraz gęstszych czy drogach ekspresowych, choć tu rząd myśli, żeby w ogóle podnieść prędkość maksymalną ze 140 do 150, ale my myślimy o tym, żeby nie tylko w Polsce budować, tylko żeby Polska była elementem europejskiej sieci szybkiej kolei. To zostało przedstawione przez Komisję Europejską. Czekamy na

0: pomysły na finansowanie, bo mam nadzieję, że to będą dodatkowe środki. No Polska też potrzebuje tutaj, żeby każda z tych przedstawionych inwestycji miała pomysł na finansowanie, bo jeszcze go nie ma, więc musimy się wpisać w tą europejską sieć. To jest prawie 50 tysięcy kilometrów i to mają być linie nie 160, nie 200 czy 250, tylko ponad 300 na godzinę, bo my tu już będziemy chcieli na przykład zachęcać kogoś, żeby z Warszawy przez Niemcy udał się takim szybkim pociągiem, wezmę do Francji, właśnie szybkim pociągiem, a nie samolotem. I to ma być konkurencyjne właśnie wobec przemysłu, wobec transportu lotniczego. My mówimy o najnowocześniejszej sieci, no, jednej z nowoczesnych sieci europejskich, bo przecież te kraje, które dzisiaj mają większą siatkę, bo Hiszpanie mają około 4000 takich kilometrów, myślą o tym, żeby to podwoić. Francuzi mają 2800 kilometrów. No oni nie będą stali w miejscu, tylko też będą unowocześniać, też chcą zwiększać prędkość, a więc my po prostu chcemy być częścią takiej europejskiej sieci. Nie chcemy odstawać, bo już naprawdę po tych 36 latach, skoro jesteśmy blisko finiszu budowy nowoczesnej sieci autostrad, ekspresówek, wpinamy się też w tą europejską sieć i nawet bardzo często my się wpinamy, ale jeszcze sąsiedzi są niegotowi, no to przyszedł czas, żeby właśnie postawić na transport kolejowy, bo wszyscy na tych drogach, także biorąc pod uwagę ładunki, się nie zmieścimy, a w nieskończoność rozszerzać autostrady, kolejne pasy się nie da.
1: No to do tych ekspresówek i autostrad chciałbym nawiązać, panie prezesie, bo rzeczywiście drogi budowaliśmy na potęgę i robimy to od lat. A dlaczego z liniami kolejowymi było zupełnie inaczej? No zresztą tak jak pan powiedział na początku tego wieku i tego milenium, no to było ostre cięcie, że tak zacytuję tytuł jednej z książek, która o tym opowiada, dlaczego my nie potrafimy albo nie chcemy, co stoi na przeszkodzie tego, żeby budować nowe linie kolejowe i dlaczego tak mało wybudowaliśmy w ciągu tych ostatnich lat.
0: No, my też jak wchodziliśmy do Unii Europejskiej, gdzie jest zasada, że to powinien być taki podział 60% środków ma być na kolej kierowana, 40% na drogi, ale przekonywaliśmy wtedy, no i to była prawda, że my linie kolejowe mamy. Stan ich jest jaki jest, ale nie mamy w ogóle dróg tak naprawdę, takich porządnych dróg i to była racja. W 1989, jak zaczynały się u nas zmiany, to mieliśmy 260 kilometrów autostrad, czy można to bardziej nazwać produktem autostradopodobnym, z czego połowa, no, przepraszam, że wymienię nazwisko, to było po Adolfie Hitlerze. Słynne takie schody betonowe jeszcze właśnie z czasów III Rzeszy nam to zostało. I powiedzieliśmy do komisji, no nie mamy. Dlatego była zgoda, żeby mocno w to zainwestować, ale potem także dzięki, no i może jeszcze ważna rzecz, no też samochody to na jakieś talony, jakieś łapówki, coś, tak? A potem jak weszliśmy zmiany gospodarcze, gdzie można było kogoś stać było, bo to też wiadomo, jakie były problemy z poziomem zamożności, ale generalnie można było zacząć kupować samochody tak powiem z marszu, nie czekać latami. Więc ta nawet jakiś tam kiepski jakości sprowadzaliśmy przecież na potęgę z zachodu samochody używane. Więc myśmy się zachłysnęli tym, że możemy mieć samochody. No nie było po czym jeździć, to się wtedy ludzie domagali od polityków, budujcie nam drogi. Ginęło tysiące osób na drogach, takich zwykłych, bo budujcie nam autostrady, ekspresówki, bo są bezpieczniejsze. Po jakimś czasie te autostrady stały się czymś powszechnym. No nie podniecamy się już, że jedziemy. Wszyscy chwalą nas, że kiedyś jak się z Niemiec wracało, to wjeżdżało się na te polskie dziury. Dzisiaj jest odwrotnie, dziury są w Niemczech. Coraz częściej zatykają nam się aglomeracje, więc tutaj ludzie chcą wsiadać do pociągów. Też się stajemy wygodni, no i po co gdzieś tam w korkach, skoro możemy odpocząć, popracować w pociągu. Widzimy, jakie kolej bije rekordy. To jest oczywiście też ten problem teraz, że nie mamy jak tych wszystkich ludzi w komfortowych warunkach zaatakować, na przykład, żeby każdy mógł mieć miejsce siedzące, więc ludzie stoją na korytarzach. I trochę ten sukces kolei zaczyna nam tutaj

0: zaciążyć, bo owszem, za samo Intercity za prawie 19 miliardów zamówiło czy wagony nowe, czy składy nowe, także piętrowe w fabrykach na terenie Polski, no ale to musimy czekać 2 lata na proste wagony, 3-4 lata na bardziej skomplikowane składy. Dzisiaj no, jest owszem decyzja, że będziemy poszerzać autostradę A2, bo ona jest rzeczywiście zapchana. Tir za tirem dalej się wyprzedzają, mimo że jest zakaz, ale to też pokazuje, że szwankuje polityka transportowa państwa, bo większość tych towarów powinna być na torach. Tu też jest przy okazji tej zintegrowanej sieci kolejowej i wybudowania całkiem nowych linii taki pozytywna dawka, tylko no, ona nastąpi za parę lat, a ratować przewozy towarowe koleją trzeba dzisiaj, że jak zwolnimy te tory, które dzisiaj na przykład poruszamy się z Warszawy do Poznania, bo będzie nowa linia szybka Y, no to na tej linii obecnej będzie można zwiększyć połączenia aglomeracyjne wokół Poznania, wokół Warszawy i połączenia regionalne, ale też będzie można tam więcej puścić połączeń towarowych, które dzisiaj no, bardzo często stoją gdzieś z boku, najczęściej nocą ruszają, no bo ciasno jest na tych torach, mówiąc wprost, a te pociągi towarowe muszą przepuszczać pociągi pasażerskie. Więc to też jest przez budowę szybkich połączeń, możemy rozwijać także połączenia regionalne, bo to też, co jest najważniejsze, szybkie połączenia, czy Francja, czy Hiszpania, to są połączenia, owszem, powyżej 300 na godzinę, bo tak się już tam jeździ, ale większość pasażerów na co dzień korzysta z tych bliższych sobie połączeń do pracy, do domu. No nie jedziemy 500 kilometrów, ale jedziemy te kilkanaście, kilkadziesiąt właśnie pociągiem regionalnym. Więc tutaj, jak się mówi o nowoczesnej kolei, fajnie, dobrze, to ładnie sobie zrobić zdjęcie na fajnym dworcu zachodnim przy fajnych składach Intercity, ale musimy myśleć także o tej pozostałej kolei, bo ona jest taką podstawą codziennego funkcjonowania.
1: No i stąd ten program dostępu do kolei w każdym powiecie. 27 miast ma zyskać dostęp do kolei. No jeśli chodzi o te miasta, są nieduże jednak ośrodki. Przasnysz, Pułtusk, Grójec, Kock, Radzyń Podlaski, Wysokie Mazowieckie w województwie podlaskim, Zambrów obok. I to jest plan, który szybko da się zrealizować, bo tak naprawdę te miasta są oddalone od głównych albo ponadregionalnych szlaków kolejowych, no całkiem niedaleko. To jest raptem po kilka kilometrów. To jest coś, od czego rząd powinien zacząć?
0: Znaczy to trwa i to się już oczywiście też zaczęło za poprzedników. Chyba takim najgłośniejszym miastem, bo dużym i byłym wojewódzkim, a one bardzo często mają pretensje, że po straceniu tej wojewódzkości to tracą bardzo wiele funkcji, ludzie wyjeżdżają za pracą, a tak to mogliby gdzieś dojeżdżać do pracy, ale mieszkać nadal w danym mieście, więc to przywracanie następuje. Ja nie wiem, czy pewnie jest też tutaj zapisane miasto, które jest na czele takiej listy do niedawna. To była lista wstydu, bo tam było 100 miast, powyżej 10 tysięcy, gdzie kolei nie ma. Kiedyś była i to nie wszystko na Balcerowicza zwalamy, bo to też za PRL-u zamykano te połączenia. No Łomża 33 lata odzyska połączenie w przyszłym roku z Warszawą, ale na szczycie tej listy jest wciąż Jastrzębie Zdrój, 80 tysięcy. I tutaj już prace, no jeszcze nie fizyczna budowa, ale zbliżamy się do tego, żeby w 2029 włączyć to miasto. Więc to jest proces postępujący. I to ja muszę to zaznaczyć, bo ja nie słuchałem dokładnie konferencji premiera, ale potem jak cytowano mi jego wypowiedzi, też chyba minister Klimczak, takiego skrótu używają, może niebezpiecznego dla polityków, bo oni mówią kolej dalekobieżna w każdym powiecie. No nie, dostęp do kolei dalekobieżnej z każdego powiatu i to albo będzie oznaczało, że ta kolej przez dany powiat rzeczywiście będzie przejeżdżać. I tu myślę na przykład o nowym

0: nowej takiej linii, która odciąży też centralną magistralę kolejową i szybciej będzie z Warszawy do Krakowa przejechać tą linią przez Kielce. Ona się tam ma gdzieś za Buzkiem Zdrój rozwidlać w kierunku Krakowa i w kierunku Tarnowa. No i tutaj mówimy o Miechowie, powiecie, o Proszowicach, powiecie, gdzie ta kolej fizycznie będzie. Natomiast część powiatów tamtej kolei nie będzie, bo no, zbyt małe byłyby potoki, więc nie ma co wyrzucać pieniędzy w błoto, ale i to teraz też jesteśmy na etapie z Senatu poprawek do ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Autobusy mają też być rządzone przez marszałków. Oni dzisiaj rządzą przewozami regionalnymi i to ma być wspólna oferta. Więc tam, gdzie te tory nie będą położone i to pendolino przysłowiowe w danym powiecie nie będzie, to dany powiat ma mieć nie jedno na dobę czy dwa na dobę połączenia autobusowe do najbliższej stacji przesiadkowej, gdzie tego typu kolej będzie. Więc to jest taki system naczyń połączonych, który chcemy stworzyć.
1: A czy
0: to,
1: nas...
0: co jest jeszcze, przepraszam, ważne, może nam starczy też czasu, bo horyzontalny rozkład jazdy to jest coś, co towarzyszy tej zintegrowanej sieci kolejowej. Czyli już jak wybudujemy te wszystkie linie, to docelowo chcemy, żeby było gęściej od pociągów. Dwa razy więcej pociągów i mają jeździć w takcie. Rozkład, no też już jak nie będziemy w takim procesie mocnym, modernizacyjnym, jak w tej chwili, to ten rozkład nie będzie się musiał zmieniać już co kwartał. On się będzie zmieniał raz w roku i też nie, że wszystko do góry nogami przewrócimy. Więc rozkład będzie już bardziej stały. Pociągi takie ekspresowe między tymi największymi miastami, gdzie te potoki są duże, będą co godzinę, dwie godziny. Pociągi pospieszne co dwie, cztery. A pociągi jakie regionalne, aglomeracyjne, które też będą zahaczać o te punkty przesiadkowe i spotykać się z tymi szybszymi połączeniami, to jest częstotliwość co 20 minut. I to wszystko, infrastruktura plus ten rozkład, no oczywiście trzeba będzie tabor odpowiedni do tego kupić, ma sprawić, że już nie 500 milionów pasażerów, to jest szczyt naszych marzeń, my to pewnie osiągniemy te pół miliarda już w przyszłym roku, ale mówimy około, premier powiedział 800 milionów, też jest możliwe, ale na razie mówimy, że 700-720 milionów to ma być efekt tych wszystkich planów i programów.
1: To zapytam może jeszcze nieco z przekąsem, bo została nam minuta. To szybciej pojedziemy tymi pociągami z prędkością 350 km na godzinę, czy pojedziemy wyremontowaną linią średnicową w Warszawie?
0: A, nie, tutaj chyba nie chcę się zakładać, kiedy ten Y do Łodzi powstanie. Daję sobie okienko 32-35, znaczy nie za 32 lata, tylko między 2032 a 35. Natomiast myślę, że mogę się spokojnie założyć, że niestety Armagedon, a to będzie Armagedon, który na warszawiaków spłynie, czyli rozkopanie centrum Warszawy, bo ten tunel trzeba odkopać, to dzisiaj się mówi lata 30. Więc myślę, że mimo wszystko, nawet biorąc pod uwagę jakieś opóźnienia, które będą, to szybciej jednak pojedziemy szybkim pociągiem przez nowe lotnisko do Łodzi niż tutaj nową, bardziej pojemną linią pod Warszawą.
1: I wszystko to będziemy śledzić w Polskim Radiu 24. Naszym gościem był prezes zarządu zespołu doradców gospodarczych TOR Adrian Furgalski. Panie prezesie, bardzo dziękuję za
0: rozmowę. Dziękuję, pozdrawiam.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
4: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
3: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
4: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
3: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
4: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
3: i Michał Strzałkowski.

0: Minęła godzina piąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Do północy środowisko skupione wokół byłego premiera Mateusza Morawieckiego miało czas, by podpisać deklarację o przynależności do PiS i jednocześnie o rezygnacji ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. O tym, że takiego podpisu nie będzie, poinformował wcześniej europoseł Piotr Miller. Decyzja o wyjściu stowarzyszenia z PiS-u już zapadła, stwierdził w Polskim Radiu 24 Robert Telus z Prawa i Sprawiedliwości.
1: Ubolewam nad tym, dlatego że Piotrka bardzo dobrze z nami, z nim współpracuje. Tak samo jak i zresztą premier Mateuszem Morawieckim i nigdy nie myślałem, że dziś będziemy ze sobą w ten sposób rozmawiać. To jest bolesne. Ten wpis pokazuje, że chyba już jest decyzja podjęta po tamtej stronie. Panowie wyjdą z Prawa i Sprawiedliwości. Oni sami wyjdą tak naprawdę, oni sami się wykluczają.
0: Problemy PiSu nie martwią Radosława Sikorskiego. Szef MSZ mówi, że ugrupowanie się zradykalizowało, więc zasługuje na utratę poparcia.
2: To jest partia, która podryfowała tak na prawo, że dzisiaj jest nie do odróżnienia. Nawet momentami od Grzegorza Brauna. Więc nie będę żałował, jeśli ta partia straci poparcie. Ktoś, kto okłamał naród, zmyślał o jakimś zamachu smoleńskim i do dzisiaj nie potrafi przyznać się do konfabulacji. Zresztą proszę sprawdzić, ile procesów o zniesławienie przegrał Kaczyński. Ktoś taki powinien mieć 5% poparcia.
0: W południe prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński wygłosi oświadczenie. Wiele wskazuje na to, że dojdzie do rozłamu PiS. W Warszawie podpisano kolejnych 14 umów na dofinansowanie o programie Perun. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przekaże ponad 720 milionów na polskie innowacje dla obronności i bezpieczeństwa. Premier Donald Tusk podkreślił, że Polska ma uzasadnioną ambicję, aby zbudować największą siłę militarną w tej części Europy.
3: Ja powiem szczerze, jako premier polskiego rządu już nie chcę słuchać o tym, jak bardzo potrzebujemy broni od naszych zachodnich sojuszników, bo ona jest nowoczesna, albo jak wspaniałe efekty. Cieszę się z tego, ale nie chcę już tego dłużej słuchać, że Ukraińcy potrafią, a inni na świecie nie potrafią skutecznie operować dronami, że Chińczycy wszystkich wyprzedzili, jeśli chodzi o stosowanie sztucznej inteligencji, także na potencjalnym polu walki. Nie, my to wszystko mamy w naszym potencjale.
0: Dofinansowano m.in. projekty z obszarów sztucznej inteligencji czy technologii materiałowych. Unia Europejska ostatecznie zaakceptowała 21 pakiet sankcji na Rosję. Kluczowy element to sztywny limit cenowy na rosyjską ropę, ale są też ustępstwa wobec Grecji.
4: 3,5 miliarda euro w ciągu roku to szacunkowe straty Rosji po zamrożeniu limitu cenowego na ropę. Ponadto kolejne statki z rosyjskiej floty cieni zostały objęte sankcjami. Unia uderzyła też w sektor finansowy. Ponad 30 rosyjskich banków zostało objętych zakazem transakcji, a aktywa ponad 90 zostały w Europie zamrożone. Unia wzięła również na celownik rynek kryptowalut i 14 platform, m.in. w Gruzji, Panamie czy Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Ale nie ma w 21 pakiecie proponowanego przez Komisję zakazu importu dorszy z Rosji. Nie ma też zakazu wjazdu do Unii dla rosyjskich żołnierzy. No i jeszcze Grecja przeforsowała, że zakaz tranzytu rosyjskiego gazu skroplonego nie obejmie kontraktów zawartych przed napaścią Rosji na Ukrainę. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Po 20 latach zapadł prawomocny wyrok w sprawie lekarzy i śmierci ojca Zbigniewa Ziobry. Wyrok uniewinniający wobec trojga medyków został podtrzymany. Wobec głównego lekarza uchylony. Dariusz D. błędnie zdiagnozował pacjenta, ale sprawa się przedawniła.
5: W tym wyroku padło wiele słów, które mogły dać satysfakcję po 20 latach procesów rodzinie zmarłego.
6: Chyba nie ma osoby, która nie zaczęłaby myśleć, że chyba coś jest nie tak.
5: Mówił sędzia Tomasz Kudla.
6: Ktoś próbuje ukryć rzeczywistą przyczynę śmierci Jerzego Ziobro. I to się już odbywa na etapie sekcji.
5: Ale jednocześnie sąd umorzył postępowanie w jego sprawie w związku z przedawnieniem. O satysfakcji mówił przedstawiciel rodziny, adwokat Krzysztof Nocek.
7: Zostały potwierdzone zarzuty co do błędów terapeutycznych i diagnostycznych. A to była ta oś sporu od samego początku.
5: Również jak

0: Jako sukces traktuje wyrok pełnomocnik jednej z oskarżonych.
1: Żałuję, że tak późno, żałuję, że tak długo trwało postępowanie.
0: Mówił adwokat Jan Widacki.
1: Bo mogło trwać znacznie krócej.
2: Wyrok salomonowy i każdy z nim znajdzie coś, co jest dla niego korzystne.
0: Mówił prokurator Eryk Stasielak. Wyrok jest prawomocny. Kraków, Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
3: W stadninie koni arabskich w Janowie Podlaskim przygotowania do aukcji Pride of Poland i letnich wyprzedaży, a te odbędą się 9 i 10 sierpnia. Konie przygotowane są od wielu tygodni, mówi Anna Stojanowska z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
4: To nie jest sytuacja, która się zdarza przed samą aukcją. Konie trochę tak jak zawodnicy fitness. Są przygotowywane kondycyjnie, więc muszą być umięśnione, odtłuszczone, w najlepszej możliwej kondycji. A już przed samą aukcją trochę się je dostrzyga. No i uwidacznia się te cechy konia arabskiego, które są jak najbardziej pożądane, czyli czarną skórę, ogromne oko. I to można zrobić poprzez nałożenie oliwki, zwykłej dziecięcej oliwki na głowę konia.
3: Na aukcję w tym roku trafi 41 koni czystej krwi arabskiej. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
3: W dzień przelotne opady deszczu, początkowo we wschodniej połowie kraju i na południu też burze. Temperatura od 18 stopni na południowym wschodzie do 22 na zachodzie.
5: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
6: Zdrowie. W audycji Samozdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa, a z nami doktor habilitowany Marcin Straburzyński z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Będziemy rozmawiać o bólach zatok. Zanim zaczęliśmy nasze nagranie, chwilkę sobie porozmawialiśmy i powiedziałam, że no za dwa razy w życiu zdarzył mi się taki ból w tych okolicach, że chciałam błagać lekarza, żeby mi odrąbał głowę. I zaczęliśmy rozmawiać o tym, że to nie zawsze jest to, o czym myślimy, czyli będziemy rozmawiać o bardzo złożonym zagadnieniu. Czym są bóle zatok i czy zawsze są tym, o czym myślimy? Czy to zatoki, czy to inna część ciała, która, nie wiem, gdzieś nam promieniuje?
7: Większość z nas doskonale zdaje sobie sprawę z tego, gdzie są zatoki. Co za tym idzie, wtedy, kiedy odczuwamy ból zatok, czy ból tego, co wydaje nam się, że jest zatokami, bo znajduje się w tej okolicy, to automatycznie interpretujemy to jako ból zatok. I to jest pewien błąd czy paradoks, który jest problemem nie tylko pacjentów, ale nawet lekarzy. Mamy całkiem dobrej jakości badania, które pokazują nam, że jeśli pacjent zgłasza ból w rzucie okolicy czołowej czy podoczodołowej, to wtedy przypisujemy tego to automatycznie chorobie zatok przynosowych. Problem jednak polega na tym, że ta okolica jest unerwiona przez pewien bardzo ważny w naszym organizmie nerw. Ten nerw nazywany jest nerwem trójdzielnym i odpowiada on między innymi za czucie bólu z zakresu zatok, ale istnieje bardzo wiele chorób, które na ten nerw trójdzielny może oddziaływać.
6: Czyli zmyłka, to może być po prostu zmyłka.
7: Dokładnie tak, to znaczy to jest tylko jedna z kilku przyczyn, dla których ta zmyłka może się pojawić. I proszę sobie wyobrazić, że do innych chorób, które mogą ten sam nerw trójdzielny atakować w cudzysłowie, należą między innymi klasterowe bóle głowy, migrena, bóle typu napięciowego i oczywiście także zapalenie zatok. W związku z tym te prawdziwe zapalenie zatok istnieją, ale są dużo, dużo rzadsze. I zaraz opowiem Państwu, w jaki sposób odróżnić to, co wydaje nam się chorobą zatok, od tych innych, tak zwanych pierwotnych bólów głowy i twarzy.
6: No ale każdy, kto przeżył ból w tych okolicach, może potwierdzić, to jest ból, który rozsadza głowę. Człowiekowi wydaje się, że wypłyną mu oczy. Jest to bardzo przykre i naprawdę dolegliwe, bolesne. Dlaczego tak się dzieje? Przecież to taka nieduża w sumie powierzchnia.
7: Dosyć nieduża puszka, która jeśli się zamknie i będzie w niej bardzo wysokie ciśnienie, stan zapalny i ta

0: zupa zapalna będzie drażniła zakończenia nerwów, to wówczas rzeczywiście ból może być bardzo intensywny. I to zresztą jest jedna z cech prawdziwego bólu zatokowego, takiego, które towarzyszy ostremu bakteryjnemu zapaleniu zatok, to jest to, że jest to ból zwykle dosyć dobrze zlokalizowany. Często nie jest w związku z tym rozlany na przykład na całą głowę, ale zlokalizowany po jednej stronie, nad jednym policzkiem. Po drugie, temu bólowi powinny towarzyszyć inne objawy. Gorączka, podwyższone wykładniki stanu zapalnego, ale także, co bardzo ważne, w każdym bólu zatok powinny występować objawy zatokowe. A zatem katar, może być on przedni, a może być tylny. Czyli może być to wyciek z przodu nosa, ale może być też to spływanie po tylnej ścianie gardła. Upośledzenie węchu i niedrożność nosa. Niestety nawet z tym nie jest tak prosto. Katar może być różny. Może być taki klarowny, wodnisty i ten wcale nie jest typowy dla bakteryjnego zapalenia zatok, a może być przebarwiony, gęsty, na przykład pojawiający się głównie w jednym nozdrzu, to już zdecydowanie bardziej jest typowy dla bakteryjnego zapalenia zatok. I znowu, żeby skomplikować. Nasz organizm został tak zaprojektowany, że jeśli wpadnie nam coś do nosa, to reaguje na to obecnością kataru, niedrożności nosa, zatem tych objawów, które przed chwilą wymieniłem. Także te różne inne choroby, które atakują nerw trójdzielny, będą powodowały tę samą reakcję. Nazywamy te objawy wówczas objawami trójdzielno-autonomicznymi. A zatem w trakcie napadu klasterowego bólu głowy, migreny, a nawet według naszych polskich badań, według przypadku bólu typu napięciowego, pojawia się niedrożność nosa i obecność surowiczej, czyli takiej wodnistej wydzieliny. I to jest znowu zmyłka, ta druga zmyłka, która sprawia, że trudniej jest postawić do rozpoznania.
1: Klasterowy ból głowy, a co to takiego?
0: Klasterowy ból głowy to jeden z tak zwanych pierwotnych bólów głowy. To taki ból głowy, który jest niezwykle intensywny. Niektórzy mówią, że to najsilniejszy ból, jaki jest znany ludzkości. Ból, który zwykle lokalizuje się właśnie w okolicach oczodołu, a zatem może rzutować na czoło, może rzutować na okolicę podoczodołową, tam, gdzie są zatoki, jest zawsze jednostronny. Towarzyszą mu te wymienione przeze mnie objawy czaszkowo-autonomiczne, a zatem oprócz tych nosowych także między innymi uzawienie, opadanie powieki. I tutaj, co ważne, bóle klasterowe są krótkotrwałe. Trwają od 15 minut do 3 godzin, choć mogą kilkukrotnie w ciągu tego samego dnia nawracać. Niezwykle ciężka choroba i niezwykle trudna do leczenia, ale fascynująca ze względu na swoją patofizjologię.
1: Same fascynujące rzeczy, bo o migrenie mieliśmy już niedawno okazję rozmawiać, no ale też musimy ją do tego worka wrzucić, tak? Znaczy możemy mieć migrenę, którą utożsamiamy z bólem zatok, a i na odwrót?
0: Zdecydowanie tak. Co więcej, z badań, które swego czasu przeprowadzili Amerykanie, dobrej jakości badań, które pokazywały, że większość przypadków zatokowego bólu głowy, czyli tego, że pacjent zgłaszał się do swojego lekarza i mówił, że ma zatokowy ból głowy, okazywał się na końcu diagnostyki migreną. I to nie jest jakaś lekka większość, czyli nie 50%. Około 80% wszystkich pacjentów twierdzących, że ma zatokowy ból głowy, na końcu ścieżki diagnostycznej okazywało się być osobami chorymi na migrenę. Jak zatem rozróżnić zatokowy ból głowy od migreny? Migrena jest bólem napadowym. A zatem to są powtarzające się napady trwającego od 4 do godzin do 3 dni bólu głowy. Bóle zatokowe przebiegają inaczej. To są jednorazowe sytuacje. Zatem mamy jedno zapalenie zatok przynosowych na przykład w sezonie. Albo mamy przewlekłe zapalenie zatok, czyli sytuację, w której te objawy nosowe, niedrożność nosa, katar, upośledzenie węchu i rozpieranie twarzy, czasem też jej ból, trwa bardzo długo, co najmniej 12 tygodni. A zatem ten czas jest takim ważnym argumentem, który nam mówi o tym, czy mamy do czynienia z migreną, czy z bólami prawdziwymi, zatokowymi, czyli z zapaleniem zatok przynosowych. Czasem jednak ta historia nie jest w pełni jednoznaczna i wtedy warto sięgnąć po badanie tomografii komputerowej, które nam odpowie na pytanie, czy są jakieś zmiany w zatokach. To jest świetne badanie, które nam mówi i pozwala mi na przykład w rozmowach z pacjentami powiedzieć, proszę pani, ma pani w pełni czyste zatoki, zatem to, co pani czuje, to, co pani interpretuje jako zapalenie zatok, to nie jest zapalenie.

0: za to, kto jest, który z pierwotnych bólów głowy, na przykład migrena, o której wspomniałem wcześniej. Natomiast jeśli mamy pewne zmiany w tych zatokach w tomografii komputerowej, no to to nam sugeruje, że to może być, ale nie musi na pewno być zapalenie zatok, bo jeśli to jest zapalenie zatok, to te zmiany są zwykle intensywne. A to, co opisywane jest zwykle w tomografiach komputerowych, to takie drobne, niewielkie zacienienia, które nie mają istotności klinicznej.
1: No i wreszcie ten nerw trójdzielny.
0: Wszystko to jest unerwione przez nerw trójdzielny, tylko że na różnych piętrach tego nerwu do niego dołącza się aktywność różnych chorób. Jeśli mamy problem w zatoce, to wówczas w zakończeniach nerwu trójdzielnego dochodzi do aktywacji jego. Jeśli natomiast mamy do czynienia z migreną, to najprawdopodobniej, bo tutaj patomechanizm migreny nie jest w pełni znany, do aktywacji dochodzi trochę wyżej. Przede wszystkim w miejscach, w których są zakończenia nerwu trójdzielnego w obrębie opon mózgowych. Ale są też inne choroby. Jest na przykład neuralgia trójdzielna, czyli takie krótkie napady bardzo intensywnego, zwykle jednostronnego bólu głowy. Takie impulsy bólu, które są niczym rażenia prądem i które także oczywiście mogą się rzutować w rzucie zatok przenosowych.
1: Ale to wszystko strasznie pokomplikowane i rozumiem, że dla bardzo wielu pacjentów, zanim zostanie postawiona jakaś prawidłowa diagnoza, no to rozpoczyna się coś, co w ochronie zdrowia nazywa się odyseją diagnostyczną. To znaczy najpierw zapewne pacjenci usiłują zdiagnozować się sami, no bo przecież jest doktor Google i doktor GPT, prawda?
0: Zdecydowanie tak i bardzo często te diagnozy nie są prawidłowe. Potem oczywiście pacjent idzie do swojego lekarza i lekarz, jeśli uda mu się z tej historii wyłuskać te najważniejsze informacje, to często stawia prawidłowe rozpoznanie już na pierwszej wizycie. Ale jeśli to jest niemożliwe, to czasami ta odyseja trwa dalej. Konsultacje u laryngologów, u neurologów, diagnostyka obrazowa. I na końcu tej odysei, kiedy wszystko jest w porządku, wtedy mówimy, to nie zatoki. Kiedy jednak coś nie jest w porządku, wtedy mówimy zatoki i wtedy włączane jest leczenie, czy wtedy dopiero powinno być włączane leczenie takie, które na te zatoki jest wycelowane. Problem oczywiście polega na tym, że jeśli pacjent jest głęboko przekonany o tym, że ma chorobę zatok, to czasem lekarze poddają się tej sugestii i na przykład włączają leczenie antybiotykami. Co więcej, czasem zdarza się, że nawet sięgają laryngolodzy po nóż i operują tych chorych. I takie są też wyniki badań naukowych. To znaczy niestety znaczący odsetek pacjentów, którzy zawsze uważali, że zmierzą się z zatokowym bólem głowy, była w przeszłości niepotrzebnie leczona antybiotykami, a nawet niepotrzebnie operowana.
1: No tak, bo ten ból potrafi być tak silny, że naprawdę zdesperowany pacjent no, będzie błagał o te antybiotyki, no bo nie jest w stanie zawiązać sobie butów, bo głowę rozsadza mu ból i chce jak najszybciej zakończyć to straszliwe cierpienie.
0: Oczywiście, że tak. I tutaj oczywiście tak jak w przypadku każdego cierpienia i każdego bólu, naszym zadaniem jako lekarzy jest właściwie je opanować. Opanować się czasem lekami nieswoistymi, które będą miały za zadanie działać przeciwzapalnie w miejscu, w którym ten ból powstaje, w tym prawdziwym zapaleniu zatok. A czasem, jeśli uznamy, że to jednak nie jest prawdziwe zapalenie zatok, możemy zastosować lek, który został wymyślony na coś zupełnie innego. Na przykład taki lek jak tryptan. Tryptan, który jest lekiem na migrenę. I jeśli pacjentowi nagle poprawi się, czy ten ból przejdzie po zastosowaniu tryptanu, to w moim doświadczeniu jest także mocny argument za tym, żeby pacjent, czy mocny argument za tym, żeby pacjent uwierzył mi, że kiedy mówię mu, że to nie jest zapalenie zatok, że to jest migrena.
1: A zdarzali się pacjenci, którzy przeszli wręcz leczenie operacyjne, zanim postawiono jakąś prawidłową diagnozę?
0: Zdecydowanie tak. I to nie jest tylko i wyłącznie moje empiryczne doświadczenie, czy moja praktyka, która może rzeczywiście jest ze względu na moją współpracę zarówno z laryngologami, jak i neurologami w nieco większym stopniu obarczona takimi pacjentami, ale także jest to wynik tych badań, o których wspomniałem. To jest rzeczywiste zjawisko.
1: No to w takim razie co ma zrobić taki pacjent? Jak go poprowadzić, do kogo skierować? Albo jakie badania są właściwie podstawowe, żeby można było rozróżnić? Czy mamy do czynienia z takim bólem głowy, czy z jakimś rodzajem

0: migreny, czy to nerw, czy to zatoki?
1: Ja zdaję sobie z tego sprawę, że bardzo często chcielibyśmy sprowadzić medycynę do jakiegoś super badania, które

0: tego lękiem chorego, bo często w tych badaniach wychodzą różne drobiazgi. Drobiazgi, które jak pacjent czyta opis, jest przerażony, że to guz mózgu, albo bo ma, nie wiem, torbiel szyszynki, albo też jakieś inne łagodne zmiany istoty białej, które czasem pacjenci, po wrzuceniu w doktora Google'a oczywiście, interpretują jako przebyte udary, a to są nieistotne zupełnie, czy niemal zupełnie z punktu widzenia procesu terapeutycznego informacje i one, gdybyśmy nie wykonali tych badań, także nic by nie wniosły do dalszego procesu postępowania z chorym.
1: No to specjalista medycyny bólów głowy mówi o tym, najważniejsza i podstawowa jest rozmowa. Jakie pytania tam są zadawane? Co jest takiego ciekawego i istotnego? Jaka informacja?
0: Po pierwsze, oczywiście zawsze pytamy o ból. I tutaj ten wspomniany przeze mnie czas trwania pojedynczego napadu jest naprawdę ważny. To znaczy naprawdę jest ważne to, jak długo trwa ból od początku do jego końca. Jeśli weźmiemy leki, oczywiście jeśli tego leku przeciwbólowego nie przyjmiemy. Po drugie, ważna jest dla nas lokalizacja. Ważny jest dla nas charakter bólu. Czy jest to ból tępy, czy jest to ból pulsujący. Ważne jest jego natężenie. Czy jest to silny, łagodny, bardzo silny ból. Ważne są, i one są niezwykle ważne, są objawy towarzyszące. Pacjenci często, zwłaszcza ci, dla których ból jest podstawowym doznaniem, który obniża ich jakość życia, przede wszystkim koncentrują się na bólu, zupełnie zapominając o tych objawach dodatkowych. W związku z tym na pierwsze pytanie często uzyskuję odpowiedź: nie, żadne takie objawy nie występują, ale jak trochę podrążymy, trochę porozmawiamy dłużej z pacjentem, to okaże się, że jednak rzeczywiście tam są te inne dodatkowe objawy. I znowu tutaj te wspomniane przeze mnie objawy nosowe, niedrożność, katar, hiposmia, czyli upośledzenie węchu, albo może te objawy typowe dla pierwotnych bólów głowy, nudności, nadwrażliwość na światło i dźwięki, które typowe są dla migreny, albo te inne czaszkowe objawy autonomiczne, takie, które występują w klasterowym bólu głowy. To jest długa rozmowa i to jest, myślę, kwintesencja medycyny bólów głowy, że zwłaszcza ta pierwsza wizyta, to jednak jest wiele, wiele minut długiej rozmowy z pacjentem.
1: Muszę zapytać, czy z punktu widzenia lekarza jest coś, jakiś rodzaj, schemat postępowania, który zapewniałby nam jakąś higienę generalnie głowy? Coś, co redukowałoby, no nie wiem, czasami drobne nasze codzienne nawyki, które mogą wpływać na to, że ten ból głowy się pojawi. Różnego rodzaju. Czy jest coś, co sami dla siebie możemy zrobić, żeby ograniczyć wystąpienie takiego czy innego bólu głowy?
0: Choć to brzmi strasznie trywialnie, to pewna regularność jest bardzo ważna w tym, w jaki sposób postępujemy z bólem głowy. Ja wiem, że pacjenci nie do końca chcą to usłyszeć od lekarza. Chcieliby, żeby te modyfikacje były czasem głębsze, czasem bardziej restrykcyjne. Mam pacjentów, którzy już wcześniej, nabrawszy przekonania, że w jakiś sposób walczą ze swoim bólem głowy, przechodzą na niezwykle restrykcyjne diety, stosują jakąś formę terapii manualnej. Ale prawda jest taka, że jeśli chodzi o jakość dowodów, o to, w jaki sposób te dowody mówią nam o tym, czy możemy dane interwencje u danych pacjentów przeprowadzać, to tutaj dowodów jakichś silnych na to, że coś jest skuteczniejsze bądź nie, niestety nie mamy. W związku z tym ja podpowiadam moim pacjentom, którzy chcą przejąć kontrolę nad tą chorobą i co za tym idzie, chcą samemu móc wpłynąć na to, jak ta choroba przebiega. Ja zawsze zalecam przede wszystkim regularność. Regularny sen, regularne odżywianie, regularne nawadnianie, regularne, ale nie nieobecny wysiłek fizyczny, a zatem coś, co jest zdecydowanie wykonywane przynajmniej 3 razy w tygodniu, przynajmniej przez 30 minut i przynajmniej do takiego momentu, że jesteśmy na końcu tego wysiłku zdyszani i jeszcze na dodatek najlepiej, żeby sprawiało nam to wszystko przyjemność. Natomiast nie jestem zwolennikiem restrykcyjnych diet, nie jestem zwolennikiem jakichś cudownych suplementów diety, które miałyby pomóc chorym, bo po prostu dowody na to, że takie metody działają, nie mamy.
1: A ja właśnie chciałam zapytać o suplementy, bo one bardzo często są podpisywane jako te, które mają wspierać chociażby nasz sam proces walki z różnego rodzaju bólami. Albo czasami wiemy, że jakiś minerał albo witamina być może

0: może będzie wpływała na to, jej niedobór będzie wpływał na to, że, nie wiem, wystąpi ból głowy.
1: No, istnieją dowody nawet na cały szereg suplementów, które miałyby powodować poprawę bólów głowy. Tutaj oczywiście ze względu na to, że najpopularniejszym bólem głowy jest migrena, to też i najwięcej dowodów mamy w przypadku migreny. I są takie suplementy jak magnez, jak koenzym Q10, jak witamina B2, a niektórzy mówią także, że witamina B6, jak witamina D3. Jak spojrzymy sobie w piśmiennictwo różnych pism naukowych, to okaże się, że tam jakieś badania na temat tych różnych suplementów diety są. Ale niedawno wspólnie z kolegami z Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy, pisząc rekomendacje leczenia bólów głowy, pochyliliśmy się nad tymi różnymi tak zwanymi niefarmakologicznymi metodami i okazało się, że jakość dowodów jest wciąż mało przekonująca, że za mało jest przekonująca, żeby móc je jednoznacznie naszym chorym zarekomendować. Inna sprawa, że oczywiście są to suplementy diety, które często, choć tutaj uprzedzam, nie zawsze, mogą mieć bardzo niewielki wpływ na stan zdrowia chorego. Co za tym idzie, może i nie pomogą, ale również i nie zaszkodzą.
0: A o zatoki też możemy w jakiś sposób zadbać, żeby nie bolały?
1: Żeby nie były chore może przede wszystkim, powinniśmy dbać poprzez zachowanie właściwego środowiska nas otaczającego. A zatem to, co wpuszczamy do tych zatok, jest bardzo ważna. Spuszczamy przy każdym wdechu nosem całkiem pokaźną objętość powietrza. I w tym powietrzu mogą znajdować się pyłki, na które pewnie ciężko sobie w jakiś sposób poradzić, ale mogą się znajdować różnorakie zanieczyszczenia. Warto rozejrzeć się, w jakim domu mieszkamy, czy w jakim miejscu pracujemy, bo pleśnie, bo pyły, bo różne rodzaje chemikaliów mogą powodować podrażnienie zatok przynosowych.
0: Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. To była rozmowa o medycynie bólów głowy. Rozmowa z doktorem habilitowanym Marcinem Straburzyńskim z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Panie doktorze, bardzo serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: A państwa zapraszam oczywiście. Razem z Arturem Wolskim zapraszamy do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po godzinie 19:30. Dziś żegna się z państwem Małgorzata Telmińska. Do usłyszenia. Mam nadzieję, że to była kolejna audycja, z której czerpiecie państwo wiedzę. Dziś wiedzę na temat medycyny bólów głowy, na temat bólów zatok, które nie zawsze są tym, czym nam się wydają. Niedawno z doktorem Marcinem Straburzyńskim rozmawialiśmy również o migrenie. Szanowni państwo, dużo zdrowia życzę wszystkim i zapraszam do słuchania Polskiego Radia 24.
2: Samozdrowie. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
3: Patryk Michalski, dzień dobry. Dziś towarzyszą nam piękne okoliczności przyrody, bo jestem w Kampinoskim Parku Narodowym, bo też wakacje to czas, w którym wiele osób opuszcza swoje betonowe osiedla apartamentowców i szklane biurowce i wyjeżdża na urlop, często właśnie szukając kontaktu z naturą. Ale czy umiemy wypoczywać na jej łonie? Czy potrafimy wycisnąć z natury najwięcej dobrego dla siebie? Co tak naprawdę daje nam taki prawdziwy kontakt z naturą podczas urlopu? O tym będzie dziś rozmowa. Będzie też zaproszenie dla państwa, żeby wtopić się w tę naturę i poczuć jej kojący wpływ. A do lasu, do Kampinosu, na tę rozmowę i na to spotkanie zaprosiłem Antoninę Iwaszkiewicz, przewodniczkę po Kampinoskim Parku Narodowym i przewodniczkę terapii leśnej i kąpieli leśnych z Polskiego Towarzystwa Kąpieli Leśnych i Terapii Leśnej. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Witam w lesie.
3: Witamy w lesie, który też jest twoim domem, bo jesteś mieszkanką Puszczy Kampinoskiej.
4: Tak, mieszkam tutaj od ponad 20 lat w małej wioseczce Kampiaste, niedaleko stąd.
3: Czyli las i za płotem i zapewne w DNA.
4: Dokładnie tak. Ja jestem skazana na las. To było wiadomo od początku.
3: Rzeczywiście piękne okoliczności przyrody towarzyszą nam dziś na tym spotkaniu. I ja już czuję, że zupełnie inaczej czuję się w tym miejscu. Ale czy my dzisiaj tak naprawdę umiemy wypoczywać?
4: To jest trudne pytanie. Wydaje się, że odpoczynek jest czymś bardzo

0: naturalnym, ale ja coraz częściej widzę, że mamy z tym problem, że tyle sobie dajemy zadań, atrakcji, tyle mamy planów, że o ten odpoczynek, czyli czas, w którym robimy nic, jest bardzo, bardzo trudno. Często po prostu nie umiemy się zatrzymać i musimy sobie ten czas wypełniać kolejnymi atrakcjami, wycieczkami, wizytami, imprezami, a w tym, co ja robię i co proponuję, bardzo dużo jest nierobienia nic.
1: No to przecież marnuję ten czas na urlopie, jak nic nie robię. Mam na mapie zaznaczone 15 punktów, które muszę odwiedzić.
0: To, do czego ja zapraszam, to żeby te wszystkie rzeczy, które ze sobą wzięliśmy, te wszystkie plany, które ze sobą mamy, te wszystkie zdjęcia, które chcielibyśmy zrobić i którymi chcielibyśmy się pochwalić, żeby chociaż na godzinę, dwie zostawić i po prostu sobie pobyć. Pozwólmy sobie na to. To jest bardzo potrzebne dla naszej kondycji. To właśnie powinien być odpoczynek.
1: To ja podzielę się takim wspomnieniem z mojego niedawnego urlopu. Ja jestem zapalonym rowerzystą, zresztą na to spotkanie tutaj do Kempinasu też przyjechałem na rowerze. I w czerwcu wybrałem się z Warszawy na Mazury rowerem. I jak dojechałem już nad pierwsze jezioro mazurskie, nad jezioro Seksty koło Pisza, tam miałem nocleg. I pamiętam, że wieczorem wziąłem sobie leżak, książkę i telefon i poszedłem nad to jezioro. Usiadłem sobie na brzegu, gdzie nikogo nie było. No i tak, pozachwycałem się. Pierwsze oczywiście zdjęcia zrobione, wysłane. No okej, odłożyłem telefon. Potem wziąłem książkę, przeczytałem dwie strony, ale tak cały czas czułem się nieswojo. Odłożyłem też tę książkę, usiadłem po prostu na leżaku i zacząłem się gapić na jezioro, po prostu. I tak mi zeszły 2 godziny. Patrzyłem, jak zmieniają się chmury na niebie, jak słońce chyli się ku zachodowi, jak woda faluje w tym jeziorze i nie pamiętam, kiedy poczułem taki wewnętrzny spokój po tych 2 godzinach.
0: Dokładnie o to chodzi, żeby dać sobie czas, nie denerwować się tym, że chciałoby się coś zrobić, że nam się nudzi, nuda jest potrzebna. Kiedy mamy miejsce w głowie na nudę, to znaczy, że nie kotłują nam się myśli, że nasze zmartwienia trochę gdzieś tam są dalej. To znaczy, że odpoczywamy, ta nuda jest nam bardzo potrzebna. To, co my robimy podczas kąpieli leśnych, terapii leśnej, to właśnie staramy się być tu i teraz w przyrodzie. Dokładnie to, o czym mówiłam. 2 godziny patrzenia na jezioro, to jest właśnie to, co nam daje spokój umysłu.
1: A co to daje dla naszego zdrowia? Co to robi z naszym organizmem?
0: Tutaj działa bardzo wiele mechanizmów, bo przestrzeń leśna, tutaj ja się będę skupiać na tym lesie, ale generalnie przestrzenie przyrodnicze, tu działa kilka mechanizmów. To są mechanizmy zarówno na to, jak działa nasz organizm fizycznie. To, jak przebywanie w przyrodzie, zwłaszcza uważne przebywanie w przyrodzie, to też jest bardzo dobrze przebadane. Dzięki Japończykom, którzy zaczęli to badać w latach 80. i okazało się, że podczas pobytu w lesie obniżają się poziomy naszych hormonów stresu, adrenaliny i kortyzolu. Badano to poprzez pobieranie próbek śliny przed wejściem do lasu i po wyjściu z lasu. I rzeczywiście te hormony są bardzo duże spadki, czyli jakby nasz organizm wychodzi z tego stanu, w którym niestety jest coraz częściej w dzisiejszym świecie, czyli takiego stanu wiecznego napięcia i uważności. Przechodzimy do stanu, w którym rzeczywiście jesteśmy w stanie się zrelaksować. Zmienia się też to, jak funkcjonuje nasz mózg. Niestety dominują w naszym codziennym życiu, dominuje aktywność fal beta. To są te fale, które odpowiadają za mechanizmy walcz lub uciekaj. Czyli cały czas jesteśmy w takim napięciu. Tyle mamy bodźców z zewnątrz, że nasz układ nerwowy jest cały czas zaalarmowany. I to, co się dzieje już po 20 minutach bycia w lesie, zaczynają dominować fale mózgowe alfa, które odpowiadają za trawienie i wypoczynek. A jednocześnie jest to czas, w którym nasza kreatywność bardzo rośnie. Reguluje też się nasze ciśnienie, reguluje się poziom cukru we krwi, ale też podnosi się nasza odporność. Leśna atmosfera, w której znajdziemy fitoncydy, to są takie cząsteczki odpornościowe, które wydzielają drzewa ochronne. One się też porozumiewają, przekazują sobie informacje o potencjalnych zagrożeniach za pomocą tych cząsteczek, a u ludzi one pobudzają układ odpornościowy i namnażanie komórek NK, Natural Killers, to są komórki, które są odpowiedzialne między innymi za walkę z rakiem. Tutaj ja zawsze podkreślam, nigdy nie możemy kąpieli leśnych, lasoterapii, kontaktu z przyrodą traktować jako zamiennika dla medycyny. Absolutnie nie, ale jako uzupełnienie, jako wsparcie, jako profilaktyka już jak najbardziej.
1: to jak w takim razie wejść w tę naturę głębiej? Jak wycisnąć z niej to, co daje nam najlepszego? Na przykład podczas takiego uważnego spaceru po lesie albo kąpieli leśnej.
0: Uśmiecham się, bo użyłeś drugi raz określenia wycisnąć jak najwięcej. To, co jest bardzo istotne i co my w polskim

0: W Towarzystwie Kąpieli Leśnych i Terapii Leśnej bardzo podkreślamy, że to jest praktyka relacyjna. My jesteśmy...
1: Ja znów zabrzmiałem jak taki człowiek XXI wieku, który musi na maksa. Wszystko na maksa, ten urlop też musi być na maksa.
0: To jest zadanie, prawda? Jak najszybciej, jak najwięcej. To jest jakby jedno, że przede wszystkim wchodzimy do lasu bez oczekiwań. Wiemy, że to samo w sobie zadziała, ale możemy do tego dołożyć naszą uważność, naszą obecność. To jednocześnie zadziała na naszą psychikę, świetnie profilaktycznie. Ja też pracuję z osobami, które chorują na depresję, na choroby przewlekłe. To jest wspaniała terapia wspierająca, bycie w przyrodzie, uważne bycie w przyrodzie.
1: I tutaj to ważne słowo wspierająca, czyli obok tej profesjonalnej pomocy farmakologicznej, nawet obok tego.
0: Zawsze obok. My tutaj trochę staramy się ten ciężar troszkę przesunąć, tak właśnie, żebyśmy dzięki byciu w lesie czerpiemy z tego bardzo dużo. Dostajemy ogromnie dużo, ale bycie w relacji też powoduje to, że jeżeli ja tu jestem, czuję, jak wiele biorę, to mnie motywuje do tego, żeby dać coś od siebie. Co ja mogę dać od siebie? Mogę się zaangażować w kwestie związane z ochroną przyrody, z ochroną klimatu, czy nawet mogę robić bardzo proste rzeczy, idąc podnieść kilka śmieci i jednocześnie dać przykład osobom, które ze mną idą, żeby to robić. I ja tak rzeczywiście robię. Mamy ze sobą worek na śmieci i wracając po zakończonej kąpieli leśnej, zbieramy to, co znajdziemy, żeby dać choćby odrobinę od siebie. Ta relacyjność jest ogromnie istotna, bo to daje motywację do działania.
1: Jesteśmy w Campinosie, akurat mamy taką kładkę, na której możemy sobie usiąść.
0: Możemy też sobie zdjąć buty, jak mamy ochotę. Ja tu mam pokrzywę, ale
1: idę
0: to też
1: w to.
0: Może być ciekawe doświadczenie. Ja w ogóle mam takie poczucie, że w kontakcie z naturą dużo nam wraca takich aktywności, które pamiętamy z dzieciństwa. Biegania boso, włażenia na drzewo.
1: Każdy z nas dowiedział się, że pokrzywa parzy, jak się nią oparzył.
0: Oczywiście, że tak. Jeszcze nam tłumaczono, że to dobre, bo nie będzie się miało reumatyzmu. Nie wiem, czy tobie też tak mówiono.
1: Nie kojarzę takiego.
0: Więc ja się śmiałam, że ja na pewno jako dorosła osoba reumatyzmu mieć nie będę, bo tych pokrzyw, no tak, sporo tego było. Bo też chciałam ci zaproponować taką aktywność, którą proponuję osobom, które ze mną się wybierają do lasu, zwłaszcza takim osobom, którym ciężko jest się wyłączyć i potrzebują atrakcji, to tak, żeby powoli wprowadzić, powoli wyciszać, proponuję takie ćwiczenie, daję takie małe jubilerskie lubki. Mhm. Proszę, trzymaj.
1: Jedno dla mnie.
0: Tak, i zachęcam do tego, żeby różne elementy przyrody poobserwować przez te lubki. Bo co się wtedy dzieje? Zmieniamy kompletnie perspektywę i zaczynamy widzieć różne mikrokosmosy i pobudzamy tę naszą naturalną ciekawość. Co nam daje ciekawość? Daje nam radość z tego, że odkrywamy nowe rzeczy, ale też jeżeli zobaczymy, jak małe, niepozorne rzeczy, jak są niesamowite w tym powiększeniu, to naprawdę zaczynamy myśleć o tym, no dobrze, to po co tę łąkę kosić, tak? Skoro tutaj można znaleźć tyle niesamowitych rzeczy.
1: Skoro w niej jest tyle życia.
0: I zaczynamy też się ciekawić tym, co widzimy. Chcemy sprawdzać te informacje, chcemy dowiadywać się więcej. To jest właśnie to budowanie relacji. To jest dla nas naturalne, to każdy z nas ma w sobie. Tylko gdzieś, kiedy dojrzewamy, im częściej nosimy buty na stopach, im bardziej się ubraniami oddzielamy od tej przyrody, tym trudniej jest pozauważać te różne niesamowitości, które się tu kryją.
1: Mam w takim razie...
0: Musisz bardzo blisko do oka, szeroką częścią i bardzo szeroką. Blisko przyłożyć.
1: O, tutaj mamy... To oset jest, jak rozpoznaję chyba. Rzeczywiście przez to szkiełko dostrzegam, jak on ma fantastyczną fakturę, krawędź liścia. Tak, fakturę liścia i krawędź liścia. Te małe kolce, te małe plamki i żyłki na tych liściach. Niesamowite. A tutaj ta wspomniana pokrzywa. Tak, to jest pokrzywa, tak. Jak zupełnie inaczej jej liście wyglądają w takim dużym powiększeniu, niż gdy patrzę nawet na nią z dość bliskiej odległości.
0: Teraz mamy nasiona, zresztą to jest niesamowicie zdrowe. Są nasiona pokrzywy, taki polski superfood. I same nasiona nie parzą, więc można śmiało zjadać. Pokrzywa też jest w całości jadalną, bardzo pożyteczną rośliną zielną, leczniczą.
1: Bardzo ciekawe doświadczenie, rzeczywiście takie spojrzenie na las, na szczegół, chociaż i teraz nawet jak siedzimy przed tą łąką, to dostrzegam, ile warzyk tutaj lata, ile innych owadów, motyle, szum wiatru, słyszę świerszcze, które grają. To jest właśnie to, o czym mówiliśmy wcześniej, jak bardzo wyostrza się uważność na to, co na co dzień nam umyka po prostu.
0: Dokładnie i my do tego zachęcamy.

0: jako przewodnicy kąpieli leśnych i terapii leśnej do takiej uważności. My też prowadzimy osoby przez taki proces. To jest trochę to, o czym mówiłam. Pozwalamy ludziom robić nic. Dzięki temu, że jest przewodnik, można jakby kompletnie oddać kontrolę. I można się zatracać w tym obserwowaniu, a my będziemy tutaj proponować, co jeszcze można zrobić, żeby zauważyć coś nowego, usłyszeć coś nowego, poczuć coś nowego, a może właśnie nie nowego, tylko bardzo znajomego. Bo jednak funkcjonujemy w świecie, w którym na własne życzenie bombardujemy się mnóstwem bodźców, dźwięków, zapachów. To też jest taki zmysł, który mamy bardzo przytępiony, bo używamy bardzo silnych środków zapachowych. Perfum, proszków do prania, to wszystko intensywnie pachnie i trochę mamy problem z tym, żeby poczuć te naturalne zapachy. Nawet własny zapach maskujemy jak tylko się da. Więc też my zawsze zachęcamy do tego, żeby podczas kąpieli leśnej przyjść bez perfum. Często dominuje zapach płynu na komary, ale to nie do uniknięcia. Ale zachęcamy, żeby wąchać różne rzeczy, poszukiwać zapachów, nie tylko tych pięknych, bardzo różnych, bo ta różnorodność też to jest to, co nas gdzieś ubogaca w tym wszystkim. Więc proponujemy ćwiczenia, które są eksploracją zapachową jakiejś przestrzeni, ale też zawsze ćwiczenia słuchowe, które polegają na tym, żeby po prostu pobyć przez 15-20 minut w ciszy i tylko słuchać. I okazuje się, że jest to chyba najbardziej relaksujący moment podczas kąpieli leśnej. Na początku jest trudno, człowiek tak się trochę wierci, czy już można skończyć. Ale w którymś momencie, jak to się odpuści, to zaczyna sprawiać ogromną przyjemność, a już 20 minut przebywania w lesie przynosi korzyści zdrowotne dla nas.
1: Ale ja już słyszę swoje myśli, gdybym tak usiadł, że jutro muszę nastawić budzik na czwartą, bo muszę wstać wcześniej. W weekend mam do zrobienia ciasto, a w przyszłym tygodniu mam delegację. I znów wybiegam tymi myślami zamiast być tu i teraz.
0: Zamiast być tu i teraz. Tak, dlatego tutaj tak ważne jest to pracowanie ze zmysłami. Nad odczuciami, które mamy z ciała dotykiem. Nad odczuciami słuchowymi. Nad tymi wszystkimi zmysłami, które mamy do dyspozycji. Celowo to podkreślam, nad tymi, które mamy do dyspozycji, bo pracujemy też tak z osobami z niepełnosprawnościami sensorycznymi. Więc wcale to nie musi być tak, że musimy wykorzystywać wszystkie zmysły, które istnieją, tylko te, z których mamy możliwość korzystania i to nas zakorzenia tu i teraz. My też stosujemy zawsze na początku zajęć takie techniki, które mają nas troszkę odłączyć od tego, z czym przychodzimy. Pracujemy trochę z oddechem, z czuciem ciała, powoli wchodzimy w ten proces. To jest cały proces, to nie jest tak, że przychodzimy, dzień dobry, proszę siedzieć 20 minut i słuchać, bo to byłoby bardzo trudne dla wszystkich, więc tutaj prowadzimy osoby przez cały proces, to jest taka swego rodzaju wycieczka zmysłowy spacer.
1: Pojawił się w twojej wypowiedzi także komar i chciałbym jeszcze zahaczyć o ten wątek, że wielu ludzi dzisiaj niestety kojarzy naturę, las jako zagrożenie, bo kleszcze, bo komary, bo pokrzywy, bo się pobrudzisz, bo nie dopiorę ubrania. Co z tym zrobić?
0: Co z tym zrobić? Trzeba nad tym pracować. Przede wszystkim najlepiej jest zacząć od dziecka. Jeżeli słuchacze mają dzieci małe, to ważne, żeby z tymi dziećmi być w naturze, pozwolić się tym dzieciom wybrudzić. Niech ten komar ugryzie to dziecko, nic się strasznego nie stanie, a to dziecko będzie miało możliwość doświadczania. Ja mam to szczęście, że wychowywałam się w domu z ogromnym ogrodem. Mieszkałam z moim pradziadkiem, który nazywał rośliny naszymi imionami, zachęcał nas do chodzenia boso, pocieszał nas, kiedy miałyśmy obtarte kolana, bo się gdzieś przewróciłyśmy z siostrą i to było wspaniałe i to też spowodowało, że ja mam otwartość teraz. Więc to jest niesamowicie ważne, żeby od dziecka dzieciom pokazywać ten świat przyrody, nie zabraniać im swobodnej eksploracji. No a co jeżeli my tego doświadczenia nie mieliśmy i dla nas jest to teraz trudne, to trzeba się oswajać powolutku. Rzeczywiście warto pójść z kimś, kto las zna. Kto jest w stanie nam powiedzieć, jak duże jest zagrożenie na przykład w przypadku kleszczy. Co zrobić, żeby ryzyko na przykład zarażenia boreliozą minimalizować. No to wszystko są sposoby. Nie taki kleszcz straszny, jak go malują.
1: I też nie mieszka tylko w lesie, tylko można iść na spacer do parku w mieście i też tego kleszcza złapać.
0: Badania pokazują, że tych kleszczy jest bardzo podobna ilość w miastach jak w lesie. Więc jakby nie ryzykujemy więcej niż ryzykujemy na co dzień. No pewnie, że są komary. Można się wypsikać na komary. Nie trzeba, ja tego nie robię, nie lubię tych zapachów. No i cóż, no, bywam pogryziona, no. Tak jak jako dziewczynka miałam pogryzione całe nogi, to mam i teraz.

0: No, no i...
1: Taki nieodłączny symbol wakacji w Polsce.
0: Dokładnie. Tak, to jest wakacyjne tutaj po prostu anturaż przewodników i przewodniczek kąpieli leśnych i wszystkich leśnych ludzi. Więc ja bardzo zachęcam do tego. Jeżeli się boimy, mamy obawę, porozmawiajmy z kimś, kto ten les zna, kto może nas uspokoić, może z nami pójść w jakieś miejsce, gdzie będziemy się czuli bezpiecznie. No i powoli, małymi kroczkami zapuszczajmy się dalej.
1: Czyli to jest też wskazówka do tego, że taką przygodę, czy ten kontakt, taki prawdziwy kontakt z naturą, potem prawdziwy kontakt z naturą, wcale nie trzeba wyjeżdżać 400 km na Mazury, 300 km w góry albo gdzieś w głęboką puszczę na Roztoczu, tylko my jesteśmy przecież w Truskawiu, 8 km od granicy Warszawy.
0: Dokładnie i to w drugim co do wielkości parku narodowym w Polsce. To też musimy sobie uświadomić, że tutaj no, Warszawa ma ogromne szczęście w skali Europy i całego świata, że taki wielki park narodowy jest graniczy z Warszawą i naprawdę warto z tego korzystać, ale dla wszystkich, którzy nie mają parku narodowego tuż pod nosem, czy nie mają lasu, już kontakt z przyrodą w parku będzie lepszy niż nic. Ta przyroda jest wokół nas. Ja pracuję czasem z osobami, które są niemobilne i przyrodą też jest roślina doniczkowa w pokoju. I o tym trzeba pamiętać, że nie musimy robić wielkiej wyprawy. Możemy wyjść do najbliższego parku, możemy wyjść nawet na skwerek przed blokiem i tam też jest przyroda, którą tak samo tą lubką, którą ci pokazywałam, też możemy obserwować, też możemy chodzić boso po trawie. Tych możliwości jest naprawdę bardzo dużo i wystarczy chcieć. Chociaż ja wszystkich wyganiam do lasu i zapraszam zawsze, żeby pójść w las, no bo tutaj mamy stężenie tych wszystkich dobroczynnych czynników. Mamy drzewa, mamy możliwość chodzenia po ściółce, mamy doświadczenia zapachowe. Tutaj się dzieje bardzo dużo.
1: Czy zauważasz, że jest coraz większe zainteresowanie właśnie takim kontaktem z naturą, kąpielami leśnymi, taką terapią leśną?
0: Zdecydowanie, coraz większe. Nadal mam poczucie, że kąpiele leśne i terapia leśna to jest dosyć niszowa branża, no właśnie nawet ciężko powiedzieć, że branża, ale niszowy może kierunek. Ale staje się coraz bardziej popularny. Też Polskie Towarzystwo Kąpieli Leśnych i Terapii Leśnej powstało po to, żeby to propagować, bo jest to wspaniały sposób na radzenie sobie z wyzwaniami tego, jak wygląda współczesny świat i współczesne życie. I wspaniały sposób, żeby siebie wspierać w zdrowiu, czy dążeniu do zdrowia, czy w rekonwalescencji.
1: I to może być też fantastyczny pomysł na urlop, nawet jeżeli nie planujemy dalekich wyjazdów, no to właśnie za płotem też można znaleźć to, co natura daje nam najlepszego.
0: Jak najbardziej. Wystarczy trochę uważności.
1: I z tą radą ostatnią Państwa zostawiamy, chociaż mi się nie chce stąd iść zdecydowanie, bo takie poczucie połączenia z ziemią na boso jest fantastyczne. Pokrzywa też mnie trochę popiściła, ale już przestało.
0: Nie będziesz miał reumatyzmu.
1: Nie będę miał reumatyzmu, dobrze. Antonina Iwaszkiewicz dziś była moją przewodniczką po Campinosie. Bardzo Ci dziękuję.
0: Dzięki serdeczne i do zobaczenia w lesie.
1: Do zobaczenia. Dziękujemy za uwagę. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu.
3: Przed mikrofonem Paweł Aramowicz-Zieliński. Dzień dobry Państwu.
2: Gość Polskiego Radia 24.
3: Rozmawiać będziemy o związkach i o tym, jakie one uprawnienia mają i mieć będą w najbliższym czasie. Razem z nami osoba dyrektorska kampanii przeciw homofobii, Miko Czerwiński. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Wielkimi krokami zbliża się rozporządzenie, to kiedy rozporządzenie w sprawie uznawania przez ZUS małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą będzie już w pełni respektowane w naszym kraju. Oczywiście tę polityczną narrację odrzucamy teraz na bok i spójrzmy na konkrety, co to rozporządzenie, jak już wejdzie w życie, a stanie się to w sierpniu, w przyszłym miesiącu, będzie dawało osobom, które takie małżeństwo zawarły za granicą i ten akt został poddany transkrypcji u nas w kraju.
4: co warto zwrócić uwagę, to 23 sierpnia wchodzi w życie rozporządzenie ministra cyfryzacji i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odnośnie transkrypcji już faktycznymi, docelowymi wzorami aktów stanu cywilnego. I to jest ten kluczowy moment, w którym tak naprawdę jest ta ostatnie

0: potwierdzenie tego, że związki zawarte za granicą, małżeńskie, będą transkrybowane i będą w pełni w Polsce respektowane. Taką mamy nadzieję. Słyszymy i widzimy, że zarówno ZUS zadeklarował, że będzie w pełni rozpoznawał takie transkrybowane wnioski i tak samo w przypadku NFZ-u te związki już wiemy, że są respektowane, ponieważ już pierwsze pary, które zdążyły w ostatnich miesiącach przetranskrybować jeszcze na starych wzorach swoje małżeństwa, mogły chociażby ubezpieczyć swojego partnera, partnerkę zdrowotnie.
1: Czyli mamy z jednej strony ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli chodzi o NFZ, no to mamy też tutaj możliwość tego, że osoba, która pozostaje w stosunku małżeńskim do tej drugiej, może korzystać z tego ubezpieczenia, prawda?
0: Dokładnie tak. Chodzi o to, że w sytuacjach, gdy pary mogą ubezpieczać osobę bliską, swojego małżonka, małżonkę, mogą to też w tej chwili robić pary jednopłciowe. I dzięki temu osoby, które na przykład nie mają stałego zatrudnienia, czy nie mają tego ubezpieczenia z jakiegoś innego powodu, tutaj mają tą gwarancję zabezpieczenia w polskim systemie ochrony zdrowia.
1: A co z samorządami, które już teraz deklarują, że nie będą respektowały tych aktów i nie będą przeprowadzały całego tego procesu transkrypcji? To brzmi trochę abstrakcyjnie, jakby samorządy były osobnymi bytami gdzieś w jakimś autonomicznym bycie, no ale tak nie jest. I co wtedy? Co wtedy, jeśli samorząd odmówi tej czynności administracyjnej?
0: To warto podkreślić to, że nie ma regionalizacji Urzędu Stanu Cywilnego, więc tutaj para może złożyć taki wniosek o transkrypcję w dowolnym mieście, ale już dochodzą do nas głosy też, że nawet takie samorządy, które politycznie wygrażały się, że nie dokonają tej transkrypcji, dokonują te transkrypcje bez problemu lub sugerują na zaczekanie do 23 sierpnia. Myślę, że po 23 sierpnia, jako że wejdzie to rozporządzenie w życie, będzie trochę jaśniejsza ta sytuacja prawna. Urzędnicy na poziomie lokalnym też będą mieli jasną wytyczną co do tego, jak mają transkrybować te akty i wtedy miejmy nadzieję, ten problem już nie będzie takim problemem.
1: Ale nadal jesteśmy w punkcie, w którym mówimy o małżeństwach zawartych za granicą Polski. Na terenie naszego kraju no, wiemy, że nie będzie też możliwości rejestracji związków partnerskich. Jest weto prezydenta Karola Nawrockiego wobec ustawy o statusie osoby najbliższej. Co tak naprawdę mogło kierować prezydentem? Wiemy kwestię polityczną. Mówił tam, że nie można zrównywać związków z tymi, które jego zdaniem zawarte są w Konstytucji. To one podlegają szczególnej ochronie. One nie są zdefiniowane z reguły, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. Ale ta ustawa została tak okrojona, że tak naprawdę ciężko jest się doszukać tam punktów wspólnych.
0: Właśnie, szczerze powiedziawszy, to uzasadnienie weta jest dość nielogiczne, jest niekonkretne i odwołuje się do takich aspektów, których w tej ustawie nie było. Bo zwróćmy uwagę na to, że względem pierwotnej ustawy, którą proponowała ministra Kotula związków partnerskich, obcięto tam zarówno ten aspekt symboliczny Urzędu Stanu Cywilnego, jak i wiele aspektów faktycznego tworzenia rodziny. W związku z tym jednak te związki, ten status osoby najbliższej był takim bardzo, bardzo podstawowym zabezpieczeniem w sytuacjach trudnych, w sytuacjach codziennego życia, które zresztą sam prezydent obiecywał, że postara się dochować.
1: I co teraz? Bo marszałek Sejmu mówi o tym, że no jego ugrupowanie chce wrócić do tego tematu, ale w następnej kadencji.
0: Myślę, że politycznie na pewno w tej chwili będzie trudno. Wątpię, że prezydent tutaj nagle jednak obudzi się i stwierdzi, że posłucha 80% Polaków, którzy chcieli takiej zmiany, ale na pewno organizacje społeczne będą działać na rzecz tego, żeby po pierwsze wszystkie małżeństwa, które są zawarte za granicą, były transkrybowane i były respektowane z pełnią praw, a po drugie, żeby stworzyć w taki projekt ustawy, który ten czy kolejny prezydent w końcu podpisze. I to już powinna być ustawa o równości małżeńskiej w tym momencie.
1: A jest przestrzeń na to, żeby te kwestie zostały załatwione jeszcze przed wyborami, bo z jednej strony opcje prawicowe oczywiście odsądzają pary jednopłciowe od czci i wiary, ale z drugiej strony, jak słyszeliśmy przed chwilą, 80% Polaków popiera te

0: ideę, to czemu nie wziąć tego na sztandary, skoro jest to punkt, który 80% osób w tym kraju popiera?
1: To myślę, że to są jakieś kwestie polityczne niektórych polityków, ale jak najbardziej my apelujemy do ministerstw, by uznawały i wskazywały, że związki jednopłciowe są także uznawane w Polsce. Część z tych rzeczy ministerstwa mogą zrobić rozporządzeniami, tak jak już w tej chwili rozmawialiśmy, i ta praca ministerstw poprzez rozporządzenia powinna być kontynuowana przy obecnej sytuacji politycznej i prezydencie, jakiego mamy w pałacu.
0: A gdyby słuchali nas teraz zainteresowani tym, żeby taki związek małżeński zawrzeć, no ale z wiadomych przyczyn w Polsce się nie da tego zrobić, to gdzie w Europie zrobić to najłatwiej? Bo to myślę, że to jest też ważna kwestia. I nie zawsze trzeba szukać tego w Google.
1: Owszem, te kraje są dostępne w Google, ale mówiąc wprost, najwięcej par wyjeżdża do Danii, do Niemiec lub do Portugalii, gdyż tam najprostsze są te procedury. Ja się przyznam tutaj też, że ja już za chwilę wyjeżdżam do Danii, żeby zawrzeć taki związek.
0: A jeśli chodzi o te kwestie formalne, bo mówiliśmy o NFZ-cie, mówiliśmy o ZUS-ie, ale nie poruszyliśmy jeszcze jednej bardzo ważnej kwestii. Coś, co jest nieuchronne jak śmierć. Podatki, urząd skarbowy, czy urzędy skarbowe też będą respektowały te transkrybowane akty?
1: Mamy taką nadzieję. Tutaj zarówno ministra Kotula mówiła, że w tej sprawie działa, ale też takie organizacje jak Kampania Przeciw Homofobii apelujemy do ministra finansów o jasne wyznaczenie tutaj interpretacji. Dostaliśmy informację, że już wkrótce taka interpretacja powinna być przygotowana i czekamy, aż Ministerstwo Finansów jasno powie, że małżeństwa wszystkie w Polsce są uznawane tak samo i mają te same prawa, jeśli chodzi także o podatki.
0: A jeśli chodzi o kwestie umów, które w tym momencie osoby mogą zawierać na takiej stopie cywilnoprawnej, bo to jest jeden z argumentów prawicy używany przeciwko tym transkrypcjom i przeciwko ustawie o statusie osoby najbliższej, to czy rzeczywiście jest tak, że dzisiaj dwie osoby mogą spisać taką umowę u notariusza, która byłaby może nie zamiennikiem, ale jakąś alternatywą?
1: Owszem, osoby mogą spisać umowę notariusza, która pomoże im w podstawowych pełnomocnictwach, na przykład w obsłudze poczty, czy w obsłudze jakichś pojedynczych kwestii życiowych, ale tu też z doświadczenia mogę powiedzieć, że nie działa to i nie jest to idealna sytuacja przy chociażby sytuacjach kryzysowych w sprawach zdrowotnych, przy wzywaniu karetki. Nie mamy ze sobą tej umowy notarialnej zawsze. Czy my powinniśmy wzywać karetkę i nosić ze sobą taką umowę, czy po prostu powinniśmy mieć w systemie zaznaczone, że jesteśmy osobą w związku, czy osobą najbliższą drugiej osoby. Taka umowa też nie zaopiekuje wszystkich kwestii związanych chociażby z dziedziczeniem i wspólnym rozliczaniem się, które mogła ta ustawa zaopiekować.
0: Będziemy śledzić w Polskim Radiu 24 rozwój tych wypadków. Wiele wskazuje na to, że w tej kadencji już w sprawie tej ustawy o statusie osoby najbliższej niewiele się zmieni, no ale za nieco, nie, równo za miesiąc w życie wchodzi to rozporządzenie i będziemy patrzyli, jak to w praktyce działa. Miko Czerwiński, osoba dyrektorska kampanii przeciw homofobii, był razem z nami. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję.
2: Powtórka programu.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Prawo i Sprawiedliwość u progu rozłamu. Minął o północy termin ultimatum prezesa Kaczyńskiego. Nowoczesne technologie dla sił zbrojnych. Kilkanaście umów zostało podpisanych w ramach programu Perun. Pierwsza próba zakończyła się niepowodzeniem. Prezydent składa

0: Składa drugi wniosek o referendum w sprawie polityki klimatycznej. Minęła szósta. Rafał Boguta, dzień dobry. Minęło ultimatum Jarosława Kaczyńskiego. Politycy Prawa i Sprawiedliwości mieli do północy złożyć deklarację o braku przynależności do stowarzyszeń. Zamknięcia Stowarzyszenia Rozwój Plus odmówił były premier Mateusz Morawiecki, który, tak jak jego zwolennicy, odmówił podpisania tzw. lojalki prezesa. Patryk Jaki po wyjściu z siedziby partii przy Nowogrodzkiej w Warszawie mówił, że członkowie Rozwoju Plus powinni pozbyć się nadmiernych, szkodliwych dla partii ambicji politycznych i podpisać dokument.
1: Wszystkie próby rozłamowców są po prostu złe. Więc ja gorąco proszę, aby zostali w Prawie i Sprawiedliwości, schowali te ambicje.
0: Zwolennicy Mateusza Morawieckiego zapowiadają, że deklaracji nie złożą. Posłanka PiS Olga Semeniuk-Patkowska mówiła, że nie wystąpi ze stowarzyszenia, bo poszerza ono ofertę programową PiS.
2: Nam dzisiaj głównie chodzi, żeby dzięki temu stowarzyszeniu zrobić trochę kampanię door to door i pokazać, jak wiele jest deficytów i mankamentów obecnego obozu, jeżeli chodzi o finansowanie, samorządy, gospodarkę, energetykę, przedsiębiorców.
0: Na rozłam w Prawie i Sprawiedliwości liczy minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
3: Co prawda nigdy nie byłem w PiS-ie, ale PiS kocham tak bardzo, że chciałbym, aby były co najmniej dwa.
0: W południe spodziewane jest oświadczenie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Nowoczesne technologie i innowacje przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa Polski, deklaruje premier Donald Tusk. W ramach programu Perun podpisano kolejne umowy na rozwój technologii obronnych dla sił zbrojnych. Szef rządu podkreślił, że zapewnią one dostęp do najnowocześniejszych technologii.
4: Te umowy to jest nie tylko ponad 700 milionów złotych, biorąc pod uwagę też pierwszą część tych umów. Niedługo będzie miliard złotych na praktyczne rozwiązania i to te najnowocześniejsze. Te umowy to także taki wielki zastrzyk pomysłów, pieniędzy, energii ludzkiej, talentów ludzkich w polskie technologie dla polskich firm, dla polskich instytutów naukowych, polskich naukowców.
0: Program Perun to jeden z najważniejszych instrumentów rozwoju technologii obronnych dla sił zbrojnych. To wspólna inicjatywa Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Prezydent chce, by Polacy za dwa miesiące wypowiedzieli się w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. To drugi taki wniosek złożony do Senatu. Tym razem w pytaniu referendalnym nie ma sugestii, że polityka klimatyczna doprowadza do wzrostu kosztów życia obywateli. O nowym, zmodyfikowanym wniosku Karol Nawrocki poinformował na spotkaniu z mieszkańcami Dębicy na Podkarpaciu.
5: Chcieliście nowe pytanie? Jest nowe pytanie. Dajcie wypowiedzieć się narodowi.
0: Prezydent chce, by referendum odbyło się 27 września. Sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, jazda pod wpływem alkoholu, niestosowanie się do dwóch sądowych zakazów prowadzenia pojazdów mechanicznych i niestosowanie się do decyzji starosty o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami. Takie zarzuty usłyszał 36-letni Krzysztof K., mieszkaniec powiatu pabianickiego, który będąc pod wpływem alkoholu prowadził w minioną sobotę samochód na autostradzie A1. Mężczyznę przesłuchano w prokuraturze okręgowej w Częstochowie. To dalszy ciąg sprawy po obywatelskim zatrzymaniu pijanego kierowcy. Wcześniej prokuratura nie zawnioskowała o jego areszt, co wywołało reakcję prokuratora generalnego Waldemara Żurka. Prokurator prowadzący sprawę złożył też do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Mężczyźnie grozi do 12 lat więzienia. Dziś startuje Łódź Summer Festival. W programie koncerty ponad 20 wykonawców, zarówno zagranicznych, jak i polskich gwiazd. Organizatorzy spodziewają się, że na łódzkich Błoniach każdego dnia pojawi się około 150 tysięcy osób. Festiwal zakończy się w niedzielę. Z przytupem, zapowiada wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski.
6: Niedzielny dzień jest dniem, z którego jesteśmy najbardziej dumni. Tutaj spodziewamy się największej frekwencji. Myślę, że Mata i Sean Paul, bracia Kasperczyk, PZ spowoduje, że publiczności festiwalowej naprawdę będzie bardzo dużo.
7: W tych dniach już od 24 od godziny 15 ta komunikacja będzie darmowa i będzie darmowa do 4 rano 27.
0: Dodaje wiceprezes tamtejszego MPK Łukasz Kucharski. Podczas imprezy w centrum miasta na teren festiwalu będzie kursować specjalna linia autobusowa 603, natomiast ulica Konstantynowska będzie wyłączona z ruchu. Pierwsze występy rozpoczynają się o 16. Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: deszczowy piątek niemal w całym kraju z przelotnym deszczem, a na wschodzie z burzami. Synoptycy wydali w tej sprawie ostrzeżenie pierwszego stopnia. Popada i zagrzmi również na południu i południowym wschodzie. Bez opadów dziś tylko na wybrzeżu. Na termometrach maksymalnie od 19 do 22 stopni. Chłodniej będzie tylko na Podhalu od 13 do 17 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, w całym kraju porywisty, a w czasie burz do 70 km na godzinę.
1: Klimat.
0: Jakość powietrza o poranku w całym kraju jest bardzo dobra. Kilkanaście procent energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. A prawie w całym kraju poza północą i południem występuje też susza hydrologiczna.
1: Klimat.
2: Poranek w Polskim Radiu 24.
3: 6,5 minuty po godzinie 6. Dzień dobry, mamy piątek, 24 dzień lipca i to jest 205 dzień roku. Słońce w znaku raka wzeszło kwadrans przed godziną 5 w Warszawie, a zajdzie 21 minut przed 21. Dzięki temu dzień będzie trwał, licząc od wschodu do zachodu, 15 godzin i 54 minuty. Krystyna, Kinga, Olga, Wiktor i Augustyn dzisiaj świętują. To ich dzień. Najlepsze życzenia od nas, od Polskiego Radia 24. A w kalendarzu tych świąt nieco mniej typowych mamy Międzynarodowy Dzień Wirtualnej Miłości, Dzień Policjanta i Dzień Pszczółki Mai. No to patrząc na politykę i na to, co dzieje się na scenie partyjnej, zapytam się, gdzie jest Guzio i Filip. Może już wyszli z tej bajki, a może nie, a może podpisali, a może nie. No właśnie, tym będziemy żyli trochę. Ja wiem, że to, jak państwo oglądają telewizje informacyjne, to trochę jest tak jak z piłkarzami. Pamiętają państwo, piłkarze zjedli śniadanie, to teraz PiS zjadł śniadanie, PiS podpisał, PiS nie podpisał. No tak, ale to jedna z większych partii w Polsce, jak rozpada się na naszych oczach. No właśnie, czy się rozpada, to już zdradziłem trochę tematów politycznych, które będą do godziny 9. A dzisiaj dla państwa Justyna Błońska wydaje, asystuje Anna Pałdyna, Mateusz Dziekoński to wszystko zrealizuje do 9, a Grzegorz Frączczak, to ja będę z państwem właśnie przez najbliższe 3 godziny. No to co, kartka z kalendarza na dzień dobry?
4: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
5: Ich bin ein Berliner.
6: Jeśli nam pomożecie, to...
7: Abemus Babam.
8: My, naród.
9: We, the people.
10: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
11: Kalendarium historyczne.
12: 24 lipca w roku 1292 zmarła święta Kinga, córka króla Węgier Beli IV i żona księcia krakowskiego Bolesława Wstydliwego. Sprowadzeni przez nią z Węgier górnicy zbudowali kopalnię soli w Wieliczce i w Bochni. Od roku 1234 Kinga była zakonnicą w klasztorze Klarysek w Starym Sączu, a cały posag przeznaczyła na odbudowę kraju po najazdach tatarskich. 195 lat temu zmarła pianistka i kompozytorka Maria Szymanowska. Była jedną z pierwszych kobiet pianistek w historii kultury europejskiej.
13: Była kobietą, która odważyła się być twórcza. Uświadomić sobie trzeba, że w owych czasach nie było miejsca dla przedstawicielek płci pięknej na uniwersytetach i w konserwatoriach. Dla panny z tak zwanych wyższych sfer zawód muzyka, pisarki lub malarki był nie do wyobrażenia.
12: Przypomniała śpiewaczka i badaczka muzyki komponowanej przez kobiety Elżbieta Zapolska-Szapel. W roku 1909 urodził się matematyk i kryptolog Jerzy Różycki. Wraz z Marianem Rejewskim i Henrykiem Zygalskim złamali szyfr niemieckiej maszyny Enigma.
14: Niektórzy historycy twierdzą, że nie byłoby lądowania w Normandii, gdyby alianci wcześniej nie znali ruchu wojsk niemieckich.
12: Uważał profesor Ryszard Jachowicz z Politechniki Warszawskiej. Jerzy Różycki zginął w roku 1942 na Morzu Śródziemnym podczas powrotu z Algierii do ośrodka dekryptażu Kadeks w państwie Vichy. Dziś setna rocznica urodzin reżysera Andrzeja Konica. Do jego najsłynniejszych dzieł należą seriale telewizyjne takie jak Czarne chmury czy Stawka większa niż życie. 80 lat temu Amerykanie przeprowadzili koło atolu Bikini pierwszy podwodny test bomby atomowej. Do roku 1958 doszło tam do ponad 20 prób z bronią jądrową USA, w tym detonacji największej amerykańskiej bomby wodorowej Castle Bravo. 24 lipca w roku 1959 w fabryce samochodów ciężarowych w Lublinie rozpoczęła się seryjna produkcja

0: samochodu dostawczego Żuk. Był produkowany do roku 1998 i w tym czasie z taśm zjechało łącznie ponad 500 000 żuków w różnych wersjach zabudowy. W roku 1969 zmarł pisarz i poeta Witold Gombrowicz. Zasłynął jako twórca groteskowo-satyrycznych utworów demaskujących mity i konwencje ówczesnej kultury. Pisał teksty dla rozgłośni polskiej Radia Wolna Europa, dla której nagrał też fragmenty swojego dziennika.
1: Poniedziałek ja, wtorek ja, środa ja, czwartek ja, piątek. Piszę ten dziennik z niechęcią. Jego nieszczera szczerość męczy mnie. Dla kogo piszę? Jeśli dla siebie, dlaczego to idzie do druku? A jeśli dla czytelnika, dlaczego udaję, że rozmawiam ze sobą?
0: W willi Aleksandrin we francuskim Vence, gdzie pisarz spędził ostatnie lata życia, otwarto muzeum poświęcone autorowi Ferdy Durkę czy Transatlantyka. 50 lat kończy dziś raper Tede.
2: Chcę być Rockefellerem albo buzowatym. Jestem bezelem, nic poza tym. Być bezelem to być najgorętszym. Ten element męczy niekumatych.
0: Został sklasyfikowany na trzecim miejscu listy 30 najlepszych polskich raperów według magazynu Machina. Ojcem artysty jest Maciej Graniecki, były szef Kancelarii Sejmu oraz Biura Trybunału Konstytucyjnego. 24 lipca w roku 1978 swoją premierę miał film Wodzirej w reżyserii Feliksa Falka. W tytułową rolę Ludka Danielaka wcielił się Jerzy Szturm.

0: Tour za tę rolę został nagrodzony na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Chicago. W roku 1979 zmarł pisarz i pieśniarz Edward Stachura.
1: Co mogę powiedzieć oprócz tego, że piszę wiersze i opowiadania? Co mogę powiedzieć oprócz tego, co mówię w tych właśnie wierszach i opowiadaniach? Wszystko, co mam do powiedzenia, jest tam. Tak się staram, by nie zapominać o niczym. Nie o słońcu, nie o gwiazdach, nie o ludziach, nie o trawie.
0: Mówił w jednym z radiowych wywiadów. Dziś 35. rocznica śmierci pisarza Isaaca Bashevesa Singera. O tym, dlaczego pisał w umarłym języku, jakim jest jidysz, opowiedział odbierając literacką Nagrodę Nobla.
2: Po pierwsze, lubię pisać opowieści o duchach, a nic nie pasuje do ducha lepiej niż umierający język. Po drugie, wierzę w zmartwychwstanie.
0: Singer do końca życia uważał się za warszawiaka i często podkreślał swoje przywiązanie do Polski.
3: Kalendarium historyczne.
4: I nasz codzienny wspaniały duet Szczepan Pawłosek i Blanka Pietrzak, to oni stoją, drodzy Państwo, za tym, że to kalendarium codziennie wybrzmiewa na antenie. 13 minut po 6.
5: Przegląd prasy.
4: Tak, trochę dworowałem sobie i żartowałem, że niektóre telewizje to żyją tylko pisem, ale można, drodzy Państwo, można. Pierwsza strona Wyborczej, pierwsza strona Rzeczpospolitej. Ani słowa o partii, która nazywa się jeszcze Prawo i Sprawiedliwość. Chociaż mówią, że to prezes i Sasin się teraz tak będzie się rozszyfrowywało ten skrót PiS. No, można i tak. Na Wyborczej, na pierwszej stronie, uniewinnienie po 20 latach, koniec procesu ojca Zbigniewa Ziobry i wśród tytułów wybrałem jeden: zmęczeni są wszyscy tą sprawą. I chyba to oddaje rzeczywiście to, jak do tej sprawy podchodzimy. Rzeczpospolita z kolei na pierwszej stronie. Polacy chcą jasnych zasad w szpitalach. Lekarze nie powinni łączyć pracy w prywatnych placówkach z i na NFZ, uważa większość badanych. Eksperci i dyrektorzy szpitali widzą w tym duże zagrożenie. No, gdybym był złośliwy i komentatorsko złośliwy, to bym powiedział, że Polacy chcą jasnych zasad w szpitalach. No przecież są jasne zasady. Wystarczy się zapisać do akurat rządzącej partii. Prawda? No prościej się chyba nie da. Przepisy budowlane do generalnego remontu, to o tym też w Rzeczpospolitej Państwo przeczytają, oraz o tym, że prezydent dotąd nie podpisał ratyfikacji umowy między Polską a Ukrainą o zwalczaniu przestępczości. Podobno opozycja i eksperci mają do niej zastrzeżenia. Jakie to są zastrzeżenia, mogą Państwo przeczytać o tym w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Wewnątrz numerów Wyborczej jednak jest drobiazg o PiSie. Jest, ale taki no, z przymrużeniem oka. Andrzej rysuje. Narysował plażę, ludzie na ręcznikach, parawany i jeden do drugiego pyta, a ty jesteś za harcerzami czy maślarzami? Nie wierzę, że to jest temat rozmów na plaży, ale może. Polska metropolia warszawska z kolei. Tu już o polityce jest i o przyszłości premiera, byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Profesor Chwedoruk mówi tak, Morawiecki nie jest już

0: nikomu w polskiej polityce do niczego potrzebny. Odważna teza. Ja sądzę, że jeszcze może nie powiedział ostatniego słowa. No to sięgnijmy po Fakt i Super Express. W fakcie na pierwszej stronie lekarze byli niewinni. Po 20 latach Zbigniew Ziobro przegrał sprawę o śmierć swojego ojca, ale wewnątrz już spóźnił się i prysł. Mateusz Morawiecki chce być w PiS, a konsultacje przed spotkaniem z Morawieckim liczył na ustępstwo Morawieckiego Jacek Sasin. No i też jest taka jakby zupełnie z innej bajki, ale też ciągle w okolicach PiSu. Człowiek Nawrockiego miał wygryźć Czarnka. Kim jest Człowiek Nawrockiego? Chodzi oczywiście o Zbigniewa Boguckiego, który ma podobno zastąpić Przemysława Czarnka na posadzie kandydata na premiera. No, mamy kolejny odcinek tego serialu. No to jeszcze Gazetę Polską sprawdźmy. Na pierwszej stronie rozłam w PiS. Były premier opuszcza partię prezesa Kaczyńskiego. I jeszcze postawili znak zapytania. Znaczy, że jeszcze nie wiadomo. Ciekawe, do sprawy będziemy wracać dzisiaj, jak mówię, bliżej 12. Ten temat będzie pewnie obecny absolutnie we wszystkich mediach. Przegląd prasy, ciąg dalszy, za godzinę. A dlaczego mówię o tym, że bliżej godziny 12 będzie ten temat bardziej wałkowany? No bo na 12 prezes zapowiedział, że wyjdzie i coś powie na ten temat. Daty te dwunastki są tutaj ważne, bo o 24, czyli o 12 w nocy minął termin wyznaczony członkom Prawa i Sprawiedliwości na podpisanie deklaracji przynależności do partii. Znaczy to takie odświeżenie, jak się sakramenty odświeża albo małżeństwo się odświeża, to od czasu do czasu taką deklarację przynależności do partii też wypadałoby odświeżyć. No tak sobie pomyśleli pewnie w Prawie i Sprawiedliwości i to zrobili. Dokumentu nie podpisali politycy związani z byłym premierem Mateuszem Morawieckim, skupieni w jego stowarzyszeniu Rozwój Plus. Co będzie zatem dalej z partią? No bo jak się teraz nie podpisze tej lojalki, jak to mówią, czy tej deklaracji, no to chyba nie można być w Prawie i Sprawiedliwości. Oto pytaliśmy naszych gości, Joannę Ćwiek-Świdecką z Rzeczpospolitej oraz profesora Akademii WSB Krystiana Dudka, eksperta do spraw marketingu politycznego. Rozmawiała z nimi Ewa Wasążnik.
1: Proszę państwa, czy na naszych oczach dzieje się historia, panie profesorze? Czy te wydarzenia, których jesteśmy świadkami, to jest poważna zmiana na polskiej scenie politycznej?
2: Tak, wydaje się, że bardzo długo się chmurzyło i ta burza nadchodzi. Oczywiście jeszcze ta cisza przed burzą chwilę potrwa, ale ta cisza, mówiąc tak metaforycznie, ona jest dość głośna i taka wymowna. Bo tutaj obserwujemy w ogóle walkę na prawicy taką szerszą. Mentzen krytykuje Suskiego, pan Bosak krytykuje Morawieckiego i Kaczyńskiego. Proszę?
1: Morawieckiego, tak, panie profesorze,
2: tak,
1: przepraszam.
2: Morawieckiego i Kaczyńskiego.
1: Się.
2: Pan Mastalerek atakuje prezesa Kaczyńskiego, pan Obajtek robi unik. Sondaże pokazują, że pan Czarnek wcale nie jest takim idealnym kandydatem na premiera, bo nie przynosi tych bonusów, które miał przynieść. A walka toczy się o to, kto w przyszłości może przejąć fotel lidera Prawa i Sprawiedliwości i głównej siły prawicowej. Bo dlatego właśnie premier Morawiecki tak trzyma się mocno tej narracji, z której by wynikało, że on nie chce wychodzić z PiSu i wolałby być męczennikiem. A Jarosław Kaczyński wie, że jeżeli go wyrzuci i będzie katem, no to emocje staną po stronie Mateusza Morawieckiego. Sytuacja jak w dobrej partii szachów.
1: Panie redaktor, przesilenie nastąpiło już w południe, a właściwie po południu, kiedy Mateusz Morawiecki opuścił siedzibę PiSu przy Nowogrodzkiej.
3: Wydaje mi się właśnie, że w tej polityce jest już burza i że ta burza trwa od kilku dni. No to jest kolejne spotkanie, które nie doprowadziło do żadnych konstruktywnych wniosków. Nic się nie prostuje. Ściemnia się, grzmi i błyska cały czas. Więc wydaje mi się, że to już jest trochę sprawa przesądzona. Tak naprawdę nie widzę jakiejś takiej możliwości, żeby ktoś miał ustąpić, bo to będzie i z jednej, i z drugiej strony źle wyglądało. Ultimatum, które zostało postawione przez Jarosława Kaczyńskiego, wygląda fatalnie. I gdyby Mateusz Morawiecki i jego ludzie na to się zgodzili, byłoby to bardzo na niekorzyść Mateusza Morawieckiego. Więc wydaje mi się, że ten rozpad, ten podział jest już jakby przesądzony. Pytanie tylko, jakie będzie to miało konsekwencje, jakie będzie miało skutki, do czego to wszystkiego prowadzi. No bo to jest jednak polityka i wybory są w przyszłym roku, więc trzeba jakoś się poukładać, żeby te wybory wygrać. Są różne scenariusze, czy partia Morawieckiego, czy Morawiecki założy partię i pójdzie sam do wyborów. Sondaże są różne, są wakacje. Więc te sondaże nie są miarodajne. Jedne pokazują, że ma 2% z kawałkiem, 2,3%.

5% poparcia Morawieckiego, ale jest też sondaż, który pokazuje, że może liczyć na 6% poparcia. Więc pytanie, jak to wszystko i czy w ogóle Morawiecki i jego ludzie liczą to możliwe poparcie? I druga sprawa, czy, bo takie głosy też się pojawiają, czy nie jest to konflikt reżyserowany i czy nie będzie trochę tak,

0: tezę, którą pani redaktor przed chwilą wygłosiła, że ten rozpad i rozłam w Prawie i Sprawiedliwości jest przesądzony. Robert Telus jest całą tą sytuacją bardzo zaniepokojony.
1: To jest bolesne i ja myślę, że no to nawet ten wpis Millera, znaczy Piotrka Millera pokazuje, że chyba już jest decyzja podjęta po tamtej stronie.
2: Że chyba ten rozpad nastąpi.
1: Że tak, że panowie no, wyjdą z Prawa i Sprawiedliwości. Oni sami wyjdą tak naprawdę, oni sami się wykluczają, bo tak jak powiedziałem wcześniej, trzeba podjąć decyzję. Dzisiaj jest taki pad dla jednej i drugiej strony, ale no ja na miejscu chłopaków, kolegów moich, którzy tam są po tamtej stronie, skłoniłbym głowę i powiedział, dobra, dla Polski musimy mieć jedność, musimy razem współpracować.
0: Panie profesorze, jak pan z punktu widzenia eksperta do spraw marketingu politycznego interpretuje ten ton, ten sposób wypowiedzi Roberta Telusa? Bo z jednej strony no, jesteśmy w dwóch obozach, które ze sobą rywalizują, a z drugiej strony Robert Telus mówiący o chłopakach, kolegach z tej drugiej strony. Jakby chciał zostawić uchyloną furtkę dla tych, którzy prawdopodobnie Prawo i Sprawiedliwość opuszczą.
3: No powiedzmy sobie szczerze, że to jest taki teatr i tutaj każdy gra rolę tego dobrego. Mateusz Morawiecki wie, że gdyby odszedł sam z PiSu, to w momencie jak zamknie te drzwi, będzie miał przyklejoną łatkę zdrajcy i wtedy uruchomi się cała machina komunikacyjna nazywająca go tak. I to chce czy nie jest takie brzydkie powiedzenie w marketingu politycznym, że rzucaj błotem, bo warto, zawsze coś się przyklei i coś by się przykleiło. Natomiast zgodnie ze strategią marketingu politycznego każdy lider powinien posiadać, ja to tak nazywam, skrzydłowych. I tak jak Mateusz Morawiecki wychodzi z tych rozmów i milczy i występuje w mediach społecznościowych pan Miller i on opowiada o tym, że no, nikt nie może nas zmusić do podpisywania jakichś lojalek i nie podpiszemy, ale tego nie mówi sam Mateusz Morawiecki. Tak samo nie mówi Jarosław Kaczyński, tylko w jego imieniu jeden z posłów, poseł Telus, tak, mówi, co kogo może czekać, lepiej, żeby posypali głowę popiołem. I to są właśnie te szachy, ta gra. No, nikt nie chce być tym złym. Natomiast faktycznie też Mateusz Morawiecki musi uważać na to, żeby nie, jeżeli miałby już odejść, to nie za wcześnie, bo jest jeszcze za długi dystans. To jest troszkę tak, jak jadą kolarze w peletonie i przed metą któryś się odrywa od peletonu i jest tak zwana ucieczka. Jeżeli zrobi to za szybko, to ten peleton ma swoją siłę i on go potrafi dogonić i wchłonąć. Dlatego myślę, że Mateusz Morawiecki będzie przeciągał i nikomu tu nie będzie zależało na tym, żeby jakoś radykalnie to rozstrzygnąć, bo to może być niekorzystne. Można sobie po prostu ręce tym ubrudzić. Więc będziemy jeszcze w takim zawieszeniu, moim zdaniem, trwali. Zobaczymy, co 31 lipca na grillu się okaże. Czy tam ktoś nie da pretekstu do jakichś radykalnych decyzji, na przykład mówiąc coś niestosownego. Więc tam pewnie będą wszyscy się silili na taką, bym powiedział, wzmożoną dyplomację. No i tu na koniec bym jeszcze dodał, że wszyscy mają chyba tam świadomość tego, że te partie, gdyby partia się podzieliła i do wyborów pójdą osobne podmioty, to siłą rzeczy będą mieli mniej mandatów. No i tutaj zwycięzcą można powiedzieć, że będzie Donald Tusk, który dostanie prezent. Ale nie jest powiedziane, że tam to tak nabrzmi, że tak się stanie i nie będzie wspólnych list, bo nikt nikomu tu nie ufa, że ktoś w ostatniej chwili kogoś nie skreśli. No i oczywiście też ambicje tych obu środowisk.
0: No i wtedy ten moment układania list rzeczywiście będzie tym sprawdzianem dla tego, tak czy jest. Ten rozłam się w PiSie rzeczywiście dokonał, czy nie. Pani redaktor, my oczywiście obserwujemy ten spór i ten proces rozpadu Prawa i Sprawiedliwości potencjalnego z perspektywy liderów, ich wypowiedzi, tych najważniejszych osób, Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński, Jacek Sasin, który też dzisiaj był przy Nowogrodzkiej, Piotr Müller wspomniany przed chwilą za sprawą tego oświadczenia, które w mediach społecznościowych opublikował. A ja zastanawiam się, jak to, co się dzieje na szczytach władzy w Prawie i Sprawiedliwości jest odbierane przez te, no nieładnie powiem, doły partyjne, ale także przez wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Czy oni nie są pogubieni w całej tej sytuacji i jak oni zareagują?
4: Widziałam dzisiaj jakiś sondaż chyba dla Onetu, którym było o tym, że 40% ankietowanych stwierdziło, że to pogorszy sytuację na prawicy, ten rozpad Prawa i Sprawiedliwości. Więc jakby można przypuszczać, że część wyborców Prawa i Sprawiedliwości pomyśli, że to jest na niekorzyść i że ten okropny, niedobry Tusk, którego bardzo wszyscy popierający Prawo i Sprawiedliwość chcą odsunąć od władzy, będzie miał lepszą sytuację.

0: sytuację. Więc rzeczywiście, tak jak powiedział pan profesor, że jeżeli Mateusz Morawiecki wyjdzie, może być odebrany jako zdrajca. Ale z drugiej strony, ja też się spotkałam z takimi głosami, i to nie politycznymi, nie ekspertów, tylko zwykłych ludzi, którym nie podoba się to, że kandydatem na premiera z Prawa i Sprawiedliwości jest Przemysław Czarnek. I to są ludzie, którzy mówią, że być może poszliby za Mateuszem Morawieckim. Przemysław Czarnek jest bardzo radykalnym politykiem, jest bardzo ostry w swoich wypowiedziach, nie jest lubiany, ma złą przeszłość związaną z byciem ministrem edukacji i ze sprawami związanymi z Willą Plus. Morawiecki jest, szuka tego swojego elektoratu wśród centroprawicowych wyborców, więc być może kogoś tam znaleźć, zwłaszcza, że to centrum nie jest zagospodarowane po rozpadzie Polski 2050. Tu wyborcy tego ugrupowania się gubią. Jeżeli nie jest to twardy elektorat i bardzo nie jest taki przeciwny Morawieckiemu, Prawu i Sprawiedliwości, albo to są ludzie, którzy już trochę zapomnieli, że Mateusz Morawiecki był premierem w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Znaczy w momencie, kiedy Jarosław Kaczyński rządził. Znaczy może nie tyle zapomnieli, co już sobie myślą, że to było dawno i jakoś to było. Więc nie są zadeklarowani, więc całkiem możliwe, że jakąś część elektoratu mogą do siebie przyciągnąć. Pytanie, czy to jest ten moment, żeby budować to ugrupowanie, czy to jest jeszcze za dużo czasu do wyborów i wszystko się wypali. Może jeszcze jest trochę za dużo do wyborów, to jest jednak rok, więc wszystko może się zmienić.
1: Dokładnie rok i kilka miesięcy. Tyle o sytuacji w PiS-ie mówili na naszej antenie Joanna Ćwiek-Świdecka z Rzeczpospolitej i profesor Krystian Dudek, ekspert do spraw marketingu politycznego z uczelni WSB. A z gośćmi rozmawiała Ewa Wasążnik.
2: Reklama. Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
3: Panie Pascalu, no jakby to...
2: A widziała pani?
3: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
2: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
3: No i z darmową dostawą do sklepu.
4: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
6: Halo, halo, czy nas słyszycie?
5: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
7: Abemus Papam!
5: Plebiscyt polskieradio.pl.
8: Po reklamie. Autopromocja.
9: Rok 1956. Bez wątpienia jeden z najważniejszych i najciekawszych okresów polskiej historii. Słynny referat Chruszczowa, śmierć Bieruta, Poznań i powrót Gomułki. Co w tym czasie działo się na szczytach władzy? Dlaczego do społecznego wybuchu doszło właśnie w Poznaniu? Czy Gomułka mógł przegrać wyścig o władzę? Na te wszystkie pytania w najbliższej Turbo Historii odpowie dr Paweł Sasanka, historyk z Instytutu Pileckiego. Już dziś, 22.05, Krzysztof Grzybowski. Zapraszam.
8: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
10: Minęła 6.30, Rafał Boguta. Zapraszam. Ultimatum minęło o północy, ale nie wiemy, czy posłowie wspierający Mateusza Morawieckiego podpisali tak zwane lojalki, czyli że nie będą członkami stowarzyszenia. Wczorajsze spotkanie Kaczyński-Morawiecki zakończyło się fiaskiem. Co dalej z PiS-em? O tym w południe ma poinformować prezes partii. Posłanka Agnieszka Wojciechowska-Vanhoekelom uważa, że Stowarzyszenie Rozwój Plus powinno zostać zlikwidowane.
11: To nie jest tak, że każdy może robić co chce, bo jesteśmy jednak formacją, w której nie musimy się lubić, nie musimy się kochać, nie musimy się sobie podobać. Ale powinniśmy iść w jednym kierunku.
10: Jolanta Niezgocka z Koalicji Obywatelskiej mówiła na naszej antenie, że Mateuszowi Morawieckiemu i jego zwolennikom nie opłaca się już polityczna przyszłość u boku Jarosława Kaczyńskiego.

0: że nawet ciężko mi sobie wyobrazić tę współpracę w ramach klubu, w ramach partii, jeżeli pozostaliby wszyscy w Prawie i Sprawiedliwości.
1: Po informacjach o 7:00 naszym gościem będzie posłanka PiS Olga Semeniuk-Patkowska, a po 8:00 Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. Wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka zaoferowała Amerykanom zaangażowanie Polski w produkcję rakiet do systemów obrony powietrznej Patriot. Prezydent Donald Trump mówił o możliwości produkcji Patriotów na Ukrainie podczas szczytu NATO w Ankarze. Wiceminister mówiła w Waszyngtonie, że zaproponowała Amerykanom trójstronną współpracę w tej kwestii.
2: Będzie rozważane postawienie fabryki produkcji Patriotów na terenie Ukrainy i o tym dzisiaj bardzo dużo rozmawialiśmy, bo trwają już przygotowania do tego, ale oferta, jaką dzisiaj złożyłam ze strony polskiej, jest wychodząca naprzeciw pewnym obawom ze strony amerykańskiej i my dzisiaj zaproponowaliśmy, żeby to była współpraca w trójkącie, czyli Stany Zjednoczone, Ukraina, ale też Polska.
1: Magdalena Sobkowiak-Czarnecka rozmawiała też o utworzeniu w Polsce stałej amerykańskiej bazy wojskowej. Co dalej z reformą systemu ochrony zdrowia? Dziś Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej ma zaopiniować projekty rozporządzeń skierowanych do konsultacji. Wśród propozycji m.in. limit stawki godzinowej dla lekarzy do 240 zł brutto. Ale jak mówi dr Marcin Karolewski z Polskiego Towarzystwa Lekarzy Menedżerów, lekarzom trudno będzie wydać pozytywną opinię.
3: Ze szpitalami kontraktują, pracują w szpitalach bardzo różne osoby i to są i informatycy, i prawnicy, i cała obsługa administracyjna. Tymczasem ograniczenia zarobków mają dotyczyć tylko i wyłącznie lekarzy, podczas gdy inne grupy zawodowe są z tego wyłączone. Także ogólnie możemy powiedzieć, że za tymi propozycjami nic wielkiego się nie kryje poza wielkim rozczarowaniem.
1: Projekt zakłada też ograniczenie zjawiska pracy personelu medycznego w wielu placówkach jednocześnie. We'll be right back.

0: Piątkowy poranek o 6:00. Najcieplej było w Kołobrzegu, 17 stopni, a najchłodniej w Zakopanem, tylko 9. A co dziś w pogodzie? Absolutnie zdarzyć się może właściwie wszystko, no bo proszę posłuchać prognozy. W dzień zachmurzenie umiarkowane, miejscami, zwłaszcza na południu i wschodzie kraju, okresami duże. Przelotne opady deszczu, miejscami na wschodzie i południu burze. Na szczytach Tatr opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 18 do 22 stopni, chłodniej w obszarach podgórskich Karpat od 13 do 17. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty zachodni i północno-zachodni. Tylko w górach będzie wiało dużo mocniej. Za 26 minut 7. Sport. I Krzysztof Kuzak w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Zaczniemy od bardzo dobrych informacji z Oklahoma City, gdzie trwają Mistrzostwa Świata w kajakarstwie górskim. No i mamy medal. Michał Pasiut został wicemistrzem świata w konkurencji K1, czyli jedynek kajakowych, no bo jest jeszcze C1, czyli tak zwane Kanadyjki. Lepszy od Polaka okazał się tylko Czech Jakub Krejci.
2: To był mój dzień. Od rana czułem niesamowity power w łapie i też bardzo podobała mi się trasa. Lubię erki, lubię przejazdy po walcach, co udowodniły moje dwa przejazdy. Co mogę więcej powiedzieć? To był mój dzień po prostu. Szkoda, że to złoto uciekło dosłownie mgnienie okiem, ale no kolega, co stoi tutaj obok, jest młody i silny, ja już jestem stary, więc daruję mu tym razem.
3: No tutaj w K1 już taki mały prognostyk naszej formy to były zespoły, gdzie byliśmy 4 sekundy szybsi od konkurencji. Niestety, brzydko mówiąc, zostaliśmy troszkę obskubani od tego medalu, bo nam sędziowie dołożyli 2 punkty karne. Powinienem tutaj stać jako podwójny medalista i nad czym ubolewam, szczególnie złoty w zespole, co jest piękne i na pewno Mazurek by mi przyniósł jeszcze więcej radości, a tak to stoję i jako tylko srebrny medalista indywidualnych mistrzostw świata i dalej nie mogę w to uwierzyć. Życzę każdemu, żeby mógł kiedyś to tylko powiedzieć.
1: 9. był Dariusz Popiela, a wśród panie na 10. miejscu plasowała się broniąca tytułu wicemistrzyni olimpijska z Paryża, Klaudia Zwolińska. Za godzinę jeszcze wrócimy do tych zawodów, też posłuchamy Klaudii Zwolińskiej. Teraz o Mistrzostwach Świata, ale w szermierce, które trwają w Hongkongu. Wczoraj odbyły się kwalifikacje szablistek i szpadzistów. Awans uzyskały Angelika Wontor i Julia Cieślar, a Zuzanna Cieślar miała pewne miejsce z rankingu w turnieju głównym. Natomiast w turnieju głównym szpadzistów powalczą Jan Socha i Mateusz Antkiewicz. Medalowe walki w tych konkurencjach w niedzielę. Dziś eliminacje florecistek i szablistów.

0: A teraz piłka nożna, bo dwie nasze drużyny rozpoczęły rywalizację w kwalifikacjach do Conference League. W pierwszych meczach drugiej rundy Raków Częstochowa pokonał u siebie maltańską Valettę 3-1, a GKS Katowice przegrał na wyjeździe ze słowackim MŚK Žilina 1-2, rewanże 30 lipca, ale więcej o tych spotkaniach opowie nam Filip Jastrzębski.
1: Przyznam się szczerze, że liczyłem na dwa zwycięstwa w tych spotkaniach w wykonaniu polskich drużyn, no bo rywale to naprawdę nie byli przeciwnicy z najwyższej europejskiej półki. Raków Częstochowa podejmował u siebie Valettę, czyli czwarty zespół ubiegłego sezonu Ligi Maltańskiej, zdobywcę Pucharu Malty. No i zaczęło się bardzo źle dla polskiego zespołu, ponieważ już w 23 minucie spotkania Manuel Morejo skierował piłkę do bramki Kacpra Trelowskiego i to rywale prowadzili do przerwy. No i taki wstyd i wizja blamażu zajrzała głęboko w oczy podopiecznych trenera Dawida Kroczka, który w roli pierwszego trenera zadebiutował w międzynarodowych rozgrywkach. No i jego podopieczni w drugiej połowie spotkania wzięli się do pracy. Mahir Emreli dał Rakowowi wyrównanie, a później był rzut karny, niewykorzystany przez piłkarza rywali Petara Sekulowicza, zawodnika z Czarnogóry. No i końcówka należała już do polskiego zespołu. Gole Patryka Makucha i Stratosa Asfarnasa zapewniły Rakowowi zwycięstwo 3-1 i wiele wskazuje na to, że w tym rewanżu nic złego drużynie spod Jasnej Góry stać się nie może i awans do trzeciej rundy kwalifikacji do Conference League powinien być formalnością. W dużo gorszej sytuacji GKS Katowice, który za rywala miał MŚK Žilina, to też nie jest czołowy zespół Ligi Słowackiej. To jest czwarty zespół ubiegłego sezonu Ligi naszych południowych sąsiadów. No i wydawało się, biorąc pod uwagę różnicę w potencjale Ligi Polskiej i Słowackiej, że jednak piąty zespół Ekstraklasy sobie z Żyliną poradzi. No i zaczęło się bardzo dobrze od gola Lukasa Klemenza w 6 minucie, jednak później już z rzutu karnego trafił Kaczer i było 1-1 do przerwy. W drugiej połowie spotkania trafienie Hranicy i GKS Katowice przegrał to spotkanie na wyjeździe 2-1. U siebie w rewanżu będzie musiał odrabiać straty. Na pewno szkoda tego spotkania, bo z pewnością był to mecz, który można było przynajmniej na wyjeździe zremisować, a tak podopieczni trenera Rafała Guraka będą mieli bardzo trudne zadanie. Przypomnę, że Lech Poznań i Górnik Zabrze zaczęły od drugiej rundy kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Lech wygrał, Górnik przegrał. Przed nami rewanż, a Jagiellonia Białystok rozpocznie zmagania na europejskich salonach od trzeciej rundy kwalifikacji do Ligi Europy.
0: Chorwat Luka Modric przedłużył kontrakt z Milanem, natomiast prawdopodobnie dziś trenerem piłkarskiej reprezentacji Niemiec zostanie Jurgen Klopp. Na godzinę 11:00 Niemiecki Związek Piłki Nożnej zwołał konferencję prasową, która prawdopodobnie właśnie dotyczy ogłoszenia tej nominacji. No i jeszcze koszykówka. Robert Lewandowski, czyli piłka nożna, odszedł z Barcelony, gra teraz w Chicago Fire, ale do koszykarskiej Barcelony trafił Aleksander Balcerowski, to reprezentant Polski w koszykówce, podpisał 2-letni kontrakt. 25-letni środkowy ostatnio występował także w Hiszpanii, w Maladze, ale w poniedziałek za porozumieniem stron rozwiązał umowę z andaluzyjskim klubem. Za godzinę, tak jak mówiłem, jeszcze o kajakarstwie górskim, będzie także jeszcze o piłce nożnej. Posłuchamy zawodników Rakowa Częstochowa i GKS-u Katowice, no i także troszeczkę o kolarstwie.
2: Lubię takich gości, przychodzą, sami się zapowiadają. Dobrze, Krzysztof Kuzak wróci za godzinę.
3: Usłyszenia. Do usłyszenia.
2: A my sprawdzimy, czy PiS zjadło śniadanie, tak można trochę powiedzieć. Bo ultimatum minęło, drodzy państwo. O północy minął termin ultimatum postawionego przez Jarosława Kaczyńskiego. Stronnicy Mateusza Morawieckiego i członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus mieli wybrać pomiędzy partią a przynależnością do niego. Kiedyś na Kubie były takie banery. Socjalismo a muerte, czyli socjalizm albo śmierć. No to tutaj stowarzyszenie albo partia. Czy to oznacza faktyczny rozłam w partii? Z tym pytaniem zwracam się do Aleksandra Przoniaka, który od samego rana zajął już najlepsze miejsca na Nowogrodzkiej. Witaj, Olku, dzień dobry.
4: Dzień dobry, dzień dobry. Rzeczywiście miejsca mamy dobre.
2: No to co, będzie ten rozłam, nie będzie? Ci, którzy przychodzą rano do pracy, do siedziby, coś wiedzą?
4: Myślę, że więcej dowiemy się w samo południe, dlatego że to jest najnowsza informacja. Jarosław Kaczyński ogłosił, że właśnie w południe wygłosi oświadczenie. Możemy się domyślać, w jakiej sprawie. Tak naprawdę teraz tylko kwestia jedności partii jest rzeczą ważną. Także od Jarosława Kaczyńskiego dowiemy się, co się będzie dalej działo. Natomiast rzeczywiście, no, mówiąc kolokwialnie, kotłuje się, bardzo dużo się dzieje wczoraj przez cały dzień. Obie strony

0: rozmawiały, przedstawiały swoje propozycje. Na przykład prezes PiS mówił o zamrożeniu, a nie likwidacji Stowarzyszenia Rozwój Plus. Taka była kompromisowa propozycja prezesa PiS. W tej sytuacji, w takim układzie, cała działalność stowarzyszenia miałaby się przenieść do Prawa i Sprawiedliwości. To jednak nie spodobało się stronnikom byłego premiera. Uznali oni, że to de facto byłaby likwidacja Stowarzyszenia Rozwój Plus. Z kolei Mateusz Morawiecki deklarował na spotkaniu z Jarosławem Kaczyńskim, że jego stowarzyszenie nie będzie prowadzić działalności stricte partyjnej, a także nie będzie budować konkurencyjnych struktur. Obie strony nie doszły jednak do porozumienia. Patryk Jaki po wyjściu z siedziby partii przy ulicy Nowogrodzkiej mówił, że członkowie Rozwoju Plus powinni pozbyć się nadmiernych, szkodliwych dla partii ambicji politycznych.
1: Wszystkie próby rozłamowców są po prostu złe. Państwo słyszycie jakąś taką opowieść od tych rozłamowców, że oni tak naprawdę chcieliby realizować tylko ambitną agendę, tylko po to chcą mieć to stowarzyszenie, tylko o to im chodzi. Jednakże, kiedy zadaje się im pytania, jakich konkretnie pomysłów w ramach tej ambitnej agendy nie mogliście realizować w ramach Prawa i Sprawiedliwości, to zawsze jest problem z odpowiedzią. Więc chyba jednak nie chodzi o tą ambitną agendę, tylko chodzi o ambicje. Więc ja gorąco proszę, aby zostali w Prawie i Sprawiedliwości, schowali te ambicje.
0: O polaryzacji obu stron świadczy to, że obie strony po prostu się w wypowiedziach publicznych dosyć mocno atakują. Zwolennicy Mateusza Morawieckiego zapowiadali, że deklaracji czy tak zwanej lojalki nie złożą. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości Olga Semeniuk-Patkowska mówiła, że nie wystąpi ze stowarzyszenia, ponieważ poszerza ono ofertę programową PiS.
2: Nie chodzi nam o żadne rozwoje Stowarzyszenia Rozwój Plus pod względem politycznym. Nam dzisiaj głównie chodzi, żeby dzięki temu stowarzyszeniu zrobić trochę kampanię door to door i pokazać, jak wiele jest deficytów i mankamentów obecnego obozu, jeżeli chodzi o finansowanie, samorządy, gospodarkę, energetykę, przedsiębiorców.
3: Tyle Olga Semeniuk-Patkowska. Tylko dodam, przepraszam, Olku, że się wciąłem, ale pani poseł Prawa i Sprawiedliwości jeszcze będzie naszym gościem chwilę po godzinie 7.
0: No to wtedy być może jeszcze coś nowego powie, natomiast odzywają się głosy z drugiej strony barykady. Na rozłam w Prawie i Sprawiedliwości liczy minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. W TVP Info wczoraj po południu Radosław Sikorski mówił, że partia Jarosława Kaczyńskiego zradykalizowała się, więc zasługuje na utratę poparcia.
4: To jest partia, która podryfowała tak na prawo, że dzisiaj jest nie do odróżnienia, nawet momentami od Grzegorza Brauna. Więc nie będę żałował, jeśli ta partia straci poparcie. Ktoś, kto okłamał naród, zmyślał o jakimś zamachu smoleńskim i do dzisiaj nie potrafi przyznać się do konfabulacji. Zresztą proszę sprawdzić, ile procesów o zniesławienie przegrał Kaczyński. Ktoś taki powinien mieć 5% poparcia.
0: A Robert Telus z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że decyzja o wyjściu Stowarzyszenia Rozwój Plus z Prawa i Sprawiedliwości już zapadła. Poseł Telus mówił właśnie w Polskim Radiu 24, że nie spodziewał się takiej decyzji i boleje nad nią.
5: Ubolewam nad tym, dlatego że Piotrka bardzo dobrze z nami, z nim współpracował tak samo jak i z naszym premierem Mateuszem Morawieckim i nigdy nie myślałem, że dziś będziemy ze sobą w ten sposób rozmawiać. To jest bolesne. Ten wpis pokazuje, że chyba już jest decyzja podjęta po tamtej stronie. Panowie wyjdą z Prawa i Sprawiedliwości, oni sami wyjdą tak naprawdę, oni sami się wykluczają.
0: Także więcej dowiemy się, rozumiem, od porannego gościa, pani Olgi Semeniuk-Patkowskiej, a o godzinie 12 wystąpi Jarosław Kaczyński.
3: No i wtedy będzie się działo. Ciekawe, co powie. Ja z kolei ze swoich źródeł spoza Warszawy usłyszałem jedną informację od członków Prawa i Sprawiedliwości, że w Warszawie się kłócą, ale jaka rzeź potem będzie w regionach. No właśnie, nie da się powstrzymać rozłamów Prawie i Sprawiedliwości. Tak mówił na naszej antenie profesor Bartłomiej Biskup, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, a rozmawiał z nim Paweł Wojewódka.
6: To jest jakaś tam kolejna odsłona tego konfliktu wewnętrznego w PiS-ie i jednocześnie też prawdopodobnie zmniejszenie, znaczy nieprawdopodobnie, no na dzisiaj na pewno zmniejszenie szans tutaj prawicy w ogóle, tak, na liczbę mandatów w Sejmie, czyli też pewnie na ewentualne przejęcie władzy, bo dzisiaj ugrupowania prawicowe są w opozycji.

0: jakby tak sondaże wskazują, że mogłyby mieć większość, natomiast no tutaj jeszcze to wszystko zależy od uzyskania konkretnego wyniku, konkretnych mandatów w Sejmie. No i oczywiście na to się, po tym się te szanse trochę zmniejszają na razie, mówię na razie, dlatego że zwykła matematyka i podział mandatów u nas, system podziału mandatów w Polsce spowoduje, że one stracą te premie właśnie za bycie dużym ugrupowaniem, tak? Czyli jeżeli byśmy zakładali, no, że Prawo i Sprawiedliwość ma na średnich sondażowych około 25% poparcia, to prawdopodobnie po odejściu czy po wypchnięciu, że no, to będą różnice zdań oczywiście, jak to mamy nazywać, ale po tym rozłamie, no, ta grupa Mateusza Morawieckiego pewnie będzie miała około 6-7, tak sondaże też pokazują, nawet jakby miała 5 i przekroczyła próg wyborczy, to już te mandaty się inaczej rozłożą. No więc jakby takie będą tego skutki prawdopodobne na dzisiaj. Jak mówię na dzisiaj, dlatego że oczywiście jeszcze wiele się może zmienić. Do wyborów jest rok z małym okładem. No a też pierwsze tego skutki, tego rozłamu, to będą skutki parlamentarne. To znaczy prawdopodobnie powstanie jakiś klub, nowy klub poselski. No tutaj ciekawa sprawa będzie z wicemarszałkami Sejmu. Czy może, bo to będzie, jeżeli powstanie ten nowy klub, to ja sprawdziłem te dane sobie przed momentem, to będzie trzeci klub co do wielkości w Sejmie, także to będzie duży klub, bo wszystkie partie koalicyjne będą miały mniej, bo też się tam podzieliły i tak dalej, w związku z tym będą miały mniej posłów niż prawdopodobnie niż ta grupa Morawieckiego, także w Sejmie robi to trochę różnicę.
1: No i jeszcze jedna rzecz, panie profesorze, taka bardzo administracyjna. Być może Prawo i Sprawiedliwość będzie musiało opuścić obecnie ten swój duży korytarz oddzielony od całej reszty i klub Koalicji Obywatelskiej. Tam może być większy wtedy i nagle okaże się, że no, muszą zmienić miejsce urzędowania.
0: Trzeba będzie właśnie to zamienić. Tak?
1: Przeprowadzka to będzie.
0: Taki film był, nieoczekiwana zmiana miejsc, więc tutaj to może nastąpić. Zdecydowanie te przeprowadzki jakieś tam będą na sejmowych korytarzach, więc to jest też oczywiście dla życia Sejmu ważne. Natomiast też nas ciekawi pewnie, czy właśnie to ugrupowanie nowe uzyska wicemarszałka, prawda? To też by było takie właśnie ciekawe. Ciekawa tutaj będzie postawa też koalicji rządzącej, jak oni na to zareagują. No więc będzie o czym rozmawiać na pewno w następnych dniach.
1: No na
0: jeżeli
1: pewno.
0: To się stanie.
1: Jeżeli to się stanie, tak, właśnie, bo to tak, jeszcze tak. Jest troszkę dzielenie skóry na niedźwiedziu. Tak naprawdę, bo może się okazać, że panowie dogadają się. Ja mówię o Jarosławie Kaczyńskim i premierze Morawieckim. No i jakaś sztama na czas jakiś nieokreślony zaistnieje, czyli porozumienie. No chyba, że też, uwaga, bo też taką teorię słyszę. No już jest takie political fiction rzeczywiście na wysokim C, że to jest wszystko ukartowane, żeby zainteresować opinię publiczną Prawem i Sprawiedliwością, że to jest wielowątkowa partia i tak dalej, że oni się nie dogadają, no ale stworzą koalicję i będą wędrowali razem wspólnie.
0: To znaczy, to nie za bardzo mi się chce w to wierzyć, w tym sensie,
1: nie,
0: że oni się mogą...
1: To jest takie domniemanie, trochę z internetu.
0: No właśnie tak,
1: troszkę...
0: tylko właśnie wiadomo, bo to są różne teorie, ale dlaczego tutaj myślę, że to może tak nie być, dlatego że właśnie już za dużo tutaj powiedziano. Ta walka jest szczególnie między kilkoma osobami bardzo ostra, którzy wyraźnie tam biorą prym w tym takim, powiedziałbym, wypychaniu, prawda, tych posłów. Ale oczywiście koalicje później gdzieś tam mogą stworzyć, tylko że no zawsze przy takich ewentualnych scenariuszach, no to nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego ostatecznego skutku. Ile w międzyczasie te partie stracą na przykład.
2: Scenariusze polityczne to jest coś, co bardzo lubimy w naszej stacji. Profesor Bartłomiej Biskup, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, u nas na ten temat mówił. Rozmawiał z nim Paweł Wojewódka. Wcześniej łączyliśmy się z Olkiem Przoniakiem, który dzisiaj no, spędzi trochę czasu w Warszawie.

0: Warszawie na Nowogrodzkiej przed siedzibą Prawa i Sprawiedliwości. Ale nie tylko PiS-em będziemy żyć. Spokojnie, spokojnie. Zmieniamy temat. Nadciąga bowiem, drodzy państwo, technologiczna rewolucja w armii. Narodowe Centrum Bezpieczeństwa i Rozwoju podpisało 14 umów na ponad 720 milionów złotych z polskimi ośrodkami badawczymi i instytutami wojskowymi w ramach programu Perun. Perun to, przypomnę, słowiański Bóg. To trochę jak Zeus nasz, taki słowiański. To projekt, który wyłonił uzbrojenie XXI wieku, bazujące między innymi na sztucznej inteligencji i automatyzacji pola walki. To tak ładnie brzmi, ale co się za tym kryje, to wie dokładnie Agnieszka Drążkiewicz, która jest z nami. Mam nadzieję, że jesteś. A witaj, Agnieszko. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Agnieszka Perun-Drążkiewicz. Ładnie. No dobrze, to co w tych...
1: Boginka.
0: Nasza bogini, to nawet od armii. To, poczekaj, Atena było, nie? Atena jest od mądrości. Tak? Tak to tam było do armii, trzeba by sprawdzić w słowiańskiej mitologii. No dobrze, ale nie o tym, co się kryje w tych... Po pierwsze, co się kryje pod pseudonimem Perun i co się kryje w tych umowach podpisanych wczoraj.
1: No pod tą nazwą, pod tym kryptonimem tak naprawdę możemy powiedzieć, że to jest takich 15 głównych obszarów opisanych jako właśnie obszary strategiczne dla rozwoju technologii, które będą wzmacniały nasze bezpieczeństwo, oczywiście to militarne przede wszystkim. Perun był na początku po prostu konkursem, który ogłosiło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W ubiegłym roku napływały na ten właśnie konkurs prace zespołów badawczych, instytutów, uczelni wojskowych, a pod koniec ubiegłego roku ogłaszano zwycięzców. No a wczoraj był ten wielki finał, można powiedzieć. I tak jak mówił premier Donald Tusk, obecny przy podpisywaniu tych 14 umów, one są warte ponad 720 milionów złotych i w całości trafią do właśnie rodzimych firm, do inżynierów, do naukowców, do innowatorów. A dlaczego? Bo jak podkreślał wczoraj szef rządu, u nas też mamy doskonałe projekty wojskowe, wspaniałych badaczy i równie duże możliwości jak za granicą.
2: Tak naprawdę piszemy nową historię polskiego wojska, polskiego systemu obrony, nową historię polskiego bezpieczeństwa. W czasach globalnego zamętu, konfliktów zbrojnych, w tym tego najbardziej dramatycznego z naszego punktu widzenia, a więc napaści rosyjskiej na Ukrainę, w czasach też politycznego zamętu, w tych czasach budowanie nowoczesnej, spójnej, takiej synergetycznej, nowej historii naszej obronności ma szczególne znaczenie.
1: 14 umów podpisanych w ramach tego właśnie programu Perun, rzeczywiście w niedługim czasie, a jak wczoraj obliczał szef resortu obrony Władysław Kośniak-Kamysz, tak naprawdę w ciągu 4 najbliższych lat ma zmienić oblicze naszej armii. Polskie wojsko będzie miało nowoczesne uzbrojenie, sprzęt i co najważniejsze właśnie z flagą Made in Poland.
3: Dzisiaj wojna na Ukrainie uczy nas tego, że to jest wojna o charakterze totalnym. Każdego dnia nie brakuje potyczek na linii frontu, gdzie używany jest tradycyjny sprzęt. Czołgi, armatochaubice, żołnierze siedzą w okopach, mają tygodniowo 900 potyczek. To pokazuje, że armię, którą musimy budować, musi się zaczynać od tradycyjnego sprzętu. Z drugiej strony wszystkie przewagi, które Ukraina zdobywa, zdobywa dzięki nowym technologiom.
1: Nad tymi wszystkimi projektami wyłonionymi w programie Perun od strony resortu obrony czuwa wiceminister tego resortu, Cezary Tomczyk. Ja wczoraj go pytałam, czy ma faworyta tego przedsięwzięcia. Posłuchajmy, co mówi minister.
4: Moim zdaniem projekt, który dotyczy laserowego systemu zwalczania dronów, jest absolutnie kluczowy. Kilka firm zagranicznych, wielkich koncernów w ciągu ostatnich miesięcy proponowało nam to rozwiązanie za setki milionów złotych. I możemy kolejny raz po prostu kupić coś z półki, ale jestem tego absolutnym przeciwnikiem. Uważam, że jeżeli możemy coś wymyślić, jeżeli taka technologia jest w Polsce, to należy ją rozwijać i kupować tutaj. Jeżeli dzisiaj nie wykorzystamy tego wielkiego strumienia pieniędzy, który płynie do Polski, nie zainwestujemy w polskie wojsko, w polski przemysł i w polską naukę, to mówiąc wprost, będziemy największymi frajerami.
1: A jakbyś, Grzesiu, zapytał mnie, jakiego ja mam faworyta albo jaki projekt zwrócił moją uwagę, to ja bym wskazała Moskit. To jest propozycja rodzimego przemysłu zbrojeniowego na rakietę przeciwpancerną i to jest taka rakieta, która po wystrzeleniu nie odpuszcza po prostu. I jak już dorwie cel, to go zniszczy bez względu na wszystko.
0: I nazywa się Moskit, bo tak polujemy na komary
1: Moskit
0: w Polsce, tak?
1: bo wydaje mi się, że Moskit, że komary rzeczywiście mają coś w sobie takiego, że nawet jak udajesz, że nie śpisz i próbujesz go zabić, nie wiem, waląc się w ucho najczęściej, to i tak on znajdzie takie miejsce, że cię dziabnie.
0: Mm-hmm. No dobrze, tak. Niech cierpię, jak to było w pewnym memie, tak? A propos bogów, to jeszcze gdybyś mogła podpowiedzieć panom za...

0: Armii to jeszcze jest Swarożyc, to jest Bóg ognia. I jeszcze mamy Świętowit.
1: Może coś z...
0: Świętowit to jest Bóg urodzaju i wojny. Więc proszę bardzo. Wprawdzie wrogowie nie wypowiedzą tej nazwy, ale może o to chodzi też. Świętowit albo Swarożyc.
1: Swarożyc przepiękny.
0: Prawda? Prawda, że ładne? Na razie mamy Peruna.
1: Niech, niech się darzy Perunowi.
0: Bóstwo,
1: niech się darzy.
0: Bóstwo gromowładne. Agnieszka Droszkiewicz była z nami. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję, dobrego dnia.
0: Już teraz szybciutko do zapowiedzi, takiej krótkiej zapowiedzi rozmów politycznych. Olga Semeniuk-Patkowska, PiS i Stowarzyszenie Rozwój Plus. Jeszcze z I.
2: No
0: za
2: właśnie.
0: Chwilę. Może nie być. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Sylwia Białek.
2: No właśnie, do południa jeszcze z I. W południe się dowiemy, co, jaka przyszłość czeka rozłamowców. Z tego względu, że no, jakie już padają deklaracje w sieci, z tego, jakie informacje nieoficjalne docierają, to rozłamowcy lojalki nie podpisali, mieli na to czas do północy.
0: A jak ktoś pocztą wysłał, to co?
2: A no właśnie. I czy, a jeszcze jak na przykład...
0: Decyduje data stempla pocztowego.
2: To jest bardzo ciekawe, no ale rzeczywiście deklaracje takie padają, że tego podpisu pod dokumentem nie złożono, chociaż prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński Grzegorzu wczoraj pokazywał, jak to się robi, ponieważ...
0: Ciach, ciach, ciach i już
2: tak, gotowe. W świetle fleszy podpisał deklarację, że nie będzie wyrzucony, prawda, sprawa, że sam siebie nie wyrzuci. Natomiast rzeczywiście dzisiaj w południe ma być oświadczenie Jarosława Kaczyńskiego. No, ta sprawa przypomina trochę taki serial. Wydawałoby się, że ten wątek już ucichł. Przecież w kwietniu było porozumienie z Mateuszem Morawieckim. Na wspólnej konferencji, prawda,
0: mowa. Kolejny sezon.
2: A no właśnie, no i tutaj trzeba było jakoś ożywić wątek. Rozchodziła się tutaj sprawa, tutaj się pojawił, prawda, prezes Prawa Sprawiedliwości był zły trochę na Przemysława Czarnka, że za dużo słów powiedział antyukraińskich. No ale należało ukarać, no tylko, że nie ukarał kandydata na premiera. Przypomniał sobie, no przecież jest jeszcze tutaj taki wątek, który leży mi na sercu, nie daje mi spokoju tak naprawdę. I prezes sobie o tym wątku przypomniał, wyciągnął, dał czas Stowarzyszeniu Rozwój Plus na to, by się członkowie tego stowarzyszenia określili, gdzie chcą być, czy tu, czy tam, a zwłaszcza, że w przyszłym tygodniu przecież Mateusz Morawiecki zaprasza w Warszawie na grilla zwolenników swojego stowarzyszenia. Ale wczoraj w czasie spotkania ponoć padało zapewnienie, że no takie typu właśnie...
0: Musimy kończyć?
2: Grillowanie będzie się odbywać tylko dwa razy w roku.
0: Grillowanie w polityce to jest ciągle. Ale o tym będzie po godzinie 7 więcej. Dziękuję bardzo, Sylwia Białek mówiła.
3: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Prawo i Sprawiedliwość na krawędzi rozłamu. W południe oświadczenie Jarosława Kaczyńskiego. Jest już w Sejmie. Chodzi o wniosek o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie posła Michała Wosia, czego chce prokuratura. Sprawdzimy też, co mieszkańcy Poznania sądzą o zaufaniu do policji. Dziś obchody święta tej formacji. Minęła siódma. Rafał Boguta, zapraszam. O północy minął termin wyznaczony członkom Prawa i Sprawiedliwości na podpisanie deklaracji przynależności. Dokumentu nie podpisali politycy związani z byłym premierem Mateuszem Morawieckim, skupieni w Stowarzyszeniu Rozwój Plus. Więcej w relacji Witolda Banacha.
2: Członkowie stowarzyszenia zapewniają, że jego działalność nie koliduje z funkcjonowaniem PiS, a wręcz przeciwnie, poszerza jego możliwości. Dlatego też nie chcą odchodzić z partii, ale nie chcą też rezygnować ze stowarzyszenia, tłumaczył poseł Robert Gontarz.
3: Zdecydowanie mówimy o tym, że chcemy pozostać w Prawie i Sprawiedliwości. Tak jak wcześniej powiedział to pan prezes Jarosław Kaczyński, chcemy tworzyć dwa płuca, które będą prężnie oddychały, że...

0: żeby nasza partia już wkrótce mogła wygrać z Donaldem Tuskiem. Tylko niestety ktoś stwierdził, że zamiast dwóch płuc potrzebna jest jedna pięść.
1: Tymczasem wiceprezes PiS Patryk Jaki uważa, że działalność Stowarzyszenia Rozwój Plus jest nieuzasadniony i apeluje.
2: Chodzi o ambicje, więc ja gorąco proszę, aby zostali w Prawie i Sprawiedliwości, schowali te ambicje.
1: Większość kierownictwa partii uznała, że Rozwój Plus prowadzi do rozbicia ugrupowania, dlatego zakazała posłom działalności na rzecz stowarzyszenia. Witold Banach, Polskie Radio.
3: W południe prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński ma wygłosić oświadczenie. Według nieoficjalnych informacji wystąpienie może dotyczyć sytuacji wewnątrz PiS i dalszych losów ugrupowania. A już za chwilę w naszym studiu będzie gościć związana ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus posłanka PiS Olga Semeniuk-Patkowska. Do Sejmu trafił wniosek o wyrażenie zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie posła PiS Michała Wosia. Powodem jest niestawianie się na wezwania prokuratury regionalnej w Poznaniu. Jak wyjaśniał marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, teraz wniosek przejdzie standardową procedurę.
4: Droga jest taka, przychodzi do nas wniosek, biuro prawne sprawdza, czy są pełne, bo czasami brakuje jakichś dokumentów, czasami są źle sformułowane. Wtedy prosimy o uzupełnienie, bo to jest w trybie bardzo pilnym, w ciągu tygodnia odsyłają do uzupełnienia i po uzyskaniu uzupełnienia kieruje to do komisji regulaminowej. W związku z tym tutaj będzie standardowa droga.
3: Śledztwo dotyczy podejrzenia przekroczenia uprawnień w czasie, gdy Michał Woś był wiceministrem sprawiedliwości. Poseł PiS uważa, że sprawa dotycząca decyzji o awansowaniu podpułkownika na pułkownika służby więziennej ma charakter polityczny. Państwo ma obowiązek reagować zgodnie z przepisami. Tak z kolei wniosek skomentował prokurator generalny Waldemar Żurek. Unia Europejska ostatecznie zaakceptowała 21 pakiet sankcji na Rosję. Kluczowy element pakietu to sztywny limit cenowy na rosyjską ropę utrzymany przez rok na obecnym poziomie $44 za baryłkę. To ograniczy dochody do budżetu Kremla, bo uniemożliwi wykorzystywanie blokady cieśniny Ormus i szybujących cen ropy. O szczegółach Beata Płomecka.
5: 3,5 miliarda euro w ciągu roku to szacunkowe straty Rosji po zamrożeniu limitu cenowego na ropę. Ponadto kolejne statki z rosyjskiej floty cieni zostały objęte sankcjami. Unia uderzyła też w sektor finansowy. Ponad 30 rosyjskich banków zostało objętych zakazem transakcji, a aktywa ponad 90 zostały w Europie zamrożone. Unia wzięła również na celownik rynek kryptowalut i 14 platform, m.in. w Gruzji, Panamie czy Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Ale nie ma w 21 pakiecie proponowanego przez Komisję zakazu importu dorszy z Rosji. Nie ma też zakazu wjazdu do Unii dla rosyjskich żołnierzy. No i jeszcze Grecja przeforsowała, że zakaz tranzytu rosyjskiego gazu skroplonego nie obejmie kontraktów zawartych przed napaścią Rosji na Ukrainę. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
3: Krakowski Sąd Okręgowy zdecydował w sprawie leczenia i śmierci Jerzego Ziobry. Wyrok uniewinniający wobec trojga lekarzy został podtrzymany. Wobec głównego lekarza uchylony. Dariusz D. według sądu drugiej instancji błędnie zdiagnozował ojca Zbigniewa Ziobry i samodzielnie podjął decyzję o jego leczeniu. Jednak powrotu do sprawy nie będzie, bo czyn się przedawnił. Przedstawiciel rodziny, adwokat Krzysztof Nocek, mówił po ogłoszeniu wyroku, że sąd potwierdził zastrzeżenia wobec lekarza.
6: Doczekaliśmy się wyroku sprawiedliwego. Niestety wyrok ten zapadł zbyt późno, abyśmy mogli w pełni uzyskać to, czego rodzina oczekiwała od samego początku. Natomiast zostały potwierdzone zarzuty co do błędów terapeutycznych i diagnostycznych, a to była ta oś sporu od samego początku.
3: Prokurator Eryk Stasielak powiedział, że jest to salomonowy wyrok. Wskazał na uniewinnienie trzech osób i przedawnienie wobec czwartej.
7: Sąd uznał, że tu jednak optymalną leczoną metodą leczenia powinny być bypassy, a nie stenty. Aczkolwiek no, uznał również, że nie sposób tego powiązać ze śmiercią pacjenta.
3: Wyrok jest prawomocny. To tradycyjnie Dzień Awansów, Odznaczeń i Podziękowań. Policjanci obchodzą dziś swoje święto. Przypada ono w rocznicę powołania w 1919 roku Polskiej Policji Państwowej. O zaufaniu do tej formacji reporter Polskiego Radia Maciej Szefer rozmawiał z mieszkańcami Poznania.
8: Myślę, że rośnie, ale no to też zależy od człowieka, bo jak przyjedzie do nas jednostka i ona ma już takie nastawienie dość omijające nasz problem, no to wtedy jesteśmy nastawieni, że nikt nam nie pomoże.
9: Powiem tak, są ludzie i są ludziska, nie? Co tu więcej mówić?
10: W porównaniu do tego, co było kiedyś, to na pewno myślę, że stopniowo wzrasta.
3: Od wielu lat największym zaufaniem społeczeństwa cieszą się strażacy.
11: To były informacje Polskiego Radia 24.
3: Synoptycy ostrzegają przed burzami na wschodzie.

0: kraju i tam od południa do wieczora obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia. Poza tym sporo chmur i przelotnego deszczu bez opadów, tylko na wybrzeżu. Temperatura maksymalna od 19 do 22 stopni. Chłodniej będzie tylko w rejonach podgórskich Karpat od 13 do 17.
1: Poranek w Polskim Radiu 24.
2: Piątkowy poranek, 24 dzień lipca. Żeby ten dzień nie przeszedł do historii jako dzień, w którym upadają partie, albo przynajmniej się rozpadają. 205 dzień roku, do zachodu, znaczy od wschodu do zachodu będzie trwał 15 godzin i 54 minuty. Zachód słońca w Warszawie o 20.39, ale i tak wszyscy patrzą dzisiaj na południe, a nie na zachód, ani na północ, no bo to południe, czyli punktualnie o godzinie 12 będziemy wiedzieć więcej. Imieniny dzisiaj obchodzą Augustyn, Wiktor, Kinga, Krystyna i Olga. No, to wychodzi, że nasza gościni ma dzisiaj imieniny. Czego? To wszystkiego najlepszego oczywiście, ale co to znaczy wszystkiego najlepszego w polityce? To dobre pytanie. Więcej pytań już teraz.
1: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Państwa i moim gościem jest Olga Semeniuk-Patkowska, Prawo i Sprawiedliwość i Stowarzyszenie Rozwój Plus, czy już tylko Stowarzyszenie Rozwój Plus?
4: Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu. W ten piątkowy poranek oczywiście Partia Prawo i Sprawiedliwość i Stowarzyszenie Rozwój Plus.
3: Bo o północy minął termin na podpisanie partyjnego oświadczenia, czy raczej partyjnej lojalki. Pani tego dokumentu nie podpisała.
4: Nie podpisałam tego dokumentu, ale nikt z mojego serca nie wyszarpie miłości tak naprawdę do prawicy, ale też zaangażowania w prawicę. Jestem w Prawie i Sprawiedliwości od lat, tak naprawdę od 2010 roku. Pracowałam w Kancelarii Świętej Pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Tam odbywałam staż, miałam również angaż. I później moja ścieżka i cała służba tak naprawdę polityczna toczyła się wokół prawicy. W moim CV nie znajdzie pani momentów wyłamu, w moim CV nie znajdzie pani momentów, w którym miałam jakiekolwiek zawahanie co do tego, że dobrowolnie wstąpiłam do Prawa i Sprawiedliwości i na cele Prawa i Sprawiedliwości, na rzecz tej partii również i poparcia dla tej partii od lat działam.
3: O północy pani spała? Czy była pani w kontakcie z koleżankami i kolegami ze stowarzyszenia? Jak ta noc wyglądała? Gorąca była?
4: My jesteśmy oczywiście jako grupa bardzo zwarci, gotowi do pracy. Na rzecz, jeszcze raz podkreślam, tak naprawdę głosów i zdobywania tych głosów na rzecz Prawa i Sprawiedliwości. Noc była oczywiście intensywna, ja akurat już po północy spałam ze względu na to, że dzisiaj poranek z panią redaktor tutaj w studiu, natomiast ostatnie, szczególnie 72 godziny, to był bardzo intensywny też czas pracy nad chociażby tą jednością, o której mówił wczoraj były premier Mateusz Morawiecki na spotkaniu z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, bo z tym celem również jako grupa stowarzyszenia Mateusz Morawiecki poszedł. Ten cel był jeden, czyli zapewnienie jedności prawicy.
3: Z informacji, które do pani docierają, ktoś ze stowarzyszenia wyłamał i tę lojalkę podpisał?
4: Nie dochodzą do mnie takie głosy, ale chyba pani redaktor, ta debata o konkretnych nazwiskach, osobach i przerzucaniu się też w tej takiej bańce X-a, bańce mediów społecznościowych jest już nudna dla społeczeństwa. My dzisiaj powinniśmy naprawdę, też staramy się to robić i w każdym okręgu, w naszych dziedzinach i obszarach, na których się znamy też jako posłowie, staramy się zdobywać głosy poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości i odbierać głosy tym samym również Koronie Polskiej czy Konfederacji.
3: No ale ta argumentacja nasi chyba koledzy, do prezesa Prawa i Sprawiedliwości nie dotarła.
4: Nasi koledzy, głównie ze stowarzyszenia już byłego, jak rozumiem, Po pierwsze Polska, starają się imputować i też nakładać taki obowiązek jakiejś awantury, która toczy się w przestrzeni medialnej. Nas to w zasadzie w ogóle nie interesuje, jeżeli chodzi o takie potyczki i personalne jakieś utarczki, które się w przestrzeni publicznej dzieją. Interesuje nas wygranie wyborów. Wczoraj doszło do spotkania dwóch liderów. Był na tym spotkaniu również Jacek Sasin.
3: Zaskoczyło to państwa?
4: Co też pokazuje brak równowagi sił. bo no, tutaj mówimy o jednak jakby spotkaniu, które miało się odbyć w
3: jeden
4: cztery
3: na
4: oczy.
3: Jeden, prawda? Tak,
4: tak, cztery oczy. Brał w nim udział również Jacek
3: Sasin. I Mateusz Morawiecki dowiedział się na miejscu dopiero.
4: Nie chcę tutaj opowiadać o tym, jak to wyglądało jeden do jednego, bo nie brałam udziału w tym spotkaniu. Dla mnie było zaskoczeniem, że Jacek Sasin w tym spotkaniu bierze udział, ale to też pokazuje podział tej

0: siły i też pokazuje, w którym kierunku dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość podąża. Czy to jest kierunek, którego efektem będzie zdobycie poparcia i wygranie wyborów w 2027 roku? Stawiam duży znak zapytania.
1: No właśnie, bo tutaj się trochę rozchodzą wizje partii, prawda? W tle tak naprawdę niektórzy mówią o sporze ambicjonalnym, a w tle rozmowa, jak Prawo i Sprawiedliwość ma wyglądać, no i właśnie w którą stronę zmierzać, no właśnie w perspektywie przyszłorocznych wyborów
0: parlamentarnych. Ale o jakich ambicjach rozmawiamy? Rozmawiamy o ambicjach, które przekładają się na dwuletni objazd Polski przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego, przez posłów, którzy czynnie biorą udział w pracach swoich. No,
1: zwolennicy
0: okręgów,
1: Jarosława Kaczyńskiego, to ścisłe grono właśnie, które później po południu też się pojawiło na Nowogrodzkiej, to twierdzi, że Mateusz Morawiecki robi to we własnej sprawie, a nie w interesie partii.
0: Nie, nie robi tego we własnej sprawie, dlatego że ja już to mówiłam w wielu programach w tym tygodniu, Stowarzyszenie Rozwój Plus nie powstało na kanwie ambicji Mateusza Morawieckiego, tylko na kanwie potrzeb społecznych, które wypłynęły w trakcie objazdu Polski z różnych środowisk. To są samorządy, to są samorządowcy, to są przedsiębiorcy, to są również wąskie grupy różnych naukowców chociażby, którzy dzisiaj nie chcą interakcji bezpośredniej z partią polityczną, ale chcą wziąć udział w konkretnym projekcie. Polska dzisiaj poszła o wiele lat do przodu w stosunku do tego, co się działo jeszcze 10-15 lat temu i to nie jest żadne chyba zdziwienie. Natomiast rozwój też Polski w Europie i jakby to przyspieszenie tego tempa rozwoju w konkretnych pokoleniach, mówię o pokoleniu Z, mówię o pokoleniu Alfa, które w zasadzie wychowuje się obecnie już na tylko sztucznej inteligencji, to są już algorytmy, to jest też próba dojścia do tego młodego elektoratu. No nie możemy odpuszczać tej kategorii wiekowej, czyli tych ludzi najmłodszych. My dzisiaj, pani redaktor, zamiast mówić o najwyższym poziomie bezrobocia wśród młodych, którzy są wypierani na rynku pracy właśnie między innymi przez AI, my dzisiaj rozmawiamy albo patrzymy na jakieś potyczki słowne po stronie właśnie byłych członków Stowarzyszenia Po Pierwsze Polska. No nie na tym polega wygrywanie wyborów, nie na tym polega poparcie.
1: To, co państwo
0: dzisiaj
1: słyszeli,
0: o 12 w południe no wystąpienie prezesa
1: i wyrok tak
0: Jarosława
1: naprawdę dla członków Stowarzyszenia.
0: Ja nie używam słów ani wyrok, ani ultimatum. Ja też na kilku spotkaniach z prezesem Jarosławem Kaczyńskim w ostatnim czasie byłam, rozmawiałam o różnych rzeczach w sposób merytoryczny. To były bardzo dobre rozmowy. Wskazywałam również na problemy, z którymi mierzymy się też jako partia, ale w kontekście też tej interakcji ze społeczeństwem, gdzie widzę tutaj możliwości poszerzania tej komunikacji. Nie używałabym w polityce takich bardzo ostrych sformułowań na zawsze, koniec, ultimatum. To w polityce nigdy nie spełnia swojej roli. Polityka jest płynna. Polityka to też sztuka i umiejętność robienia tego, co możliwe, pani redaktor. Więc na dzień dzisiejszy oczywiście czekamy
1: na oświadczenie. A czego się pani spodziewa, pani poseł?
0: Pani redaktor, ja cały czas wierzę w pragmatyzm tutaj zarówno lidera Jarosława Kaczyńskiego, jak i naszego całego obozu. Zresztą to pokazujemy i ten pragmatyzm polega na jednym haśle, jedność.
1: Jako no, rzecznik jedność Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek powiedział, że osoby, które nie złożą oświadczenia, tak naprawdę same wykluczają się już z Prawa i Sprawiedliwości.
0: Tylko pani redaktor, to są oczywiście komunikaty, które na pewno są konsultowane z władzami partii. Ja jednak do słów nie przywiązywałabym się tak bardzo jak do czynów. Te czyny pokażą, jaka będzie dalsza ścieżka, mam nadzieję, rozwojowa dla Prawa i Sprawiedliwości. Jesteśmy przygotowani na różne warianty, też jako Stowarzyszenie Rozwój Plus. Ja sama, wchodząc do tego stowarzyszenia, znowu dokonałam tego wyboru w sposób dobrowolny, ale jednocześnie nie wypychając siebie samej, ani moich kolegów, ani Mateusza Morawieckiego z partii Prawo i Sprawiedliwość, bo to jest ostatnia rzecz, na której by nam zależało.
1: No bo tu pojawiają się głosy, że państwo sami nie odejdą, tylko czekają, aż zostaną wyrzuceni.
0: No, pani redaktor, jeżeli nie chcemy dobrowolnie wyjść z Prawa i Sprawiedliwości, nie widzimy w tym żadnego sensu i widzimy, że to poparcie będzie spadało dla Prawa i Sprawiedliwości, ale również widzimy przez ostatnie, przynajmniej 72 godziny, dosłownie awantury, które są troszeczkę generowane przez część naszego środowiska z
1: no
0: Prawa
1: i
0: Sprawiedliwości.
1: Tutaj podszepty różne, prawda? Słyszę,
0: no, jest to generowane. Te emocje są w sposób niepotrzebny generowane. Ja mówiłam w poniedziałek, że piątek nastąpi. W wielu programach od poniedziałku mówiłam, że piątek to będzie dzień, który nastąpi. Prawica dalej będzie funkcjonowała. W jakim kształcie, z jakim poparciem i z jakim skutkiem wyborczym w przyszłym roku? Znowu czas pokaże, ale bardzo mocno wierzę i liczę w pragmatyzm prezesa Jarosława
1: Myśli pani, że to wszystko zaczęło się od wskazania jako kandydata na premiera Przemysława Czarnka?
0: Nie, pani redaktor, nigdzie były premier Mateusz Morawiecki nie mówił, że ma jakąkolwiek ambicję co do tego, aby piastować ponownie właśnie fotel premiera, czy właśnie być kandydatem. Nam chodzi o to i od początku, zresztą to mówiliśmy w Przysusze, również na Kongresie Prawa i Sprawiedliwości,

0: że o tym było wystąpienie byłego premiera Mateusza Morawieckiego, rozwój i inwestycje. I to są te hasła, z którymi idziemy do ludzi po poparcie. Dla nas największym chyba problemem, panie redaktor, w stowarzyszeniu jest grupa ludzi, która zostaje w domu w dniu wyborów, albo która nie ma alternatywy dzisiaj, na kogo zagłosować.
1: No i państwo takie argumenty kładą właśnie w trakcie spotkań z prezesem Prawa i Sprawiedliwości na stole. Wskazują państwo właśnie na tę grupę, która jest pomijana. No bo tutaj, jeśli chodzi o wskazanie Przemysława Czarnka, to nie tylko kwestia nazwiska, tylko tak naprawdę partia zaczyna skręcać w stronę dwóch konfederacji.
0: I traci tym samym autentyzm.
1: No właśnie, jak padają takie argumenty, to co na to?
0: Traci partia w ten sposób autentyzm. No jest rozbieżność zdań. Zawsze w protokole, jak ma pani spotkania, czy to ja miałam w rządzie spotkania, to jest tryb rozbieżności. Spisuje się taki protokół albo nie spisuje, tylko się omawia właśnie te różnice, które następują, ale jest kształt i kierunek nadawany jednoznaczny w partii, w którym ta partia ma iść. No jeżeli dochodzi do fundamentalnych różnic, no chociażby takich, w których Prawo i Sprawiedliwość zaczyna być partią, która udaje konfederację. To nie jest moment, w którym my możemy, ani kierunek, w którym my powinniśmy iść, w którym wygramy te wybory, bo na tym zyskuje dzisiaj tylko i wyłącznie konfederacja, jak i Korona Polska Grzegorza Brauna. Brakuje od pewnego czasu w Prawie i Sprawiedliwości tego autentyzmu. I o tym autentyzmie mówi Stowarzyszenie Rozwój Plus. To, na czym skupialiśmy swoją pracę w 8 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości, panie redaktor, czyli głównie gospodarka, procesy energetyczne, sprawy międzynarodowe. Z tym powinniśmy iść do ludzi. Program inwestycji strategicznych, do którego dzisiaj samorządowcy chcieliby wrócić, ale nie mają takiej furtki, nie mają tych drzwi otwartych, bo wszystkie drzwi gospodarcze dzisiaj w Koalicji Obywatelskiej są dla ludu, dla zwykłego społeczeństwa zamknięte. I to jest właśnie chyba największy mankament i problem też tych rozmów. Proszę pamiętać, że wczoraj były premier również postawił tak naprawdę na stole 21
1: uspokajał prezesa, prawda? Jeśli chodzi o to, że to stowarzyszenie nie zaszkodzi, a pomoże, prawda?
0: Mhm. Nie tyle propozycji, co właśnie instrumentów, które pozwolą dojść do jedności i wystartować w wyborach przyszłorocznych.
1: Ale prezes położył swoje propozycje i między innymi to by stowarzyszenie było zamrożone.
0: Ja tutaj znowu zacytuję trochę słowa Marka Jakubiaka, też członka Stowarzyszenia Rozwój Plus, który powiedział, że być może gdyby doszło do tego spotkania face to face, bezpośrednio pomiędzy liderem naszego obozu, jak i Mateuszem Morawieckim, doszłoby do większej liczby konkluzji, które będą hasłem jedność. I teraz moje pytanie podstawowe, komu tak naprawdę dzisiaj w naszym obozie wewnątrz zależy na tym, żeby partia szła słabsza, żeby partia do tych wyborów szła nie w żaden sposób oczyszczona, tylko właśnie słabsza, pomniejszona o ludzi, którzy chcą pracy, bo my jesteśmy wszyscy zdeterminowani, do tego jesteśmy też dostępni, pani redaktor doskonale wie, że jesteśmy dostępni do tak naprawdę takiej 24-godzinnej pracy i służby, żeby te głosy wygryzać różnym naszym oponentom.
1: Godzina 12, oświadczenie prezesa Prawa i Sprawiedliwości.
0: Na pewno będzie odpowiedź również na to oświadczenie byłego premiera Mateusza Morawieckiego w dniu dzisiejszym, tak.
1: I jaka będzie rzeczywistość polityczna?
0: Panie redaktor, dla mnie rzeczywistość polityczna, bez względu na to, w jakim kształcie prawica będzie, jest jedna. Aby prawica wygrała wybory, aby odsunąć niestety dla mnie nieudolny rząd w wielu sferach, przede wszystkim w sferze gospodarczej, inwestycyjnej. My jesteśmy dzisiaj kilka tygodni po największej chyba aferze w służbie zdrowia, jaką mieliśmy.
1: Ale wszyscy dyskutują teraz o Prawie i Sprawiedliwości.
0: I to jest błąd, bo powinniśmy dzisiaj rozmawiać o Dawidzie Kacprzyku. Gdzie jest? Dlaczego prokuratura go nie przesłuchuje? Dlaczego sygnalista, który złożył zawiadomienie do prokuratury, dzisiaj jest ścigany przez te organy, no niestety niezwiązane z wymiarem sprawiedliwości.
1: A to temat dnia tak naprawdę, innych rzeczy, w jakiej formule Prawo i Sprawiedliwości pójdzie do przyszłorocznych wyborów parlamentarnych. Wyobraża sobie pani
0: scenariusz?
1: To
0: jest niestety problem, ale uważam, że on się musi w pewnym momencie zakończyć. Ja tego nie nazywam słowem ultimatum, ale no jakby rozumiem, że dzisiejsze oświadczenie też prezesa Jarosława Kaczyńskiego będzie w jakiś sposób kończyło ten wątek i tę sprawę, którą żyje niestety społeczeństwo od kilkunastu dni.
1: No właśnie. I teraz co? No dzisiaj oświadczenie byłego też premiera, tak jak pani wspomniała, Mateusza Morawieckiego. Państwo rozpoczynają jeśli o godzinie 12 prezes Prawa i Sprawiedliwości oświadczy, że nie widzi takiej możliwości współpracy z państwem w formule, którą stowarzyszenie proponuje. Wyobraża pani sobie, jak ta praca, chociażby teraz parlamentarna, będzie wyglądać?
0: Jak się wchodzi, pani redaktor, do polityki, to trzeba sobie wyobrażać każdy scenariusz, więc to jest absolutnie coś, z czym się wchodzi.
1: Ale wszyscy się zastanawiają, czy prezes właśnie Jarosław Kaczyński sobie wyobraził.

0: wyobraża te scenariusze z tego względu, że niektórzy mają
1: jeżeli
0: wątpliwości.
1: Jeżeli to się dzieje, jeżeli nie doszło do porozumienia w dniu wczorajszym, mimo woli i postulatów, które zostały złożone przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego, no to musimy sobie już ten krajobraz wyobrażać, bo on się urzeczywistni i będzie funkcjonował.
0: No i mają państwo plan, jaki
1: i będzie
0: plan
1: funkcjonował. O planach i o tym,

0: ale będzie to platforma też wymiany doświadczeń byłych polityków, czynnych polityków, ale nie tylko. Przede wszystkim ludzi, którzy skupiają się wokół różnych projektów i chcą realizacji tych projektów, bo dzisiaj w polityce, jak zawsze, chodzi dzisiaj, moim zdaniem, wymiar tej skuteczności i potrzeby skuteczności i realizmu politycznego jest bardzo silny wśród szczególnie młodego pokolenia.
1: Właśnie ten grill chyba był taką solą wokół Jarosława Kaczyńskiego i niektórzy dopatrują się, że to będzie początek czegoś nowego, jeśli chodzi o państwa stowarzyszenie.
0: To pani redaktor, rozumiem, że też Kampus Polska był solą w oku Donalda Tuska, jak był realizowany przez Rafała Trzaskowskiego. Przecież Kampus Polska powstał po to, aby właśnie młodzi ludzie poszli głosować na Platformę Obywatelską. Ja po prostu nie rozumiem tłumaczenia, w czym działania podjęte przez Stowarzyszenie Rozwój Plus, mające na celu zgromadzenie społeczności lokalnych, ale nie tylko, ogólnokrajowych, do tego, aby właśnie dochodziło do interakcji, wymiany doświadczeń, żeby ta kula śnieżna w polityce, która jest bardzo ważna, informacyjna, toczyła się, żeby mogła przekazywać tak naprawdę to dobro, które my przedstawiamy też w ramach programu, ale też jakąś koncepcję tego programu wyborczego, która powinna być narzucona narracyjnie, czyli mówię o gospodarce, mówię o inwestycjach, mówię o programie, o którym mówił były premier Mateusz Morawiecki, jedna prędkość, tak naprawdę Polska jednej prędkości. To jest ten program, z którym my wyszliśmy w ramach programu inwestycji strategicznych, żeby pokazać, że Polska musi do tego wrócić. Musi być polonizacja zamówień publicznych. Nie może być tak, że polskie firmy na ten rynek zamówień publicznych praktycznie w ogóle nie wchodzą, bo wchodzą tylko i wyłącznie kapitały zagraniczne. No o tym jest,
1: ma być mowa na grillu, a został zaproszony prezes Jarosław Kaczyński na to wydarzenie?
0: Pani redaktor, to są takie próby wyciągania konkretnych nazwisk, kto został zaproszony, a kto nie. Formuła była otwarta, każdy, kto chciał, mógł się zarejestrować. Limit został również podany. Mamy również listę rezerwową osób, które chciałyby w tym wydarzeniu wziąć udział. Myślę, że w ogóle taka rozmowa dotycząca, kto został w jaki sposób zaproszona, jest niepotrzebna, bo to nie jest wydarzenie sensu stricte dla polityków. To jest wydarzenie dla społeczeństwa, po to, aby właśnie Partia Prawo i Sprawiedliwość, Stowarzyszenie Rozwój Plus pokazało konkrety, do których to społeczeństwo może przyjść, może oglądać i przyglądać się realizacji danego projektu.
1: No i tego właśnie prezes pani partii się obawia. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Państwa i moim gościem była Olga Semeniuk-Patkowska, Prawo i Sprawiedliwość i Stowarzyszenie Rozwój Plus. Jeszcze Prawo i Sprawiedliwość.
0: Mam nadzieję, że pragmatyzm wygra i cały czas będziemy członkami Prawa i Sprawiedliwości.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: A ja sięgnę do słownika, drodzy państwo, i znalazłem wytłumaczenie słowa partia. No to jest oczywiście partia polityczna, stronnictwo, ugrupowanie, grupa osób związanych ze sobą w jakiś sposób, ale też kandydat na męża, kandydatka na żonę, dobra partia, tak się kiedyś mówiło, ale uwaga, historycznie to był oddział partyzancki, nieregularny oddział zbrojny albo doraźnie zorganizowane oddziały jazdy z okresu I Rzeczpospolitej. No to trochę pasuje jak oddział zbrojny, prawda? Partia.
2: Przegląd prasy.
3: W gazetach też o tym sporo, ale właśnie, trochę mogą być państwo zdziwieni pierwszymi stronami Rzeczpospolitej Wyborczej, bo tutaj ani słowa o PiSie, o rozłamie w PiSie, o ugrupowaniach, plus, nie plus i tak dalej. Jest o uniewinnieniu po 20 latach. Koniec procesu ojca Zbigniewa Ziobry, o tym pisze Wyborcza na pierwszej stronie, a Rzeczpospolita też o zdrowiu, ale inaczej, bo Polacy chcą jasnych zasad w szpitalach. Lekarze nie powinni łączyć pracy w prywatnych placówkach i na NFZ, tak uważa większość badanych eksperci i dyrektorzy szpitali. Widzą to zupełnie inaczej, bo widzą tutaj zagrożenie. Czy pani zdaniem lekarze nie powinni łączyć pracy w publicznych i prywatnych ochronie zdrowia? 33% mówi zdecydowanie nie powinni łączyć, 20% mówi raczej nie powinni łączyć, to daje łącznie ponad 53%. Trudno powiedzieć, to 6% zdecydowanie mogą łączyć, 15% to chyba byli lekarze i raczej mogą łączyć, no to może ich rodziny, 25%. Jest jeszcze też odpowiedź ze względu na wielkość miejscowości, jak udzielał, więc mieszkańcy wsi mówili, że 27% nie powinni, 27% mieszkańców wskazujących, że nie powinni, to byli mieszkańcy wsi. Małe miejscowości prawie 60%, duże miasta 15%. Więcej dzisiejsza Rzeczpospolita na ten temat. Z kolei Polska Metropolia Warszawska. Tutaj już jest o polityce, ale jest też o uczelniach, bo przecież teraz ludzie dostają się na studiach. Na uczelniach mniej studentów, a długi rosną, no bo mimo, że zapisane jest w konstytucji, że uczenie się jest darmowe, no to każdy, kto był studentem, wie, jak z tą darmowością wygląda. Skoro o polityce było, profesor Chwedoruch Morawiecki nie jest już nikomu w polskiej polityce do niczego potrzebny. Jarosław Kaczyński wie, że jego kapitałem jest czas. Każdy tydzień przybliżający do wyborów wzmacnia Kaczyńskiego i osłabia każdego wewnętrznego

0: frondystę, bo skąd wziąć ludzi i pieniądze na wybory, jeśli nie ma się za sobą struktur partyjnych? Im bliżej wyborów, tym Jarosław Kaczyński może sobie pozwolić na większą asertywność, mówi profesor Rafał Chwedoruk, politolog, komentator polityczny, dzisiaj wywiad z profesorem w Polsce Metropolii Warszawskiej. No ja nie byłbym taki pewien, czy Mateusz Morawiecki nie jest nikomu potrzebny, bo jak ostatni sondaż, który pojawił się, dawał jego nieistniejącej jeszcze partii, ugrupowaniu, ponad 6% w wyborach, więc to może być całkiem sporo. Tak, i tu stawiamy kropkę, bo czas na przegląd prasy już minął.
1: Reklama.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Przecież nie ma upałów.
5: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
1: Po reklamie. Autopromocja.
9: Nasza codzienność kulturowa to różne formy twórczej ekspresji oraz mikrokosmosy artystów. Daję więc słowo kultury, że wybiorą Państwo coś dla siebie. Weekend kulturalny, piątki po 21. Zapraszam do kulturalnych inspiracji. Maja Kluczyńska.
1: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
10: Zbliża się 7.30. Rafał Boguta, zapraszam. Będzie rozłam czy rozejm? O północy minął termin ultimatum dla posłów PiS dotyczącego nieuczestniczenia w stowarzyszeniach o charakterze politycznym. Takiego dokumentu nie podpisała nasza rozmówczyni Olga Semeniuk-Patkowska, która mówiła, że jest w PiS i Stowarzyszeniu Rozwój Plus.
11: Nie podpisałam tego dokumentu, ale nikt z mojego serca nie wyszarpie miłości tak naprawdę do prawicy, ale też zaangażowania w prawicę. Jestem w Prawie i Sprawiedliwości od lat, tak naprawdę od 2010 roku.
10: Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej uważa, że Mateusz Morawiecki walczy o jak najkorzystniejszą pozycję dla siebie i swojego otoczenia przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi.
12: To jest po prostu gra o władzę, o kasę, o przyszłe wpływy i być może o przyszłą bezkarność, bo tak naprawdę widać, że to jest walka frakcji. No w sytuacji takiego, powiedzmy sobie otwarcie, no zmierzchu Jarosława Kaczyńskiego.
10: Jarosław Kaczyński ma wygłosić w południe oświadczenie. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Antoniemu Macierewiczowi. Chodzi o słowa, które wypowiedział niemal rok temu w trakcie obrad Sejmu. Mateusz Martyniuk z Prokuratury Regionalnej w Warszawie wyjaśnia, że chodzi o znieważenie funkcjonariuszy publicznych.
13: Mianowicie kierownictwo służby kontrwywiadu wojskowego w ten sposób, że nazwał te osoby agentami rosyjskimi. Ponadto Antoni Macierewicz pomówił tych funkcjonariuszy publicznych o współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi. Takie zachowanie mogło poniżyć te osoby w oczach opinii publicznej oraz narazić na utratę zaufania niezbędnego do pełnienia tych funkcji.
10: Antoni Macierewicz nie przyznaje się do zarzutów. Grozi mu do roku więzienia. Tauron nie wypłaci indywidualnych rekompensat przedsiębiorcom, którzy stracili na zamknięciu Bobru dla ruchu rekreacyjnego. Spółka tłumaczy, że nie ma do tego podstaw prawnych. W zamian proponuje 1 000 000 zł na rozwój infrastruktury turystycznej oraz 500 000 na promocję Doliny Bobru. Dla części firm zamknięcie Bobru oznacza całkowite wstrzymanie działalności w szczycie sezonu turystycznego. Jak duże są straty, mówi właściciel wypożyczalni kajaków Mieczysław Wróbel.
14: Dużo rezerwacji zostało odmówionych. Taka inwestycja

0: Inwestycja, dajmy na to, którą poczyniłem, bo widziałem, że fajnie wszystko się zaczyna rozwijać, to było kupienie całej przyczepy i pontonów, które jeden ponton nam kosztował około 14 tysięcy, tych pontonów było 8. Przyczepa tak samo, czyli jakieś 120 tysięcy zostało poczynione na ten sezon, żeby zwiększyć miejsca dla chętnych, którzy do nas przyjeżdżają.
1: Do masowego śnięcia ryb doszło to po gwałtownym spuszczeniu wody z jeziora Pilchowickiego. Odsłonięte osady denne i pogorszenie jakości wody doprowadziły do katastrofy ekologicznej. We'll be right back.

0: Jeśli chodzi o pogodę, to mamy odczyty z godziny 7 najcieplej, dalej w Kołobrzegu 17 stopni, najchłodniej w Zakopanem prawie 10, 9,6 dokładnie. Jak to będzie wyglądać w ciągu dnia? Cieszą się mieszkańcy terenów nad morzem, bo to jest jedyne miejsce dzisiaj, gdzie nie będzie padać. Na pewno nie będzie padać, chociaż temperatura też nie będzie rozpieszczać 20-22 stopnie. To i tak ta cieplejsza część Polski. Na południu Zakopane tylko 14, to jest maksimum dla nich dzisiaj. 19 w Krakowie i w Rzeszowie, 19 też w Lublinie, 18 w Kielcach, 20 w Łodzi, 21 w Warszawie, 19 w Suwałkach. Burze mogą pojawić się na północnym wschodzie oraz na południowym wschodzie. W okolicach Rzeszowa dzisiaj może zagrzmieć deszcz. Prawie wszędzie, przelotnie, ale prawie wszędzie, więc parasole warto ze sobą zabrać. Za 26 minut będzie godzina 8. I wracamy do sportu. Krzysztof Kuzak jest na stanowisku. Dzień dobry.
1: Tak jest.
0: Witam. Stanowisku komentatorskim,
1: ponownie.
0: Jak się mówi.
1: Tak jest.
0: Na meczach.
1: Na meczach, tak. No. Właściwie na stanowisku sprawozdawcy, radiowego,
0: tak.
1: Bo komentarz to w telewizji sportowej.
0: No, już się człowiek czegoś dowiedział o poranku. No,
1: oczywiście. A my wracamy do sukcesu Michała Pasiuta na Mistrzostwach Świata w kajakarstwie górskim na kajakarskim torze w Oklahoma City. To będzie arena także olimpijska za 2 lata w trakcie igrzysk w Los Angeles. Polak został wicemistrzem świata w konkurencji K1. 9 był Dariusz Popiela. Wśród pań na 10 miejscu plasowała się broniąca tytułu wicemistrzyni olimpijska z Paryża Klaudia Zwolińska. O startach Polaków mówi wiceprezes Polskiego Związku Kajakowego Bogusław Popiela.
2: Medal któregokolwiek z zawodników jest medalem naszej reprezentacji. Świetna sprawa. Dziś się cieszy Michał indywidualnie, osobiście. Natomiast wszyscy się cieszymy z jego medalu, ponieważ jest to medal, który daje nam slalomowi konkretną pozycję w świecie kajakowym. Także świetna sprawa. No cóż, Klaudia medalu nie zdobyła, ale 10 miejsce, przynależność do ścisłej czołówki światowej. No tak to bywa. Raz się jest pierwszym, raz 10. Ważne, że w finale była.
1: Posłuchajmy zatem Klaudii Zwolińskiej.
3: Jest mi bardzo przykro, bo teraz troszeczkę tak już mi łzy napierają do oczu, ale walczę z tym, bo jednak staram się trzymać tą głowę wysoko. Uważam, że finał Mistrzostw Świata, prezentowałam super poziom na kwalifikacjach, półfinałach i muszę po prostu podejść do tego bardzo mocno analitycznie, co się wydarzyło, bo na rozgrzewce już tak średnio się czułam, nie czułam w ogóle wody, więc i dużo błędów przez to też popełniałam na samym przejeździe, więc no coś gdzieś musiałam popełnić ten błąd i teraz staram się przekierować ten smutek i złość, nie płakać wam, popłaczę sobie później w poduszkę, tylko postaram się przekierować to, żeby to przeanalizować, bo jednak mój slalom jest grą błędów i tych błędów było dzisiaj zdecydowanie za dużo. A jak ja jeszcze patrzę na pozycje medalowe, jakie to były czasy, to łapię się za głowę i sobie myślę, kurczę, co to się stało.
1: Piłkarze Rakowa Częstochowa wygrali u siebie z maltańską Valettą 3-1 w pierwszym meczu drugiej rundy eliminacji Conference League, mówi bramkarz Rakowa Kasper Trelowski.
4: Na pewno nie lekceważyliśmy przeciwnika, bo mimo iż to jest drużyna z Malty, no to musimy trzymać ten poziom koncentracji i tego przy tej bramce straconej z naszej strony nie było. Przysnęliśmy, dostaliśmy bramkę po tym, co się spodziewaliśmy, czyli po długich piłkach, po stałych fragmentach gry, kontynuacjach tych stałych fragmentów gry. Co wiadomo, pierwsza połowa była trochę nerwowa, ale myślę, że z przebiegu meczu, gdybyśmy również nie zrobili z bramkarza przeciwników bohatera, to myślę, że spokojnie ten wynik mógłby przekraczać liczbę 5, ale tak nie jest. Dobrze, że jest zaliczka. Na pewno z większym spokojem pojedziemy na Maltę.
1: GKS Katowice przegrał na wyjeździe z MŠK Żilina 1-2, mówi słowacki napastnik GKS-u Adam Zrelak.
5: Co możemy więcej zrobić? No, przygotować się, zanalizować ten mecz i być lepsi w drugim meczu, żeby ten wynik przywrócił na naszą stronę.
1: No to jeszcze polski pomocnik słowackiej drużyny Fabian Bzdyl.
6: Oczywiście możemy żałować, że nie wygraliśmy wyżej, natomiast graliśmy też takie mecze, gdzie mieliśmy tyle samo okazji i przegrywaliśmy, więc

0: Więc cieszę się, że udało się tutaj wygrać jednak i jechać jedną bramką o zaliczką do Katowic, bo u siebie jesteśmy rzeczywiście bardzo, bardzo mocni. Naprawdę, kiedy jest jakiś mecz o stawkę, tutaj zawsze się pali, zawsze jesteśmy w dobrej formie. Myślę, że mieli problem z kreowaniem tych okazji i myślę, że dobrze zagraliśmy w obronie. Natomiast ja uważam, że mieliśmy sporo tych okazji, czy w pierwszej połowie miał nasz wahadłowy piłkę sam na sam, gdzie obronił bramkarz, czy inne okazje. Także myślę, że pod kątem ofensywy zaprezentowaliśmy się dużo lepiej niż oni. Także fajnie, że wygraliśmy, natomiast trzeba jechać do Katowic i dotrzymać to zwycięstwo. Oczywiście zagrać dobrze z przodu, dobrze z tyłu i nie przegrać tego spotkania. Natomiast myślę, że jest to przed meczem brałbym w ciemno taki wynik. Także jesteśmy z tego zadowoleni i pracujemy, żeby dotrzymać to i amansować dalej.
1: A rewanże 30 lipca. Natomiast dziś początek nowego sezonu piłkarskiej Ekstraklasy. Na inaugurację pierwszej kolejki Radomiak podejmie Beniaminka Wieczystą Kraków, a następnie Pogoń Szczecin zagra z Legią Warszawa. I obiecałem godzinę temu jeszcze o kolarstwie i teraz właśnie o Tour de France na początek. Ekwadorczyk Richard Carapaz wygrał 18 etap Wielkiej Pętli z metą w narciarskim ośrodku Orsiers-Merlet w Alpach. Słoweniec Tadej Pogacar zachował żółtą koszulkę lidera. Michał Kwiatkowski był 80, a Kamil Gradek 129. W generalnej klasyfikacji Polacy także daleko. W kraju trwa wyścig dookoła Mazowsza. Drugi etap z metą w Grodzisku Mazowieckim wygrał Francuz Paul Enquin, drugi był Michał Pomorski, który został liderem. No a dziś w Tomaszowie Lubelskim rozpocznie się Tour de Pologne kobiet, mówi dyrektor wyścigu Czesław Lang.
2: Tour de Pologne Women już ma bardzo dobrą opinię, jeżeli chodzi o organizację, przede wszystkim też media, prawda, bo dla zawodniczek jest ważne, żeby były tak samo traktowane jak mężczyźni, czyli mamy transmisję live do tych 70 państw. To jest naprawdę bardzo, bardzo ważne dla zawodniczek, dla sponsorów, a też chyba wyjątkowo, myślę, że może aż nie tak zadziałało, ale no, pula nagród będzie wyższa niż Tour de France, niż Giro d'Italia, po prostu pula nagród dla państw została zrównana z pulą nagród dla mężczyzn.
1: No i jeszcze dyrektorka sportowa drużyny Canyon, a była trenerka kobiecej reprezentacji Polski Małgorzata Jasińska.
3: Przede wszystkim wspaniała organizacja. Ten wyścig pod względem organizacyjnym dorównuje, jak nie wyższa, wyścigom worturowym. Dobre zabezpieczenia, organizacja i wspaniała atmosfera, która myślę nawet ekipom zagranicznym no, daje się odczuć im, że Polska jednak bardzo gościnnie wita.
1: No i to będą piękne okoliczności przyrody Roztocza, bo wyścig właśnie tam się odbywa dziś z Tomaszowa Lubelskiego do Zamościa, a zakończenie wyścigu w niedzielę w Lublinie.
4: Ogromny szacunek za to, że zrównano nagrody i dla kobiet, i dla mężczyzn, oczywiście, bo to w sporcie nie bardzo jest ważne. Oczywiste. Tak. Nie jest oczywiste i nieczęsto się zdarza, więc tym bardziej brawa dla organizatorów. Krzysztof Kuzak o sporcie opowiadał. Dziękuję ci bardzo.
1: Bardzo dziękuję.
4: A my teraz, drodzy Państwo, o tym, kogo można spotkać na, no nie na wakacjach, ale jak się jedzie na przykład w jakieś odległe miejsce, no można spotkać kogoś, kogo się dawno nie widziało. Panowie się nie widzieli i nie spotykali od września 2025 roku i spotkali się teraz krótko, tylko 35 minut, na Filipinach, na marginesie szczytu lokalnego. Mowa o szefach dyplomacji Rosji i Stanów Zjednoczonych. Siergiej Ławrow i Marco Rubio. O czym rozmawiali? Maciej Jastrzębski pewnie wie. Dzień dobry, Maćku.
5: Dzień dobry, witam. Ja sobie tak pomyślałem, że skoro my czasami sobie z sarkazmem odnosimy się do tych wszystkich spraw, które dzieją się w Federacji Rosyjskiej, to pozostańmy na przykład w klimatach sportowych. Taki Tour de Filipiny Siergieja Ławrowa i z wynikiem 35 minut spotkał się z Marco Rubio.
4: To jest 35 minut. To jest
5: sądzono, że będzie dłużej.
4: 35 minut to jest chyba taki czas, tak, gdzie między wyspami można przepłynąć do filipińskimi.
5: Prawda. Można powiedzieć dzień dobry, będziemy rozmawiali o tym. Może pan się napije kawy, a może herbaty. Słodzi pan czy nie słodzi? I tak już mamy 30 minut za sobą takiej kurtuazyjnej rozmowy.
4: Nie, ja sądzę, że było pytanie, a co z Ukrainą? Nie, nie. O, było nie, pewnie.
5: Nasze warunki są niezmienne, zapewne powiedział Siergiej Ławrow. Stany Zjednoczone, to taka moja refleksja, nie widzą już w Rosji państwa, które ma przewagę na ukraińskim froncie i usiłował przekonać, że jest inaczej. Przedstawicieli administracji amerykańskiej, szef rosyjskiego MSZ-u Siergiej Ławrow na tych właśnie rzeczonych przez nas Filipinach. Z relacji rosyjskich mediów państwowych wynika, że Ławrow oświadczył, iż niedopuszczalne jest dalsze dostarczanie broni Ukrainie, no, ale wiemy, że chodziło tak naprawdę o to, żeby wbić szpilkę w państwa europejskie, gdzieś tam nam pod żebro, że to my pomagamy Ukraińcom walczyć z Rosją i jesteśmy tymi złymi. Rosyjski minister miał zaakcentować również między innymi to, że Ukraina nie może być bez przerwy pompowana.

0: zaatakowana jakimiś, to używam świadomie tego słowa, bo takie padło w komunikacie, dronami, rakietami, bombami, karabinami maszynowymi, no i ideologią europejską, która już od kilkuset lat nastawiona jest na powstrzymywanie Rosji, dlatego że Rosja cały czas odnosi takie wrażenie, że świat się na nią uwziął i próbuje nie dopuścić do jej rozwoju i terytorialnego, i gospodarczego, i jakiegokolwiek innego. Jednocześnie w tych komunikatach Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej znalazły się takie optymistyczne dla Rosji akcenty, że oto kontakty między Waszyngtonem a Moskwą będą odbywały się na poziomie dyplomatycznym, że już nawiązano współpracę między agencjami kosmicznymi Roskosmos i NASA, no i zapowiedziano także wznowienie współpracy kulturalnej. Ja kiedy wczoraj łączyłem się ze słuchaczami Polskiego Radia 24, trochę sarkastycznie, ale może akurat trafiłem, zauważałem, że być może rosyjskie zespoły zaczną występować na amerykańskich scenach i odwrotnie, bo przecież na tą rosyjską kulturę nałożono swoiste embargo. Oczywiście nie jest to oficjalne, ale społeczność międzynarodowa przyjęła, że jednak no, dopóki trwa wojna, to ani rosyjscy sportowcy, ani rosyjscy działacze kultury. No właśnie, różnie
1: ostatnio,
0: bywa, ale
1: ostatnio
0: przynajmniej wierzmy w to, że nie należy ich oddzielać od tego, co się w tej chwili dzieje w Federacji Rosyjskiej, w głowach tych wszystkich ludzi, bo nagrodę ma się wtedy, kiedy rzeczywiście gra się fair play, a nie wtedy, kiedy próbuje się zdobywać pozycję, mówiąc już językiem sportowym, za wszelką cenę. Profesor Aleksandr Morozow, z którym miałem okazję rozmawiać, on nie wierzy i do tej pory nie wierzy w jakiekolwiek dobre intencje Putina. To tak w nawiązaniu do tego, że Marco Rubio i Siergiej Ławrow rozmawiali między innymi o Ukrainie. Putin już wybrał taktykę i trzyma się jej. Ta taktyka polega na tym, żeby nie posuwać się w negocjacjach, ale ich i nie przerywać. Medyński jest zaufanym człowiekiem Putina. Taktyka Putina jest oczywista. Chodzi o kontynuowanie wojny i dążenie do kapitulacji Ukrainy, a jednocześnie nie zrywanie kontaktów ze Stanami Zjednoczonymi.
2: Nie rozrywać kontaktów z Zjednoczonymi Stanami.
0: Dlatego tak gwoli wyjaśnienia padło nazwisko Medyński, to jest współpracownik, doradca Władimira Putina, który zajmuje się szerzeniem ideologii Wielkiej Rosji, pokazywaniem i Rosjanom, i sąsiadom, że to jednak Rosja we wszystkich sprawach, od historycznych po gospodarcze i te wojskowe, ma rację, co oczywiście zgodne z prawdą nie jest. Politolog Kirył Rogow w telewizji Deszcz późnym wieczorem, kiedy już wszyscy żeśmy przemyśleli, co mogło się stać w ciągu tych 35 minut, podkreślił, że Stany Zjednoczone nie są już przekonane o możliwościach Rosji i o jej przewadze na polu walki.
3: Ta logika.
0: Logika wojny na wyniszczenie, która była brana pod uwagę przez ponad 4 lata, nie jest już brana pod uwagę. Rozpatrywano wariant, w którym Rosja uderza, przesuwa się na froncie i nęka Ukraińców nalotami, więc Ukrainie zaczyna brakować możliwości personalnych, gospodarczych i politycznych. Ukraina zostanie zmuszona do podpisania swego rodzaju kapitulacji, korzystnego dla Moskwy porozumienia o zawieszeniu broni. Dziś jest jasne, że taka logika nie ma już sensu. Straty Rosji ponoszone w wyniku wojny narastają znacznie szybciej, niż rosyjskie wojska posuwają się ku granicom Donbasu.
3: Czym rosyjskie wojska prowadzą się granicom Donieckiej oblasti?
0: Co prawda to co prawda, bo mamy przecież do czynienia z codziennymi atakami ukraińskich dronów i rakiet na pozycje rosyjskie, ale także na zaplecze Federacji Rosyjskiej. I skoro rozmawiamy o spotkaniu na Filipinach, to z komunikatu amerykańskiego, którego się przyjrzałem, wynika, że Rubio wspomniał między innymi o tym, że jeżeli ma być zawarty pokój, to potrzebne są nowe idee i nowe koncepcje. A to znaczy, że Waszyngton przestał wierzyć w zapewnienia Moskwy o tym, że Moskwa po pierwsze jest gotowa do jakiegoś pokoju, a po drugie, że wielkich sukcesów to Władimira Putina armia na froncie nie ma. I ciosem dla Putina, to jest też takie moje spostrzeżenie, jest podtrzymanie przez administrację amerykańską w tym komunikacie stwierdzenia wygłoszonego przez Donalda Trumpa, że ta wojna jest bezmyślna. I teraz z punktu widzenia tych ataków dronowych, kryzysu w Rosji paliwowego i finansowego i politycznego i spadających na głowy Rosjan płonących dronów i zniszczonych centrów logistycznych, te słowo bezmyślności wojny już nie brzmią od tak sobie jak rzucone przez Trumpa, tylko są to słowa, które świadczą o tym, że Władimir Putin jest tym człowiekiem, który jest bezmyślny i rozpętał jakąś wojnę, która właściwie nie ma żadnych podstaw, że tak zrobił to po prostu dlatego, że miał na to

0: ochotę i być może do Donalda Trumpa wreszcie dotarło, z kim ma do czynienia.
1: Może dotarło. Tyle jeśli chodzi o spotkanie na Filipinach. Krótkie, ale do omówienia.
0: A jutro jeszcze się spotkamy, tak? Tak. I nie na Filipinach, ale na antenie Polskiego Radia 24.
1: Właśnie. I opowiesz, co będzie w prawdziwej Rosji?
0: To będzie takie ciekawe spotkanie kultur i nas, Polaków i Rosjan, dlatego że chciałbym porozmawiać o tym, ile nas zbliża, bo i dowcipy rosyjskie i nasze są bardzo do siebie podobne i my je rozumiemy bez jakiegoś specjalnego powodu do tłumaczenia. Ja sobie czasami żartuję, że to powiedzonko takie jeszcze z czasów zaborów, kurica nie ptica, Polsza nie zagranica, to w różnych okresach historii można było odnosić raz w jedną, raz w drugą stronę, bo kiedy my byliśmy pod zaborem rosyjskim, no to właściwie oni mogli powiedzieć, że nie jesteśmy za granicą, ale były też okresy i to takie 150-letnie, kiedy na przykład część ziem smoleńskich i tam pskowskich obwodów i tak dalej znajdowała się w granicach Rzeczypospolitej i Królestwa Polskiego, że właściwie oni też nie są za granicą. I mamy tych punktów wspólnych mnóstwo. Od Puszkina, który przyjaźnił się z Mickiewiczem, po naszych odkrywców i badaczy Syberii. No i co? Jesteśmy do siebie podobni, czy nie jesteśmy podobni? Ja uważam, że nie bardzo. Że jednak to, co mają w głowie Rosjanie, Polakom do głowy nie przychodzi, chyba że ktoś pisze horrory.
1: No tak, a jeszcze warto też wspomnieć, ale to pewnie w kolejnych odcinkach to przygotujesz, jak Polacy z czasów zaborów budowali te piękne pałace i piękne miasta.
0: Tak, tak. I tu między innymi będzie właśnie do tego nawiązanie, że przecież i nauka, i gospodarka, i kultura, ten przełom, no właściwie taki okres złoty dla rozwoju cywilizacji, czyli XIX i początek XX wieku, jest w Rosji naznaczony nazwiskami polskimi. Chociażby, ja to lubię bardzo podkreślać, z Włocławka wywodzi się, chodziliśmy do tej samej szkoły, tylko on kilkadziesiąt lat wcześniej, człowiek Jan Nagórski, który był pierwszym dowódcą rosyjskiego carskiego pułku lotniczego, jednym z najwybitniejszych i pierwszych na świecie pilotów arktycznych. Służył w Petersburgu. I takich ludzi, którzy wnieśli olbrzymi wkład Polaków w rozwój Rosji carskiej, co się potem przełożyło na Związek Sowiecki i na współczesną Rosję, jest mnóstwo. I tych nazwisk na mapie Rosji polskich możemy spotkać bardzo dużo. Tylko że te nazwiska zaczynają znikać, ponieważ Rosjanie, właściwie reżim kremlowski, uznali, że im mniej będzie takich odniesień do kultury i wpływu sąsiadów na rozwój Rosji, tym Rosja będzie silniejsza. A to nieprawda.
1: Czyli Francuzów nauczyliśmy jeść widelcem, a Rosji zbudowaliśmy
0: latać
1: całe państwo.
0: Nad Arktyką.
1: Całe państwo zbudowaliśmy ładne. Maciej Jastrzębski, dziękuję serdecznie za spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.
1: A teraz będzie o pieniądzach.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy.
1: Justyna Golonko w studiu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. O tych dużych pieniądzach, które płyną do nas z Unii Europejskiej.
1: Ja już myślałem, że powiesz o drożyźnie na stacjach paliw.
3: O tym nie będę już. Mówimy o tym, także wiesz, tutaj na antenie. Ja zacznę od tego, że prezydent chce, by Polacy za 2 miesiące wypowiedzieli się w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Dlatego też mówię o dużych pieniądzach z Unii Europejskiej, bo to przecież ważne. Ja przypomnę, że to jest taki drugi wniosek złożony do Senatu. Tym razem w pytaniu referendalnym nie ma sugestii, że polityka klimatyczna doprowadza do wzrostu kosztów życia obywateli. O nowym, zmodyfikowanym wniosku Karol Nawrocki poinformował wczoraj na spotkaniu z mieszkańcami Dębicy na Podkarpaciu.
4: Tuż przed wyjazdem do Dębicy złożyłem drugi wniosek o referendum w sprawie Zielonego Ładu. Przy pierwszej próbie nie odpowiadało pytanie. Ja szukam kompromisów. Szukam rozwiązań. Przygotowaliśmy zupełnie inne, nowe pytanie. Nic nie sugeruje. Do niczego się nie odnosi. Chcieliście nowe pytanie? Jest nowe pytanie. Dajcie wypowiedzieć się narodowi.
3: Prezydent chce, by referendum odbyło się 27 września.
2: Saldo.
3: A w magazynie teraz o kontrowersyjnej propozycji. Czy bezdzietne kobiety powinny dłużej pracować? Taką propozycję przedstawiła Katarzyna Pułczyńska-Nałęcz. Minister zaproponowała powiązanie wieku emerytalnego z rodzicielstwem. Kobiety, które nie urodziły dzieci, według tej propozycji powinny mieć taki sam wiek emerytalny jak mężczyźni, czyli 65 lat. To jest naprawdę

0: zupełnie nowy pomysł i może być bardzo niesprawiedliwy. Tak uważa dr Marcin Wojewódka z Instytutu Emerytalnego.
1: I tu nie chodzi nawet o płcie, natomiast nawet wśród pań. Przecież nie każda pani może być matką, czy to ze względów medycznych, czy to ze względów chociażby, nie wiem, na przekonania własne, nie wiem, religijne. Ja mam duże wątpliwości, czy tego rodzaju rozwiązanie byłoby zgodne z artykułem 32 naszej Konstytucji, że wszyscy są równi wobec prawa, wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne i nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym. Z jakiejkolwiek przyczyny. No to teraz, jeżeli wprowadzilibyśmy rozwiązanie, które danej grupie, chociażby z powodów właśnie społecznych, różnie traktuje, no to jest to właśnie przypadek dyskryminacji zakazanej w naszej Konstytucji.
0: I właściwie wszyscy eksperci, z którymi rozmawiałam, to mówili mi, że to jest bardzo zły pomysł. Jedyna taka dobra rzecz w tym pomyśle, która się pojawia, że dzięki temu ta dyskusja o zrównaniu wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn odżyła na nowo, tak mówią eksperci, bo ja przypomnę, że ten wiek emerytalny kobiet w Polsce jest najniższy w Unii Europejskiej, jednak tak to wygląda. Dodatkowo, jeśli chodzi o to zróżnicowanie wieku emerytalnego ze względu na płeć, to jest to coś bardzo rzadkiego w Unii Europejskiej, właściwie niespotykanego, o tym mówi dr Marcin Wojewódka.
1: Polska w skali Unii Europejskiej jest zieloną wyspą. To znaczy my jesteśmy jednym z niewielu krajów w całej Europie, a w Unii Europejskiej jedynym, który jeszcze ma zróżnicowany wiek emerytalny. Wszystkie kraje, bez względu na to, czy są te kraje tak zwanej starej Europy Zachodniej, czy chociażby to, co kiedyś nazywaliśmy w cudzysłowie demoludami, te wszystkie kraje mają zrównany wiek emerytalny albo są w trakcie zrównywania czy dochodzenia stopniowego do wyrównania wieku emerytalnego między obydwoma płciami. Cała Europa wie, że żeby mieć godne emerytury, żeby właśnie nie było tego wyzwania, o którym mówimy, czyli niskie emerytury pań, trzeba doprowadzić do wyrównania i podniesienia wieku emerytalnego pań.
0: No, z takim podejściem nie zgadzają się związki zawodowe. Argumentują, że kobiety często ponoszą podwójny ciężar, pracując zawodowo oraz wykonując nieodpłatną pracę w domu i opiekując się bliskimi. Jak mówi Michał Polakowski, specjalista do spraw polityki społecznej OPZZ, ujednolicenie wieku bez uwzględnienia tych obciążeń byłoby bardzo niesprawiedliwe, a warto skupić się na innych rozwiązaniach.
2: Przeciwstawiamy się podnoszeniu wieku emerytalnego, natomiast bardzo często podnosimy kwestię tego, aby rósł ten faktyczny wiek emerytalny, czyli żeby osoby, które chcą i mogą pracować, robiły to jak najdłużej. Nadal jest kwestia wyzwania, łagodzenia tego konfliktu pomiędzy opieką a pracą, czyli mówiąc krótko, młode matki bardzo często zmagają się z problemami dostępności taniej opieki. Inna kwestia jest taka, że starsze kobiety często są dyskryminowane na rynku pracy. To jest w ogóle zjawisko, które obserwujemy na rynku pracy niezależnie od płci, ale często ta dyskryminacja szczególnie dotyka kobiet.
0: A eksperci emerytalni, ale też analitycy są zgodni, że ze względu na nieubłaganą demografię oraz unijne standardy wyrównanie wieku emerytalnego w Polsce jest tylko kwestią czasu. I na koniec bardzo ciekawe dane. Okazuje się, że Mercosur jest nie taki straszny, jak go malowali, tak można byłoby powiedzieć. Mamy najnowsze dane i okazuje się, że po wejściu w życie umowy handlowej z krajami Ameryki Południowej rośnie eksport z Polski, a spada import. To jest naprawdę, naprawdę to robi wrażenie, prawda? Tak bardzo się tego obawialiśmy. Oczywiście to jest pierwszy miesiąc, ale jednak to jest ciekawa zmiana. Ja przypomnę, że Polska od początku sprzeciwiała się wejściu w życie umowy w obecnym kształcie. Jako jedyny kraj członkowski zaskarżył sposób jej procedowania do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ale w związku z tymi dobrymi danymi, jak mówimy, wynikami eksportu, Polska nie zamierza wycofywać oczywiście tej skargi do TSUE, bo się przyglądamy temu, co się dzieje. O tym mówi Stefan Krajewski, minister rolnictwa.
3: To jest pierwszy miesiąc. Cieszą te dane, bo wartość eksportu z Polski do krajów Mercosur wzrosła z 4,4 miliona euro do 5,8 miliona euro. Wartość importu spada. To cieszy, ale to jest pierwszy miesiąc. Będziemy oczywiście obserwować. Wszystko jest w tej chwili w rękach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Czy tą skargą się zajmie? Chcielibyśmy, żeby ta skarga była rozpatrzona. Tak samo nasz wniosek, żeby w momencie, kiedy jest rozpatrywana skarga, nie było tego częściowego stosowania umowy.
0: A my się będziemy oczywiście temu też przyglądać i będziemy Państwa informować, co dalej, bo właśnie ten pierwszy miesiąc to za mało. Zobaczymy, co będzie za pół roku.
4: Ciekawe, teraz będą protesty, żeby nie rozwiązywać umowy z Mercosur.
0: Zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
4: Może być i tak. Justyna Golomb.

0: Agnieszko, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
2: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
6: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Grudziądzu. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
7: Jedynka. To jest radio.
8: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
9: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
6: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
10: Znikam na 2 dni. Bez telefonu, bez scrollowania, bez powiadomień. Trudno? Jasne, ale głowa odpoczywa. W nocy śpię lepiej. Mam czas na rozmowę z bliskimi. Na książkę, na bieganie, na życie tu i teraz, nie w ekranie. Dalej od telefonu, bliżej siebie. Dołącz do wyzwania Fundacji Twarze Depresji i sprawdź, jak to jest być offline.
2: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Co dalej z Prawem i Sprawiedliwością? Skupieni wokół Stowarzyszenia Rozwój Plus nie podpisali deklaracji przynależności. Dotyczą wzmacniania obronności nowoczesnym sprzętem i technologiami. 14 umów zostało podpisanych w ramach rządowego programu Perun. Nie zabraknie w nim polskich akcentów. Poznaliśmy program 3. Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Filmowej w Wenecji. Minęła 8. Rafał Boguta, zapraszam. O północy minął termin wyznaczony członkom Prawa i Sprawiedliwości na podpisanie deklaracji przynależności. Dokumentu nie podpisali politycy związani z byłym premierem Mateuszem Morawieckim, skupieni w Stowarzyszeniu Rozwój Plus. W południe prezes PiS Jarosław Kaczyński ma wygłosić oświadczenie w siedzibie partii przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie. Skupiona wokół Stowarzyszenia Rozwój Plus posłanka Olga Semeniuk-Patkowska była przez nas pytana, czego spodziewa się po oświadczeniu prezesa PiS.
2: Ja cały czas wierzę w pragmatyzm tutaj zarówno lidera Jarosława Kaczyńskiego, jak i naszego całego obozu. Zresztą to pokazujemy i ten pragmatyzm polega na jednym haśle – jedność.
1: Sytuacja w Prawie i Sprawiedliwości nie dziwi marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.
3: To nie jest tak, że ludzie się nienawidzą, obrażają, dyskutują ze sobą w mediach, obrażają się w tych mediach i nagle usiądą i powiedzą: nic nie było, nic się nie stało. Konflikt jest konfliktem.
1: A już za chwilę o sytuację w Prawie i Sprawiedliwości zapytamy Dorotę Łobodę z Koalicji Obywatelskiej. 14 umów na ponad 720 milionów złotych w ramach rządowego programu Perun. Wszystkie dotyczą wzmacniania obronności poprzez opracowanie i dostarczenie dla polskiego wojska nowoczesnego uzbrojenia i sprzętu. Od strony Ministerstwa Obrony Perun nadzoruje wiceszef resortu Cezary Tomczyk. W rozmowie z Polskim Radiem wskazał jego zdaniem na jeden z najbardziej przełomowych projektów, jakie zgłoszono do obsługi.

0: obsługującego program Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
1: Moim zdaniem projekt, który dotyczy laserowego systemu zwalczania dronów, jest absolutnie kluczowy.
0: Ważnym aspektem programu jest fakt, że wszystkie projekty są w 100% polskie. Powstały w rodzimych firmach zbrojeniowych przy współpracy polskich inżynierów i badaczy. Naród palestyński ma pełne prawo do życia w pokoju i prawnej ochrony swojego dziedzictwa. To wspólne stanowisko szefów spraw zagranicznych Polski i Palestyny. Radosław Sikorski i dr Warsen Agabekian-Szanin rozmawiali w Warszawie o sytuacji na Bliskim Wschodzie. Szefowa palestyńskiej dyplomacji powiedziała, że Izrael nadal narusza warunki zawieszenia broni w Strefie Gazy. Polityk mówiła też o pogarszającej się sytuacji na okupowanym zachodnim brzegu, w tym we wschodniej Jerozolimie. Izraelskie operacje wojskowe w palestyńskich miastach i obozach dla uchodźców, a także ograniczenia w przemieszczaniu się, blokady, terroryzm ze strony osadników oraz rozbudowa osiedli. Wszystko to wciąż potęguje niestabilność i podważa perspektywy sprawiedliwego i trwałego pokoju. Just and lasting peace. Minister Radosław Sikorski zaapelował do Izraela o zatrzymanie przemocy osadniczej i nielegalnego przejmowania ziemi.
2: Oraz o likwidację nielegalnych osiedli izraelskich na zachodnim brzegu. Zachodni brzeg nie jest częścią Izraela. Wzywamy też do ochrony wiernych wszystkich religii i umożliwienie im pełnego dostępu do miejsc kultu.
0: Radosław Sikorski zapewnił też, że Polska wspiera pokojowe współistnienie Izraela i Palestyny w ustalonych granicach. Rząd sceptyczny, PiS przychylne. Są pierwsze komentarze polityków po zapowiedzi prezydenta o ponownym zgłoszeniu wniosku o referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Zdaniem Karola Nawrockiego doprowadza ona do wzrostu kosztów życia Polaków. Jednak tym razem taka sugestia nie pojawiła się w pytaniu. Zdaniem ministra klimatu i środowiska Pauliny Henik-Kloski odpowiedź na tak postawione pytanie referendalne powinna być jednoznaczna. Tak, jej zdaniem prezydenckie pytanie brzmi jak pytanie o to, czy Polska nadal chce być członkiem Unii Europejskiej. I tu jej zdaniem odpowiedź twierdząca powinna być równie jednoznaczna. Inicjatywy pogratulował tymczasem prezydentowi kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek. Były minister edukacji zapowiedział, że jeśli większość odrzuci prezydencki wniosek o referendum, złoży własny projekt ustawy wyprowadzającej Polskę z systemu ETS. Ponowną inicjatywę referendalną prezydent ogłosił na spotkaniu z mieszkańcami Dębicy. Plebiscyt miałby się odbyć 27 września. Organizatorzy ogłosili szczegółowy program 83. Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Filmowej w Wenecji. Impreza odbędzie się na początku września i nie zabraknie na niej polskich akcentów.
3: Festiwal otworzy film Ink w reżyserii Daniego Boyla, a zamknie Dioride Giovanniego Veroneziego. W konkursie głównym o Złotego Lwa powalczy 20 tytułów, w tym m.in. filmy wyreżyserowane przez Kaseya Afflecka, Wernera Herzoga i Nanniego Morettiego. Międzynarodowemu jury przewodniczyć będzie amerykańska aktorka Maggie Gyllenhaal. Złotego Lwa za całokształt twórczości otrzymają George Clooney i Ellen Burstyn. Polskim akcentem będzie film Cudze Rzeczy Grzegorza Dębowskiego, prezentowany w sekcji Horyzonty. Poza konkursem pokazany zostanie także dokument Listy w reżyserii Andrieja Kucili, powstały w koprodukcji polsko-litewsko-niemieckiej. Jak podkreślił dyrektor Biennale Pietrangelo Buttafuoco, festiwal trzyma się z dala od polityki. Nie podążamy za żadnym politycznym hasłem, skupiamy się na sztuce i twórczych poszukiwaniach o międzynarodowym zasięgu. 83. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Filmowej w Wenecji odbędzie się od 2 do 12 września.
0: A informacje na ten temat zebrała Aleksandra Nietopiel.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Lipcowy piątek niemal w całym kraju z przelotnym deszczem, a na wschodzie z burzami. Tam obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia. Od rana pada na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, a także w pasie od Pomorza przez ziemię łódzką po Małopolskę. Bez opadów dziś tylko nad morzem. Na termometrach zobaczymy na ogół od 19 do 22 stopni. Chłodniej będzie tylko na Podhalu. Tam maksymalnie 17 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, w całym kraju porywisty, zwłaszcza w czasie burz. Natomiast w weekend ma nadejść ocieplenie. W niedzielę na południu kraju prognozowany jest 30-stopniowy upał.
5: Poranek w Polskim Radiu 24.
6: 6, 7 minut po godzinie 8. W tej chwili Rafał mówił przed momentem, że to jest lipcowy piątek. No patrzę na prognozę pogodną, nie na prognozę, na odczyty.

0: temperatury teraz z godziny 8, 14 stopni w Warszawie, odczuwalna 12, w Łodzi odczuwalna 10, w Białymstoku odczuwalna 11, tam 15 stopni na termometrze, w Gdańsku odczuwalna temperatura 13. Taki lipcopad bardziej niż lipiec. No ale w kalendarzu 24 dzień lipca to 205 dzień roku. Słońce zajdzie w stolicy o 20:39, a dzień będzie trwał prawie 16 godzin bez 6 minut. Dzień policjanta dzisiaj, gdyby ktoś chciał świętować, a z takich z przymrużeniem oka to dzień pszczółki Maj. 7 minut po godzinie 8 pytania polityczne zadaje dzisiaj Sylwia Białek.
1: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
2: Państwa i moim gościem jest Dorota Łoboda, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry pani poseł.
3: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
2: Trzęsienie ziemi, rozłam w partii. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński nie ma już cierpliwości do Mateusza Morawieckiego. Jakby pani nazwała to, co w PiS-ie się dzieje?
3: Ja myślę, że obie strony straciły do siebie cierpliwość i zapewne do tego rozstania dzisiaj dojdzie, dlatego że żadna ze stron nie chce zrobić ani kroku w tył. Wygląda na to, że ta grupa zgromadzona wokół Mateusza Morawieckiego w Stowarzyszeniu Rozwój Plus nie podpisała lojalek, czemu trochę się nie dziwię, bo są dorosłymi ludźmi, jasno deklarują, że nie chcą wychodzić z PiS-u, ale też nie chcą być upokarzani poprzez podpisywanie jakichś dziwacznych dokumentów.
2: No właśnie, więc to wygląda na to, że mówią, że już raz do PiS-u wstąpili i nie chcą z niego wychodzić.
3: Tak, jasno deklarują, że sami z tego PiS-u nie wystąpią. Tymczasem prezes Kaczyński i ta grupa, która gdzieś wokół niego się zgromadziła, jasno stawia sprawę, że jeśli ta lojalka nie została podpisana, to dla tych osób miejsca w Prawie i Sprawiedliwości nie ma. Więc myślę, że jeszcze parę godzin pan prezes ma na przemyślenia, o ile oczywiście wstanie, bo wiemy, że może ta 12 to wynika z tego, że musi się wyspać. To pewnie o 12 usłyszymy, że mamy 40 osób, 30, trudno powiedzieć, ile ostatecznie wokół Mateusza Morawieckiego tych osób pozostało, jest poza Prawem i Sprawiedliwością, poza partią.
2: Prezes Prawa i Sprawiedliwości do północy czekał na te dokumenty, czekał na te lojalki, ale jak widać się nie doczekał.
3: Ale tak rano pobieżnie przejrzałam media społecznościowe i raczej widziałam deklaracje osób z tego stronnictwa Mateusza Morawieckiego, ze Stowarzyszenia Rozwój Plus, które mówią, że nie podpisały tej lojalki i że są w PiS-ie, ale są też w Stowarzyszeniu Rozwój Plus i nie zamierzają swojego zdania zmienić.
2: No i czekają na wyrok. Tak naprawdę w południe prezes partii ma ogłosić, co z rozłamowcami robi, a chwilę później z informacji, które mamy, wynika, że głos zabierze były premier Mateusz Morawiecki i co, dwie partie?
3: No pewnie tak i pewnie dwa kluby parlamentarne, bo jeżeli ci członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus zostaną wyrzuceni z partii, no to nie sądzę, aby chcieli zostawać w jednym klubie parlamentarnym. Nie miałoby to żadnego sensu. Myślę, że będą też swoją podmiotowość budować w Sejmie.
2: No właśnie, bo ta sejmowa rzeczywistość się zmieni, chociażby geograficznie. Będą nowe pokoje, prawda? Trzeba będzie...
3: No tak,
2: naprawdę
3: trzeba
2: to
3: będzie...
2: taka sytuacja jak po wyborach.
3: Trzeba będzie przygotować, jeśli to się oczywiście wydarzy, nowe pomieszczenia dla nowego klubu parlamentarnego. Ten klub będzie miał prawo wystąpić również z wnioskiem o to, żeby mieć swojego wicemarszałka. Może będą jakieś zmiany i przesadzania na sali sejmowej, tak żeby ci stronnicy Mateusza Morawieckiego gdzieś siedzieli zgromadzeni w jednym miejscu. No zobaczymy. Na pewno też programy informacyjne, publicystyczne będą miały ból głowy, których przedstawicieli teraz zapraszać do programów, w których są przedstawiciele wszystkich ugrupowań. Trochę nam się scena polityczna przetasuje. Nie ma sezonu ogórkowego, jak się okazuje, w te wakacje.
2: Jak pani myśli, dlaczego Jarosław Kaczyński do tego tematu wrócił? Bo w kwietniu wydawało się, że już jakiś rozejm między Stowarzyszeniem Mateusza Morawieckiego a kierownictwem Prawa i Sprawiedliwości został zawarty. No i teraz w lipcu sprawa wraca. Zbyt aktywni w regionie byli ludzie Mateusza Morawieckiego?
3: Nie wiem, a takich szczegółów nie znam. Na pewno nie pomogło to, że Prawo i Sprawiedliwość się bardzo radykalizuje w przekazie, że zaczyna ścigać się z Grzegorzem Braunem na radykalizm, że to jest trochę co innego niż to, do czego się przyzwyczailiśmy, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, że Przemysław Czarnek mówi językiem Grzegorza Brauna, co nawet skrytykował prezes Kaczyński. I sądzę, że te napięcia rosły, że dla części właśnie tych osób zgromadzonych wokół Mateusza Morawieckiego ten radykalny skręt w prawo, który się pogłębił, zagłębiał tak naprawdę w ostatnich tygodniach, to było zbyt dużo. No i zaczęli też coraz bardziej podkreślać tę swoją odrębność i ten swój pomysł na partię, który radykalnie różni się od tego, co prezentuje grupa Przemysława Czarnka, co prezentują maślarze i co chyba...

0: akceptuje prezes Jarosław Kaczyński, więc myślę, że obie te strony zaczęły skręcać w przeciwnych kierunkach.
1: A wczorajsze spotkanie ostatniej szansy, jak widać, porozumienia, kompromisu nie przyniosło. W spotkaniu wziął udział niespodzianie Jacek Sasin.
0: Ja też myślę, że tam tak bardzo już grę odgrywają emocje, też takie pomiędzy poszczególnymi posłami czy działaczami partii. To obserwowaliśmy w mediach społecznościowych, że tam długo tłumione konflikty, nawet na poziomie regionów, są tak duże i tak silne, że trudno mi sobie wyobrazić, żeby teraz te osoby, które obrażały się, które groziły sobie pozwami sądowymi, które publicznie wywlekały rozmaite historie z przeszłości i uwidaczniały te głębokie konflikty, teraz usiadły obok siebie i powiedziały, no dobrze, to teraz pracujemy zgodnie dalej razem, będziemy razem na listach wyborczych i zapominamy o tym wszystkim, co wydarzyło się przez ostatnie tygodnie. Okazuje się, że to też trwało przez ostatnie miesiące, a może nawet lata, że to tylko taka fasada była spójności
1: no, do tej
0: i jednomyślności
1: partii
0: tej partii.
1: Z tego właśnie, że trzymał żelazną rękę Prawo i Sprawiedliwość, a teraz się okazuje, że to już nie działa.
0: Chociażby Pomorze pokazało, że tam po prostu konflikty pomiędzy posłami tej samej partii są tak olbrzymie i tak wielkie tam są niechęci wzajemne, że trudno sobie wyobrazić, żeby te osoby teraz podały sobie rękę i powiedziały wszystko dobrze, już nic się nie wydarzyło, idziemy dalej razem.
1: Premier Donald Tusk napisał, tak walczą o jedność partii, że kamień na kamieniu nie zostanie.
0: No na to wygląda, bo też te emocje sięgnęły zenitu, zostały całkowicie upublicznione i widać, że tam walka ostra trwa, ale myślę, że no po prostu zobaczymy jakieś przetasowanie na scenie politycznej. Może to nie jest koniec Prawa i Sprawiedliwości, ale na pewno jest to koniec Prawa i Sprawiedliwości w tej formule, w której oglądaliśmy tę partię przez 20 kilka lat.
1: No a stowarzyszeniowcy teraz będą się uważnie po Sejmie rozglądać i szukać partnerów do rozmowy. Pani taką przestrzeń do rozmowy z ludźmi Mateusza Morawieckiego dostrzega?
0: Nie, to cały czas są osoby wywodzące się z Prawa i Sprawiedliwości. To cały czas są osoby odpowiedzialne za zrujnowanie wymiaru sprawiedliwości w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości. To są osoby, które niszczyły polską edukację. To są osoby, które deptały prawa kobiet. To są osoby, które mają zarzuty, tak jak sam Mateusz Morawiecki, za wybory kopertowe. Więc to nie jest jakaś nowa jakość. To jest po prostu rozłam w Prawie i Sprawiedliwości, ale przeszłość, tej przyszłości się wymazać nie da.
1: A kto na tym rozłamie w PiS-ie zyska? Pojawiają się głosy, że w takiej krótkiej perspektywie Koalicja Obywatelska.
0: Ja myślę, że przede wszystkim na wojnach w PiS-ie zyskuje Konfederacja, czy też Konfederacja Grzegorza Brauna, co też widzimy, że taka radykalizacja języka i przekazu Prawa i Sprawiedliwości ostatecznie nie poprawiła wyników sondażowych Prawa i Sprawiedliwości, za to poprawiła wyniki sondażowe Grzegorza Brauna, więc z całą pewnością to on zaciera ręce. A to jest bardzo zła wiadomość dla Polski, bo to jest polityk, który powinien znaleźć się w ogóle na marginesie, czy też poza życiem publicznym z uwagi na to, co prezentuje swoją postawą. Natomiast no pewnie tak, oczywiście, jeśli na prawicy te partie się dzielą, no to rzecz jasna, Polki i Polacy zwracają się ku ugrupowaniom, które są stabilne, przewidywalne, których nie toczą wewnętrzne wojny i które w dalszej perspektywie mogą budzić zaufanie i dalej kierować Polską.
1: Ale dla państwa zmienia się też trochę taka wizja kampanii wyborczej przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi, bo do tej pory no właśnie tym wrogiem numer jeden było Prawo i Sprawiedliwość, a teraz dwa PiS-y będą wrogami.
0: To prawda, ale cały czas to jest konflikt tych samych wartości. Po jednej stronie mamy koalicję 15 października, która opowiada się za praworządnością, za byciem w Unii Europejskiej, która chce wspierać walczącą Ukrainę, która szanuje kobiety, która będzie dalej walczyła o to, żeby budować silną i bezpieczną Polskę, która nie wyklucza nikogo. No a po drugiej stronie mamy ludzi, którzy chcą nas wyprowadzić z Unii, którzy mówią już jasno o tym, żeby wstrzymać pomoc Ukrainie, którzy wywołują napięcia, które skutkują ostatecznie tym, że jakieś dzieci na ulicach polskich miast są bite tylko z tego powodu, że mówią po ukraińsku. To jest cały czas ta grupa polityków, którzy uważają, że kobiety nie mogą decydować o swoim ciele. To jest cały czas grupa osób, które uważają, że osoby LGBT nie mają swoich praw. To jest cały czas ta grupa, która nie widzi zagrożeń wynikających ze zmian klimatycznych. Więc tutaj mamy naprawdę na tylu poziomach różnice w wartościach, że cały czas ten spór i ta oś sporu będzie dokładnie taka sama.
1: Ale kampania...

0: zmieni, to się zmieni,
1: czy tam
0: prawda?
1: Będzie tak. 5 ugrupowań, czy 7, czy 2, to cały czas oś sporu jest czytelna.
2: No ale w strategii jakiej zmiany podejrzewam, jeśli chodzi o kampanię wyborczą, zajdą?
1: No, oczywiście my też obserwujemy bacznie to, co dzieje się po drugiej stronie, jak nasi przeciwnicy radzą sobie lub nie radzą sobie. I będziemy na pewno też w kampanii brali to pod uwagę, ale też pamiętajmy, że my jesteśmy spójni i te wartości, z którymi szliśmy do wyborów w 2023 roku, cały czas są nam bliskie.
2: O tę kwestię, co dzieje się w Prawie i Sprawiedliwości, był pytany wczoraj prezydent Karol Nawrocki, ale mieszać się w tę sytuację nie zamierza.
1: Nie dziwi mnie to wcale, dlatego że Karol Nawrocki chyba cały czas myśli o tym, że gdzieś ta prawica zjednoczy się pod jego skrzydłami, że to on będzie tym liderem na prawicy. Myślę, że też widzi to prezes
2: Jarosław
1: Kaczyński. Myśli pani, że na rękę
2: to jest prezydentowi właśnie, że Mateusz Morawiecki odchodzi, czy jest wyrzucany z Prawa i Sprawiedliwości?
1: Myślę, że nie, bo jeśli Pałac Prezydencki chce tworzyć taki obóz zjednoczonej prawicy, no to taki podział przez pączkowanie chyba
2: właśnie,
1: temu woli chyba raczej, żeby to była zjednoczona prawica, a nie rozdrobniona. Natomiast nie dziwię się, że akurat w to prezydent się nie miesza, co nie oznacza absolutnie, że prezydent jest obiektywny i że jest prezydentem wszystkich Polek i Polaków. To jest prezydent prawicowy, to jest prezydent, który reprezentuje interesy wyłącznie jednej strony sceny politycznej, natomiast oczywiście stara się nie mieszać w te wewnętrzne konflikty, bo pewnie chce potem jednak mieć dobre relacje ze wszystkimi ugrupowaniami na prawicy.
2: I prezydent zapowiedział, że przyjmie ślubowanie od Sławomira Patry, wybranego w czerwcu sędziego przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Tu zaproszenie sędzia otrzymał na wtorek, na 28 lipca. Natomiast wciąż nierozwiązana jest sprawa czterech sędziów wybranych wcześniej.
1: Bardzo świetnie pan prezydent uznał, że przyjmie ślubowanie od prawidłowo wybranego sędziego. Nie bardzo rozumiem, dlaczego czwórka sędziów, którzy zostali wybrani dużo wcześniej, cały czas czeka na to, żeby móc zacząć pracować w Trybunale Konstytucyjnym. Konstytucja nie daje panu prezydentowi możliwości merytorycznej jakiejkolwiek oceny wyboru Sejmu. To Sejm wybiera sędziów Trybunału Konstytucyjnego i pan prezydent według Konstytucji odbiera od nich ślubowanie. Nie może zadecydować, że ten sędzia spełnia kryteria, a tamten nie spełnia. Wobec czego to, co robi prezydent, jest poza Konstytucją. Pan prezydent sobie rozszerza swoje uprawnienia i tak naprawdę działa na szkodę państwa.
2: Prezydent i otoczenie pana prezydenta kilka miesięcy temu argumentowało, że tamci sędziowie nie zostali zaprzysiężeni, ponieważ wtedy od sierpnia ubiegłego roku pojawiły się tylko dwa wakaty w Trybunale Konstytucyjnym. No teraz trzeci właśnie obsadzony przez Sławomira Patyrę. Takiej argumentacji prezydent się trzymał.
1: A na jakiej podstawie wybrał tych dwóch sędziów, którzy zostali zaprzysiężeni?
2: Przeanalizował.
1: No właśnie, ale Konstytucja nie daje mu takich uprawnień. On nie może wybrać sobie z sześciu sędziów prawidłowo powołanych dwóch, których, od których przyjmuje ślubowanie, bo były dwa wakaty. Dokonał oceny dorobku tych sędziów, nie wiem, ocenił swoją sympatię do nich, sprawdził ich przeszłość. Tyle tylko, że prezydent nie ma takich uprawnień. Nie może wybrać sobie dwóch sędziów z sześciu, nie może ocenić merytorycznie wyboru sędziów przez Sejm. To Sejm wybiera sędziów Trybunału Konstytucyjnego i pan prezydent działa poza prawem, jeżeli ocenia ten wybór Sejmu.
2: I prezydent nie odpuszcza tematu referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Jest ponowny wniosek Karola Nawrockiego w tej sprawie, tylko pytanie referendalne będzie prostsze. Będzie brzmieć, czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej Unii Europejskiej? Przypomnę, że pierwszy pomysł prezydenta, Senat na to się nie zgodził. Przewidywał pytanie bardziej rozbudowane, czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. To było takie pytanie ze wskazaniem tak naprawdę
1: tezą.
2: Odpowiedzi z tezą. Tak, i teraz pytanie jest bez tezy. I co pani na to?
1: To jest to, o czym mówiłam kilka minut temu. To jest to, że my chcemy pozostać w Unii Europejskiej, a prawica dąży do tego, żeby nas z tej Unii wypchnąć. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy jako jeden kraj wypowiedzieli system ETS. Nie ma takiej możliwości. Znaczy, jeżeli chcemy to zrobić, to właściwie możemy powiedzieć, że już nie chcemy być członkami Unii Europejskiej. To nie w ten sposób się załatwia. To nie tak działa. To działa dyplomacja. To działa rząd, to działają nasi europarlamentarzyści.

Już osiągnęliśmy sukces w postaci przesunięcia wejścia w życie systemu ETS-2. Pracujemy nad rewizją tego systemu ETS-1, tak żeby on był sprawiedliwszy i żeby nasi konsumenci, nasi przedsiębiorcy na tym nie tracili. Natomiast nie jest drogą jednostronne wypowiadanie jakiejś umowy.

0: Nawrocki uważa, że Senat boi się referendum w tej sprawie.
1: Prezydent Karol Nawrocki oczywiście próbuje cały czas być i prezydentem, i rządem, i parlamentem, i podejmować decyzje, które są poza jego kompetencjami. Jeśli konstytucja mu na to nie pozwala, no to próbuje jakimiś tylnymi drzwiami poprzez referendum wprowadzić jakieś działania czy jakieś zmiany. Nie spodziewam się, żeby Senat wyraził zgodę na przeprowadzenie takiego referendum. Ja raczej wolałabym, żeby pan prezydent dobrze analizował ustawy, które do niego przychodzą, żeby miał merytoryczne argumenty, jeśli je wetuje, nie ideologiczne, nie światopoglądowe, bo ostatnie jego decyzje pokazują, że chyba niezbyt wnikliwie wykonuje swoją pracę związaną z analizą aktów prawnych, które do niego trafiają.
0: A Senat zgodzi się na powołanie na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Mateusza Szpytmy. Sejm głosami PiS-u, PSL-u, ale też częściowo Polski 2050 był za tą kandydaturą.
1: W Senacie jest oczywiście trochę inny rozkład sił i tam bez głosów Koalicji Obywatelskiej nie da się powołać prezesa IPN-u. A my jesteśmy przeciw. Na razie ta decyzja została odroczona. Na razie nie będzie tego głosowania. Zobaczymy, jaka ostatecznie będzie decyzja Senatu, kiedy to głosowanie ostatecznie się odbędzie. Rozumiem, że Polskie Stronnictwo Ludowe, któremu bardzo zależy na tym kandydacie, jeszcze próbuje prowadzić negocjacje.
0: No właśnie, ta decyzja odroczona, żeby ten czas na negocjacje był. Ludowcy próbują jeszcze państwa przekonać, a czy senatorów z Koalicji Obywatelskiej przekonać, że to byłoby dobre rozwiązanie?
1: Nie sądzę, żeby nastąpiła jakakolwiek zmiana decyzji. Premier Donald Tusk jasno powiedział, że Koalicja Obywatelska nie poprze tego kandydata.
0: Czyli raczej tutaj jakiś zmian w stanowisku Koalicji Obywatelskiej, a przez to też zgody Senatu na tę kandydaturę spodziewać się zatem nie należy.
1: Nic na to nie wskazuje.
0: Pani poseł, do Sejmu trafił wniosek o wyrażenie zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie posła Prawa i Sprawiedliwości Michała Wosia. Jest pani zaskoczona takim rozwiązaniem? Czy tego też należało się spodziewać?
1: Ja jestem w ogóle zaskoczona tym, że politycy Prawa i Sprawiedliwości unikają wymiaru sprawiedliwości i tak naprawdę zamiast stawić się i udzielić wyjaśnień, co pozwoliłoby im się oczyścić z zarzutów, jeśli uważają, że te zarzuty są bezzasadne i jeśli wymiar sprawiedliwości nie znalazłby dowodów na potwierdzenie tego, wyszliby wtedy niewinni, jak wiemy. I pamiętamy dobrze, niewinni nie mają się czego obawiać. Tymczasem posłowie i politycy Prawa i Sprawiedliwości wybierają jakieś teatralne gesty, unikają stawienia się przed wymiarem sprawiedliwości.
0: Michał Woś sam najpierw zrzekł się immunitetu i to miało być
1: gest. No dobrze, ale nie stawia się cały czas przed wymiarem sprawiedliwości. No i tak naprawdę pokazuje, że ktoś może być ponad prawem tylko dlatego, że jest posłem. Nie, jeśli ktoś jest posłem, to nie oznacza, że jest ponad prawem. Nie ma immunitetu, musi tak jak każdy inny obywatel odpowiadać za swoje czyny, musi odpowiedzieć na zarzuty, musi stawić się przed wymiarem sprawiedliwości i tyle. Jeśli tego unika, to tak jak każdy inny obywatel zostanie doprowadzony siłą.
0: No i Michał Woś twierdzi, bo tutaj prokuratura zarzuca, że 4 razy się nie stawił na jej wezwanie, a twierdzi, że pierwsze wezwanie odebrał po terminie, a w 3 kolejnych prosił, wysyłał pisma, żeby odbywało się w miejscu bliżej miejsca jego zamieszkania.
1: Powiem tak, gdyby każdy obywatel postępował w ten sposób, w jaki postępują politycy Prawa i Sprawiedliwości, to naprawdę nie byłoby sprawiedliwości w tym kraju. Nie powinno być unikania stawienia się przed wymiarem sprawiedliwości. Jeśli mieli odwagę popełniać czyny, które się im zarzuca, na razie nie wiemy, czy popełnili, czy nie, ale jeśli mieli odwagę działać w rządzie, jeśli mieli odwagę być politykami, podejmować jakieś decyzje, no to teraz ponoszą konsekwencje tych decyzji. Jeśli wszystko było prawidłowo, to wymiar sprawiedliwości ich nie skaże, to jest jasne. Jeśli jednak popełnili przestępstwa, no to muszą ponieść odpowiedzialność, tak jak każdy inny człowiek. Ja nie wiem, co tu jest dziwnego i czego nie rozumieją politycy Prawa i Sprawiedliwości.
0: No ale czarne chmury nad partią Jarosława Kaczyńskiego się zebrały i dziś o godzinie 12 w południe dowiemy się, jaka przyszłość czeka rozłamowców, jaka przyszłość czeka członków Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego.
1: Czekamy z niecierpliwością.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem była Dorota Łoboda, Koalicja Obywatelska.
1: Dziękuję bardzo.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Reklama.
3: szeroki wybór, pełny smak?

0: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Przecież nie ma upałów.
2: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
5: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
6: No i co, Barbara, co?
5: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej ma.
4: Po reklamie. Autopromocja.
9: Jakie podwyżki minimalnych wynagrodzeń pracownicy budżetówki i związki zawodowe uznaliby za godne? Czy proponowane na przyszły rok przez rząd 3% będzie skutkowało odejściem urzędników na wolny rynek? A może jednak i tak bardziej będą cenić sobie stabilizację zatrudnienia i spokój? Czy jednak nie zapominamy, że budżetówka to także służby jak policja czy straż graniczna? O płacach w sferze budżetowej na rok 2027 rozmawiamy w audycji Kapitał i Praca już w najbliższą sobotę, zaraz po godzinie 15. Anna Grabowska, zapraszam.
4: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
10: Minęła 8.30, Rafał Boguta, zapraszam. Ultimatum minęło o północy. Nikt ze Stowarzyszenia Rozwój Plus nie złożył deklaracji przynależności do PiS. Jedną z takich osób jest Olga Semeniuk-Patkowska, która po 7.00 gościła w naszym studiu. Posłanka wyjaśniała dlaczego.
11: Cała służba tak naprawdę polityczna toczyła się wokół prawicy. W moim CV nie znajdzie pani momentów wyłamu, w moim CV nie znajdzie pani momentów, w którym miałam jakiekolwiek zawahanie co do tego, że dobrowolnie wstąpiłam do Prawa i Sprawiedliwości i na cele Prawa i Sprawiedliwości, na rzecz tej partii również i poparcia dla tej partii od lat działam.
10: Co dalej z PiS-em? O tym w południe ma poinformować prezes partii. Służby szukają drugiego mężczyzny podejrzewanego o podrzucenie niewybuchów w pobliżu galerii handlowej w Jeleniej Górze. Do zdarzenia doszło w środę wieczorem. Po zgłoszeniu o podejrzanym przedmiocie w koszu na śmiecie ewakuowano około 160 osób z galerii oraz 11 mieszkańców pobliskich budynków. Kryminalni przeanalizowali nagrania z monitoringu i wytypowali dwóch mężczyzn podejrzewanych o pozostawienie niewybuchów. Jeden z nich został już zatrzymany, mówi Edyta Bagrowska z Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.
12: Ich tożsamość została szybko ustalona, ponieważ obaj byli wcześniej znani policjantom z prowadzonych postępowań. Jeszcze tego samego dnia policjanci zatrzymali jednego z podejrzewanych, 34-letniego mieszkańca Jeleniej Góry. Policjanci prowadzą dalsze czynności, których celem jest zatrzymanie drugiego z wytypowanych mężczyzn. Wstępne ustalenia wskazują, że zabezpieczone przedmioty mogą być minami przeciwpiechotnymi.
10: Niewybuchy znaleziono w koszu na śmieci i w pobliskich zaroślach. Śledczy sprawdzają, czy były to miny bojowe czy ćwiczebne. Zatrzymanemu mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie po raz pierwszy zaprezentuje dziś nową iluminację. Odnowione elewacje zamku doczekały się nowoczesnego i energooszczędnego podświetlenia. Światło wydobędzie piękno tej renesansowej budowli, mówi dyrektor zamku Violetta Słoka.
13: Zamek w świetle nowych tych iluminacji wygląda przepięknie. Po prostu jeszcze bardziej podkreślona jest sylwetka zamku, mazwerki, architektura. No wygląda zamek przepięknie, ale polecam zamek obserwować w świetle iluminacji z daleka, bo wtedy można go wzrokiem ogarnąć w całości.
10: Nowa iluminacja zostanie premierowo włączona o 22:00. Powtórka z wielobarwnego widowiska jutro.

0: a najchłodniej w Zakopanem 8. Przypomnę, że w prognozie pogody, którą przygotowali synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na piątek, możemy przeczytać, że na przykład dzisiaj właśnie w górach spodziewamy się opadu deszczu i deszczu ze śniegiem. Tak, tak, to jest prognoza na 24 dzień lipca. A poza tym będzie też burzowo, deszczowo i zimno. I tyle. Można powiedzieć polskie lato, prawda? 33 minuty po godzinie 8.
1: Komentarz.
0: Dzisiaj komentarz poprosiliśmy Artura Bartkiewicza z Rzeczpospolitej. Pan redaktor jest z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Prawo i Sprawiedliwość, w skrócie PiS, ale gdybyśmy ten skrót czytali i tak bardziej aktualnie dopasowując trochę do tego, co widzimy, to prezes i Sasin albo prezes i Szlus, jakoś tak, tak sobie myślę, że prezes i rozwód może, ale to R, nie S, trzeba by pomyśleć.
2: Podziały i spory.
0: Tak, to też dobre.
2: Tak, tak, bo mówiliśmy tutaj wcześniej, słyszeliśmy, że w pogodzie nie jest ciepło, ale w polityce niewątpliwie gorąco. No tak, wydaje się, że klamka już zapadła i że obserwujemy po prostu dekompozycję Prawa i Sprawiedliwości, bo padło w tym sporze już tyle słów, złych słów ze strony polityków jednej frakcji wobec polityków drugiej i vice versa, że trudno sobie wyobrazić, nawet gdyby jeszcze jakiś został dzisiaj ogłoszony, odłożenie w czasie tego podziału, bo wiemy, że o 12 jest oświadczenie Jarosława Kaczyńskiego. Wcześniej słyszeliśmy, że prezydium PiS ma zebrać się w przyszłym tygodniu i podjąć decyzję dotyczące tych parlamentarzystów, którzy nie podpisali oświadczenia, a według informacji przekazywanych przez byłego rzecznika rządu Piotra Millera, jednego z najbliższych współpracowników Mateusza Morawieckiego, chodzi o 40 parlamentarzystów, którzy są w Stowarzyszeniu Rozwój Plus i którzy oświadczenia nie podpisali. To wydaje się, że tak jak powiedziałem, klamka zapadła. Będziemy mieli podział w PiS-ie. Prawdopodobnie powstanie nowe ugrupowanie na bazie właśnie Stowarzyszenia Rozwój Plus, no i będziemy mieli zupełnie nową sytuację na prawicy.
0: Zwykle tak jest, że jak jakieś ugrupowanie szerokie, no bo Prawo i Sprawiedliwość jest partią o szerokich skrzydłach i jakby dosyć liczną też oczywiście, i sprawującą władzę, traci władzę, no to są jakieś rozliczenia, zmienia się szefostwo. Tego oczywiście w partiach wodzowskich mało, rzadko obserwujemy. Nic takiego po przegranych wyborach się, znaczy przegranych, no oni oficjalnie wygrali wybory, ale rząd stracili, władzę stracili. Nic takiego w Prawie i Sprawiedliwości miejsca nie miało. Partia zdecydowanie skręciła w prawo. To są wszystko opinie, które wygłaszane są przez ekspertów i analityków. To może ta część, która jest blisko Mateusza Morawieckiego, no powiedzmy, że to są raczej ludzie bardziej liberalni niż twardogłowi, no im się już cierpliwość skończyła na wysłuchiwanie na przykład tego, co mówi profesor Czarnek.
2: No niewątpliwie tak i wydaje się, że nawet profesor Czarnek nie jest największym problemem. Widzimy, że w ostatnich godzinach słyszymy, że największym problemem jest Jacek Sasin i Patryk Jaki. Pojawia się też nazwisko Jacka Kurskiego. Tak, w PiS toczy się walka, dyskusja na temat tego, jaką formułę ma przyjąć ta partia. I ludzie skupieni wokół Mateusza Morawieckiego zwracają uwagę, że ten skręt w prawo, który był, czego wyrazem było właśnie powierzenie Przemysławowi Czarnkowi funkcji przyszłego premiera po ewentualnie wygranych przez PiS wyborach, że ten skręt w prawo nie tylko nie przynosi efektów, ale jeszcze doprowadza do sytuacji, w której PiS jest w gorszej sytuacji niż w 2023 roku, bo spójrzmy w sondaże. W 2023 roku PiS zdobył 35% głosów. To był wynik bardzo podobny do tego, który w 2015 dał tej partii zwycięstwo. Oczywiście teraz inaczej się rozłożyły głosy, było mniej tych tak zwanych głosów zmarnowanych, bo nie było takiej dużej partii czy dużej koalicji partii, która nie weszła do Sejmu, tak jak Lewica w 2015, więc nie było takiej premii dla PiS. Ale PiS utrzymywał wtedy poparcie na takim poziomie, jaki miał w zasadzie przez te 8 lat sprawowania władzy. Natomiast po 3 latach w opozycji, po tym jak rząd natknął się przecież na wiele raf i nie można powiedzieć, że rząd odnosi same sukcesy, mimo to po tych 3 latach w opozycji PiS jest w gorszej sytuacji. Ma 25% poparcia. Na dodatek ma, i to jest chyba najgorsze z punktu widzenia PiS, ma groźnych prawicowych konkurentów, którzy w postaci zwłaszcza Konfederacji, ale też Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna, którzy będą mu prawdopodobnie potrzebni do stworzenia rządu, czyli to jest zupełnie nowa sytuacja dla PiS-u. No i frakcja Mateusza Morawieckiego mówi, chyba poszliśmy w jakąś złą stronę, skoro jest taka sytuacja. Natomiast

0: Jarosław Kaczyński zdaje się cały czas słuchać tych głosów w PiS-ie, czyli tego środowiska maślarzy, które mówi, musimy jeszcze mocniej skręcić w prawo, to wtedy dociśniemy te prawicowe konfederacje do ściany i odbierzemy im wyborców. No na razie to się nie udaje i na tym tle dochodzi PiS do rozłamu.
1: A może Jarosław Kaczyński chce słuchać tych, którzy chcą skręcać w prawo, dlatego że sam ma taką politykę. Ja pamiętam ekspertów, którzy mówili, że ideą fix Jarosława Kaczyńskiego jest zawsze było to, że nie mamy nikogo po prawej stronie od PiS-u. I on przez lata tak prowadził politykę, że doprowadzał właśnie do tego, że jest jedyną partią na prawo. A teraz ma dwie konfederacje i nie może tego przeżyć i zachowuje się właśnie w ten sposób, że chce je skonsumować albo zniszczyć te konfederacje, skręcając Przemysławem Czarnkiem w prawo, tylko że świat się zmienił i nie można powiedzieć, że jest 2001, 2003 czy nawet 2015 rok.
0: To prawda. Problemem PiS-u jest to, że on dla wyborców Konfederacji jest partią niewiarygodną, dlatego że wyborcy Konfederacji nie dlatego głosują na Konfederację, bo podobał im się PiS, a Konfederacje podobają im się jeszcze bardziej, tylko to są wyborcy, którzy byli PiS-em rozczarowani. I z tej perspektywy, gdyby Jarosław Kaczyński chciał walczyć o tych wyborców, powinien dokonać jakiegoś takiego twardego resetu w PiS-ie, wysunąć jako kandydata na premiera kogoś zupełnie nowego, powiedzieć, że partia zrozumiała swoje błędy z perspektywy oczywiście się prawicowych wyborców i teraz będzie stawiała na zupełnie inny kurs. Natomiast wyznaczenie roli kandydata na premiera Przemysławowi Czarnkowi, który, przypomnijmy, bo o tym się często zapomina, przynajmniej w PiS-ie, jak się wydaje, był członkiem rządu Mateusza Morawieckiego. I to nie jest tak, że on z tego rządu Mateusza Morawieckiego w którymś momencie wyszedł, sprzeciwiając się polityce rządu Morawieckiego. Nie, on realizował tę politykę, więc wyborcy Konfederacji patrzą na to i mówią, jaka to jest zmiana. I zresztą to mocno podkreśla na przykład Sławomir Mentzen. Mówi, jaka to jest zmiana partii, jaki to jest skręt w prawo, skoro kandydatem na premiera jest ktoś, kto wchodził już w skład rządu Morawieckiego. W związku z tym ten manewr okazał się nieskuteczny, a z drugiej strony PiS, tak mocno skręcając w prawo, zupełnie odpuszcza wyborców centroprawicowych. Na przykład wyborców, i to są ci wyborcy, o których myśli Mateusz Morawiecki. Wyborców, których dzisiaj można nazwać sierotami po trzeciej drodze, czyli takich wyborców, którzy są wyborcami centroprawicowymi, są liberalni gospodarczo, nie podoba im się do końca Koalicja Obywatelska, ale którzy dzisiaj, zwłaszcza po rozpadzie trzeciej drogi, po tym, co dzieje się z Polską 2050, nie mają swojego ugrupowania. I Mateusz Morawiecki mówi, powinniśmy powalczyć też o tych wyborców. Powinniśmy być partią taką, jaką kiedyś PiS był, czyli partią szerokiego namiotu. Natomiast Jarosław Kaczyński, zgodzę się tutaj z tym, co pan mówił, mówi, przede wszystkim musimy zlikwidować te prawicowe partie, tylko nic nie wskazuje na to, żeby to miało się udać. I jest jeszcze jedna rzecz, bo w PiS-ie na pewno myślą już o tym, patrząc na sondaże, co stanie się po wyborach parlamentarnych. No i najbardziej prawdopodobny dziś scenariusz to konieczność dogadywania się jednak z konfederacjami, no bo trudno spodziewać się, żeby w ciągu roku nagle poparcie dla nich spadło poniżej tych 5 punktów procentowych, nawet gdyby Przemysław Czarnek nagle zaczął prowadzić jakąś genialną kampanię, albo ktoś, kto tego Czarnka zastąpi, bo tego też nie można wykluczyć. A żeby dogadać się z konfederacjami, to trzeba odsunąć środowisko Mateusza Morawieckiego, bo z perspektywy konfederacji środowisko Mateusza Morawieckiego obciąża PiS, bo to jest ten Morawiecki i jego otoczenie, to są ludzie, którzy symbolizują te rządy, które Konfederacja krytykuje niemal tak ostro, jak rządy Donalda Tuska.
1: Czyli widziałby pan, redaktor, koalicję, z tego, co przed chwilą powiedział, Morawiecki-Hołownia?
0: Morawiecki-Hołownia może nie. Wydaje się, że Morawiecki, gdyby szukał koalicjanta z tej strony, chociaż zaraz jeszcze o tym powiem, że niekoniecznie tutaj musi szukać, to być może możliwa byłaby koalicja Morawiecki-PSL, dlatego że PSL zazwyczaj po 2015 zawsze szuka sobie jakiejś takiej centroprawicowej, prawicowej siły, z którą mógłby stworzyć wspólną listę. Tak było w 2019, kiedy powstała koalicja z Kukizem, tak było w 2023, kiedy była koalicja z Hołownią. I to jest, taka koalicja zawsze pomaga PSL-owi przeskoczyć ten próg wyborczy, bo w PSL-u niewątpliwie pamiętają, że ostatni raz, kiedy partia ta startowała samodzielnie, czyli w 2015, miała 5,17 albo 5,13. No, ledwie przekroczyła próg. Wtedy, przypomnijmy, lider ugrupowania, Janusz Piechociński, nie wszedł do Sejmu. Na pewno Władysław Kosiniak-Kamysz ma to w tyle głowy. Ale Mateusz Morawiecki też może wykonać inny wariant. Po założeniu swojej partii może stać się takim nowym porozumieniem Jarosława Gowina i zawrzeć po prostu koalicję jeszcze raz z PiS-em, zbudować jakąś nową zjednoczoną prawicę, w której byłby jednak podmiotowy, miałby organizację, która stoi za nim i jego pozycja byłaby niewspółmiernie większa niż w PiS-ie, gdzie jest marginalizowany.
1: Czyli rozmawiałby jak równy z równym z prezesem partii, no bo przecież jestem koalicjantem, tak?
0: Dokładnie tak. I mógłby rozmawiać o parytetach na listach, bo to jest jakby kluczem, wydaje się, tego sporu dzisiaj i tego, że Mateusz

0: Morawiecki tak mocno obstaje przy tym, żeby mieć swoje stowarzyszenie, jest to, że dzisiaj o kształcie list będzie decydował Jarosław Kaczyński. I gdyby Mateusz Morawiecki biernie czekał na to, co się stanie, to prawdopodobnie jego ludzie po prostu na tych listach zajmowaliby miejsca niebiorące albo by ich tam brakowało.
1: A koalicja z PSL-em to czwarta droga byłaby w takim razie już.
0: No tak, tak, tak, tak. To by było taki zwrot w stronę no, jakiegoś budowy zupełnie nowego układu na polskiej scenie politycznej, nowego układu na prawicy. Mogłoby być to nawiązanie do takiej idei, którą kiedyś Andrzej Duda przedstawił, a Morawiecki też ją podchwycił, czyli tak zwanej koalicji polskich spraw. I to chodziło o koalicję wtedy środowisk PiS-u, Ruchu Narodowego i PSL-u. Sytuacja jest tak dynamiczna, że też nie można wykluczyć, że mogą być jakieś sondowania i próby dogadywania się w takim układzie.
1: Układanki są bardzo ciekawe faktycznie, ale ja bym jeszcze spojrzał na jedno miejsce, które na razie reflektor politycznego zainteresowania nie oświetla, a mianowicie na Pałac Prezydencki. Prezydent Karol Nawrocki, to za chwilę o tym powiemy, że chce kolejnego referendum, pytania zmienił, natomiast mam wrażenie, że wszyscy, może nie patrzą, ale na razie łypią okiem na Pałac Prezydencki, na to, jak zachowa się Karol Nawrocki, który ma nieodparte wrażenie, ale to jest moje wrażenie prywatne, że przestał być twarzą PiSu, bo przecież dostał się jako kandydat obywatelski, ale z poparciem PiSu, a zaczyna być trochę twarzą Konfederacji.
0: Ja bym powiedział, że Karol Nawrocki i od początku, i to jest konsekwentnie realizowana przez niego polityka, chce być twarzą prawicy w ogóle. Chce być twarzą nowego obozu prawicowego i marzeniem, wydaje się, Karola Nawrockiego jest bycie akuszerem koalicji, która rzeczywiście połączy PiS, Konfederację, no pewnie najmniej chętnie Konfederację Korony Polskiej Grzegorza Brauna, bo ona jest kłopotliwa z perspektywy naszych stosunków ze Stanami Zjednoczonymi, tutaj na łamach Rzeczpospolitej. No tak, tak, ale no, Stany Zjednoczone są dla PiS-u, dla polskiej prawicy szczególnie ważnym partnerem. Wejście Grzegorza Brauna do rządu utrudniałoby niewątpliwie relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Natomiast Karol Nawrocki niewątpliwie chciałby zbudować taki nowy prawicowy obóz. To byłoby z jego perspektywy też korzystne, dlatego że gdyby to nie sam PiS stworzył rząd, a nic nie wskazuje, żeby tak było, tylko była konieczność stworzenia szerszej koalicji, no to Karol Nawrocki odgrywałby tu kluczową rolę jako prawdopodobnie mediator. Na to też zwraca uwagę Konfederacja, która dużo serdeczniej, i to zarówno jeżeli chodzi o Krzysztof Bosak, a przede wszystkim Sławomir Mentzen, mówi o Karolu Nawrockim niż o PiS-ie, bo jeżeli chodzi o relacje Sławomira Mentzena z PiS-em, to tutaj można mówić o otwartej wrogości. Więc w takim układzie, który jest dzisiaj, Karol Nawrocki odgrywałby, gdyby partie prawicowe rzeczywiście miały większość w przyszłym Sejmie, to odgrywałby tutaj kluczową rolę i to prawdopodobnie on decydowałby nawet o tym, kto zostanie premierem.
1: A to dopytam jeszcze. Karol Nawrocki w roli akuszera prawicy, ale tej prawicy opartej na pierwszej kolejności Konfederacji, czy w pierwszej kolejności na PiS-ie, bo to jest kluczowa
0: rzecz. Myślę, że na pewnej równowadze między tymi partiami. Na pewno Konfederacja nie byłaby w takim układzie partią słabszą, zwłaszcza, że Konfederacja zdaje sobie sprawę, że bez niej dzisiaj, to na to pokazują sondaże, w większości nie da się zbudować. Co więcej, Konfederacja, zwłaszcza w postaci Sławomira Mentzena, zdaje sobie sprawę, że ewentualnie mogłaby rozmawiać o koalicji z Koalicją Obywatelską. Tego nigdy nie wykluczyło środowisko, zwłaszcza Mentzena, Nowa Nadzieja, o tym mówił Przemysław Wipler, ale to sygnalizuje też Sławomir Mentzen, zachowując taką niejednoznaczność strategiczną w tych rozmowach koalicyjnych. I ta możliwość zawarcia koalicji większościowej z Koalicją Obywatelską sprawia, że Konfederacja w tym negocjacjach z PiS-em będzie mogła licytować bardzo wysoko. I ja spodziewam się, że będzie oczekiwała, jeżeli nie stanowiska premiera, chociaż to może też wysunąć takie oczekiwania, to na pewno kluczowych resortów. No będzie to bardzo trudna sytuacja dla PiS-u, który nie jest przyzwyczajony jednak do tego, żeby ustępować jakimś koalicjantom.
1: No, Konfederacja jak panna na wydaniu trochę, z dużym posagiem. To obiecałem, że dopytam o to referendum prezydenta Nawrockiego. Po co prezydentowi to referendum?
0: No, referendum jest potrzebne prezydentowi Nawrockiemu po to, żeby pokazywać swoją sprawczość, bo to jest taka idea prezydentury w wykonaniu Karola Nawrockiego jest taka, że to nie jest tylko pilnowanie żerandola, jak kiedyś mówił obecny premier Donald Tusk, kiedy mówił, dlaczego sam nie ubiega się o prezydenturę, tylko prezydentura aktywna, ciążąca w stronę takiego bycia wręcz superpremierem i inicjatywy ustawodawcze, czy korzystanie z tego możliwości rozpisania referendum, to jest dla prezydenta taki sposób na to, żeby pokazać, że on nie tylko panuje jako taki, jak brytyjski król, który panuje, ale nie rządzi, ale że on rzeczywiście odgrywa rolę w polskim systemie politycznym i że stara się być w nim sprawczy, a jeżeli to mu się nie udaje, jeżeli rząd czy większość blokuje jego inicjatywy, no to nie jest jego wina, no tylko to jest ten rząd, który nie pozwala mu realizować tych ambicji.
1: Tylko u nas trochę inny.

0: system polityczny jest i prezydent
1: ale
0: raczej...
1: Karol Nawrocki chciałby, żeby był inny. To Karol Nawrocki jest trochę jak Józef Piłsudski, który nie mieścił się w ramach konstytucji. On też nie mieści się w tych ramach konstytucji. Zresztą zapowiedział debatę o zmianie konstytucji i Nawrocki nie ukrywa, że chciałby ją zmieniać w kierunku systemu prezydenckiego albo przynajmniej semiprezydenckiego.
0: Ciekawe, jakby wygrał prezydent z drugiej strony, to wtedy by było odmienianie konstytucji. Ale taka to polityka jest. Tymczasowa. Artur Bartkiewicz, Rzeczpospolita, był z nami i komentował o poranku. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia panu, do widzenia państwu.
2: Komentarz.
0: Zwykle o tej porze zaproszenia kulturalne, ale Martyna jeszcze się urlopuje. Ciekawe, gdzie potem się wybierze. Już mam pewne przecieki, ale nie będę państwu zdradzał, bo to będzie bardzo ciekawa niespodzianka. Zatem zajmiemy się sprawami zagranicznymi. Doktor Karol Schulz, amerykanista z Uniwersytetu Wrocławskiego, jest z nami. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry. Nasz temat będzie chyba mniej kulturalny.
0: Mniej kulturalny? Chociaż nie, no, Ławrow uchodzi za takiego dosyć kulturalnego dżentelmena, który na posadzie ministra spraw zagranicznych to już zęby zjadł i wieki siedzi i wiele widział i podobno bardzo miło się z nim negocjuje. Tak mówią niektórzy, którzy się z nim spotkali.
3: No, negocjują zakończenie ludobójczej wojny. To taka, tego typu kultura to jest.
0: 35 minut trwało spotkanie Ławrow-Rubio. To jest spotkanie ministrów spraw zagranicznych Stanów Zjednoczonych i Rosji. Na Filipinach doszło do tego spotkania. Rozczarowujące, czy w ogóle zaskakujące, że się panowie spotkali dla pana?
3: Jakieś zaskoczenie przeżyłem rzeczywiście. Nie traumatyczne, ale jednak, że doszło do tego. Natomiast wynik... Z tego, co wiemy, a nie wiemy nic, no żaden. Do niczego nie doszło, nie ustalono żadnych dalszych kroków, przynajmniej nas publicznie o tym nie poinformowano. No przynajmniej zmiana jest też taka, że Amerykanie przyznali, że rzeczywiście przez ostatnie miesiące ich impet w sprawie działań na rzecz pokoju osłabł bardzo mocno.
0: No, można powiedzieć, że amerykański prezydent ma inne zabawki i gdzie indziej patrzy. To jest wojna, która kosztowała już miliardy dolarów, czyli wojna zupełnie niezrozumiała dla większości świata z Iranem. A tutaj są informacje, że Donald Trump rozważa rozpoczęcie kolejnej wojny. Tym razem będzie to wojna z Mali. Jak państwo nie wiedzą z geografii, Mali leży w Afryce.
3: Tak, Donald Trump rozpoczyna kolejne wojny, po czym ogłasza, że je kończy. Natomiast w Mali tu miałaby być w sumie naprawdę nie wojna, z tego co wiemy i z tego co Amerykanie robili w przeszłości, tylko taka interwencja rzeczywiście, bo tam są terroryści islamscy, którzy destabilizują region, destabilizują go pomimo obecności tak zwanego Afrika Korps. Tak, tak, Rosjanie określają swoje siły najemnicze w Mali, żeby stabilizować ten rząd, jednak im to nie idzie i teraz Amerykanie mają się tam pojawić, zaatakować, co z tego wyniknie, nie wiemy, natomiast na pewno byłoby to, w cudzysłowie mówiąc, ciekawe, bo znowu amerykańskie i rosyjskie wojska znalazłyby się na jednym terenie, tak jak w Syrii niedawno jeszcze.
0: I teraz nasi słuchacze szybko wertują internet, czy Mali ma zasoby ropy naftowej. To tak a propos. To ja jeszcze zanim o Mali, to do tej ropy wrócę, bo cieśnina Ormus zamknięta, nic nie przepływa. Druga cieśnina prawdopodobnie też będzie zamknięta. Tam bojownicy Huti z Jemenu już ostrzelali, spalili właściwie jeden tankowiec. Ale ja się tak zastanawiam. Przecież Stany Zjednoczone jakiś czas temu, może już wszyscy zapomnieli na świecie o tym, wjechały do Wenezueli. Wenezueli, która jest największym posiadaczem złóż roponośnych na świecie. I skoro nie można z Bliskiego Wschodu, to może z Wenezueli tą ropę można uruchomić i świat nie musi płacić $100 za baryłkę.
3: No właśnie. I to ja bardziej zastanawiam, chyba bardzo wielu ludzi na świecie zastanawia. Jasnej odpowiedzi nie mamy. Ja też na przykład teraz nie jestem w stanie określić, na ile reżim wenezuelski, bo on zmieniony nie został, współpracuje z Amerykanami, na ile rzeczywiście, jak to się pisze, że Marco Rubio zarządza tym krajem. I może tak cynicznie, bo to jest jedyny taki argument, który ja znajduję poza osuwaniem się w opary absurdu i szaleństwa Donalda Trumpa, dlaczego Amerykanie robią to, co robią, to właśnie ceny ropy. Ponieważ Amerykanie już od wielu lat są eksporterem netto, surowców energetycznych, w tym ropy. Oni też ją sprowadzają, bo czasami jest taniej, mają też inną technologię przerabiania tej ropy i dlatego czasami czerpią na przykład z Wenezueli. I może właśnie koniec końców na tym Amerykanom zależy, żeby ta ropa była droższa, znaczy Amerykanom.

0: Donaldowi Trumpowi, jego administracji i sojusznikom, czyli milionerom, bo zwykli Amerykanie za to płacą więcej, to jest jasne.
1: Czyli uporządkujmy tak, żeby każdy zrozumiał. Napadliśmy na, czy wjechaliśmy do Wenezueli, wzięliśmy ich ropę. My, politycy, my, milionerzy, sprzedajemy ją drożej, bo wywołaliśmy w międzyczasie wojnę w Iranie i dlatego cena ropy poszła do góry. I dzięki temu mamy kasę, a wojsko w postaci ministra wojny Hexeta, czy sekretarza wojny Hexeta, domaga się od narodu amerykańskiego, czyli od budżetu, więcej pieniędzy, bo im się skończyły rakiety. No, tak, układanka bardzo, idealnie pasująca.
0: Bardzo ładnie pan to podsumował. Tak, chodzi o, jak to się w ekonomii mówi, prywatyzację zysków, a nacjonalizację kosztów. Czyli koszty za to ponosi podatnik, amerykański obywatel, tak jak pan mówi, na przykład, że Hexet chce więcej pieniędzy na wojnę, to ma być z budżetu wszystkich Amerykanów, a zyski idą dla bogaczy.
1: I on, mając tę układankę, o której przed chwilą powiedziałem, mając to wszystko z tyłu głowy, chce wygrać wybory połówkowe, które za chwilę w Stanach Zjednoczonych.
0: No i tu jest kolejny zwrot akcji, bo ostatnio Trump swoim partyjnym klakierom z Partii Republikańskiej mówi, że on ma to gdzieś, że go te wybory nie interesują. I teraz pytanie, czy to jest tylko poza niestabilnego emocjonalnie, intelektualnie człowieka, czy rzeczywiście o swoje cele tak cynicznie bardzo, jak to określiliśmy, już osiąga i naprawdę mówiąc brzydko ma to gdzieś, czy Republikanie wygrają te wybory, a wiele wskazuje, że jednak stracą więcej niż ktokolwiek się spodziewał.
1: No dobrze, ale stracą. Stracą Izbę Reprezentantów, być może Senat, chociaż z tym jeszcze nie wiadomo. Tam akurat Republikanie są silniejsi. No ale jeżeli to straci, no to właściwie będzie miał nieco związane ręce. Ja wiem, że Donald Trump może nie uznawać pewnych rzeczy i tyle, ale jednak formalnie będzie mu trudniej rządzić.
0: Tak, dokładnie ma pan rację. Znowu pan zasugerował bardzo ważną rzecz. Formalnie będzie miał związane ręce, natomiast on już łamie wyroki sądu, on już łamie amerykańskie prawo, więc pytanie, na ile będzie to robił dalej, na ile kolejne elementy administracji publicznej, która jest naprawdę mocno ograniczona w porównaniu do Europy, będą się przeciwstawiać takiemu nielegalnemu postępowaniu. No, wiemy, że na przykład ICE, czyli ta agencja do spraw wyłapywania nielegalnych rzekomo imigrantów na terytorium Stanów Zjednoczonych, to się stała policja polityczna Trumpa i oni go słuchali. Pytanie, jak te poszczególne sektory właśnie państwa amerykańskiego będą funkcjonowały.
1: No, z drugiej strony nie dziwię się, że go słuchali, bo jak był shutdown w Stanach Zjednoczonych i administracja nie dostawała pieniędzy, to ICE pieniądze miał akurat. Więc to tak wygląda. To jeszcze dopytam o zapomnianą już mam wrażenie całkowicie strefę Gazy, Golden Coast i tak dalej. Z tego Donald Trump już się chyba wycofał, zapomniał, może nawet nie wie, że kiedykolwiek Gaza się zdarzyła.
0: Tak, i chyba zapomniał, że powołał Radę Pokoju, która miała być alternatywą dla ONZ. A teraz chyba chce przejąć ONZ swoim kumplem Giannim Infantino, którego zaproponował na sekretarza tej organizacji. No, tak jak pan użył takiego sformułowania, że Donald Trump wziął swoje zabawki, czyli rozpętał kolejną wojnę gdzie indziej i powtórzę jeszcze raz to samo i to już ma gdzieś. Bo nigdy ludzie i pokój nie obchodzili, go obchodzi Donald Trump i to, czy zyskuje poklask, czy dostaje nagrody w postaci Nagrody Pokoju od FIFA. I jeżeli coś jest zbyt trudne, po pierwsze dla niego, żeby to zrozumieć, a jak nie rozumie, to nie jest w stanie tego rozwiązać, to idzie dalej.
1: Tak sobie żartujemy, to jest wszystko trochę śmieszne, ale mam wrażenie, że bardziej niż śmieszne to jest straszne, bo jest to przywódca największego kraju świata, kiedyś przywódca demokratycznej większości na globie. No, ten świat się trochę rozsypuje, taki, który znaliśmy.
0: Zdecydowanie się rozsypuje i ma pan rację, że może to tak słuchaczki i słuchacze odbierają, że ja to mówię w tonie żartobliwym. Wręcz przeciwnie. Ja po prostu staram się patrzeć na to z tej perspektywy, że tak, to on pełni funkcję najpotężniejszego człowieka na świecie, ale jest naprawdę niestabilnym emocjonalnie zaburzonym człowiekiem, który pełni tę rolę. I tak go powinniśmy traktować. I wracając do tego pana ostatniego pytania, i powinniśmy reagować w sposób, który nakreślił już premier Kanady Mark Carney w Davos, że okej, jest jak jest, rzeczywiście świat się zmienia. Ten reżim międzynarodowy oparty o prawa człowieka i o prawo międzynarodowe się zmienia. No ale skoro mamy takich cynicznych przeciwników, którzy robią wszystko, żeby go zniszczyć, to zacznijmy zachowywać się nie tak jak oni, tylko używać tych samych metod, żeby ten system obronić. Pragniesz pokoju? W skrócie szykuj się do

0: wojnę.
1: Doktor Karol Schulz, amerykanista z Uniwersytetu Wrocławskiego, na ten temat opowiadał u nas. Bardzo dziękuję za spotkanie, chociaż smutna konstatacja. Za 2 minuty będzie godzina 9. Ja też dziękuję za poranek, piątkowy poranek z Państwem. Do usłyszenia, Grzegorz Świątyczak.
2: Reklama.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Ultimatum prezesa PiS minęło o północy. Podpisów pod lojalką nie złożył nikt z frakcji skupionej wokół Mateusza Morawieckiego. To już 13. noc z rzędu. Amerykańskie wojsko zakończyło kolejną serię ataków na Iran. Policja ma dziś swoje święto, początek obchodów w samo południe. Minęła 9. Rafał Boguta, zapraszam. Nikt ze Stowarzyszenia Rozwój Plus nie złożył deklaracji przynależności do PiS, potwierdził Michał Dworczyk. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości mówił w radiowej Jedynce, że propozycja zamrożenia działalności stowarzyszenia miała doprowadzić do jego zamknięcia.
2: Co się zmieniło od kwietnia 26 roku, czyli kilka miesięcy temu pan prezes Jarosław Kaczyński z panem premierem Mateuszem Morawieckim wyszli, mówiąc o uzgodnieniach, według których stowarzyszenie może normalnie funkcjonować. Pan prezes Jarosław Kaczyński mówił o dwóch płucach Prawa i Sprawiedliwości, dzięki czemu będziemy mogli dotrzeć do szerszego elektoratu.
1: Deklaracji przynależności do PiS nie złożył również Mateusz Morawiecki. Określił ją lojalką, mówiąc m.in., że to słowo źle mu się kojarzy. Termin wyznaczony członkom PiS na podpisanie deklaracji przynależności do partii minął o północy. Wcześniej rzecznik PiS Rafał Bochenek deklarował, że niepodpisanie oświadczenia będzie równoznaczne z usunięciem z partii. Obie strony straciły do siebie cierpliwość, oceniła na naszej antenie Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej.
3: I zapewne do tego stania dzisiaj dojdzie, dlatego że żadna ze stron nie chce zrobić ani kroku w tył.
1: Tymczasem, jak poinformował w radiowej Trójce europoseł PiS Patryk Jaki, o losach członków Stowarzyszenia Rozwój Plus zdecyduje w przyszłym tygodniu Komitet Polityczny Partii. A w samo południe prezes PiS Jarosław Kaczyński ma wygłosić oświadczenie. Amerykańskie wojsko skutecznie przeprowadziło w nocy kolejną serię uderzeń na cele wojskowe w Iranie, poinformowało amerykańskie dowództwo centralne. Była to 13. z rzędu noc amerykańskich ataków na Iran. Celami uderzeń były wojskowe ośrodki dowodzenia, magazyny dronów, sieci telekomunikacyjne, ośrodki rozpoznania na wybrzeżu i obiekty związane z marynarką wojenną. W komunikacie amerykańskiego wojska czytamy, że ataki miały zmniejszyć zagrożenie, jakie Iran stwarza dla cywilnych marynarzy i statków handlowych w cieśninie Ormus. Tymczasem według dziennika New York Times przedstawiciele władz Iranu odrzucili wczoraj amerykańską propozycję dotyczącą zawieszenia broni przekazaną im przez premiera Iraku, który niedawno złożył wizytę w Białym Domu. W informacjach teraz Czechy. Tamtejsze wojsko uziemiło śmigłowce Venom i Viper po wczorajszej katastrofie jednej z maszyn. Zginęła jedna żołnierka, a czterech innych wojskowych, którzy byli na pokładzie helikoptera, zostało rannych. Informacje w tej sprawie zebrał nasz praski korespondent Wojciech Stopba.
4: Pozyskany przez Czechy w ostatnich latach śmigłowiec Venom spadł z wysokości około 50 metrów w końcowej fazie rutynowego lotu szkoleniowego. Do wypadku doszło na terenie bazy wojskowej na południu kraju. Przyczyny

0: Katastrofy nie są na razie znane. Do czasu ich wyjaśnienia wszystkie śmigłowce Venom i Viper amerykańskiej produkcji nie będą latać. Decyzja dotyczy również dwóch Viperów, które stacjonują obecnie w Polsce i uczestniczą w misji związanej ze wzmocnieniem wschodniej flanki NATO.
1: Nasi partnerzy
0: zostali poinformowani o tym zdarzeniu oraz o wstrzymaniu eksploatacji śmigłowców. Rozumieją sytuację i podejmą działania, by zastąpić nasze maszyny w działaniach operacyjnych. Śmigłowce na razie pozostaną w Polsce. Poczekamy na wyniki śledztwa, przekazał szef sztabu generalnego czeskiej armii Mirosław Hlawacz. Okoliczności katastrofy bada komisja powołana przez czeskie Ministerstwo Obrony. Nie wiadomo, jak długo potrwa postępowanie. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
2: Policja służy obywatelom już od 107 lat. W południe na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie rozpoczną się centralne obchody Święta Policji. O szczegółach Krzysztof Kuczyński.
3: To święto jest szczególną okazją do uhonorowania funkcjonariuszy i pracowników policji za ich codzienną służbę oraz zaangażowanie w ochronę obywateli, mówi rzecznik Komendy Głównej Policji Robert Opas.
4: Podczas uroczystego apelu odbędzie się m.in. ślubowanie nowo przyjętych policjantów, wręczenie odznaczeń, awansów, a także uroczysta defilada pododdziałów policji. Nie zabraknie również pokazu musztry paradnej, która od lat cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem.
3: Z okazji święta Polskie Radio pytało Polaków o ich podejście do mundurowych.
5: W zasadzie jest lepiej. Więcej ich widać i myślę, że też mają lepszą reakcję.
6: Zawód jak zawód. Każdy musi swój zawód wykonywać.
7: W porównaniu do tego, co było w latach 90., to jednak zaufanie do policji znacznie wzrosło.
3: Integralną częścią święta mundurowych jest też piknik, który odbędzie się jutro w godzinach od 11 do 17 w warszawskim Centrum Sportu Młodzieżowego Agrykola. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
2: Na koniec zaglądamy jeszcze do Janowa Podlaskiego. W tamtejszej stadninie koni arabskich przygotowania do aukcji Pride of Poland i Summer Sale, a te odbędą się 9 i 10 sierpnia. Konie, które będą wystawione na licytację, przygotowywane są do tego od wielu tygodni, a nawet miesięcy, mówi doradczyni dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa do spraw hodowli koni Anna Stojanowska.
8: Konie trochę tak jak zawodnicy fitness. Są przygotowywane kondycyjnie, więc muszą być umięśnione, odtłuszczone, w najlepszej możliwej kondycji, a już przed samą aukcją trochę się je dostrzyga. No i uwidacznia się te cechy konia arabskiego, które są jak najbardziej pożądane, czyli czarną skórę, ogromne oko.
2: Na tegoroczne aukcje Pride of Poland i Summer Sale trafi 41 koni czystej krwi arabskiej.
9: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Uwaga na burzę na wschodzie kraju. Synoptycy wydali ostrzeżenie pierwszego stopnia. Na pozostałym obszarze sporo chmur i przelotnego deszczu, a bez opadów dziś tylko na wybrzeżu. Temperatura maksymalna od 19 do 22 stopni. Chłodniej na Podhalu maksymalnie 17 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, w całym kraju porywisty, zwłaszcza w czasie burz.
9: Klimat.
2: Jakość powietrza w całej Polsce jest bardzo dobra, a około 20% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje tymczasem o 70 miejscach w kraju, gdzie notowana jest susza hydrologiczna. Zagrożenie pożarowe jest natomiast małe.
9: Klimat. Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Ser Gouda Blok 1 kg Pilos. Cena przed obniżką 29,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. I wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
12: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
13: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
14: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki.

0: reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
1: 8 minut po godzinie 9. Małgorzata Żochowska, Polskie Radio 24. Witamy Państwa. Iza Bajda, Anna Pałdyna, Mateusz Dziekoński. To my w zespole spróbujemy dla Państwa uporządkować tę sytuację. Niech zgadnę. No dobrze, mam dla Państwa trzy propozycje. Dotyczące, jedna z nich dotycząca radykalnej zmiany pogody w Polsce. Druga sondażu o tym, czy Polacy chcą jasnych zasad w szpitalach i czy są za tym, albo czy są przeciw temu, żeby lekarze łączyli pracę w placówkach publicznych i prywatnych, i zamieszanie w Prawie i Sprawiedliwości. Co Państwa interesuje najbardziej? Jak sądzę, dziś w piątek pogoda. No to zacznijmy od tego. Do Polski napłynie cieplejsze powietrze, to w uzupełnieniu tego, co słyszeli Państwo przed chwilą w informacjach. Piątek i sobota mogą być bardzo ciepłe, ale już w poniedziałek pogoda znowu się zmieni, zrobi się chłodniej. Temperatura pójdzie w weekend. Mamy dla Państwa oczywiście, no jak zawsze u nas, mapy pogodowe. Podążamy w nich za IMGW. Na wschodzie kraju suma opadów może wynieść do 30 mm, na Podkarpaciu do 25. Temperatura maksymalna dziś do 22 stopni, ale potem będzie już tylko cieplej. Będzie też wiać w czasie burz do 65 km na godzinę, wysoko w górach, w Sudetach początkowo do 75 km na godzinę, a na szczytach Karpat do 60 km na godzinę. No to jeszcze ten sondaż. Lekarze nie powinni łączyć pracy w prywatnych placówkach i na NFZ. Tak uważa większość badanych. Ten sondaż w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Będziemy także do niego wracać. No a teraz, no dobrze. Rozkładamy sytuację w Prawie i Sprawiedliwości na czynniki pierwsze. Znaczy, są tacy, którzy już ją rozłożyli, a my ją tylko podsumujemy.
0: Komentarz.
1: A z nami Łukasz Pawłowski, prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. Dzień dobry, panie prezesie.
2: Dzień dobry.
1: To ja sobie pozwolę zacytować wiceprezeskę Prawa i Sprawiedliwości, panią Annę Krupkę, która ostro podsumowała swoich kolegów, powiedziała, przepraszam, to cytat, za marszałkiem. Wam kury szczać, prowadzać, a nie politykę robić. To jest dowód na skalę emocji w Prawie i Sprawiedliwości, ale nie o to chciałam pana zapytać. Jestem ciekawa, czy pana zdaniem to, co najważniejsze już się wydarzyło, czy to, co najważniejsze w PiS-ie jeszcze przed nami?
2: Znaczy, z mojej perspektywy najważniejsze dopiero się wydarzy. To znaczy, jeżeli faktycznie dojdzie do rozpadu Prawa i Sprawiedliwości i Mateusz Morawiecki powie, no to w takim razie ja tutaj tworzę partię, alternatywę i tak dalej, to my jako firma badawcza musimy taką partię uwzględniać w sondażach. A że sondaże wszystkie się muszą sumować do 100%, no to żeby partia Morawieckiego dostała te 3, 4, 5%, ktoś te procenty musi stracić i to wtedy zupełnie na nowo określa scenę polityczną. Podobnie było, gdy powstała partia Grzegorza Brauna. Po pierwszej turze wyborów prezydenckich wszystkie firmy sondażowe musiały pytać o partię Brauna z tego względu, że zajął czwarte miejsce, dostał 6%. I to na nowo ukształtowało scenę polityczną i to, co się dzieje trochę teraz, jest konsekwencją właśnie tamtych wydarzeń. To znaczy, dlaczego Prawa i Sprawiedliwość nie ma 35%, a ma te 28-27%? No bo w sondażach jest partia Brauna. Jak pojawi się partia Morawieckiego, to znowu poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości będzie dużo niższe i będziemy mówić o tym, że ta przewaga Koalicji Obywatelskiej to jest 15%, co to oznacza i tak dalej. Więc wydaje mi się, że najciekawsze dopiero przed nami.
1: Jak pan sądzi, to jest konsekwencja intrygi na przykład Jacka Sasina przeciwko Mateuszowi Morawieckiemu, czy problem tkwi zupełnie gdzie indziej?
2: To jest konsekwencja tego, że dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość ma 190 parlamentarzystów, 190 posłów w Sejmie, a według wszystkich sondaży mógłby liczyć Prawo i Sprawiedliwość na 140-145 mandatów. A to oznacza, że około 50 posłów straciłoby swoją pozycję w Sejmie. Więc tych 50 posłów szuka dla siebie miejsca, szuka dla siebie, żeby to akurat nie byli oni. Więc to jest moim zdaniem konsekwencja. Zawsze rozpadają się partie, które tracą w sondażach, a nie te, które rosną w sondażach. Dobrym przykładem jest Polska 2050, która kiedyś miała te 14%, dzisiaj ma 1 albo 2. I ona też się rozpadła na te partie centrum i na Polskę 2050. To jest taki proces, który zawsze

0: obserwujemy, kiedy partia traci poparcie, no i posłowie szukają dla siebie pewnych rozwiązań.
1: A może to jest sama prawda, kiedy Mateusz Morawiecki i jego, no właściwie teraz już można powiedzieć, stronnicy, prawda, polityczni, mówią, że my chcemy zmierzać w stronę centrum, nie chcemy podążać ścieżką ku Braunowi i tak dalej, i tak dalej. Może to jest sama prawda, może oni mają własny pomysł, własny projekt, na który z racji, prawda, dominacji Przemysława Czarnka, przynajmniej tej narracyjnej, w PiS-ie w tej chwili nie ma miejsca.
0: To jest taka sama prawda, jak partie po wyborach spotykają się i mówią, że rozmawialiśmy, ale rozmawialiśmy o programie, nie rozmawialiśmy o stanowiskach. To jest tego typu sama prawda. Jakby funkcje polityki i tego, jak ta polityka funkcjonuje, jest przede wszystkim kwestia ambicjonalna, kwestia tego właśnie, kto się dostanie, a nie dostanie do Sejmu. Kwestie programowe są zazwyczaj pewnym tłem, pewnym wytłumaczeniem. Jakby tam się toczy po prostu walka o przywództwo i przyszłość Prawa i Sprawiedliwości, przyszłość tego, kto w tym parlamencie zostanie, jak ta scena polityczna się ukształtuje. A to, czy się używa takich czy innych argumentów, jest tak naprawdę zupełnie drugorzędne.
1: No tak, jak patrzę i oceniam wizualnie to, co się dzieje, to wizualnie, ale no dobrze, nie tylko, tak narracyjnie, no to wokół Mateusza Morawieckiego są ludzie w świetnie skrojonych garniturach, tacy, no nie wiem, specjaliści w swoich dziedzinach, z bardzo dużym doświadczeniem w niektórych z nich, a Prawo i Sprawiedliwość?
0: Ja jestem ostatnią osobą, która by oceniała kogoś, czy ma dobry, czy zły garnitur.
1: Nie, chodzi mi tylko o tym, jakiś ogólny obraz, tak? To nie chodzi mi o to, że ktoś jest lepszy, bo ma taki garnitur. Ja tylko mówię, jak to z mojej perspektywy wygląda.
0: Moim zdaniem, i to jest mechanizm, który już działał w Prawie Sprawiedliwości i wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości, znaczy to będzie podstawowe pytanie, skąd te osoby zajmowały te swoje stanowiska i skąd mają te garnitury. I większość z nich zawdzięcza to jednak Jarosławowi Kaczyńskiemu. To znaczy nie byłoby Mateusza Morawieckiego jako premiera, gdyby nie decyzja Jarosława Kaczyńskiego. Tak jak nie byłoby wcześniej Zbigniewa Ziobry bez Kaczyńskiego. I potem, gdy ci posłowie, ci politycy odchodzą od partii i mówią, nie, to teraz ja mam tutaj lepszą drogę dla siebie, to zazwyczaj ci wyborcy reagują, o, zdradził, oszukał, prawda, jest niewdzięczny i tak dalej. To jest w ogóle najgroźniejszy mechanizm, z którym zderzy się dzisiaj Mateusz Morawiecki wśród tych wyborców prawicowych. Jak ich przekonać, że nie jest zdrajcą? Jak przekonać ich, że on nie wykorzystał Jarosława Kaczyńskiego i tak dalej? To będzie bardzo trudne, bo to są takie bardzo silne emocje w nas, które właśnie, nawet jeżeli ktoś nie kibicuje Kaczyńskiemu, to zupełnie nie lubimy zdrajców. Podobnie jest na przykład z wiceprezydentami miast, którzy konkurują ze swoim byłym szefem na prezydenta miasta. Bardzo rzadko się to udaje.
1: Mateusz Morawiecki dziś rano właściwie, bo zaplanował, z naszych informacji wynika, że zaplanował swoje oświadczenie na 14. Prezes Prawa i Sprawiedliwości chce zabrać głos publicznie, oficjalnie o 12, ale dziś rano dziennikarze, no dosłownie chwilę temu, udało się niektórym z nich porozmawiać z Mateuszem Morawieckim i on mówi, w latach 80. Mnie proszono o lojalki i ja to, mnie to się źle kojarzy, ja to odrzucam, żadnych lojalek podpisywać nie będę, ale nie ma drugiego takiego lojalnego członka Prawa i Sprawiedliwości jak ja. Wierzył pan, choć przez chwilę, panie prezesie, w to, że to jest swojego rodzaju ustawka, to znaczy, że to jest sytuacja pod kontrolą, która ma pozwolić Mateuszowi Morawieckiemu osadzić się w centrum, Jarosławowi Kaczyńskiemu podbierać wyborców Konfederacji, a prędzej czy później panowie się i tak porozumieją?
0: Nie, no to dla każdego, kto przynajmniej przez chwilę widział taką realną politykę od środka, jakby polityka zazwyczaj to są emocje ludzkie, relacje, a nie szachy 5D czy 3D, które się planuje na wiele miesięcy do przodu, więc to tak tylko mówiły osoby, które jakby nie znają realnej polityki. To było oczywiste, że ten spór jest realny. Było oczywiste, z czego ten spór wynika. On wynika z tego, że jakby dyskusja o tym, w którą stronę polityka Prawa i Sprawiedliwości powinna dążyć, ale przede wszystkim kto po Jarosławie Kaczyńskim powinien kierować największą partią na prawicy. To jest dyskusja o tym, a cała reszta jest absolutnym tłem i moim zdaniem Mateusz Morawiecki i jego wypowiedzi też o tym świadczą. Trochę jednak przegrzał, to znaczy ja jestem przekonany, że Mateusz Morawiecki wpatruje się w sondaże i wie, że nie ma miejsca dla takiej partii jak partia Morawieckiego, że ona będzie się składać wyłącznie z byłych wyborców Prawa i Sprawiedliwości i to być może tylko na chwilę.

0: że on tak naprawdę nie chciał tego Prawa i Sprawiedliwości opuścić i tutaj jednak wydaje mi się, że tą rywalizację przegrał. Znaczy to został doprowadzony do takiego punktu, którego nie mógł się wycofać, ale też nie chciał przekroczyć tych drzwi. Więc ja nie mam wrażenia, że to jest jakiś plan, że jakiś pomysł, że tutaj zaplanowane na najbliższe tygodnie czy miesiące taka aktywność Mateusza Morawieckiego i rywalizacja z Prawem i Sprawiedliwości. Zresztą historycznie wszyscy politycy, którzy wychodzili z Prawa i Sprawiedliwości, albo do tego PiSu wracali, albo są już zupełnie poza polityką.
1: Niektóre sondaże dawały projektowi Mateusza Morawieckiego nawet 6%. To sporo, ale też myślę...
0: No inne sondaże dawały 2 i 3. W naszym sondażu partia Morawieckiego to jest 5%.
1: Okej, no dobrze, ale pan mówi, że tylko wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. A co na przykład z posłami PSL-u, który szoruje sondażowo pod nie? A co z posłami, wyborcami Polski 2050, którzy też będą szukali dla siebie jakiegoś, no, jakiegoś przedstawiciela, jakiejś idei? Może się uda Morawieckiemu, bo wiemy przecież, że on podróżował po regionach i on sprawdzał możliwości, swoje możliwości nie tylko wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości.
0: Znaczy, rozdzielmy posłów od wyborców. My się zajmujemy głównie badaniem wyborców. Ci wyborcy po tej prawej stronie i po tej stronie dzisiejszej koalicji rządzącej są absolutnie zupełnie inni i ich się nie da połączyć. Pomijając fakt, że Polska 2050 już dzisiaj praktycznie tych wyborców nie ma, a PSL ma ich bardzo mało, więc takie plany, że da się to jakoś połączyć, stworzyć coś w środku, pomiędzy, jakby to się nigdy nie udawało i się nigdy nie uda. Więc musimy pamiętać, że Mateusz Morawiecki nie jest jakimś tam przeciętnym posłem Prawa i Sprawiedliwości, który się buntuje przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu. Mateusz Morawiecki był twarzą rządu Prawa i Sprawiedliwości przez 7 lat, a to bardzo dużo i jest jedną z najbardziej rozpoznawanych postaci po prawej stronie, jest jednym z liderów nieufności w sondażach zaufania. Więc tego się nie da połączyć i powiedzieć, że teraz możemy stworzyć jakąś partię Morawieckiego, PSL-u czy Polski 2050. To jest absolutnie nierealne.
1: To zdjęcie przejdzie do historii Polski. Poseł Jarosław Kaczyński przed chwilą uroczyście podpisał deklarację lojalności wobec prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego. To zdjęcie publikuje m.in. profesor Antoni Dudek, surowy krytyk także tego, co dzieje się w Prawie i Sprawiedliwości. Jest coś gorszego w polityce niż śmieszność?
0: No, śmieszność często politykę zabija i faktycznie to zdjęcie stanie się moim zdaniem jakimś memem, ale to jest taka... W ogóle ta dyskusja wokół tego, co się dzieje wewnątrz PiSu, przy tym wszystkim, co dzieje się wokół rządu, to znaczy afera Szpitala Południowego, kwestie cen paliw, jakby to powinno napędzać opozycję do tego, żeby właśnie krytykować rząd i zbierać ten kapitał polityczny, a opozycja zajmuje się sama sobą, więc na pewno to nie jest coś, co się pozytywnie odbije na PiSie, chociaż tak jak mówiłem na samym początku, największe konsekwencje dla polityki i tego, jak o polityce rozmawiamy, będą sondaże, które będą musiały uwzględniać na stałe już partię Morawieckiego. I wtedy okaże się, że ta Prawa i Sprawiedliwość traci do Koalicji Obywatelskiej na przykład 15 punktów procentowych. Więc trudno z taką narracją mówić, że za chwilę będziemy rządzić.
1: Nikt ze Stowarzyszenia Rozwój Plus nie złożył deklaracji przynależności do PiSu. Tak mówił w radiowej jedynce Michał Dworczyk. Jego zdaniem, albo według jego opinii, propozycja zamrożenia działalności stowarzyszenia miała tylko i wyłącznie doprowadzić do jego zamknięcia. Przypomnijmy, co mówił.
2: Co się zmieniło od kwietnia 26 roku, czyli kilka miesięcy temu pan prezes Jarosław Kaczyński z panem premierem Mateuszem Morawieckim wyszli, mówiąc o uzgodnieniach, według których stowarzyszenie może normalnie funkcjonować. Pan prezes Jarosław Kaczyński mówił o dwóch płucach Prawa i Sprawiedliwości, dzięki czemu będziemy mogli dotrzeć do szerszego elektoratu, dzięki czemu nasza oferta programowa będzie na tyle szeroka, aby przyciągać jak najwięcej wyborców.
1: Panie prezesie, czy krok wstecz którejkolwiek ze stron w ogóle wchodzi w grę?
0: No właśnie problem polega na tym, że te obie strony doprowadziły się do takiego stanu, że każdy, który się teraz wycofa, będzie tak zwanym miękkiszonem. To jest takie pojęcie w polskiej polityce, kiedyś używane chyba do Zbigniewa Ziobry.
1: Zdecydowanie tak.
0: A w polityce od jeszcze gorsze niż bycie śmiesznym jest właśnie tym miękkiszonem, który... Prawda, nie ma żadnej mocy, więc wydaje mi się, że tutaj będzie to bardzo, bardzo trudne, ale wydaje mi się, że akurat w tej sytuacji, w trudniejszej sytuacji jest Mateusz Morawiecki, że on przegrzał, on doprowadził właśnie do takiej sytuacji, z której się trudno wycofać, ale w której nie ma tak naprawdę planu B.

0: i wydaje mi się, że tą rozgrywkę jednak z Jarosławem Kaczyńskim przegrał.
1: No dobrze, to co dalej w takim razie? Dziś, tak jak wspomniałam, w południe oświadczenie Jarosława Kaczyńskiego o 14:00.

0: możliwych scenariuszy, to jest najmniej prawdopodobne. Mateusz Morawiecki jest doświadczonym i mądrym politykiem, ma bardzo też mądre i doświadczone zaplecze. Oni doskonale zdają sobie sprawę, że na taką partię akurat miejsca w polskiej polityce nie ma. Więc moim zdaniem najbardziej prawdopodobny scenariusz jest taki, że teraz przez rok te strony będą próbować się dogadać i próbować stworzyć jakiś wspólny front, połączenie różnych środowisk, prawda, chodźmy razem, itd., itd. To jest, uważam, najbardziej prawdopodobny scenariusz, ale żeby do niego doprowadzić, to Mateusz Morawiecki będzie musiał pokazać właśnie, że tutaj blefować, że on jednak wystartować w tych wyborach może, więc, więc jakby to nie jest koniec tej historii, to jest dopiero początek.
1: Ja jestem ciekawa, czy uświadamiają sobie politycy Prawa i Sprawiedliwości, jak wielki prezent zrobili Koalicji Obywatelskiej i aferze wokół Szpitala Południowego i konsekwencji tej afery.
0: Znaczy ja mam wrażenie, że za bardzo przykładamy wagę do tego. Proszę pamiętać, że jeszcze 2-3 tygodnie temu mówiliśmy o tym, jak afera w Szpitalu Południowym to jest prezentem dla opozycji, jak to bardzo wszystko zmieni. Nic to nie zmieniło.
1: Sondażowo to jakoś się nie przekłada, chyba że to jest naprawdę jakiś opóźniony efekt nas czeka, czy nie?
0: Nie, to nie przekłada się, bo nie ma alternatywy dla tych wyborców w Koalicji Obywatelskiej. To nie znaczy, że im się to wszystko podobało. Ale chciałem tylko powiedzieć o tym, że za kilka dni pojawi się jakaś nowa afera, nowa sytuacja i nie będziemy rozmawiać o tym rozpadzie w Prawie i Sprawiedliwości. Polityka tak funkcjonuje. Mówię, jakby największe zmiany sondażowe w ostatnich kilkunastu miesiącach było wtedy, gdy pojawiła się partia Grzegorza Brauna. To jest faktycznie element, który zmienił trochę dynamikę polskiej polityki. Teraz pojawi się partia Morawieckiego i ona też może zmienić nieco dynamikę polityczną. Znaczy inny ten podział sondażowy, który będzie się przekładać właśnie na komentarze i dyskusje. Jeżeli pojawiłaby się jakaś nowa partia po stronie liberalnej, właśnie dla tych wyborców, którym się nie podobała ta sytuacja wokół Szpitala Południowego czy inne afery wokół Koalicji Obywatelskiej, to też by zmieniło bardzo mocno układ polityczny na scenie politycznej, więc ja bym się nie zakładał, jak to się wszystko skończy w wyborach parlamentarnych w 2027 roku, bo to jest bardzo dynamicznie, ale przez to, znaczy ci wyborcy mogą przechodzić od partii jednej do drugiej, jeżeli mają jakieś alternatywy. Akurat po stronie liberalnej tej alternatywy nie ma.
1: No dobrze, to jeszcze wyborcy Konfederacji Sławomira Mędzena i Krzysztofa Bosaka. Projekt Morawieckiego nie będzie dla nich alternatywą, bo mam przekonanie, że w gronie wyborców tej partii są tacy, którzy owszem są za pewnymi wolnościami gospodarczymi, ale nie wierzą w kraj bez podatków, nie chcieliby płatnej służby zdrowia i płatnej edukacji. To może Morawiecki będzie dla nich naturalnym wyborem.
0: W naszym badaniu, w którym partia Morawieckiego, to było badanie w kwietniu, 5,5% dla Morawieckiego, to z tych 5,5% 1%, 1 punkt procentowy pochodził z wyborców Konfederacji. Więc jakieś tam przepływy są, ale nie są jakieś bardzo duże. Musimy pamiętać o dwóch rzeczach. Po pierwsze, wyborcy Konfederacji to są właśnie wyborcy, którzy są zawiedzeni PiS-em i rządami Mateusza Morawieckiego jako premiera. To wyborcy Konfederacji byli bardzo krytyczni wobec posunięć premiera Morawieckiego, więc trudno, żeby oni teraz jakby przechodzili. Po drugie, tam jest też duży problem pokoleniowy, to znaczy wyborcy Konfederacji to są wyborcy dużo młodsi, tacy do 40, a wyborcy Prawa i Sprawiedliwości to są wyborcy starsi, powyżej 60. I też jak zapytaliśmy o partię Morawieckiego, to tam przeważającej większości to są wyborcy powyżej 60 roku życia. Trudno to połączyć, to znaczy i z jednej strony Konfederacji jest trudno przejąć wyborców Prawa i Sprawiedliwości, tych starszych, bo nie potrafią z nimi rozmawiać, z drugiej strony też wyborcy ci młodsi nie mają za bardzo powodu, żeby do tego Morawieckiego czy PiS-u przechodzić. Więc wydaje mi się, że tu się dużo nie zmieni. Większość tych wyborców, którzy dzisiaj deklarują głosowanie na partię Morawieckiego, to są wyborcy dzisiaj Prawa i Sprawiedliwości.
1: Dziękuję panu bardzo za komentarz. Łukasz Pawłowski, prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, z nami w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję bardzo.
2: Reklama.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.

0: Polskiego Radia.
1: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedziały, że to nie jest jego tata.
0: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
1: Tak był pobity, miał zęby powybijane, poślijaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
0: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
2: Po reklamie. Autopromocja.
3: Na weekendowy wypad za miasto, kilkudniową wycieczkę, a może nawet tydzień wakacji. Tych miejsc zazwyczaj nie ma na mapach i w przewodnikach, ale my o nich opowiemy i zachęcimy do ich odwiedzenia. Na piękne nieznane zapraszam w imieniu dziennikarzy Polskiego Radia. W każdą sobotę po godzinie 10.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Minęła 9.30, Rafał Boguta, zapraszam. Specjalne oświadczenie prezesa PiS w samo południe. Być może dowiemy się, co dalej z posłami związanymi ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Politycy powiązani z nim deklarowali w Polskim Radiu, że nie podpisali oświadczenia o pozostaniu we własnej partii. O losie Mateusza Morawieckiego i jego zwolenników zdecyduje komitet polityczny, powiedział europoseł Patryk Jaki.
5: Sądzę, że raczej komitet polityczny w przyszłym tygodniu przyjmie do wiadomości rezygnację tych ludzi, którzy wolą tworzyć jakąś odrębną partię. Żałujemy, apelujemy o to, żeby tak się nie wydarzyło. No bo tak jak jeszcze raz chcę powiedzieć, to są tylko prezenty dla Donalda Tuska, dla bardzo złego rządu.
4: Do oświadczenia Jarosława Kaczyńskiego ma się potem odnieść Mateusz Morawiecki. Dodatkowe prawie 600 milionów złotych na refundację programów lekowych i chemioterapię. Narodowy Fundusz Zdrowia zmienił plan finansowy na ten rok i przeznaczył więcej środków na tzw. nadwykonania w pierwszym kwartale, mówi Paweł Florek z NFZ.
6: To dodatkowe środki, które pozwolą na uregulowanie płatności za tzw. nadwykonania, czyli koszt leków podanych pacjentom ponad wartość umowy z NFZ w pierwszym kwartale 2026 roku. Dodajmy, że płatności w ramach podpisanych umów realizujemy na bieżąco.
4: W tym roku na programy lekowe i chemioterapię przeznaczono rekordowe środki, bo 16 miliardów złotych. 3 lata temu było to 9 miliardów. Katowice gospodarzem 82. rajdu Polski. Uroczysta ceremonia startu odbędzie się o 17.15, a 2 godziny wcześniej zamknięta zostanie część ulic w ścisłym centrum stolicy województwa śląskiego. To oznacza utrudnienia dla kierowców, ale też dla pasażerów komunikacji miejskiej w aglomeracji, wyjaśniał w Radiu Katowice rzecznik Zarządu Transportu Metropolitalnego Michał Wawrzaszek.
7: Modyfikacje obejmą ponad 20 linii autobusowych i będą one dotyczyć nie tylko Katowic, ale również miast sąsiednich. Niektóre przystanki przez te linie nie będą obsługiwane, a będą obsługiwane inne w zamian.
4: Zmiany zaczną obowiązywać od godziny około 23.30. Wszystkie szczegóły dostępne są na stronie transportgzm.pl. Dziś rusza Łódź Summer Festival. W programie koncerty ponad 20 wykonawców, zarówno zagranicznych, jak i polskich gwiazd. Organizatorzy spodziewają się, że na łódzkich Błoniach każdego dnia pojawi się około 150 tysięcy osób. Będą ułatwienia w komunikacji, zapowiada wiceprezes łódzkiego MPK Łukasz Kucharski.
8: W tych dniach już od 24 od godziny 15 ta komunikacja będzie darmowa i będzie darmowa do 4 rano 27.
4: Podczas imprezy z centrum miasta na teren festiwalu będzie kursować specjalna linia autobusowa 603. Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny. I w tym wydaniu informacji to już wszystko na kolejne. Punktualnie o 10 zapraszam już w imieniu Radosława Siennickiego. Ja dziękuję Państwu za kolejny wspólnie spędzony poranek. Dobrego dnia i do usłyszenia.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
9: 9.33, tak, to cały czas Polskie Radio 24. Ja myślę, że Państwo mi wybaczą, że odchodzimy od codzienności, a nawet będą mi wdzięczni. Znaczy nie tylko mi, ale także autorowi artykułu z dzisiejszej Rzeczpospolitej. Antoine Saint-Exupéry, pisarz mojego dzieciństwa, należy do tych autorów, których twórczości nie odkłada się na półkę razem z książkami przeczytanymi we wczesnej młodości. Właściwie nigdy się z niego nie wyrasta, pisze autor tego artykułu, bo 31 lipca 1944 roku Mayer

0: Saint-Exupéry, francuski pisarz, lotnik znany właśnie z Małego Księcia, nie wrócił z misji rozpoznania fotograficznego. Jego ciała nigdy nie odnaleziono. Można zapomnieć szczegóły fabuły Małego Księcia, pomylić kolejność planet odwiedzanych przez tytułowego bohatera, ale pozostają gdzieś głęboko w nas róża, lis, studnia na pustyni i przekonanie, że najważniejsze rzeczy wymykają się pospiesznemu spojrzeniu. Kiedy po latach wracałem do tej niewielkiej książeczki, spostrzegłem ze zdumieniem, że zmieniała się wraz ze mną. Jako chłopiec widziałem przygodę, jako dorosły człowiek dostrzegałem samotność, odpowiedzialność, stratę i tęsknotę. Dzisiaj znajduję tam także gorzki bilans życia. Pytanie, co naprawdę udało nam się ocalić z człowieka, którym kiedyś chcieliśmy zostać. Jeden z cytatów, pisarz Antoine Saint-Exupéry pozostawił nam także pamiętne zdanie. Pozwólcie, by marzenia pochłonęły wasze życie, aby życie nie pochłonęło waszych marzeń. Polecam Państwu tę piękną opowieść, z dala od polityki, z dala od kłopotów, w takim podążaniu za, po prostu za marzeniami. Jacek Pałkiewicz Państwa w tę podróż zaprasza.
1: Stan dnia.
0: Działają od 107 lat, służąc obywatelom. Policjanci obchodzą dziś swoje święto. Z tej okazji na Placu Marszałka Piłsudskiego w Warszawie odbędą się centralne obchody święta. Z funkcjonariuszami spotkają się przedstawiciele najwyższych władz państwowych. Prezydent, premier, kierownictwo MSWiA i Komendy Głównej Policji. I teraz Agnieszka Drążkiewicz, która będzie obserwowała te uroczystości. Agnieszko, dzień dobry.
2: Tak, dzień dobry. Myślę sobie, Małgosiu, nawiązując do tego, co mówiłaś o tych marzeniach, o tym, żeby one były wartością samą w sobie, że bardzo, bardzo wielu policjantów, z którymi dzisiaj pewnie uda mi się porozmawiać, jak już dotrę na Plac Piłsudskiego, to na pewno też są marzyciele i na pewno znajdą się tam miłośnicy Małego Księcia.
0: A wiesz, że miałam nadzieję, że tak to też odczytasz, bo chciałam do tego tak nawiązać, że służba w policji czy w straży to często marzenie małych chłopców, prawda? A potem
2: ale
0: Małgosiu, tych
2: ale
0: dorosłych
2: nie tylko
0: i zostają z nimi idę. Nie tylko
2: ale
0: marzenia.
2: Oczywiście, mhm. Ale nie tylko ja myślę sobie, tak jak teraz o tym mówiłaś, czytałaś przepiękne fragmenty artykułu, że tak naprawdę no ja, jak sobie myślę o swoich marzeniach, to ja zawsze chciałam być dziennikarzem. Więc to też jest tak, że
0: nie chciałaś być nauczycielką? No dobrze, Agnieszko,
2: nie,
0: to powiedz
2: dziennikarzem.
0: Jak, no to marzenia się spełniają. Powiedz, tak, jak będą dzisiejsze uroczystości przebiegały.
2: Wspaniale, bardzo godnie, no bo to rzeczywiście oprócz tego, że jest nieokrągła 107 rocznica, to są, jest kilka okrągłych jubileuszy w tym roku, bo mamy na przykład 95-lecie lotnictwa policji, 50-lecie czegoś, co ma skrót BOA, czyli to jest taki pododdział kontrterrorystyczny policji i mamy dwa razy po 100, czyli 100. rocznica utworzenia stanowiska, uwaga, dzielnicowego. Kojarzymy wszyscy taką funkcję w polskiej policji i mamy też 100-lecie sportu wśród naszych funkcjonariuszy, więc rzeczywiście tych jubileuszy sporo, w związku z tym ta uroczystość na pewno nie będzie krótka. Wszystko rusza w samo południe na Placu Piłsudskiego, to jest wyjątkowe miejsce, tam się mieści oczywiście Grób Nieznanego Żołnierza i tam będzie oddawany hołd też historii, wydarzeniom sprzed wielu, wielu lat, bo jak wiemy, filary Grobu Nieznanego Żołnierza są tak skonstruowane, żeby przypominały o bardzo ważnych wydarzeniach historycznych związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem naszego kraju. Oczywiście będzie musztra paradna, to co roku przyciąga bardzo wielu turystów, warszawiaków, ale ludzi z całego kraju tak naprawdę, którzy przyjeżdżają popatrzeć, jak funkcjonariusze w niebieskich mundurach grają i jednocześnie wykonują wspaniałe ewolucje swoimi no, karabinami, no, bo tak to trzeba powiedzieć. I to wszystko jest w takt i w rytm muzyki. Oczywiście będą wręczenia, będzie wręczenie awansów i nominacji dla nowo przyjętych policjantów. Będzie też wręczanie odznaczeń. Będzie oczywiście taka ta uroczysta defilada na sam koniec pod oddziałów, które się tutaj zbiorą właśnie na Placu Piłsudskiego. Bardzo ważną częścią, i to już jutro zapraszamy naszych słuchaczy, między 11 a 17 w Warszawskim Centrum Sportu Młodzieżowego, czyli Agrykola przy Myśliwieckiej, czyli tam, gdzie się mieści też Polskie Radio Program Trzeci. Tam będzie można przyjść, będzie można sprawdzić na przykład, jak się kieruje ruchem drogowym, zobaczyć, jak wygląda historia policji, jak wygląda to współczesne.

0: oblicze policji, wyposażenie, uzbrojenie, będzie można porozmawiać się z funkcjonariuszami, będą otwarci, będą chętni, żeby do godziny 17 spotykać się z każdym, kto tam przyjdzie. Dzisiaj również będzie można oglądać część tego pikniku miasteczka policyjnego, bo we wschodniej części placu Marszałka Piłsudskiego będą też takie niewielkie stoiska, gdzie już po tej głównej, centralnej uroczystości będzie można podejść, zobaczyć, może nawet i się zapisać do policji, jeżeli komuś to w duszy zagra, jak zobaczy, jak to wszystko dzisiaj wygląda. Kto wie?
1: Bardzo ci dziękuję, Agnieszko. Agnieszka Drążkiewicz z Państwem w żywiole, jak się Państwo pewnie domyślają. Ja tylko powiem, że w Warszawie w związku z tym zmiany w ruchu drogowym, pewne ograniczenia, także w poruszaniu się po centrum. Proszę szukać tych informacji w sieci. One są. Jest dość jasno pokazane, gdzie nie wjedziemy, do której nie wjedziemy i które miejsca w stolicy omijać.
2: Komentarz.
1: A z nami inspektor Jacek Zalewski, były szef stołecznej drogówki, dziś Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego. Dzień dobry, panie inspektorze.
3: Dzień dobry, witam.
1: Chciałabym panu złożyć najszczersze i najbardziej celne życzenia. To jakie życzenia pan dziś przyjmuje?
3: No przede wszystkim pewnie tego, żeby nasz kraj, Polska, była krajem bezpiecznym i żeśmy, wychodząc na polskiej ulicy, rzeczywiście czuli się bezpiecznie, bezpiecznie po tych ulicach się poruszali, zarówno samochodem, rowerem, pieszo, czy w jakikolwiek inny sposób.
1: Pan dzisiaj świętuje, jak rozumiem?
3: Oczywiście czuję się cały czas policjantem, mimo tego, że jestem od kilku lat już na emeryturze.
1: No właśnie, bo to jest taka profesja, taki zawód. Trochę ma wspólnego z dziennikarstwem, o którym mówiła też Agnieszka Drążkiewicz, bo po prostu policjantem się jest, prawda? I nie przestaje się nim być prawdopodobnie po przejściu na emeryturę.
3: Dokładnie tak. Myślę, że każdy z moich kolegów, którzy już odeszli na emeryturę, cały czas żyją tą służbą, cały czas przyglądają się, jak funkcjonuje nasza formacja, ale też jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, nie tylko w ruchu drogowym, ale ogólnie bezpieczeństwo, i każdy z nas, myślę, że też stara się w jakiś sposób podpowiadać swoim młodszym kolegom, którzy jeszcze dzisiaj służą, którzy jeszcze dzisiaj oddają swój cenny czas po to, żeby właśnie w naszym kraju było bezpiecznie.
1: Sporo też ryzykują, często o tym zapominamy, mam wrażenie. To jeszcze tak osobiście. Pozwoli pan jeszcze tak na chwilę wspomnieć? Zawsze pan chciał być policjantem? Miał pan wóz strażacki w dzieciństwie, czy wóz policyjny?
3: Ja należę do tej grupy młodych ludzi, którzy chcieli być pilotem, i byłem pilotem, bo jestem z wykształcenia pilotem samolotów odrzutowych. Później jednak moja kariera tak się potoczyła, że większość swojego czasu i większość służby spędziłem właśnie w niebieskim, a nie w stalowym mundurze, czyli w policji.
1: Za co pan kocha swój zawód?
3: Myślę, że właśnie za to, że mogę być częścią tego społeczeństwa, że mogę oddawać się temu społeczeństwu, że mogę pracować dla ludzi, pomagać im, wspierać ich i oddziaływać w ten sposób, żeby rzeczywiście mieli to poczucie bezpieczeństwa.
1: Ja mam też wrażenie, panie inspektorze, że policjanci sami budują szacunek do siebie, to bez dwóch zdań. Tego wymaga ich praca, ale bardzo często politycy im w tym przeszkadzają. I że gdyby wiele rzeczy, te najważniejsze sprawy w funkcjonowaniu policji zależały tylko od was, to może to wyglądałoby inaczej. Bo nigdy by wam nie przyszło do głowy, żeby wyznaczać swoich funkcjonariuszy do rzucenia konfeti na głowę ministra.
3: Nie chcę głęboko sięgać do historii. Z całą pewnością polityka psuje dobrą opinię naszej formacji. Na szczęście większość i przełożonych, i samych policjantów, którzy realizują zadania, nie patrzą na politykę, ale patrzą na bezpieczeństwo, patrzą na przepisy, stosują prawo bez względu na to, jaka jest przynależność poszczególnych polityków do poszczególnych partii politycznych. Niestety zakrada się nierzadko ta polityka gdzieś na szczyty, szczególnie władzy, jeżeli chodzi o naszą formację. Mam nadzieję, że to były i pojedyncze przypadki, że do tego nie będziemy wracać.
1: No tak, ale może się mylę. Zaraz przejdziemy do tych przyjemniejszych rzeczy, albo tych bardziej codziennych. Ale wie pan, panie inspektorze, jak w gabinecie komendanta głównego policji odpala czy strzela granatnik, to nie jest tak, że konsekwencje dotyczą tylko komendanta, ale też, nie wiem, może naszego wspólnego podejścia do policjanta, którego spotykamy na ulicy. Mam nadzieję, że się mylę.

0: z całą pewnością tego rodzaju zdarzenia, które nie powinny mieć miejsca, rzutują na opinię całej formacji. Tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że to jest historia, przykra historia naszej służby i że takie tego rodzaju przypadki już w przyszłości się nie powtórzy.
1: Też mam taką nadzieję. Największe, najtrudniejsze sprawy, z którymi się dziś policjanci borykają, to?
0: Z pewnością przestępczość, która wynika z napływu migrantów z naszej wschodniej granicy. Mamy tutaj szereg przestępstw, które są popełniane przez obywateli innych krajów. Rozpoznawalność tej przestępczości, trudno jest dotrzeć do grup przestępczych, które są jakby inicjowane przez właśnie obcokrajowców. Ale środki techniczne, którymi policja dysponuje, pozwalają mimo wszystko w jakiś sposób nadzorować to, co się dzieje. Jak słyszymy, każdego dnia w zasadzie są ujawniane i grupy przestępcze, i różnego rodzaju przemyty, czy to narkotyków, czy środków odurzających, czy też innych kwestii, które mogłyby, gdyby pojawiły się na polskim rynku, wpłynąć na bezpieczeństwo.
1: A czy tysiące nieobsadzonych etatów w policji to tylko kwestia pieniędzy, czy czegoś jeszcze?
0: I tutaj chciałem powiedzieć, że jest to jakby powtarzana nieprawidłowa informacja. Na dzień dzisiejszy w Polsce służy ponad 103 tysiące funkcjonariuszy.
1: Proszę powtórzyć, bo przed chwilą nie słyszę. 130, tak? Tysięcy.
0: 103 tysiące, ponad 103 tysiące, więc tutaj
1: dobrze,
0: jeżeli...
1: A ile etatów jest wolnych?
0: To już są jakby na palcach jednej ręki możemy policzyć. Na bieżąco jest dzisiaj jakby służba w policji jest bardzo atrakcyjna. Bardzo wielu młodych ludzi, nie tylko młodych ludzi, spostrzega perspektywę pracy w tej formacji i jakby nie narzekamy jako policja na to, na kandydatów. Naprawdę jest w tej chwili duża liczba kandydatów, którzy ubiegają się do przyjęcia w policji, tylko w tym roku już do tego czasu polska policja przyjęła ponad...
1: Tak? Czy to jest jakaś zamierzchła informacja, tak?
0: To jest zamierzchła informacja. Pamiętam czasy, kiedy w policji służyło 96 tysięcy policjantów i były 3000, 4000 wakatów. Dzisiaj, tak jak powiedziałem, mamy 103 tysiące pracujących policjantów w policji, policjantów, policjantek, co pokazuje, że ta formacja, czy te wakaty, które były, one są na bieżąco uzupełniane i w tej chwili rzeczywiście mamy jakby taką perspektywę, że te wszystkie wakaty, które jeszcze są, one są na bieżąco uzupełniane i na bieżąco policjanci trafiają do służby na polskich ulicach.
1: Dobrze, to spróbujmy obalić jeszcze jeden mit, bo mam nadzieję, że to mit, że policjanci muszą przynosić do pracy własny papier, własne laptopy, własne długopisy, bo są braki.
0: To myślę, że to jest też mit i przeszłość. Te środki, które są wydatkowane na bezpieczeństwo publiczne, te środki, które są przekazywane między innymi do policji, są na tyle wystarczające, że dzisiaj policjanci nie muszą się martwić o tym, na czym będą pisać, a też tym, na czym będą drukować dokumenty, które są niezbędne do drukowania. Biorąc pod uwagę też, że dzisiaj wiele dokumentów, wiele informacji jest przesyłanych teleinformatycznie, nie ma potrzeby ich drukowania.
1: No dobrze. Ile zarabia policjant po szkole? A właśnie, to może zanim przejdziemy do tego, ile zarabia, to proszę powiedzieć, jak się można dostać do policji, jak można zacząć pracę w policji?
0: No to pracę można zacząć łatwo. Trzeba zgłosić się do rekrutacji. W każdej jednostce policji taki zespół do spraw rekrutacji się znajduje. Tam można uzyskać wszelkie informacje. Te informacje też można uzyskać na stronie Komendy Głównej Policji. Jakie dokumenty, jakie warunki trzeba spełnić, żeby zostać przyjętym do naszej formacji.
1: Albo przez szkołę w Szczytnie na przykład, tak?
0: To też jest jednostka policji.
1: No ale po zakończeniu tej szkoły ma się już jakiś stopień policyjny, tak? Czy jakby to powiedzieć, nie zaczyna policjant wówczas od zera?
0: Oczywiście tak. Policjant zaczyna jako kandydat, tak? W służbie przygotowawczej. Otrzymuje stopień posterunkowego i jakby cały proces szkolenia, który rozpoczyna, zostaje umundurowany, dostaje podczas szkolenia i wyżywienie, pełne wyżywienie, zostaje przygotowany do wykonywania realizacji tych podstawowych zadań,

0: jako policjant.
1: Ale też wynagrodzenie, zdaje się, tak?
0: Oczywiście
1: coś
0: wynagrodzenie.
1: Ekwiwalent, ja nie wiem, czy to już jest pensja, czy to, jest stypendium, nie wiem jak to nazwać.
0: Nie, to nie jest stypendium, to już jest pensja, na którą po przyjęciu do służby dostaje, otrzymuje każdy, nawet kandydat, czyli ten policjant w służbie przygotowawczej.
1: No to ile to jest na początek?
0: No, na początek to nie są małe pieniądze, bo to jest około ponad 6 tysięcy złotych brutto na podstawowym stanowisku policjanta.
1: Mm-hmm. A dodatki mieszkaniowe, które było tyle hałasu?
0: One też już funkcjonują, w zależności oczywiście od miasta, więc to są naprawdę bardzo atrakcyjne pieniądze, które dzisiaj młody człowiek, wstępując do formacji, jaką jest policja, może zarabiać.
1: No dobrze, a gdyby ktoś chciał służyć w Warszawie, to jakiej wysokości dodatek dostanie? Jeśli pan wie, bo nie wiem, czy zna pan takie niuanse.
0: No tutaj akurat ta kwota jest ponad 1000 wyższa niż byłoby to w innym przypadku innego miasta.
1: A średnio?
0: Więc to jest ponad blisko 8 tysięcy złotych brutto.
1: Ile?
0: Blisko 8 tysięcy złotych.
1: Rozumiem, razem z pensją, tak?
0: Tak. Z dodatkiem stołecznym. Nie. Z dodatkiem.
1: Jasne. No dobrze. A co z nadgodzinami? Co z biurokracją? Co z raportami, formularzami? Tu sytuacja się zmienia? Czy to dalej ciężar?
0: Jakby tu pani powiedzieć, panie redaktor?
1: Szczerze,
0: tak. Mhm. No, te systemy, które są wprowadzane, systemy teleinformatyczne przede wszystkim właśnie mają służyć temu, żeby ta biurokracja była ograniczona, żeby z tych systemów, do których policjanci wprowadzają dane, można było wyprowadzać te wszystkie różnego rodzaju statystyki, które są niezbędne do tego, żeby prowadzić bieżącą analizę sytuacji, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w Polsce.
1: No, ale pan wybrnął. Jest pan jeszcze dyplomatą do tego.
0: Staram się w taki sposób jakby patrzeć na to, jak realizują zadania moi policjanci, mm-hmm. żeby w żaden sposób nie umniejszyć tych zadań, które rzeczywiście każdego dnia podejmują i nierzadko z dużym ryzykiem, jeżeli chodzi o swoje życie i zdrowie,
1: jasne,
0: realizują.
1: A znani panu policjanci, na co najczęściej... Ja się nie chcę skupiać na samej idei narzekania, tak? Tylko może też warto, żeby nasi słuchacze po prostu poznali takie realia, tak? Codzienność pracy policjanta, że to nie bywa proste. O, na co narzekają najczęściej? Albo inaczej, co by zmienili, gdyby od nich zależało?
0: Tak, to jest trudne rzeczywiście pytanie, bo myślę, że jak mamy 103 tysiące policjantów w naszej formacji, to każdy miałby pewnie inne zdanie, inną opinię co do tego, co by zmienić. Natomiast z całą pewnością to, co jest trudne i co pewnie z każdym rokiem jest coraz więcej, to jest coraz więcej zadań, które są przypisywane policji, coraz więcej obowiązków, które są dopisywane w zasadzie do każdej nowej ustawy, jeżeli często jest tak, że nie wiemy, co zrobić, kto ma to nadzorować, to najłatwiej to wrzucić na barki policji. Dzisiaj policjanci z tym się borykają. To jest cała masa zabezpieczeń, szczególnie w dużych aglomeracjach, szczególnie takich jak Warszawa, gdzie każdego dnia policjanci właśnie muszą podejmować, poza tymi codziennymi interwencjami, jakie podejmują, to jeszcze zabezpieczać dużo różnego rodzaju uroczystości, przejazdów, innych wydarzeń, które właśnie mają miejsce w zasadzie każdego dnia w dużych aglomeracjach, to ma miejsce każdego dnia. Czy to Warszawa, Kraków, Gdańsk, Poznań, Wrocław, Łódź, to dzieje się każdego dnia.
1: Mhm. Wysoki poziom stresu, kontakt z przemocą, z tragediami, ryzyko wypalenia zawodowego, to też codzienność waszej pracy?
0: To jest też codzienność i chyba jeszcze to, co obserwujemy w zasadzie też każdego dnia, że każda interwencja, którą podejmują policjanci, każda interwencja, która nierzadko jest niełatwa, jest bardzo często nagrywana przez społeczeństwo, bardzo często częściowe fragmenty tej interwencji trafiają gdzieś do mediów publicznych, przez co policjanci są piętnowani, a są piętnowani na podstawie małego fragmentu, małego wyrywka przebiegu całej interwencji, bez jakby podłoża i bez podstaw, w jaki sposób sposób doszło do tej samej interwencji.
1: A dostajecie wsparcie? Myślę o ostatniej sytuacji.

0: i takiej bardzo medialnej, związanej z interwencją i bardzo się ucieszyłam, że i związki zawodowe policyjne, i zwierzchnicy policjantów, którzy interweniowali, zapowiedzieli kroki prawne za naruszenia ich prywatności i tak dalej, bo interwencja policji, policjant w czasie interwencji powinien być po prostu nietykalny i bezpieczny. Znowu szukam jakiegoś bezpiecznej formuły, to znaczy...
1: Musi być przede wszystkim też chroniony przez dobre prawo i przełożonych. Wtedy, kiedy realizuje swoje zadania, realizuje je zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie narusza tych przepisów, powinien być w pełni chroniony przez polskie prawo, ale też przez przełożonych. Przełożeni powinni stać zawsze za policjantem i wspierać go w tych trudnych sytuacjach, w tych momentach, które gdzieś się, w których może się znaleźć, a przy tym ciężarze i tej odpowiedzialności zadań, które są każdego dnia realizowane przez policjantów, tego niestety nie brakuje.
0: A no właśnie, ale powinni być chronieni, a są? Nawet
1: w mojej ocenie, niemedialnych
0: sytuacjach, w których...
1: W mojej ocenie się państwo polskie staje na wysokości zadania, staje w bronie policjantów. Chodzi o to jeszcze, żeby ci policjanci, którzy podejmują interwencję, podejmowali ją bez obawy właśnie tego, że zostaną pozostawieni sami sobie.
0: Jak pan sobie radził ze stresem? Doświadczył pan wypalenia? Znowu pytam pana tak osobiście, no ale chcę wykorzystać pana obecność w Polskim Radiu 24 też, żeby nasi słuchacze doświadczyli takiej bezpośredniej relacji od kogoś, kto się na przykład z tym mierzył albo nie.
1: Tak, miałem to szczęście, że wypalenia zawodowego nie doczekałem, dlatego że w miarę często jakby zmieniałem środowisko, w którym przyszło mi realizować zadania, ale były takie sytuacje bardzo stresujące, mocno stresujące, szczególnie kiedy rozpocząłem swoją przygodę jako naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji. To było w 2004 roku i zaraz po tym, jak objąłem swoje stanowisko, zginął na Wisłostradzie mój policjant. Było to niesamowite przeżycie. Proszę mi wiedzieć, że patrzenie na kogoś, z kim się jeszcze niedawno rozmawiało, witało i widzimy go, jak został rozjechany przez pirata drogowego, robi to niesamowite wrażenie. To był stres, z którym musiałem sobie sam poradzić. To gdzieś się odkłada. To nie jest tak, że to idzie w zapomnienie. Ja dzisiaj tą sytuację pamiętam, do tej sytuacji wracam, szczególnie każdego 24 kwietnia każdego roku, bo akurat tego dnia to zdarzenie miało miejsce.
0: Bo tak po prostu nie można zdjąć munduru po powrocie do domu i odłożyć emocji na bok.
1: Jeżeli ktoś rzeczywiście czuje się policjantem i jest nim, to jest nim 24 godziny na dobę i tu nie da się odłożyć mundur i zapomnieć o tym, że realizuje zadania na rzecz właśnie bezpieczeństwa i swoich bliskich, ale też każdego innego człowieka w naszym kraju.
0: No to wszystkiego bezpiecznego i skuteczności też może. Skuteczność dodam do tych życzeń. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Inspektor Jacek Zalewski z państwem w Polskim Radiu 24, bo policjanci obchodzą dziś swoje święto. Do widzenia.
1: Dziękuję, do widzenia.
2: Reklama. Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert
7: taniej masz. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
8: Gosiu, twój challenge na dzisiaj. Scrollowanie telefonu godzinami. Proszę bardzo.
9: Nie, dziękuję. Wolę podjąć challenge w prawdziwym życiu. Bo mój największy challenge to dobre życie offline. A teraz ty podejmij mi wyzwanie. Ogłaszam rodzicielski challenge. Tydzień bez telefonu w twoim domu. Spróbujesz?
10: Chroń dziecko. Bez telefonu w twoim domu. Wejdź na beztelefonu.pl

0: www.radio.pl i dowiedz się więcej.
1: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
2: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
3: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
4: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
3: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
4: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
2: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal,
3: Jacek Czarnecki
4: i Roch Kowalski.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Czarne chmury nad Prawem i Sprawiedliwością. Żaden z członków Stowarzyszenia Rozwój Plus nie podpisał tzw. lojalki. Polskie firmy wesprą rodzimą zbrojeniówkę. Podpisane umowy opiewają na ponad 720 milionów złotych. Ukraińskie drony zaatakowały Petersburg. Celem były centra logistyczne. Minęła 10. Radosław Siennicki. Zapraszam. Kryzys w Prawie i Sprawiedliwości. O północy minął termin wyznaczony politykom partii na podpisanie deklaracji przynależności do ugrupowania. Wcześniej rzecznik PiS groził, że niepodpisanie oświadczenia będzie równoznaczne z usunięciem z partii. Dokumentu nie podpisał ani Mateusz Morawiecki, ani żaden z członków jego stowarzyszenia Rozwój Plus. Mimo to były premier cały czas liczy na kompromis. Jak mówił, przedstawił prezesowi partii pakiet rozwiązań, który gwarantuje jedność partii.
2: Pokazałem 21 takich punktów daleko idących deklaracji, które naprawdę pokazują, że chcemy się zająć tym, czym mówiliśmy od samego początku, czyli poszerzaniem elektoratu, nie budowaniem żadnych struktur partyjnych, nie zajmowaniem się działalnością polityczną partyjną.
1: O końcu Prawa i Sprawiedliwości mówi wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat. Jak podkreśliła w rozmowie z Polskim Radiem, politykom PiSu trudno będzie odbudować reputację po awanturach w mediach społecznościowych.
3: Po takiej awanturze, po tym jak wszyscy to mogą obserwować, jest bardzo ciężko zszyć z powrotem partię, odbudować jej zaufanie wyborców i w ogóle taką reputację. To jest partia, która przez 8 lat przyzwyczaiła się do rządzenia i która nagle wylądowała w opozycji i zaczyna trzeszczeć w szwach.
1: O losach członków Stowarzyszenia Rozwój Plus w przyszłym tygodniu zdecyduje Komitet Polityczny Partii. Poinformował w radiowej trójce europoseł PiS Patryk Jaki. Niewykluczone jednak, że pierwsze decyzje poznamy już dziś. W południe oświadczenie wygłosi prezes ugrupowania Jarosław Kaczyński. 720 milionów złotych na opracowanie i dostarczenie dla polskiego wojska nowoczesnego uzbrojenia i sprzętu. Centrum Badań i Rozwoju podpisało 14 umów na realizację rządowego programu Perun. Od strony Ministerstwa Obrony projekt nadzoruje wiceminister Cezary Tomczyk. W rozmowie z Polskim Radiem wskazał, że jednym z projektów jest laserowy system zwalczania dronów.
4: Kilka firm zagranicznych, wielkich koncernów w ciągu ostatnich miesięcy proponowało nam to rozwiązanie za setki milionów złotych. I możemy kolejny raz po prostu kupić coś z półki, ale jestem tego absolutnym przeciwnikiem. Uważam, że jeżeli możemy coś wymyślić, jeżeli taka technologia jest w Polsce, to należy ją rozwijać i kupować tutaj.
1: Wszystkie projekty realizowane w ramach programu Perun będą w 100% polskie. Powstają w rodzimych firmach zbrojeniowych przy współpracy polskich inżynierów i badaczy. Ukraińskie drony zaatakowały Petersburg. Według świadków celem uderzenia były magazyny handlowych centrów logistycznych. Od kilku dni Ukraińcy atakują obiekty spółki Wildberries na terytorium całej Rosji. To największa na obszarze poradzieckim firma zajmująca się sprzedażą internetową. Oprócz Rosji obsługuje m.in. Armenię, Azerbejdżan, Gruzję czy Białoruś. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski.
5: Atak ukraińskich dronów na centra logistyczne potwierdził gubernator Petersburga Aleksander Piekłow. Serwis internetowy Astra napisał, że płonie część magazynów, w tym tych, które zaopatrują sieci sklepów budowlanych. W tym samym czasie ukraińskie bezzałogowce eksplodowały na terenie zakładu drobiowego w Kirowie. Również w Kirowie Ukraina uderzyła w zakład Avitek produkujący rakiety. Kijów tłumaczy, że centra logistyczne są celem ataków dronowych, ponieważ wykorzystywane były jako miejsca przerzutu części do budowy dronów i systemów łącznościowych dla rosyjskiej armii.

0: Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: A więcej na temat ataków Maciej Jastrzębski opowie tuż po informacjach. Służby szukają drugiego mężczyzny podejrzewanego o podrzucenie niewybuchów w pobliżu galerii handlowej w Jeleniej Górze. Do zdarzenia doszło w środę wieczorem. Po zgłoszeniu o podejrzanym przedmiocie w koszu na śmieci ewakuowano ponad 170 osób. Jeleniogórscy kryminalni przeanalizowali nagrania z monitoringu i wytypowali dwóch mężczyzn podejrzewanych o pozostawienie niewybuchów. Jeden z nich został już zatrzymany, mówi Edyta Bagrowska z policji w Jeleniej Górze.
2: Ich tożsamość została szybko ustalona, ponieważ obaj byli wcześniej znani policjantom z prowadzonych postępowań. Jeszcze tego samego dnia policjanci zatrzymali jednego z podejrzewanych, 34-letniego mieszkańca Jeleniej Góry. Policjanci prowadzą dalsze czynności, których celem jest zatrzymanie drugiego z wytypowanych mężczyzn. Wstępne ustalenia wskazują, że zabezpieczone przedmioty mogą być minami przeciwpiechotnymi.
1: Niewybuchy znaleziono w koszu na śmieci i w pobliskich zaroślach. Śledczy sprawdzają, czy były to miny bojowe, czy ćwiczebne. Zatrzymanemu mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia. To tradycyjnie dzień awansów, odznaczeń i podziękowań. Dziś święto policji. Czy funkcjonariusze cieszą się zaufaniem Polaków? Mieszkańców Poznania pytał o to nasz reporter Maciej Szefer.
3: Myślę, że rośnie, ale no to też zależy od człowieka, bo jak przyjedzie do nas jednostka i ona ma już takie nastawienie dość omijające nasz problem, no to wtedy jesteśmy nastawieni, że nikt nam nie pomoże.
4: Powiem tak, są ludzie i są ludziska, nie? Co tu więcej mówić?
5: W porównaniu do tego, co było kiedyś, to na pewno myślę, że stopniowo wzrasta. Myślę, że to jest jedna z takich służb, które gdzieś tam obok strażaków na przykład cieszą się jednak takim zaufaniem społecznym.
1: Od wielu lat największym zaufaniem społeczeństwa cieszą się strażacy. W przypadku policji opinie są bardziej zróżnicowane.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Uwaga na burzę. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują w województwach lubelskim i podlaskim, a także w części mazowieckiego i podkarpackiego. Lokalnie spadnie do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Wiatr w porywach będzie wiał z prędkością do 65 km na godzinę. Na pozostałym obszarze sporo chmur, ale raczej bez opadów. W przeważającej części kraju termometry pokażą dziś maksymalnie od 18 do 22 stopni Celsjusza.
7: Reklama.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
12: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
11: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
13: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
11: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
13: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
14: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
15: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
16: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
6: Po reklamie. Autopromocja.
17: W sobotę w audycji Kierunek Kino porozmawiamy o Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi. 20. edycja rusza z przytupem 1 sierpnia. Filmem otwarcia będzie belgijski Tchórz, nagrodzony w tym roku w Cannes. Wśród gości Anna Dymna, Jan Komasa, Joanna Kulik i Arek Jakubik z koncertem Romeo i Julia żyją. O wydarzeniach, filmach i gościach opowiadał będzie Marcin Radomski, rzecznik festiwalu. Dwa Brzegi w sobotę o 9.06 w audycji Kierunek Kino. Andrzej Sołtysik, zapraszam.
6: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.

0: Jest 10:09, Polskie Radio 24, Małgorzata Żuchowska. Rosjanie ponoszą straty większe niż w ostatnich miesiącach. Oddziały szturmowe, zwłaszcza złożone z byłych skazańców, zmobilizowanych i żołnierzy kontraktowych przeznaczonych do natarć, bardzo rzadko pozostają na pierwszej linii dłużej niż kilka dni. Brytyjski wywiad ocenia, że średnia długość życia rosyjskiego żołnierza, która trafia na pierwszą linię frontu, wynosi, uwaga, 20 do 30 minut. Ten artykuł znajdą Państwo na stronie Onetu.
1: Stan dnia.
0: Bo zmienia się sytuacja wokół wojny bezpośrednio na ukraińskim froncie. Rosja traci potencjał, boryka się z różnymi wewnętrznymi kryzysami. Ukraina zyskuje na sile, unowocześnia sprzęt i taktykę. Ma także wewnętrzne problemy, przede wszystkim polityczne. Z nami jest Maciej Jastrzębski. Maćku, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
0: Chodzi o zmiany w rządzie, te ostatnie?
2: Jeśli mówimy o Ukrainie, tak. Ja tylko krótko jeszcze odniosę się do tych kilkudziesięciu minut przeżycia żołnierzy rosyjskich na froncie. Ma to związek przede wszystkim z nowoczesną technologią. Proszę pamiętać, że kilka kilometrów frontu, wszerz, to jest taki pas spalonej ziemi, na którym nic, co jest żywe, co się rusza, nie jest bezpieczne, dlatego że z jednej i z drugiej strony latają drony. Dobrze, ale wracamy do tematu. Zacznijmy od tego, co dzieje się teraz. Ukraina uderzyła w Petersburg. Słyszeli Państwo, w serwisie płoną centra logistyczne, a w Kierowie fabryka rakiet. Według byłego konsula generalnego w Petersburgu Grzegorza Ślubowskiego, ataki Ukraińców na Petersburg to jest policzek dla Władimira Putina.
3: Przede wszystkim rzeczywiście w Petersburgu brakuje benzyny. To jest taka też zmiana wizerunkowa, bo to źle świadczy i o Władimirze Putinie, i o władzach Rosji. Druga rzecz to, że tą wojnę widać w tym sensie, że coraz częściej to miasto jest gdzieś tam bombardowane, nawet nie ta część mieszkalna, bo ona nie jest. Natomiast głównie te rafinerie ropy naftowej, ale też na obrzeżach miasta, port na przykład i tak dalej, i tak dalej. Nawet w czasie trwania forum petersburskiego, który jest taką perłą dla Władimira Putina. Były bombardowania i Władimir Putin był wtedy zresztą w mieście, więc to było takie, no, taki podwójny policzek, który Ukraińcy wymierzyli właśnie Putinowi.
2: Rosja próbuje robić dobrą minę do złej gry i wysyła szefa dyplomacji na spotkanie z sekretarzem stanu Stanów Zjednoczonych. Po tym spotkaniu, do którego doszło na Filipinach, Marco Rubio dał do zrozumienia Siergiejowi Ławrowowi, że już nie wierzy w opowieści o sile i sukcesach Rosji. Zmienia się logika wojny, mówił w telewizji Deszcz politolog Kirył Rogow.
4: Ta logika.
2: Logika wojny na wyniszczenie, która była brana pod uwagę przez ponad 4 lata, nie jest już brana pod uwagę. Rozpatrywano wariant, w którym Rosja uderza, przesuwa się na froncie i nęka Ukraińców nalotami, więc Ukrainie zaczyna brakować możliwości personalnych, gospodarczych i politycznych. Ukraina zostanie zmuszona do podpisania swego rodzaju kapitulacji, korzystnego dla Moskwy porozumienia o zawieszeniu broni. Dziś jest jasne, że taka logika nie ma już sensu. Straty Rosji ponoszone w wyniku wojny narastają znacznie szybciej niż rosyjskie wojska posuwają się ku granicom Donbasu. A na Ukrainie wciąż zawirowania polityczne wokół zmian na najwyższych stanowiskach. Po demisji rządu Wołodymyr Zełański zdymisjonował naczelnego dowódcę. Wciąż jednak Ukraińcy są niezadowoleni z decyzji prezydenta i żądają przewrócenia na stanowisko ministra obrony, reformatora młodego pokolenia, Michała Fedorowa. O zachwianej polityce Zełańskiego tak mówi ukraiński prawnik Ilja Nowikow. W zachowaniu Zełańskiego widzimy powtórkę tego, co było rok temu. Ten cykl od odrzucania poprzez gniew do ustępstw powtarzają się i zajmują Zełańskiemu tydzień. Część niezależnych komentatorów zwraca uwagę, że ma to związek z zapowiadanymi, na razie bez konkretnego terminu, wyborami na Ukrainie. W ocenie komentatorów organizowanie wyborów w czasie wojny nie jest dobrym pomysłem. Raz, z powodów logistycznych. Dwa, dlatego że kampania wyborcza nadwyręża jedność Ukraińców.
0: Maciej Jastrzębski z tymi informacjami dla Państwa. Maćku, dziękuję Ci bardzo.
2: Dziękuję.
1: Komentarz.
0: A z nami dr Dariusz Materniak, redakcja międzynarodowa Polskiej Agencji Prasowej. Dzień dobry, panie doktorze.
5: Dzień dobry.
0: To jeżeli zamieszanie w ukraińskim rządzie, dymisja Fedorowa i dymisja naczelnego dowódcy ukraińskiej armii to kampania wyborcza, to przed którymi, jakimi wyborami? Bo przecież dopóki

0: trwa wojna, o żadnych wyborach mowy nie ma.
1: No, jeżeli pytanie, no chcielibyśmy odpowiedzieć na pytania, przed którymi wyborami, to trzeba byłoby odpowiedzieć na nie w taki sposób, że przed wszystkimi wyborami, ponieważ kadencja prezydenta Ukrainy powinna się skończyć w 2024 roku, a kadencja parlamentu rok wcześniej. Natomiast te wybory oczywiście nie mogą się odbyć i nie odbędą się, dopóki na Ukrainie trwa wojna, a mówiąc bardziej precyzyjnie, dopóki trwa stan wojenny. Głosowanie może odbyć się najwcześniej w 90 dni po zakończeniu stanu wojennego, czyli można w tym momencie to, co się dzieje, oczywiście uznać za jakiś element, jakiś wstępny fragment budowania zaplecza czy strategii nawet wyborczej przez urzędującego prezydenta, no ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że nie wiemy, naprawdę nigdy nie jest w stanie dzisiaj tego stwierdzić, kiedy te wybory mogłyby się odbyć. I na jakich tak naprawdę zasadach, bo liczba tych różnych problemów, z jakimi się będzie wiązało zorganizowanie wyborów, wynikających z działań wojennych i ze zniszczeń, a także z tego, że mnóstwo, i mówimy tutaj o milionach ludzi, którzy są poza swoimi miejscami zamieszkania i będą mieli bardzo poważny problem, żeby głosować, zwłaszcza jeżeli mówimy o tych, którzy są za granicą. Liczba tych problemów jest tak duża, że to naprawdę jest na bardzo, bardzo daleka jeszcze przyszłość, kiedy rzeczywiście będzie można mówić o tym, że na Ukrainie będą mogły odbyć się wybory. Więc jest to przyszłość, ale jednak bardzo odległa.
0: Czy jakaś świadomość dotarła, czy jakaś informacja po społecznych protestach, po odwołaniu Fedorowa dotarła do Wołodymyra Zełenskiego? Czytałam komentarze, że on wycina z rządu swoich przeciwników politycznych. Nie wiem, czy pan się spotkał z takimi opiniami albo jest podobnego zdania. No i co? I Wołodymyr Zełenski proponuje Fedorowowi powrót do rządu, a ten mówi nie.
1: No faktycznie to na ten powód jest chyba trochę już za późno i wydaje mi się, że to jest trochę takie skierowane właśnie niejako, jest to gest w stronę osób, które nadal protestują na Ukrainie i chcą powrotu Michała Fedorowa na stanowisko. Natomiast wydaje mi się, że to już jest doskonale, sam prezydent Ukrainy to wie, ale i sam Michał Fedorow chyba raczej też już rozumie, że niespecjalnie ma w tym momencie możliwość powrotu i pewnie nawet nie chciałby wracać na
0: znaczy,
1: to
0: ja myślę, że taka opcja jest, tylko że on sam już nie chce. I jak czytam taki bardzo znamienny tytuł opinii, minister obrony Fedorow odchodzi, ale nie na zawsze. To znaczy, że on ma jakiś, mógł poczuć jakąś polityczną moc i mieć plan, a jeszcze do tego z generałem Załużnym mogą stanowić bardzo silną opozycję dla Wołodymyra Zełenskiego.
1: Pewnie tak i pewnie rzeczywiście ten moment, w którym on został zdymisjonowany i prezydent Zełenski podjął tę decyzję o dymisji, to był ten moment już takiego trochę właśnie punktu bez powrotu, przynajmniej na stanowisko w tym układzie politycznym, który jest obecnie. Jeżeli spojrzeć na sondaże opinii publicznej, to rzeczywiście w tym momencie Michał Fedorow jest osobą na trzecim miejscu, jeśli chodzi o najwyższy poziom zaufania, czy nawet na najwyższe szanse na zwycięstwo, gdyby wybory prezydenckie odbyły się teraz, to znaczy pod koniec lipca 2026 roku. No tylko, że te wybory się teraz nie odbędą i tak jak powiedzieliśmy przed chwilą, nie wiemy, kiedy one się odbędą i trudno stwierdzić, jaki rzeczywiście będzie poziom tego poparcia dla Michała Fedorowa na przykład za rok. Pewnie on bierze pod uwagę przynajmniej taką możliwość, że zacznie budować jakieś zaplecze, jakiś projekt polityczny, być może jakieś struktury już nawet teraz ma na myśli. Natomiast pamiętajmy znowu, wracając do tego pierwszego pytania, że naprawdę nie wiemy, kiedy te wybory się odbędą i nie wiemy, jaki będzie rozkład sił politycznych w tym momencie, kiedy dojdzie do głosowania, więc te wszystkie spekulacje nadal pozostają tylko spekulacjami i ciężko je jednak na razie odnieść do jakiegoś konkretnego momentu, kiedy mogłyby zostać tak naprawdę zrealizowane.
0: No tak, ale pewnie pan przyzna, że Wołodymyr Zełenski tą decyzją stworzył alternatywę wyborcom, którzy uważali, że przewaga czy zmiana sytuacji na froncie to jest właśnie zasługa Fedorowa i jego niesamowitych pomysłów. No i w sytuacji, no bo mamy do czynienia także ze zmianą głównodowodzącego armii. Jeżeli ta sytuacja na froncie się zmieni, to będzie też paliwo dla popularności Fedorowa.

0: i czas może grać na jego korzyść.
1: No, czas pewnie może grać na jego korzyść generalnie. Im dłużej trwa ta wojna, na pewno ona generalnie gra na niekorzyść prezydenta Zełenskiego, w pewnym sensie przynajmniej, i na niekorzyść tej siły politycznej, którą on prezentuje. To wynika z tego, że ukraińskie społeczeństwo jest i będzie z każdym miesiącem wojny coraz bardziej zmęczone tą sytuacją, zmęczone stratami, zmęczone także mobilizacją, bo jedną z tych przysłowiowych kości niezgody jest właśnie mobilizacja, która jest w tym momencie już, no i od dobrych 2 lat tak naprawdę realizowana faktycznie siłą. To znaczy są przypadki wyłapywania po prostu ludzi, którzy są zobowiązani do służby wojskowej i siłowego przewożenia ich do jednostek. No i wojskowych. No i to się spotyka oczywiście z negatywną reakcją, z oporem społecznym. Na to też wpływ mają oczywiście straty, jakie są ponoszone w czasie wojny. Te straty ludzkie przede wszystkim. Więc na pewno to działa na niekorzyść prezydenta Ukrainy. Natomiast w tym przyszłym układzie, w tej przyszłej ewentualnej kampanii wyborczej, no bo w tym momencie ten poziom wsparcia dla Zełenskiego jako prezydenta, on jest nadal bardzo wysoki. No ale to też wynika głównie z tego, że cały czas toczy się wojna i te procesy polityczne na Ukrainie, one się nie odbywają tak, jak się odbywają zwykle w czasie pokoju. Natomiast w momencie, kiedy wojna się skończy, czy będzie jakieś zawieszenie broni, to się bardzo szybko zmieni, no i siłą rzeczy zaczną się też swego rodzaju rozliczenia tego, zacznie się ocenianie bardzo ostre tych decyzji, jakie były podejmowane przez prezydenta Ukrainy w czasie wojny, i to będzie miało swoje konsekwencje polityczne. I to będzie też na pewno w tym momencie premiować tych polityków, czy te osoby, które się krytycznie odnoszą, odnosiły się w ten czy inny sposób do tych decyzji, które podejmował Wołodymyr Zełenski.
0: No i afera korupcyjna, która kładzie się cieniem na gabinet Wołodymyra Zełenskiego. Przypomnijmy, że Wołodymyr Zełenski wezwał do Kijowa generała Załużnego, ambasadora w Londynie, żeby uzyskać od niego zapewnienie, że nie ma żadnych politycznych aspiracji, a stało się wręcz przeciwnie. Zapytany, czy wystartuje w wyborach prezydenckich, jeśli takie zostaną rozpisane jesienią, odpowiedział: tak, będę startował.
1: No to w zasadzie wiadomo to już od dość dawna, tak co przynajmniej chyba od dobrego 1,5 roku już wiadomo, że generał Załużny prawdopodobnie będzie kandydował w wyborach prezydenckich, więc to nie jest na pewno żadne zaskoczenie i też ono nie jest, na pewno to nie jest zaskoczeniem też dla samego Wołodymyra Zełenskiego. Natomiast o wyborach rozpisanych jesienią wydaje mi się, że to jest termin zupełnie nierealny. Jeżeli jesienią, późną jesienią tego roku, gdyby doszło do jakiegoś zawieszenia broni, no to byłby niebywały sukces, jeżeli by się to w ogóle udało zrealizować. Więc jeśli wybory odbyłyby się na wiosnę przyszłego roku, to też byłoby nieprawdopodobnie szybko. Czy tak będzie? No trudno stwierdzić. Co do generała Załużnego, wiadomo, że jest on osobą, która po Wołodymyrze Zełenskim na ten moment według tych sondaży, które są obecnie, miałaby największe szanse na zwycięstwo w wyborach prezydenckich. No ale te polityczne przetasowania, no one mogą, na pewno one ruszą z dużą prędkością zaraz po zakończeniu wojny i tu się może jeszcze bardzo wiele wydarzyć.
0: Wiceszefowa MONU Magdalena Sobkowiak-Czarnecka spotkała się w Pentagonie i Departamencie Stanu USA ze swoimi odpowiednikami. Mowa była o pewnej deklaracji, która padła podczas szczytu NATO w Ankarze, czyli o tym, że w Polsce miałaby powstać fabryka patriotów, albo w Polsce, czy na Ukrainie. Właśnie, jakie są szczegóły tej propozycji? To znaczy, chodziło w ogóle o licencję na produkcję patriotów, która miałaby trochę ulżyć Amerykanom, którzy się, że tak powiem, wystrzelali na Bliskim Wschodzie i oni też w pewnym sensie potrzebują wsparcia.
1: Na pewno jest to bardzo, bardzo ciekawy projekt. W tym momencie wydaje się, że ta propozycja, która padła ze strony Polski, aby taka fabryka powstała w ramach tutaj tej trójstronnej kooperacji pomiędzy USA, Polską i Ukrainą, aby taka fabryka powstała w Polsce, na pewno to jest
0: bardzo ciekawa propozycja. Bo chcieli tego też dodać tylko, prawda, bo takiej fabryki u siebie i licencji na patrioty chciał też Wołodymyr Zełenski. U siebie.
1: No tak, tylko że chciał u siebie tylko w tym momencie, w tej sytuacji, jaka ona jest, w sytuacji masowych, zmasowanych ostrzałów Ukrainy
0: to
1: przez
0: nie ma racji
1: Rosję.
0: Bytu, prawda?
1: Znaczy, to oczywiście teoretycznie można to zrobić, tylko pytanie, jak długo taka fabryka mogłaby realnie funkcjonować. To z punktu widzenia inwestora, czyli w tym momencie USA, sens zlokalizowania takiego obiektu gdzieś na terytorium

Ukrainy, nawet daleko od linii frontu, no nadal jest wątpliwy, no bo zostanie on zbombardowany, no i wszystko by trzeba było zacząć od początku, więc z tego punktu widzenia ta polska propozycja jest na pewno godna uwagi i na pewno byłoby to rozwiązanie, które można byłoby zrealizować szybciej i w bardziej bezpiecznym środowisku z korzyścią i dla Ukrainy, no i także dla Polski.

0: Jego się zmieniło, bo podczas wcześniejszych rozmów i takiej propozycji Zełenskiego, tak, przejęcia licencji na Patrioty, pojawiały się komentarze, że nie, no zapomnijcie, przecież Amerykanie w żaden sposób nie udostępnią tej procedury.
1: No i faktycznie jest to, znaczy jesteśmy w tym momencie jeszcze na etapie tak naprawdę deklaracji tej, która padła w Ankarze, deklaracji ze strony prezydenta USA, natomiast od takiej deklaracji politycznej do konkretnej technicznej umowy, która by zawierała rzeczywiście przekazanie tych kompetencji, aż do wybudowania fabryki i tego momentu, kiedy zaczną rzeczywiście się tam pojawiać, będą produkowane pierwsze pociski, no to jest kwestia przynajmniej niestety, ale kilku lat. Jeżeli by to chcieć w jakimś pewnie ekspresowym tempie zrealizować, no to przynajmniej roku dwóch, więc tutaj no trzeba się jednak trochę uzbroić w cierpliwość, dlatego że to po prostu potrwa i trzeba liczyć się z tym, że to będzie kwestia raczej dłuższego niż krótszego czasu, który musi upłynąć od tych słów, które padły do tego momentu, kiedy rzeczywiście zacznie się produkcja. No i to też jest pytanie tak naprawdę, kiedy skończy się wojna na Ukrainie, bo w tym momencie trzeba jasno powiedzieć, że jeżeli się, przepraszam, ta wojna nie skończy się, do zimy nie zostanie podpisane jakieś zawieszenie broni, no to ta zima będzie bardzo trudna dla Ukrainy. Prezydent Zełenski powiedział bodajże wczoraj czy przedwczoraj, że w miesiącach zimowych, jeśli nie dojdzie do zawieszenia broni, Ukraina będzie potrzebowała przynajmniej po około 100 pocisków do zestawów Patriot na miesiąc. No to jest bardzo dużo i niestety niespecjalnie są szanse, żeby można było w takiej ilości tych pocisków produkować w tej przyszłej fabryce przed okresem zimowym.
0: No tak, zwłaszcza, że Amerykanie w związku z Bliskim Wschodem mają swoje potrzeby. Jeśli chodzi o bazy, mówiła minister Czarnecka, Sobkowiak-Czarnecka, mogę ogłosić, po stronie amerykańskiej powstał już zespół, który pracuje nad stworzeniem takiej bazy. Mam nadzieję, dodała. No to ma nadzieję, czy ma pewność? Sama jestem ciekawa. Jak wiele teraz zależy od nas, panie doktorze? Znaczy jest deklaracja amerykańska i do gry wchodzi polska strona.
1: No od nas wszelkie decyzje, wszelkie tutaj tak naprawdę decyzje, które są podejmowane, one zależą oczywiście od strony amerykańskiej, od strony polskiej, czy to dotyczy stosunków dwustronnych, czy też trójstronnych, zależy pewnie to, że jak najbardziej powinno być jak najbardziej pragmatyczne podejście, jeżeli chodzi o zlokalizowanie czy to jakichś instalacji wojskowych, czy instalacji przemysłowych, czyli tego typu fabryki na terytorium Polski. To jest kwestia już bardziej negocjacji, już ustalenia konkretnych technicznych tak naprawdę uwarunkowań, które można zrealizować, które powinny zostać spełnione, żeby taka instalacja tego czy innego typu została zlokalizowana w Polsce. No, to teoretycznie można zrobić dość szybko, dość sprawnie. Najprawdopodobniej to już jest kwestia tak naprawdę umiejętności, zdolności dyplomatycznych konkretnych osób, konkretnych negocjatorów, którzy będą ze stroną amerykańską na ten temat rozmawiać.
0: No tak, ale nie ma wątpliwości co do tego, że to kwestia lat, a nie miesięcy. Bardzo, no, tak? Musimy kończyć króciutko?
1: Jasne.
0: Tak? Lat, nie miesięcy?
1: Nie, raczej cały czas mówimy o latach. To są jednak długotrwałe procesy, które jednak nadal będziemy liczyć w latach, a nie w miesiącach, niestety.
0: Dziękuję za komentarz. Dr Dariusz Materniak z nami w Polskim Radiu 24.
1: Dziękuję.
2: Reklama.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Przecież nie ma upałów.
6: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
2: reklamie.

0: Autopromocja.
1: Prawdziwa Rosja to cykl audycji, w których poszukujemy odpowiedzi na pytanie o stan rosyjskiego społeczeństwa. W poszukiwaniach pomagają Rosjanie, politolodzy niezależni, obrońcy praw człowieka i dziennikarze, ale również zwykli obywatele putinowskiej Rosji. Dlaczego Rosja jest jaka jest? Audycja Prawdziwa Rosja w każdą sobotę o 17:06 na antenie Polskiego Radia 24 i w formie podcastu w serwisie polskieradio.pl. Ja nazywam się Maciej Jastrzębski i zapraszam.
0: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Minęła 10:30. Radosław Siennicki, zapraszam. W południe ważne oświadczenie prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Dowiemy się, co dalej z grupą posłów związanych z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. Do północy politycy mieli podpisać oświadczenia o przynależności do PiS. Nie zrobili tego, podobnie jak sam Mateusz Morawiecki, który dokument nazwał lojalką. Były premier podkreśla, że jego stowarzyszenie Rozwój Plus może poszerzać bazę wyborców PiS.
3: Nawet pan prezes uznał, że rzeczywiście te negocjacje prowadzone przez pana posła Pawła Jabłońskiego i Szymona Szynkowskiego-Wesęg z Piotrem Milowańskim, że one rzeczywiście bardzo dużo dobrego przyniosły. No to jeszcze tą kropeczkę nad i trzeba postawić i skorzystać z tych propozycji.
2: Czekamy na oświadczenie Jarosława Kaczyńskiego. Potem ma się do niego odnieść Mateusz Morawiecki. Na najwyższych szczytach Tatr spadł śnieg. Biało zrobiło się powyżej 2400 metrów nad poziomem morza. Nad ranem termometry na Łomnicy pokazały minus 2 stopnie Celsjusza. Widoczność ograniczają mgła i przelotne opady deszczu. Zimno potęguje wiatr, który na szczytach może osiągać prędkość nawet 100 km na godzinę. Śnieg długo się nie utrzyma, jednak niewykluczone, że jutro turyści zobaczą miejscami przyprószone na biało krajobrazy. Mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
4: Jutro o poranku, jak słońce wyjdzie, zrobi się bezchmurnie, te szczyty może będą zabielone. Natomiast to jest śnieg, który spadł powyżej 2400 metrów, więc na szlakach turystycznych no nie spodziewajmy się jakichś większych oblodzeń. Jeżeli ktoś planuje bardzo wczesne wyjście, no to musi liczyć się z tym, że na szlakach będzie mokro, może być trochę bardziej ślisko, więc na pewno trzeba zwrócić na to uwagę, szczególnie jeżeli to jest szlak na Przełęcz pod Chłopkiem, na Rysy.
2: Od jutra pogoda w Tatrach zacznie się poprawiać. Na szlakach może być jeszcze ślisko i błotniście, ale w niedzielę letnia aura powróci. Ta impreza stara się łączyć kulturę Podlasia z kulturą całego świata. Zaczyna się folkowy festiwal wielu kultur i narodów w podlaskiej Czeremsze. Na dwóch scenach przez trzy dni będzie można usłyszeć muzykę z Europy, Afryki i Ameryki Południowej.
5: Kapela Fedaków z Polski, czyli bliżej korzeni.
6: Mamy taką ideę, żeby pokazywać troszeczkę tej dalszej kultury naszym polskim ziomom.
7: Muzyka równa się świat. Zauważyliśmy, że teraz, jeżeli ludzie czegoś nie znają, to się trochę tego boją, albo jest trudno z akceptacją. Te kultury robią fajne rzeczy same w sobie, a jednocześnie mogą w projektach z tubylcami też dawać bardzo, bardzo fajne coś. I warto to pokazywać, żebyśmy byli jedną wielką rodziną.
2: Festiwal zakończy się w niedzielę.
0: Dzień w Polskim Radiu 24.
8: Mateusz Morawiecki odsłonił kulisy spotkania z Kaczyńskim. Byłem trochę zdziwiony. Odniósł się w ten sposób do obecności Jacka Sasina na tym spotkaniu i przekazał, że chce zrezygnować z funkcji wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości. To jest jego ustępstwo na rzecz pozostania w PiS-ie, ale bez podpisywania lojalek. Przypominamy państwu, dziś w nocy upłynął termin wyznaczony przez kierownictwo PiS. Parlamentarzyści mieli do tego czasu złożyć deklarację o nieprzynależeniu, przepraszam, to takie słowo, ono się pojawia, do stowarzyszeń politycznych, jeśli nie chcieli narazić się na wykluczenie z partii. Sprawa dotyczyła przede wszystkim członków Stowarzyszenia Rozwój Plus, które złożył były premier Mateusz Morawiecki. Podobno około 40 polityków nie podpisało takiej lojalki. Podpisał ją za to sam Jarosław Kaczyński. Trochę ironizował w związku z tym profesor Dudek, który mówi, że no tak, Jarosław Kaczyński podpisał właśnie lojalkę wobec Jarosława Kaczyńskiego i to zdjęcie w pewnym sensie może przejść do historii.
0: Stan dnia.
8: Czy jedność Prawa i Sprawiedliwości cały czas wisi?

0: na włosku, czy po prostu już jej nie ma? Do północy, jak już wspominałam, politycy mieli czas na złożenie deklaracji. Co dalej? To jest najważniejsze w tej chwili pytanie. Decyzję w tej sprawie ma ogłosić prezes Jarosław Kaczyński. I czy ten rozpad jest już przesądzony? Teraz Sylwia Białek z nami. Sylwio, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jest czy nie jest?
1: No wszystko na to wskazuje, że jest rozmowa ostatniej szansy Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego. Rozstrzygnięć bowiem nie przyniosła. Jak wspomniałaś, Małgosiu, ku zaskoczeniu byłego premiera wziął w niej udział także Jacek Sasin. I z moich informacji wynika, że gdyby to było spotkanie jeden na jeden, szanse na porozumienie jakieś by były. Mateusz Morawiecki położył na stole plan ratowania sytuacji. Jarosław Kaczyński położył swój, ale były premier zaproponował pewne rozwiązania na zamrożenie swojego stowarzyszenia do czasu wyborów parlamentarnych, się jednak nie zgodził. Były premier i członkowie jego stowarzyszenia partyjnej lojalki nie podpisali.
2: Nie uprawiajmy fikcji poprzez semantykę, prawda? Użycie jednego słowa nie oznacza przecież, że stowarzyszenie mogłoby dalej funkcjonować. Ja zaproponowałem taki schemat funkcjonowania stowarzyszenia, który nie tylko nie byłby w żadnej kolizji z partią, ale wręcz przeciwnie, poprzez nasze bardzo intensywne działania, docieranie do nowych grup wyborców. Uważam, że to jest bardzo propozycja fair.
1: W południe planowane jest, jak wspomniałaś, oświadczenie prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Trudno sobie jednak wyobrazić sytuację, by prezes dał kolejny czas na refleksję członkom stowarzyszenia. Patryk Jaki, pytany o scenariusz, tak mówił na antenie Polskiego Radia.
3: Sądzę, że raczej komitet polityczny w przyszłym tygodniu przyjmie do wiadomości rezygnację tych ludzi, którzy wolą tworzyć jakąś odrębną partię. Żałujemy, apelujemy o to, żeby tak się nie wydarzyło. No bo tak jak jeszcze raz chcę powiedzieć, to są tylko prezenty dla Donalda Tuska, dla bardzo złego rządu.
1: O tym, że decyzja o rozwodzie zapadła, przekonana jest Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. Tak mówiła dziś rano na naszej antenie.
4: Wygląda na to, że ta grupa zgromadzona wokół Mateusza Morawieckiego w Stowarzyszeniu Rozwój Plus nie podpisała lojalek, czemu trochę się nie dziwię, bo są dorosłymi ludźmi, jasno deklarują, że nie chcą wychodzić z PiS-u, ale też nie chcą być upokarzani poprzez podpisywanie jakichś dziwacznych dokumentów. Tymczasem prezes Kaczyński jasno stawia sprawę, że jeśli ta lojalka nie została podpisana, to dla tych osób miejsca w Prawie i Sprawiedliwości nie ma.
1: Z moich informacji wynika, że po ogłoszeniu decyzji przez Jarosława Kaczyńskiego konferencję zorganizuje Mateusz Morawiecki. No i do tych słów i do decyzji się odniesie, ale rozłamowcy, stowarzyszeniowcy są już przygotowani na to, że będą tworzyć nową partię.
0: Sylwia Białek, dziękuję Ci za podsumowanie.
1: Dziękuję bardzo.
5: Gość Polskiego Radia 24.
0: Z nami profesor Radosław Markowski, politolog, socjolog, Polska Agencja Prasowa i Uniwersytet SWPS. Dzień dobry, panie profesorze.
6: Dzień dobry.
0: No może sięgnijmy do źródła. Jestem ciekawa pana opinii. Czy ma pan jakiekolwiek wątpliwości, czy Rozwój Plus, projekt Mateusza Morawieckiego, to jest oddzielny projekt polityczny, czy mógłby się zmieścić w ramach samego PiS-u?
6: Proszę pani, no jest trudno to ocenić, natomiast to, że wszyscy widzimy i to także w badaniach wychodzi, że swego czasu, jakiś rok temu, PiS postanowił walczyć o ten elektorat, który jest atrakcyjny dla Konfederacji łącznie z Braunem. No i niektórym ludziom z PiS-u nie po drodze z otwartym antysemityzmem, ksenofobią i tym stylem uprawiania polityki, więc próbowali się jakoś indywidualnie oddzielić. Z drugiej strony nie można wykluczyć, że to jest inwestycja na przyszłość, w której Mateusz Morawiecki widzi siebie ponownie jako takiego rozgrywającego środka sceny i być może liczy na to, że także jakaś koalicja z Platformą w przyszłości byłaby możliwa. Ja tutaj serdecznie wątpię, to znaczy przypomnijmy, to jest premier, który w latach 19-23 doprowadził do kumulatywnie 42% inflacji. To jest premier, który tolerował Pegasusa i inwigilację. To jest premier, który dopuścił do przekrętu Solidarnościowego Funduszu. To jest premier, który zbudował atrapę lotniska w Radomiu i parę innych programów by nam... Aha, i Ład Polski oczywiście, który chyba większego chaosu gospodarczego, finansowego nikt nigdy w Polsce nie wprowadził, więc ja trochę nie bardzo wiem, na kogo.
0: Ale panie profesorze, jeszcze Zielony Ład i jeszcze zarzuty za wybory kopertowe i jeszcze...
6: Tak, ale myślę, że w stosunku...

0: do Pegasusa i do tego przekrętu z Solidarnościowym tym, to naprawdę... No nie, no, tych rzeczy jest bardzo wiele. Tak.
1: No dobrze, Łukasz Pawłowski z Ogólnopolskiej Grupy Badawczej dziś rano mówił w Polskim Radiu 24, że Mateusz Morawiecki przeszarżował. Z drugiej strony sam Morawiecki mówi dziś rano w Polsce 24, intryganci obsiedli prezesa. To kto się przeliczył w tym sporze?
0: No nie, zobaczymy. Proszę mnie, proszę, no jeżeli pan z ośrodka ma ochotę robić za Kasandrę, niech robi, ja nie, ponieważ sprawa jest rozwojowa. Jeszcze dziś może się okazać jednak, że jakiś kompromis się pojawi. Tego nie wiem, mało prawdopodobne, ale może. Druga sprawa jest taka, że to nie tylko Mateusz Morawiecki może liczyć na koalicję w wyborach, jeśli zostanie wyrzucony oczywiście. Wprost Platformą Obywatelską, to na pewno te wszystkie, że tak powiem, odpryski od trzeciej drogi, PSL, który jak zwykle jest okrakiem na różnych koalicjach, to może być takie ugrupowanie tym, którym się nie udało, nie należą do tych większościowych dwóch partii, które zgarnie jakieś 10, 12 czy 13% w wyborach, to możliwości jest wiele.
1: To w takim razie możliwe scenariusze są jakie? Że, no, któryś z tych polityków musi zrobić krok wstecz albo znajdą, jeśli to w ogóle możliwe, znajdą jakąś narrację, którą będą próbowali uzasadnić, że żaden z nich się nie cofnął i jeden i drugi rusza do przodu. Nie wiem, co się może wydarzyć. Ja wiem, no nie wróżymy z fusów, ale...
0: Narracja Kaczyńskiego jest taka prosto z otchłani komunizmu. Wie pani, wtedy pani może tego nie pamięta, ale ludzie jak chcieli wyjeżdżać z na przykład nauki za granicę w PRL-u, to musieli podpisywać lojalki, że to ono brzmiało mniej więcej tak, że będąc za granicą nie będę szkalować ustroju Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. I ta mentalność w nim jest, takiego bolszewizmu. Tak? I sam pomysł, żeby zmuszać ludzi, którzy są jakoś tam widoczni społecznie, że to znaczy to, co on od nich chce, to jest to, że ich słowo nie wystarczy, bo ergo z tego wynika, że są kłamczuchami i w związku z tym muszą na papierze dać potwierdzenie swojej ślepej lojalności. No więc to nie jest ten świat. On, tak jak myślę, i Mateusz Morawiecki chyba też to widzi, wielu innych, no. Pan Jarosław Kaczyński utracił kontakt ze współczesnością, no i tyle.
1: A po co mu był Jacek Sasin na tym spotkaniu z Morawieckim?
0: To tego nie wiem, to pewnie sam Sasin bardzo chciał. No to jest ta przeciwwaga, prawda? No to nie kryjemy, że to są dwa obozy, które walczą, rozpychają się przed niebawem, za parę miesięcy będą kreowane listy i chcą być jak najwyżej. No, chcą jednocześnie tym właśnie swoją ślepą lojalnością wobec Kaczyńskiego pokazać, że są już kimś lepszym. A to, że tam, że ktoś zaproszony dowiedział się na progu, że jest tam też ktoś inny, no to znowuż to jest kolejny taki... Ja jak zapraszam gości, to raczej wiedzą, kto będzie.
1: No tak, ale może Jacek Sasin, Przemysław Czarnek i maślarze, tak, jakkolwiek byśmy ich nie nazywali, może się obawiali, że prezes da się przekonać do czegoś, bo propozycja, no, tak?
0: No pan, wie pani, no proszę mnie zwolnić, ja wie pani, tak w ogóle nie czuję tej, za przeproszeniem, myśli politycznej, która tam na Nowogrodzkiej się pałęta, więc nie rozumiem też i tych spryciarskich trików. Powodów może być wiele, ale proszę mnie zwolnić od tego, żeby próbować się wczuć w Sasina, Kaczyńskiego czy kogośkolwiek innego.
1: Mateusz Morawiecki miał proponować rezygnację ze stanowiska wiceprezesa PiS-u. Chciał pozostać zwykłym członkiem Prawa i Sprawiedliwości, żeby zająć się wyłącznie tym, żeby docierać do nowych grup wyborców. Tę deklarację powtórzył dziś rano w jednej z telewizji, tak jakby drzwi zostawiał cały czas otwarte. Gdyby się okazało, że PiS się rozpada i Mateusz Morawiecki zostaje ze swoim projektem, daje pan szansę tej idei na umiejscowienie się w centrum. No, takie są deklaracje Mateusza Morawieckiego, że chodzi o wyborców centrum, którzy chcą myśleć proekonomicznie, a jednocześnie nie chcą się bratać z Braunem.
0: Coś jest na rzeczy, ale pani, projekty, które się pojawiają... Kiedyś znakomity polityk, senator

0: Borowski założył partię, która przez krótki okres miała nawet 18% poparcia, po czym spadło to wszystko bardzo szybko. Więc jest ten taki odruch w pierwszej chwili, potem się okazuje, że jeżeli ci ludzie nie mają struktur lokalnych, jeżeli nie są rozbudowani w terenie, to słabo widzę ich szanse wyborcze. Natomiast początek może być taki, że między 5 a 10% w sondażach będą uzyskiwać. Tak to wygląda.
1: No ale taki projekt Konfederacji Light, czyli projekt prawie centrowy, ma też Ryszard Petru, też mówi,
0: no właśnie,
1: mówi o
0: właśnie,
1: tym.
0: Tak. No ale on jednak widać, on jest identyfikowany jednak z koalicją rządzącą, a nie z tymi, którzy koalicji rządzącej nie znoszą.
1: No tak, ale nawet deklarował, że ten projekt nie oznacza rozbratu z koalicją, wręcz przeciwnie. Tylko czy jest miejsce na...
0: Ja wiem.
1: Na takie centrum. Tak. W naszych wyborczych wyobrażeniach, tak? I decyzjach.
0: Polityka przestała być jak 30-40 lat temu, jeszcze i to wszędzie na świecie, związana z takim poważnym programowym rozpatrywaniem. A co tam w kulturze ma być, a co ma być w obronności, a co tego. To decydują spin doktorzy, dobre hasła i to, co się w internecie dzieje, plus zdolność do docierania, tak jak Peter Madziar pokazał, że jednak przejście całych Węgier i podanie ręki tysiącom ludzi ma znaczenie. Więc to nie musi być tak, że mamy się zastanawiać, czy na centro prawicy jest miejsce, bo oczywiście to nie jest tak, że Ryszard Petru ma blisko do Morawieckiego. No i jeszcze raz przypominam, wielu ludzi centro prawicy z tej strony demokratycznej miałoby chyba jednak bardzo poważny problem, zdając sobie sprawę, że elektorat obecnej koalicji rządzącej no pamięta Mateuszowi Morawieckiemu te rzeczy, o których żeśmy mówili. Ja już o zerwaniu kontaktów z Unią Europejską nie będę wspominał.
1: Poglądy i narracje można dostosować do sytuacji, w której się jest, więc nie takie rzeczy pewnie widzieliśmy i nie takie jeszcze zobaczymy. Dlaczego, panie profesorze, pana zdaniem pan prezydent milczy w tej sprawie? Nawet przez swojego szefa kancelarii nie zabiera głosu.
0: Bo podobnie jak wielu innych, nie wie, co na kogo postawić. I to rzeczywiście jest taka sytuacja, że możliwość, iż Morawiecki z tą Konfederacją Mentzena jakoś tam mogliby kooperować i wtedy przy jakimś sprzyjającym układzie w PSL-u prezydent mógłby mieć taki zalążek czegoś centroprawicowego. Ale... Nie wiem, ponownie nie wiem, pewnie czekali do dzisiaj, żeby się dowiedzieć, jak ten rozłam nastąpi albo nie, to myślę, że wtedy zabiorą głos.
1: Czy problemy Prawa i Sprawiedliwości wystarczą Koalicji Obywatelskiej do budowania sondaży, czy muszą coś zrobić z ochroną zdrowia, czy to wróci do nich?
0: No, z wieloma rzeczami, z kobietami, z polityką.
1: No z wieloma rzeczami już nic nie zrobią, więc...
0: Tak, ale myślę, że też rozpoczęte, ciągnące się procesy, które miały wyjaśnić, czy myliliśmy się, czy nie, to jest wszystko, co wisi nad tym. No tu powiem tak, w sensie takiej czystej arytmetyki wyborczej, to jeśli po prawej stronie będą cztery partie polityczne, z której największa będzie miała 15-17%, a najmniejsza 6-7 i będą cztery i razem będą miały 50%, to może być w sensie mandatów mniej niż 35% jedna zjednoczona partia. Więc tutaj dużo ryzykują. I oczywiście w tym sensie wszystko w rękach lewicy jako jedynego potencjalnego kandydata w Koalicji Obywatelskiej, żeby przekroczyć ten próg 10% i wtedy te 30 kilka koalicji plus naście lewicy absolutnie by wystarczyło, żeby kontynuować przy takim rozbiciu prawicy, o jakim mówię.
1: No tak, ale nie wspomina pan o PSL-u, fenomen wzrostu poparcia w wyborach wobec słabych sondaży się nie powtórzy?
0: No wszystko się, różne rzeczy się powtarzają. Amerykańscy moi znakomici fachowcy od przewidywania wyborów w 2014 i 2015 roku pokazywali na fantastyczne.

0: matematycznie udokumentowanych modelach, że takie coś jak Donald Trump nie może się w Ameryce zdarzyć. No a zdarzyło się, tak? Więc PiS, PSL rzeczywiście zawsze nieco, oni przesadzają z tym niedoszacowaniem, bo rzeczywiście czasami byli niedoszacowani, a dostawali trochę więcej. Natomiast zawsze jest pierwszy raz.
1: To fakt.
0: Ja nie rozumiem PSL-u, wie pani, nie rozumiem jednego, dlaczego to była partia, która wbrew pozorom, ten nepotyzm lokalny to jest jedna rzecz, ale druga, że w tych procedurach na przykład wyboru przywódców i kierownictwa była dosyć demokratyczna. Proszę pamiętać, tam jest Pawlak, tam jest Kalinowski, tam są jeszcze dwaj liderzy, prawda? I zadziwiające jest to, że Kosiniak-Kamysz, jak gdyby, ja nie wiem, czy to jest rozkaz, czy to jest nakaz, czy to jest też jakaś lojalka podpisana, no po prostu ich nie pokazuje. I to jest, z tych 3%, które mają, spokojnie mogliby wyjść na 6-7, co najmniej, gdyby ci inni liderzy, którzy mają sami takie pewne odłamy swojego elektoratu w rejonach wiejskich, małomiasteczkowych, byli częściej widoczni. No, Piechociński, prawda, tak. Jeszcze jeden elektorat. Nie ma. Tych ludzi kompletnie nie ma. I to jest fundamentalny błąd tego przywódcy.
1: I pamiętamy, panie profesorze, że Mateusz Morawiecki swojego czasu podróżował po regionach nie tylko po to, żeby sprawdzać, na jakie poparcie w PiS-ie może liczyć w tych lokalnych strukturach, ale odbywały się debaty, spotkania z liderami PSL-u. Więc kto wie?
0: No tak, to tak jak słynny klasyk Waldemar Pawlak przed którymiś wyborami na pytanie o to, kto będzie rządził w Polsce, odpowiedział koalicjant PSL-u.
1: To tak, to fakt. O 12:00 oświadczenie pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, a o 14:00 według naszych informacji głos ma zabrać Mateusz Morawiecki. To wszystko przez Przemysława Czarnka? To jeszcze do tego konfliktu chciałabym wrócić? I przez jego niekontrolowaną, delikatnie mówiąc, swobodę w wypowiedziach?
0: No, to, gdzie jest i co robi Czarnek, jest decyzją Jarosława Kaczyńskiego. No, Czarnek nie mógłby, został przez... namaszczony przez Jarosława Kaczyńskiego na kandydata na premiera. No, większość Polaków nie wyobraża sobie kogoś tak oderwanego, prawda, używającego takiego języka, że mógłby być premierem Polski. On już był nieprawdopodobnym szkodnikiem, kiedy był odpowiedzialny za naukę polską i oświatę. Takie dewastacje, jakie uczynił na przykład w rankingach czasopism naukowych pod swoich kolesi, prawda, partyjnych, więc jego premierostwo byłoby dla Polski po prostu no takim policzkiem dla wykształconej części społeczeństwa.
1: A Bartosz Tobieński? Tobiasz Bucheński, przepraszam. I ma szansę na to, żeby zastąpić Przemysława Czarnka? No, prezes musiałby się przyznać do tego, że to nie działa. Że Przemysław Czarnek nie działa.
0: Nie, no on sobie to tam dla własnego elektoratu będzie miał papkę pod tytułem to była wypustka, żeby zobaczyć, a teraz coś tam zmieniła się sytuacja, bo Morawiecki, no... Różne, to wie pan, ten elektorat łyknie większość takich, przepraszam, w cudzysłowie racjonalizacji, które się kupy nie trzymają, ale wydobywają się z ust Jarosława Kaczyńskiego, więc co do tego nie mam wątpliwości. Natomiast kto tam przebiera już nogami, czy już wie, czy nie wie, to zobaczymy niebawem. Mm.
1: Pokusiłby się pan o ocenę działania Jarosława Kaczyńskiego? Stracił ten swój słynny instynkt, czy nie? A może paradoksalnie wszystko ma pod kontrolą?
0: Więc nie, pan, nie będę gdybał, za chwilę się dowiemy więcej, a po tygodniu, dwóch czy trzech, a najdalej po miesiącu, raczej już we wrześniu, kiedy wszystko wróci do niewakacyjnej normy, zobaczymy, jaki tego wszystkiego jest efekt. Proszę się uzbroić w cierpliwość. Za dużo się dzieje jednocześnie, żeby szacować, bo to jest i spadek, i tam jakaś spadek poparcia dla koalicji i różne rzeczy inne, więc zobaczymy dopiero we wrześniu, jak to wszystko się ułoży.
1: No i Mateusz Morawiecki też dziś rano zadeklarował, że rusza w Polskę z programem Polska jednej prędkości i że cały czas będzie dążył do ugody za wszelką cenę. Nie wiem, jaka to cena.
0: Polska jednej.

0: Szybko prędkości.
1: Tak.
0: No. Przepraszam, ja prosty umysł nie chwytam tego. Pewnie mi wyjaśni, co miał na myśli, ale...
1: No wszystkim no będzie żyło się szczęśliwie. Wszystkim
0: rozumiem,
1: jednakowo.
0: No
1: wszystkim
0: nie, no, jednakowo. Na pewno, no wie pani, no 19% inflacji w jednym roku to jest to, o czym większość Polaków marzy. Puste lotnisko, po którym wieje to, podsłuchiwanie Pegasusem też to jest to, o czym marzymy. No, więc
1: no tak, ale gdybyśmy próbowali tak ironicznie nieco do tego podejść, to te 19% rzeczywiście porówno wszystkich dotknie. To będzie 19% dla wszystkich.
0: No nie bardzo, bo są ludzie, którzy nie mają oszczędności albo bardzo małe i to jest takie coś co tego. Natomiast tych, którzy oszczędzają, są odpowiedzialni za swój los i inwestują na przykład w gospodarkę, to dotknie bardzo, więc inflacja pewnego poziomu, to w ogóle w takiej ekonomii politycznej jest powiedziane, że inflacja pewnego poziomu jest sensowna i ona nawet potrafi pełnić rolę taką redystrybucyjną w kierunku klas gorzej sytuowanych i na to jest zgoda. Natomiast to dotyczy inflacji 5-6% najwyżej, a nie 19%. No ale wtedy trzeba było po prostu zmienić nominalną wartość złotówki, bo się zabrnęło w te długi. I dlatego razem wespół z Glapińskim zostało to zrobione.
1: No to czekamy w takim razie w południe pan prezes, mniej więcej o 14:00 Mateusz Morawiecki.
0: Proszę pani, ja nie bardzo na to. Ja dzisiaj jest piątek, mam jakieś plany wyjazdu. Naprawdę, ja się jutro, może w niedzielę dowiem o tym. Nie bardzo mi to tego. No coś z tego. Ja i tak myślę, że efekty tego, co dzisiaj zostanie powiedziane, będą widoczne za jakiś czas dopiero.
1: Dziękuję za komentarz.
0: A jakby tak pani miała ochotę, to proszę do mnie zadzwonić i mi powiedzieć, co tam powiedzieć.
1: Dobrze.
0: Ja na pewno nie będę siedział i czekał na wypowiedzi.
1: Dobrze, jesteśmy umówieni.
0: I tego. Dobra,
1: panie profesorze, dziękuję za komentarz. Profesor Radosław Markowski.
0: Dziękuję, do widzenia.
2: Reklama. Już dziś w Lidlu. Wszystkie produkty Finish. 1+1 za grosz. Miksuj dowolnie. A boczek XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care LTD. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
8: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: Halo, czy jest tu ktoś?
10: Tak, to twój chatbot Marek.
11: Chcę rozmawiać z człowiekiem, a nie z maszyną. Coraz częściej to sztuczna inteligencja decyduje o twoim życiu, wpływa na warunki twojej pracy, kontroluje dane o tobie. A kto pilnuje AI? Obywatelski Akcelerator Innowacji. Kontrolujemy, jak technologia wpływa na twoje prawa obywatelskie. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na www.oai.pl i dowiedz się, co robimy.
8: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
12: Już jutro po 12:00 w TDI. W gdańskim Zoo na świat przyszły dwa lemury warii czarno-białe. To ogromny sukces, ponieważ jest to gatunek krytycznie zagrożony wyginięciem. To koniec trwającego blisko 400 lat sporu. Francja dogadała się z Holandią. Uczelnie mogą wydawać cyfrowe dyplomy, a to nie koniec innowacji w mObywatelu. Tylko dobre informacje po 12:00. Jarema Mrożek. Zapraszam.
8: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Czarne chmury nad Prawem i Sprawiedliwością. Żaden z członków Stowarzyszenia Rozwój Plus nie podpisał tzw. lojalki. Pożar w łódzkim akademiku. Ewakuowano 50 osób, dwie zostały ranne. Po wczorajszej katastrofie czeskie wojsko uziemiło kilka śmigłowców. Decyzja dotyczy też maszyn stacjonujących w Polsce. Minęła 11. Radosław Siennicki, zapraszam. Minął termin ultimatum dla członków Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości chciało, by politycy podpisali deklarację przynależności do ugrupowania. Wcześniej rzecznik partii groził, że niepodpisanie oświadczenia będzie równoznaczne z usunięciem z partii. Mateusz Morawiecki deklarację nazwał lojalką i przekazał, że ani on, ani żaden z członków jego stowarzyszenia jej nie podpisał. Za godzinę prezes ugrupowania Jarosław Kaczyński wygłosi oświadczenie. Według nieoficjalnych informacji wystąpienie może dotyczyć sytuacji wewnątrz PiS i dalszych losów ugrupowania. Więcej na ten temat Małgorzata Naukowicz.
2: Termin wyznaczony członkom partii na podpisanie deklaracji przynależności minął o północy. Dokumentu nie podpisali politycy związani z byłym premierem Mateuszem Morawieckim, skupieni w Stowarzyszeniu Rozwój Plus.
3: Ja zaproponowałem taki schemat funkcjonowania stowarzyszenia, który nie tylko nie byłby w żadnej kolizji z partią, ale wręcz przeciwnie, poprzez nasze bardzo intensywne działania. Docieranie do nowych grup wyborców.
2: Tłumaczy były premier.
4: Sądzę, że raczej komitet polityczny przyjmie do wiadomości rezygnację tych ludzi, którzy wolą tworzyć jakąś odrębną partię. Żałujemy, apelujemy o to, żeby tak się nie wydarzyło. To są tylko prezenty dla Donalda Tuska.
2: Mówił w programie trzecim Polskiego Radia europoseł PiSu Patryk Jaki. Kierownictwo partii ma się zebrać w przyszłym tygodniu. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
1: Były premier od dłuższego czasu gromadził wokół siebie polityków PiS otwartych na nową formułę działania. Mówi w rozmowie z Polskim Radiem politolog profesor Szymon Ossowski. Jak zaznaczył, Mateusz Morawiecki, budując stowarzyszenie, realizuje też swoje ambicje.
5: To, co się dzieje, to z jednej strony oczywiście jest walka o władzę wewnątrz partii. Premier Morawiecki, no myślę, że po 6 latach bycia premierostwem, zbudowaniu własnego środowiska, własnego zaplecza silnego, tych tak zwanych harcerzy, no czuje siłę, czuje moc. A od momentu, kiedy Jarosław Kaczyński wybrał na kandydata na premiera Przemysława Czarnka, czyli poszedł w prawo, a nie do centrum, no to Mateusz Morawiecki był na drugim, trzecim miejscu.
1: Politolog wskazuje, że w sondażach nie widać, by Przemysław Czarnek przyciągał do PiS nowych wyborców. Pożar w akademiku w Łodzi. Dwie osoby zostały ranne. Jeszcze przed przyjazdem strażaków z zadymionego budynku zdążyło się samodzielnie ewakuować 50 osób, mówi rzecznik Łódzkiej Straży Pożarnej Jędrzej Pawlak.
6: Dwie osoby zostały ewakuowane przez strażaków. Łącznie pomocy medycznej udzielono 4 osobom, a 2 osoby zostały hospitalizowane.
1: Prawdopodobną przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej. W płockim szpitalu wojewódzkim już od tygodnia zawieszone są ostre dyżury na klinicznym oddziale chirurgii dziecięcej. Dyrekcja placówki tłumaczy to brakiem lekarzy. Równocześnie w liście otwartym do mieszkańców Płocka i okolic zapewnia, że oddział nie zostanie zlikwidowany. Szczegóły w relacji dziennikarki Radia dla Ciebie, Iwony Rodziewicz.
7: Dyrekcja szpitala pisze w liście przede wszystkim o tym, że nie została podjęta żadna decyzja o likwidacji oddziału chirurgii dziecięcej, ani rezygnacji z jego dalszego funkcjonowania. Wręcz przeciwnie, utrzymanie i rozwój oddziału są dla lecznicy ważnym celem, zaznaczono w liście. Dyrekcja tłumaczy się też z powodu zawieszenia ostrego dyżuru. Ma to wynikać wyłącznie z krytycznego niedoboru kadry lekarskiej. Jak czytamy, ograniczona obsada nie gwarantuje odpowiedzialnego harmonogramu dyżurów 7 dni w tygodniu. Ostry dyżur chirurgii dziecięcej został zawieszony ponad tydzień temu. Pod petycją w sprawie jego przywrócenia podpisało się już prawie 1000 osób. Rodzice dzieci napisali w petycji, że są zmuszeni do przewożenia swoich pociech do odległych szpitali, często oddalonych o kilkadziesiąt lub nawet ponad 100 kilometrów. A to może zwiększać ryzyko poważnych powikłań. Iwona Rodziewicz, Polskie Radio RDC.
1: Czeskie wojsko uziemiło śmigłowce Venom i Viper. To po wczorajszej katastrofie jednej z maszyn. Śmigłowiec Venom spadł z wysokości około 50 metrów w końcowej fazie rutynowego lotu szkoleniowego. Zginęła jedna żołnierka, a 4 innych wojskowych zostało rannych. Decyzja o uziemieniu maszyn amerykańskiej produkcji dotyczy również 2 Viperów, które stacjonują obecnie w Polsce w ramach misji.

0: i NATO, poinformował szef sztabu generalnego Mirosław Chlawacz.
1: Nasi
0: partnerzy zostali poinformowani o tym zdarzeniu oraz o wstrzymaniu eksploatacji śmigłowców. Rozumieją sytuację i podejmą działania, by zastąpić nasze maszyny w działaniach operacyjnych. Śmigłowce na razie pozostaną w Polsce. Poczekamy na wyniki śledztwa.
1: Zostaną, poczekamy na to wyśledzenie, całe te udalności.
0: Okoliczności katastrofy bada komisja powołana przez czeskie Ministerstwo Obrony. Nie wiadomo, jak długo potrwa postępowanie.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Synoptycy ostrzegają przed burzami. Alerty pierwszego stopnia obowiązują w województwach lubelskim i podlaskim, a także w części mazowieckiego i podkarpackiego. Lokalnie spadnie do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Wiatr w porywach będzie wiał z prędkością do 65 km na godzinę. Na pozostałym obszarze sporo chmur, ale raczej bez opadów. W przeważającej części kraju temperatura maksymalna wyniesie dziś od 18 do 22 stopni Celsjusza.
2: Reklama.
3: Bo w Media Ekspert tanie ma.
4: Media Ekspert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
5: Tu Polskie Radio Warszawa.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
7: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
8: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
9: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
2: Po reklamie. Autopromocja.
10: Miała być na siłowni, ale była u kochanka. Miał pojechać w delegację, a spędził czas z kochanką. O niszczącej sile zdrady opowiedzą Anna Sobolewska i detektyw Paweł Boguszewski, autorzy książki Podglądałem twoją żonę z notatnika prywatnego detektywa. Zapraszam na kolejne zbliżenie w niedzielę po godzinie 22. Jakub Kukla, do usłyszenia.
2: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
11: Widziałem już wielu byłych premierów, którym wydawało się, że są samodzielnymi bytami. Tak Karol Karski przed siedzibą Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie, dosłownie przed chwilą, dodajmy, Karol Karski, frakcja Kaczyńskiego, bo to teraz, prawda, to uzupełnienie jest w tej chwili bardzo ważne. Jeśli do rozłamu faktycznie dojdzie, będzie to oznaczać ostateczną sufpolizację PiSu. Partia kiedyś mająca ambicje reprezentować całą polską prawicę przesunie się na pozycje bliskie marginalnej partyjki Zbigniewa Ziobry. Tak w komentarzu dla Wirtualnej Polski pisze Jakub Majmurek, komentator. A TVP Info tuż przed wystąpieniem Jarosława Kaczyńskiego, które jest, przypomnę, planowane na 12, podaje, że PiS zamierza wyrzucić posłów, którzy nie podpisali tych lojalek. Czekamy. My oczywiście te informacje zaraz, jak tylko będzie cokolwiek wiadomo, to Państwu przekażemy. Tak jak profesor Radosław Markowski prosił, to jak będzie trzeba, to również do pana profesora zadzwonimy i przekażemy, co dalej. Oj, dzieje się.
2: Komentarz.
11: A z nami profesor Radosław Fidler, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
12: Dzień dobry, pani redaktor.

0: Dzień dobry Państwu.
1: Podobno brama łez wywołała rozpacz w Waszyngtonie. To jest, jak spojrzymy na mapę, to po jednej stronie półwyspu mamy ciśninę Ormus, która jest języczkiem uwagi tego wszystkiego, co dzieje się w tamtej części Bliskiego Wschodu. A teraz okazuje się, że prawdopodobnie Houthi zdecydowali, że brama łez, czyli ciśnina leżąca po drugiej stronie tego półwyspu, przez którą także przepływa część transportu ropy naftowej czy gazu, też zostanie zamknięta. Przynajmniej taka jest deklaracja. I dodam tylko, że Interia pisze o tym, że to jest totalna porażka Stanów Zjednoczonych i że to jest właściwie cios prosto w polityczne serce USA.
0: No, przypomnijmy, że przed 28 lutego nie było żadnych problemów z przepływaniem statków, z jednostek różnych gabarytów, tankowców przez obie ciesiny. Potem się to zaczęło zmieniać, ciśnią Ormuz, a teraz Bab al-Mandab jest... To taki podwójny Nelson.
1: No tak, to jest ta brama West, zresztą fantastycznie do tej sytuacji się nazywa.
0: No, jest to poważne perturbacje. No i ropa, rynki już przestają jakby wierzyć, że to się zakończy, ten konflikt szybko, bo jeszcze były takie, te ceny nie od razu wzrosły po kolejnej fazie. Ognia i ostrzeliwań Iranu i odpowiedzi Iranu i to eskalacja. Tak? No to jest pokazanie, że mamy atuty, Iran przede wszystkim, no i trzeba się jakby z tym liczyć i wziąć to pod uwagę w ewentualnych negocjacjach nad kolejnym zawieszeniem broni.
1: No tak, bo Donald Trump ma coraz mniej czasu do listopada. Wybór, przed którym staje, właściwie opcje są dwie. Bo albo, nie licząc strat, pokona do zimy Iran i odblokuje ciśninę Ormuz. No teraz to już dwie ciśniny. Właściwie nie wiem, czy ta decyzja w sprawie bramy łez jest ostateczna, ale... takie są sygnały. Albo się też pogodzi ze strategiczną klęską swoją i Stanów Zjednoczonych i władzę nad tym rejonem świata odda w ręce Teheranu. W tym drugim przypadku mógłby jednak próbować jakiejś narracji, przez którą spróbuje przekuć to może nie w sukces, ale nie w kompletną porażkę.
0: No,
1: jest jakieś trzecie wyjście?
0: Jest ciekawa dla no nie ma dobrych opcji, które dałyby możliwość dyplomatycznego rozwiązania i powrotu do stanu sprzed 28 lutego, że jest cieśnina niekontrolowana przez Iran, przepływ, no i kwestia atomowa jest rozwiązana po myśli Waszyngtonu, a oczywiście Iranu. W tej chwili są dwie opcje, czyli pogodzenie się po pierwsze z tym, że jednak Teheran będzie kontrolował, pobierał opłaty, tę cieśninę Ormuz, no i Houthi też jakby opuszczą, nie? I nie będą blokować drugiej bramy łez. I albo druga opcja, łącznie z inwazją lądową na wyspy, bardzo niebezpieczna, bardzo ryzykowna pułapka eskalacyjna, niezwykle kosztowna i, no i będzie wiązała się z ofiarami amerykańskimi większymi niż do tej pory i z większymi kosztami, bo no, geografia przemawia wyraźnie za Iranem. Łatwiej jest Iranowi bronić się wyspy, jest to taka forteca górska. No i geografia, nie trzeba mieć dużych sił, żeby zadać dotkliwe straty. Nawet jeżeli na przykład Amerykanie zajmą wyspę Hark,
1: bo taki jest plan, prawda?
0: Różne są plany tutaj. Ja myślę, że wojskowi przygotowują prezydenta Trumpa, żeby nie intensyfikować, nie brać udziału.
1: Panie profesorze, ponieważ mamy problem z połączeniem, to mam taką propozycję. Spróbujemy połączyć się z panem jeszcze raz, żeby nie umknęła nam nawet jedna myśl. A ja w tym czasie jeszcze zacytuję Interię, która zwraca uwagę na to, w jakim tempie rosną także zapasy ropy, te amerykańskie. 20 lipca rezerwę stanowiło 311,4 miliona baryłek. Przez 5 miesięcy wojny ta rezerwa miała

0: miała się zmniejszyć o około 25% i Departament Energii sukcesywnie korzysta ze zgromadzonych na czarną godzinę zapasów, żeby łatać nimi zbyt niską podaż paliw na rynku, starając się utrzymać cenę baryłki ropy poniżej $100. Bo do czego to się sprowadza? Ano do tego, że Amerykanie płacą coraz więcej za paliwo, a listopad zbliża się wielkimi krokami i rozwścieczeni być może cenami rosnącej benzyny wyborcy po prostu pokażą czerwoną kartkę Donaldowi Trumpowi. Panie profesorze, mam nadzieję, że słyszymy się lepiej.
1: Tak.
0: O, znakomicie. Czy wybory nie pomyśli Donalda Trumpa? Jeszcze wrócimy do samego Iranu, ale kontynuując te sugestie z Interi. Czy wybory nie pomyśli Donalda Trumpa mogą oznaczać dla niego impeachment?
1: No, to zależy.
0: No zdaje się, że się nie udało. Czasu ubywa Trumpowi w rekordowym tempie. Wybór, przed którym staje, prezentuje się coraz tragiczniej. Jedna opcja jest gorsza od drugiej, bo jedna oznacza przyznanie się do strat przed zimą i odblokowanie ciśniny Ormus, a druga to pogodzenie się ze strategiczną klęską swoją i Stanów Zjednoczonych, już o tym wspomniałam. Jeśli stworzymy na Bliskim Wschodzie precedens, na mocy którego państwo decyduje, że będzie kontrolować międzynarodową drogę wodną, pobierać opłaty, a w przypadku ich braku wysadzać statki w powietrze, będzie to bardzo niebezpieczna sytuacja. Tak jeszcze w środę mówił Marco Rubio. Panie profesorze, jesteśmy? Jeszcze nie. Marco Rubio deklarował, że Stany są otwarte na rozmowy z Iranem, ale jeśli Teheran odmówi, zrobimy to, co konieczne dla ochrony interesów USA i naszych sojuszników. To znaczy, co zrobimy? Zablokujemy wyspę Hark, a potem co? Rozpoczniemy lądową inwazję? Marco Rubio deklaruje, że Stany są otwarte na rozmowy. Ma całkowitą rację co do wyjątkowo niebezpiecznego precedensu. Jednak problem w tym, że reżim rządzący w Teheranie uwierzył, że zdoła wygrać tę wojnę. Nie zadowolił go więc złoty most zaoferowany przez Trumpa, żeby mógł się z nim, po nim z honorem wycofać z odblokowania ciśniny Ormus, otrzymując w zamian mnóstwo profitów. Włącznie ze zniesieniem międzynarodowych sankcji, otwarciem rynku amerykańskiego na ropę z Iranu oraz dostępem do $300 miliardów ze specjalnego funduszu odbudowy i rozwoju. A ciśnina, ta brama US, o której mówimy, to mniej więcej 7,5% światowego transportu produktów, które mają wpływ na to, co się dzieje na całym świecie. Siergiej Ławrow i sekretarz stanu Marco Rubio spotkali się w kuluarach szczytu ASEAN w Manili. Szef rosyjskiego MSZ-u sprzeciwił się dalszemu dozbrojaniu Kijowa, bo i o tym była mowa. A w odpowiedzi Marco Rubio zapowiedział, że polityka USA w tej kwestii się nie zmieni. Priorytetem pozostaje zakończenie wojny. Spotkanie komentował na naszej antenie profesor Artur Roland Kozłowski z Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku. Rozmawiał z nim Michał Strzałkowski.
2: Jest to jakiś kolejny przykład tego, że Stany Zjednoczone próbują powrócić do negocjacji na temat pokoju na Ukrainie. Na razie do tej pory wszystkie te amerykańskie działania właściwie to spełzły na niczym. Wojna trwała tak, trwa i jak jest szeroko zakrojona i krwawa, tak jest. Pytanie, panie profesorze, czy pana zdaniem to, że znowu coś się zaczyna ruszać w tej sprawie, na razie bardzo, bardzo, bardzo wstępnie, to jest sygnał, że możemy się spodziewać tych negocjacji, bo Rosja wydawała się w ostatnich tygodniach właściwie tym ani trochę nie zainteresowana.
3: To spotkanie, o którym pan powiedział, trwało podobno 35 minut.
2: I omówiono nasza też współpracę, tak, współpracę kosmiczną, omówiono współpracę kulturalną i nasza audycja będzie mniej więcej tyle samo trwała, co to spotkanie.
3: No właśnie, więc gdybyśmy mieli nagranie z tego spotkania, to byśmy co mogli usłyszeć? Dzień dobry, chyba, nie wiem, 4-5 osób po każdej stronie to sobie mówi. Jakiś tam dłuższy wstęp. Przepraszam za kolokwializm, ping-pong pewnych takich chyba uszczypliwości, bo też można, my o tym oczywiście nie usłyszymy, ale można spodziewać się, że tak właśnie było. I na końcu podziękowania, statementy jeszcze chwilę wcześniej, podziękowania. Tak krótkie spotkanie, tak wysokich przedstawicieli jednak prezydentów dwóch bardzo ważnych na świecie państw, świadczy o tym, że nie są skori do rozmowy, a jedynie do potwierdzania.

0: wcześniejszych stanowisk, zwłaszcza delegacja rosyjska, sądzę, bardzo stanowczo stoi i będzie długo pamiętać i odwoływać się do tego, co rzekomo ustalili prezydenci Trump i Putin na Alasce w Anchorage w ubiegłym roku w sierpniu. I to tutaj w tym komunikacie, zresztą po spotkaniu od strony rosyjskiej, można było usłyszeć, że nie widzą tu szczególnego postępu, a przecież uzgodnienia co do warunków tego pokoju zostały przez obu prezydentów ustalone i prezydent Trump, zdaje się, to można sobie dopowiedzieć, nie chce tego przestrzegać. Zresztą sekretarz Rubio mówił delegacji rosyjskiej, ale to też wiemy z jego oświadczenia, że należy jakby znowu podejść od nowa co do warunku, bo widzimy, że tamta strona ukraińska nie przyjęła i mało tego dopowiedział, że nie jest w ogóle skora do przyjęcia tego typu ustaleń, które wtedy poczyniono, a poczyniono, jak można przypuszczać, bo to też przecież nie jest otwarte, raczej tajne, że Amerykanie wówczas zgodzili się, czy prezydent Trump, na to, żeby pokój z Ukrainą oznaczał trwałą utratę, a przynajmniej do czasu podpisania porozumień pokojowych, które prawdopodobnie miałyby to tylko utrwalić, utratę zajętej, a nawet więcej, bo całego Donbasu przez Rosję, zajętego, odebranego Ukrainie. Ja sądzę, że tak krótki czas spotkania pozwolił też obu stronom powiedzieć, wy pomagacie tymi, z którymi my walczymy, czyli Amerykanie mogli usłyszeć, że pomagają, zresztą tak jak i w ogóle kolegialny Zachód, pomagają Ukrainie w dozbrajaniu, tak delegacja rosyjska mogła, tego nie wiemy, usłyszeć, a wy pomagacie Iranowi nie tylko w dozbrajaniu, ale także w udostępnianiu i pomocy namierzania celów w Zatoce Perskiej, tak amerykańskich, jak i celów państw właśnie Zatoki Perskiej, będących w sojuszu z Amerykanami.
1: No i mieliśmy też taką, mogliśmy to zobaczyć, krótką sytuację, kiedy na początku tylko tych rozmów dziennikarze mogli tam wejść, sfotografować właśnie siadających przy stole Rosjan i Amerykanów. No i tam takie padły od razu szybkie pytania od dziennikarzy, którzy wyciągnęli telefony tylko, żeby może nagrać chociaż krótkie jedno, dwa, trzy zdania natychmiast do Siergieja Ławrowa. Czy Rosja jest skłonna zawrzeć pokój na Ukrainie? To Siergiej Ławrow udawał, że nie słyszy tego pytania, że go nie może dosłyszeć, że za cicho ci dziennikarze pytają. Kiedy wychodził z tego spotkania, na schodach też go jedna dziennikarka przydybała, amerykańska, i zaczęła pytać ponownie, czy Rosja jest gotowa do tego, żeby zacząć rozmawiać o Ukrainie, to Siergiej Ławrow odpowiedział tylko dziennikarce: ładną ma pani fryzurę, i poszedł dalej. Więc tyle się mogliśmy dowiedzieć od Ławrowa.
0: Cały Ławrow. Rosjanie uwielbiają jego jako dyplomatę, który potrafi...
1: Nienaganną angielszczyzną to mówił poza tym.
0: Ja słyszałem tę wypowiedź, w internecie można znaleźć to. Tak, on potrafi, że jakby stan faktyczny, niewygodny Rosji zamienić na piękne, krasomówcze kwiatki niemalże. I prawdy od niego dowiemy się tylko wtedy, jeżeli przypadkowo wyjdzie, że rzeczywiście jest to zgodne z interesem Rosji i nie potrzeba koloryzować. Dyplomata, który zawsze pamięta, że działa w interesie swojego przełożonego, szefa, prezydenta Rosji, i w interesie tak rozumianego celu Rosji, jakim jest zawsze osiągnięcie wcześniej założonych celów, w tym wypadku podporządkowanie Ukrainy. Tu nie chodzi tylko o zajęcie Donbasu, a że ma możliwość czy skomplementować, zresztą czy to był komplement, to też jakby też należy pozostawić interpretacji, bo jednak zlekceważył pytanie. No i taki on jest po prostu. Myślę, że gdybyśmy mieli rzeczywiście szansę odsłuchać całych tych wypowiedzi za zamkniętymi drzwiami, to interpretacja każdego zdania zajęłaby prawdopodobnie też kilka minut. Sądzę, że możemy mówić jednak o wysokim stopniu nieufności między stronami, o komunikowanej dobrej wierze Amerykanów, ale komunikowanej.

i wcale niekoniecznie, jak sądzę, w stronę partnera tutaj, dyskutanta rosyjskiego, a bardziej do odbiorców światowych, do odbiorców amerykańskich. Stany Zjednoczone przedstawiają się w tych rozmowach jako ten próbujący być arbitrem, mediatorem między

0: lekceważącą dziennikarzy. Marco Rubio po tym spotkaniu powiedział, że Stanom Zjednoczonym zależy na tym, żeby jak najszybciej zakończyć wojnę między Rosją a Ukrainą, ale dodał też, że póki się tak nie stanie, to Amerykanie nadal Ukrainę będą wspierać, tylko że dodał, że w ramach NATO. To znaczy rozumiem, że koniec z tymi czysto amerykańskimi, no to wiemy już, to się nic nie zmieniło, to już trwa ten stan pakietami pomocowymi, ale w ramach NATO, rozumiem, za też część pieniędzy natowskich, to proszę bardzo, tutaj Amerykanie nie mają zamiaru Ukrainę przymuszać do jakichś ustępstw w tym, że odetną jakąkolwiek w ogóle możliwość dostarczania broni czy amunicji. No to wydaje mi się, że to jest jednak ważna deklaracja.
1: To z punktu widzenia Europy, która wspiera i zresztą kupuje tą amerykańską broń, wspiera Ukrainę.
0: W ramach tych natowskich mechanizmów właśnie to się dzieje, o których mówiłem.
1: To w zasadzie nie zmienia nic do tego, co było jeszcze powiedzmy wczoraj, przedwczoraj, ale gdyby to była inna deklaracja, oznajmiająca, że już przestajemy sprzedawać broń także sojusznikom Ukrainy w Europie, aby potem mogli darować tę broń Ukrainie, no to rzeczywiście to by było coś znaczącego. Skoro tego nie usłyszeliśmy, no to można by było powiedzieć znowu chwilowo, można odetchnąć i realizować plan, jaki Europa wspierając Ukrainę realizuje. Ja sądzę tak naprawdę, że też jednocześnie to, czego nie usłyszeliśmy, ale sądzę, że pozostaje aktualne, Stany Zjednoczone, jak wiemy, wywiadowcze, ale też wsparciem technicznym niezbędnym do atakowania tych celów dalekiego zasięgu wspierają Ukrainę, czyli lustrzanie rzecz biorąc, Rosjanie to samo robią, wspierając Iran, jak słyszymy z agencji Reutersa. I to zresztą dziennikarze o to też przecież pytali, Ławrowa. Sądzę, że to będzie kontynuowane, a w takim wymiarze bardzo realnym na najbliższy okres, jak bym powiedział, kilku nawet miesięcy, to możemy być świadkami jeszcze bardziej zaognionej wymiany dronowej czy też balistycznej po stronie rosyjskiej, po to, żeby jeszcze bardziej osłabić morale przeciwnika, może jeszcze bardziej wyniszczyć.
2: Z profesorem Arturem Rolandem Kozłowskim z Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku rozmawiał Michał Strzałkowski.
3: Reklama. Najpierw biegną pobawić się na podwórku, później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Podcast Polskiego Radia.
5: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
4: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
5: Tak był pobity, miał zęby powybijane, poślijaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
4: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
6: Po reklamie. Autopromocja.
7: Analizy ekspertów, aktualne wydarzenia w kraju i na świecie, zawsze ciekawe spojrzenie na sprawy obronności Polski i świata. To wszystko znajdą Państwo w audycji Kafe Armia na antenie Polskiego Radia 24. Zapraszam w każdą sobotę po 8.30. To będzie łyk mocnej, militarnej kawy. Agnieszka Drążkiewicz.
6: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Minęła 11.30. Radosław Siennicki, zapraszam. Jaka będzie przyszłość Prawa i Sprawiedliwości? Za pół godziny szczegóły w tej sprawie ma przedstawić prezes partii Jarosław Kaczyński. O północy minął termin wyznaczony członkom PiS na złożenie deklaracji o nieprzynależeniu do zewnętrznych stowarzyszeń. Dokumentu nie podpisał Mateusz Morawiecki. Jak powiedział, już raz złożył deklarację dołączenia do ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego, stąd nie zamierza.

0: Zamierza robić tego drugi raz. Dodał, że wierzy w porozumienie i chce działać w PiS. Przed Mateuszem Morawieckim bardzo trudne zadanie, uważa nasz gość, prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej Łukasz Pawłowski. Musi przekonać opinię publiczną, że nie zdradził Jarosława Kaczyńskiego.
1: Jak ich przekonać, że nie jest zdrajcą? Jak przekonać ich, że on nie wykorzystał Jarosława Kaczyńskiego i tak dalej? To będzie bardzo trudne, bo to są takie bardzo silne emocje w nas, które właśnie, nawet jeżeli ktoś nie kibicuje Kaczyńskiemu, to zupełnie nie lubimy zdrajców.
0: Więcej o sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości powiemy w sumie wydarzeń na naszej antenie w samo południe. Lotnisko Chopina w Warszawie przejdzie rozbudowę. Jest decyzja w tej sprawie. Wydał ją regionalny dyrektor ochrony środowiska. To krok, który docelowo pozwoli na zwiększenie przepustowości lotniska do ponad 30 milionów pasażerów rocznie. Zakres inwestycji obejmuje m.in. modernizację terminala pasażerskiego oraz rozbudowę płyt postojowych dla samolotów. Rozpoczął się już przetarg na wykonawcę rozbudowy. Prace mają się zakończyć w 2029 roku. Służby przejęły 15 ton tytoniu oraz prawie 90 tysięcy sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. Akcję w powiecie włocławskim przeprowadzili funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej, Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Bydgoskiej Policji. Zatrzymano dwie osoby, poinformowała Katarzyna Orlikowska-Maliszewska z Izby Skarbowej w Bydgoszczy.
2: Na miejscu zatrzymano dwóch obywateli Polski w wieku 32 i 41 lat. Mężczyźni zostali doprowadzeni do prokuratury rejonowej we Włocławku, gdzie prokurator przedstawił im zarzuty dotyczące popełnienia przestępstw skarbowych.
0: Straty Skarbu Państwa, gdyby wyroby trafiły na rynek, wyniosłyby ponad 26 milionów złotych. Na koniec apel o rozwagę za kierownicą. Nadchodzący weekend to okazja do krótkiego wyjazdu, ale to także czas wymiany wakacyjnych turnusów. A jak mówi Barbara Pluta ze Śląskiej Drogówki, ostrożność poprawi bezpieczeństwo na drodze.
3: Kierowców prosimy o dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze, zachowanie bezpiecznego odstępu oraz pełną koncentrację za kierownicą. Pamiętajmy również o wzajemnym szacunku wobec innych uczestników ruchu i przestrzeganiu obowiązujących przepisów.
0: W miniony weekend na polskich drogach doszło do ponad 250 wypadków.
4: Dzień w Polskim Radiu 24.
5: 11.33 Polskie Radio 24. Wszystko się zgadza. Za niecałe pół godziny powinniśmy poznać decyzję Jarosława Kaczyńskiego w sprawie Mateusza Morawieckiego i ludzi, którzy razem z nim nie podpisali nowych lojalek w PiS-ie. Według TVP Info PiS czy prezes już zdecydował i wyrzuci posłów, którzy tego nie zrobili. My na Polskie Radio 24.pl piszemy m.in. o kulisach spotkania z Jarosławem Kaczyńskim, spotkania Mateusza Morawieckiego. Były premier odnosi się do obecności Jacka Sasina na tym spotkaniu i mówi, że żeby załagodzić sytuację, chce zrezygnować z funkcji wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości, ale o zawieszeniu działania stowarzyszenia w ogóle nie ma mowy. Ultimatum upłynęło o północy, dziś o północy. Po to, aby mógł się zająć wyłącznie tym, żeby docierać do nowych grup wyborczych. Wczoraj padła taka deklaracja i ją ponawiam, bo może niektórzy myślą, że to jest jakaś rozgrywka partyjna. Mnie naprawdę nie interesują partyjne sprawy, mówił Mateusz Morawiecki. I pytany o reakcję Kaczyńskiego na tę propozycję, odmówił ujawnienia szczegółów. Stwierdził jedynie, że nie chce zdradzać przebiegu poufnej rozmowy z prezesem PiS-u. Był jednak zdziwiony, bo szedł na rozmowę w cztery oczy, a zobaczył tam Jacka Sasina, który nie wiem, jaką rolę odgrywa, mówił Morawiecki. Mam wrażenie, że są osoby, które bardzo ciężko pracują, takie, które naprawdę oddają pod krew i łzy naszej ojczyźnie kochanej, ale są i takie, które zajmują się przede wszystkim intrygami i są w tym dobre. Zapraszamy Państwa na Polskie Radio 24.pl, tam podsumowanie całej tej sytuacji w południe, no właściwie to już za 25 minut. Oświadczenie Jarosława Kaczyńskiego. Chwilę potem głos ma zabrać Mateusz Morawiecki.
4: Komentarz.
5: A z nami Bartosz Piltowski, założyciel i prezes Fundacji Courtwatch Polska, socjolog prawa. Dzień dobry, panie Bartoszu.
6: Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
5: Jak pan sądzi, dlaczego pan prezydent zmienił zdanie i zaprosił pana sędziego, który został wybrany przez Sejm na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, do złożenia

0: złożenia ślubowania do siebie, do pałacu? Co się takiego mogło wydarzyć?
1: Ta decyzja nie jest przedstawiana jako zmiana zdania, tylko taka, można powiedzieć, konsekwencja pewnego podejścia, które kancelaria prezydenta przyjęła. Pamiętajmy, że dwójka z poprzednio wybranej także została i przyjęte zostało przez prezydenta ślubowanie dwójki naukowców. I tutaj mamy podobną sytuację. Kancelaria prezentuje ten przypadek jako taki poprawnie wybrany i taki, który nie budził ich wątpliwości od strony formalnej.
0: No tak, ja się tutaj, ja powinnam poprawić siebie chyba samą, że pan prezydent do tej pory nie odmawiał przyjęcia tego ślubowania, chociaż słyszeliśmy, że sprawdza orzeczenia pana sędziego Patyry, te z przeszłości, i podobno wśród nich znalazło się takie, które dotyczyło wyboru Dariusza Korneluka na prokuratora krajowego. Zdaniem pana sędziego Patyry ten wybór był prawidłowy, to się miało panu prezydentowi nie spodobać. No ale jednak zaprosił pana profesora Patyrę na ślubowanie. Znaczy pan prezydent już nie chce eskalować, czy...
1: No przede wszystkim to jest naturalna sytuacja. To znaczy prezydent po prostu powinien odebrać, przyjąć ślubowanie wybranego przez Sejm sędziego Trybunału i tu mamy po prostu takie zachowanie, no po prostu taka kolej rzeczy powinna być.
0: Powinna być. Czy... W związku z tą sytuacją prezes Trybunału albo pełniący obowiązki prezesa Trybunału może się czuć zagrożony. Kilka dni temu słuchałam wypowiedzi pana profesora Sadurskiego, który mówił, że z jego informacji wynika, że są tacy sędziowie w Trybunale Konstytucyjnym, ci wybrani wcześniej, którzy chcą wrócić na ścieżkę praworządności i powiedzmy w zasadniczych sprawach głosować tak jak ci nowo wybrani.
1: Nie wiem, co ma na myśli pan profesor Sadurski, trzeba by spytać jego. Tutaj myślę, że nadal pozycja pana prezesa jest niezagrożona, ale to jest po prostu spekulacja. Nie sądzę, żeby tutaj wiele się zmieniło.
0: W przyszłym tygodniu planowane jest zaprzysiężenie 211 asesorów sądów rejonowych, 18 asesorów wojewódzkich sądów administracyjnych. System czeka na te nominacje.
1: No myślę, że to jest najważniejsza wiadomość tego tygodnia, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości. Nie tylko dlatego, że to jest, tak jak tutaj pani redaktor sama zauważyła, spore grono osób, które zasilą wymiar sprawiedliwości i będą orzekały w sądach. Nie tylko dlatego, że oczekiwaliśmy tych powołań. W przypadku asesorów do sądów powszechnych, tych ponad 200 osób, to niedawno te osoby zdały egzamin, ale w przypadku tej osiemnastki do sądów administracyjnych, to ci asesorzy czekali, niektórzy z nich czekali na kontrasygnatę premiera no, ponad rok, może nawet 2 lata. To zależy po prostu od osoby, dlatego że tutaj kancelaria premiera w zasadzie odkąd stary rząd objął Donald Tusk, to asesorzy do sądów administracyjnych te prasygnaty nie bywali. Więc mamy poważną decyzję ze strony prezydenta, żeby bez kontrasygnaty, jak rozumiem, premiera po tym wyroku Trybunału, który tego dotyczył, zaprosić tych asesorów i ich powołać.
0: Jakiś czas temu słyszeliśmy o dwojgu asesorów, czy dwóch asesorach, nie jestem pewna, którzy mieli skierować swoją sprawę do sądu. Chodziło o brak decyzji pana premiera w tej sprawie, więc tutaj...
1: Dokładnie, to była taka właśnie niezrozumiała grona. Tak, to była ta właśnie dwójka z tego grona, ponieważ brak tej kontrasygnaty nie był uzasadniany w żaden sposób. Myśmy zresztą jako fundacja wystąpili do kancelarii premiera o stawienie opinii, na które się kancelaria powoływała. Myśmy tej opinii nie otrzymali. Tutaj kancelaria jest w zwłoce, jakby nie udzieliła informacji.
0: Czy nie wiecie państwo po prostu, dlaczego premier tak długo zwleka? O co może chodzić?
1: Wszyscy tutaj po prostu jesteśmy jakby pozbawieni tej informacji, ponieważ kancelaria premiera powoływała się tu na opinie prawne, one nie zostały nam udostępnione. Oczywiście chodzić może o to, że ta grupa asesorów do sądów administracyjnych, ona została wytypowana na bazie konkursu. W przypadku asesorów do sądów powszechnych ta droga jest

0: troszkę inna, to znaczy to jest egzamin po aplikacji w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Natomiast jeżeli chodzi o asesorów do wojewódzkich sądów administracyjnych, tutaj mamy do czynienia z konkursem i kancelaria z tego względu uznała, że nie będzie tego wniosku uznawać, że w tym przypadku tutaj to, że Krajowa Rada Sądownictwa jest ukształtowana w sposób, który z obecną większością rządzącą powoduje, że tej kontrasygnaty po prostu nie będzie. Stąd tutaj ten wyrok Trybunału był bardzo ważny dla tych asesorów oczywiście, ale też dla w ogóle niezależności sądownictwa, bo w ten sposób zachowując ten wpływ na to, kto zostaje asesorem, czyli może orzekać w sądach, premier, czyli polityk, który jest wybrany przez większość sejmową na taką funkcję władzy wykonawczej, uzyskuje wpływ, którego w zasadzie konstytucja jakby wprost nie przewiduje. Mhm. Ten wyrok, który Trybunał Konstytucyjny w sprawie właśnie kontrasygnat w decyzjach dotyczących sądownictwa wydał, chociaż oczywiście no, jest kontrowersyjny ze względu na to, że lista prerogatyw prezydenta, do których on ma prawo, czyli decyzji, które ma on prawo podejmować bez kontrasygnaty premiera, jest rzeczywiście enumeratywna, to jest po prostu zamknięta lista, to jednak Trybunał tutaj stanął po stronie pewnej zasady, pewnej wartości nadrzędnej, czyli właśnie tego modelu, w którym, jeżeli chodzi o władzę sądowniczą, to tutaj wpływ jest tylko prezydenta. Że premier absolutnie nie ma tutaj żadnego wpływu. I ten pośredni wpływ, ponieważ stworzyliśmy tą instytucję asesora, która nie jest instytucją konstytucyjną, pamiętajmy, pojawił się niejako, można powiedzieć, jako taki element przypadkiem, albo można powiedzieć taki koszt, czy taki niezamierzony po prostu efekt. I ten wyrok Trybunału, który uznał właśnie uzależnianie decyzji prezydenta w obszarze wymiaru sprawiedliwości, właśnie jeżeli chodzi o powołania asesorów, czyli osoby, które de facto sprawują wymiar sprawiedliwości w naszym systemie, tak jak sędziowie, no właśnie przyznał wyższy status tej zasadzie, że tutaj tego wpływu politycznego powinno być jak najmniej, należy go ograniczać i tutaj tylko prezydent powinien się kierować, no tutaj po prostu tylko prezydent powinien mieć ten wpływ, tak jak mówi konstytucja przy powoływaniu sędziów, czyli że po prostu sędziów powołuje prezydent na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, a ta lista prerogatyw prezydenta właśnie wymienia to uprawnienie prezydenta, więc niejako na zasadzie analogii, skoro prezydent może bez kontrasygnaty premiera powoływać sędziów, no to także powinien móc powoływać asesorów, skoro oni pełnią tą samą funkcję z punktu widzenia właśnie tej nadrzędnego prawa do niezależnego sądu. Tutaj powinien też prezydent nie być uzależniony od podpisu premiera. Natomiast to może też mieć bardzo duże konsekwencje, tak, jeżeli chodzi później o no właśnie kwestionowanie ewentualnie tych powołań. Więc tutaj to jeszcze będzie na pewno taka rzecz, do której będziemy wracali i bardzo będzie ważne, jak zachowa się w tej chwili rząd. Czy zachowa się odpowiedzialnie i nie będzie jakichś stawiał warunków tym ludziom, które mogą sprawić, że no, uwikła ich po prostu w ten spór polityczny, po prostu spór z prezydentem.
1: Jasne. A cierpią ludzie, bo chciałam pana zapytać, panie doktorze,
0: przepraszam, ja tutaj tak, muszę sprostować. Studia doktoranckie skończone, doktorat nieobroniony, więc doktorze INSPE ewentualnie, ale po prostu zostańmy po prostu bez tytułu.
1: To życzę tak, w takim razie.
0: Dziękuję.
1: Panie Bartoszu, co oznacza dla asesora brak takiej kontrasygnaty? Jaką drogę, bo może tak po ludzku na to spójrzmy.
0: Tak, świetne pytanie.
1: Jaką drogę naukową, prawda? Jaką drogę naukową musi pokonać, żeby stanąć w tym miejscu i czekać na łaskawą decyzję jednego albo drugiego polityka?
0: To jest świetne pytanie. Postawmy się właśnie na miejscu osoby, która chce zostać sędzią. W sądach powszechnych sędziami

0: I zostają najczęściej osoby, które musiały przejść taką bardzo długą drogę po studiach prawniczych, dostać się na bardzo edukację w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Tam jest kilkanaście osób na miejsce. Później tą aplikację kilkuletnią przejść i zdać na końcu bardzo trudny egzamin sędziowski, kilkudniowy egzamin sędziowski. I na podstawie wyników tego egzaminu dopiero można objąć stanowisko asesorskie, które jest też takim stanowiskiem sędziego na próbę, można powiedzieć, bo ono jest powierzane takiemu aplikantowi, takiemu absolwentowi aplikacji sędziowskiej, takiemu, który zdał egzamin sędziowski, na maksymalnie 4 lata. Po tych 4 latach Krajowa Rada Sądownictwa podejmuje decyzję na podstawie między innymi opinii wizytatorów, czy ta osoba może zostać sędzią już dożywotnio i składa wniosek w takim przypadku do prezydenta o przekształcenie tego stanowiska, tej osoby na stanowisko sędziowskie właśnie, czyli na powołanie de facto na ten dożywotni urząd. Więc te osoby są w tej chwili w tym momencie kluczowym, który poprzedza w ogóle objęcie pierwszego urzędu, który będzie pozwalał im na wydawanie wyroków w naszych sprawach, w ogóle pracowanie w sądzie. No i teraz oni już bardzo
1: czyli
0: dużo
1: ogrom
0: zainwestowali.
1: Pracy. Ogrom pracy, ścieżka maksymalnie, znaczy właściwie...
0: To jest bardzo elitarna
1: ścieżka edukacji i potem co?
0: I teraz właśnie chodzi o to, że tak naprawdę poza tymi egzaminami pojawia się po prostu taka bariera, która jest w zasadzie nieuwarunkowana żadnymi kryteriami. To znaczy to, czy tam będzie ta kontrasygnata premiera, w zasadzie premier nie jest tutaj zobligowany do tego, żeby tę kontrasygnatę dać. I tak jak to obserwowaliśmy w przypadku asesorów sądów administracyjnych, ona była wstrzymywana. I mimo, że te osoby właśnie uzyskały wniosek, prezydent był gotowy je powołać, no to były w zawieszeniu. I tutaj podobnie, jeżeli by prezydent oczekiwał z tym powołaniem, to też te osoby były w zawieszeniu, mimo że one już skończyły te studia, aplikacje i zdały egzamin.
1: A co z wynagrodzeniem?
0: No właśnie, dopóki te osoby nie zostaną powołane, przyjęte te powołania, jakby w sądzie, one się nie pojawią w sądzie, to one nie otrzymają wynagrodzenia, one są w zawieszeniu. I to bardzo ważne jest teraz, aby to ten akt powołania, który ta decyzja prezydenta, która być może, tak jak mówię, ona nie jest poprzedzona tą kontrasygnatą, jak było wcześniej, tylko w związku z tym wyrokiem Trybunału, że prezydent nie potrzebuje tej kontrasygnaty, no mimo że rząd nie opublikował tego wyroku, to ważne, żeby rząd w tej chwili nie zostawił tych ludzi na lodzie i nie powiedział czegoś takiego, no ale prezydent się do nas nie zgłosił wcześniej kontrasygnatę, my nie uznajemy tej decyzji prezydenta. Dlaczego? Dlaczego to jest bardzo ważne, żeby tak nie postąpić? Ponieważ ten akt powołania przez prezydenta, a on będzie ważny, ponieważ to prezydent powołuje te osoby, więc one staną się asesorami. Natomiast to, że prezydent nie wystąpił tą kontrasygnatę, to nawet przyjmując, tak jak rząd przyjmuje, że ten wyrok nie obowiązuje, dopóki nie jest opublikowany, to jest odpowiedzialność prezydenta, czy on wystąpił tą kontrasygnatę wcześniej, czy nie. Ponieważ funkcją kontrasygnaty nie jest jakby nadawanie temu aktowi mocy wiążącej z punktu widzenia na przykład właśnie przekazywania tej władzy sądowniczej, ale jest tylko i wyłącznie wzięcie odpowiedzialności przed Sejmem po prostu za na przykład kwestie budżetowe, tak? Czy na przykład po prostu stać nas na powołanie tylu asesorów. Ale tą konstytucyjną odpowiedzialność bierze na siebie teraz prezydent, a te osoby powinny być od tego w ogóle zwolnione. I bardzo tutaj przestrzegam, bo dochodzą do mnie takie plotki, że te osoby mają być proszone przez ministerstwo za pośrednictwem prezesów do tego, żeby wzięły udział w jakiejś dodatkowej procedurze potwierdzania tych aktów powołania, uzyskiwania kontrasygnaty post factum, czyli będą musiały coś zrobić. To jest absolutnie niedopuszczalne, ponieważ te osoby nie powinny być po prostu w żaden sposób zmuszane do jakichkolwiek gestów, dlatego że one mogłyby być odczytane przez kogoś jako na przykład, nie wiem, no nieuznanie ważności tego powołania, czyli na przykład jakieś stanowisko w sprawie
1: tej drogi naukowej i zawodowej, którą mają za sobą, prawda? prawda?
0: No i przede wszystkim tego aktu prezydenckiego, tego wyroku Trybunału i później będzie to odczytywane w kategoriach politycznych.
1: Jasne, czyli jest jakiś przepis, który na to pozwala?
0: Apel apel

0: Nie ma. To będzie po prostu, jak bardzo często teraz to się odbywa, prawem kaduka i na zasadzie po prostu takiej, że ministerstwo coś po prostu zarządza, jakieś zarządzenie prezesów, jakieś rekomendacje. Więc bardzo gorący apel tutaj do sędziów pracujących w ministerstwie, żeby nie wikłali swoich młodszych kolegów po prostu w ten polityczny konflikt, nie zobowiązywali ich do niczego, po prostu nie robili z nich mięsa armatniego w politycznej wojnie. Tak samo
1: widzę
0: do prezesów,
1: tutaj,
0: jeżeli...
1: Widzę tutaj pewną analogię. Ja wiem, że nie ten sąd i nie ten etap rozwoju zawodowego, ale jak się spieramy o to, czy ślubowanie sędziów Trybunału Konstytucyjnego w Sejmie wobec prezydenta jest ważne, albo na przykład brak w ogóle przyjęcia takiego ślubowania. Przypominam sobie sytuację dwóch, zdaje się, sędziów Trybunału Konstytucyjnego, tych wybranych wiele, wiele lat temu w miejsce dublerów. I oni też przed Europejskim Trybunałem dochodzili swoich praw z pytaniem, czy oni w ogóle byli zatrudnieni, czy oni mają prawo do uposażeń, powiedzmy, emerytalnych, nawet nie, przepraszam, nie emerytalnych, ale tych, które przysługują sędziom po
0: tak,
1: kadencji,
0: do spoczynku.
1: Sędziom w stanie spoczynku i co oni w ogóle mają ze sobą zrobić. I tutaj z jednej strony mamy pretensje do pana prezydenta, ale w takim razie do rządu też możemy mieć pretensje.
0: Tutaj jest bardzo ważne po prostu, że te sytuacje wszystkie, o których tutaj mówimy, one zostały wytworzone przez polityków. I to jest odpowiedzialność polityków, po pierwsze. Po drugie, to jest odpowiedzialność polityków, żeby te problemy rozwiązywać. I po prostu jest to bardzo nieodpowiedzialne ze strony polityków, żeby wikłać sędziów w te spory, jakby zobowiązywać albo próbować ich identyfikować, jakąś ich afiliację po tym, jak oni się zachowują. Dlaczego? Bo władza sądownicza musi być apolityczna, apartyjna. To jest po prostu konstytucyjna zasada w naszym państwie i też taki nasz wzorzec kulturowy pewien. I jeżeli tak się zachowują politycy, to oni po prostu niszczą bardzo ważną instytucję, która musi mieć duże zaufanie społeczne, że ona jest właśnie taka nieafiliowana politycznie. I to jest bardzo nieodpowiedzialne zachowanie długoterminowo, że politycy tymi różnymi, niestety też niektórzy sędziowie, którzy właśnie się tam angażują w te kierownicze stanowiska, że oni jakby starają się identyfikować jakby albo tworzyć jakieś procedury, które mają tych sędziów zmusić do tego, żeby oni się jakoś opowiedzieli. Na przykład właśnie przez jakieś dodatkowe czynności, które będą mogły być odczytywane przez tą albo inną stronę jako wyraz pewnej lojalności, jakiegoś rozumienia prawa.
1: Ale chcę
0: to
1: pana,
0: jest po prostu
1: żebyśmy...
0: bardzo niebezpieczne.
1: Bardzo niebezpieczne, ale chcę też, przepraszam, że tak radykalnie wchodzę panu w słowo, bo czas nam się powoli kończy, a chcę pana jeszcze zapytać o inne działanie, polityka tego czy innego. Chodzi tym razem o Michała Wosia, który kto wie, czy nie zostanie przymusowo doprowadzony do prokuratury na przesłuchanie. Już w moim przekonaniu w tym momencie nie jest ważne, o co, w jakiej sprawie ma zarzuty. Ale uchylanie się od takiej odpowiedzialności przez posła, przez człowieka z politycznego piedestału też tworzy bardzo niebezpieczny precedens. Bo pan poseł mówi, przecież ja informowałem, tu nie mogę, tam nie mogę. To znaczy co? To pan prokurator ma podążać za panem Wosiem po kraju i liczyć na to, że pan poseł ten czy inny znajdzie czas na przesłuchanie?
0: Bo tutaj paradoks polega na tym, że akurat w tym przypadku pan Woś ma całkiem sensowne argumenty. To znaczy prokuratura tu się dosyć mocno spieszy z różnymi wnioskami. Abstrahując już od tego, że też w dosyć takich akurat w tej sprawie zarzutach naprawdę, których są jest zaskakujące, ale pominijmy to, bo tutaj jest też duży, wysoki szczebel urzędu, więc może z tego powodu jest to poważna sprawa.
1: Została nam minuta.
0: Dokładnie, więc wyjaśnijmy krótko. Każdy z nas ma prawo Dlatego, że jeżeli wzywa nas prokurator na przesłuchanie do tego, żeby złożyć wniosek o to, żeby to przesłuchanie odbyło się, to się nazywa ta instytucja pomocy prawnej, w jednostce, która jest bliżej naszego miejsca zamieszkania. I pan poseł Wosie złożył taki wniosek,

0: żeby został przesłuchany albo na Śląsku, czyli tam, gdzie mieszka, albo w Warszawie, czyli tam, gdzie pracuje. I on to złożył po prostu po tym, jak otrzymał po prostu zaproszenie od prokuratury, tak to nazwijmy. I z informacji, które podaje, to ten wniosek po prostu nie został rozpoznany wcześniej i on po prostu czekał na jego rozpoznanie. Miał do tego prawo, skorzystał każdy obywatel z tego prawa. I otrzymał odpowiedź na ten wniosek odmowny w momencie, w którym jednocześnie prokuratura od razu zawnioskowała jego doprowadzenie siłą, czyli on nie miał szansy po tym, jak mu odmówiła, żeby powiedzieć, no dobra, odmawiacie mi, no to ja się stawię.
1: Rozumiem.
0: Więc tutaj to jest tak, powiedzmy, zostawmy to, powiedzmy, jeszcze
1: rozumiem.
0: Inne wyjaśnienia
1: no,
0: sobie.
1: Ale w każdym razie zmierza to do jakiegoś spektaklu, którego niestety będziemy świadkami i który będziemy też komentować.
0: I znajmy swoje prawa i uczmy się od pozbawosia, bo jak widać, on swoje prawa zna, a my też powinniśmy w takich sytuacjach o swoje,
1: z nich korzystać,
0: swoje prawa znać.
1: Jasne.
0: Tak jest.
1: Bartosz Pilitowski, założyciel, prezes Fundacji Court Watch Polska. Dziękuję panu bardzo za rozmowę.
0: Ja
1: Państwu dziękuję za wspólny czas. Za chwilę suma wydarzeń, ale w południe też oświadczenie Jarosława Kaczyńskiego w sprawie Mateusza Morawieckiego i jego sprzymierzeńców politycznych. Czekamy.
2: Reklama. Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
3: Lidl. To się opłaca.
4: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
2: Po reklamie. Autopromocja.
11: W każdą sobotę rano o 9:06 zapraszam na rozmowy o kinie. Nasi goście to uznani aktorzy i reżyserzy, twórcy filmowych opowieści, które kochamy i cenimy. Jaka jest droga do sukcesu? Czy porażki są wliczone w tak zwaną karierę? To także anegdoty, wspomnienia i przygody z filmowego planu. Kierunek Kino o 9:06 w każdą sobotę w Polskim Radiu 24. Andrzej Sołtysik.
2: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła 12. Radosław Siennicki. Dzień dobry. Bratobójcza walka o wpływy w Prawie i Sprawiedliwości. Ludzie Mateusza Morawieckiego odrzucili ultimatum. Czy partii uda się zachować jedność? Lada moment oświadczenie prezesa partii. Od 107 lat służą obywatelom. Na placu Marszałka Piłsudskiego w Warszawie trwają centralne obchody Święta Policji. Uroczystości śledzi nasza reporterka. Wychodząc dziś z domu, lepiej zabrać ze sobą parasol. W całym kraju można się dziś spodziewać deszczu.

0: W Tatrach spadł nawet śnieg. Czas na szczegóły. Zapraszam.
1: Suma wydarzeń.
0: O północy minął czas na podpisanie deklaracji przynależności do Prawa i Sprawiedliwości. Deklaracji warunkowej, która wykluczała członkostwo w stowarzyszeniach. Skupieni wokół Mateusza Morawieckiego członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus dokumentu nie podpisali. Co dalej? Decyzję w tej sprawie lada moment ma ogłosić prezes Jarosław Kaczyński. Czy rozpad partii jest przesądzony? To pytanie do Sylwii Białek, z którą się teraz łączymy. Witaj.
2: Dzień dobry. Wszystko wskazuje, że tak. Trudno sobie bowiem wyobrazić, by po słowach, które padłyby po wczorajszym spotkaniu prezesa PiSu z Mateuszem Morawieckim, w którym niespodzianie dla byłego premiera wziął także udział Jacek Sasin, obie strony doszły jeszcze do porozumienia, zwłaszcza, że stanowisko Nowogrodzkiej było jasne. Brak podpisu pod deklaracją oznacza wykluczenie z partii. Mateusz Morawiecki położył wczoraj na stole plan ratowania sytuacji, plan, który składał się z 21 punktów. Jarosław Kaczyński przedstawił swój pomysł. Były premier zaproponował pewne ograniczenia. Zaproponował między innymi, że zrezygnuje z funkcji wiceprezesa partii, ale na zamrożenie swojego stowarzyszenia do czasu wyborów. A taka propozycja miała paść z ust Jarosława Kaczyńskiego, się nie zgodził. Były premier i członkowie jego stowarzyszenia partyjnej lojalki nie podpisali.
3: Nie uprawiajmy fikcji poprzez semantykę, prawda? Użycie jednego słowa nie oznacza przecież, że stowarzyszenie mogłoby dalej funkcjonować. Ja zaproponowałem taki schemat funkcjonowania stowarzyszenia, który nie tylko nie byłby w żadnej kolizji z partią, ale wręcz przeciwnie, poprzez nasze bardzo intensywne działania. Docieranie do nowych grup wyborców. Uważam, że to jest bardzo propozycja fair.
2: Nikt ze Stowarzyszenia Rozwój Plus nie zrezygnował z członkostwa. Na naszej antenie Olga Semeniuk-Patkowska podkreślała, że Stowarzyszenie Rozwój Plus jest odpowiedzią na potrzeby społeczne.
4: Stowarzyszenie Rozwój Plus nie powstało na kanwie ambicji Mateusza Morawieckiego, tylko na kanwie potrzeb społecznych, które wypłynęły w trakcie objazdu Polski z różnych środowisk. To są samorządowcy, to są przedsiębiorcy, to są również wąskie grupy różnych naukowców chociażby, którzy dzisiaj nie chcą interakcji bezpośredniej z partią polityczną, ale chcą wziąć udział w konkretnym projekcie. To jest też próba dojścia do tego młodego elektoratu. No nie możemy odpuszczać tej kategorii wiekowej, czyli tych ludzi najmłodszych.
2: Otoczenie Jarosława Kaczyńskiego jednak tej działalności stowarzyszenia, działalności członków stowarzyszenia się przestraszyło. Za chwilę planowane jest oświadczenie prezesa Jarosława Kaczyńskiego i wszystko wskazuje na to, że do rozłamu w partii dojdzie. Tak mówił w Sejmie w rozmowie ze mną Zbigniew Kuźmiuk.
5: Koledzy potwierdzają, że byt, który stworzyli jakiś czas temu i zapewniali Prawo i Sprawiedliwość, że on ma charakter tylko merytoryczny, no okazuje się być także bytem politycznym. Prezydium Komitetu Politycznego, czy szerzej Komitet Polityczny, to już dawno dostrzegł, stąd sprzed tygodnia ta uchwała. Nie podpisując tych dokumentów będących załącznikiem do uchwały prezydium, no koledzy jakby potwierdzili, że chcą funkcjonować w tym bycie politycznym. Zresztą dzisiaj już specjalnie tego nie kryją, że to będzie partia polityczna.
2: W Prawie i Sprawiedliwości dojdzie do rozłamu, bo obie strony sporu straciły cierpliwość. Tak mówiła na naszej antenie Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. Zaznaczyła, że brak deklaracji ze strony członków Stowarzyszenia Rozwój Plus, brak podpisu pod tym dokumentem, będzie prawdopodobnie oznaczał odejście, czy raczej wyrzucenie z partii części posłów.
6: Wygląda na to, że ta grupa zgromadzona wokół Mateusza Morawieckiego w Stowarzyszeniu Rozwój Plus nie podpisała lojalek, czemu trochę się nie dziwię, bo są dorosłymi ludźmi, jasno deklarują, że nie chcą wychodzić z PiSu, ale też nie chcą być upokarzani poprzez podpisywanie jakichś dziwacznych dokumentów. Tymczasem prezes Kaczyński jasno stawia sprawę, że jeśli ta lojalka nie została podpisana, to dla tych osób miejsca w Prawie i Sprawiedliwości nie ma.
2: I jeszcze dziś głos ma zabrać także były premier Mateusz Morawiecki i ma się odnieść do tej decyzji Jarosława Kaczyńskiego, która za chwilę zostanie ogłoszona. Z moich informacji wynika, że jest już nazwa nawet dla nowej partii, dla partii Mateusza Morawieckiego i jest też decyzja, że powstanie oddzielny klub parlamentarny.
0: Sylwia Białek śledzi napiętą sytuację wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękujemy za te relacje. A teraz czas na komentarze ekspertów. Łukasz Pawłowski, prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, oceniał na naszej antenie, że obecna sytuacja w PiS to nie kalkulowana zagrywka polityczna, tylko efekt narastających napięć między poszczególnymi frakcjami w partii.
7: Polityka zazwyczaj to są emocje, ludzkie relacje.

0: a nie szachy 5D czy 3D, które się planuje na wiele miesięcy do przodu, więc to było oczywiste, że ten spór jest realny. Było oczywiste, z czego ten spór wynika. On wynika z tego, że jakby dyskusja o tym, w którą stronę polityka Prawa i Sprawiedliwości powinna dążyć, ale przede wszystkim kto po Jarosławie Kaczyńskim powinien kierować największą partią na prawicy. To jest dyskusja o tym, a cała reszta jest absolutnym tłem.
1: Prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej zauważa, że ewentualne powstanie nowej partii Mateusza Morawieckiego doprowadzi do przetasowań na polskiej scenie politycznej.
0: My jako firma badawcza musimy taką partię uwzględniać w sondażach, a że sondaże wszystkie się muszą sumować do 100%, no to żeby partia Morawieckiego dostała te 3, 4, 5%, ktoś te procenty musi stracić i to wtedy zupełnie na nowo określa scenę polityczną. Podobnie było, gdy powstała partia Grzegorza Brauna. Po pierwszej turze wyborów prezydenckich wszystkie firmy sondażowe musiały pytać o partię Brauna z tego względu, że zajął czwarte miejsce, dostał 6%. I to na nowo ukształtowało scenę polityczną i to, co się dzieje trochę teraz, jest konsekwencją właśnie tamtych wydarzeń. To znaczy, dlaczego Prawa Sprawiedliwość nie ma 35%, a ma te 28-27%? No bo w sondażach jest partia Brauna.
1: Publicysta Artur Bartkiewicz z Rzeczpospolitej zauważył w poranku Polskiego Radia 24, że w PiS ścierają się dwie frakcje, które mają różne wizje prowadzenia polityki.
2: Wydaje się, że nawet profesor Czarnek nie jest największym problemem. Widzimy, że w ostatnich godzinach słyszymy, że największym problemem jest Jacek Sasin i Patryk Jaki. Pojawia się też nazwisko Jacka Kurskiego. Tak, w PiS toczy się walka, dyskusja na temat tego, jaką formułę ma przyjąć ta partia. I ludzie skupieni wokół Mateusza Morawieckiego zwracają uwagę, że ten skręt w prawo, czego wyrazem było właśnie powierzenie Przemysławowi Czarnkowi funkcji przyszłego premiera po ewentualnie wygranych przez PiS wyborach, że ten skręt w prawo nie tylko nie przynosi efektów, ale jeszcze doprowadza do sytuacji, w której PiS jest w gorszej sytuacji niż w 2023 roku. Jarosław Kaczyński zdaje się cały czas słuchać tych głosów w PiS-ie, czyli tego środowiska maślarzy, które mówi, musimy jeszcze mocniej skręcić w prawo, to wtedy dociśniemy te prawicowe konfederacje do ściany i odbierzemy im wyborców. No na razie to się nie udaje i na tym tle dochodzi w PiS do rozłamu.
1: Mówił na naszej antenie Artur Bartkiewicz z Rzeczpospolitej. W PiSie wrze, a tymczasem sytuacji w ugrupowaniu bacznie przygląda się rządząca koalicja, która może się cieszyć z rozwoju sytuacji. Tak uważa politolog profesor Szymon Ossowski.
3: Każdy konflikt u przeciwnika politycznego jednak służy tej stronie, która nie jest tak skonfliktowana. No pamiętamy, że jako koalicji szkodził konflikt w trzeciej drodze, czy potem w Polsce 2050, no to nie było dobre z punktu widzenia rządzących i ogólnie poparcia dla tych ugrupowań. No i tak samo jest w przypadku PiS-u, tak? No bo ten konflikt pokazuje, że PiS traci, Konfederacja rośnie. Także oczywiście, że rządzący mają prawo się z tego cieszyć i kibicować, żeby PiS się rozpadł, bo pamiętajmy też, że metoda Donta preferuje te duże partie, no i lepiej, żeby była jedna z punktu widzenia PiS-u duża partia, która będzie niedaleko za Koalicją Obywatelską, niż żeby to się podzieliło dwa mniejsze ugrupowania.
1: Lada moment. Swoje oświadczenie wygłosi prezes PiS Jarosław Kaczyński. A na 14 swoje wystąpienie zaplanował były premier Mateusz Morawiecki. Senat nie powinien wyrazić zgody na referendum prezydenta w sprawie polityki klimatycznej. Oświadczyła wicemarszałek Izby Magdalena Biejat z Lewicy. To drugie podejście Karola Nawrockiego do przeprowadzenia referendum w tej sprawie. Na poprzednie Senat nie wyraził zgody. Wicemarszałek argumentowała w rozmowie z Polskim Radiem, że unijna polityka klimatyczna powinna być inna, ale nie można z niej rezygnować całkowicie.
4: Oczywiście polityka klimatyczna Unii Europejskiej nie jest idealna. Oczywiście trzeba ją reformować, ale nie ma przestrzeni na tę dyskusję w pytaniu, czy podobać się unijna polityka klimatyczna tak lub nie.
1: Europa jest silna i musi być otwarta na dyskusję, dodała Magdalena Biejat.
4: Europa jest dzisiaj, ma ogromny potencjał, ma rozwijającą się gospodarkę, jako całość jest w stanie radzić sobie z tym kryzysem, ale potrzebuje woli politycznej i odwagi. Również odwagi do tego, żeby tak, gdzieniegdzie poluzować regulacje, gdzieniegdzie otworzyć się bardziej na innowacje, wzmocnić współpracę z sektorem prywatnym.
1: Karol Nawrocki chce, by Polacy odpowiedzieli na pytanie, czy jest pani pan za realizacją polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Na karcie do głosowania zamieszczone zostaną oficjalne wyjaśnienia określające konsekwencje wyboru poszczególnych odpowiedzi. Prezydent chce, by referendum odbyło się 27 września. Magdalena Sopkowiak-Czarnecka zaoferowała Amerykanom zaangażowanie Polski w produkcję rakiet do systemów obrony powietrznej Patriot. Prezydent Donald Trump mówił o możliwości produkcji Patriotów na Ukrainie podczas szczytu NATO w Ankarze. Wiceszefowa MON w

0: Waszyngtonie mówiła, że zaproponowała Amerykanom trójstronną współpracę w tej kwestii.
1: Będzie rozważane postawienie fabryki produkcji Patriotów na terenie Ukrainy i o tym dzisiaj bardzo dużo rozmawialiśmy, bo trwają już przygotowania do tego, ale oferta, jaką dzisiaj złożyłam ze strony polskiej, jest wychodząca naprzeciw pewnym obawom ze strony amerykańskiej i my dzisiaj zaproponowaliśmy, żeby to była współpraca w trójkącie, czyli Stany Zjednoczone, Ukraina, ale też Polska, bo chodzi o zabezpieczenie tej produkcji, żeby ta produkcja odbywała się po prostu w miejscu bezpiecznym.
0: Magdalena Sopkowiak-Czarnecka poinformowała również, że trzy państwa, USA, Ukraina i Polska, będą prowadzić rozmowy w tej sprawie. Wiceszefowa MON podczas swojej wizyty w stolicy Stanów Zjednoczonych rozmawiała z amerykańskimi przedstawicielami, także między innymi o utworzeniu w Polsce stałej amerykańskiej bazy wojskowej. Prokurator generalny Waldemar Żurek złożył wniosek do marszałka Sejmu o zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Michała Wosia do prokuratury. Wcześniej poseł PiS czterokrotnie nie stawił się na wezwanie. Więcej w relacji Krzysztofa Kuczyńskiego.
2: Prokurator ten wniosek oddalił. Taki wniosek w żaden sposób nie mógł usprawiedliwić nieobecności pana posła w związku z jego niestawiennictwem na wskazane terminy. Stąd wniosek prokuratora o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie.
3: Prokuratura uznała, że kolejne wezwanie do prokuratury byłoby nieskuteczne. Zarzuca Michałowi Wosiowi, że w czasach, gdy był wiceministrem sprawiedliwości, przekroczył uprawnienia i nie dopełnił obowiązków w związku z zarządzaniem służbą więzienną. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
0: Poseł PiS Michał Woś zarzuca prokuraturze kłamstwa po tym, jak skierowała ona do Sejmu wniosek o zgodę na jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Parlamentarzysta napisał na portalu X, że sprawa dotyczy decyzji o awansowaniu podpułkownika na pułkownika służby więziennej i ma charakter polityczny. Michał Woś przypomniał, że w maju zrzekł się immunitetu i deklarował gotowość do udziału w czynnościach procesowych.
4: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
0: W nocy ukraińskie drony zaatakowały Petersburg. Według świadków celem uderzenia były magazyny handlowych centrów logistycznych. Od kilku dni Ukraińcy atakują obiekty spółki Wildberries na terytorium całej Rosji. To największa na obszarze poradzieckim firma zajmująca się sprzedażą internetową. Oprócz Rosji obsługuje m.in. Armenię, Azerbejdżan, Gruzję czy Białoruś. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski.
5: Atak ukraińskich dronów na centra logistyczne potwierdził gubernator Petersburga Aleksander Biegłow. Serwis internetowy Astra napisał, że płonie część magazynów, w tym tych, które zaopatrują sieci sklepów budowlanych. W tym samym czasie ukraińskie bezzałogowce eksplodowały na terenie zakładu drobiowego w Kirowie. Również w Kirowie Ukraina uderzyła w zakład Avitek produkujący rakiety. Kijów tłumaczy, że centra logistyczne są celem ataków dronowych, ponieważ wykorzystywane były jako miejsca przerzutu części do budowy dronów i systemów łącznościowych dla rosyjskiej armii. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Iran odrzucił propozycję zawieszenia broni przekazaną przez stronę amerykańską za pośrednictwem irackich mediatorów. Jak podaje The New York Times, powołując się na irańskich i irackich urzędników, premier Iraku Ali al-Zaidi udał się do Teheranu z propozycją sformułowaną krótko po tym, jak na początku miesiąca spotkał się w Białym Domu z prezydentem Donaldem Trumpem. O szczegółach Jan Pachlowski.
6: Przedstawiciele władz Iranu przekazali dziennikowi New York Times, że nie są zainteresowani tymczasowym porozumieniem, które nie rozstrzyga kwestii ostatecznego statusu ciśniny Ormuz, kluczowego punktu spornego w negocjacjach. W czwartek Iran odrzucił amerykańską propozycję zawieszenia broni dostarczoną przez premiera Iraku, poinformował New York Times. W czasie, gdy starcia między tymi dwoma krajami toczą się już od blisko dwóch tygodni, źródła poinformowały gazetę, że szczegóły propozycji nie były jasne, jednak irańska strona określiła ją jako jedyną obecnie przedstawioną ofertę. Napięcia w regionie Bliskiego Wschodu spowodowały, że cena ropy przekroczyła poziom $100 za baryłkę po raz pierwszy od maja, gdy jemeńscy rebelianci Huti zaatakowali saudyjskie statki na Morzu Czerwonym, grożąc odcięciem kolejnego szlaku eksportowego i tak już ograniczonego przez faktyczne zamknięcie ciśniny Ormuz. W czwartek Donald Trump oświadczył, że wszystkie szkody wyrządzone statkom lub ładunkom w tym regionie zostaną pokryte z zamrożonych środków irańskich. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Tachlowski.
0: Ponad 2/3 mieszkańców Strefy Gazy cierpi na niedożywienie, alarmuje Organizacja Narodów Zjednoczonych. Tymczasem Palestyńczycy rozpoczęli w internecie międzynarodową kampanię informacyjną, która ma zwrócić uwagę na sytuację w enklawie, mimo obowiązującego od 10 października.

0: października rozejmu. Według organizatorów akcji od tego czasu zginęło około 1100 Palestyńczyków, a przeszło 3600 zostało rannych. Więcej w relacji Mileny Rashid-Szehab.
1: Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa zaalarmował, że sytuacja w Gazie pozostaje kryzysowa, a jedną z głównych przyczyn jest blokowanie przez Izrael dostaw pomocy humanitarnej. Wraz ze zwiększeniem izraelskiej kontroli nad Gazą pogarszają się tam warunki życia. Rozprzestrzeniają się choroby, a dostawy pomocy humanitarnej są mocno utrudnione. Zagrożonych niedożywieniem jest 1 400 000 ludzi, około 70% mieszkańców strefy Gazy. Mówił Guterres. Palestyńscy dziennikarze i aktywiści rozpoczęli w internecie międzynarodową kampanię pod hasłem „Okłamują was”. Podkreślają, że mimo ogłoszonego w październiku zawieszenia broni w strefie Gazy, nadal dochodzi do bombardowań, giną ludzie, a kryzys humanitarny trwa. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio Bejrut.
0: Czeskie wojsko uziemiło śmigłowce Venom i Viper po wczorajszej katastrofie jednej z maszyn. Zginęła jedna żołnierka, czterech innych wojskowych, którzy byli na pokładzie helikoptera, zostało rannych. Z Pragi Wojciech Stobba.
2: Pozyskany przez Czechy w ostatnich latach śmigłowiec Venom spadł z wysokości około 50 metrów w końcowej fazie rutynowego lotu szkoleniowego. Do wypadku doszło na terenie bazy wojskowej na południu kraju. Przyczyny katastrofy nie są na razie znane. Do czasu ich wyjaśnienia wszystkie śmigłowce Venom i Viper amerykańskiej produkcji nie będą latać. Decyzja dotyczy również dwóch Viperów, które stacjonują obecnie w Polsce i uczestniczą w misji związanej ze wzmocnieniem wschodniej flanki NATO.
3: Nasi partnerzy
2: zostali poinformowani o tym zdarzeniu oraz o wstrzymaniu eksploatacji śmigłowców. Rozumieją sytuację i podejmą działania, by zastąpić nasze maszyny w działaniach operacyjnych. Śmigłowce na razie pozostaną w Polsce. Poczekamy na wyniki śledztwa. Przekazał szef sztabu generalnego czeskiej armii Mirosław Hlawacz. Okoliczności katastrofy bada komisja powołana przez czeskie Ministerstwo Obrony. Nie wiadomo, jak długo potrwa postępowanie. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio.
0: 120 brytyjskich milionerów skierowało do nowego premiera listy z apelem o podwyższenie podatków dla najbogatszych. Petycję podpisali przedstawiciele świata biznesu, sportu, kultury i mediów. Między innymi były piłkarz i prezenter Gary Lineker, muzyk Brian Eno oraz scenarzysta Richard Curtis. Z Londynu Anna Rączkowska.
4: Autorzy apelu chcą 2% podatku od części majątku przekraczającej 10 milionów funtów. Według ich wyliczeń budżet państwa mógłby zyskać na tym nawet 24 miliardy funtów rocznie. Pieniądze miałyby trafić między innymi do publicznej ochrony zdrowia, szkół, na budowę mieszkań i walkę z ubóstwem. Sygnatariusze zapewniają, że wyższy podatek nie skłoni ich do wyjazdu z Wielkiej Brytanii. Przekonują, że najbogatsi powinni wziąć na siebie większą część kosztów naprawy finansów publicznych. Ich zdaniem rachunku nie można po raz kolejny wystawiać pracownikom i rodzinom o niższych dochodach. Apel pojawia się w chwili, gdy nowy rząd szuka pieniędzy na swoje obietnice, ale jednocześnie zapowiada, że nie podniesie podstawowych podatków płaconych przez pracowników. Popularny na Wyspach były piłkarz i prezenter sportowy Gary Lineker podpisał list z apelem do rządu kilka dni po rozmowie z Burnhamem. Premier mówił mu wówczas, że podatek majątkowy nie jest obecnie jego priorytetem. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
5: Suma wydarzeń.
0: Trudna sytuacja w płockim szpitalu wojewódzkim. Od tygodnia zawieszone są ostre dyżury na klinicznym oddziale chirurgii dziecięcej. Dyrekcja placówki tłumaczy to brakiem lekarzy. Równocześnie w liście otwartym do mieszkańców Płocka i okolic zapewnia, że oddział nie zostanie zlikwidowany. Szczegóły w relacji Iwony Rodziewicz.
6: Dyrekcja szpitala pisze w liście przede wszystkim o tym, że nie została podjęta żadna decyzja o likwidacji oddziału chirurgii dziecięcej ani rezygnacji z jego dalszego funkcjonowania. Wręcz przeciwnie, utrzymanie i rozwój oddziału są dla lecznicy ważnym celem, zaznaczono w liście. Dyrekcja tłumaczy się też z powodu zawieszenia ostrego dyżuru. Ma to wynikać wyłącznie z krytycznego niedoboru kadry lekarskiej. Jak czytamy, ograniczona obsada nie gwarantuje odpowiedzialnego harmonogramu dyżurów 7 dni w tygodniu. Ostry dyżur chirurgii dziecięcej został zawieszony ponad tydzień temu. Pod petycją w sprawie jego przywrócenia podpisało się już prawie 1000 osób. Rodzice dzieci napisali w petycji, że są zmuszeni do przewożenia swoich pociech do odległych szpitali, często oddalonych o kilkadziesiąt lub nawet ponad 100 kilometrów. A to może zwiększać ryzyko poważnych powikłań. Iwona Rodziewicz, Polskie Radio RDC.
0: Od 107 lat służą obywatelom. Na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie trwają centralne obchody Święta Policji. Z funkcjonariuszami spotykają się przedstawiciele

0: Przedstawiciele najwyższych władz państwowych, prezydent, premier, kierownictwo MSWiA oraz Komendy Głównej Policji. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która obserwuje dzisiejsze uroczystości. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Agnieszko, powiedz, co dzieje się na placu?
1: No, w tej chwili wszyscy tutaj zgromadzeni na placu Marszałka Piłsudskiego są witani przez komendanta głównego policji Marka Boronia. Potem jeszcze będą oczywiście te kwestie najważniejsze dla tych, którzy dzisiaj się tutaj pojawili w niebieskich mundurach. Będzie ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy, będzie wręczanie odznaczeń, awansów. Potem defilada pod oddziałów policji. Nie zabraknie także pokazu musztry paradnej. Ona od lat cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem uczestników tego wydarzenia. Tutaj mamy tłumy i Warszawy i rodzin policjantów, którzy dzisiaj przyszli na plac Piłsudskiego, ale też turystów. Częścią obchodów jest też wystawa statyczna i punkty informacyjne. Na każdym z nich można tak naprawdę dowiedzieć się czegoś ciekawego o policji. Posłuchajmy, co mówi o tym stoisku Mariusz Kurczyk z Komendy Głównej Policji.
2: My jesteśmy tutaj także tutaj, aby pokazać się społeczeństwu, a więc mnóstwo atrakcji dla dzieci, ale także dla dorosłych, mnóstwo stoisk edukacyjno-informacyjnych. Możemy znaleźć zarówno stoisko Policji Ruchu Drogowego, gdzie policjanci przekażą informacje dzieciom o bezpiecznym poruszaniu się na drogach. Cały przekrój różnych specjalizacji. Niedaleko stąd stanowisko Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Kawałek dalej Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji. To także prezentacja pojazdów policji.
1: A jutro ciąg dalszy tego dotykania niejako policji z bliska, dlatego że funkcjonariusze zapraszają do parku w Agrykoli, niedaleko ulicy Myśliwieckiej, bo tam od 11 do 17 będzie niejako kontynuacja tych dzisiejszych centralnych wydarzeń. Będzie to piknik rodzinny, będzie można tam spróbować na przykład w miasteczku rowerowym czy w miasteczku policyjnym sprawdzić się jako chociażby osoba, która kieruje ruchem drogowym, ruchem kołowym. A podczas tego dzisiejszego apelu oczywiście nie zabraknie przemówień oficjalnych. Głos zabierze prezydent Karol Nawrocki, głos zabierze oczywiście też kierownictwo MSWiA z Marcinem Kierwińskim na czele. Jest też tutaj dzisiaj premier Donald Tusk. Być może również będzie chciał zabrać głos w tym oficjalnym drafcie. Na razie takiej informacji nie mamy, ale poczekamy, zobaczymy.
0: Polska Policja obchodzi 107 urodziny. Na placu Piłsudskiego trwają centralne obchody ich święta. A śledzi je dla nas Agnieszka Drążkiewicz. Bardzo dziękujemy. W całym kraju ponownie trzeba się dziś spodziewać burz, ale będą one mniej intensywne niż wczoraj. Tak wynika z prognoz synoptyków. Anna Gryczman z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej powiedziała, że pogoda nieco się poprawi, choć nadal będzie chłodno.
3: Od zachodu Polski już stopniowo pogoda będzie się uspokajać. Podobnie jak w czwartek będziemy mieć temperaturę od 18-19 do 20-22 stopni. Ten wiatr już będzie nieco spokojniejszy, ale nadal we wschodniej połowie kraju on może być porywisty.
0: Burze nadal będą się pojawiać, ale już tylko w części kraju.
3: W przypadku burz, szczególnie na południu, południowym wschodzie Polski, możemy mieć nadal te silniejsze opady deszczu do 20 mm oraz porywy wiatru do 70 km na godzinę.
0: Tymczasem na najwyższych szczytach Tatr spadł śnieg. Biało zrobiło się powyżej 2400 metrów nad poziomem morza. Nad ranem termometry na Łomnicy pokazały minus 2 stopnie Celsjusza. Widoczność ograniczają mgła i przelotne opady deszczu. Zimno potęguje wiatr, który na szczytach może osiągać prędkość nawet 100 km na godzinę. Śnieg długo się nie utrzyma, jednak niewykluczone, że jutro turyści zobaczą miejscami przyprószone na biało krajobrazy. Mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
4: Jutro o poranku, jak słońce wyjdzie, zrobi się bezchmurnie, te szczyty morza będą zabielone. Natomiast to jest śnieg, który spadł powyżej 2400 metrów, więc na szlakach turystycznych no nie spodziewajmy się jakichś większych oblodzeń. Jeżeli ktoś planuje bardzo wczesne wyjście, no to musi liczyć się z tym, że na szlakach będzie mokro, może być trochę bardziej ślisko, więc na pewno trzeba zwrócić na to uwagę, szczególnie jeżeli to jest szlak na Przełęcz pod Chłopkiem, na Rysy.
0: Od jutra pogoda w Tatrach zacznie się poprawiać. Na szlakach może być jednak jeszcze ślisko i błotniście, stąd apele o ostrożność podczas wycieczek. Letnia aura wróci w niedzielę. W Zakopanem termometry mogą pokazać nawet 27 stopni. Ocieplenie prognozowane jest też dla reszty kraju.
5: Suma wydarzeń.
0: A na koniec wracamy do tematu, którym rozpoczęliśmy południowe wydanie Sumy Wydarzeń. O północy minął termin

0: który prezes Prawa i Sprawiedliwości dał działaczom partii na podpisanie deklaracji przynależności do ugrupowania. Jarosław Kaczyński oświadczył kilka minut temu, że członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus zrezygnowali z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości. Jak dodał, chodzi o 30 kilku posłów. Posłuchajmy.
1: Około 30

0: odbędzie się posiedzenie Komitetu Politycznego, który po prostu przyjmie ten fakt do wiadomości. Fakt jest oczywisty, wszyscy wiedzieli, co mają podpisać i jednocześnie wszyscy wiedzieli, jakie są skutki niepodpisania. No i podjęli taką decyzję, jaką podjęli. W żadnym wypadku nie chcemy się rozstawiać w jakiejś niechęci, czy tym bardziej w jakichś silniejszych jeszcze uczuciach negatywnych. No tak się po prostu ułożyło. Sprawa jest związana z jednej strony ze stowarzyszeniem, ale przede wszystkim z propozycją, która padła już wiele tygodni temu, żeby podzielić naszą partię. W tej sytuacji my nie mogliśmy patrzeć na stowarzyszenie inaczej niż na jako element właśnie tego planu podziału partii. I ta propozycja padła ze strony osoby wiarygodnej, bardzo istotnej w naszej partii i była powtarzana co najmniej w trzech długich rozmowach. Dwie z nich były w cztery oczy, jedna jeżeli chodzi o działaczy partyjnych, to uczestniczyło w niej trzy osoby, ale były także dwie osoby spoza polityki, które były też świadkami. Oczywiście na to zgody w żadnym wypadku być nie mogło i podpisanie tej bardzo prostej deklaracji miało być po prostu niczym innym jak zdeklarowaniem, że w tego rodzaju przedsięwzięciu się nie będzie uczestniczyło, ponieważ pewna część naszych koleżanek i kolegów tego nie zrobiła i nie chciała zrobić, no w takim razie wnioski muszą być wyciągnięte. Tyle mam Państwu w tej chwili do powiedzenia. Fakty są oczywiste. To, co robiło stowarzyszenie, mogło być robione także w ramach partii. Zresztą taka propozycja padła w ramach albo Zespołu Pracy Państwowej, albo jakiegoś forum wewnątrzpartyjnego. No, nie zostało to niestety przyjęte. I chociaż myśmy poszli tutaj na daleko idące ustępstwa, między innymi zrezygnowaliśmy z żądania rozwiązania tego stowarzyszenia. Chodziło tylko o to, żeby do wyborów jego działalność została zamrożona. No, to też nie zostało przyjęte, no, ale przede wszystkim jest sprawa tej decyzji. No, każdy wiedział, czym jest podpisanie i czym jest niezgoda na podpisanie, a różnego rodzaju dziwne, a niekiedy zabawne wytłumaczenia nic tutaj nie zmieniają. Jest, można powiedzieć, w jakimś sensie po wszystkim, no pewna formalność jeszcze musi być dokonana, bo my przestrzegamy statutu. I to jest wszystko, co miałem Państwu do powiedzenia. Dziękuję bardzo.
1: Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości stał się faktem. Jak mówi prezes ugrupowania Jarosław Kaczyński, z członkostwa w partii zrezygnowało 30 kilku parlamentarzystów, członków Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus. W południowej sumie wydarzeń to już wszystko. Magazyn przygotowała Ewelina Kamińska. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o 13. Radosław Siennicki, do usłyszenia.
2: To była suma wydarzeń.
3: 12.30, słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Dziś magazyn Saldo oczywiście się odbędzie, ale z kilkuminutowym poślizgiem.
2: Komentarz.
3: Dlatego, że dłuższą chwilę chcielibyśmy poświęcić na to, co dzieje się w Prawie i Sprawiedliwości po wystąpieniu prezesa tej partii Jarosława Kaczyńskiego. Jest z nami Wojciech Mościbrocki, politolog WSB Merito i Uniwersytet Civitas. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
3: Doszło zatem po wielomiesięcznych przepychankach i napięciach do rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości. W 25-letniej historii tej partii takie sytuacje już się przytrafiały. Czy ta jednak jest szczególnie trudna z punktu widzenia prezesa Kaczyńskiego?
4: O, zdecydowanie jest trudna. Poprzednie sytuacje, chociażby jak odejście Zbigniewa Ziobry,

0: Kiedry i Jarosława Kurskiego.
1: Jacka Kurskiego,
0: to jest Jacka Kurskiego, to, które się odbyło, odbywało się w zupełnie innej sytuacji. Wtedy PiS było hegemonem i nie miało żadnej konkurencji po swojej prawej stronie. Dzisiaj sytuacja jest zupełnie inna. I to, że prezes Jarosław Kaczyński no, wymagał pisemnych deklaracji lojalności, no to wręcz przypomina Andrzeja Lepera, który wymagał od posłów podpisywania weksli. Można też przypomnieć z serialu Gry o Tron, kiedy jest młody król, którego nikt nie słucha, więc on na Radzie Królewskiej cały czas krzyczy takim dyszkantem, no ja jestem królem, ja jestem królem. I Tywin Lannister mówi mu, pamiętaj, król, który ciągle powtarza, że jest królem, tak naprawdę królem nie jest. W związku z tym, jeżeli Jarosław Kaczyński musi mieć pisemne poświadczenia lojalności członków swojej partii, to znaczy, że na tą lojalność nie może liczyć.
1: Ma pan wrażenie, że dziś po wystąpieniu prezesa klamka już zapadła i teraz wspomniani posłowie, ta grupa ponad 30 polityków założy własną partię, własne ugrupowanie?
0: No chyba nie ma innej opcji. To znaczy pewnie, jeżeli ta formalność, jak pan prezes mówi, powtarzać lub powiedzieć, pewna formalność, jeżeli ona zostanie dopełniona, no to pozostanie założenie nowego klubu parlamentarnego, no a później samodzielny byt polityczny. Zresztą pokazało się, że wielką rację, zresztą jak bardzo często ma profesor Antoni Dudek, który powiedział, że cokolwiek się stanie, to Mateusz Morawiecki w następnych czy najbliższych wyborach nie wystąpi z list PiS-u. No i tak się rzeczywiście stało. To nie będzie prosty byt polityczny, dlatego że tak naprawdę Mateusz Morawiecki chciał być wyrzucony z PiS-u, ale na wiosnę, a nie w lecie. Na wiosnę, dlatego że byłby ten jeszcze urok nowości i byłoby mówione o Mateuszu Morawieckim i jego ugrupowaniu przed wyborami. Natomiast teraz to się może już jakby opatrzyć elektoratowi, może coś nowego będzie na scenie politycznej, czym się zainteresujemy. Z drugiej strony trzeba sobie to jasno powiedzieć, pęknięcie w PiS-ie jest klęską zarówno Morawieckiego, jak i Kaczyńskiego. Wyrzucenie Morawieckiego jest, oczywiście bardziej będzie bolało w tej chwili Morawieckiego niż Kaczyńskiego, ale tracą obydwaj. Można wręcz powiedzieć, że na starość pan prezes Jarosław Kaczyński został bolszewikiem, no bo przecież PiS podzielił się na PiS większościowe, bolszewickie i PiS eserowsko-trockistowskie, czyli tych mniejszewików, prawda, w przypadku. Zresztą gdzieś ten taki podział na dwa ugrupowanie został bardzo ładnie określone, ale to chyba najstarsi politolodzy tylko będą pamiętali, jak Gomułka był usuwany z partii. Mówiło się o odchyleniu prawicowo-nacjonalistycznym. To teraz można powiedzieć, że prezes Kaczyński na zjeździe potępił centrystyczno-internacjonalistyczne odchylenie premiera Morawieckiego.
1: Przed dzisiejszym wystąpieniem prezesa Kaczyńskiego doszło do pewnych osobistych wycieczek, między innymi Mariusza Błaszczaka pod adresem byłego premiera Mateusza Morawieckiego, czy też wspomnianego Mateusza Morawieckiego pod adresem Jacka Sasina choćby. Czy najbliższe dni, być może też tygodnie i miesiące, to będzie jednak publiczne pranie politycznych brudów?
0: O, na pewno. Większość rozwodów, i to nie tylko w polityce, zazwyczaj kończy się źle. Zresztą mówi się, że o klasie nas jako ludzi świadczy w dużej mierze to, w jaki sposób potrafimy się rozstać ze swoimi partnerami. Mówię o partnerach życiowych, prawda? Czasem się odchodzi z klasą, a czasami właśnie ludzie chcą na połowy dzielić telewizory i oskarżają się o najgorsze rzeczy. I myślę, że to będzie w ten sposób wyglądało. No tutaj pan premier Błaszczak dał, i zresztą pan Sasin również. No miłość Sasina do Morawieckiego jest znana powszechnie, prawda? Przecież to jeszcze tyczy się

0: innego przepisania. Jeden Sasin, prawda, kto jeszcze pamiętał, 70 milionów złotych wyrzuconych w błoto, to jednostka, jeden Sasin. I to frakcja Morawieckiego udało się wypromować to hasło. Więc na pewno będą oskarżenia, będą wyrzuty, będzie mówione, że to właśnie oni sobie odeszli, bo chcieli być samodzielni. No i zobaczymy, jak wam wyjdzie. Pewnie nie jeden raz usłyszymy, że pan premier Morawiecki był doradcą swego czasu premiera Tuska.
1: To już padało, tak.
0: Prawda, no właśnie, tak. Z drugiej strony, no, pan premier Błaszczak, tak, jako minister obrony nie okazał się na najostrzejszą krawką w piórniku i myślę, że niektóre jego argumenty no, sprawiają, że pan premier Morawiecki mu się odwinie i będzie miał prawdopodobnie rację.
1: Czy może cieszyć się z dzisiejszego wystąpienia i wczorajszego spotkania prezesa Prawa i Sprawiedliwości z byłym premierem koalicja rządząca, bo Polacy rozjadą się na urlopy słuchając dyskusji o podziałach w PiS-ie i kłótniach w PiS-ie, a nie na przykład o Szpitalu Południowym i sytuacji w ochronie zdrowia?
0: To na pewno. To na pewno jest koło ratunkowe rzucone koalicji rządowej. Z drugiej strony ja myślę, że największym zwycięzcą tej całej awantury pisowskiej będą zarówno obie konfederacje, przede wszystkim konfederacja panów Bosaka i Mentzena, no i niewątpliwie prezydent Nawrocki, który pokazuje się zresztą bardzo wyraźnie, powiedział, że jego to nie interesuje, on jest ponad to. O ile dla większości Polaków, może inaczej, dla całości społeczeństwa polskiego prezydent Nawrocki niewątpliwie nie jest ojcem narodu i postacią taką, która jest tym właśnie symbolem arbitra wyobcowanej ze sporu politycznego. Dla tych, którzy nie głosowali na Nawrockiego, zdecydowanie taki nie jest. Natomiast dla strony prawicowej Nawrocki pokazuje się jako ten, który jest ponad podziałami, który jest bardziej prawdopodobnym ojcem paktu, czy też mentorem paktu senackiego niż Jarosław Kaczyński, zwłaszcza po absurdalnym podpisaniu paktu senackiego z panem Wochem, jakimś mikroskopijnym kandydatem, który zresztą taki pakt ma podpisany z Braunem, więc jakby to, że to jest najlepszy dowód na to, że premier Kaczyński, pan prezes Kaczyński z Braunem ochoczo pójdzie w tandemie, jeżeli to się będzie tylko opłacać.
1: Wojciech Mościbrocki, politolog WSB Merito i Uniwersytet Civitas. Dziękuję panu bardzo, a do sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości dziś oczywiście jeszcze będziemy wracali. Jest 12.40, tymczasem magazyn Saldo przygotowała dziś dla państwa Justyna Golonka.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
3: Saldo, magazyn gospodarczy.
4: No i przed mikrofonem Justyna Golonko, tak jak państwo słyszeli, zapraszam na Saldo, na nasz magazyn gospodarczy. My dziś powiemy o kolejnych amerykańskich cłach nakładanych na Unię Europejską, o eksporcie naszych produktów, także o rosnącym eksporcie do krajów Mercosur. To skomentujemy, bo mamy takie najnowsze, bardzo ciekawe dane. I o wyzwaniach na tym rynku też powiemy, ale najpierw serwis najważniejszych informacji gospodarczych.
3: Saldo, magazyn gospodarczy.
4: Wakacje rząd ma przyjąć projekt specustawy, która pomoże osobom poszkodowanym przez nieuczciwych wykonawców w programie Czyste Powietrze. Nowe przepisy mają odwrócić dotychczasowe zasady odpowiedzialności. Pieniądze będą odzyskiwane od nierzetelnych firm, a nie od właścicieli domów, czyli naprawdę duża zmiana się szykuje. Prace nad ustawą pomocową dla osób poszkodowanych przez nieuczciwe firmy realizujące inwestycje w programie Czyste Powietrze weszły w decydującą fazę. W lipcu projekt został przyjęty przez Cały Komitet Rady Ministrów i trafił do dalszych prac rządowych. I co ważne, aby uzyskać ochronę przewidzianą w specustawie, właściciel domu jednorodzinnego będzie musiał zgłosić podejrzenie oszustwa policji.

0: policji lub prokuraturze. Mercosur nie taki straszny, jak go malowali. Po wejściu w życie umowy rośnie eksport z Polski, spada import. To ważne, bo przed wejściem porozumienia w życie wielu rolników obawiało się zwiększonego napływu tańszej żywności z Ameryki Południowej. I właśnie dlatego ten pierwszy miesiąc obowiązywania porozumienia był uważnie obserwowany zarówno przez rolników, jak i resort rolnictwa, jak i analityków. No i okazuje się, że na razie to polskie produkty są atrakcyjne dla rynków państw Mercosur. Przypomnijmy, Polska od początku sprzeciwiała się wejściu w życie umowy w obecnym kształcie i jako jedyny kraj członkowski zaskarżyła sposób jej procedowania do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ale w związku z dobrymi wynikami eksportu Polska nie zamierza wycofywać tej skargi do TSUE, a będzie się przyglądać dalej oczywiście tej sytuacji, tak powiedział Stefan Krajewski, minister rolnictwa.
1: Saldo. To jest pierwszy miesiąc. Cieszą te dane, bo wartość eksportu z Polski do krajów Mercosur wzrosła z 4,4 miliona euro do 5,8 miliona euro. Wartość importu spada. To cieszy, ale to jest pierwszy miesiąc. Będziemy oczywiście obserwować. Wszystko jest w tej chwili w rękach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Czy tą skargą się zajmie? Chcielibyśmy, żeby ta skarga była rozpatrzona. Tak samo nasz wniosek, żeby w momencie, kiedy jest rozpatrywana skarga, nie było tego częściowego stosowania umowy.
0: To był minister rolnictwa Stefan Krajewski, a my tej sytuacji będziemy się przyglądać i za chwilę jeszcze to skomentujemy. Oszczędzamy coraz chętniej i coraz więcej. Pracownicze plany kapitałowe notują kolejne rekordy. PPK nie zwalniają tempa nawet w okresie wakacyjnym. Z najnowszych danych wynika, że pracownicze plany kapitałowe cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Tam są znowu rekordowe aktywa, rosnąca partycypacja, czyli udział w programie i coraz większe zyski uczestników. I o tym mówi Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny i rynku pracy Harga Payroll Consulting.
2: Ta wartość aktywów to jest ponad 55 miliardów złotych, także widzimy, że one cały czas rosną. W trakcie czerwca przybyło kolejnych 43 tysiące osób, które oszczędzają w PPK. W sumie to już jest ponad 4 miliony 400 tysięcy osób. Także widzimy, że cały czas ta wartość aktywów rośnie. Jeżeli sobie spojrzymy na dane, to nawet jeżeli mamy jakieś spadki, jeżeli teraz sobie wrócimy do sytuacji z marca, to też na giełdach było przez pewien czas czerwono, ale po kilku tygodniach już sytuacja się poprawiła. No, także też warto o tym pamiętać, że to jest długoterminowe oszczędzanie.
0: A jeśli chodzi o te zyski, to ważne są dobre wyniki funduszy inwestycyjnych. W ostatnich miesiącach giełdy rosły, a razem z nimi zwiększały się oszczędności uczestników PPK. No i jak podają eksperci, przeciętny uczestnik zgromadził już od około 12 do ponad 20 tysięcy złotych. No i patrzymy na tą giełdę, co się dzisiaj tutaj dzieje, a dzisiaj jest tutaj naprawdę zieloną. WIG zyskuje 0,51%, WIG 20 0,44%, MWIG 40 0,29%, SWIG 80 0,31%, wszystko na zielono. Dolar 3,79 zł kosztuje dzisiaj, euro 4,32 zł, a za franka szwajcarskiego płacimy 4,67 zł. A teraz naszym gościem jest Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Dzień dobry, panie Piotrze.
3: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Administracja Stanów Zjednoczonych ogłosiła wprowadzenie nowych ceł na 60 partnerów handlowych, w tym Unię Europejską. Co, USA wznawiają ofensywę handlową, chyba tak możemy powiedzieć.
3: Pani redaktor, tak, no bo czego by dużo nie powiedzieć o poprzednich zmianach w taryfach, to niespecjalnie one administracji wyszły, w związku z tym jest próba następna. I warto by było na to zawsze patrzeć przez taki troszkę głębszy pryzmat niż tylko i wyłącznie poustawianie na nowo tych rzeczy związanych z taryfami, kto co komu sprzeda. To jest moim zdaniem przejaw takiego głębszego zmieniania tego, co się dzieje w gospodarce amerykańskiej. Administracja próbuje to zrobić. I tam jest co najmniej kilka motywów. Jeden jest taki, że Amerykanie w pewnym momencie doszli do wniosku, że ich obywatele chcieliby bardziej mieć, nazwijmy to, taką ochronę państwa i jakby takie usługi państwa

0: bardziej na poziomie zbliżonym do europejskich, bo do tej pory szczycili się tym, że podatków jest mało, ale tych usług było niewiele i skoro są wymagane te usługi i żeby państwo w większych ilościach miejsc jakby interweniowało, no to przede wszystkim na to są potrzebne pieniądze. Jednym z takich elementów są cła. Warto pamiętać, że Amerykanie nie mają takich dochodów z odpowiedników podatków pośrednich jak my i oni tak naprawdę gdzieś te pieniądze muszą zbierać. No to jest jeden z elementów.
1: Ale jak dużo tych cła, bo to też robi wrażenie.
0: A druga rzecz też, o której warto pamiętać, to, że Amerykanie usiłują troszeczkę przemodelować swoją gospodarkę. Oni przez długi czas, kiedy się robiło na świecie niebezpiecznie i robiło się zamieszanie, no to oni tak naprawdę wszystkie tego typu zamieszania wygrywali tym, że nagle dużą swoją produkcję przemysłową przestawiali z torów cywilnych na bardziej wojskowe, no i te zamieszania rozstrzygali na swoją korzyść. Natomiast od kilku dekad oni się pozbyli sporej ilości produkcji przemysłowej. To nie tak, że do końca, no ale nie są już w tej chwili dominujący na świecie tak jak niegdyś. No i starają się jak najwięcej tej produkcji ściągnąć z powrotem do siebie. I jeżeli myślimy o różnych artykułach, to też przede wszystkim są te rzeczy najbardziej newralgiczne. Oni próbują swój kraj znowu przepchnąć na tory przemysłowe. No, czy im to wychodzi, czy nie i tak naprawdę w jakim terminie to się uda
1: zrobić. Przemysł ma wrócić do Ameryki.
0: Tak, przemysł ma wrócić do Ameryki. No to oczywiście to musi potrwać. Tego nie będzie takich skutków od ręki. No ale widać, że tutaj cały czas kolejne próby są ponawiane, więc myślę, że to jest bardziej ten obraz niż to, że gdzieś usiłujemy poprowadzić nowe rozdanie walki konkurencyjnej między Stanami a innymi dostawcami. To jest coś głębszego.
1: Ale przyjrzyjmy się jednak tej propozycji, temu co jest teraz, bo stawką celną w wysokości 10% będą objęte kraje, które przyjęły przepisy dotyczące zakazu pracy przymusowej, ale zdaniem USA nie egzekwują ich skutecznie. Unia Europejska ma zostać objęta cłem właśnie w wysokości 10%. No i mamy odpowiedź też Unii Europejskiej w tej sprawie z dziś. Zarzuty administracji prezydenta USA Donalda Trumpa, którymi uzasadniła ona nowe cła nałożone na towary z Unii Europejskiej, są bezpodstawne. Tak powiedziała dziś w Manili szefowa unijnej dyplomacji. Zapowiedziała, że wspólnota zażąda od USA pilnych wyjaśnień. No właśnie, bezpodstawne te zarzuty. Jak pan to widzi w ogóle taki zarzut co do Unii Europejskiej, jeśli chodzi o tą pracę
0: przymusową?
1: Pani redaktor,
0: nie ulega wątpliwości, że gdzieś można u nas znaleźć na terenie Europy tego typu przypadki. Natomiast one są marginalne w porównaniu z tym...
1: Tego typu przypadki, powiedzmy sobie.
0: Tak, natomiast one są marginalne w porównaniu z tym, co można w innych rejonach świata znaleźć i co jest stosowane jako standardowa praktyka.
1: Taki zarzut do Unii Europejskiej jest dość dziwny.
0: My kupujemy mnóstwo towarów i jak Europa i Stany, więc ja rozumiem, że ktoś mógłby chcieć tutaj akurat zrobić porządek, no ale jeżeli nas tym się obkłada, no to trochę to faktycznie dziwne.
1: No właśnie. Myśli pan, że te zarzuty mają wątpliwą podstawę prawną i będziemy tutaj jakoś...
0: Nie chciałbym się wypowiadać wprost o podstawie prawnej, natomiast no, jeżeli byśmy chcieli tak po przyzwoitości pojechać, kto robi takie rzeczy, a kto nie robi, no to my nie powinniśmy być na pierwszej linii karanych akurat za to.
1: Nowymi taryfami nie są objęte m.in. stal, aluminium, samochody i części samochodowe. Zwolnione z nich będą również niektóre produkty spożywcze i rolne. No dla nas to ważne.
0: No dla nas to ważne, ale z drugiej strony no proszę też zauważyć, że Stany jak widać starają się tutaj zabezpieczyć swoje potrzeby surowcowo, no jakby produkcyjne i jakoś tak akurat te rzeczy nie będą dotknięte. No oczywiście to ich prawo prowadzić swoją politykę celną, ale...
1: Panie Piotrze,
0: nas może ona troszkę dziwić.
1: No to powiedzmy, jak ta polityka celna Stanów Zjednoczonych od dziś, jak ona może wpłynąć na naszą polską i unijną gospodarkę? Jak pan to widzi?
0: Pani redaktor, Unia Europejska wysyła sporo towarów do Stanów. Oczywiście wiadomo, że część krajów europejskich, choćby Niemcy czy inne duże kraje, bardziej się specjalizują niż inne, zwłaszcza w zakresie wyrobów gotowych. Tu przede wszystkim koledzy z Niemiec zawsze sobie rwą włosy z głowy, kiedy coś się z taryfami dzieje. Ale tak naprawdę w drugim rzucie to też jest i nasz temat, bo trzeba pamiętać, że my do tej produkcji, o której przed sekundą mówiłem, my mamy sporo kooperacji, sporo rzeczy, które są potrzebne, żeby ta produkcja mogła być robiona.
1: Z kolegami z Niemiec przecież.
0: Z kolegami choćby z Niemiec, czy z Francji, czy z Włoch. I oczywiście my ich zasilamy naszą produkcją, żeby oni mogli sprzedać coś do Stanów. I oczywiście to kłopot. Pytanie, jak nam na naszym poziomie uda się to rozegrać, bo jeżeli myślimy o tym i mówimy, że Amerykanie chcą jak najwięcej produkcji przemysłowej, przemysłowej ściągnąć do siebie i to między innymi po to robią to całe zamieszanie, no to oczywiście trzeba pamiętać, że oni nie są w stanie z dziś na jutro przestawić się tak, że wyprodukują wszystko, co im jest potrzebne. Oni raczej na początku będą się koncentrować

0: na tej produkcji ostatecznej, tej, która niesie najwyższą marżę i dystrybucji, natomiast oni będą sporo potrzebowali komponentów do tej produkcji. Może się okazać, że jest to jakaś szansa dla nas, bo my owszem wyrobów gotowych nie sprzedajemy, ale to, czym zasilamy kolegów z Niemiec, żeby oni mogli produkować, to teraz może uda nam się przynajmniej część tych towarów przekierować do kolegów z Ameryki, żeby oni produkowali u siebie, tak, z tych naszych części i komponentów.
1: A my mamy taką siłę przebicia, żeby właśnie wejść na ten rynek ze swoimi
0: Pani redaktor,
1: towarami?
0: Do całkiem niedawno wydawałoby nam się, że nie aż tak specjalnie, ale proszę zobaczyć, że my już mamy kilka lat naprawdę owocnego i dynamicznego rozwoju sprzedaży na rynek amerykański, więc widać, że wielu przedsiębiorców podjęło tą rękawicę, że całkiem nieźle sobie radzą. Wbrew obawom, wbrew takim jakby no niepokojom, czy sobie poradzą na tamtym rynku. No bo trzeba pamiętać, że tam filozofia prowadzenia biznesu jest troszeczkę poukładana inaczej niż u nas. Kwestia ochrony konsumenta, kwestia tego w jaki sposób się tam niektóre rzeczy układa od strony biznesowej. To jest troszeczkę inna filozofia, ale jak widać można się do niej przyzwyczaić i sprzedawać tam całkiem sporo. Oczywiście rynek amerykański wciąż nie jest przez nas jakoś istotnie spenetrowany. No pewnie mamy tam jakąś ułamkową część PKB, którą my im dostarczamy. W przeciwieństwie, nie wiem, choćby do sprzedaży do Niemiec, gdzie tam kilka procent PKB ichniego osiągamy, z dwa pewnie.
1: To przejdźmy do innej umowy handlowej, o której wspomniałam w serwisie, czyli o tej umowie Mercosur. Wstępne dane po miesiącu obowiązywania tej umowy wskazują, że odnotowano wzrost eksportu produktów rolno-spożywczych do państw Mercosur przy jednoczesnym spadku importu. Tak przekazało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W serwisie słyszeliśmy wypowiedź ministra Krajewskiego, że się tej sytuacji przygląda. No ale no, skomentujmy te dane, bo one są bardzo ciekawe.
0: Jedno to oczywiście bardzo fajnie, że się nic teraz właśnie po jednym miesiącu nie wysypało, że tutaj nie odnotowano jakiegoś bardzo dużego zalewu. Natomiast pamiętajmy, że to jest pojedynczy miesiąc.
1: Ale wręcz wzrósł ten eksport.
0: Ale pamiętajmy o tym, że mówimy o obrotach, które pan minister wymienił, liczonych w pojedynczych milionach euro. Pamiętajmy, że to są transakcje robione przez pojedyncze firmy. Tam to, co obserwuje pan minister, to może być nawet przesunięcie pewnych dostaw, przyspieszenie, opóźnienie w pojedynczych firm. Jak my rozmawiamy o kontaktach z krajami bardziej poważnymi, to to są miliardy euro, a nie miliony, albo choćby setki tysięcy. Ja rozumiem, że przez rok, a nie przez jeden miesiąc. Na razie jeszcze niespecjalnie dużo wiemy. No i pamiętajmy jeszcze, że całą urodą handlu z Mercosurem miało być to, że to się otworzy rynek dla nas na wszystkie możliwe wyroby przemysłowe, których pewnie mamy 90% w całym eksporcie, a ten 10% eksport żywności i rzeczy pochodnych jest jakby no, elementem niewielkim, więc my tak naprawdę przede wszystkim liczyliśmy na to, że te dobra przemysłowe popłyną w tamtym kierunku mocno i że myśmy się trochę godzili w związku z tym, że tych dóbr rolniczych przypłynie do nas więcej, może jeszcze nie zdążyły. I jeszcze na razie niewiele wiemy.
1: Czyli co, tak naprawdę studzi pan ten optymizm? Nie
0: no,
1: ma co się tak cieszyć.
0: Tak. To jest jeszcze za krótki okres, to są za małe kwoty, żebyśmy mogli mówić o jakichś dużych tendencjach. Też bym ciekaw był, z kim to akurat zostało zrealizowane. No, Mercosur jest spory. Tam są kraje, z którymi my mamy kilkadziesiąt milionów euro obrotów rocznie i takie, którymi mamy kilkaset milionów. Więc pytanie, z kim zrobiliśmy te kilka milionów akurat teraz?
1: To kiedy pana zdaniem my możemy mieć taki realny wgląd w to, co się już dzieje? Po jakim czasie?
0: No, pani redaktor, myślę, że jak będziemy mogli spokojnie obejrzeć, co się zadziało w pierwszym i w drugim półroczu tego roku i je porównać, no to wtedy będziemy widzieli, czy są jakieś istotne zmiany w tendencjach. Naprawdę na pojedynczym miesiącu tam nic nie widać, to są przypadkowe przesunięcia.
1: A jak mam w studiu eksperta od eksportu, no to tutaj wykorzystajmy tą sytuację. Powiedzmy, jak wygląda generalnie polski eksport? Jakie mamy ostatnie dane?
0: Pani redaktor, pomału wychodzimy z takiego jakby zastoju. Już jeżeli mówimy o narastających danych za kilka miesięcy, to tam już jest prawie 4% wzrost. Być może 5,5% uda nam się zrealizować w skali całego roku.
1: W końcu by się powiedziało,
0: prawda? To trochę przyspiesza. Jest to oczywiście oparte o to, że nasi główni partnerzy no, mają pewnego rodzaju ocknięcie w tych gospodarkach i tych zamówień jest troszkę więcej.
1: Mówi pan o niemieckiej gospodarce
0: O niemieckiej,
1: teraz.
0: Ale tak naprawdę też o całej strefie euro, całej Unii Europejskiej. Pamiętajmy, wiemy, że my mamy dosyć mocno skoncentrowany ten eksport. Po prostu po tym obszarze nam się stosunkowo prosto poruszać, w przeciwieństwie no, gdzieś do bardziej egzotycznych, choćby no, wymieniana już dzisiaj Ameryka Południowa i Mercosur, czy Afryka i Azja, no bo tam troszeczkę inaczej się handluje i tam trzeba by było też wsparcia innych czynników, żeby nam się udawało mocno. No ale to, co udaje nam się zrobić, zwłaszcza na tym obszarze europejskim, zaczyna wyglądać lepiej niż ten marazm sprzed kilku kwartałów.
1: A te nowe rynki...

0: To jak to wygląda? One też rosną?
1: Pani redaktor, myślę, że najbardziej dla nas, tak, że z tych pozaunijnych najbardziej dla nas perspektywiczne są te rynki krajów wysoko rozwiniętych, które są poza Unią. Bo to są dosyć duże, chłonne rynki, po których nam się będzie łatwiej poruszać niż choćby po rynkach krajów rozwijających się. Poza tym no, to są pojedynci, duzi partnerzy, gdzie można jakąś taką, nazwijmy, akcję sprzedażową, marketingową, reklamową skoncentrować i mieć jakieś duże wyniki. To nie są rozproszone działania. I oczywiście tam moglibyśmy całkiem sporo zbudować dodatkowego eksportu, co oczywiście nie zwalnia nas z pracy przed tą bardziej rozproszoną pracą w tych licznych, ale bardziej egzotycznych krajach.
0: Jakim wzrostem eksportu zakończymy ten rok, pana zdaniem? Jeśli nic się nie wydarzy,
1: myślimy o statystykach, jak w euro, to pewnie gdzieś między coś 5 a 6% powinno nam się udać wypracować taki wzrost.
0: Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.
0: I kończymy właśnie w tym momencie nasze saldo gospodarcze, nasz magazyn gospodarczy. Ja bardzo dziękuję za ten czas. Justyna Golonko, do usłyszenia.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
3: Reklama. Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo Media Expert
5: dalej masz. Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost, utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid.
7: Po reklamie. Autopromocja.
8: Nasza codzienność kulturowa to różne formy twórczej ekspresji oraz mikrokosmosy artystów. Daję więc słowo kultury, że wybiorą Państwo coś dla siebie. Weekend kulturalny, piątki po 21. Zapraszam do kulturalnych inspiracji. Maja Kluczyńska.
7: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości stał się faktem. Z partii wyrzucono ponad 30 parlamentarzystów. Obcy dron naruszył przestrzeń powietrzną Rumunii. Bezzałogowiec został strącony przez samolot F-16. Nieznany sprawca włamał się do remizy OSP w Ujściu Jezuickim w Małopolsce. Ukradł sprzęt służący do ratowania życia. Minęła 13. Radosław Siennicki, zapraszam. Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Jak poinformował prezes partii Jarosław Kaczyński, wyrzucono z niej ponad 30 parlamentarzystów. To członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, którzy nie podpisali deklaracji o przynależności do ugrupowania. Jak mówił Jarosław Kaczyński, wszyscy zdawali sobie sprawę z konsekwencji.
2: No i podjęli taką decyzję, jaką podjęli. W żadnym wypadku nie chcemy się rozstawiać w jakiejś niechęci, czy tym bardziej w jakichś silniejszych jeszcze uczuciach negatywnych. No tak się po prostu ułożyło.
1: Formalne wyrzucenie posłów z partii ma nastąpić w przyszłym tygodniu podczas posiedzenia Komitetu Politycznego. Kto zyska na rozpadzie PiSu? Jak mówi wicemarszałek Senatu Maciej Żywno z Polski 2050, jest jeszcze za wcześnie, by o tym mówić. Zaznacza jednak, że nikt w historii nie zyskał jeszcze na rozłamie partii.

0: partii, w dodatku na rok przed wyborami.
1: W jakiej konfiguracji wszyscy pójdą do wyborów parlamentarnych, jaki to efekt przyniesie Konfederacjom, jaki to przyniesie efekt centrum samemu, bo ludzie będą w takim razie przy rozkładzie szukać potencjalnego ugrupowania, które obdarzą zaufaniem, ale też po drodze może nas czekać potężna, wroga narracja PiS-u względem rozłamowców, którą znamy już z historii, a która będzie przy wykorzystaniu przychylnych im mediów mówiła wręcz o zdrajcach Polski i narodu.
0: Według sondaży na konflikcie w Prawie i Sprawiedliwości mogą zyskać obie konfederacje. Korki od szampana u nas jednak nie strzelają, mówi Michał Nieznański z Konfederacji Wolność i Niepodległość. Polityk dodaje, że gdyby miało do tego dojść, musiałyby przestać zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i Koalicja Obywatelska.
2: Wchodziliśmy do polityki mówiąc o tym, że nie chcemy popisu, że mamy dosyć polityki prowadzoną przez dwie duże partie, więc to jest znalazła się taka wyrwa w murze, o ile do niej w ogóle dojdzie, bo już mamy jakieś doniesienia i to od liczących się polityków PiS, chociażby Patryk Jaki mówi, że na razie żadnego wyrzucenia nie ma, na razie jest tylko niepodpisana lojalka, więc zobaczymy, jak ta telenowela pod nazwą Rozwój Plus się skończy. My jako Konfederacja chcemy dalej przekonywać Polaków merytoryczną pracą do tego, żeby w najbliższych wyborach oddać na nas głos.
0: Stowarzyszenie Rozwój Plus, poza Mateuszem Morawieckim, tworzą m.in. Waldemar Buda, Michał Dworczyk, Paweł Jabłoński, Piotr Müller i Ryszard Terlecki. O 14 planowane jest wystąpienie Mateusza Morawieckiego. Rumuński myśliwiec F-16 zastrzelił dron, który naruszył tamtejszą przestrzeń powietrzną. Informację potwierdził prezydent Rumunii Nicuś Ordan. Do zdarzenia doszło około 11. Bezzałogowiec został zastrzelony nad niezamieszkanym terenem. Na miejscu pracują służby, które wyjaśniają okoliczności incydentu. Wcześniej mieszkańcy kilku okręgów we wschodniej Rumunii otrzymali alerty. Władze ostrzegały w nich przed możliwością spadania przedmiotów z przestrzeni powietrznej i zaleciły schronienie się w piwnicach lub schronach obrony cywilnej. Małopolska policja szuka złodziei, którzy okradli remizę Ochotniczej Straży Pożarnej w Ujściu Jezuickim. W nocy ze środy na czwartek ktoś włamał się najpierw do sklepu działającego w budynku OSP, a potem wyłamał zamki i drzwi w bramie garażowej samej remizy. Zniknął sprzęt służący do ratowania zdrowia i życia.
3: Z zaparkowanych w garażu samochodów bojowych OSP w Ujściu Jezuickim skradziono piły spalinowe i sprzęt hydrauliczny używany do ratownictwa drogowego. Prezes OSP Grzegorz Skowron przyznaje, że w przeszłości zdarzały się włamania do sklepów budynku OSP, ale nigdy nie do pomieszczeń samych strażaków ochotników.
4: Uważaliśmy, że no to jest po prostu rzecz święta, tak? No bo ten sprzęt jest wykorzystywany dla ratowania ludzi i mienia. No jesteśmy zszokowani.
3: Złodziei strażackiego sprzętu szuka policja w Dąbrowie Tarnowskiej, a ochotnicy z Ujścia Jezuickiego mają teraz ograniczone pole działania.
4: Jedynie do celów gaśniczych, także no, nie możemy w 100% realizować swoich zadań.
3: Strażacy ochotnicy z OSP w Ujściu Jezuickim w powiecie dąbrowskim oszacowali straty w skradzionym sprzęcie oraz zniszczonej bramie do remizy na 100 tysięcy złotych.
0: Informował Bartek Maciasz z Radia Kraków.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Uwaga na burze. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują w województwach lubelskim i podlaskim, a także w części mazowieckiego i podkarpackiego. Lokalnie spadnie do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Wiatr w porywach będzie wiał z prędkością do 65 km na godzinę. Na pozostałym obszarze sporo chmur, ale raczej bez opadów. Na termometrach przeważnie od 18 do 22 stopni Celsjusza.
5: Klimat.
0: Jakość powietrza w Polsce jest w większości bardzo dobra, w kilku miejscach dobra, a jedynie w Rymanowie-Zdroju umiarkowana. Niemal połowa prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca. Od 14 do 16 obowiązują zielone godziny, w czasie których zaleca się intensywniejsze używanie urządzeń elektrycznych. W województwie zachodniopomorskim, zlewni Wieprzy, obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed wezbraniem wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. IMGW informuje o 70 miejscach w kraju, gdzie notowana jest susza hydrologiczna. Zagrożenie pożarowe w niektórych miejscach jest małe, a w wielu regionach nie ma go wcale.
5: Klimat. Reklama.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Sok pomarańczowy Solevita 1 litr. 3 opakowania plus 3 gratis. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji

0: Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Grudziądzu. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
3: Jedynka. To jest radio.
4: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
5: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
9: O reklamie. Ogłoszenie społeczne.
10: 100 lat temu 1 300 000 obywateli Rzeczypospolitej podpisało się pod niezwykłym dokumentem. Deklaracja podziwu i przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych była zbiorowym podziękowaniem za pomoc w odzyskaniu niepodległości i humanitarne wsparcie po pierwszej wojnie. Fundacja Ośrodka Karta ogłasza konkurs dla młodzieży Zbiorowy Portret Stulecia. Co zdarzyło się dalej z sygnatariuszami? Może wśród nich byli twoi krewni? Wejdź na portal polska1926.pl i przeprowadź historyczne śledztwo.
9: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
11: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
9: Autopromocja.
12: Dzień w Polskim Radiu 24.
13: 9 minut po godzinie 13.
9: Stan dnia.
13: Dziś jest piątek, 24 dzień lipca. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Agnieszka Wieczorek, Mateusz Dziekoński, Andrzej Abgarowicz i Jakub Kukla. Zapraszamy serdecznie do godziny 16. To jest bardzo gorący dzień politycznie, bo jeśli chodzi o sytuację w Prawie i Sprawiedliwości, co nieco już się wyjaśniło. Jest rozłam zgodnie z wczorajszą zapowiedzią. Dziś kilkanaście minut po południu Jarosław Kaczyński wygłosił oświadczenie w sprawie sytuacji w partii w Prawie i Sprawiedliwości, stwierdzając, że około 30 posłów zrezygnowało z członkostwa w PiS. Tak ujął to prezes Jarosław Kaczyński, a to wystąpienie śledziła Sylwia Białek. Dzień dobry.
14: Dzień dobry. Bardzo lakoniczne trzeba przyznać to oświadczenie, ponieważ prezes Prawa i Sprawiedliwości przemawiał niespełna 5 minut. Rzeczywiście poinformował, że 30 kilku posłów partii zrezygnowała z członkostwa w jego formacji. Tak naprawdę nie użył słowa, że posłowie ci zostaną wyrzuceni, ale tak to w praktyce wygląda. Decyzja o przyszłości polityków związanych ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus już zapadła na Nowogrodzkiej, ale zbierze się w najbliższy wtorek, 28 lipca, Komitet Polityczny Partii, który formalnie zakończy tę sprawę, ponieważ taka zgoda Komitetu Politycznego jest wymagana. Prezes partii Jarosław Kaczyński mówił, że zwolennicy Mateusza Morawieckiego sami podjęli decyzję o wykluczeniu się z partii, bo nie podpisali deklaracji, a czas na podpisanie tej deklaracji mieli do północy. Do 24 działo był otwarty sekretariat partii przy ulicy Nowogrodzkiej, jednak zwolennicy Mateusza Morawieckiego podjęli decyzję, że ze stowarzyszenia nie zrezygnują, bo ta deklaracja

0: O przynależności do partii wiązała się jednocześnie właśnie z rezygnacją ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Na to zgody nie było. No i dziś taka decyzja prezesa Jarosława Kaczyńskiego.
1: Fakt jest oczywisty. Wszyscy wiedzieli, co mają podpisać i jednocześnie wszyscy wiedzieli, jakie są skutki niepodpisania. No i podjęli taką decyzję, jaką podjęli. W żadnym wypadku nie chcemy się rozstawiać w jakiejś niechęci, czy tym bardziej w jakichś silniejszych jeszcze uczuciach negatywnych. No tak się po prostu ułożyło.
0: Prezes Prawa i Sprawiedliwości mówi, że nie chce się rozstawać w niechęci, ale dużo takich słów obraźliwych padło już z jednej i z drugiej strony. Jarosław Kaczyński zaznaczył, że sprawa ta jest związana z jednej strony ze Stowarzyszeniem Mateusza Morawieckiego, ale przede wszystkim podkreślił z propozycją, która miała paść już wiele tygodni temu, żeby podzielić partię, a na to zgody, jak mówił, nie ma.
1: Oczywiście na to zgody w żadnym wypadku być nie mogło i podpisanie tej bardzo prostej deklaracji miało być po prostu niczym innym jak zdeklarowaniem, że w tego rodzaju przedsięwzięciu się nie będzie uczestniczyło, ponieważ pewna część naszych koleżanek i kolegów tego nie zrobiła i nie chciała zrobić, no w takim razie wnioski muszą być wyciągnięte.
0: Jarosław Kaczyński nawiązał też do wczorajszego spotkania, jego spotkania z Mateuszem Morawieckim, do którego doszło w siedzibie partii przy ulicy Nowogrodzkiej, ale w tym spotkaniu niespodziewanie dla Mateusza Morawieckiego wziął udział także Jacek Sasin. Mateusz Morawiecki położył na stole swoje propozycje, dokładnie 21 punktów. Mowa tam między innymi o tym była, że zrezygnuje z funkcji wiceprezesa partii, że ograniczy działanie swojego stowarzyszenia. Natomiast prezes Jarosław Kaczyński proponował kompromis, by zamrozić działanie Stowarzyszenia Rozwój Plus.
1: To, co robiło stowarzyszenie, mogło być robione także w ramach partii. Zresztą taka propozycja padła w ramach albo zespołu pracy państwowej, albo jakiegoś forum wewnątrzpartyjnego. No, nie zostało to niestety przyjęte.
0: Nie zostało przyjęte. Teraz jest rozłam w partii. Tak naprawdę mamy dwie partie i pytanie, co zrobią zwolennicy Mateusza Morawieckiego. Na godzinę 14 planowana jest w Sejmie konferencja prasowa byłego premiera, który ma poinformować o planach działania swojego stowarzyszenia, czy raczej już o powstaniu nowej partii, bo takie nieoficjalne informacje do mnie docierają, że decyzja też już zapadła, że taka partia powstanie. Ponoć jest też już nazwa. Niewykluczone, że dziś poznamy nazwę tej nowej partii Mateusza Morawieckiego. Na pewno nie będzie to nazwa stowarzyszenia, czyli Rozwój Plus.
2: Co dalej? Do tego pytania dziś będziemy nieustająco wracać, a konferencję Jarosława Kaczyńskiego podsumowała Sylwia Białek. Bardzo dziękuję.
3: Komentarz.
2: Będzie dotyczył oczywiście sytuacji wewnętrznej w Prawie i Sprawiedliwości. Jest z nami profesor Danuta Plecka, politolożka z Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Pani profesor, witam panią bardzo serdecznie. W ćwierćwieczu Prawa i Sprawiedliwości w czasie tych 25 lat nieraz dochodziło już do rozłamów. Przypomnijmy chociażby ten moment, kiedy wypączkowała Polska jest najważniejsza, potem odejście innych polityków, choćby Zbigniewa Ziobry czy Jacka Kurskiego i powstanie Solidarnej Polski. Czy to ten rozłam, który obserwujemy teraz, przypomina te poprzednie, czy jednak są pewne wyraźne różnice?
4: Znaczy, w mojej opinii te różnice występują. Po pierwsze, dlatego, że Mateusz Morawiecki bardzo długo opuszczał Prawo i Sprawiedliwość. Proszę zobaczyć, że to był serial w odcinkach trwający chyba dobre pół roku, jeżeli nie dłużej. To po pierwsze i cały czas się wahał, ale w tym czasie wykorzystywał swoje możliwości i podróżował po Polsce, zakładał struktury. Taka jest moja ocena jego działalności w okresie wychodzenia czy bycia wypychanym. To po pierwsze. Po drugie, w mojej opinii, pomimo tego, co usłyszeliśmy w trakcie konferencji prasowej prezesa Kaczyńskiego, jest to jednak wyjście z partii umówione. Ja spodziewam się, że po wyborach parlamentarnych w przyszłym roku te ugrupowania nawiążą ze sobą współpracę, bo proszę zobaczyć, że Mateusz Morawiecki

0: i ze swoim takim centrystyczną postawą, centrystycznymi poglądami, on będzie starał się zagospodarować tych wyborców, którzy być może są zniechęceni tym bardzo takim mocnym skrętem Prawa i Sprawiedliwości w prawą stronę, czy uśmiechami puszczanymi do skrajnej prawicy. Więc jednak środowiskowo będzie się wywodził z Prawa i Sprawiedliwości. Czy to ugrupowanie będzie się wywodziło z Prawa i Sprawiedliwości? Ja tu widzę pole współpracy. Natomiast to, co mnie zastanawia, to dwie kwestie związane z terminami. Po pierwsze, oczywistym jest dosyć fakt, że Mateusz Morawiecki wolałby, aby ta cała sytuacja pojawiła się dopiero wiosną przyszłego roku, bo wtedy mógłby korzystać z tak zwanego efektu nowości pojawienia się partii politycznej i dostałby na pewno premię za to, że jest reprezentantem, twórcą, założycielem nowej partii politycznej i ta premia byłaby zdecydowanie do odebrania w trakcie wyborów. A z drugiej strony, no dość nieszczęśliwie dla Prawa i Sprawiedliwości, ten cały spór, te rozmowy, ta cała sytuacja odbywa się w czasie, w którym z bardzo poważnym kryzysem wizerunkowym mierzy się koalicja, przede wszystkim Koalicja Obywatelska, ale w tym także koalicja rządząca. I jeszcze jedna kwestia, która mi się tutaj nasuwa, to ewentualne ugrupowanie Mateusza Morawieckiego jest miejscem, do którego być może skierują swoje kroki przedstawiciele partii, które w tej chwili zdecydowanie znajdują się pod progiem wyborczym, czyli Polski 2050 i PSL-u.
1: A mnie zastanawia pewien zabieg retoryczny. Otóż prezes Kaczyński nie powiedział, że około 30 posłów zostało, czy zostanie w przyszłym tygodniu przez Komitet Polityczny wyrzuconych, tylko że około 30 osób zrezygnowało z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości. W pani odczuciu to ma jakieś znaczenie?
0: Ma to duże znaczenie, tym bardziej, że zaraz chwilę po albo przed podaniem liczby posłów stwierdził również, że nie rozstajemy się w niezgodzie, prawda? Więc
1: no, w każdym razie chcielibyśmy się nie rozstawać w niezgodzie.
0: Tak, chcielibyśmy się nie rozstawać w niezgodzie, ale ja to odczytałam jednoznacznie. No i ta liczba posłów, którzy samodzielnie zdecydowali się opuścić szeregi Prawa i Sprawiedliwości, to jest właśnie to takie wskazanie, że to nie my jesteśmy winni, to nie my ich wyrzucamy, tylko oni podjęli taką, a nie inną decyzję. Ale proszę zobaczyć, że ta konferencja, ta wypowiedź Kaczyńskiego była dosyć stonowana w porównaniu z tym, co dzieje się chociażby na Platformie X, czy pomiędzy poszczególnymi politykami wywodzącymi się, reprezentującymi póki co jeszcze Prawo i Sprawiedliwość. Tutaj na Pomorzu chociażby słynna wymiana ciosów pomiędzy Horałą a Płażyńskim, prawda? Więc ta konferencja jak gdyby była o wiele łagodniejszym tonie niż faktycznie dzieje się to podskórnie w tym ugrupowaniu.
1: O godzinie 14 za niespełna 3 kwadranse mamy poznać też stanowisko byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Uważa pani, że to będzie też moment, kiedy zostanie ogłoszone powstanie nowej partii, czy jeszcze trochę na to za wcześnie?
0: To znaczy tak, jeżeli Mateusz Morawiecki już dzisiaj o godzinie 14 ogłosi powstanie nowej partii, poda jej nazwę, to był bardzo dobrze przygotowany do tego, co się wydarzyło, ale ja nie jestem przekonana, że tak się stanie, dlatego że będzie chciał cały czas jeszcze grać ofiarę spisku ze strony Sasina, Jakiego i Kurskiego. Przy czym proszę zwrócić uwagę, że w mediach dzisiaj od rana jest selfowana taka informacja, że dla Morawieckiego obecność Sasina na spotkaniu z Kaczyńskim wczoraj była dużym zaskoczeniem. A ja myślę, że to było zagranie celowe i że to świadczy również o tym, że mogę mieć rację, że te ugrupowania po wyborach będą starały się stworzyć jakąś koalicję rządzącą. Ewentualnie, jeżeli wygrają.
1: Mhm. Jeżeli ten plan rzeczywiście istnieje, tyle że on niesie z sobą pewne zagrożenia z punktu widzenia prawej strony, bo po pierwsze emocje mogą jednak zagrać mocniej niż w tej chwili się wydaje i to może doprowadzić do poważnych tarć na linii pomiędzy oboma ugrupowaniami, a poza tym wynik w polskim systemie wyborczym może spowodować, że jednak dwa ugrupowania uzyskają mniejsze poparcie niż gdyby startowały jako całość.
0: Oczywiście.

0: Siłą Jarosława Kaczyńskiego i Prawa i Sprawiedliwości było to, że przez wiele lat był w stanie zintegrować polityków o prawicowych proweniencjach. I to była premia dla prawicy, chociażby w latach 2015-2023, kiedy, proszę zwrócić uwagę, de facto współrządziły najpierw trzy, potem dwa ugrupowania, ale startujące z jednej listy Prawa i Sprawiedliwości. Nawet do tego dali się przekonać politycy Zbigniew Ziobro jako szef najpierw Solidarnej, później Suwerennej Polski oraz Jarosław Gowin jako przewodniczący porozumienia Gowina, nomen omen. I to była siła prawicy, to zjednoczenie. Natomiast w tej chwili być może zaistniała taka sytuacja, bo przecież system polityczny jest tkanką żywą, że politycy zauważają potrzebę podziału po to, żeby odkryć te niuanse prawicy w polskim społeczeństwie, bo przecież nie każdy, kto ma poglądy konserwatywne albo prawicowe szerzej, może nie konserwatywne, ale prawicowe, jest zwolennikiem Brauna czy Kaczyńskiego. Jest też miejsce dla takich polityków jak Kosiniak-Kamysz, który ma również prawicowe poglądy, czy Pełczyńska-Nałęcz, która takież również reprezentuje w niektórych wymiarach. Więc może to ta potrzeba zniuansowania poglądów prawicowych pozwala na to, że Kaczyński, czy Morawiecki, czy Sasin mają nadzieję, że te ugrupowania będą silnie reprezentowane w przyszłym parlamencie.
1: To powiedzmy jeszcze na zakończenie, jakie są źródła tego sporu, bo dziś w Polskim Radiu Patryk Jaki, czyli jeden z tych polityków, którzy ustawiają się w kontrze do byłego premiera Morawieckiego, stwierdził, że powodem tego sporu jest wybujała ambicja Morawieckiego i jego ludzi i że ten rozłam jest czy będzie prezentem dla Donalda Tuska. Gdzie pani upatruje źródło tego napięcia?
0: Ja źródła napięcia upatruję w małostkowości Jarosława Kaczyńskiego, ale także Donalda Tuska, bo tutaj obu panów wrzucam w tym, co chcę powiedzieć, do jednego koszyka. Przepraszam za kolokwializm, ale żaden z nich nie stara się nawet wychować swojego następcy czy następczyni i buduje swoją pozycję, swoją siłę właśnie w oparciu o to, żeby nie było, czy w kolejnym, no przede wszystkim w kolejnym pokoleniu kogoś, kto byłby na tyle rzutki, na tyle silny, miał taką charyzmę, żeby był w stanie przejąć stery w Prawie i Sprawiedliwości czy w Koalicji Obywatelskiej, bo przecież nie jest tajemnicą, że te partie powstały przede wszystkim po to, żeby ci dwaj politycy mogli funkcjonować do emerytury i w trakcie emerytury w polskim systemie partyjnym jako liderzy tych ugrupowań.
1: Po nas choćby potop, chciałby się podsumować tę część naszej
0: tak
1: rozmowy.
0: Wygląda.
1: Bardzo pani dziękuję. Profesor Danuta Plecka, politolożka z Uniwersytetu Gdańskiego. Dziękuję pani bardzo serdecznie. Jest 25 minut po godzinie 13. Ja do sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości, do rozłamu odniósł się także już kandydat tego ugrupowania na premiera, Przemysław Czarnek.
2: Jest mi przykro, dlatego że jeszcze do wczoraj byłem przekonany, że moi koledzy ockną się i nie ulegną presji, którą wywierał na nich Mateusz Morawiecki, jak już dzisiaj wiemy. Z oświadczenia pana prezesa wynika jasno, zrezygnowali z funkcji, z bycia członkami Prawa i Sprawiedliwości. Przykro nam, żadnych negatywnych emocji pod ich adresem nie będę tutaj wypowiadał. Mam nadzieję kiedyś, w dalszej przyszłości, także na współpracę, więc nic złego nie będę mówił, aczkolwiek sprawa jest oczywista. Blisko 200 parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości bez żadnego problemu i bez żadnej wątpliwości podpisało natychmiast deklarację, która ma ratować finanse Prawa i Sprawiedliwości przed zaborem znów ze strony PKW. Nikt nie czynił z tego żadnego problemu, nikt nie wymyślał głupot w rodzaju, że to jest jakaś lojalka, niegodna lojalka. No, słyszeliśmy przeróżne rzeczy z ust tych, którzy nie podpisali tej deklaracji, którzy postanowili zrezygnować z funkcji w Prawie i Sprawiedliwości. Stawiali sprawę na głowie, tak jakby oni byli tutaj jakąś elitą, która wszystko rozumie, a blisko 200 parlamentarzystów czegoś nie rozumie. Otóż sprawa jest bardzo prosta. Sam byłem świadkiem rozmowy z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim. W tej rozmowie uczestniczyłem ja, pan prezes Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki. Miało to miejsce na koniec kwietnia. Zdjęcia były z tej rozmowy.

Mowę na później, kiedy pan Mateusz Morawiecki przekonywał nas przez ponad 2 godziny z tych 4 godzin rozmów do tego, że musi stworzyć nową partię polityczną. Tłumaczyłem wtedy Mateuszowi Morawieckiemu, że to jest bez sensu, że łowić elektorat po lewej stronie sceny politycznej można, ale ze wspólnej łodzi Prawa i Sprawiedliwości, że będzie to zdecydowanie bardziej efektywne i da możliwość.

0: Nowej partii, to nie jest projekt nowy. Ten projekt był forsowany przez Mateusza Morawieckiego przy wielu rozmowach, o których mówił pan prezes Jarosław Kaczyński, także w mojej obecności. Tłumaczyliśmy, że to jest bez sensu i ze szkodą dla prawicy, i ze szkodą dla przyszłorocznych wyborów. No ale nie udało się wytłumaczyć do końca. A przykro, że tych 30 kilku kolegów i koleżanek uległo tej presji.
1: Mówił Przemysław Czarnek. Przypomnijmy, skutkiem niedotrzymania ultimatum postawionego przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Dziś prezes Prawa i Sprawiedliwości ogłosił, że ponad 30 polityków Prawa i Sprawiedliwości zostało usuniętych z partii.
2: Reklama. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
3: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Przecież nie ma upałów.
3: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowi. Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Jest 13.30. Radosław Siennicki, zapraszam. Ponad 30 posłów zrezygnowało z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości. Poinformował o tym prezes partii Jarosław Kaczyński. To konsekwencja niepodpisania deklaracji o braku przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń. Podpisów nie złożyli Mateusz Morawiecki i posłowie zrzeszeni w jego stowarzyszeniu Rozwój Plus. Jak wskazywał prezes PiS, deklaracja miała zabezpieczyć partię przed rozłamem, a także przed próbą stworzenia nowej partii.
7: Oczywiście na to zgody w żadnym wypadku być nie mogło i podpisanie tej bardzo prostej deklaracji miało być po prostu niczym innym jak zdeklarowaniem, że w tego rodzaju przedsięwzięciu się nie będzie uczestniczyło, ponieważ pewna część naszych koleżanek i kolegów tego nie zrobiła i nie chciała zrobić, no w takim razie wnioski muszą być wyciągnięte.
6: O ocenę sytuacji w PiS-ie poprosiliśmy eksperta. Według politologa Wojciecha Mościbrockiego sytuacja Jarosława Kaczyńskiego jest bardzo trudna, bo nie może liczyć na lojalność posłów.
8: Można też przypomnieć z serialu Gry o Tron, kiedy jest młody król, którego nikt nie słucha, więc on na Radzie Królewskiej cały czas krzyczy takim dyszkantem, no ja jestem królem, ja jestem królem. I Tywin Lannister mówi mu, pamiętaj, król, który ciągle powtarza, że jest królem, tak naprawdę królem nie jest. W związku z tym, jeżeli Jarosław Kaczyński musi mieć pisemne poświadczenia lojalności członków swojej partii, to znaczy, że na tą lojalność nie może liczyć.
6: A za pół godziny konferencja Mateusza Morawieckiego. Francuscy strażacy walczą z pożarem w departamencie Gironda. Ogień strawił już 8700 hektarów lasów, a z okolic Bordeaux ewakuowano ponad 20 tysięcy osób. Władze nakazały wszystkim mieszkańcom i turystom opuszczenie półwyspu Cap Ferret. Część ewakuowanych wywożono łodziami. Pożar nadal nie jest pod kontrolą. Francja poprosiła o pomoc Unię Europejską. Do akcji mają zostać skierowane zagraniczne samoloty gaśnicze. Lublin ponownie zamienił się w podniebną scenę. Trwa Urban Highline Festival. Mieszkańcy i turyści mogą podziwiać śmiałków spacerujących po taśmach rozpiętych między budynkami wysoko nad ulicami miasta, mówi koordynator festiwalu Marceli Wydra.
9: Mamy około 60 uczestników z całego świata, w większości z Europy, kraje takie jak Włochy, Hiszpania, ale są też goście spoza Europy, z Argentyny, z USA, no i oczywiście z Polski.
6: Jedną z atrakcji festiwalu jest strefa Slackline, w której każdy, niezależnie od wieku i poziomu zaawansowania, może spróbować swoich sił w chodzeniu po taśmie. Strefa Slackline jest otwarta codziennie od 11 do 16 przy fontannach na Placu Litewskim. Festiwal potrwa do niedzieli.
10: Dzień w Polskim Radiu 24.

0: 33 minuty po godzinie 13. Komentarz. Sporo dzieje się w polityce krajowej i do tego tematu jeszcze będziemy wracać, ale interesujące, ważne rzeczy dzieją się także poza granicami Polski i teraz na nich chcemy się skupić. Radosław Pyfel jest z nami, ekspert do spraw międzynarodowych, autor kanału na YouTube. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam pana i witam państwa i też dziękuję wszystkim wspierającym moją działalność publicystyczną, bo dzięki nim mogę dzisiaj być pana i państwa gościem.
0: Witam pana bardzo serdecznie. Zacznijmy od spotkania, do którego doszło w Manili w ramach szczytu Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej. W Manili spotkali się szefowie amerykańskiej i rosyjskiej dyplomacji Marco Rubio i Siergiej Ławrow. Strona rosyjska wychodziła z założenia, że w czasie tego spotkania zostaną potwierdzone ustalenia z Alaski, kiedy spotkali się prezydenci Stanów Zjednoczonych i Rosji. Pamiętamy tamto spotkanie doskonale. Czerwony dywan, kordialne powitanie Putina przez amerykańskiego prezydenta, potem wspólna podróż limuzyną prezydencką. Tymczasem Marco Rubio powiedział, że tamte ustalenia nie zostały zaakceptowane przez stronę ukraińską, zatem potrzebne są nowe. Zimny prysznic dla Rosjan?
1: No myślę, że niekoniecznie, bo można powiedzieć, że gra się toczy. Te ustalenia, na które popływali się Rosjanie, no nikt o nich nie wie, czy one nie miały formy jakiegoś traktatu, umowy. To jest coś, co Rosjanie twierdzą, że było przedmiotem jakiejś umowy, ale nie zostało oficjalnie potwierdzone. Natomiast rzeczywiście nie ulega wątpliwości, że te relacje amerykańsko-rosyjskie w ostatnich miesiącach się popsuły. Amerykanie stali się mniej entuzjastyczni co do porozumienia z Putinem. Być może zimny prysznic przeżyli oni, no i stwierdzili, że to nie będzie takie proste. Przecież też pamiętamy te zapowiedzi Donalda Trumpa, który mówił, że to będzie banalnie łatwe, że potrwa 24 godziny. No a trochę się przedłużyło i nie wygląda na to, żeby to porozumienie przynajmniej w kwestii Ukrainy zostało osiągnięte. I to jest pierwsza kwestia. Rozmawiano też o Bliskim Wschodzie i tutaj też jest pewien protokół rozbieżności, ale panie redaktorze, rozmawiano też w Manili o kwestiach praktycznych, czyli jednak o normalizacji stosunków między USA a Rosją, czyli normalizacji działalności placówek dyplomatycznych, utrzymania tego dialogu, współpracy w takich miękkich, bardziej formułach tam dotyczących kultury i sportu. Także tutaj tych płaszczyzn jest kilka. Myślę, że dla nas najistotniejsze jest chyba to, że w kwestii Ukrainy przełomu nie ma i to jest nawet pewien odwrót Amerykanów od takiej kordialnej polityki wobec Rosji. W kwestii Bliskiego Wschodu również nie ma przełomu. A w kwestiach tych miękkich, dyplomatycznych, kulturalnych no, następuje próba normalizacji tych relacji. To jest też istotne, że będzie współpraca kosmiczna. Tak? O tym też mówiono, że tam, gdzie te interesy Rosji i Stanów Zjednoczonych się zgadzają, tam ta współpraca będzie podejmowana. No i moim zdaniem to jest trochę złożony obraz. My dążymy w Polsce, czy chcemy dążyć do takiej jednoznaczności, że to są bardzo albo bardzo dobre relacje, albo bardzo złe. A one w kilku płaszczyznach tych kluczowych, myślę, że też z naszego punktu widzenia, tak jak Ukraina, pogorszyły się. Natomiast w innych no, zdążają gdzieś w stronę jakiejś normalizacji. Pamiętajmy, że praktycznie zawieszone zostały te relacje amerykańsko-rosyjskie, a teraz się normalizują. Więc mamy tutaj tych kilka płaszczyzn i tak wygląda ten pełen obraz, który jest no, nie do końca taki jasny, oczywisty, może jakbyśmy tego chcieli.
0: Rzeczywistość rzadko bywa czarno-biała. Za chwilę zajrzymy na Bliski Wschód, ale słowo jeszcze o Ukrainie i o stwierdzeniu Marca Rubia, który mówił, że potrzebne są nowe ustalenia. Być może Ławrow, mówiąc o tym, że Rosjanie chcieliby nawiązać do tych alaskańskich postanowień, miał na myśli nie tyle jakieś konkretne ustalenia, co może raczej pewną atmosferę, bo ona odbiegała znacząco od tej aktualnej, o czym pan też wspomniał. Z czego wynika ten większy dystans Stanów Zjednoczonych do Rosji w kwestiach związanych z Ukrainą właśnie?
1: No, wynika właściwie też z tego, że Rosja nie za bardzo zareagowała na te propozycje, które Amerykanie złożyli w Alasce. Po czym Rosja zrobiła coś, co często akurat stosuje w polityce międzynarodowej. No, stwierdziła, że to Stany Zjednoczone jakby nie dotrzymują tych ustaleń. No i te mocarstwa się w ten sposób przerzucają do tego swoimi wersjami jakby wydarzeń. Więc mamy do czynienia z taką przepychanką. No to się

0: często zdarza. I mam jeszcze Ukrainę, która mówi tutaj ustami prezydenta Zełenskiego, że ona też chce być stroną tych rozmów i że te ustalenia, jeżeli jakiekolwiek zapadną, to również muszą zapaść przy udziale Ukrainy. No i mamy patową sytuację, która się przeciąga i wydaje się, że no Rosjanie nie byli chyba zainteresowani tym porozumieniem, a Amerykanie mają prawo czuć się rozczarowani. No i w związku z tym, jak sądzę, nastąpi, już następuje odejście od tej pobłażliwej polityki w kwestiach Ukrainy. To była kwestia też dozbrajania Ukrainy. Rosjanie zażądali, że jeżeli te rozmowy mają być kontynuowane, no to Amerykanie muszą się z tego wycofać. Z tego się robią wycofać i Stany Zjednoczone nie chciały. No i gra toczy się dalej.
1: Toczy się dalej też konflikt na Bliskim Wschodzie, tak jak pan wspomniał, o nim również rozmawiano w Manili. Trwają amerykańskie ataki na Iran. Po zapowiedziach prezydenta USA Donalda Trumpa o rozszerzeniu ataków na ten kraj, sekretarz generalny ONZ zaalarmował Radę Bezpieczeństwa, że może dojść do dużej wojny regionalnej. Co się w tej chwili dzieje na Bliskim Wschodzie?
0: No tu również nastąpił odwrót od pobłażliwej polityki wobec Iranu, bo Stany Zjednoczone czy Trump no, uważał, że po tym, kiedy nie powiodła się ta akcja militarna, będzie można osiągnąć porozumienie, jakoś się wycofać z ścieżki Ormus, ale nie okazało się to być możliwe, bo również pojawił się czerny protokół zbieżności co do programu nuklearnego Iranu, co do tego, w jaki sposób będzie kontrolowana ciśnina Ormus, kto będzie te statki przepuszczał i czy będzie pobierał opłaty, bo Iran takie też chce pobierać, jak będzie wyglądać kwestia reparacji za zniszczenia, albo nawet jeżeli nie nazwiemy tego reparacjami, to jakiś rekompensat czy jakieś inwestycji w Iranie. No to było wszystko dyskutowane i tu również nie osiągnięto porozumienia. I tutaj, panie redaktorze, nie trzeba długo szukać, bo znowu mamy kolejną sytuację, gdzie dwóch uczestników polityki międzynarodowej przerzuca się swoimi wersjami wydarzeń i nawzajem się obwinia, tak jak Rosja i Stany Zjednoczone, które negocjowały, była jakaś atmosfera. Potem pano i teraz obie strony oskarżają się o zerwanie tych rozmów i tak samo jest teraz między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Amerykanie mówią, że z Iranem nie ma sensu rozmawiać, że on nie dotrzymuje tych umów, a z kolei Iran mówi, że nie będzie no tutaj akceptował żadnego porozumienia, które z punktu widzenia Iranu i tak mówią ajatolachowie, no, jest tymczasowe. No i mamy taką patową sytuację, w wyniku czego Amerykanie nasilają te ataki, będą uderzać w Iran i uderzają coraz mocniej, ale Iran też odpowiada, blokując ciśnienie Ormus, to już widzimy też na rynkach światowych i widzimy, to się odbija na cenach ropy. I Iran też powoli uruchamia swoje aktywa w regionie. To są Huti, którzy będą tutaj także chyba blokować Morze Czerwone, te organizacje paramilitarne czy milicje, tak jak Huti w Jemenie czy właśnie w tamtym akwenie. Więc no, jesteśmy u progu jakiejś eskalacji. Nie wygląda to dobrze na dziś.
1: Stare porzekadło mówi, że gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta i o pewnego trzeciego chciałbym jeszcze zapytać w tym kontekście właśnie, w kontekście konfliktu na Bliskim Wschodzie, mianowicie Chiny, dla których dostawy ropy przez cieśninę Ormus były dość istotne. Jak Chińczycy zapatrują się na trwający konflikt?
0: No Chiny rzeczywiście chyba korzystają tutaj przede wszystkim wizerunkowo, bo to jest ta gra, którą prowadzą Chiny, starają się przedstawiać siebie jako partnera przede wszystkim przewidywalnego, który nie działa w sposób gwałtowny ani agresywny i to próbują Chiny wygrywać, to po pierwsze. Po drugie, rzeczywiście, tak jak pan wspomniał, mają pewien problem z tymi dostawami, bo około 40% szacuje się, przyjmijmy taką liczbę umowną, 40% chińskich dostaw ropy przepływa przez cieśninę Ormus, ale to nie jest sytuacja Japonii, gdzie to jest 90%, czy Korei, gdzie to jest około 70%, a w publicystyce te kraje są postrzegane jako sojusznicy amerykańscy i oni dużo bardziej cierpią na tym zablokowaniu cieśniny Ormus, są w dużo trudniejszej sytuacji, a w najtrudniejszej sytuacji są w ogóle Arabowie, tak? Bo tutaj nastąpił brutalny koniec złotego snu Arabów. Jeżeli mówimy o Dubaju czy Arabii Saudyjskiej, no część inwestorów się przestraszyła i uciekła, część turystów też już nie lata i największą cenę za to płacą Arabowie, a Chińczycy płacą dużo mniejszą. i trochę się

0: Siedząc na wzgórzu, no, starają się wygrywać te kłopoty Donalda Trumpa. Jeżeli na przykład spojrzymy na bardzo ciekawe badania waszyngtońskiego Pew Center, to ono pokazuje, że duża część opinii międzynarodowej, już także zachodni Europejczycy o dziwo, tam był procent odpowiedzi pozytywnych o Chinach większy niż pozytywnych wypowiedzi o Stanach Zjednoczonych. Oczywiście cały czas Chiny są odbierane źle w Europie Zachodniej, ale jeszcze gorzej Stany Zjednoczone. I Polska tu jest ciekawym ewenementem, bo u nas jest dużo wyższe ze wskazania są na Stany Zjednoczone i to nas sytuuje blisko sąsiadów Chin, którzy z kolei są przerażeni wzrostem potęgi Chin. To jest Indie, Japonia, Filipiny i co ciekawe też Korea i Polska. Natomiast Europa Zachodnia źle ocenia Chiny, ale jeszcze gorzej Stany Zjednoczone. No i to jest, co Chiny starają się wygrywać faktycznie siedząc na wzgórzu i przypatrując się temu konfliktowi. Zresztą panie redaktorze, podobnie jest na Ukrainie, gdzie Chińscy też oddalili od siebie te działania wojenne i podpatrują, uczą się, sprawdzają. Wszyscy patrzą, co się dzieje na Ukrainie, starają się wyciągać z tego wnioski i również Chiny, które siedzą na wzgórzu i wypchnęły do tego Rosję. Także dzisiaj wygląda na to, że faktycznie są w sprzyjającej sytuacji, ale sytuacja jest dynamiczna. Może się to bardzo zmienić. Ten szczyt ASEAN w Manili też pokazał, że to nie jest takie stuprocentowo trwałe.
1: To powiedzmy jeszcze na koniec, jak Chińczycy patrzą na Unię Europejską, choćby w kontekście tej zmiany, która weszła w życie z początkiem lipca. Chodzi mi o paczki z Chin, chociaż też innych krajów spoza Unii Europejskiej, które zostały objęte tymczasową opłatą celną w wysokości 3 euro za każdą pozycję towarową w przesyłce. Niby drobiazg, ale to mocno wpłynęło na handel, na kontakty Chin z Unią. Jak potraktowali te zmiany, wprowadzenie tych regulacji Chińczycy?
0: No zobaczymy, jakie będą tego skutki. Natomiast Chińczycy mają swoją politykę odnośnie Unii Europejskiej. Traktują po prostu jako rynek zbytu, dosyć bogaty i bardzo liczny. I to jest bardziej pytanie, wydaje mi się, o Europę, dlatego że dzisiaj ten deficyt handlowy w relacjach z Chinami jest gigantyczny, jest rekordowy. On wynosi miliard, zdaje się, dolarów dziennie i w tym tempie to rośnie. I pytanie jest, no, na ile Europa będzie w stanie zdywersyfikować produkcję, przenieść część produkcji do siebie albo w inne rejony świata, żeby bronić się przed tym naporem Chin, które faktycznie nie odpuszczają. I z drugiej strony jeszcze nie pomaga temu polityka Stanów Zjednoczonych i ta bezwzględność Donalda Trumpa, który również starał się narzucać te cła na Unię Europejską. Ale Chiny tu nie są absolutnie tym mocarstwem, które wyciąga przyjazną dłoń. Wręcz przeciwnie, po prostu Chiny prowadzą swoją politykę handlową, deficyt się zwiększa. No i Unia próbuje temu zaradzić. I właśnie to rozwiązanie, o którym pan wspomniał, czyli to ograniczenie tych tanich przesyłek, no też jest taką próbą. Natomiast musimy tu patrzeć w dłuższej perspektywie i oceniać jakby ten szerszy obraz. Jest to dylemat i wyzwanie strategiczne, długofalowe, bo Unia jest w trudnej sytuacji między Stanami a Chinami obecnie.
1: Radosław Pyfel, ekspert do spraw międzynarodowych. Bardzo serdecznie panu dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Miłego dnia w tych ciekawych... Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
2: Komentarz.
1: 47 minut po godzinie 13, a my wracamy do spraw krajowych. Ponad 30 posłów Prawa i Sprawiedliwości zrezygnowało z członkostwa w partii, poinformował dziś Jarosław Kaczyński. O godzinie 14 mamy poznać odpowiedź byłego premiera Mateusza Morawieckiego, a z nami jest redaktor Marcin Piasecki z dziennika Rzeczpospolita. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Witam państwa. Witam pana.
1: Jakiej odpowiedzi się pan spodziewa?
3: No odpowiedzi chyba, oczywiście mówimy o Mateuszu Morawieckim, jako no, takiej kontynuacji dotychczasowej, że tak to określę, linii czy też strategii byłego premiera. No, generalnie wydaje mi się, że może powiedzieć, że nie on zadecydował o odejściu z Prawa i Sprawiedliwości, tylko zadecydowała tak właśnie partia, czy też liderzy partii. Być może znajdą się tam słowa

0: środowisko Mateusza Morawieckiego i sam były premier bardzo ostatnio lubi używać, czyli słowo intrygant bądź intryganci, którzy doprowadzili do tego, że właśnie on sam i jego ugrupowanie jest po prostu z Prawa i Sprawiedliwości wyrzucone. No i generalnie to chyba powinno pójść to w tę stronę, że dziękują z Prawu i Sprawiedliwości, nie chcieli odchodzić. Niestety sprawy potoczyły się właśnie z powodu owych intrygantów w inny sposób.
1: Dziś Jarosław Kaczyński mówił, że tak po prostu wyszło i ma nadzieję, że to nie będzie rozejście, któremu będą towarzyszyły bardzo silne emocje. Myśli pan, że to w ogóle jest możliwe, biorąc pod uwagę to, co już zostało powiedziane i zapewne to, co za chwilę padnie?
0: No nie jest możliwe. No, zwróćmy uwagę na to, co się działo w Prawie i Sprawiedliwości przez dni ostatnie. Tam nie było spokoju, tam nie było żadnych elementów wzajemnego szacunku, tylko było obrzucanie się różnymi oskarżeniami, łącznie z epitetami. Że Jarosław Kaczyński no, może próbować, no to jest trochę takie zaklinanie rzeczywistości, może próbować to robić, natomiast zarówno same fakty, jak i emocje towarzyszące tym faktom, no, świadczą o czymś zupełnie przeciwnym.
1: Ma pan wrażenie, że to jednak może być, chociaż po części proces kontrolowany, takie rozejście się, które miałoby posłużyć szukaniu nowych wyborców, bardziej na prawo i trochę w centrum?
0: No tak, tylko że zacznijmy od tego bardziej na prawo. No właśnie, tylko Prawo i Sprawiedliwość już bez środowiska Mateusza Morawieckiego, no jak się wydaje, no to będzie właśnie grawitowało w tę prawą stronę i to no, tę prawą radykalną stronę naszej sceny politycznej. Tylko proszę zauważyć, no, tam są dwa silne, coraz silniejsze ugrupowania. Po co trzecie, czyli Prawo i Sprawiedliwość właśnie w tym, no w zasadzie w prawie w tym samym miejscu. Oczywiście marzeniem Jarosława Kaczyńskiego i w ogóle liderów Prawa i Sprawiedliwości jest jakby odebranie tych wyborców, tych najbardziej radykalnych wyborców jednej czy drugiej konfederacji. Tylko pytanie, jakie ma Prawo i Sprawiedliwość narzędzia do tego. I na razie te narzędzia, na przykład o ile narzędziem można określić aktywność przemysłowa Czarnka, no niespecjalnie to wychodzi. Sondaże nic takiego nie mówią, co więcej raczej wskazują na spadek notowaniem Prawa i Sprawiedliwości niż na to, żeby tutaj coś pozytywnego dla Prawa i Sprawiedliwości w sensie wyborców się działo. Natomiast bardziej interesująca jest sytuacja chyba w tym centrum, tak? Bo rzeczywiście no, Morawiecki dostrzegł lukę. Lukę taką, że są ci wyborcy centrowi, konserwatywni, z niechęcią patrzący na dzisiejszy układ rządzący. Być może to też są jakieś, nie wiem, sieroty po trzeciej drodze. No i tam liczy na przestrzeń. Co więcej, wydaje mi się, że to mogą być rachuby, które w jakimś stopniu się sprawdzą.
1: O tym, do kogo może być adresowany przekaz Mateusza Morawieckiego i jego, czy to klubu, czy koła, czy ugrupowania, jeszcze porozmawiamy, ale skupmy się na chwilę na komentarzach przedstawicieli koalicji rządzącej. Przed chwilą głos w sprawie rozpadu w Prawie i Sprawiedliwości, czy rozejścia się Prawa i Sprawiedliwości zabrał przebywający na Podkarpaciu marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
2: Obserwujemy podział w największej partii opozycyjnej. Nie powiem, że nas to martwi, ale powiem jedną rzecz, która mnie bardzo dziwi. Otóż przy panu Kaczyńskim, nie chcę tego oceniać i dziwię się bardzo, został pan poseł Matecki, został pan poseł Gosek oraz został, tak ma, nie, taką nadzieję ma pan prezes Kaczyński, pan poseł Czarnek. Zobaczymy, co będzie dalej. Ja jako marszałek Sejmu mogę tylko powiedzieć, że pewnie będą również zmiany dotyczące wielkości. Pewnie powstanie nowy klub, pewnie będą nowe zmiany w Sejmie. Czekamy, jak to będzie wyglądało.
1: I jak wspomniał na wstępie Włodzimierz Czarzasty, wcale tym, co dzieje się w Prawie i Sprawiedliwości, się nie martwi. To jest prezes.

0: prezent dla koalicji rządzącej?
1: Tak. I to w kilku wymiarach. Pierwszy wymiar jest taki bardzo bieżący. To znaczy, proszę zauważyć, że jednak, mimo że mamy wakacje, no to dużo o tym dyskutujemy, tak? O tym, co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości. Ta sprawa, w cudzysłowie mówiąc, przykryła kwestie związane ze służbą zdrowia, kwestię związaną ze Szpitalem Południowym w Warszawie. Jarosław Kaczyński akurat tak wcelował, że przestało się o tym mówić, o tym no, dosyć poważnym kłopocie dla koalicji rządzącej, a mówi się o tym, co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości. I to jest pierwszy wymiar z prezentu. Drugi wymiar prezentu to jest oczywiście kryzys, tak? Kryzys, jak to określił Włodzimierz Czarzasty, w największej partii opozycyjnej, i to wszystko jest prawda. Zwróciłbym również, idąc trochę tropem myśli Włodzimierza Czarzastego, uwagę na te nazwiska. Bo proszę zauważyć, że jednak ta grupa Mateusza Morawieckiego, jego otoczenie, no to są nazwiska i rozpoznawalne, i ważne dla Prawa i Sprawiedliwości. To nie jest grupa 30 czy 40 anonimowych posłów. Przynajmniej połowa z nich, a jak próbowałem policzyć, to chyba też więcej niż połowa, no to są postaci chociażby znane z rządu Mateusza Morawieckiego, które, nawiasem mówiąc, nie mają jakiegoś takiego szczególnego obciążenia związanego z tym rządem. No po prostu byli ministrami, wiceministrami, i jeżeli chodzi o jakieś wpadki, to raczej ci ludzie tego nie zaliczyli. I rzeczywiście po stronie Jarosława Kaczyńskiego w PiS-ie zostaje to otoczenie, które po pierwsze jest związane, ze Zbigniewem Ziobro, czyli postacią dosyć jednak mocno skompromitowaną na polskiej scenie politycznej. To są nazwiska znacznie mniejszego kalibru. No i to są rzeczywiście tacy awanturnicy polityczni. Pytanie, jak teraz Jarosław Kaczyński ma zamiar ułożyć swoją partię pod kątem tych nazwisk, tych lokomotyw, które mają ciągnąć dalej Prawo i Sprawiedliwość do przodu.
0: A myśli pan, że Mateusz Morawiecki będzie w stanie stworzyć taką ofertę, która sprawiłaby, że potencjalni wyborcy zapomną o tym, że przez 7 lat był twarzą rządów Zjednoczonej Prawicy?
1: Oczywiście, to będzie bardzo trudne. Bardzo trudne i jestem bardzo też ciekaw tej oferty. Co to będzie za oferta, bo na razie to jest trochę tak, że Mateusz Morawiecki, przynajmniej w tych najgłośniejszych przekazach, to z takiego merytorycznego rozpędu, merytoryczny rozpęd zawdzięcza temu, że się sprzeciwia temu, co się dzieje w PiS-ie, w tym prawym skrzydle PiS-u, w tym radykalnym skrzydle, i mówi, on się na to nie zgadza, tak? I chce działać w sposób inny. No dobrze, ale w którymś momencie, i to już niedługo, trzeba będzie po prostu przedstawić jakieś konkretne propozycje, rodzaj po prostu programu. I musi być to program na tyle atrakcyjny, żeby ci wyborcy, którzy może jakoś coś szukają czegoś na scenie politycznej, właśnie w tym centrum, żeby się tym na poważnie zainteresowali. No jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. W każdym razie też Mateusz Morawiecki i jego otoczenie nie są w jakiejś szczególnie luksusowej sytuacji.
0: To jeszcze jednym zdaniem na koniec. Czy jest w ogóle w świecie bardzo spolaryzowanej polityki miejsce na wyważony środek?
1: No i tutaj musimy się zastanowić, czy Mateusz Morawiecki i jego otoczenie, ten wyważony środek, czy to będzie wyważony środek właśnie, czy stworzą ten wyważony środek. Znaczy miejsce wydaje się, że tak generalnie jest. Natomiast pamiętajmy, że jednak i w działaniach, i w retoryce Mateusza Morawieckiego, jego otoczenia, to są pewne elementy radykalne, chociażby związane z Unią Europejską. To nie jest tak, że tutaj mamy partię takiego, umiarkowania i rozsądku, czy też przyszłą partię. Mamy nowy twór na scenie politycznej, który się dopiero zaczyna kształtować. Wydaje się, że rzeczywiście będzie grawitował w stronę centrum, ale jak spojrzymy na przeszłość, no to i Morawiecki, jego otoczenie mieli różnego rodzaju, nie wiem,

0: wypowiedzi i działania, które można uznać po prostu za radykalne, nie odstające od tego centrum.
1: Ciekawe wakacje nam się przytrafiły w tym roku. Marcin Piasecki, Dziennik Rzeczpospolita. Dziękuję panu bardzo serdecznie.
0: Bardzo dziękuję.
2: Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
5: Halo, halo, czy nas słyszycie?
4: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
6: Abemus Papam.
4: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
7: Pani Barbaro, pani Barbaro! Widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
8: Panie Pascalu, no jakby to...
7: A widziała pani?
8: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
7: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
8: No i z darmową dostawą do sklepu.
9: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości stał się faktem. Z partii wyrzucono ponad 30 posłów związanych z Mateuszem Morawieckim. Polska potrzebuje silnych formacji mundurowych, mówi prezydent. Karol Nawrocki wziął udział w centralnych obchodach Święta Policji. Rosjanie przeprowadzili uderzenie na wojskowy poligon pod Kijowem. Na terenie obiektu odbywały się pokazy uzbrojenia. Minęła 14. Radosław Siennicki, zapraszam. Decyzja zapadła. Zwolennicy Mateusza Morawieckiego znaleźli się poza Prawem i Sprawiedliwością. Oficjalnie potwierdzi to w najbliższy wtorek Komitet Polityczny Partii. Prezes Jarosław Kaczyński powiedział, że to członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus zdecydowali o swojej przyszłości. To grupa ponad 30 parlamentarzystów. Z nieoficjalnych informacji wynika, że utworzą własną partię. Więcej na ten temat Sylwia Białek.
2: Decyzja o przyszłości polityków związanych ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus zapadła. Komitet Polityczny zbierze się tylko po to, by formalnie zakończyć tę sprawę. Prezes partii Jarosław Kaczyński zaznaczył, że zwolennicy Mateusza Morawieckiego sami podjęli decyzję, bo nie podpisali deklaracji.
3: Fakt jest oczywisty, wszyscy wiedzieli, co mają podpisać i jednocześnie wszyscy wiedzieli, jakie są skutki niepodpisania. No i podjęli taką decyzję, jaką podjęli.
2: Jarosław Kaczyński zaznaczył, że sprawa ta jest związana z jednej strony ze Stowarzyszeniem Mateusza Morawieckiego, ale przede wszystkim z propozycją, która padła już wiele tygodni temu, żeby podzielić partię, a na to zgody nie ma. Podkreślał, że wczoraj proponował kompromis, by zamrozić działanie Stowarzyszenia Rozwój Plus.
3: Zrezygnowaliśmy z żądania rozwiązania tego stowarzyszenia. To też nie zostało przyjęte.
2: Jeszcze dziś o swoich planach ma poinformować Mateusz Morawiecki. Z nieoficjalnych informacji wynika, że chce utworzyć własną partię polityczną i na pewno nie będzie się nazywać Rozwój Plus. Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: A co o rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości sądzą eksperci? To może być dzień przełomu dla prawicy. Takiego zdania jest politolog dr Jakub Jakubowski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
4: Nieraz już tak było w Prawie i Sprawiedliwości, że ci, którzy odchodzili po kilku miesiącach albo latach, stawali się koalicjantami Prawa i Sprawiedliwości. I mam pewne wrażenie, że dzisiaj pewnie cała prawica uznaje ten dzień za porażkę, ale być może w przyszłym roku ten dzień będzie dniem początku nowej koalicji na prawicy.
1: Grupa ponad 30 parlamentarzystów pozwala na stworzenie konkretnej siły politycznej.

0: Podkreśla dr Andrzej Rankę z Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa.
1: To jest siła, która, tak powiem, pozwala na zorganizowanie dwóch klubów parlamentarnych, tak mówiąc takim językiem praktyki politycznej. Daje ona temu środowisku konkretną stabilność, która się może przełożyć na budowanie tożsamości.
0: Obecnie głos zabiera Mateusz Morawiecki. Więcej szczegółów dotyczących planów byłego premiera w informacjach o 14.30. Polska Policja świętuje 107. urodziny. Centralne obchody odbywają się na Placu Piłsudskiego w Warszawie. W uroczystości wziął udział m.in. prezydent Karol Nawrocki, który podkreślał, że Polska potrzebuje silnych formacji mundurowych. Przypomniał, że zadaniem policji jest służba obywatelom.
2: W tym momencie Polska was potrzebuje jeszcze bardziej właśnie z wolnością i suwerennością w sercu. Potrzebujemy silnych formacji mundurowych, silnej policji, ale takiej, która zawsze wie, że służy obywatelom wolności i sprawiedliwości społecznej. O to was proszę z głębi serca.
0: Przy okazji dzisiejszych obchodów czterech policjantów odebrało awanse generalskie. Wręczono państwowe odznaczenia, a nowo przyjęci funkcjonariusze złożyli ślubowanie. Rosjanie przeprowadzili uderzenie na wojskowy poligon pod Kijowem. Na terenie obiektu odbywały się pokazy uzbrojenia, mówił ukraińskiej telewizji Valerii Borowik, założyciel firmy produkującej sprzęt obronny. Cios był bardzo poważny. Oficjalne informacje pojawią się niebawem. Atak był najprawdopodobniej wymierzony w konkretne miejsce i zaplanowany. Niestety są ofiary śmiertelne i zniszczenia. Według wstępnych informacji zginęło co najmniej 6 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Na miejscu cały czas trwa akcja ratunkowa. Jürgen Klopp oficjalnie trenerem reprezentacji Niemiec. DFB, niemiecki związek piłki nożnej, zaprezentował szkoleniowca, który zajmie się kadrą po mundialu, na którym trzeci raz z rzędu nie weszła do najlepszej szesnastki.
3: Jürgen Klopp 2 lata temu ogłosił zakończenie trenerskiej kariery. To ogromny zaszczyt dla mnie siedzieć tutaj dzisiaj. Ostatnie dni są dla mnie jak z filmu, powiedział szkoleniowiec w centrali DFB we Frankfurcie nad Menem. Nie planuję potem żadnej kariery. To jest idealny, szczytowy moment mojej kariery zawodowej. Kładę na szali wszystko, co mam do dyspozycji, zapowiedział Jürgen Klopp. Reprezentacja Niemiec odpadła z Mistrzostw Świata w 1/16 finału. Przegrała w rzutach karnych z Paragwajem. Na poprzednich dwóch mundialach nie wyszła z grupy, mimo że w 2012 roku Niemcy zachwyciły świat, zdobywając mistrzostwo w świetnym stylu.
0: O czym informował Adam Górczewski.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Uwaga na burzę. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują w województwach lubelskim i podlaskim, a także w części mazowieckiego i podkarpackiego. Lokalnie spadnie do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Wiatr w porywach będzie wiał z prędkością do 65 km na godzinę. Na pozostałym obszarze sporo chmur, ale raczej bez opadów. Temperatura od 18 do 22 stopni Celsjusza.
5: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Sok pomarańczowy Solevita 1 litr. 3 opakowania plus 3 gratis. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
10: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
11: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
12: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
13: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Po reklamie.

0: Dzień w Polskim Radiu 24.
1: 8 minut po godzinie 14. Do turbulencji politycznych oczywiście wrócimy. Teraz jednak porozmawiamy o pewnych wyzwaniach, przed którymi stoi przemysł.
2: Gość Polskiego Radia 24.
1: Aleksander Śniegocki, prezes Instytutu Reform. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
1: Witam pana bardzo serdecznie. Polski przemysł w rachunkach płaci kilka razy więcej niż średnio w Unii Europejskiej za koszty ETS, czyli systemu opłat za uprawnienia do emisji CO2. Obciążają go też najwyższe w Unii opłaty sieciowe. To uderza w jego konkurencyjność zarówno w ramach Unii Europejskiej, jak i w relacjach z Chinami na przykład, czy z Turcją. Przedstawiciele biznesu zwracają uwagę, że inne przemysłowe państwa Unii wdrożyły ulgi dla swoich firm. Czy tak mogłoby być, czy tak powinno być też w Polsce?
3: Tak, jak najbardziej tutaj co do zasady ważna jest taka kompleksowa odpowiedź, to znaczy jest pole na takie przejściowe wsparcie, bieżące wsparcie przez ulgi obniżające cenę energii, takie jak one dzisiaj są, w oparciu o te koszty, które dzisiaj są. Natomiast te same ramy europejskie, które pozwalają rządom udzielać takiej pomocy, również pozwalają udzielać pomocy na inwestycje, już takie nowe technologie, które uniezależniają przemysł od paliw kopalnych, między innymi właśnie gazu, ropy, co tak naprawdę, jeżeli chodzi o konkurencyjność całego europejskiego przemysłu, no właśnie daje się nam wyznaki w ostatnich latach. No nie mamy, tak jak Stany Zjednoczone, dużych zapasów taniego gazu i też Chiny nas wyprzedzają, jeżeli chodzi o elektryfikację gospodarki, a pomimo tego, że też dużo o tym się mówi w Europie, podejmowane są działania, natomiast Chinom udało się to zrobić szybciej.
1: Czy dobrze rozumiem, albo czy dobra jest moja intuicja, która wskazuje, że tu nakładają się dwa kluczowe problemy? Z jednej strony rozchwiana sytuacja aktualnie na świecie, która ma też wpływ na cenę energii. Z drugiej strony fakt, że jednak te pieniądze z ETS-u, które powinny były być wdrożone na poprawę choćby infrastruktury i nie tylko, zostały wykorzystane w zupełnie inny sposób?
3: Tak, faktycznie to jest, szczególnie przemysł był pomijany nie tylko w Polsce, ale również właśnie w Polsce, jeśli chodzi o kierowanie środków z ETS-u właśnie na wsparcie tej modernizacji. No i też swoją drogą to jest jeden z tych kluczowych elementów reformy ETS-u, które teraz Komisja Europejska przedstawiła w ostatnich dniach. Tam są takie dwa elementy dotyczące przemysłu. Z jednej strony wolniej będą te zaostrzane limity emisji, jeśli chodzi o całą Unię, czyli dzięki czemu przemysł będzie miał trochę więcej czasu na te inwestycje, na modernizację, a z drugiej strony są zaostrzane zasady, jeśli chodzi o wykorzystanie tych środków przychodów z ETS-u. Znacznie więcej będzie skierowane właśnie na przemysł, a do tego, i to myślę jest sukces też dla całego naszego regionu, dla Polski, jest powołany nowy taki instrument, tak zwany investment booster, w ramach którego można będzie uzyskać takie wsparcie na te nowe technologie i tam jest przewidziane oddzielna pula dla naszego regionu. Czyli tutaj polskie firmy mogą konkurować niekoniecznie już ze Szwecją czy z Hiszpanią, tylko z konkurentami właśnie z Rumunii, czy Bułgarii, czy Litwy, tak? Czyli w ramach regionu, co jest bardziej fair, bym powiedział, no bo mamy trochę inne punkty startowe. Mhm. I myślę, że tutaj jest wiele okazji do tego, żeby faktycznie polski przemysł sięgnął po te środki, natomiast oczywiście jest też kwestia tego, że muszą być ramy i decyzje podejmowane na poziomie krajowym.
1: W Polsce też są prowadzone pewne prace. Ministerstwo Energii zaproponowało projekt rozporządzenia, które ma obniżyć odbiorcom energochłonnym opłaty sieciowe, ale przedstawiciele biznesu oczekują ambitniejszych kroków i stwierdzają, że sytuacja w Polsce grozi stopniową dezindustrializacją. Trudne słowo. Czy jest aż tak źle?
3: Myślę, że tutaj warto wyróżniać sytuację poszczególnych branż, to znaczy faktycznie, jeśli chodzi o branże energochłonne, ta cena energii ma kluczowe znaczenie i tutaj faktycznie działanie Ministerstwa Energii to jest jedno.

0: ten element. Drugi element to jest właśnie ta pomoc, którą można uruchomić jeszcze, żeby dodatkowo obniżyć cenę energii. Natomiast też długookresowo właśnie istotne jest dokończenie modernizacji naszego systemu energetycznego. Natomiast tak żeby nieco może uspokoić słuchaczy, no to jednak to nie jest tak, że każdy zakład przemysłowy jest super zależny od kosztów energii. Duża część przemysłu to jednak są mniej energochłonne zakłady, gdzie liczą się na przykład koszty pracy czy automatyzacja, która właśnie na to się też przekłada. To nie znaczy, że możemy sobie odpuścić rozwój przemysłu energochłonnego, natomiast tutaj faktycznie mamy stać nas na to, żeby zapewnić przemysłowi energochłonnemu rozsądne warunki na modernizację, bo mamy też jakby ten szerszy też przemysł, chociażby przemysł tych nowych, czystych technologii, gdzie akurat polska baza przemysłowa się rozwija całkiem nieźle.
1: Ale mamy też przemysł zbrojeniowy, a w ostatnich miesiącach przez wszystkie przypadki odmienia się kwestie zbrojeń właśnie. One mają odbywać się poprzez zakupy poza granicami Polski, ale też poprzez produkcję sprzętu w kraju. Do niego potrzebna jest choćby stal. Jak rozumiem, tu już jesteśmy w obszarze wysokochłonnym.
0: Tak
1: jest. Jak te wszystkie obostrzenia mogą wpłynąć na rozwój, na funkcjonowanie polskiej zbrojeniówki?
0: Tak, no znowu myślę, że tutaj warto pamiętać o tym, że stal chociażby jest bardzo ważne, natomiast w skali całego tego finalnego produktu, jakim jest na przykład czołg, to jest tylko kilka procent wartości. Należy mieć strategicznie odpowiednie moce produkcyjne, natomiast też miejmy tą świadomość tych proporcji, to znaczy jeśli na przykład mamy sytuację, że Niemcy dopłacają sobie do produkcji stali i ona trafia później jako import do polskich zakładów, no to oczywiście z jednej strony pogarsza to nasz udział procentowy tego, co robimy w Polsce w tym finalnym produkcie, natomiast z jednej strony to jest tylko te parę procent. Z drugiej strony też jest parę procent kosztem tego niemieckiego podatnika, który z kolei dopłaca do hut. I jak się spojrzy na stan niemieckiego przemysłu energochłonnego, no to widać, że te dopłaty same w sobie osłony niekoniecznie dobrze wpływają na konkurencyjność długoterminową tej branży. No i co do zasady, jeżeli tak sobie mówimy, że tutaj Niemcy tyle dopłacają na przykład do swojego przemysłu energochłonnego, no to wypada zadać pytanie, no to czemu nie mają wielkiego renesansu przemysłowego? A to właśnie dlatego, że to są skutki też realnych decyzji, realnej dostępności energii. No jeżeli na przykład podjęto tam decyzję o wyłączeniu mocy w elektrowniach jądrowych, no to ograniczyło to dostępność energii po rozsądnej cenie na rynku, no i to wpływa później na konkurencyjność tych zakładów. Więc jak wracam do tej myśli, że osłony tak, przejściowe osłony jak najbardziej, natomiast musimy zawsze pilnować tego, żeby faktycznie budować już docelowy system, w którym ta energia będzie faktycznie tańsza i wybierać te nasze pole walki. Także nie zawsze każdy element musimy koniecznie produkować u siebie, przynajmniej w krótkim okresie.
1: Tu by się przydało długofalowe myślenie, chociaż nie wiem, czy to jest nasza specjalność. To na koniec jeszcze te zmiany, o których pan już wspomniał, dotyczące ETS-u, one są jakąś istotną alternatywą dla polskiego przemysłu, czy to jest chwila tylko na złapanie oddechu? To rozciągnięcie terminu chociażby?
0: Myślę, że to jest przede wszystkim właśnie dodatkowy czas na to, żeby zrealizować inwestycje. Nie zmienia się charakter transformacji, nie zmienia się ten docelowy kształt takiego zeroemisyjnego czy niskoemisyjnego przemysłu. Natomiast faktycznie otwiera się teraz nowe okienko możliwości, szczególnie w najbliższych kilku latach. Natomiast tu znowu wracam do tego, że to w jaki sposób to wykorzystamy. Zależy z jednej strony od firm przemysłowych w Polsce i one akurat coraz aktywniej sięgają po te środki, ale też właśnie od tego, czy rząd chociażby stworzy, czy będzie kontynuował transformację energetyczną, no bo zakład Huta sama z siebie nie zbuduje wszystkich wiatraków, nie zmodernizuje systemu energetycznego i jest zależna od otoczenia.
1: Aleksander Śniegocki, prezes Instytutu Reform, dziękuję panu bardzo serdecznie.

0: Dziękuję.
1: Komentarz.
2: Jest 18 minut po godzinie 14, a my wracamy do polityki krajowej. Przenosimy się do Sejmu. Tam trwa konferencja prasowa Mateusza Morawieckiego i posłów, którzy nie zdecydowali się na podpisanie oczekiwanych przez Jarosława Kaczyńskiego zobowiązań. Posłuchajmy, co mówił były premier.
3: Ze mną tutaj są ludzie, którzy zakładali partię Prawo i Sprawiedliwość. Niektórzy nawet byli jeszcze w Porozumieniu Centrum. To są ludzie, którzy budowali od podstaw struktury, którzy w wielkim dziele poprawy losu Polaków, walki o lepszą Polskę, zwłaszcza w latach 2015-2023, odegrali ogromną, niepośrednią rolę. Byliśmy ludźmi, którzy zawsze na pierwszym miejscu stawiali nie tyle partię, co raczej rzeczywiście Polskę i sprawy ludzi. I dlatego nie mogliśmy się pogodzić z tym, żeby zmuszano nas do podpisania lojalki, która de facto nie pozwalała działać w takim formacie, jaki uzgodniliśmy raptem 2-3 miesiące temu. Umiem i umiemy zwyciężać. Potrafimy naprawdę zwyciężać. To my, jako Prawo i Sprawiedliwość, jako dynamiczna ekipa, po prostu pokonywaliśmy dzisiejszą koalicję rządzącą i w roku 2019, i w roku 2023 również. Wiadomo, że wtedy nie było zdolności koalicyjnej. Potrafimy zwyciężać. Dzisiaj sytuacja, która się wyłania na polskiej prawicy, jest taka, że polska prawica nie ma hegemona, ma wiele nurtów. I warto w tym kontekście powiedzieć, że spory na tej prawicy dla mnie i dla nas są sporami w rodzinie. A tak naprawdę ostrze naszego ataku kierujemy w stronę tego bardzo, bardzo niedobrego rządu, koalicji rządzącej, w stronę rządu Donalda Tuska, który dewastuje nasz dom. Jest nas 40 posłów, senator oraz 3 europarlamentarzystów, bo wiem, że i tutaj pojawiały się różne liczby. My chcemy to przeciąć, mamy bardzo mocną reprezentację, ale dzisiaj do ostatnich chwil, do ostatniego momentu walczyliśmy rzeczywiście o jedność. O to, aby móc działać jako to drugie płuco w całych tych bardzo skomplikowanych okolicznościach politycznych, w których dzisiaj się Polska znalazła, czyli poszerzać elektorat.
2: Mówił w Sejmie były premier Mateusz Morawiecki. 20 minut po godzinie 14 słuchają Państwo Polskiego Radia 24. My dziś z uwagą przyglądamy się temu, co dzieje się w Prawie i Sprawiedliwości. Jest z nami dr Ewa Pietrzyk-Zieniewicz, politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry pani doktor.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Były premier powiedział przed chwilą, że do ostatniej chwili, do ostatniego momentu on i posłowie z nim związani walczyli o jedność. Wcześniej, kilkanaście minut po godzinie 12, prezes Jarosław Kaczyński stwierdził, że także jemu zależało na jedności Prawa i Sprawiedliwości. Wniosek jest taki, że wszyscy walczą o jedność, ale jakoś się nie udało. Z czego to wynika?
4: No wie pan, to jest w ogóle sytuacja, która, i naprawdę przykro mi to powiedzieć, ale przy całej powadze, no, które musi towarzyszyć takiej rewolucji na scenie politycznej, bo to jednak jest już rewolucja na scenie politycznej, przy całej powadze sytuacji jednak ociera się troszeczkę o groteskę. Bo jakby tak wyżał, to cały czas... Tutaj panie i panowie od pana Morawieckiego krzyczą: my chcemy jedności, chcemy być z wami i kochamy was i w ogóle wy też nas kochajcie. A druga strona mówi: no zaraz, nie, no jakbyście chcieli jedności, to byście dostosowali się do poleceń pana prezesa, bo PiS zawsze był taki, że polecenia prezesa należało wykonywać i świetnie o tym wiedzieliście, więc w tej chwili mówiąc: nie, nie dostosujemy się, no nie chcecie być z nami, no to nie, to nie, nie będziecie i my was z tej partii, no już tak mówiąc twardo, wyrzucimy, co się właśnie dzieje na naszych oczach. Więc wie pan, no, no z taką jednością i z taką miłością to nie da się nic

0: zrobić. Czekamy na ciąg dalszy tej story, bo będą ciągi dalsze.
1: To na pewno. Przez...
0: No naprawdę, tak. Wie pan, jeszcze jedna tylko uwaga. No ja nie wiem, no. Odwoływać się będą ludzie od Morawieckiego do kogo? Że ich tam z PiS-u wyrzucono, pogoniono. No naprawdę sytuacja jest taka troszkę jak u nas w przedszkolu kiedyś. Przy całej powadze tej sytuacji to naprawdę tak huśta tą łodzią. Tak.
1: Wspomniała pani o rewolucji. To rzeczywiście jest tak duża zmiana, bo przecież podobne sytuacje, choć w nieco mniejszej skali jednak, już się w PiS-ie zdarzały w przeszłości.
0: I to prawda, ale one jednak były inne. I tutaj po pierwsze powiedziałabym, że wszyscy jesteśmy zdumieni, że tyle osób w kupie postawiło się panu prezesowi. Ja myślę, że sam pan prezes tego nie przewidział. Raczej wszyscy sądzili, że z tej 40 parę szabel to tam zostanie przy Morawieckim. Może 20, a może nawet nie. Tutaj się okazało, że grupa jest zwarta. Pod tym kątem patrząc, pan Morawiecki rzeczywiście tę grupę zdyscyplinował i skonsolidował. I ona jest duża. Tak dużej rewolty w PiS nie było jeszcze. Po drugie, różnica jest taka, że pan Morawiecki jest jednak politykiem znacznie większego formatu niż ci, którzy buntowali się kiedyś wcześniej. Więc buntowników było mniej. Lider nie był tak twardy. No i w sumie poważny, no bo to jest jednak poważny, bo pan były premier, prawda? Także to troszkę jest tak, panie redaktorze, przynajmniej tak to widzę, że takie fale w PiS-ie następowały. No nie może prezes tak nas trzymać krótko przy twarzy. No my jednak też mamy swoje zdania, opinie. Nie może tak być. I tak te fale narastały. I któraś fala, dziewiąta ponoć to jest, wreszcie nadpłynęła i powiedziała, a ja jestem rewolucja.
1: To prawda.
0: A ja właśnie się nie wycofam. Więc stąd te dzisiejsze wystąpienia i trzeba tu przy wszystkim powiedzieć, że one tak mocno są emocjonalnie podlane patriotycznym sosem, że przyznam się, że mam wrażenie, że troszkę ten sos jednak za mocno doprawiono. No zobaczymy, jak to będzie dalej.
1: Te napięcia rzeczywiście trwają już od dobrych kilku miesięcy. Wyglądały trochę jak sinusoida, pojawiały się, potem następowało rozluźnienie, przynajmniej tak to wyglądało z zewnątrz, potem znów pewne wzmożenie, aż teraz doszło do erupcji. To jest być może pokłosie nierozliczonej kampanii po wyborach parlamentarnych, wprawdzie wygranych, ale takich, po których PiS musiało oddać władzę, czy może zmiana generacyjna w ramach partii, czy jedno i drugie?
0: Jedno i drugie mam wrażenie, panie redaktorze. No tutaj trzeba powiedzieć, wie pan, ja to zwykle ujmuję tak, jak mam to komentować. Bohaterowie są zmęczeni. Naprawdę i pan prezes już nie ten sam, jak był kiedyś. Determinacja z kolei tych, którzy nie chcą słuchać prezesa, nie ta sama, bo znacznie mocniejsza niż było kiedyś. Widać, że ta partia się rozsprzęgła. I to takie hasło tam nad nimi, jednak widać czas na zmianę i ta zmiana przyjdzie. Jeszcze parę dni temu myśleliśmy, że może jeszcze nie teraz, może za dni kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt, a nawet miesięcy kilka, bo to przecież przed wyborami robić taką woltę to jednak bardzo ryzykowna sprawa, bo ci państwo, którzy idą z panem Morawieckim, już wiedzą, na listach do parlamentu pisowskich nie ma dla nich miejsca. Te listy będzie prezes układał. Więc tutaj albo parlament, albo nic. Stąd walczą, walczyć będą i mówię, będą następne odsłony. Ale to wszystko, jeśli ci państwo chcą dalej istnieć w tej dużej polityce państwowej, to oni idą ku samodzielnemu projektowi partyjnemu i ten projekt zapewne niedługo nastąpi. Bo tu się już nie ma co upierać. Wie pan, to jest tak trochę jak... No naprawdę to jest tak trochę jak w małżeństwie, które jedna

0: strona się upiera, że rozwodu nigdy w życiu nie da.
1: Czy w pani odczuciu ta czterdziestka może coś na scenie politycznej zwojować poza elektoratem Prawa i Sprawiedliwości?
0: Na pewno będą bardzo mocno wojować, bo to też jest ich byt. W tym, no panie redaktorze, byt zawodowy.

0: uznaliśmy, nie będzie. Prezesowi wyrwano lejce z rąk i wszyscy to zobaczyli. To cała Polska patrzy. Tego pan prezes Kaczyński nie daruje i oni zresztą mieli tego pełną świadomość. W końcu znają prezesa tak charakterologicznie lepiej niż ja. Także wiedzieli. Stąd te w tej chwili okrzyki o patriotyzmie, o Polsce, o własnym oddaniu partyjnym. To wszystko to są jednak okrzyki i przemowy. Taki wiec im się zrobił, ale to nie zmienia faktu. Prezes stwierdził, że jednak tak jak zawsze stawiał na swoim, postawi na swoim. Oni nie spodziewali się, że zaryzykuje ktoś utratę 40 szabel. No wielu się nie spodziewało, przyznam się, że też czekałam, czy ktoś zaryzykuje, czy to tak rzeczywiście będzie. No i w tej chwili ta scena polityczna układa się na nowo. Bardzo jesteśmy zapewne wszyscy ciekawi, zarówno opinii konfederatów, no może z wyjątkiem pana Brauna, który w tej chwili tam gdzieś śmieje się swoim zwyczajem z tej burzy, i opinii rządzących dzisiaj ugrupowań, ale że się przepoczwarza, że już nic nie będzie takie samo, to wiemy.
1: Doktor Ewa Pietrzyk-Zieniewicz, politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego, dziękuję bardzo serdecznie.
0: Dziękuję bardzo.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 14.30. Radosław Siennicki, zapraszam. Do ostatniej chwili walczyliśmy o jedność, zapewnia Mateusz Morawiecki. Polityk nie podpisał deklaracji dotyczącej nieprzynależności do zewnętrznych stowarzyszeń i tym samym, jak przekazał prezes Jarosław Kaczyński, wykluczył się z Prawa i Sprawiedliwości. Chcieliśmy być drugim płucem w PiS-ie, by wspólnie wygrać przyszłoroczne wybory, mówił w Sejmie Mateusz Morawiecki.
4: Dzisiaj do ostatnich chwil walczyliśmy rzeczywiście o jedność. O to, aby móc działać jako to drugie płuco, czyli poszerzać elektorat. Wszyscy wiemy, że trzeba czasami dostosowywać ofertę programową, język, plany, strategię w zależności od okoliczności i taka była nasza rola. Nie możemy jednak zgodzić się na to, aby poprzez ultimata czy szantaż tak naprawdę strategia jeszcze niedawno uzgodniona wylądowała w koszu.
3: W Stowarzyszeniu Rozwój Plus jest 40 posłów, senator oraz 3 europarlamentarzystów. Wszyscy oni zostali wykluczeni z PiS. Generalskie awanse dla 4 policjantów, państwowe odznaczenia oraz ślubowanie nowo przyjętych do formacji funkcjonariuszy. W Warszawie odbyły się centralne obchody Święta Policji. Obecny na uroczystości premier Donald Tusk podkreślił rolę policjantów m.in. w ochronie wschodniej granicy Polski.
5: Bez wsparcia, wielkiego wsparcia polskich policjantek i policjantów tam na wschodniej granicy niemożliwe byłoby to, z czego Polska dzisiaj jest dumna. Mamy najbezpieczniejszą, szczelną granicę, przez którą nikt nieproszony nie może się już dzisiaj przemknąć. To jest wyjątkowe wydarzenie, doceniane przez cały świat.
3: Wschodniej granicy Polski strzeże kilka tysięcy policjantów. Wspierają żołnierzy i strażników granicznych. Rolnicy z Żuław zmagają się ze skutkami intensywnych opadów deszczu. Jak podkreślają, sytuacja coraz bardziej przypomina te sprzed roku. Różnica polega na tym, że zamiast gwałtownych ulew występują długotrwałe opady rozłożone na kilka dni. Dodatkowym problemem jest osłabiona kondycja upraw, mówi Roman Puchalski z Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej.
6: Nieźle poradziły sobie zboża i rośliny jare. Gorzej jest z rzepakami oziemnymi i pszenicą ozimą, bo były siane w zeszłym roku w mokre grunty. Dodatkowo zima długa, śnieżna, zimny i suchy marzec, potem znowu suchy kwiecień i przymrozki i niektóre rośliny, zwłaszcza zimowe, bardzo uściepiały.
3: Według synoptyków w weekend i na początku przyszłego tygodnia temperatury wzrosną. Rolnicy podkreślają jednak, że samo ocieplenie nie wystarczy. Pola potrzebują czasu, by odpowiednio przeschnąć. I na tym kończymy te informacje. Na kolejne, punktualnie o 15:00, zapraszam w imieniu Damiana Szpyry. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Radosław Siennicki, do jutra.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
1: 33 minuty po godzinie 14.

0: Dan dnia.
1: Wracamy do polityki krajowej. Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości się dokonuje. Prezes partii Jarosław Kaczyński poinformował kilkanaście minut po godzinie 12, że z partii odeszło ponad 30 osób. W czasie konferencji prasowej, która jeszcze trwa w Sejmie, Mateusz Morawiecki, były premier, mówił o 40 posłach. To członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, którzy nie podpisali deklaracji o przynależności do PiS-u. Sprawę śledzi i opinie zbiera nasza sejmowa reporterka Małgorzata Naukowicz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jak ta sprawa jest na gorąco komentowana?
2: No, Jarosław Kaczyński mówił, że to między innymi konsekwencja do wyrzucenia oczywiście tej grupy Mateusza Morawieckiego skupionych w Stowarzyszeniu Rozwój Plus. Według prezesa chodzi o podzielenie partii, na co podkreślał, nie może być zgody. Przypominał też, że kierownictwo partii oczekiwało podpisania deklaracji o przynależności do PiS-u.
3: Każdy wiedział, czym jest podpisanie i czym jest niezgoda na podpisanie. A różnego rodzaju dziwne, a niekiedy zabawne wytłumaczenia nic tutaj nie zmieniają. Jest, można powiedzieć, w jakimś sensie po wszystkim, no pewna formalność jeszcze musi być dokonana, bo my przestrzegamy statutu.
2: Te formalności mają być dokonane podczas posiedzenia kierownictwa PiS-u we wtorek. A do ostatniej chwili walczyliśmy o jedność obozu Prawa i Sprawiedliwości, mówił podczas briefingu w Sejmie Mateusz Morawiecki. Towarzyszyli mu członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus.
4: Zależało nam na tym, żeby w ramach tego, co wcześniej zostało ustalone w kwietniu tego roku, czyli w oparciu o tą strategię, która umownie się nazywa strategią dwóch płuc, żeby rzeczywiście w ten sposób realizować nasz sposób, model dotarcia do bardzo różnorodnych grup wyborców. Przecież wiadomo, jak bardzo różnie ludzie myślą.
2: Andrzej Szajna z Lewicy przewidywał taki rozwój wydarzeń. Wskazywały na to wszystkie znaki na niebie i ziemi, wyjaśnia polityk.
5: Jarosław Kaczyński i jego otoczenie uznały Morawieckiego za swoistego konia trojańskiego, którego trzeba poza mury PiS-u wyprowadzić, zanim dojdzie do rzezi wewnątrz partii. A Morawiecki miał jasne cele, przejąć partię, w przyszłości być może przejąć władzę, zostać premierem. Na to nie chcieli jego konkurenci się zgodzić i, krótko mówiąc, został wystawiony poza mury ugrupowania.
2: Andrzej Szajna nie widzi też możliwości utworzenia koalicji z przyszłą partią Mateusza Morawieckiego. Takiej możliwości nie wyklucza natomiast Jarosław Rzepa z PSL-u, ale zaznacza polityk, jest to nieco dłuższa perspektywa. Dodał, że z ludźmi skupionymi wokół Mateusza Morawieckiego da się rozmawiać.
6: To są ludzie, którzy są otwarci na wiele tematów, którzy też na przykład energii odnawialnej wielokrotnie zgadzaliśmy się, pomimo że głosowali tak jak Prawo i Sprawiedliwość, natomiast w kuluarach nie bali się spotykać i rozmawiać. Myślę, że to jest frakcja zdecydowanie bardziej taka otwarta. Ja bym dzisiaj przed tą frakcją nie zamykał drzwi. Uważam, że jak najbardziej moglibyśmy z nimi porozmawiać.
2: Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej wyklucza możliwość współpracy z ludźmi Mateusza Morawieckiego. Jak powiedziała, nadal są to ci sami ludzie odpowiedzialni za to, co przez 8 lat rządów robiło Prawo i Sprawiedliwość.
7: Z punktu widzenia Koalicji Obywatelskiej, osoby z zarzutami za wybory kopertowe, osoby odpowiedzialne za rujnowanie praworządności i wszystkie inne złe decyzje w latach 2015-2023, to cały czas jest Prawo i Sprawiedliwość. To cały czas są osoby, które należy rozliczać, a nie wciągać do koalicji.
2: W PiS-ie już wcześniej dochodziło do rozłamów, jednak nigdy nie była to tak liczna grupa parlamentarzystów. W 2011 roku klub PiS-u opuściło 16 posłów i jeden senator, tworząc Solidarną Polskę, która w 2023 roku zmieniła nazwę na Suwerenna Polska.
1: O czym przypominała nasza sejmowa reporterka Małgorzata Naukowicz. Dziękuję bardzo serdecznie.
0: Komentarz.
1: Jest z nami Michał Danielewski, tygodnik Polityka. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam.
1: Witam pana bardzo serdecznie. Czy rozwój wypadków jednak pana zaskoczył, czy raczej tego wariantu pan się spodziewał?
8: Zaskoczyło mnie ultimatum sprzed tygodnia, które się pojawiło trochę nagle, jednak to było zaskakujące, bo wydawało się, że ta koncepcja, która została wypracowana podczas wcześniejszego kryzysu, czyli takich dwóch płuc, jak to nazywali politycy Prawa i Sprawiedliwości, czy po jednej stronie kandydat na premiera Przemysław Czarnek w wersji radykalnej, po drugiej stronie Stowarzyszenie Morawieckiego, które apeluje do bardziej umiarkowanych, bardziej centroprawicowych wyborców, to jest jakiś rodzaj strategii działania PiS-u na najbliższe miesiące.

0: miesiące. Okazało się jednak, że część partii, ta skupiona wokół tak zwanej frakcji maślarzy, czyli Czarnka, Sasina, Patryka Jakiego, Tobiasza Bocheńskiego, uznała, że wakacje to jest dobry czas do ataku i do próby wypchnięcia Mateusza Morawieckiego poza partię, bo myślę, że tak naprawdę to było motywacją do tego, aby prezes Kaczyński właśnie z ultimatum wystąpił i chciał zmusić członków stowarzyszenia do podpisania swego rodzaju lojalki wobec niego i wobec Prawa i Sprawiedliwości. Być może Kaczyński w jakiś sposób został zmanipulowany, choć to przez maślarzy, choć to zawsze ryzykowne tezy o dobrym carze i złych bojarach w tym wypadku. Natomiast wydaje mi się, że intencja frakcji Czarnka i Sasina była jasna, to znaczy chcieli sprowokować Morawieckiego do tego, żeby takiej lojalki nie podpisał i w efekcie czego, żeby można go było wyrzucić z partii. Teza na taką rzecz jest następująca, że przypominam, że tydzień temu główną motywacją do tego rodzaju ultimatum była rzekome zagrożenie utraty subwencji i dotacji partyjnej z budżetu dla PiS-u, jeśli Stowarzyszenie Morawieckiego będzie działać. No, dziś już o takiej motywacji prawie że nie słyszymy, co pokazuje, że ona była tylko pretekstem do tego, żeby postawić frakcję Morawieckiego pod ścianą. A kiedy już frakcja Morawieckiego pod ścianą została postawiona, to w zasadzie nie było wyjścia. To znaczy ten konflikt nie mógł się skończyć kompromisem na równych prawach. Jeśli doszłoby do jakiegoś rodzaju zgody, to tylko w wypadku porażki i wywieszenia białej flagi przez jedną ze stron. To znaczy albo Morawiecki musiałby się ukorzyć przed Czarnkiem i prezesem Kaczyńskim, podpisać lojalkę i zawiesić swoje stowarzyszenie, co w efekcie no, właściwie anihilowałoby jego funkcję lidera tej swojej grupy polityków. No albo Kaczyński musiałby uznać, że Morawiecki może i jego ludzie mogą lojalki nie podpisywać, a stowarzyszenie może dalej działać. No, w związku z czym trochę uznałby, że jego kontrola nad partią jest czysto obecnie iluzoryczna. Jeśli tak wysokie były stawki, no to było wiadomo, że tutaj do porozumienia raczej nie dojdzie.
1: Spora grupa tych lojalek nie podpisała. Były premier mówił w czasie konferencji prasowej o 40 posłach. W związku z tym, że chodziło o podpisanie pewnych dokumentów, dziś Jarosław Kaczyński mógł powiedzieć, że ponad 30 osób zrezygnowało z członkostwa. Tu nie padło sformułowanie, że zostali albo zostaną w przyszłym tygodniu przez Komitet Polityczny wyrzucenia. Przecież bardzo na tym Mateuszowi Morawieckiemu zależało, żeby nie odchodzić, tylko zostać wyrzuconym z partii.
0: Teraz odbywa się taki klasyczny proces, nie po angielsku, do rymu, nazywa się blame game. Gra o to, na kogo zrzuci się winę właśnie za rozłam w PiS-ie. No jest dość oczywiste, że Morawiecki i jego grupa zostaną wyrzuceni, a nie sami zrezygnowali. To znaczy oni byli w partii, deklarowali lojalność wobec partii. Nawet jeśli wziąć pewien cudzysłów te ich zapewnienie o lojalności, no to oni nie zrobili nic takiego, co by miało skutkować
1: skreśleniem.
0: Tak jest. No, prawomocnością tezy, że odeszli z Prawa i Sprawiedliwości, nie złożyli takich deklaracji, nie złożyli takich dokumentów, no po prostu postanowili nie podpisać papierów, które podsunięto im pod nos. No więc de facto zostali z partii wyrzuceni, choć rzeczą oczywistą jest, że prezes Kaczyński i frakcja Przemysława Czarnka no, będą spinować taką oto narrację, że Kaczyński i jego grupa dokonali rozłamu i odeszli, no bo gra się toczy o to, kogo winnym rozpadu uzna elektorat Prawa i Sprawiedliwości, no bo to może mieć wpływ na sympatię tego elektoratu, które przynajmniej części z wyborców PiS-u, no te sympatie będą teraz rozdarte między jedną stroną a drugą, między mamę i tatę.
1: Z punktu widzenia byłego premiera ten termin jest w miarę dogodny, czy nieco ponad rok przed wyborami parlamentarnymi to jest czas, kiedy można się jakoś na scenie politycznej osadzić, można zbudować w miarę silne ugrupowanie, które miałoby coś do powiedzenia w kampanii?
0: Gdyby Morawiecki mógł wybierać termin tego rozłamu, to wybrałby termin trochę późniejszy. Ale wydaje mi się, że to nie jest aż tak bardzo dla niego problem. To znaczy więcej czasu do wyborów to oczywiście pewien rodzaj zagrożenia, że PiS jednak trochę będzie go spychał do sondażowej podłogi, że

0: Możliwe są jakieś, im więcej czasu, tym więcej możliwości na różnych skruszonych polityków w obozie Morawieckiego, którzy jednak zechcą wrócić na łono PiS-u, co oczywiście będzie wtedy przez Kaczyńskiego i frakcję Czarnka pokazywane jako wielki sukces. Więc więcej czasu do wyborów przy takim projekcie politycznym to więcej dla niego zagrożeń, ale z drugiej strony także więcej czasu na poukładanie się, zbudowanie struktur, zebranie pieniędzy, strategii na wybory, ponieważ ja jednak niekoniecznie wierzę w taką trochę teorię spiskową, która się pojawia, że to jest taki rozłam
1: Kontrolowany.
0: trochę pozorowany, trochę ustawiony, że oni się teraz podzielili w PiS, a przed wyborami do siebie wrócą i utworzą koalicję. Pewnych słów, pewnych procesów i pewnych antypatii w polityce jednak nie da się szybko cofnąć, a w każdym razie nie da się ich szybko cofnąć w krótkim okresie. Poza tym obie strony mają tutaj różne interesy i różne perspektywy. Wydaje mi się, że Mateusz Morawiecki gra nawet nie na wybory w 2027 roku, chociaż one są dla niego ważne. Oczywiście musi przekroczyć w jakiejś konfiguracji politycznej, ale nie z PiS-em, próg wyborczy, ale raczej Morawiecki gra o taki szeroki, prawicowy, centroprawicowy elektorat już po tych wyborach. No, jednak termin ważności przywództwa Jarosława Kaczyńskiego nad PiS-em z przyczyn no, naturalnych dobiega jednak końca. Też widać, że pozycja polityczna prezesa spada, że nie już jest takim, nie jest już takim demiurgiem jak kiedyś, więc Morawiecki może oczekiwać, że jednak to przywództwo po 2027 roku będzie jeszcze bardziej słabło i być może w PiS-ie dojdzie do jakiegoś przewrotu pałacowego albo wiecie, do mitycznego politycznego Sulejówka. No a wtedy gra o elektorat prawicowy zacznie się na nowo w takiej konfiguracji, że będą dwie konfederacje, będzie to, co zostanie z PiS-u po Kaczyńskim, no i będzie formacja Morawieckiego, więc tutaj otworzą się nowe drogi. Więc to jest moim zdaniem perspektywa byłego premiera, a niekoniecznie wybory w 2027 roku. A jeśli taka jest jego perspektywa, to pójście w 2027 z PiS-em w koalicji byłoby kompletnie absurdalne i kontrskuteczne. Myślę, że jeśli Morawiecki będzie szukał jakiegoś rodzaju szerszej formuły startu w wyborach, to będzie jej szukał poza PiS-em.
1: Gdzie mógłby takiego wsparcia, gdzie mógłby popleczników, sojuszników szukać, jeśli chodzi o polską scenę polityczną?
0: Nie wiem, czy to łatwe, ale już dzisiaj pojawiły się głosy w PSL-u takich mniej znaczących posłów, że być może jakiś rodzaj rozmowy z Morawieckim jest możliwy. Chociaż Władysław Kosiniak-Kamysz wypowiadał się kilka dni temu dość twardo o tym, że nie może być wspólnej listy wyborczej z kimś, kto w czambuł potępia rząd, który przecież PSL współtworzy. Natomiast do wyborów zostało jeszcze sporo czasu, ponad rok. Więc ja bym do końca nie wykluczał jakiegoś rodzaju porozumienia i między prawą stroną koalicji rządzącej a frakcją Mateusza Morawieckiego. Nie wiemy, co się stanie z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz i z Polską 2050, no, która pozycjonuje się obecnie jako taka trochę partia pragmatyczna, to znaczy partia, która walczy o konkretne sprawy, a niekoniecznie jest jakoś zakotwiczona ideowo. No więc w tym pragmatyzmie wyznawanym przez panią Pełczyńską-Nałęcz pewnie można sobie wyobrazić jakieś rozmowy z Mateuszem Morawieckim, tym bardziej, że sama ministra funduszy dziś w mediach no, jednoznacznie nie wykluczała takiej perspektywy, mówiąc tylko o tym, że Polska 2050 ma szerokie pole do różnych koalicji. Także tutaj scenariuszy jest sporo. Można też sobie wyobrazić jakiś rodzaj ściągania do Morawieckiego różnych takich bardzo małych grup prawicowych, to znaczy tworzenia takiej koalicji, nie wiem, byłych kukizowców, różnych partii, jak środowisk, które razem wzięte być może mogą dać jakąś taką siłę i rozpęd tej formacji, żeby ten że jeśli mówimy o poparciu dla Morawieckiego, to mówimy o poparciu jednocyfrowym, które jednakowoż da mu możliwość wprowadzenia kilkunastu posłów do przyszłego Sejmu. A skoro mówimy o poparciu sojuszy i inne tego typu danki polityczne, bo będą jednak zależne od tego, co pokażą jesienią sondaże. Bo teraz pewnie do końca wakacji te notowania rozwoju plus Morawieckiego będą się wahać. Jeden sondaż pokaże, że

0: ma 6%, drugi, że ma 3%, trzeci z kolei, że 7,4. Natomiast no, musimy się przyzwyczaić do tego, że to będzie bardzo fluktuować, ale pewnie jesienią, zimą zobaczymy jakąś stabilizację notowań tej nowej formacji. A kiedy zobaczymy jej realną siłę i realne poparcie wśród wyborców, no to będziemy wiedzieć więcej na temat jej pozycji przetargowej w jakichś rozmowach z potencjalnymi partnerami.
1: Na razie na pewno będzie sporo emocji. Musimy też poczekać na jakąś konkretniejszą ofertę nowego ugrupowania, które zapewne powstanie już niedługo dla potencjalnych partnerów politycznych i dla wyborców przede wszystkim. Potem będzie trochę łatwiej rozmawiać o ewentualnych scenariuszach. Zastanawiam się natomiast, co wydarzy się w Prawie i Sprawiedliwości, bo od kilku miesięcy, od kilkunastu właściwie miesięcy już, partia buksuje, efekt Czarnka najwyraźniej nie zadziałał, choć spadki sondażowe trochę się zatrzymały, to jednak wielkiego odświeżenia nie było. To odejście, jak chcą jedni, wyrzucenie, jak chcą drudzy, 40 posłów, to będzie poważny kłopot dla Prawa i Sprawiedliwości, czy może się okazać jakimś mocnym mobilizatorem?
0: Uważam, że to będzie bardzo duży kłopot dla PiS-u. Nawet nie z tego powodu, że tych posłów zabraknie, tylko z takich powodów czysto wizerunkowych, które jednak wpływają na strategię polityczną. To znaczy, jeśli nawet formacja Morawieckiego będzie miała poparcie poniżej progu wyborczego, nie wiem, 3-4%, w większości zabrane Prawu i Sprawiedliwości. Pewnie będzie pewna grupa wyborców, która prawicowych, która sympatyzuje z Prawem i Sprawiedliwością, nie będzie chciała przenieść głosów na Mateusza Morawieckiego, ale generalnie zniechęci się do takiej polityki, przynajmniej przez chwilę, do polityki partyjnej i będzie deklarowała absencję wyborczą. A to wszystko razem przy notowaniach teraz PiS-u w okolicach 24-23% może spowodować, że te słupki procentowe spadną do procent kilkunastu. 19, 18 w niektórych sondażach. A to powoduje, że PiS już jest bardzo niebezpiecznie blisko Konfederacji Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka. Ta różnica będzie wynosiła zaledwie kilka punktów procentowych. No, co jednak dla partii przyzwyczajonej do hegemonii po prawej stronie będzie dużym problemem mentalnym i dużym, brzydko mówiąc, problemem narracyjnym. To znaczy ta opowieść PiS-u jako takiej głównej siły opozycyjnej no, będzie musiała być jednak nieco zmodyfikowana, bo to wygląda śmiesznie, jeśli się ma 18%, konkurenci po prawej stronie mają powiedzmy 14-15, a opowiada się o tym, że się z główną siłą opozycyjną i odsunie się Tuska od władzy, a pan Czarnek będzie w przyszłości premierem, choć jego partia nie tylko, że nie wygrywa wyborów, ale w ogóle ledwie co wygrywa na prawicy. Więc to będzie duży test dla PiS-u, taki duży test z psychologii politycznej, to znaczy jak oni ten stres wytrzymają, ale też paradoksalnie to, co dzisiaj prawdopodobnie pan Przemysław Czarnek uważa za swój wielki sukces, czyli wypchnięcie Mateusza Morawieckiego poza partię i jego grupy, no może wrócić do Czarnka bumerangiem, no bo jeśli nawet biorąc pod uwagę ten bardziej radykalny kurs Prawa i Sprawiedliwości, to, że idą bardziej na prawo i to jest ich strategia polityczna, no to jeśli odchodzi cała umiarkowana grupa, to jednak no, trzeba by jednak z tymi bardziej umiarkowanymi, centroprawicowymi wyborcami jakoś się komunikować. No a Przemysław Czarnek nadaje się do tego no, słabo, to znaczy trochę jak durszlak do noszenia wody, no to będzie przeciekać. Więc nie wykluczałbym, że to, co dzisiaj jest triumfem Przemysława Czarnka, zakończy się jego porażką, bo PiS będzie szukał kogoś jednak bardziej umiarkowanego, kogo będzie można podmienić za Czarnka na tym wirtualnym stanowisku kandydata na premiera. No, wyobrażam sobie, że na przykład Tobiasz Boheński ma o wiele bardziej wizerunkowy, umiarkowany wizerunek niż Czarnek. A wymiana kandydata na premiera przy niskich notowaniach, przy spadających notowaniach, wtedy kiedy Morawiecki jakieś tam poparcie w sondażach zyskuje, no to jest znowu chaos, to jest znowu bałagan, to znowu wyborcy PiS-u dostają komunikat o braku stabilizacji i szamotaniu się ich ulubionej partii. Więc no PiS dawno w takich turbulencjach nie był, dawno nie musiał reagować na takie zagrożenia i dawno nie wykazywał się ani taką konsekwencją, ani odpornie musiał się wykazywać ani taką konsekwencją, ani a to, co się dzieje na scenie. Więc ja bym oczekiwał, że PiS znajdzie się w poważnych turbulencjach i zajmie mu sporo czasu, zanim z tych turbulencji się

0: zdoła w jakiś sposób wykaraskać.
1: Bo też skala tych odejść tym razem jest znacznie większa niż w czasie poprzednich rozłamów. Czy można by stwierdzić, że dziś rozpoczął się kolejny etap rozczłonkowywania prawej strony sceny politycznej w Polsce?
0: No, takie są fakty na razie. Czy dojdzie do jakiegoś zjednoczenia? Nie sądzę. To znaczy, no, trudno sobie wyobrazić koalicję Morawieckiego z Konfederacją Bosaka i Mentzena, a tym bardziej z Konfederacją Grzegorza Brauna. Trudno też sobie wyobrazić inne koalicje, to znaczy Konfederacji Mentzena i Bosaka z Braunem, czy PiSu z Braunem, albo PiSu z Mentzenem i Bosakiem. Więc wygląda na to, że po stronie prawej do wyborów mogą iść aż cztery listy wyborcze, co jest oczywiście... koalicji 15 października, ale tylko wtedy, jeśli ona sama również, mówiąc kolokwialnie, ogarnie swój kształt i to, jak, na jakich listach chce iść do wyborów, bo na razie mamy sytuację, kiedy i jedna strona i jest koalicyjna również, bo mamy Polskę 2050 i PSL jednak w sondażach pod progiem wyborczym. Mamy Lewicę, która ledwie ponad ten próg wystaje i mamy względnego hegemona w rodzaju koalicji obywatelskiej, ale taka konfiguracja po stronie koalicji obywatelskiej, po koalicji 15 października również no, osłabia ją wyborczo, biorąc pod uwagę i ordynację, i wielkość okręgów wyborczych, no i już słynny sposób Donta przeliczania głosów na mandaty. Więc tak naprawdę kto zdoła się skonsolidować przynajmniej trochę przed wyborami i iść jak najmniejszą liczbą bloków wyborczych właśnie do wyborów, no ten będzie na pole position przed głosowaniem. I wydaje mi się, że to jeszcze kilka miesięcy temu było absurdalną hipotezą, no ale w tej chwili w lepszej sytuacji wydaje się obóz rządowy i koalicja 15 października, jeśli mówimy o jakimś potencjalnym łączeniu się w szersze listy wyborcze.
1: A jak będzie, zobaczymy za czas jakiś. Na razie dzieją się rzeczy dość turbulentne, a jakie skutki przyniosą, okaże się pewnie dopiero za kilka tygodnia, może i miesięcy. Michał Danielewski, Tygodnik Polityka. Bardzo panu dziękuję za dzisiejszy komentarz.
0: Dziękuję bardzo.
2: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
5: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Przecież nie ma upałów.
5: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
10: Zosia bardzo mocno zachorowała.
3: koniec.

0: Ciało rzadko krzyczy, najczęściej tylko szepcze. To nie musi być koniec, jeśli w porę zareagujesz.
1: Objawy nowotworów dziecięcych bywają niejednoznaczne. Wczesne rozpoznanie znacząco zwiększa szanse na wyleczenie. Obserwuj, reaguj, pokaż serce.
2: Wejdź na pokażserce.pl i dowiedz się więcej na temat wczesnych objawów nowotworów dziecięcych oraz jak dołączyć do kampanii. Organizator kampanii Stowarzyszenie Sarkoma, partner Instytut Matki i Dziecka.
3: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
4: Patrzy w gwiazdy, by znaleźć drogę na Ziemi.
5: Najbardziej udana noc dla mnie to noc w dziczy, pod gwiazdami, pod gołym niebem. Chyba najbardziej preferuję noce w hamaku.
4: Miłość do kosmosu, która zmienia spojrzenie na świat.
5: I nagle po zachodzie księżyca, po nastaniu całkowitej ciemności, zobaczyliśmy niezliczoną ilość gwiazd i to mnie zafascynowało.
4: Sięgać gwiazd. Reportaż Moniki Chrobak. To najbliższy reportaż na rano. W niedzielę o 7:06.
3: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Jarosław Kaczyński zdecydował. Kilkudziesięciu posłów znalazło się poza partią. Każdego dnia dbają o nasze bezpieczeństwo. Polska Policja świętuje swoje 107-lecie. W tych informacjach powiemy również o nadchodzących Mistrzostwach Polski w pływaniu na byle czym. Minęła 15. Damian Szpyra. Dzień dobry. Jarosław Kaczyński i 40 buntowników. Prezes PiS zdecydował o wykluczeniu członków tzw. frakcji Mateusza Morawieckiego, którzy nie podporządkowali się jego ultimatum. Dotyczyło rezygnacji ze stowarzyszenia, które zdaniem Kaczyńskiego uderzało w jednolitość ugrupowania. Zdaniem Mateusza Morawieckiego poza formacją znalazło się wielu ważnych i zasłużonych polityków.
7: Byliśmy ludźmi, którzy zawsze na pierwszym miejscu stawiali nie tyle partię, co raczej rzeczywiście Polskę. I dlatego nie mogliśmy się pogodzić z tym, żeby zmuszano nas do podpisania lojalki.
6: Wśród osób, które krytykują byłego premiera, jest Przemysław Czarnek. W Świnoujściu, argumentując decyzję Jarosława Kaczyńskiego, powiedział, że winić należy polityczne ambicje Morawieckiego, który od dawna chciał założyć nowe ugrupowanie.
8: Ten projekt był forsowany przez Mateusza Morawieckiego. Przy wielu rozmowach, o których mówił pan prezes Jarosław Kaczyński, także w mojej obecności, tłumaczyliśmy, że to jest bez sensu i ze szkodą dla prawicy, i ze szkodą dla przyszłorocznych wyborów. No ale nie udało się wytłumaczyć do końca.
6: Wykluczenie nie musi oznaczać końca współpracy między tymi politykami, zauważyła na naszej antenie profesor Danuta Plecka z Uniwersytetu Gdańskiego. Politolożka spodziewa się powrotu do rozmów po przyszłorocznych wyborach parlamentarnych.
9: Jest to jednak wyjście z partii umówione. Ja spodziewam się, że po wyborach parlamentarnych w przyszłym roku te ugrupowania nawiążą ze sobą współpracę, bo Mateusz Morawiecki ze swoim takim centrystyczną postawą, centrystycznymi poglądami, on będzie starał się zagospodarować tych wyborców, którzy być może są zniechęceni tym bardzo takim mocnym skrętem Prawa i Sprawiedliwości w prawą stronę, czy uśmiechami puszczanymi do skrajnej prawicy.
6: Więcej o decyzji Jarosława Kaczyńskiego piszemy na portalu polskieradio24.pl. Służy obywatelom od 107 lat. Polska Policja obchodzi dziś swoje święto. Polska potrzebuje silnych formacji mundurowych, silnej policji, powiedział prezydent Karol Nawrocki. Podkreślił poświęcenie funkcjonariuszy dla bezpieczeństwa, wolności i suwerenności kraju.
10: W tym momencie Polska was potrzebuje jeszcze bardziej właśnie z wolnością i suwerennością w sercu. Potrzebujemy silnych formacji mundurowych, silnej policji, ale takiej, która zawsze wie, że służy obywatelom wolności i sprawiedliwości społecznej. O to was proszę z głębi serca.
6: Podczas centralnych uroczystości w Warszawie przyjęto nowych funkcjonariuszy, przyznano awanse generalskie oraz wręczono państwowe odznaczenia. W sumie w polskiej policji pełni służbę ponad 102 tysiące funkcjonariuszy. W ostatnich latach liczba ta zwiększa się systematycznie. O zachowanie rozwagi i szczególnego bezpieczeństwa apelują do kierowców funkcjonariusze. Nadchodzący weekend to okazja do krótkiego wyjazdu. Będzie to też czas wymiany wakacyjnych turnusów. Barbara Pluta ze Śląskiej Drogówki powiedziała, że ostrożność poprawi bezpieczeństwo na drodze.
11: Kierowców prosimy o dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze, zachowanie bezpiecznego odstępu oraz pełną koncentrację za

0: kierownicą. Pamiętajmy również o wzajemnym szacunku wobec innych uczestników ruchu i przestrzeganiu obowiązujących przepisów.
1: Również najmłodsi powinni być przewożeni w odpowiednich fotelikach. W ostatni weekend na polskich drogach doszło do 250 wypadków. Apel jest szczególnie ważny dla tych kierowców, którzy planują wybrać się w ten weekend do Augustowa. W niedzielę startują 29. Mistrzostwa Polski w pływaniu na byle czym z Polskim Radiem Białystok. Ta impreza co roku skupia na błoniach Netty tysiące fanów, kreatywnych konstruktorów z całej Polski.
2: Zajęłam sobie miejsce, właśnie jestem tu z mężem i synkiem, przyszliśmy sobie oglądać pływanie na byle czym. Później pewnie będzie duży tłok i będzie ciężko dostać się i cokolwiek zobaczyć.
3: Warszawa.
4: Przyjechaliśmy specjalnie na zawody.
2: Przyszliśmy jak najbliżej, żeby jak najwięcej widzieć.
5: Spodziewać się możemy wszystkiego, co najlepsze, najśmieszniejsze, najfajniejsze.
6: Koordynator Mistrzostw Polski w pływaniu na byle czym, Marek Gąsiorowski.
7: 17 pływadeł, będzie wiedźma, będą wikingowie, będą Oscary, no i będzie wiele, wiele innych filmowych, baśniowych i innych przedstawień.
8: Lubię i sam uczestniczyłem parę lat temu i zająłem 5. miejsce, udawałem topielca.
9: Jest to najbardziej reprezentacyjna, ale też czasochłonna impreza, jaką my organizujemy od kilkudziesięciu lat.
6: Redaktor naczelny Polskiego Radia Białystok, Marcin Tomkiel.
9: To jest też doskonały pomysł, żeby w tym naszym zabieganym codziennym życiu wziąć rodzinę, dzieci, znajomych, dobrze odpocząć, dobrze się bawić, posłuchać świetnej muzyki i spędzić ze sobą po prostu czas.
1: Start mistrzostw w niedzielę o 16.
10: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Burze w pasie od Suwałk po Przemyśl. Ostrzeżenie IMGW obowiązuje do 21. W tym czasie można spodziewać się silnego wiatru oraz znacznych opadów deszczu. Na pozostałym obszarze pochmurno, ale z przejaśnieniami. Miejscami może też przelotnie popadać, a sucho jedynie na zachodzie. Na termometrach od 19 do 23 stopni. W nocy temperatura spadnie do 10-13 stopni.
10: Klimat.
1: Jakość powietrza w Polsce jest w większości bardzo dobra lub dobra, jedynie w Rymanowie-Zdroju dostateczna. Ponad 59% prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca. Do 16 obowiązują zielone godziny. W województwie zachodniopomorskim w zlewni Wieprzy obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed wezbraniem wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.
10: Klimat. Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, a teraz 9,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Lusem, cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
13: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
14: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
15: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
16: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
15: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
16: Uff, jest dla mnie ratunek.
15: Tak.
16: Feminost, utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
17: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
18: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
19: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
10: Po reklamie. Autopromocja.
20: W sobotę w audycji Kierunek Kino porozmawiamy o Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi.

0: 20. edycja rusza z przytupem 1 sierpnia. Filmem otwarcia będzie belgijski tchórz, nagrodzony w tym roku w Cannes. Wśród gości Anna Dymna, Jan Komasa, Joanna Kulik i Arek Jakubik z koncertem Romeo i Julia żyją. O wydarzeniach, filmach i gościach opowiadał będzie Marcin Radomski, rzecznik festiwalu. Dwa brzegi, w sobotę o 9.06 w audycji Kierunek Kino. Andrzej Sołtysik, zapraszam.
1: Autopromocja.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: 9 minut po godzinie 15. Do sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości po rozłamie wrócimy za minut kilkanaście. Teraz porozmawiamy o potencjalnie najsilniejszej armii w tej części świata.
1: Komentarz.
3: Jest z nami generał Roman Polko, były dowódca jednostki GROM. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Witam pana serdecznie. Panie generale, budowę potencjalnie najsilniejszej armii w tej części świata zapowiedział wczoraj premier Donald Tusk, zapowiadając podpisanie umów na innowacyjne projekty dla polskiej armii w ramach programu Perun. Padły też znamienne słowa. Donald Tusk stwierdził, cytuję, jako premier już nie chce słuchać, jak bardzo potrzebujemy broni od naszych zachodnich sojuszników, bo ona jest nowoczesna. Albo, że Ukraińcy potrafią, a inni na świecie nie potrafią skutecznie operować dronami, albo że Chińczycy wszystkich wyprzedzili, jeśli chodzi o stosowanie sztucznej inteligencji na potencjalnym polu walki. My to wszystko mamy w naszym potencjale. Koniec cytatu. Czy pan ten entuzjazm podziela?
4: No, zgadzam się z tą wypowiedzią w 100%. Mamy ten potencjał. Najwyższa pora jest, żeby ten potencjał uruchomić. I tutaj oczywiście są potrzebne pieniądze, te 3 miliardy złotych pewnie pomogą, ale jeszcze ważniejsze w mojej ocenie jest zniesienie wielu takich biurokratycznych barier, które sam tego doświadczyłem, modernizując jednostkę GROM, które powodują, że ta nowoczesna myśl niespecjalnie może się przebić przez te bariery. Jest bardzo często blokowana, procedury są zawiłe i w szczególności jeszcze niemożliwe do przebicia, jeżeli ktoś reprezentuje sektor prywatny i ma dobrych inżynierów, ludzi z otwartą głową, a jednak nie może też otrzymać na przykład odpowiednich pozwoleń służb. No, trzeba to wszystko uprościć, trzeba spowodować, żeby ten potencjał, który w Polakach, w polskim biznesie, w szczególności prywatnym jest, został uruchomiony, żeby nie był to monopol tylko dla firm państwowych, które no, nie najlepiej do tej pory funkcjonowały. Polska Grupa Zbrojeniowa kilkakrotnie w ciągu roku potrafiła zmieniać swojego prezesa. Bumar w zasadzie ciągle coś nowego wymyśla, ale jakoś nie widać, żeby był takim motorem napędowym polskiego przemysłu zbrojeniowego. Najwyższa pora tą barierę niemożności przełamać. Dobrze, że pan premier osobiście się w to angażuje.
3: Czyli jak rozumiem, pieniądze to nie wszystko. O barierach, o ich ewentualnym usuwaniu jeszcze za chwilę porozmawiamy, ale wróćmy do programu Perun. Wyjaśnimy w paru zdaniach tym, którzy z militariami są na bakier, czym Perun jest, czemu ma służyć, co ma przynieść.
4: Ni pies, ni wydra, coś na kształt świdra, czasem się mówi w wojsku. Otóż jest to tylko po prostu nazwa. To jest hasło mówiące o tym, żeby modernizować siły zbrojne i w ramach tego programu, czy tej nazwy jest wiele pomysłów, programów innowacyjnych związanych ze sztuczną inteligencją, związanych z systemami uzbrojenia, pola walki, z wyniesieniem nas na naszej armii czy uzbrojenie na poziom kosmiczny. No to jest diabeł tkwi w szczegółach. Bardzo często za tą nazwą można ukryć rzeczy, które no nie wiemy jeszcze, czy będą efektywne, czy nie. Przydałby się w Polsce taki minister, jak niedawno zdymisjonowany w Ukrainie minister obrony Fedorow, który rzeczywiście miał bardzo otwartą głowę, spowodował, że ukraińska armia właśnie w stanie wojny była w stanie się zmodernizować, wprowadzić drony ze sztuczną inteligencją, wykorzystywać tą przewagę związaną z innowacyjnymi sposobami działania. No i też znalazł ludzi, którzy w armii, też młodych dowódców, generałów, którzy go w tym zakresie wsparli. I tutaj niestety problem się pojawia wtedy, kiedy taki beton zasiedziały, tak jak niestety generał Syrski, no próbuje, czy nawet niestety, ale prezydent Zeleński po prostu no niespecjalnie przychylnym okiem patrzył na te zmiany, tak jakby mu miały zagrażać, a może nawet nieprzychylnym okiem patrzył na to, że

0: rośnie popularność ministra obrony narodowej i zagraża mu politycznie. I mam nadzieję, że tego piekiełka takiego wewnętrznego, politycznego w Polsce uda się uniknąć. Widać wyraźnie, że premier Tusk bardzo chce rozwoju nowoczesnych technologii. Przydałby się bardziej dynamiczny minister obrony narodowej, który rzeczywiście ten program realizuje i który nie tylko rzuca różnego rodzaju hasła, ale potrafi przyciągnąć do siebie tych inżynierów, tych biznesmenów, którzy chętnie by w takie współdziałanie weszli, ale wciąż mają obawy właśnie przed tego różnego rodzaju blokadami biurokratycznymi.
1: Pan wspomniał o doświadczeniach Ukraińców. Czy to, co dzieje się na froncie za naszą wschodnią granicą, to jest ważny punkt odniesienia i wojskowi już wiedzą, że można by sporo się nauczyć, przyglądając się temu, co tam się dzieje i analizując wydarzenia ostatnich ponad już 4 lat?
0: Zdecydowanie tak. I trzeba tam być obecnym, żeby obserwować, co się dzieje. Trzeba współdziałać wywiadowczo, szkoleniowo, no bo naprawdę niesamowite zmiany, jeżeli chodzi o taktyki działania, te battle drills, te takie sposoby działania, ta szara strefa dronowa, która czasem sięga nawet kilkunastu kilometrów. Działanie już nie z grupowaniami operacyjnymi, takimi dużymi, bo kiedy tylko Rosjanie próbowali w ubiegłym tygodniu realizować tego typu działania, które kiedyś uczono jeszcze w szkole oficerskiej, właściwie kilkanaście lat temu, no to ponieśli druzgocącą klęskę, 80% strat. Niewielkie oddziały, niewielkie siły, dynamiczne, dobrze manewrujące po to, aby rzeczywiście przez taką elastyczność, zdolność do połączenia różnego rodzaju wysiłku wielu domen i przez właśnie wykorzystanie już tych nowoczesnych technologii, krótko mówiąc tą sztuczną inteligencję, która potrafi integrować, zbierać informacje z pola walki, przetwarzać je w czasie rzeczywistym i wskazywać konkretne rozwiązania, żeby właśnie w tym wyprzedzać agresora i dokonać elementu zaskoczenia. Ukraińcom to się udaje. Ukraina teraz przejęła inicjatywę, wyprowadza głębokie uderzenia głęboko na terytorium Rosji, Moskwa, Petersburg, na infrastrukturę związaną z logistyką, ale też oczywiście tą infrastrukturę wojskową. No i z pewnością te szczegóły, które wiążą się z tymi operacjami, chociażby tak jak ta operacja specjalna na 5 lotnisk strategicznych właśnie za pomocą dronów ze sztuczną inteligencją, no dobrze, żeby te informacje były też implementowane w polskim wojsku, żeby wojsko zamiast pilnować torów czy gdzieś tam sprzątać błoto popowodziowe albo chodzić po granicy zamiennie zamiast Straży Granicznej, po prostu zajęło się swoją robotą, bo naprawdę jest bardzo dużo zmian w sposobach działania i trzeba te konstytucyjne zadania, które wiążą się z obroną naszych granic, trzeba do tych zadań przygotować się bardzo intensywnie.
1: To jest ważna lekcja, czy to może być ważna lekcja, to co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Tyle, że Polski na przykład w antybalistycznej koalicji rakietowej nie ma. Są takie kraje jak Dania, Francja, Niemcy, Włochy, Holandia, Norwegia, Hiszpania, Szwecja i oczywiście Ukraina plus Wielka Brytania. Polski nie ma. Tutaj zdania są podzielone. Jedni twierdzą, że Ukraińcy nie chcieli tam naszej obecności. Z drugiej strony słyszymy, że to jednak Polska uznała ten konstrukt za zjawisko czysto teoretyczne i widzi inne sposoby na rozwijanie własnej obronności. Powinniśmy się starać o udział w takich gremiach, czy niekoniecznie?
0: No tutaj akurat pojawia się problem skuteczności działań europejskich. Mam nadzieję, że to chociażby ta koalicja antybalistyczna da sobie w końcu z tym radę, bo wiele projektów europejskich, samolot, czołg, nie doczekało się realizacji. My weszliśmy oczywiście w rozwiązania amerykańskie, w system Patriot, stąd też ta koalicja antybalistyczna, to w zasadzie mogłaby być dla Polski czymś dodatkowym i myślę, że poszliśmy w dobrym kierunku, bo realizujemy projekt, który żeśmy rozpoczęli, związany z obroną czy zbudowaniem takiej tarczy, która miałaby nas chronić na tych wysokościach strategicznych, czy krótko mówiąc na tych wysokościach dużych, 100 kilometrów jak Patriot i na bardzo niskich wysokościach. Natomiast jeżeli Europa w końcu wypracuje jakiś wspólny projekt i parasol, który chroniłby całą Europę, to z pewnością też warto w to wchodzić i do tego też strona rządowa namawia, żeby czy zachęca biznes, bo jeżeli będą pomysły z naszej strony, aby w tym uczestniczyć, to dlaczego nie? Tylko po prostu nie można wstąpić do koalicji po to tylko, żeby być jej członkiem, ale trzeba mieć

0: coś konkretnego do zaproponowania.
1: Mam nadzieję, że te głosy medialne, które wskazują na niechęć Ukraińców w odniesieniu do Polski, to są jednak komentarze przesadzone, oby.
0: Ja jestem przekonany, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale jestem przekonany, że to są przesadzone komentarze. Oczywiście biznesowo bardzo często się targujemy o coś. No, szczególnie, kiedy padają takie słowa premiera Morawieckiego, myśmy dali im złom, a oni za to zapłacili swoją krwią. No to jeżeli tego typu hasła rzucają politycy, no to później strona ukraińska no, negocjuje mocniej i sprawdza, czy przypadkiem nie proponujemy im znów jakiegoś złomu czy coś konkretnego. Aczkolwiek taka tendencja do dawania byle czego Ukraińcom to miała miejsce wcześniej, kiedy Niemcy też dawali sprzęt, który niespecjalnie sprawdzał się na polu walki. Dlatego no, oczywiście twarde rozmowy się toczą, ale to nie jest tak, że Ukraina nie chce współdziałać z Polską po to, aby wspólnie budować bezpieczeństwo i budować systemy obrony przed Rosją.
1: Przenieśmy się na chwilę za ocean. Magdalena Sopkowiak-Czarnecka była w Waszyngtonie. Tam rozmawiała z przedstawicielami amerykańskiej administracji i tamtejszego przemysłu obronnego. Chodziło o obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce, a także o współpracę wojskową i przemysłową. Powraca temat amerykańskiej bazy w Polsce. To jest ważna kwestia i jest o co kruszyć kopię?
0: Wyjątkowo dynamiczna i skuteczna, pani minister, jeżeli chodzi o program SAFE. Teraz też zajęła się tymi sprawami, które są najważniejsze. Właśnie ta amerykańska stała baza. Tak, warto o to walczyć, warto o to zabiegać i trzeba to robić intensywnie, tak jak to robi pani minister. Tak jak też pani minister zwraca uwagę i uspokaja Amerykanów, że program SAFE nie oznacza końca współdziałania z amerykańskim przemysłem zbrojeniowym, bo taki sygnał również dla Amerykanów jest istotny i od razu oczywiście wchodzi czy szuka możliwości dla polskiego przemysłu zbrojeniowego związanego z produkcją chociażby rakiet Patriot. To jest na tym właśnie taką robotę powinni realizować w praktyce politycy, nie toczyć wewnątrz kraju jakieś jałowe spory, nie tylko uczestniczyć, celebrować jakieś spotkania, tylko po prostu na roboczo budować te linie porozumienia możliwości i te możliwości wykorzystywać. Także szacunek za to, co pani minister robi. Mam nadzieję, że te rozmowy były efektywne.
1: Rzeczywiście Magdalena Sopkowiak-Czarnecka w Waszyngtonie zaproponowała stronie amerykańskiej produkcję pocisków do systemów Patriot we współpracy z USA i z Ukrainą. Wcześniej Amerykanie myśleli także o Ukraińcach. Myśli pan, że taka trójstronna współpraca w ogóle wchodzi w grę?
0: Jestem przekonany, że jest to możliwe. Prezydent Trump taką wstępną akceptację, jeśli chodzi o stronę ukraińską, ale także polską wykazał czy przekazał. No teraz trzeba kuć żelazo póki gorące. No mam nadzieję, że tutaj znów jakieś wewnętrzne spory historyczne no nie spowodują blokady w tych działaniach, bo to jest w interesie zarówno ukraińskim, jak i polskim, żebyśmy właśnie w tych kwestiach bezpieczeństwa tu i teraz i na przyszłość no potrafili współdziałać, bo jeżeli miałoby być inaczej, to zyskałby tylko Putin, Kreml, ta bandycka strona, która, nie zapominajmy o tym, wciąż morduje masowo ludność cywilną, Ukraińców i toczy wojnę hybrydową przeciwko Polsce, bo to Rosja stoi za atakami w cyberprzestrzeni, to Rosja organizuje działania o charakterze terrorystycznym, dywersyjnym w naszym kraju, to Rosja kupuje agentów wpływu i to Rosja niestety, jak widać, potrafiła wpłynąć nawet na niektórych polskich polityków, że taka histeria antyukraińska rozpętała się i nie dotyczy ona już teraz polityków w przeszłości, tylko można niestety spotkać się też z taką agresją wobec, czy ksenofobią, która jest wykazywana wobec przedstawicieli czy uciekinierów z tego kraju, którzy są na terenie Rzeczpospolitej.
1: A tymczasem w Manili spotkali się przedstawiciele dyplomacji amerykańskiej i rosyjskiej, Marco Rubio i Siergiej Ławrow. Ten ostatni wychodził z założenia, że powinno się wrócić do ustaleń z Alaski, które zostały rzekomo podjęte przez stronę rosyjską i amerykańską. Rubio przedstawił to zupełnie inaczej, stwierdzając, że nawet jeśli jakieś ustalenia były, to nie zgadzała się z nimi strona ukraińska i teraz czas na nowe. Czy to dla nas jest jakiś uspokajający sygnał, że jednak Amerykanie nieco zmienili swoje spojrzenie na politykę Rosji?
0: Tak, to jest rzeczywiście sukces też polityki europejskiej, że udało się przekonać prezydenta Trumpa, administrację amerykańską do naszego punktu widzenia tej wojny i pokazać, czym naprawdę jest Rosja. Natomiast oczywiście niektórzy różnie komentują te rozmowy, ale nawet z terrorystami się negocjują.

0: ludzkiej. Trzeba prowadzić tą wojnę dyplomatyczną po to, aby rozpoznać wroga, rozpoznać możliwości. Przecież nie chcemy eskalacji wojny. Chcemy wykorzystać wszelkie możliwe sposoby, aby jak najszybciej tą wojnę wyciszyć, zakończyć, ale też nie na takiej zasadzie, żeby doprowadzić do kapitulacji Ukrainy. Nie na takiej zasadzie, jak proponował Witkow, tylko właśnie na takich warunkach chociażby zamrożenia tego stanu, który jest obecny.
1: Jeśli przypomnimy sobie spotkanie na Alasce prezydentów Rosji i Stanów Zjednoczonych, tamtą atmosferę i to, co mówił dopiero co Marco Rubio, to jednak jest zupełnie inny przekaz. I oby ten przekaz się po stronie amerykańskiej nie zmienił w najbliższym czasie. A jeśli chodzi o to, co dzieje się dziś za naszą wschodnią granicą, jak pan ocenia sytuację na froncie? Można odnieść wrażenie, że Ukraińcy w ostatnich tygodniach skutecznie, efektywnie, momentami wręcz efektownie kąsają Rosję.
0: No przekleństwem Rosji stało się ogromne terytorium samego tego państwa rosyjskiego, bo Ukraińcy nie są w stanie zabezpieczyć własnych granic, nie są w stanie zabezpieczyć obszarów w głębi. No i Ukraina skutecznie przejmuje inicjatywę i pokazuje przeciętnemu Rosjaninowi, że to nie jest tak, że wojna na wyczerpanie będzie się toczyła tylko na wyczerpanie Ukrainy, że Ukraina ma zdolności wyprowadzenia głębokich uderzeń i tutaj Ukraińcy pokazują, że jeżeli wy będziecie atakować naszą infrastrukturę krytyczną, energetyczną, to możemy robić dokładnie to samo. No to jest chyba najlepszy sposób, bo teraz dopiero oligarchowie rosyjscy budzą się, czy nawet społeczeństwo rosyjskie się budzi, a właściwie jedyny sposób, żeby tam doszło do jakiegoś przełomu, to jest taki, żeby obudziło się rosyjskie społeczeństwo. Tak to miało miejsce wtedy, kiedy upadał Związek Sowiecki i miejmy nadzieję, że również doprowadzi to do upadku tego bandyckiego rządu.
1: Ale ma pan wrażenie, że te działania to rzeczywiście są takie kroki, które mogą długofalowo w perspektywie najbliższych miesięcy wpłynąć znacząco na sytuację na froncie? Czy to raczej są denerwujące, uciążliwe, ale jednak tylko ukąszenia?
0: To jest jednak przejęcie inicjatywy. To oczywiście kropla drąży skałę. To nie jest tak, że w ciągu tygodnia, miesiąca dokona się przełom, ale taka wytrwałość, o której na początku tej wojny zresztą mówił w rejonie Zamku Królewskiego prezydent Biden, to jest najlepsza broń przeciwko Rosjanom. Wytrwałość, solidarność, to, że jesteśmy zjednoczeni razem i że nie udaje się zrobić wyłomu w takim przekonaniu Zachodu, że wsparcie Ukrainy jest kluczowe z naszego punktu widzenia i to jest jedyny sposób, żeby zatrzymać Rosjan, bo jeżeli pokonają Ukrainę, no to przyjdą na nasze terytorium. I na szczęście to zrozumienie takiego podejścia jest bardzo duże. Ukraina, którą wcześniej prezydent Trump już właściwie skazywał na porażkę i był skłonny przyjąć te postanowienia, które w cudzysłowie wynegocjował Witkow, związane właściwie z kapitulacją Ukrainy.
1: Przymusić do kapitulacji, tak.
0: Dokładnie tak. To już mamy ten rozdział za sobą. Teraz wyraźnie prezydent Trump zrozumiał, że Ukraina nie tyle może wygrać w sensie, że opanuje jakieś rosyjskie terytorium, ale jest w stanie utrzymać to terytorium, które teraz kontroluje, a jednocześnie zadawać i wytracać potencjał bojowy i gospodarczy samej Rosji, która nawet była zmuszona w ostatnim czasie do sprzedaży tych sreber rodowych, czyli tych zasobów złota po to, aby ratować własną gospodarkę.
1: Wspomniał pan, że ważne jest w takim momencie pokazanie, że Ukraina może cały czas liczyć na wsparcie. To jeszcze krótko na koniec. Czy takim sygnałem jest, może być fakt, że po trudnych wprawdzie rozmowach, ale jednak udało się wypracować kolejny pakiet sankcji wobec Rosji?
0: Tak, to są naprawdę pozytywne sygnały i na szczęście w ostatnim czasie tych sygnałów jest dużo. To też pokazuje, że jeżeli wtedy, kiedy Ukraina jest w stanie sama sobie pomóc, to też jest większa skłonność z zewnątrz do pomocy Ukrainie. Myślę, że to powinien być też taki drogowskaz, który właśnie towarzyszy tym programom unowocześnienia polskiej armii. Że wtedy, kiedy my tą armię czynimy silną, nowoczesną, no to wtedy też nasi partnerzy europejscy, ale i Amerykanie chętniej pomagają Polsce w budowaniu odporności i bezpieczeństwa.
1: I tym samym wracamy do początku naszej rozmowy, czyli do programu Perun. Bardzo panu dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
0: Dziękuję.
1: Generał Roman Polko, były dowódca jednostki GROM.
2: Reklama. podcast Polskiego Radia.
3: Dzieci zaczęły

0: płakać wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
1: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o

0: Zapewnić sobie stabilizację zatrudnienia i spokój. Czy jednak nie zapominamy, że budżetówka to także służby jak policja czy straż graniczna? O płacach w sferze budżetowej na rok 2027 rozmawiamy w audycji Kapitał i Praca już w najbliższą sobotę, zaraz po godzinie 15. Anna Grabowska, zapraszam.
1: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Minęła 15.30, Damian Szpyra. Zapraszam. Sytuacja w Prawie i Sprawiedliwości nie jest jeszcze przesądzona, tak uważa politolog profesor Dorota Piątek. Prezes PiS Jarosław Kaczyński wyrzucił ponad 30 posłów ze swojej partii. Powodem jest brak rezygnacji z uczestnictwa w konkurencyjnych dla partii stowarzyszeniach, takich jak Stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Decyzję zatwierdzi we wtorek Komitet Polityczny PiS. I to, zdaniem politolog profesor Doroty Piątek, furtka, którą prezes zostawia dla posłów na refleksję i zmianę decyzji.
3: Pamiętajmy, że spora grupa ludzi, którzy nie są politykami pierwszoplanowymi, jednak stanęło w sytuacji podejmowania decyzji życiowych, można powiedzieć, ważących na ich przyszłych losach. Także myślę, że gdyby dzisiaj definitywnie zapowiedziano, że zbiera się dzisiaj komitet polityczny i dokonuje wykluczeń, to sytuacja by wyglądała trochę inaczej.
2: Zdaniem politolog, rozłam w PiS jest wyraźnym dowodem na słabnącą pozycję w partii Jarosława Kaczyńskiego. Generalskie awanse dla czterech policjantów, państwowe odznaczenia oraz ślubowanie nowo przyjętych do formacji funkcjonariuszy w Warszawie na placu Marszałka Piłsudskiego zakończyły się centralne obchody Święta Policji. Policja jest dla każdego obywatela, bez względu na jego poglądy czy partyjną przynależność, mówi komendant główny policji Marek Boroń.
4: Nigdy nie zgodzę się na dyskredytowanie formacji tym, którzy próbują wzbudzić niechęć do policji, podważać jej zaufanie na podstawie fałszywych testów. Przypominam, że funkcjonariusze strzegą także ich bezpieczeństwa. I to z narażeniem życia, czego dowodem są tabliczki epitafijne w Komendzie Głównej Policji.
2: Komendant zapowiedział dalsze wzmacnianie formacji zarówno jeśli chodzi o przyjęcia nowych policjantów, jak i zakupy wyposażenia i sprzętu osobistego dla funkcjonariuszy. Afera korupcyjna w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Zielonej Górze. Chodzi o łapówki za zaliczenie egzaminów na prawo jazdy. Zarzuty usłyszało 21 osób, mówi prokurator Łukasz Wojtasik.
5: To są osoby, które miały wyręczać korzyści majątkowe. To są osoby, co do których prokurator wydał postanowienie przedstawienia zarzutów, ale w dniu wczorajszym też takie postanowienie zostało wydane wobec jednego z właścicieli jednej ze szkół nauki jazdy z Zielonej Góry. Możliwe są kolejne zatrzymania, możliwe są kolejne zarzuty dla kolejnych osób.
2: Podejrzanym grozi do 10 lat więzienia. Na koniec Białystok, gdzie rusza turniej w piłkarzyki. Rywalizować będą najlepsi zawodnicy z Polski i ze świata, ale również amatorzy będą mogli spróbować swoich sił. Zachęca organizator zawodów Krzysztof Ługowski.
6: Można przyjść z kimś, bądź na miejscu znaleźć osoby do pary i zagrać na profesjonalnych stołach, zobaczyć różnicę tej jakości. Obok będą grali mistrzowie Polski, więc można się także czegoś dowiedzieć, nauczyć i spróbować swojej rywalizacji w konkurencji amatorskiej.
2: Turniej potrwa do niedzieli. Wstęp na zawody jest bezpłatny.
1: Dzień w Polskim Radiu 24.
7: 33 minuty po godzinie 15.
1: Komentarz.
7: Naszym gościem jest dr Roland Zarzycki, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Narutowicza. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, kłaniam się.
7: Witam pana bardzo serdecznie. Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości właśnie się dokonuje. O północy minęło ultimatum postawione przez Jarosława Kaczyńskiego. Kilkadziesiąt osób lojalki nie podpisało. W związku z tym prezes uznał, że te osoby, ci posłowie, wykluczyli się z partii, z Prawa i Sprawiedliwości. Część nagłówków wskazuje, że w Prawie i Sprawiedliwości zapanował chaos. Rzeczywiście ma pan wrażenie, że to jest sytuacja dość chaotyczna, czy jednak obie strony na taki wariant były gotowe?
8: Myślę, że ogólnie na pewno nie służy to Prawu i Sprawiedliwości i te wewnętrzne napięcia, które teraz się ujawniają, a które, jak domyślamy się, są też podsycane z zewnątrz, no, robią pewnie niedobre wrażenie. Natomiast byłbym daleki od takich jednoznacznych ocen tej sytuacji, że jest to jakaś katastrofa, absolutny bałagan. Myślę, że po obu stronach, zarówno po stronie byłego premiera Morawieckiego, jak i prezesa Kaczyńskiego, jest duże doświadczenie polityczne. wiedzą, jak sobie radzić z takimi sytuacjami.

0: partiami, nawet jeżeli trochę ta sytuacja poszła nie tak, jak miałoby, jak byłoby najlepiej, jak byłoby optymalnie dla partii, to jednak to nie jest koniec historii, to nie jest jakaś absolutna tragedia. Myślę, że na wiele sposobów Prawo i Sprawiedliwość może jeszcze wyjść z tej historii obronną ręką, w kontekście oczywiście wyborów w roku 2027. Z drugiej strony jakiegoś rodzaju przesilenie musiało nastąpić, można się było tego spodziewać, na pewno się spodziewano, biorąc pod uwagę grę, skomplikowany układ interesów wewnątrzpartyjnych, frakcyjnych, rozbudowane ego niektórych liderów, no to jakby tego typu problemy były nieuniknione, więc nawet można byłoby skomentować w ten sposób, że to, do czego doszło, jest jeszcze całkiem spokojnym scenariuszem.
1: Dziś po godzinie 12 w czasie swojego wystąpienia prezes Kaczyński powiedział, że ponad 30 posłów zrezygnowało z członkostwa w partii, ale komitet polityczny PiSu zbierze się dopiero we wtorek. Czy tych kilka dni to jest ostatnia szansa, czas na namysł i ewentualną zmianę decyzji?
0: Myślę, że to jest rzeczywiście taki moment, ale też nie do końca wiemy, co było mówione, jakie są kuluarowe rozmowy. Być może cały ten scenariusz, który obserwujemy z zewnątrz, jest też czymś kontrolowanym, to znaczy z perspektywy wyborcy, z perspektywy elektoratu. To wcale nie jest tak źle, z drugiej strony patrząc, dlatego że pokazuje, że w Prawie i Sprawiedliwości jest opcja bardziej umiarkowana, jest opcja bardziej radykalna. Być może w jakiś sensowny sposób można z tego wszystkiego skonstruować propozycję dla wyborców w roku 2027. Więc tego typu napięcia też nie są jednoznacznie złe. To, co byłoby złe dla Prawa i Sprawiedliwości, i to trzeba podkreślić, to jest to, jeżeli rzeczywiście ta obecna sytuacja uruchomiłaby taki efekt domino, lawinę. Kolejni posłowie, kolejni liderzy mogliby zacząć się wykruszać, wycofywać z tego względu, że dostrzegliby, że ten okręt zaczyna pękać i być może nie dopłynie do wyborów w roku 2027. Oczywiście takiego scenariusza prezes Kaczyński nie chce, to jest zrozumiałe. W związku z tym z jednej strony myślę, że próbuje pokazać jednak siłę, mimo tych licznych komentarzy, że jego pozycja słabnie, to próbuje, wydaje się, w tym momencie pokazać, że silną ręką jednak cały czas zarządza partią i jest w stanie pogodzić się z odejściem czy wyrzuceniem, zależy jak to będziemy komentować, 30 osób po to, żeby utrzymać jedność ideową i personalną partii. A z drugiej strony rzeczywiście jest te kilka jeszcze dni, które mają prawdopodobnie też pokazać byłemu premierowi Morawieckiemu, że jeżeli on idzie wabank, to prezes Kaczyński też może iść wabank. No i pytanie, kto na tym więcej straci. Te sondaże, o których często teraz mówi się, też wewnętrzne, które Prawo i Sprawiedliwość realizowało, no zdają się pokazywać, że więcej do stracenia ma jednak premier Morawiecki, przynajmniej w tej krótkoterminowej perspektywie, czy perspektywie wyborów 2027, gdzie prawdopodobnie nie będzie w stanie zdobyć wielu głosów. Być może nawet jego ugrupowanie potencjalne nie weszłoby do parlamentu. Natomiast no, możemy też zwrócić uwagę na metrykę, to znaczy na to, że no, jednak Mateusz Morawiecki gra w znacznie bardziej długoterminową grę, to znaczy on politykiem prawdopodobnie chce być jeszcze przez kilkadziesiąt lat, więc nawet jeżeli teraz to nie wyjdzie, no to będzie miał jakieś karty, będzie miał jakieś argumenty, żeby pokazać, że on w jakimś momencie odciął się od pewnej linii politycznej, radykalnej linii politycznej, którą teraz obserwujemy wśród tak zwanych maślarzy w Prawie i Sprawiedliwości. Załóżmy, to jest inwestycja.
1: Załóżmy, że do wtorku nikt zdania nie zmieni i że rzeczywiście kilkadziesiąt osób odejdzie z Prawa i Sprawiedliwości. Czy dla funkcjonowania partii to byłby poważny cios? Mógłby jakoś naruszyć stabilność ugrupowania?
0: Właśnie myślę, że może być, jeżeli sprawa byłaby nieumiejętnie pokierowana przez prezesa Kaczyńskiego, być może ujawniłyby się jakieś inne siły i napięcia, wtedy mogłoby to doprowadzić do takiego efektu domino. Natomiast zakładając poprawne zarządzanie tym kryzysem, myślę, że partia tak silna i z taką długą historią jak Prawo i Sprawiedliwość jest w stanie absolutnie przetrwać taki kryzys.
1: Jaką pozycję ma dziś Mateusz Morawiecki na scenie politycznej i co może zaoferować ewentualnym politycznym kompanom i wyborcom? Człowiek, który przez 7 lat był przecież twarzą rządów Zjednoczonej Prawicy.
0: Dokładnie. To jest na pewno największy argument, który Mateusz Morawiecki ma. To znaczy to, że był premierem, że ma olbrzymie doświadczenie, ma olbrzymie oczywiście znajomości związane z tym

0: Także przetrwał różnego rodzaju kryzysy i na pewno w jakimś sensie może czuć się liderem i za takiego lidera jest postrzegany. No, z drugiej strony oczywiście samo pojawienie się Mateusza Morawieckiego w polskiej polityce gdzieś na samym początku jest zapewne dla pewnych osób, zwłaszcza na prawicy, zwłaszcza w kręgach Prawa i Sprawiedliwości, dyskusyjne, wątpliwe i być może w tym sensie nie postrzegają go jako naturalnego lidera. Też jest to kwestia tego, jak elektorat patrzy. Myślę, że jeśli patrzymy na profil polityczny Mateusza Morawieckiego, to jak na obecne warunki na prawej scenie polskiej, na prawej stronie polskiej sceny politycznej, jest on na pewno jednym z takich osób, które są predysponowane do tego, żeby przejąć na siebie, wziąć na siebie ciężar prowadzenia polityki na tej prawej stronie sceny politycznej. Natomiast ogólnie nie jest to polityk wybitnie charyzmatyczny. Nie jest to prawdopodobnie, patrząc na sondaże, patrząc na sympatię zarówno polityków, jak i elektoratu, nie jest to prawdopodobnie polityk formatu Jarosława Kaczyńskiego czy Donalda Tuska. I w tym sensie myślę, że może być mu trudno do takiego poziomu liderstwa dojść i jeżeli ma takie aspiracje, to może się spotkać właśnie z nieprzyjemnym rozczarowaniem, bo prawdopodobnie zarówno politycy i polityczki nie będą prawdopodobnie chcieli pójść za takim liderem w tym momencie jeszcze.
1: Wspomniał pan, że to byłe premierostwo to jest na pewno atut, to jest na pewno zaleta, doświadczenie, kontakty, pozycja i tak dalej, ale z drugiej strony to chyba też może być obciążenie, bo dla jakiejś części elektoratu Mateusz Morawiecki jest nie premierem po prostu, tylko premierem z rządów Zjednoczonej Prawicy, co może go w oczach wielu skreślać. Czy może stworzyć taką ofertę, która zdołałaby jakoś ten argument odsunąć na dalszy plan?
0: Tutaj akurat niestety chyba chciałbym powiedzieć, że polski wyborca czy wyborczyni ma jednak dosyć ograniczoną, krótką pamięć i nie przejmowałbym się tym aż tak bardzo z perspektywy Mateusza Morawieckiego. To znaczy dzisiaj mamy taką sytuację, jaką mamy, narracje polityczne się zmieniają, wizerunek polityków i tak jest bardzo zły i myślę, że większość obywateli i obywatelek patrzy na to w taki sposób, że wszyscy oni zmieniają zdanie co chwilę, proponują coś nowego, więc to przywiązanie do tego, co było kiedyś, kim on był kiedyś, myślę, że nie jest aż tak znaczące, a nawet jeśli jest znaczące, to tylko w bardzo małym fragmencie elektoratu. Są ludzie, którzy pamiętają, którzy naprawdę do tego przykładają dużą wagę. W tym momencie myślę, że będziemy mieli bardzo dużo zwrotów politycznych, zwłaszcza w kontekście roku 2027. Tu mogą pomóc różnego rodzaju koalicje, tu może pomóc wsparcie autorytetem innych polityków. No, wyobraźmy sobie Donalda Tuska, który jednak ze względu na interes, na narrację Koalicji Obywatelskiej decyduje się na współpracę z Morawieckim. Jeżeli rzeczywiście by do czegoś takiego doszło, to samo wsparcie autorytetem takiego czy innego polityka, czy polityka formatu takiego jak Donald Tusk, mogłoby jakoś tam odczarować przeszłość Morawieckiego i on mógłby znaleźć się w całkiem dobrej sytuacji, tworząc jakiegoś rodzaju koalicję z szeregami kręgów Platformy Obywatelskiej.
1: No tak, w tej chwili w grę wchodzą bardzo różne scenariusze. Zobaczymy, w którą stronę rzeczywistość polityczna się potoczy. Doktor Roland Zarzycki, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Narutowicza. Dziękuję panu bardzo serdecznie.
0: Bardzo kłaniam się.
1: Komentarz. 43 minuty po godzinie 15, a z nami jest publicysta Agaton Koziński. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Witam pana bardzo serdecznie. Przez ostatnie miesiące komentowaliśmy często spór harcerzy z maślarzami. Czy kolejne tygodnie to będą bardzo emocjonalne wystąpienia intrygantów przeciwko rozłamowcom i vice versa?
2: Znaczy, myślę, że trochę jak u Hitchcocka. Najpierw trzęsienie ziemi, a potem napięcie będzie rosło. To trzęsienie ziemi rzeczywiście było przeciągnięte nad wyraz. O tym rozwodzie, o tym pęknięciu wewnątrz PiS-u mówimy przecież
1: od kilku miesięcy,
2: jeżeli nie co najmniej od roku. No, wskazanie Przemysława Czarnka na wiosnę tego roku miało uspokoić sytuację w formacji, uspokoiło na bardzo krótki okres i kulminacja nastąpiła. Także to trzęsienie ziemi przy długie zdecydowanie.

0: zdecydowanie jak na interesy partii wreszcie dobiegło końca. Teraz spodziewam się jakiegoś uspokojenia, ale zawsze po trzęsieniu ziemi są wstrząsy wtórne. Te wstrząsy wtórne na pewno będziemy oglądali. No a przede wszystkim właśnie jak u Hitchcocka napięcie będzie rosło. Napięcie w sposób bardzo wymierny, no bo będziemy obserwowali słupki sondażowe, w jaki sposób one się układają dla jednego i dla drugiego PiSu. Mateusz Morawiecki nie zgadza się, żeby o nim mówić neopis, no bo on nie będzie neopisem, on bardziej będzie pewnie jakimś PiS light. Oryginalny PiS stanie się jakimś rodzajem PiS, twardego PiSu, PiSu hard. No i zobaczymy, kto komu bliżej, kto lepiej trafia w gusta wyborców, w gusta Polaków, lepiej ubrać słowa i hasła wyborcze i programy, ich oczekiwania. Napięcie będzie na pewno rosło do wyboru.
1: Jaką rolę w pan odczuciu w całym tym procesie odgrywa Jacek Sasin?
0: No Jacek Sasin nieoczekiwanie po cichu urasta na rolę głównego gracza w Prawie i Sprawiedliwości.
1: Szara eminencja?
0: Szara eminencja to dużo powiedziane moim zdaniem. Bardziej kolejny Beniaminek prezesa. Prezes zawsze lubi mieć jakiegoś takiego swojego pupilka, którego wydaje się, że on jest najważniejszy. Przypomnijmy sobie bardzo szybki, efektowny wzlot kariery politycznej Beaty Szydło. Potem oczywiście Mateusza Morawieckiego przecież przez moment swoje 5 minut w tej partii. Taki najważniejszym osobą był Joachim Brudziński, dzisiaj już trochę zapomniany i właściwie niewidoczny w tej całej rozgrywce. Wydaje się, że dzisiaj takim Beniaminkiem prezesa stał się Jacek Sasin, no ale też obserwując to, co się dzieje z Mateuszem Morawieckim, widać, że łaska pańska na tym koniu jeździ, łaska prezesa tym bardziej, ten koń jest tym bardziej psy, bo jak to się mówi językiem korporacyjnym, zmienność decyzji oznacza niezmienność zarządzania. Jarosław Kaczyński w żaden sposób nie zamierza przestawać rządzić Prawem i Sprawiedliwością, w żaden sposób nie zamierza wycofywać się z realnej polityki. No a ponieważ ma być niezmienność zarządzania, to będzie zmienność decyzji. Zobaczymy, czy Jacek Sasin uniknie losu swoich poprzedników w fotelu Beniaminka, czy delfina wręcz. Zbigniew Ziobro przecież był bardzo długo wymieniany jako delfin, jako ten upragniony syn prezesa, gdzie jest dzisiaj Zbigniew Ziobro, a gdzie jest PiS. Także spodziewam się, że oglądamy kolejny odcinek tej samej historii. Pytanie, czy jej koniec będzie inny, czy również taki sam.
1: Przez chwilę wydawało się, że dwa stowarzyszenia w ramach Prawa i Sprawiedliwości jakimś rozwiązaniem mogą być i doprowadzą do uspokojenia sytuacji. W pewnym momencie, mniej więcej przed tygodniem, okazało się, że jednak nie. Dziś już wiemy, że na pewno nie. Co takiego się stało, że jednak stowarzyszenia się nie udały?
0: Znaczy, no, ambicje wzięły górę. Tutaj porządek, tutaj moim zdaniem nie chodzi o to, że stowarzyszenia się nie udały. W tym sensie się nie udały, że prezes przestał nad nimi panować. No, ewidentnie widać to, co powiedziałem przed chwilą. Jarosław Kaczyński jest przyzwyczajony do tego, że absolutnie dominuje, że cała partia jest ułożona tak, jak on sobie tego życzy. Bez względu na to, czy to jest dobrze, czy źle, ma być tak, jak on mówi. On się zorientował, że sytuacja staje się na tyle już rozchwiana, na tyle te napięcia wewnętrzne są potężne, że musi zareagować, zareagował jak zareagował. No też spójrzmy na rzeczywistość, bo to moim zdaniem popełniamy w analizie, tak przysłuchuję się o wypowiedziom koleżanek, kolegów, różnego rodzaju dyskusjom, skupiamy się na personaliach, czy Sasin, czy Morawiecki, a może Błaszczak, a co powie Beata Szydło. No polityka jest szalenie personalną dziedziną, jest szalenie emocjonalną. Od zarania dziejów polityką rządzą ludzkie emocje, zazdrości rządzę, potrzeby, chciwość czasami, rządza władzy i nikt od tego nie można abstrahować, ale też nie można abstrahować w rzeczywistości, a rzeczywistość wygląda następująco. W 2019 roku PiS w wyborach zdobył 43% głosów, w 2023 roku zdobył w wyborach 35% głosów, a teraz w sondażach, i to w stosunkowo dobrych sondażach dla siebie, już po wybuchu afery w Szpitalu Południowym, już po takim lekkim tąpnięciu notowań partii rządzącej, no podskoczył do 28 i te 28% jakimś sondażom mignęło, to jest wow, niesamowity wynik, bo przez

0: ostatnie miesiące były jeszcze słabiej. No to partia, która ma spadła w notowaniach niemal o połowę i dalej udaje, że wszystko się dzieje po staremu i wszystko jest i sprawdzone metody się sprawdzają, musi reagować. Pytanie, możemy dyskutować, czy reakcja jest właściwa, czy nie jest właściwa, ale moim zdaniem to, co się teraz dzisiaj wydarzyło, wczoraj, dzisiaj, ta sekwencja zdarzeń może być tak samo skuteczną metodą, jak tak samo nieskuteczną. To się dopiero przekonamy, ale na pewno lepsze jest szukanie rozwiązań i działanie, i testowanie różnych ruchów w praktyce, niż siedzenie, dywagowanie, zastanawianie się, że kiedyś to było. No, znamy historię generałów, którzy zawsze rozgrywają w głowie tę bitwę, którą kiedyś wygrali, no ale przeszłe zwycięstwa w żaden sposób nie gwarantują niczego poza miejscem w historii, poza jakimiś zapisami w podręcznikach do historii.
1: Wspomniał pan, że w jakimś sensie obserwujemy wariant pewnej sytuacji, która PiS-owi już się przytrafiała w przeszłości. Tamte wydarzenia pokazują też, że rozmowcy poza Prawem i Sprawiedliwością radzili sobie w polityce umiarkowanie, spektakularnie. Jaką przyszłość widzi pan przed Mateuszem Morawieckim i jego stronnikami?
0: Nie, pan, radzili sobie i nie radzili. No, czy Paweł Kowal i pani Kluzik-Ostkowska sobie poradzili, czy nie poradzili? Oczywiście jako samodzielna formacja sobie nie poradzili. Politycznie sobie poradzili osobiście, no bo Paweł Kowal jest przewodniczącym Komisji Sejmowej, pani Kluzik-Ostkowska jest wiceprzewodniczącą Komisji Sejmowej. W innym ugrupowaniu oczywiście, no ale to nie jest tak, że...
1: No ale o ich partii już nikt nie pamięta właściwie.
0: No, my pamiętamy,
1: no
0: ale
1: tak,
0: to
1: tak,
0: nasza praca.
1: Skrzywienie zawodowe.
0: Tak, no Zbigniew Ziobro wypadł z polityki przede wszystkim dlatego, że ma problemy zdrowotne, a nie dlatego, że jego partia nie pyknęła. No oczywiście nie pyknęła, no ale ma dzięki tej partii wywalczył stanowisko, ma swoje miejsce w historii. Nikt tak długo po 89 roku nie był ministrem sprawiedliwości. Pewnie jego rekord nie pozostanie pobity. Ja bym zaryzykował tezę, nawet w tym wieku. Także no coś tam jednak wywalczył. Także to nie jest tak, a to jest jedna część odpowiedzi. A druga część odpowiedzi, sytuacja z Mateuszem Morawieckim jest diametralnie inna od sytuacji, gdy wychodził PJN Polska jest najważniejsza, Pawła Kowala w 2010 roku, czy Solidarna Polska w 2011 roku Zbigniewa Ziobry. Aż tutaj piszę akurat tekst na ten temat i policzyłem. Gdy wychodził PJN, razem z nim wyszło z ówczesnego PiS-u 15 posłów, 3 europosłów, 1 senator. Gdy wychodziła Solidarna Polska, wyszło z nimi 16 posłów i 2 czy 3 europosłów. Teraz mówimy o liczbach zdecydowanie większych. Mówimy o 44 posłach, którzy zdecydowali się zostać przy Mateuszu Morawieckim. Do tego dochodzi 3 europosłów. Także to są całkowicie inne liczby, całkowicie inna sprawczość. Także dynamika jest, no bo to działa w dwie strony. Mateusz Morawiecki jest zdecydowanie silniejszy, na wielu płaszczyznach zdecydowanie silniejszy niż Paweł Kowal i Zbigniew Ziobro w swojej epoce. Pamiętajmy, Paweł Kowal i Zbigniew Ziobro wtedy byli młodymi, ambitnymi politykami z jakąś tam rozpoznawalnością, jakąś tam sprawnością polityczną, ale z akcentem, że oni się dopiero uczą zawodu. Mateusz Morawiecki był przez 6 lat premierem. Zostawia go zupełnie w innej orbicie, zupełnie innej lidze niż jego poprzedników, secesjonistów PiS-u. A przede wszystkim to, co w polityce jest najcenniejszym kapitałem, czyli jednym z najważniejszych kapitałów. Ma pieniądze, to raz. W polityce to jest umiejętność, zdolność do przecenienia i ma niemalże 100% rozpoznawalność w Polsce. Pod tym względem Ziobro, Kowal czy ich otoczenie w żaden sposób nie może się z nim równać. Także doświadczenie, możliwości finansowe, rozpoznawalność, wreszcie wielkość tego klubu sprawia, że proste stawianie diagnozy, że idą drogą PJN-u i Solidarnej Polski jest moim zdaniem zbyt dużym skrótem myślowym. Oczywiście nie można wykluczyć, że to się potoczy tak samo jak w tej sytuacji, ale moim zdaniem nawet jeżeli efekt końcowy będzie taki sam, to przyczyny tego będą zupełnie inne niż po prostu brak zainteresowania ofertą programową, jakiego doświadczyła Solidarna Polska i PJN.
1: To jeszcze krótko na koniec, bo została nam niespełna minuta. Komu i co mógłby zaoferować Mateusz Morawiecki? Tym, którzy są zmęczeni utwardzaniem się przekazu Prawa i Sprawiedliwości, sierotom po Polsce 2050?
0: Znaczy, Mateusz Morawiecki sam odpowiedział na to pytanie. To nie wiem, ma

0: Mam wrażenie, że i trochę to umknęło. On wygłosił swoje oświadczenie w Sejmie, potem odpowiadał dosyć długo na pytania dziennikarzy i pod koniec tej swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na jedno z pytań, przepraszam, już nie zauważyłem kolegi dziennikarza, kto je zadał. Co on sądzi o tym pomyśle, żeby być jak Konfederacja, że Konfederacja podzieliła się na Konfederację z bardziej łagodną, ostrzejszą, czyli na Konfederację i na Koronę i wspólnie te dwie partie poszerzyły swój stan posiadania, jeśli chodzi o sondaże, że jak są podzieleni na dwa, to mają więcej niż mieli w sondażach, niż byli jednym ciałem. Mateusz Morawiecki aż mu oczy błysnęły, jak to usłyszał to porównanie. Widać wyraźnie, że on myśli dokładnie w takich samych kategoriach, że te dwa płuca będą mogły tak naprawdę w pełni oddychać, gdy zostaną od siebie rozdzielone. I będzie w ten sposób można odżyć. Także jakiś kształt pomysłu w tym wszystkim jest. Oczywiście taki konstrukt jest szalenie atrakcyjny, jeżeli piszemy krótki komentarz. Natomiast gdy przechodzi proza życia i trzeba codziennie coś tam jakoś ten konstrukt zapełniać treścią, no to jest już szalenie trudniejsze. I tak naprawdę to o tym przesądzi. Czy przede wszystkim Mateusz Morawiecki będzie umiał atrakcyjną treścią zapełniać prozę codziennego życia, jak często w takich audycjach jak teraz ta nasza będziemy rozmawiali o pomysłach Mateusza Morawieckiego, jak często będziemy rozmawiali o pomysłach Konfederacji, jak często będziemy rozmawiali o pomysłach PiSu, czy wreszcie o pomysłach rządu, bo tak naprawdę o tym przesądza, z tego się składa wynik wyborczy w dniu wyborów, z tej właśnie prozy codzienności.
1: No, zatem Mateusz Morawiecki ma szczegóły.
0: Na pewno ma więcej atutów po swojej stronie niż jego poprzednicy, no ale samym potencjałem jeszcze nikt wyborów nie wygrał.
1: Agaton Koziński, publicysta, bardzo panu dziękuję. W studiu jest już Ewa Wasążnik. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Ciekawe wakacje, prawda?
2: No taki sezon ogórkowy tylko z nazwy.
1: To jest idealny moment. Wrócić po urlopie wprost na rozłam w partii Prawa
2: tak,
1: i Sprawiedliwości.
2: Tak, trafiło redaktora.
1: Tak się złożyło.
2: Tak się złożyło. No to będziemy kontynuować ten wątek nie twojego urlopu zakończonego dość gwałtownie, tylko rozłamu w PiSie. Oczywiście w popołudniowym programie na ten temat będzie dużo. Jest już... tego, co widziałam w radiu, Paweł Jabłoński, nasz pierwszy polityczny gość. O 16:30 ta rozmowa. Ważny gość, bo to jest jeden z tych, którzy opuścili Prawo i Sprawiedliwość. No właśnie, opuścili, zostali wyrzuceni. O to będziemy pytać naszego gościa. W komentarzach także na ten temat sporo, ale również powieje tymi wakacjami, bo zajrzymy nad Bałtyk, gdzie wieje, ale nie wiem, czy tak wieje, jak powinno dla tych, którzy wybrali właśnie ten kierunek na
1: no właśnie, to jest pytanie.
2: Swój urlop.
1: Co to za wiatr, ten wiatr zmian? Co on przyniesie? Ewa Wasążnik zostaje z państwem, a my już dziękujemy. Spokojnego dnia, do usłyszenia.
3: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Sok pomarańczowy Solevita 1 litr. 3 opakowania plus 3 gratis. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Przecież nie ma upałów.
5: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
8: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
9: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
10: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
11: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
12: No i co, Barbara, co?
11: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
13: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
14: Bo w Media Expert taniej ma.
7: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
15: Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. szpitale i przychodnie.

0: tygodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
1: Ogłoszenie społeczne.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła 16. Damian Szpyra. Dzień dobry. Frakcja Mateusza Morawieckiego wykluczona z Prawa i Sprawiedliwości. Decyzję ogłosił prezes partii Jarosław Kaczyński. Były premier rządu Zjednoczonej Prawicy spotkał się w Sejmie z dziennikarzami. O czym mówił, tego dowiemy się od naszej reporterki. Kolejne ustawy z podpisem prezydenta. Chodzi m.in. o tzw. ustawę łańcuchową. Z kolei do Trybunału Konstytucyjnego została skierowana ustawa o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Policjanci obchodzą dziś swoje święto. Formacja liczy już 107 lat. Głównym uroczystością w Warszawie przyglądał się Mariusz Pieśniewski. Czas na szczegóły.
0: Suma wydarzeń.
1: Rewolucja po prawej stronie sceny politycznej. Zwolennicy Mateusza Morawieckiego zostaną wyrzuceni z partii, bo nie podpisali deklaracji członkostwa. Była ona warunkowa, zakładała bowiem jednoczesną rezygnację ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Były premier Mateusz Morawiecki ze swoimi współpracownikami pojawił się w Sejmie, gdzie mówił o najbliższych planach, choć na razie bardzo ogólnie. Jak te ostatnie burzliwe godziny wyglądały, wie Sylwia Białek, która jest z nami w studiu. Witaj.
2: Dzień dobry. Rzeczywiście decyzja zapadła. Zwolennicy Mateusza Morawieckiego są poza Prawem i Sprawiedliwością. Oficjalnie potwierdzi to w najbliższy wtorek Komitet Polityczny Partii, ale prezes Jarosław Kaczyński już dziś mówił, że to członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus sami zdecydowali o swojej przyszłości. W południe wygłosił oświadczenie. Mówił wówczas, co prawda, o ponad 30 parlamentarzystach. Później Mateusz Morawiecki sprostował, że to 40 posłów, jeden senator i 3 eurodeputowanych. Prezes partii Jarosław Kaczyński zaznaczył, że zwolennicy Mateusza Morawieckiego sami podjęli decyzję, bo nie podpisali deklaracji, a mieli na to czas do północy.
3: Wszyscy wiedzieli, co mają podpisać i jednocześnie wszyscy wiedzieli, jakie są skutki niepodpisania. No i podjęli taką decyzję, jaką podjęli. W żadnym wypadku nie chcemy się rozstawiać w jakiejś niechęci, czy tym bardziej w jakichś silniejszych jeszcze uczuciach negatywnych. No tak się po prostu ułożyło.
2: Jarosław Kaczyński zaznaczył, że sprawa ta jest związana z jednej strony ze Stowarzyszeniem Mateusza Morawieckiego, ale jak mówił, przede wszystkim z propozycją, która padła już wiele tygodni temu, żeby podzielić partię, a na to zgody nie ma. Mateusz Morawiecki ze swoimi współpracownikami pojawił się o godzinie 14 w Sejmie. Mówił, że do końca miał nadzieję, że uda się porozumieć. Pytany o plany swojego stowarzyszenia był bardzo tajemniczy, ale z moich nieoficjalnych informacji wynika, że zwolennicy Mateusza Morawieckiego chcą utworzyć własny klub parlamentarny. Jest w planach także nowa partia. Wiadomo jedynie, że nie będzie się ona nazywać Rozwój Plus. Mateusz Morawiecki mówił dziś, że do końca był przekonany, że porozumienie, czy tam jedność w partii uda się wypracować.
4: Ani nie mamy tutaj przygotowanych żadnych kwestii, nie mamy omówionych tematów ani klubu, ani dalszych kroków, dlatego że szczerze mówiąc nawet wczoraj mieliśmy długą dyskusję i do końca wierzyliśmy w ramach naszego grona, że będzie tutaj zgoda.
2: Mamy do czynienia z rozłamem i z rozłamowcami, mówił z kolei w Świnoujściu kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek. Zaznaczył, że za tym zamieszaniem, za tym rozłamem stoi Mateusz Morawiecki i jego ambicje polityczne.
5: Ten projekt był forsowany przez Mateusza Morawieckiego przy wielu rozmowach, o których mówił pan prezes Jarosław Kaczyński. Także w mojej obecności tłumaczyliśmy, że to jest bez sensu i ze szkodą dla prawicy, i ze szkodą dla przyszłorocznych wyborów. No ale nie udało się wytłumaczyć do końca. A przykro, że tych 30 kilku kolegów i koleżanek uległo tej presji.
2: A skoro w planach jest nowy klub parlamentarny, skoro ma powstać nowa partia, to będą przetasowania nie tylko na scenie politycznej, ale także po prostu na sejmowych korytarzach. To zmienia także układ

0: sal. Niewykluczone, że Prawo i Sprawiedliwość straci największą salę w parlamencie, czyli salę kolumnową. I rozmawiacie z szefem największego klubu parlamentarnego w Sejmie. Tak żartował przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński, a już na poważnie podkreślał, że uszczuplenie klubu Prawa i Sprawiedliwości wiąże się po prostu z konsekwencjami.
1: To są takie rzeczy techniczne, oczywiście lokalowe, bo to każdy klub w zależności od wielkości ma ten przydział metrażu w Sejmie. To są kwestie przedstawicieli reprezentacji w poszczególnych komisjach sejmowych. To też jest od wielkości klubu. Pewnie jakieś tutaj przetasowania nas czekają, ale to jak się tam PiS podzielił, to czy ja się będę przejmował tym? Nie.
0: Zaskoczony tym, co dzieje się po prawej stronie sceny politycznej, nie jest Andrzej Szejna z Lewicy. Jak mówił, wskazywały na to ostatnie wydarzenia.
2: Jarosław Kaczyński i jego otoczenie uznały Morawieckiego za swoistego konia trojańskiego, którego trzeba poza mury PiSu wyprowadzić, zanim dojdzie do rzezi wewnątrz partii. A Morawiecki miał jasne cele: przejąć partię, w przyszłości być może przejąć władzę, zostać premierem. Na to nie chcieli jego konkurenci się zgodzić i, krótko mówiąc, został wystawiony poza mury ugrupowania.
0: Andrzej Szejna nie widzi możliwości utworzenia koalicji czy w ogóle rozmów z przyszłą partią Mateusza Morawieckiego, ale takiej możliwości nie wyklucza Jarosław Rzepa z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jak dodaje, ta perspektywa jest jednak nieco dłuższa.
3: To są ludzie, którzy są otwarci na wiele tematów, którzy też na przykład energii odnawialnej wielokrotnie zgadzaliśmy się, pomimo że głosowali tak jak Prawo i Sprawiedliwość, natomiast w kuluarach nie bali się spotykać i rozmawiać. Myślę, że to jest frakcja zdecydowanie bardziej taka otwarta.
0: Jedno jest pewne, o sejmowych, parlamentarnych wakacjach to tak naprawdę, czy politycznych, można zapomnieć. W Prawie i Sprawiedliwości już wcześniej dochodziło do rozłamów, jednak nigdy nie była to tak liczna grupa parlamentarzystów. W 2011 roku klub Prawa i Sprawiedliwości opuściło 16 posłów, jeden senator. Utworzyli Solidarną Polskę, która w 2023 roku zmieniła nazwę na Suwerenną Polskę. No ale jak wiemy teraz, to już to ugrupowanie, ci parlamentarzyści tworzą Prawo i Sprawiedliwość, wchodzą w skład partii Jarosława Kaczyńskiego.
4: Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Z partii odchodzi ponad 40 polityków związanych z Mateuszem Morawieckim. Sytuacji przygląda się Sylwia Białek. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
4: A u nas czas na komentarze ekspertów. Tak dużej rewolty w Prawie i Sprawiedliwości jeszcze nie było, mówiła na naszej antenie politolog dr Ewa Pietrzyk-Zieniewicz.
5: Wszyscy jesteśmy zdumieni, że tyle osób w kupie postawiło się panu prezesowi. Ja myślę, że sam pan prezes tego nie przewidział. Raczej wszyscy sądzili, że z tej 40 parę szabel to tam zostanie przy Morawieckim. Może 20, a może nawet nie. Tutaj się okazało, że grupa jest zwarta. Pod tym kątem patrząc, pan Morawiecki rzeczywiście tę grupę zdyscyplinował i skonsolidował. I ona jest duża. Tak dużej rewolty w PiS nie było jeszcze.
4: Mówiła dr Ewa Pietrzyk-Zieniewicz. Podobne zdanie na temat rozłamów PiS miał politolog Wojciech Mościbrocki.
6: Poprzednie sytuacje, chociażby jak odejście Zbigniewa Ziobry i Jacka Kurskiego, odbywały się w zupełnie innej sytuacji. Wtedy PiS było hegemonem i nie miało żadnej konkurencji po swojej prawej stronie. Dzisiaj sytuacja jest zupełnie inna. I to, że prezes Jarosław Kaczyński wymagał pisemnych deklaracji lojalności, no to wręcz przypomina Andrzeja Lepera, który wymagał od posłów podpisywania weksli. Można też przypomnieć z serialu Gry o Tron, kiedy jest młody król, którego nikt nie słucha, więc on na Radzie Królewskiej cały czas krzyczy takim dyszkantem: no ja jestem królem, ja jestem królem. I Tywin Lannister mówi mu: pamiętaj, król, który ciągle powtarza, że jest królem, tak naprawdę królem nie jest. W związku z tym, jeżeli Jarosław Kaczyński musi mieć pisemne poświadczenia lojalności członków swojej partii, to znaczy, że na tą lojalność nie może liczyć.
4: Mówił na naszej antenie politolog Wojciech Mościbrocki. Przed Mateuszem Morawieckim stoi teraz bardzo trudne zadanie, bo musi przekonać potencjalnych wyborców, że nie zdradził Jarosława Kaczyńskiego, mówił nasz gość Łukasz Pawłowski, prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej.
7: To zazwyczaj ci wyborcy reagują: o, zdradził, oszukał, prawda, jest niewdzięczny i tak dalej. To jest w ogóle najgroźniejszy mechanizm, z którym zderzy się dzisiaj Mateusz Morawiecki wśród tych wyborców, tych wyborców prawicowych. Jak ich przekonać, że nie jest zdrajcą? Jak przekonać ich, że on nie wykorzystał Jarosława Kaczyńskiego i tak dalej? To będzie bardzo trudne, bo to są takie bardzo silne emocje w nas, które właśnie, nawet jeżeli ktoś nie kibicuje Kaczyńskiemu, to zupełnie nie lubimy zdrajców.

0: Na wtorek zaplanowano posiedzenie Komitetu Politycznego PiS, który ma oficjalnie zatwierdzić usunięcie z partii polityków powiązanych z Mateuszem Morawieckim.
1: Sumę wydarzeń.
0: Prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. W ocenie Karola Nawrockiego jej przepisy łamią zasadę, zgodnie z którą prawo nie działa wstecz. Prezydent podpisał natomiast nowelę zakazującą trzymania psów i kotów na uwięzi, czyli tak zwaną ustawę łańcuchową. To drugie podejście do wprowadzenia tego zakazu. Pierwsze przepisy Nawrocki zawetował w grudniu ubiegłego roku. Tamta ustawa zawierała sztywne regulacje w sprawie powierzchni kojców, w których utrzymywane miały być psy. Swoją decyzję o wecie prezydent uzasadniał wówczas tym, że proponowane normy kojców były nierealne. Karol Nawrocki podpisał też ustawy o systemach sztucznej inteligencji, nowelizację o przeciwdziałaniu narkomanii, o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Czy jest pani za realizacją polityki klimatycznej Unii Europejskiej? Takie pytanie prezydent Karol Nawrocki chce zadać Polakom w referendum, które miałoby się odbyć 27 września. Wniosek w tej sprawie trafił do Senatu. Izba Wyższa ma 2 tygodnie, by się nim zająć. Sprawą zajęła się nasza reporterka Małgorzata Naukowicz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Powiedz, jak prezydent argumentuje chęć zorganizowania referendum i co o tym sądzą politycy?
2: No to jest drugi wniosek referendalny prezydenta w tej sprawie. Poprzedni został odrzucony w maju tego roku. O przysłaniu wniosku senatowi Karol Nawrocki poinformował wczoraj na spotkaniu z mieszkańcami Dębicy na Podkarpaciu.
3: Przy pierwszej próbie nie odpowiadało pytanie. Ja szukam kompromisów. Szukam rozwiązań. Przygotowaliśmy zupełnie inne, nowe pytanie. Nic nie sugeruje. Do niczego się nie odnosi. Chcieliście nowe pytanie? Jest nowe pytanie. Dajcie wypowiedzieć się narodowi.
2: Ideę referendum klimatycznego popiera kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek. Jego zdaniem to odpowiedź na coraz droższą energię w Polsce.
4: Pan prezydent Karol Nawrocki ma absolutną rację, że trzeba zwrócić się do narodu, żeby ten wypowiedział się w całości na temat polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Jestem przekonany, że tego rodzaju referendum przyniesie rezultaty, które będą później dawały podstawę do tego, żeby wychodzić z ETS-u od razu i montować koalicję państw europejskich, która będzie ratowała gospodarkę nie tylko polską, ale i europejską.
2: To prosta droga do wyjścia Polski z Unii Europejskiej, uważa wicemarszałek Senatu Maciej Żywno z Polski 2050. Polityk wyjaśnia, że tym właśnie skończyłoby się wypowiedzenie unijnej polityki klimatycznej.
5: Chyba lepiej jest jednak rozmawiać o tym, co robić, żeby właśnie poprzez politykę klimatyczną powodować, żeby ceny za prąd były tańsze, żeby rozwijać odnawialne źródła energii. To jest kolejne, wyłącznie wrzucone w czasie wakacji pytanie, które ma pobudzić emocje wewnętrzne i nie przynieść żadnego rezultatu. Mam nadzieję, że Senat ten wniosek referendalny odrzuci na najbliższym posiedzeniu.
2: Senat zbierze się na 3-dniowe posiedzenie 5 sierpnia i rozpatrzy wniosek, mówi marszałkini Małgorzata Kidawa-Błońska. Wcześniej zajmą się nim komisje senackie.
6: Skieruję ten wniosek do komisji. Mamy 14 dni na rozpatrzenie tego wniosku, ale moim zdaniem znowu pytanie pana prezydenta jest tak szerokie, że jakiej polityki, czy tej obecnej, czy przyszłej, przecież polityka Unii Europejskiej się zmienia w wielu sprawach, więc wydaje mi się, że ten wniosek także zostanie przez Senat odrzucony, ale poczekamy na debatę w komisjach. Do 4 komisji skierowałam ten wniosek.
2: Wnioskiem zajmą się komisje Unii Europejskiej, klimatu i środowiska, infrastruktury oraz gospodarki. A zgodnie z konstytucją Senat wyraża zgodę na referendum bezwzględną większością głosów w obecności ustawowej liczby senatorów.
0: Drugie podejście prezydenta do referendum w sprawie polityki klimatycznej. O tym mówiła nam Małgorzata Naukowicz. Dziękuję za relację. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapewnia, że bada sprawę informacji przekazanej przez białoruski MSZ. Resort dyplomacji w Mińsku zamieścił wczoraj na swojej stronie internetowej informację o spotkaniu z polskim chargé d'affaires na Białorusi Krzysztofem Ożanną. Podczas rozmowy przekazano doniesienia o możliwym zamachu terrorystycznym, do którego miałoby dojść na terytorium Polski. Każde ostrzeżenie przed terroryzmem traktujemy poważnie i weryfikujemy, zapewnił wicepremier i szef dyplomacji Radosław Sikorski. Wczoraj natomiast rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński podkreślał, że naturalną rzeczą jest to, że w takich przypadkach żadne służby specjalne na świecie nie informują o tym, czy i ewentualnie jakie kroki podejmą. 4 oficerów policji odebrało nominacje generalskie, wręczono też nominacje oficerskie i odznaczenia dla wyróżniających się funkcjonariuszy. Na placu marszałka Józefa Piłsudskiego

0: Warszawie z udziałem przedstawicieli władz państwowych odbyły się centralne uroczystości Święta Policji. W studiu ze mną jest Mariusz Pieśniewski, który przyglądał się dzisiejszym obchodom. Witaj.
1: Dzień dobry. Tak, i były nominacje, były też odznaczenia, ale także przysięga nowych policjantów. No i oczywiście, jak to w dniu Święta Policji, zewsząd sypały się podziękowania do funkcjonariuszy. Prezydent Karol Nawrocki również dziękując mówił, że policja ma w ostatnim czasie więcej obowiązków, na przykład związanych z sytuacją, w jakiej znajduje się nasze państwo, chociażby obrona naszej wschodniej granicy. A prezydent także cieszył się, że służba w policji jest wciąż popularna.
2: W materiałach, które czytałem dwa dni temu, było 102 240 policjantów, a dzisiaj pan komendant mi powiedział, że jest już to blisko 104. Cieszę się z tego, niech polska policja rośnie w siłę. Dziękuję panu komendantowi, dziękuję wam.
1: A premier Donald Tusk powiedział, że służba polskich policjantów może nas napawać dumą. Szef rządu mówił też o konkretnych sytuacjach, w których policjanci pomagają, a nawet wręcz przywracają nadzieję i wiarę w człowieczeństwo. Jest za co dziękować, mówił premier.
3: Dziś każdy w Polsce od serca chce wam powiedzieć, i nie jestem tu pierwszy, dziękuję. To słowo ma dzisiaj szczególny wymiar. Jest naprawdę za co dziękować polskiej policji. Tak, słyszę od wielu cudzoziemców. Spójrzcie zresztą choćby w media społecznościowe. Tam codziennie są setki filmików, wypowiedzi tych cudzoziemców, którzy trafiają do Polski i przecierają oczy ze zdumienia. Bezpieczne metro, bezpieczny tramwaj, bezpieczne ulice. Można w nocy iść bez niepokoju. To jest wasze wielkie zwycięstwo, to jest wasz wielki sukces.
1: Na Święto Policji to też czas awansów, gratulacji, ale także różnego rodzaju obietnic wsparcia. Szef MSWiA Marcin Kierwiński powiedział, że w ostatnim czasie do policji trafia rekordowa kwota środków, ale też będą środki następne.
4: Planujemy wydać kolejne 3 miliardy złotych w ramach programu przygotowań obronnych. Wiecie, że chcieliśmy wydawać, aby te pieniądze były uruchomione jak najszybciej w ramach instrumentu SAFE. Nie udało się, znaleźliśmy inny pomysł. Te projekty, które wy przygotowaliście, przygotował komendant Marek Boroń, przygotowała Komenda Główna Policji, ale tak naprawdę przecież w tym procesie uczestniczyły wszystkie komendy powiatowe. Te projekty będą realizowane.
1: Ponad 103 tysiące, wręcz 104 tysiące policjantów w służbie. To największa liczba tych policjantów w historii w tej formacji. Natomiast nowi kandydaci wciąż garną się do służby. Obok oficjalnych uroczystości na Placu Piłsudskiego stanęło też promocyjne miasteczko policyjne, a do niego lgnęły także, a może przede wszystkim dzieci. Wśród nich też takie, które już dziś mówią, że będą kiedyś policjantami.
5: A ty byś chciał zostać policjantem?
6: Tak.
5: I co byś robił jako policjant?
6: Łapał złodziei.
7: Polaryzator.
5: Tak? I co robią wtedy?
6: Zatrzymują czasami ruch, pilnują porządku.
5: Co państwa tutaj sprowadza?
8: Lubowanie córki. Nie wiem, od dziecka zawsze chciała być policjantką. Tak jej zostało.
5: A jak rodzina na to patrzy, że to jest chyba czasem, się mówi, niebezpieczny zawód, chociaż nie zawsze.
8: Poradzi sobie. Dzielna dziewczyna.
5: Czy jest duma?
8: Oczywiście.
1: A podczas corocznych uroczystości kolejni nowi policjanci składają przysięgę, a nie jest to byle jaka obietnica.
9: Służyć wiernie narodowi. Chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny. Strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Nawet z narażeniem życia.
1: No niestety w ostatnich latach na służbie życie oddało ponad 120 policjantów. Ja zawsze bardzo z uwagą przyglądam się tej tablicy, która jest ścianie pamięci, która jest w Komendzie Głównej Policji, na której właśnie są wyryte nazwiska funkcjonariuszy, którzy oddali swoje życie, wypełniając właśnie tę trudną przysięgę.
0: Dziś Święto Polskiej Policji. Uroczystością w Warszawie przyglądał się Mariusz Pieśniewski. Dziękujemy za relację.
1: Dziękuję.
10: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
0: W przyszłym tygodniu w Waszyngtonie ma dojść do spotkania prezydentów USA i Ukrainy. Jak poinformował dziś urzędnik Białego Domu cytowany przez Reutersa, Donald Trump i Wołodymyr Zełenski mają spotkać się we wtorek. Tymczasem Siergiej Ławrow nie przekonał Marco Rubio, że rosyjska armia odnosi sukcesy na froncie.

0: Takie są w większości komentarze rosyjskich niezależnych mediów po wczorajszym spotkaniu szefów dyplomacji Rosji i Stanów Zjednoczonych na Filipinach.
1: Część rosyjskich niezależnych komentatorów podkreśla, że Waszyngton nie widzi już w Moskwie państwa, które może wygrać wojnę z Ukrainą. Taki obraz wydarzeń na froncie usiłował przedstawić amerykańskiemu sekretarzowi stanu szef rosyjskiej dyplomacji. Słowa Marco Rubio o konieczności poszukiwania nowej koncepcji negocjacji pokojowych niezależni komentatorzy nazwali zimnym prysznicem dla Siergieja Ławrowa. Podkreślił taki punkt widzenia w rozmowie z telewizją też politolog Kirył Rogow.
2: Ta logika.
1: Logika wojny na wyniszczenie, która była brana pod uwagę przez ponad 4 lata, nie jest już brana pod uwagę. Straty Rosji ponoszone w wyniku wojny narastają znacznie szybciej niż rosyjskie wojska posuwają się ku granicom Donbasu. Rosja po ukraińskich nalotach dronowych boryka się z kryzysem paliwowym, logistycznym i łącznościowym. Kremlowski reżim zauważa także oznaki niezadowolenia społecznego. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Chińskie rakiety w cieśninie tajwańskiej z użyciem ostrej amunicji. Chiny przeprowadziły w pobliżu Tajwanu manewry morskie. Ćwiczenia potępiły władze w Tajpej. W tym tygodniu m.in. o Tajwanie rozmawiali w kuluarach szczytu ASEAN na Manili szefowie dyplomacji Stanów Zjednoczonych i Chin.
3: Manewry odbywają się wokół należącej do Chin wyspy Dongshan, położonej w cieśninie tajwańskiej. To nie pierwsze tego typu manewry morskie na jednym z najbardziej newralgicznych akwenów. W ubiegłym roku chińska marynarka wojenna ćwiczyła scenariusz całkowitej blokady morskiej Tajwanu. Była to odpowiedź władz w Pekinie na zapowiedzi dozbrojenia wyspy przez Amerykanów na rekordową sumę ponad 11 miliardów dolarów. W tym tygodniu w Manili doszło do spotkania amerykańskiego sekretarza stanu Marco Rubio z szefem chińskiej dyplomacji Wang Yi. Administracja prezydenta Trumpa chce ocieplenia relacji z Pekinem. Do jesieni obowiązuje rozejm w wojnie celnej obu mocarstw. Głównym problemem w relacjach pozostaje jednak kwestia Tajwanu. Chiny uznają wyspę za swoje terytorium, Stany Zjednoczone zobowiązane są zaś do utrzymywania zdolności obronnych Tajwanu. Aktywność chińskiej armii wokół wyspy w ostatnich latach nasila się. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
0: Suche trawniki, puste baseny i nawet 1000 funtów kary. Około 23 milionów mieszkańców Wielkiej Brytanii obejmują już zakazy używania węży ogrodowych. Ograniczenia obowiązują m.in. w środkowej i północnej Walii, gdzie oficjalnie ogłoszono suszę, oraz w Londynie i południowej oraz wschodniej części Anglii.
4: Nie wolno podlewać ogródków za pomocą węża ani zraszacza. Zakaz dotyczy także mycia samochodów, okien i tarasów. Rośliny można podlewać jedynie konewką lub wiadrem. Za złamanie zasad grozi kara do 1000 funtów, a to ponad 5000 złotych. Firmy wodociągowe tłumaczą, że rzeki i zbiorniki wysychają po kolejnych falach upałów. W pierwszej części lipca spadło zaledwie 3% deszczu, którego zwykle można spodziewać się o tej porze roku. Mieszkańcy coraz częściej odpowiadają jednak najpierw naprawcie rury. Niemal połowa ankietowanych uważa, że firmy robią zbyt mało, aby ograniczyć przecieki i modernizować sieć wodociągową. Przez nieszczelne instalacje w Anglii i Walii każdego dnia znika prawie 3 miliardy litrów wody. Nie wiadomo, jak długo potrwają zakazy. Dostawcy zapowiadają, że zniosą je dopiero po wzroście poziomu wody w rzekach i zbiornikach. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Wielki powrót w świecie niemieckiej piłki nożnej. Jürgen Klopp oficjalnie został selekcjonerem. DFB, czyli Niemiecki Związek Piłki Nożnej, zaprezentował szkoleniowca, który zajmie się kadrą po mundialu, na którym już trzeci raz z rzędu narodowa drużyna nie weszła do najlepszej szesnastki.
5: Jürgen Klopp 2 lata temu ogłosił zakończenie trenerskiej kariery. To ogromny zaszczyt dla mnie siedzieć tutaj dzisiaj. Ostatnie dni są dla mnie jak z filmu, powiedział szkoleniowiec w centrali DFB we Frankfurcie nad Menem. Nie planuję potem żadnej kariery. To jest idealny, szczytowy moment mojej kariery zawodowej. Kładę na szali wszystko, co mam do dyspozycji, zapowiedział Jürgen Klopp. Reprezentacja Niemiec odpadła z Mistrzostw Świata w 1/16 finału. Przegrała w rzutach karnych z Paragwajem. Na poprzednich dwóch mundialach nie wyszła z grupy, mimo że w 2012 roku Niemcy zachwyciły świat, zdobywając mistrzostwo w świetnym stylu. Adam Górczewski, Polskie Radio.
0: Władze miasta kontrasygnalistka. W tle sprawa rzekomego saloniku VIP w poznańskim ośrodku specjalistycznych usług medycznych. Miasto zaprzecza doniesieniom o jego istnieniu i przekonuje, że pod koniec czerwca recepcjonistka zmieniała w systemie informatycznym opis kilku pacjentów związanych z poznańskim samorządem. Następnie miała przesłać zrzut ekranu ze sfingowanymi danymi do mediów. Wiceprezydent Poznania Magdalena Pietrusik-Adamska przekazała, że sprawcą jest osoba związana z anarchistami, którzy wcześniej obrzucili prezydenta miasta tortem.
6: Zmanipulowała niezgodnie z prawem, niezgodnie z procedurami w systemie zapisy osób, które

0: są zatrudnione bądź współpracują z miastem, dokonała dopisów przy niektórych nazwiskach. Dopiski brzmiały VIP.
1: Pracownica została zwolniona, przekazał rzecznik prasowy przechodni Hubert Jerzewski.
2: Bezpieczeństwo naszych pacjentów jest tutaj kluczowe, zatem te działania były dla nas kluczowe, żeby zabezpieczyć ten materiał i odsunąć tą osobę od systemu. Oprócz tego oczywiście została wypowiedziana umowa w trybie natychmiastowym.
1: Sprawą zajmie się prokuratura. Tymczasem zdaniem działaczy inicjatywy pracowniczej w Poznaniu istniała tak zwana szybka ścieżka dostępu do usług medycznych. Zwolniona kobieta twierdzi, że w niej naprawdę istniał salonik VIP. Rozmawiał z nią Krzysztof Polasik z Radia Poznań.
3: Recepcjonistka z POSUM-u twierdzi, że w miejskiej przychodni w stolicy Wielkopolski naprawdę istniał salonik VIP. Według niej wśród przyjmowanych poza kolejką byli członkowie rad nadzorczych Poznańskich Inwestycji Miejskich, Term Maltańskich, Akwanetu oraz rodziny jednego z wiceprezydentów Poznania. Kobieta przyznała jednocześnie, że jedyny dowód, jaki posiada, to zrzuty ekranu z systemu informatycznego przychodni, które przesłała do wglądu redakcji portalu Zero.pl. Według władz Poznania dane zostały sfałszowane, a cała akcja ma zaszkodzić wizerunkowi przychodni i poznańskiego samorządu. Moja rozmówczyni nie zgodziła się na nagranie. Twierdzi, że dopiski VIP na polecenie przełożonych wprowadzały także inne osoby. Recepcjonistka nazywa siebie sygnalistką i zamierza przesłać zebrane dowody do prokuratury. Krzysztof Polasik, Radio Poznań.
4: Suma wydarzeń.
1: 21 osób usłyszało zarzuty w związku z aferą korupcyjną w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Zielonej Górze. Chodzi o łapówki za zaliczenie egzaminów na prawo jazdy. Większość osób z zarzutami to kierowcy, którzy płacili za pozytywny wynik egzaminu. Zatrzymany został także właściciel znanej w Zielonej Górze Szkoły Nauki Jazdy, powiedział prokurator Łukasz Wojtasik. Miał on przekazywać łapówki od przyszłych kierowców.
5: To są osoby, które miały wręczać korzyści majątkowe. To są osoby, co do których prokurator wydał postanowienie przedstawienia zarzutów, ale w dniu wczorajszym też takie postanowienie zostało wydane wobec jednego z właścicieli jednej ze szkół nauki jazdy z Zielonej Góry. Możliwe są kolejne zatrzymania, możliwe są kolejne zarzuty dla kolejnych osób.
1: Kilka dni temu w tej sprawie został zatrzymany egzaminator zielonogórskiego WORD, który jest ekspertem ministralnego zespołu do spraw egzaminów na prawo jazdy. Rolnicy z Żuław zmagają się ze skutkami intensywnych opadów deszczu. Jak podkreślają producenci, obecna sytuacja coraz bardziej przypomina tę sprzed roku. Różnica polega jednak na tym, że zamiast gwałtownych ulew występują długotrwałe opady rozłożone na kilka dni. Dodatkowym problemem jest osłabiona kondycja upraw, mówi przewodniczący Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie elbląskim Roman Puchalski.
6: Nieźle poradziły sobie zboża i rośliny jare. Gorzej jest z rzepakami ozimymi i pszenicą ozimą, bo były siane w zeszłym roku w mokre grunty. Dodatkowo zima długa, śnieżna, zimny i suchy marzec, potem znowu suchy kwiecień i przymrozki i niektóre rośliny, zwłaszcza zimowe, bardzo uściepiały.
1: Według synoptyków w weekend i na początku przyszłego tygodnia temperatury wzrosną. Rolnicy podkreślają jednak, że samo ocieplenie nie wystarczy. Pola potrzebują czasu, by odpowiednio przeschnąć. Gdyńskie plaże toną w śmieciach. Każdego roku zbieranych jest z nich około 150 ton odpadów. Dlatego władze miasta rozpoczynają kampanię społeczną pod hasłem „Zabierz swoje śmieci ze sobą”. Nie zamierzamy ograniczać liczby śmietników na plażach. Chcemy tylko edukować mieszkańców i turystów, podkreśla dyrektor zarządzający w gdyńskim ratuszu Mariusz Bzdęga.
7: Jeżeli przyszedłeś na plażę, spędziłeś czas tutaj, to po zakończeniu wypoczynku prosimy, zabierz swoje śmieci ze sobą do domu. To są rozwiązania, które znane są na całym świecie, również w Polsce, na przykład na szlakach górskich są takie prośby i takie akcje edukacyjne.
1: Zastępczyni dyrektora Gdyńskiego Centrum Sportu Jagna Ogonowska zachęcała mieszkańców i turystów do udziału w akcji.
8: Ta akcja ma na celu sprawienie, żeby mieszkańcy i turyści poczuli się współodpowiedzialni za czystość gdyńskich plaż, a nie, że mają wyręczać samorząd w pełnieniu swojej funkcji. Dlatego chcielibyśmy prosić mieszkańców i turystów, żeby w imię czystej przestrzeni wspólnej, rozejrzeli się wokół siebie, zabrali swoje odpadki ze sobą.
1: W ramach kampanii na plażach mają się pojawić tablice informacyjne oraz plakaty w pojazdach komunikacji miejskiej. A ci, którzy śmieci z plaż zabiorą ze sobą, mogą liczyć na drobne upominki. W magazynie jeszcze Katowice startuje tam dziś 82. Rajd Polski. To drugi najstarszy rajd świata po słynnym Monte Carlo. Przez niemal 20 lat był rozgrywany na Mazurach. Na starcie pojawi się prawie 150 załóg z Polski i z zagranicy.

0: To bowiem jedna z rund Mistrzostw Europy. Już dziś dla kibiców przygotowaliśmy wiele atrakcji, które zakończy odcinek specjalny w centrum Katowic, mówi Grzegorz Wróbel, organizator 82. Rajdu Polski.
1: Ruszamy o 17.30 z rampy startowej. Uroczysty start honorowy. Po przejechaniu rampy na ulicy Dworcowej samochody udają się pod spodek. Najlepsi kierowcy będą

0: była suma wydarzeń. Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Grudziądzu. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
5: Jedynka. To jest radio.
6: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
7: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
8: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
12: Wymiana ciosów i wzajemne oskarżenia o rozbijanie PiS. Największy kontenerowiec w historii już w Gdyni. Babciowe wakacje, czyli międzypokoleniowe spotkania.
11: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
13: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
0: Po reklamie.
14: Minęła godzina 16.33. Ewa Wasążnik. Dzień dobry Państwu.
0: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
14: Popołudnie, które obfituje w przełomowe wydarzenia polityczne. Od polityki zatem zaczynamy. W studiu jest już Kamil Szewczyk i nasz pierwszy popołudniowy dziś gość.
0: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
15: Witamy serdecznie, Kamil Szewczyk, a ze mną w studiu Paweł Jabłoński, poseł jeszcze do wtorku Prawa i Sprawiedliwości, formalnie, tak? Stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Dzień dobry.
16: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
15: Pierwszy cytat. Mariusz Błaszczak dzisiaj powiedział, że posłowie, którzy dołączają do Morawieckiego, zakończą swoją karierę polityczną, nie dostaną się do przyszłego Sejmu. Obawia się pan takiego scenariusza?
16: Nie pan czego się obawia? Obawiam się, że Donald Tusk wygra kolejne wybory. Że przez ten dzisiejszy podział, do którego doszło...
15: A to, o czym mówi Mariusz Błaszczak?
16: Ja się najbardziej martwię tym, że dzisiaj Donald Tusk świętuje. Donald Tusk się cieszy z tego podziału. Zostaliśmy wypchnięci z partii.
15: To oczywiste, że się cieszy. Ale pytanie, czy nie obawia się pan właśnie o tym, o czym mówi Mariusz Błaszczak, że
16: posłem...
15: Stowarzyszenie Rozwój Plus, jeśli się przekształci w partii i wystartujecie w wyborach, tak, no to nie dostaniecie się
16: ja
15: do Sejmu.
16: Ja nie muszę być posłem. Ja zostałem wybrany, wyborcy głosowali na mnie z określonym programem politycznym. Ja jestem wierny temu programowi politycznemu, dalej chcę go realizować i zamierzam startować w kolejnych wyborach. Natomiast mam bardzo dużą obawę, że po tym podziale, który został dokonany decyzją kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, a tak naprawdę wąskiej grupy kilku posłów, którzy obawiali się tego, że

0: nie będą mieć pełnej kontroli nad partią, także nad listami wyborczymi, że no, będą tam musieli również dopuścić ludzi, z którymi się jakoś tam nie zgadzają. No oni do tego doprowadzili i z tego się cieszy Tusk. Z tego się oczywiście cieszy też pewnie Jacek Sasin.
1: Ale
0: no
1: to
0: bo
1: sugeruje pan, że Jarosław Kaczyński sugeruje pan, że Jarosław,
0: bardzo mocno,
1: sugeruje pan, że Jarosław,
0: bardzo mocno chodził.
1: Że Jarosław Kaczyński nie panuje nad partią już w ogóle? No bo nie, przecież on podejmuje ostateczne decyzje.
0: Oni, to muszę pogratulować skuteczności Jackowi Sasinowi, Jackowi Kurskiemu, Patrykowi Jakiemu, Tobieszowi Bocheńskiemu. Oni rzeczywiście mają pewien sukces partyjny. Przekonali prezesa Prawa i Sprawiedliwości, żeby ta partia stała się partią węższą, partią, z której się wyrzuca 44 osoby, na dzisiaj 44, przynajmniej tak z tego, co widzę. No, czy to jest lepsza partia bez Mateusza Morawieckiego, bez Marcina Horały, Szymona Szynkowskiego, Krzysztofa Szczuckiego, Michała Dworczyka? Mogę wymieniać dalej. Także oczywiście bez Pawła Jabłońskiego, ja jestem tutaj najmniej ważny, ale jesteśmy wszyscy posłami. Posłowie, senator, jeden, trzech europosłów, bardzo ciężko pracujemy każdego dnia, żeby ten rząd odsunąć od władzy, bo to jest zły rząd. To jest rząd, który szkodzi Polsce. Ja tak cały czas uważam, cały czas będę to robił do końca tej kadencji. Mam nadzieję, że również w następnej. A jak ktoś się zajmuje teraz takim straszeniem, kto tam wejdzie, kto nie wejdzie. Ja mam nadzieję, że wejdzie do Sejmu grupa co najmniej 231 posłów, którzy stworzą rząd, który będzie rządem dobrym. A ten rząd zostanie odsunięty od władzy, natomiast dzisiaj szansa na to się ewidentnie zmniejszyła.
1: Tylko wie pan, to Mariusz Błaszczak powiedział dzisiaj w Sejmie, że to nasi przeciwnicy, czyli no Donald Tusk i koalicja rządząca, mają szansę kontynuacji fatalnych rządów. Rachunek za to zapłaci Morawiecki i Stowarzyszenie Rozwój Plus. To wy jesteście według Błaszczaka i PiSu odpowiedzialni za rozbijanie prawicy.
0: To my sami wyszliśmy z PiSu, chcieliśmy do końca zostać. Panie redaktorze, ja byłem w tym tygodniu.
1: A może trzeba było złożyć lojalkę? Lojalkę.
0: Przez kilkanaście godzin w tym tygodniu uczestniczyłem w rozmowach, w tym także z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim, którego cały czas bardzo szanuję jako przywódcę prawicy przez ostatnie trzy dekady, ma ogromne zasługi. Natomiast dzisiaj uważam, że popełnił błąd. Po prostu uważam, że popełnił błąd szkodliwy dla opozycji, korzystny dla Donalda Tuska. No nie ma się co oszukiwać. Prawica podzielona, prawica, która sprowadza się tak naprawdę do jednej wąskiej frakcji, która też, umówmy się, raczej jest spojona niestety tutaj pewnym interesem takim no partyjnym, właśnie ta walka o te miejsce na listach. To jest prawica, która jest niezdolna do odbudowy szerokiego poparcia, takiego jakie mieliśmy jeszcze w roku nawet 2023, kiedy nie mieliśmy na tyle, żeby mieć samodzielną większość. Nawet nie mieliśmy zdolności koalicyjnej, ale mieliśmy 35%, a Konfederacja wtedy miała 7,5%. Konfederacje, dwie, bo one były wtedy razem. Braun był wtedy przecież razem z Bosakiem i Mencenem. A potem coś się stało. A potem PiS zaczął tracić, a Konfederacja zaczęła rosnąć i PiS niestety w ostatnich miesiącach nie potrafiło skutecznie tego poparcia odbudować. Konfederacja cały czas rosła. My zaproponowaliśmy, idźmy równolegle również inną ścieżką. Nie tylko, że ma być tak, jak my chcemy. Niech każdy działa we własnym zakresie, w takim zakresie, jak to jest oczywiście zgodne z programem partii, żeby to było wszystko spójne, no ale używają różnych narzędzi. A oni mówią, nie, ma być tylko tak, jak my chcemy, a wy do widzenia.
1: Tylko prezes Kaczyński i frakcja myślarzy no mówiła jasno, że to jest właśnie ta próba rozbijania prawicy, że wy rozbijacie Prawo i Sprawiedliwość od środka, tworząc konkurencyjne stowarzyszenia, a później być może jakąś formację.
0: Mamy w Prawie i Sprawiedliwości pewną grupę posłów, których przyjęliśmy prawie dokładnie dwa lata temu. Dawniej się nazywało Solidarna Polska, potem przez chwilę Suwerenna Polska. Ja się też z tą grupą w pewnych sprawach nie zgadzałem, nadal nie zgadzam. I uważam, że w ogóle tam pewne błędy popełniali też, czy to w zakresie reformy wymiaru sprawiedliwości, czy zwłaszcza to już w ostatnich miesiącach w zakresie takiego bezsensownego atakowania dorobku rządu Prawa i Sprawiedliwości. Oni bardzo nie lubili Mateusza Morawieckiego, więc atakowali Mateusza Morawieckiego, ale tym samym atakowali dorobek rządu Prawa i Sprawiedliwości. To nas też osłabiało. Ale ja nie domagałem się nigdy, żeby tego nie robili, bo to było szkodliwe, ale nie domagałem się nigdy, wyrzućmy ich wszystkich z partii, bo to nie powinno tak wyglądać, tylko my mamy rację, ma być tylko tak, jak my chcemy. Ja uważam, że trzeba budować obóz polityczny raczej na 40%, a nie na 20%. Pewnie na 40% to bardzo trudne, ale nawet te 35%, które mieliśmy jako PiS w 2023 roku. A dzisiaj niestety dwie decyzje, które no, tak naprawdę się nałożyły, czyli ta pierwsza w środę podjęta, żeby w ogóle zacząć wszystkie tematy zostały tym przykryte. Afera szpitalna, jedna za drugą, no to już pierwszy błąd polityczny, że nagle sami sobie to wykreowali koledzy.
1: Na własne życzenie.
0: Tych intrygantów, którzy to zrobili. No przepraszam, przychodzą nagle w środę na komitet polityczny z jakąś uchwałą, Jacek Sasin ją tam podobno w teczce przyniósł i nagle cała Polska przestaje mówić o aferach szpitalnych, o problemach rządowych.

0: do Tuska, o wysokich cenach paliw, no o tym, że koalicja się sypie. Teraz mówią tylko o PiSie.
1: Panie pośle,
0: no to kto to zrobił? Ja tego nie zrobiłem.
1: Prezes Kaczyński powiedział także, że dzisiaj, że 3 razy Mateusz Morawiecki próbował, proponował podział Prawa i Sprawiedliwości.
0: Panie redaktorze, Prawo i Sprawiedliwość jeszcze
1: ale
0: raz.
1: Ale to Jarosław Kaczyński powiedział.
0: No to ja się do tego odniosę.
1: Jak się pan do tego,
0: ja się tego odniosę. Mieliśmy bardzo różne dyskusje. Ja sam z panem prezesem Kaczyńskim też, no nie mówię, że jakoś bardzo często, bo to nie było tak, że ja tam co chwilę się z nim widywałem, ale zdarzało mi się z nim rozmawiać. Pamiętam też taką rozmowę z panem prezesem Kaczyńskim, gdzie on sam mówił, tak teoretyzował. Mówił, że może trzeba byłoby zrobić tak, że partia ma 2 skrzydła. To było dawno, dawno temu, jeszcze na wiele miesięcy przed powstaniem stowarzyszenia. Że może taka jedno skrzydło, którym by kierował pan Przemysław Czarnek, drugie, którym by kierował pan Mateusz Morawiecki. Tak w takiej teorii, w różnych dyskusjach.
1: To było w tym roku?
0: To było jeszcze w zeszłym roku. Wie pan, jak takie coś padło, no to jest jakiś sposób na działanie, żeby docierać do różnych grup wyborców. I tak naprawdę, jak powstało stowarzyszenie w marcu, była też już taka mała awantura tam na początku kwietnia, pamięta pan to na pewno, i w połowie kwietnia pan prezes Jarosław Kaczyński spotkał się z panem premierem Morawieckim, rozmawiali długie godziny, i zostało zawarte porozumienie.
1: Słynne dwa płuca.
0: No zostało to uzgodnione. I wszystko działało. Właśnie dlatego zaczęliśmy organizować to wydarzenie Laboratorium Idei, nazywane popularnie grillem, ale to, co się dokładnie za tydzień będzie odbywało o tej porze, ja za tydzień będę, mamy 16:40, a dokładnie o tej porze za tydzień będę prowadził panel o tym, jak naprawić błędy polityki migracyjnej. I będziemy mieć różne debaty o różnych, bardzo trudnych sprawach, często z naszymi przeciwnikami, którzy z nami nie zgadzają, bo tak właśnie trzeba robić. Miało tak być, wszyscy to akceptowali. Nagle w zeszłą środę ktoś wymyślił, przykryjemy afery Tuska, wyrzucamy Morawieckiego, no i dzisiaj się to niestety spełniło.
1: No dobrze, to co
0: to
1: dalej?
0: To jest słabe, to jest błąd, to jest coś, z czego się cieszy Tusk.
1: To co dalej ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus? Zakładam, że założycie klub, tak, w Sejmie? Pytanie, czy partia
0: założycie?
1: Powiem
0: panu szczerze, że nie wiem, dlatego że my naprawdę, ja mówiąc o tym, że te rozmowy się toczyły w ostatnich dniach, to ja w tym brałem udział bezpośredni, przez kilkanaście godzin. I naszej centrali, mówię naszej, bo jestem jeszcze formalnie w PiSie, na Nowogrodzkiej. Rozmawialiśmy, w tym także z panem prezesem, bardzo dużo pomysłów kompromisowych, jak to sformułować. Absolutna deklaracja jakichkolwiek, braku jakiejkolwiek działalności partyjnej, politycznej, konkurencyjnej wobec PiSu. Pan premier Morawiecki nawet zaproponował, że się zrzeknie wszystkich stanowisk wiceprezesa partii. Pozwólcie nam po prostu działać, tak mówiliśmy. No ale koniec końców została taka decyzja podjęta i my naprawdę nie szykowaliśmy się do wyjścia. My robiliśmy wszystko, żeby zostać w partii. Dzisiaj jest tak, że chcą nas wyrzucić. Nie mamy żadnych przygotowań, że tu klub zaraz będziemy zakładać. Pewnie trzeba będzie jakieś decyzje podjąć, ale jeszcze o tym nawet nie zdążyliśmy porozmawiać.
1: Jak będziecie startować w wyborach w
0: nie
1: przyszłym
0: wiem,
1: roku?
0: Nie wiem. No,
1: samodzielnie czy na listach? Nie wiem, bo mówi się też o pani Pełczyńskiej Nałęcz, że stworzenie takiego klubu partii centrowej... Mateusz Morawiecki, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, być może część polityków
0: bardzo, ale
1: PiSu, którzy przejdą do was.
0: Pani Pełczyńska-Nałęcz jest odpowiedzialna za to, co robi ten rząd. No jak możemy teraz mówić, że oto pani Pełczyńska, ona tam retorycznie, to ona oczywiście czasami skrytykuje tego Tuska, no ale bierze pełną odpowiedzialność, jest w tym rządzie, jeszcze bardzo chciałaby być wicepremierem tego rządu. To jak ja mam z kimś, kto jest współodpowiedzialny?
1: No
0: tak, tylko że poparcie
1: czego,
0: to... tej partii teraz to jest, ona jest w tej części Polska 2050, tak. Już nie Szymona Hołowni, teraz jeszcze jakoś tam się inaczej nazywa. To jest partia, która ma tam jakiś punkt.
1: No jeden, dwa punkty.
0: No, nie, no bądźmy poważni.
1: No Stowarzyszenie,
0: my nie szukamy...
1: Stowarzyszenie Rozwój Plus miało według różnych sondaży od 2 do 6%.
0: Docierać do wyborców, którzy kiedyś głosowali na Polskę 2050, jak najbardziej. Do wyborców, którzy kiedyś głosowali na PSL. Także do tych, którzy kiedyś głosowali na Platformę, a już są zawiedzeni Platformą. Dlaczego? Nie, trzeba docierać do wszystkich wyborców. My się na wyborców nie obrażamy.
1: Będziecie wyciągać.
0: Ale na liderów tej partii, która odpowiada za te fatalne rządy, no gdzie? Po co?
1: Będziecie wyciągać posłów Prawa i Sprawiedliwości do stowarzyszenia, być może przyszłej partii?
0: Ja nie będę nikogo wyciągał. Natomiast ja będę z każdym rozmawiał. Jak ktoś będzie chciał porozmawiać o tym, czy będziemy mogli współpracować, to ja będę rozmawiał, tak jak rozmawiałem w tym tygodniu, bo uważam, że cały czas najważniejszy cel jest taki, żeby ten fatalny rząd odsunąć od władzy. Ja jestem posłem opozycji. Byłem przez te 3 lata posłem opozycji, nadal nim jestem, nadal mam takie same zadania. To mi wyborcy powierzyli, to zadanie. Odsunąć ten fatalny rząd od władzy. I każdy, kto będzie w tym celu się chciał ze mną i z moimi kolegami w tej chwili ze stowarzyszenia, jeszcze nas formalnie nie wyrzucili, ale za chwilę to się pewnie stanie, będziemy to dalej robili.
1: Tylko wie pan, finał na razie jest taki, że największym klubem w Sejmie jest Koalicja Obywatelska po tym rozłamie w PiSie.
0: No to jest skutek kolejnego sukcesu politycznego Jacka Sasina. Moje gratulacje.
1: To co dalej, panie pośle? Niech pan mówi, uchyli rąbka tajemnicy, bo partią na pewno będziecie. No nie zakładam, że nie wystartujecie w wyborach.
0: Mówię panu szczerze.
1: Nawet jaka to może być nazwa?
0: Rozmawialiśmy
1: Rozwój Plus? Czy...
0: Dzisiaj o 14 była konferencja prasowa pana premiera w Sejmie. Ja też tam byłem, chociaż stałem trochę z boku, bo tam było bardzo dużo posłów, więc też się w kadrze wszyscy nie zmieściliśmy. Ale nawet idąc tam rozmawialiśmy, no to co

0: dalej robimy i szczerze mówiąc, no musimy się naradzić, bo na razie nie podejmowaliśmy żadnych działań, żeby tworzyć jakiekolwiek struktury, jakąś osobną organizację partyjną. Ja chcę działać w polityce. Ja chcę dalej jako poseł opozycji działać skutecznie, więc na pewno będziemy rozważali różne narzędzia, ale na ten moment jeszcze żadnych decyzji nie ma, bo nie taki był nasz cel.
1: A jeśli Jarosław Kaczyński, no tak jak przekonał Daniela Obajtka, który był na początku pierwotnie w stowarzyszeniu, później podpisał lojalkę, no i nie jest już w waszym stowarzyszeniu, nie obawia się pan, że właśnie prezes Kaczyński może no, podbierać tych waszych parlamentarzystów, europosłów z powrotem
0: no,
1: do PiS-u?
0: Panie redaktorze, no próbowali straszyć posłów, członków stowarzyszenia na bardzo różne sposoby.
1: Na jakie sposoby?
0: No, wie pan, no, najczęściej się posłów straszy tym, że się nie znajdą na przykład na listach wyborczych. Albo różnymi jakimiś konsekwencjami, utratą różnych stanowisk w strukturach takich czy innych. No tak to wyglądało. Ataki też publiczne, pożałowania godne to było, jak czytałem nagle ze strony czołowych polityków mojej wciąż jeszcze formalnie partii, którzy byli w rządzie Mateusza Morawieckiego, to teraz pisali, że Morawiecki to jakiś agent niemiecki. To byli w tym rządzie i teraz nagle go atakują, bo chcą się go pozbyć z partii. I ludzie, którzy są z Mateuszem Morawieckim, którzy byli z Mateuszem Morawieckim, z Jarosławem Kaczyńskim, wcześniej z Beatą Szydło. Spieraliśmy się czasami. Były te różnice, oczywiście, że były. I one czasami nawet publicznie za bardzo wychodziły, powinny raczej być w gronie wewnętrznym rozwiązywane takie problemy. Ale nawet jak wychodziły publicznie, no to pewne granice nie były przekraczane. W tym tygodniu zostały przekroczone bardzo mocno.
1: Paweł Jabłoński, Stowarzyszenie Rozwój Plus. Jeszcze do wtorku formalnie polityk Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Dobrego popołudnia.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: 13 minut zostało do godziny 17.
2: Światopogląd.
3: Ernest Zozuń do nas dołączył. Dzień dobry, Erneście.
4: Dzień dobry.
3: O świecie porozmawiamy, o polityce celnej prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Mówimy o wszystkich wojnach prezydenta Trumpa, tych już rozpoczętych, tych,
4: no,
3: które wiszą w powietrzu.
4: To też niezła wojna była, jest.
3: No właśnie, ta wojna handlowa to jest coś, co zaproponował nam razem z początkiem swojej drugiej kadencji prezydent Trump. I co się dzieje teraz?
4: No właśnie, pamiętają państwo na pewno tę konferencję prasową w ogrodach Białego Domu, kiedy Donald Trump z taką wielką tablicą jak w supermarkecie miał wypisane poszczególne państwa obok stawki cła, jakimi będzie okładał dane państwa. No i nagle okazało się, że ta wojna celna, którą Donald Trump wytoczył całemu światu, a przede wszystkim Chinom, a przede wszystkim Unii Europejskiej, a przede wszystkim Ameryce Południowej, no a jak zacznę jeszcze mówić, a przede wszystkim komu jeszcze, to nagle zabraknie nam tutaj czasu, żeby
3: Kanadzie
4: wszystkich wymienić.
3: Kanadzie
4: też się oberwało, wtedy też. Natomiast ta wojna, w której Donald Trump podjął swoje działania, straciła ostrze swojego ataku i to nie gdzieś pozbawionym została przez świat, tylko przez własne państwo, ponieważ Kongres po pierwsze zaingerował w politykę celną Donalda Trumpa i powiedział: zaraz, zaraz, panie prezydencie, nie tak prędko, bo polityka celna należy do wszystkich organów państwa i to nie jest tak, że pan prezydent może samodzielnie decydować o stawkach celnych nakładanych na poszczególne rejony świata. Oczywiście doszło do poważnego sporu między urzędem prezydenta a kongresem. Stawki były utrzymywane i, co najważniejsze, pieniądze były pobierane, no ale później Sąd Najwyższy przyjrzał się całemu ustawodawstwu, a właściwie to trudno mówić o ustawodawstwie, ponieważ te cła Donald Trump nakładał na poszczególne państwa swoimi rozporządzeniami. Pamiętają państwo te sceny, kiedy Donald Trump otwierał teczki i mazakiem podpisywał określone dokumenty. Między innymi podpisywał właśnie takie dokumenty dotyczące ceł. No i skoro Sąd Najwyższy przyjrzał się temu wszystkiemu dokładnie, no to stwierdził, że rzeczywiście troszkę pan prezydent się zagalopował. No i to, o czym zadecydował, nie jest zgodne z prawem Stanów Zjednoczonych. No i niestety trzeba wrócić do punktu wyjścia. Chwilkę to trwało, bo pamiętają państwo, ta konferencja była już przed ponad rokiem. Decyzje dotyczące rozstrzygnięć Sądu Najwyższego zapadły całkiem niedawno. No i w tej chwili po pierwsze wróciły takie tymczasowe stawki celne w wysokości 10%, ale one nie wróciły na ciągle, tylko na chwilkę. No i w tej chwili Donald Trump chce je

0: zastąpić globalną stawką 12,5%. No zobaczymy, co na to powie Sąd Najwyższy. Ale wracając do tamtych wydarzeń, kiedy to te stawki celne na poszczególne państwa były o wiele wyższe niż te 10%, no i co najważniejsze, były one pobierane, no to po decyzji Sądu Najwyższego okazało się, że trzeba te pieniądze zwracać. I tutaj już tak głośno w Białym Domu i na konferencjach Donalda Trumpa nie było, a urzędy, które odpowiadają za pobieranie podatków i za pobieranie właśnie ceł, musiały pieniądze tym, od których ściągały za sprowadzanie poszczególnych towarów z poszczególnych części świata, po prostu zwracać. No i te już zwroty pieniędzy odbywały się mocno po cichu, no a stawki były bardzo duże, ponieważ to już były miliardy dolarów, ponieważ tych miliardów dolarów Donald Trump zażądał. Oczywiście toczą się również procesy o to, że pieniądze zwrócone zostały tak, jak zostały pobrane, no ale przecież pieniądze, które gdzieś tam leżą, powinny przynosić zysk, w związku z czym poszczególne korporacje i firmy też poszły do sądu. No i zobaczymy, czy nie zasypią nagle administracji Białego Domu i administracji rządowej Stanów Zjednoczonych pozwami o to, by jednak pewne odsetki również i odszkodowania wyciągnąć od rządu Stanów Zjednoczonych.
1: Prawnicy zacierają ręce na pewno.
0: Myślę, że nie jedna kancelaria prawna w Stanach Zjednoczonych zrobi na tym majątek, a na pewno też nie jedna wypłynie, w związku z czym no tutaj rzeczywiście dobry czas dla prawników, zwłaszcza zajmujących się sprawami ekonomicznymi i biznesowymi w Stanach Zjednoczonych, przyszedł na pewno.
1: Mówimy o wojnach prezydenta Trumpa, ta, która się miała dzięki jego zaangażowaniu zakończyć. Mam na myśli wojnę w strefie Gazy. Cały czas jej skutki są odczuwane przez mieszkańców samej strefy. Świat zapomniał o tym, co tam się działo. Poświęcaliśmy temu bardzo wiele uwagi. Teraz już mniej, a skutki są opłakane.
0: Świat po pierwsze zapomniał i nie zauważa tego, co robi tam na miejscu Izrael. Izrael cały czas oczywiście można właściwie powiedzieć, okupuje strefę Gazy, bo część z tego terytorium jest we władaniu armii Izraela i ona tam niby utrzymuje taką granicę, w której rezyduje właśnie ta armia, ale tak ją trochę przesuwa. Natomiast reszta tego terytorium, na którym mieszkają Palestyńczycy, właściwie jest otoczona. Oni nie bardzo mogą z tego terytorium się wydostać, nie mogą funkcjonować gdzieś indziej. Do tego Izrael cały czas ogranicza pomoc humanitarną. Nie ma mowy o odbudowie tego terytorium. Żadne działania w tym kierunku nie zostały podjęte. Troszkę zatrzymano się również w działaniach mających na celu, bo to zapowiadano, wysiedlanie stamtąd Palestyńczyków. No ale właściwie to ja nie wiem, czy oni by nie woleli, gdyby te kroki były podjęte, bo przynajmniej coś by się działo od tego wegetowania na tych gruzach, które w tej chwili mają. 2/3 tych ludzi jest niedożywionych, bo sytuacja humanitarna w strefie Gazy jest dramatyczna. Tam przez szereg lat strefa Gazy poddawana była izraelskim atakom. Przez szereg lat i jeszcze przed tą wojną, o której w tej chwili rozmawiamy, spadały na strefę Gazy rakiety i różnego rodzaju pociski. Przez szereg lat bardzo duże ograniczenia dotyczyły strefy Gazy. Nie można tam było wielu rzeczy wwozić, a na pewno nie można było wwozić wielu materiałów budowlanych, jakichś tam urządzeń infrastrukturalnych, w związku z czym tam na przykład był problem z tym, żeby odbudować czy naprawiać infrastrukturę wodną czy energetyczną. No szereg takich różnych rzeczy, które uniemożliwiały po prostu nawet naprawę tych zniszczeń po tych sporadycznych atakach, które były jeszcze przed tą wojną. Ta wojna właściwie doprowadziła do tego, że strefa Gazy jest jednym wielkim gruzowiskiem, a od pewnego momentu po prostu gruzowano gruzowisko. I na tych gruzach żyją ludzie, którzy z tych odłamków, z tych resztek budynków starają się jakoś konstruować sobie miejsce do życia. Starają się zdobywać jakoś żywność i leki. To jest bardzo trudne z tej prostej przyczyny, że tak jak mówiłem, ograniczona jest pomoc humanitarna. To nie jest tak, że wpuszczono

0: do Gazy organizacje humanitarne, tak aby mogły organizować i szpitale, leczenie, a przede wszystkim również pomoc taką żywnościową dla ludzi, którzy tam się znaleźli. W związku z czym sytuacja Strefy Gazy jest niewyjaśniona i no, tylko możemy patrzeć na to, jak cierpią tam po prostu ludzie. I wojna, która przyszła do Iranu, przepchnęła nam całą sytuację Strefy Gazy na bardzo daleki plan. No i świat zapomniał o tym wszystkim, a organizacje humanitarne, które starają się tam dotrzeć, no, przebijają się przez mur niemożliwości i zakazów, które wprowadził na terytorium Strefy Gazy Izrael. A pomoc międzynarodowa też jest no, taka nie za bardzo, by tym organizacjom pomagać w robieniu tego, co robić powinny, dlatego że świat i te organizacje międzynarodowe, światowe zajęte są po prostu czym innym.
1: A gdzie na tej liście wydarzeń, którymi świat się interesuje, jest wojna w Ukrainie? I na ile te ataki, które są kierowane w głąb Rosji, sprawiają, że jednak wojna w Ukrainie wraca na czołówki światowych mediów?
0: Ona rzeczywiście wróciła na czołówki i ponieważ są to spektakularne ataki i telewizja je pokazuje, poza tym pokazuje coś, z czym do tej pory nie mieliśmy do czynienia, bo do tej pory telewizja pokazywała nam ataki na Ukrainę, a tu nagle są ukraińskie ataki na różne miejsca w Rosji. Oglądaliśmy rafinerię, które płonęły po atakach dronowych ze strony Ukrainy. Teraz oglądamy płonące magazyny logistyczne. O tyle jest to ważne, ponieważ to już po pierwsze Ukraińcy spowodowali, że są olbrzymie problemy z benzyną w całej Rosji. Nie ma tam jakichś regionów, gdzie jest lepiej albo jest gorzej. No i teraz będzie również z takim zaopatrzeniem. Przez internet teraz ludzie dużo kupują, a to są takie magazyny, które rozprowadzają właśnie tego typu rzeczy. To są też magazyny logistyczne, które rozprowadzają różnego rodzaju rzeczy do sklepów. W związku z czym niedobory będą coraz bardziej widoczne na rosyjskim rynku, a to jest poważny kłopot władz.
1: Ernest Zozuń, Erneście, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Światopogląd. Reklama.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Przecież nie ma upałów.
6: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
9: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze, bo teraz wszystkie kawy marki MK Cafe w promocji druga aż 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
10: Carrefour w sumie najlepszy jest.
2: Po reklamie. Autopromocja.
11: W najbliższą sobotę wtedy i... W gdańskim Zoo na świat przyszły dwa lemury warii czarno-białe. To ogromny sukces, ponieważ jest to gatunek krytycznie zagrożony wyginięciem. To koniec trwającego blisko 400 lat sporu. Francja dogadała się z Holandią. Uczelnie mogą wydawać cyfrowe dyplomy, a to nie koniec innowacji w M-Obywatelu. Tylko dobre informacje po 12. Jarema Jamrożek. Zapraszam.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Nie podpisali deklaracji prezesa Kaczyńskiego, opuszczają Prawo i Sprawiedliwość. Mowa o członkach Stowarzyszenia Rozwój Plus. Samorządy

0: Lekarski popiera rządowy pakiet zmian. Chodzi o zmiany w systemie ochrony zdrowia. Milionerzy z Wielkiej Brytanii chcą płacić więcej. Wysłali list z apelem o podwyższenie podatków. Minęła 17. Damian Szpyra, zapraszam. Nie chcieli zrezygnować ze stowarzyszenia, więc prezes Prawa i Sprawiedliwości zrezygnował z nich. Około 40 członków zostało wykluczonych z partii, ogłosił dziś Jarosław Kaczyński. Podczas konferencji w Sejmie były premier Mateusz Morawiecki mówił o najbliższych planach, choć na razie bardzo ogólnie.
1: Zwolennicy Mateusza Morawieckiego formalnie w Prawie i Sprawiedliwości jeszcze są, bo sami z członkostwa nie zrezygnowali. Decyzję musi bowiem zatwierdzić Komitet Polityczny. Choć były premier, nie ma wątpliwości, że to już tylko formalność. Komitet ma się zebrać w najbliższy wtorek.
2: Ale rozumiem, że koledzy będą chcieli nas wypchnąć do końca i doprowadzą tę procedurę do końca.
1: Członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus do końca mieli nadzieję, że uda się porozumieć, choć jak można nieoficjalnie usłyszeć, spodziewali się, że z partii zostaną wyrzuceni. Mateusz Morawiecki pytany o plany stowarzyszenia był bardzo tajemniczy.
2: Ani nie mamy tutaj przygotowanych żadnych kwestii, nie mamy omówionych tematów, ani klubu, ani dalszych kroków, dlatego że szczerze mówiąc nawet wczoraj mieliśmy długą dyskusję i do końca wierzyliśmy, że będzie tutaj zgoda.
1: Z moich nieoficjalnych informacji wynika, że zwolennicy Mateusza Morawieckiego chcą utworzyć własny klub parlamentarny. Jest w planach także nowa partia, ale nie będzie się ona nazywać Rozwój Plus. Sylwia Białek, Polskie Radio.
0: Policja jest dla każdego obywatela bez względu na jego poglądy czy partyjną przynależność, mówił komendant główny policji Marek Boroń. Dziś funkcjonariusze obchodzą swoje 107 urodziny jako formacja. Centralne uroczystości zorganizowano na placu Marszałka Piłsudskiego w Warszawie.
3: Nigdy nie zgodzę się na dyskredytowanie formacji tym, którzy próbują wzbudzić niechęć do policji, podważać jej zaufanie na podstawie fałszywych testów. Przypominam, że funkcjonariusze strzegą także ich bezpieczeństwa. I to z narażeniem życia, czego dowodem są tabliczki epitafijne w Komendzie Głównej Policji.
0: Mówił komendant Boroń. Z kolei minister spraw wewnętrznych podziękował policjantom za służbę. Marcin Kierwiński powiedział, że nakłady na policję rosną, a w planach są kolejne inwestycje w służby.
4: Planujemy wydać kolejne 3 miliardy złotych w ramach programu przygotowań obronnych. Wiecie, że chcieliśmy wydawać, aby te pieniądze były uruchomione jak najszybciej w ramach instrumentu SAFE. Nie udało się, znaleźliśmy inny pomysł. Te projekty, które wy przygotowaliście, przygotował komendant Marek Boroń.
0: W centralnych uroczystościach wzięli też udział premier Donald Tusk i prezydent Karol Nawrocki. Dodajmy, że w policji służy już rekordowa liczba funkcjonariuszy, blisko 104 tysiące. Rządowy pakiet zmian w ochronie zdrowia z poparciem samorządu lekarskiego. Gremium ma jednak zastrzeżenia do konkretnych zapisów projektów rozporządzeń oddanych do konsultacji. Realizacja zapisów wymaga kolejnych nakładów finansowych, mówi wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr Klaudiusz Komor.
5: Natomiast zwracam uwagę na to, że jest to okres wakacyjny. Takie przebudowanie tego systemu kolejkowego w poszczególnych szpitalach będzie wymagało dodatkowego nakładu pracy, więc być może też trzeba byłoby przewidzieć tutaj jakieś dodatkowe fundusze na to, no chociażby w wycenie tych procedur, których ma to dotyczyć.
0: Samorząd pielęgniarek i położnych poinformował, że nie opiniuje projektów rozporządzeń dotyczących ochrony zdrowia. Dokumenty jeszcze nie wpłynęły. Na koniec Wielka Brytania i nietypowy apel milionerów do rządu. 120 zamożnych osób skierowało list do nowego premiera, którym proszą o podwyższenie podatków dla najbogatszych. Wśród osób, które podpisały się pod apelem są m.in. były piłkarz i prezenter Gary Lineker, muzyk Brian Eno oraz scenarzysta Richard Curtis.
6: Autorzy apelu chcą 2% podatku od części majątku przekraczającej 10 milionów funtów. Według ich wyliczeń budżet państwa mógłby zyskać na tym nawet 24 miliardy funtów rocznie. Pieniądze miałyby trafić między innymi do publicznej ochrony zdrowia, szkół, na budowę mieszkań i walkę z ubóstwem. Sygnatariusze zapewniają, że wyższy podatek nie skłoni ich do wyjazdu z Wielkiej Brytanii. Przekonują, że najbogatsi powinni wziąć na siebie większą część kosztów naprawy finansów publicznych. Ich zdaniem rachunku nie można po raz kolejny wystawiać pracownikom i rodzinom o niższych dochodach. Apel pojawia się w chwili, gdy nowy rząd szuka pieniędzy na swoje obietnice, ale jednocześnie zapowiada, że nie podniesie podstawowych podatków płaconych przez pracowników. Popularny na Wyspach były piłkarz i prezenter sportowy Gary Lineker podpisał list z apelem do rządu kilka dni po rozmowie z Burnhamem. Premier mówił mu wówczas, że podatek majątkowy nie jest obecnie jego priorytetem.
0: Z Londynu relacjonowała Anna Rączkowska.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: We wschodniej połowie kraju dziś przeważnie pochmurno i deszczowo. Burze pojawią się dodatkowo w pasie od województwa podlaskiego po podkarpackie. Na pozostałym obszarze zdecydowanie więcej słońca. Jutro już padać nie powinno, zrobi się też cieplej. Termometry wskażą od 23 stopni w Lublinie do 29 w Zielonej Górze.
1: Reklama. Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca.
3: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
4: Wymiana ciosów i wzajemne oskarżenia o rozbijanie pi. Największy kontenerowiec w historii już w Gdyni. Babciowe wakacje, czyli międzypokoleniowe spotkania.
3: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
5: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
8: Tu Polskie Radio Warszawa.
9: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Po reklamie. Autopromocja.
12: Rok 1956. Bez wątpienia jeden z najważniejszych i najciekawszych okresów polskiej historii. Słynny referat Chruszczowa, śmierć Bieruta, Poznań i powrót Gomułki. Co w tym czasie działo się na szczytach władzy? Dlaczego do społecznego wybuchu doszło właśnie w Poznaniu? Czy Gomułka mógł przegrać wyścig o władzę? Na te wszystkie pytania w najbliższej Turbo Historii odpowie dr Paweł Sasanka, historyk z Instytutu Pileckiego. Już dziś, 22.05, Krzysztof Grzybowski. Zapraszam.
11: Autopromocja.
13: 8 minut po godzinie 17 w popołudniowym programie Polskiego Radia 24. Ruszamy w Polskę.
11: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
13: I pierwszy przystanek na naszej trasie to Lublin, który od wczoraj stał się stolicą nowego cyrku. W mieście można spotkać mnóstwo żonglerów, akrobatów i iluzjonistów z całego świata. To jedna z najważniejszych i największych imprez tego typu w Europie Wschodniej. Z nami jest Tomasz Maczulski z Radia Lublin. Witaj Tomku, dzień dobry.
14: Witam, dzień dobry tobie i również państwu.
13: I jak wygląda to wszystko w Lublinie? Bo oczami wyobraźni widzę, że musi to robić ogromne wrażenie.
14: No i robi. Powiem ci szczerze, że właśnie przechadzając się na spacerze tu wśród tych wielu kuglarzy, artystów jest co naprawdę oglądać. A no większość też pokazów odbywa się po prostu na ulicy, gdzie po występie, po show danego artysty, no dobrym zwyczajem jest też wrzucić coś do kapelusza, no w podziękowaniu za taki udany show. No i swoimi umiejętnościami chwalą się między innymi artyści, jak dobrze pamiętam, z Francji, Polski, Meksyku, ale też Argentyny.
15: Jestem Chiquito i przyjechałem tutaj z moim kumplem Paulo. Pochodzimy z Argentyny. No i mamy za sobą długą 24-godzinną podróż. Wiem jednak, że festiwal w Lublinie jest dużym wydarzeniem. Wiedzieliśmy, że jedziemy na festiwal, gdzie dostaniemy od publiczności spory feedback i spore oklaski. W Lublinie jest po prostu dużo dobrej energii.
14: No a tej energii, powiem szczerze, energii ulicznych występów jest

0: bardzo, bardzo dużo i ta energia jest taka jedyna w swoim rodzaju, powiem szczerze. No i warto jest tak naprawdę przyjechać i zobaczyć to na własne oczy, bo trudno poniekąd wszystko opisać słowami. Ale co ważne, podczas wielu występów artyści także no, angażują publiczność, zapraszają do swojego show i przy tym jest po prostu sporo śmiechu, sporo także zabawy, o czym mówią także sami mieszkańcy Lublina i turyści.
1: Różne są pokazy, chodzenie po linie, ogień, pokazują sztuki różne z ogniem. Warto jest bardzo dużo i zorganizowane dla dzieci.
2: Na linach skakałem.
3: Byłam i przyjeżdżam tu na wakacje, no i bardzo mi się podoba, no bo to jest unikalne, nie znajdziemy tego wszędzie.
4: No jest to rzecz po prostu wyjątkowa.
5: Ja pierwszy raz kogoś widzę tak wysoko i w takim naturalnym środowisku, który będzie szedł po linie, nie?
0: No i w tej ostatniej wypowiedzi mogliście Państwo usłyszeć, że ktoś chodzi na linię. No i przede wszystkim chodzi tutaj o highlinerów czy slacklinerów, czyli po prostu osoby, które ponad głowami wszystkich spacerują sobie po takich rozpiętych kilkadziesiąt metrów nad ziemią specjalnych taśmach. No i powiem szczerze, jak przechadzam się po Starym Mieście, no to wszyscy, jak ktoś właśnie idzie na takiej taśmie, wszyscy tutaj na ulicy, na ziemi patrzą. Przejdzie, nie przejdzie, spadnie, nie spadnie, uda się czy nie?
6: Jestem Marysia z Wrocławia. Na taśmie chodzę powiedzmy od roku. Ja uwielbiam być na taśmie, nieważne jakie, nieważne gdzie. Tutaj w Lublinie jest najbardziej ekscytujące dla mnie to, że faktycznie są tam ludzie. Niektórzy tego nie lubią, ja uwielbiam ten kontakt, można komuś pomachać. Tej adrenaliny jest nadal strasznie dużo, a na początku to w ogóle jest stres, stres, stres. Nie wiem, no ja uwielbiam być na wysokości. To jest jak latanie, już to mówiłam.
0: No i tak sobie myślę, tak opowiadając o tym Państwu, że najwspanialsze, takie najbardziej wyjątkowe jest tutaj to, że oprócz tych wszystkich niesamowitości, pokazów, to jest, tak myślę, pewnego rodzaju wspólnota, o czym mówiła mi też dyrektorka Karnawału Sztuk Mistrzów Iwona Kornet.
7: Tu chodzi o ten trud tak naprawdę. To, że my po prostu z bliska na żywo możemy obserwować coś, co nam się nie mieści w głowie, że można po prostu wykonać taką akrobację. AI tego nie zastąpi. Ten cyrk jest bardzo prawdziwy i jest bardzo też blisko. To też bardzo ciekawe. Ludzie są naprawdę głodni prawdziwych takich emocji. Tęskni się po prostu za człowieczeństwem, tak już powiem górnolotnie.
0: I to jest chyba clue. AI tego nie zastąpi. Powiem szczerze, że emocje tutaj są naprawdę spore i jak najbardziej pozytywne, no i prawdziwe. No a tak sobie myślę, że tej pozytywności, takiego szczerego uśmiechu po prostu dzisiaj nam bardzo, bardzo brakuje.
8: Tomasz Maczulski z Radia Lublin o tym Państwu opowiadał. Magiczny i czarujący Lublin, szczególnie w czasie, kiedy trwa tam Karnawał Sztuk Mistrzów. Tomku, bardzo dziękuję. Uśmiechamy się do Ciebie. Bardzo szeroko.
0: Ja również bardzo szeroko. Dziękuję.
8: Pozytywną energię także przesyłamy wszystkim tym, którzy teraz nad Bałtykiem odpoczywają. Pogoda nad naszym morzem, jak co roku o tej porze roku, bywa kapryśna. Po falach upału przyszedł teraz chłodniejszy czas. Czy taka sinusoida nie zniechęca turystów? Żeby to sprawdzić, czy hotele nad morzem nie świecą pustkami, zajrzeliśmy do Świnoujścia. Przy okazji sprawdzimy, czy wypoczywającym nie brakuje pogody ducha, kiedy ta pogoda za oknem zawodzi. Te pytania już teraz kieruję do Joanny Maraszek z Radia Szczecin. Dzień dobry, Joanno.
9: Witam serdecznie, witam wszystkich z Nadbałtyku, albo raczej powinnam powiedzieć ahoj.
8: No to powiedz, jaka pogoda za oknem, jaka pogoda ducha wśród wypoczywających nad polskim morzem?
9: Dzisiaj na szczęście przyszło ocieplenie, bo mamy 23 stopnie Celsjusza. Ten silny wiatr, to pewnie będzie słychać w trakcie naszej rozmowy, bo jestem przecież nad morzem. No ale ten tydzień nie był łatwy dla tych, którzy wypoczywali w Świnoujściu. To było 19, czasem 18 stopni. Padało, wiało, były też cieplejsze dni, no ale było trzeba się przygotować i mentalnie, i fizycznie, i przede wszystkim mieć odpowiedni ubiór w związku z tą sinusoidą. Natomiast hotele nie świecą pustkami i Świnoujście też nie jest puste. Jest bardzo dużo turystów, na tyle dużo, że te hotele są zapełnione, nikt nie narzeka z hotelarzy, restauracje też mają się świetnie. No i sami turyści również nie narzekają. Ja muszę powiedzieć, że teraz wypoczynek w Świnoujściu jest dość przyjemny, ponieważ nie ma takiego tłoku jak kilka lat temu. To na pewno nie jest sezon rekordowy, tylko właśnie taki zrównoważony, gdzie i przyjeżdżają osoby świadome, które wiedzą, jak się wypoczywa nad polskim morzem i czego się spodziewa.

0: spodziewać. No ale też przyjeżdżając tutaj faktycznie nie ma aż tak ogromnych tłumów. Choć jak mówiłam, ludzi nie brakuje. No a jakie mają nastawienie? Posłuchajmy sami, bo ich złapałam na plaży w Świnoujściu.
1: Jest ciepło, pod warunkiem, że nie wychylamy się zza parawanu. Tutaj obrona parawanów przede wszystkim, dlatego że wiem, że są przeciwnicy w tym kraju, ale jednak nad Bałtykiem czasami się przydadzą.
2: Pan widzę już taki zahartowany, nie boi się tego wiaterku?
3: Nie, już jestem przyzwyczajony do wiaterków. Tyle lat już nad Bałtyk przyjeżdżam i z reguły jest wiaterek.
4: No na mnie jest akurat ciepło.
5: My nie lubimy takich upałów, więc dla nas jest jak najbardziej pogoda sprzyjająca. Także
2: 121 i wiatr może być.
4: Dla nas jest idealna pogoda nad morzem.
6: Chodzi o samo podejście, także pogoda nie przeszkadza.
2: Trzeba mieć dobry strój.
7: No przede wszystkim chyba pozytywne nastawienie.
0: Właśnie jest na plaży w Świnoujściu, ale ja muszę zdradzić jeszcze kulisy tego nagrania. Moją pierwszą rozmówczynią, która była obrończynią parawanów, jest nasza koleżanka radiowa z Radia Łódź. Także też ją pozdrawiamy.
8: Jak najbardziej. Asiu, powiedz jeszcze, bo ta pogoda jest wymagająca. Podobno nie ma złej pogody, jest tylko nieodpowiedni strój, ale ona jest także wymagająca z takich względów bezpieczeństwa. Kiedy obserwujemy relacje naszych kolegów z telewizji, widzimy czerwone flagi, które powiewają nad Bałtykiem, na nadbałtyckich plażach. Jak jest z tym bezpieczeństwem i z zasadami bezpieczeństwa nad Bałtykiem?
0: Ja powiem tak, rzeczywiście te warunki w tym roku są dość trudne, ponieważ bardzo często jest prąd wsteczny, ta fala, która robi tak zwane doły. Jest to bardzo złudny warunek, ponieważ wydaje się, że fale popychają do przodu, tak naprawdę zwyczajnie potrafią wciągnąć, nawet kiedy osoba lub, nie daj Boże, dziecko stoi po pas w wodzie, no może mieć problemy z wyjściem. Jeśli chodzi o zabezpieczenie plaży w Świnoujściu, jest na miejscu cały czas niemal 30 ratowników na kilku stanowiskach, również mają patrole mobilne. Oni bardzo, bardzo dbają o bezpieczeństwo na plaży, cały czas patrolują, interweniują. Te ich działania prewencyjne widać, ponieważ w Świnoujściu nie doszło do żadnej niebezpiecznej sytuacji zagrażającej życiu. Natomiast z relacji, jakie mi przekazują, no nie jest różowo, ponieważ niestety, ale bardzo wielu rodziców pozwala swoim dzieciom wchodzić do wody, nie bacząc na to, czy jest czerwona flaga, czy jej nie ma, chodzą na kąpieliska niestrzeżone i oczywiście tam mają prawo wchodzić do wody. Natomiast przypominajmy, że dzieci do 12 roku życia nie mogą zostać pozostawione bez opieki rodziców. Takie dzieci się bawią w wodzie, bawią się przy brzegu. No i ratownicy potrafią na przykład w ciągu godziny 20 dzieci lub 20 kilkoro dzieci ściągnąć na brzeg, doprowadzić do rodziców, pouczając tych rodziców. Ja muszę powiedzieć, że bardzo dużym problemem są również zaginięcia dzieci. Oczywiście wszystko się kończy zawsze dobrze. Natomiast problem polega na tym, że rodzice zamiast patrzeć na dzieci, patrzą albo w telefony, albo siedzą za tymi parawanami, zapominając zupełnie o tym, że ich pociechy mogą się zgubić na plaży. Nieraz bywa, że na tej plaży jest wiele osób. Ten weekend ma być ciepły, jutro ma być 25 stopni, więc pewnie też będzie sporo tych osób na plaży. Patrzmy na te dzieci, zwracajmy uwagę. Nie spuszczajmy z oka, bo plaża jest szeroka, długa i naprawdę wszystkie punkty na niej wyglądają bardzo podobnie. Ja jeszcze przybliżę to, jak wyglądają takie poszukiwania. W momencie, kiedy ratownicy dostają zgłoszenie na temat zaginięcia dziecka i co gorsza na przykład, że nie wyszło z wody, są postawione w ciągu kilku minut wszystkie służby. Wszystkie, to znaczy policja, straż pożarna, oczywiście WOPR, również SAR. Poszukiwania trwają w wodzie, bardzo często plażowicze włączają się do takich poszukiwań. Jest tworzony łańcuch życia. Naprawdę wszyscy są postawieni na baczność. Także no, za zgubienie dziecka nie ma kar, nie ma mandatów, ale pamiętajmy o tym, że to jest ogromna odpowiedzialność. Pójście z dzieckiem to nie jest tak jak wyjście na plac zabaw. Tutaj jest żywioł i naprawdę ogromna przestrzeń, która jest no, nieobliczalna często, a dzieci są tylko dziećmi. Także pamiętajmy, że wyjeżdżając nad morze, chwila nieuwagi może się różnie skończyć, ale kończmy optymistycznie. Zbliża się piękny weekend, przygotujmy się na plażowanie, bo jutro ma być bardzo ładnie.
8: Spoglądam teraz właśnie na mapę synoptyczną. Szczecin, Świnoujście, 26 stopni jutro, także idealna pogoda na plażowanie. Asiu, bardzo dziękuję. Joanna Maraszek z Radia Szczecin była z nami.
0: Dziękuję bardzo.
8: Minął rok od śmierci Damiana Krępy, czyli Bas Tajpana, pochodzącego z Dąbrowy Górniczej, wokalisty, autora

0: tekstów i wykonawcy muzyki z pogranicza reggae, hip-hopu i reggae muffin. Mieszkańcy o nim nie zapominają. W tamtejszym Parku Zielona odsłonięto miejsce poświęcone artyście. Z nami jest Marcin Kazel-Wielgus z Polskiego Radia Katowice. Dzień dobry. Marcinie, wiemy, że pamięć Damiana Krępy uczczono w symboliczny sposób. Powiedz proszę, jak upamiętniono jego twórczość?
1: Dzień dobry. Jak powiem, że to wyjątkowe miejsce, to tak jakbym nic nie powiedział. To specjalna ławka oraz dąb czerwony posadzony tuż za nią. Jak powiedział mi jeden z pomysłodawców tego przedsięwzięcia, przyjaciel Basa, Kacper Szczepa z Fundacji Primo Elemento, nic tu nie jest przypadkowe.
2: Park Zielona dlatego, że było to ulubione jego miejsce w Dąbrowie Górniczej, gdzie często czerpał inspirację na swoje piosenki, utwory. Chcieliśmy być trochę bardziej oryginalni ze względu na to, że w innych miastach są jakieś ronde, jakieś ulice. No my chcieliśmy tak jakby coś innego i powstaje takie miejsce pamięci, gdzie jest zasadzony i dąb czerwony, i do tego ławka. Ławka też przewija się w jego utworach, więc jest to nawiązanie do jego twórczości. Ławka jest podzielona na trzy części. Jest to przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, która też nawiązuje do twórczości Basa. Cała inicjatywa powstała około września zeszłego roku. Dość krótko czekaliśmy na decyzję miasta, ponieważ projekt bardzo się spodobał. Miasto też oczywiście nam pomogło, zadbało tak jakby o tą część zieloną, czyli całą infrastrukturę, jeżeli chodzi o podbudowę tej ławeczki, o zasadzenie dębu i teraz dbanie o to miejsce przez następne lata. Był to od początku nasz pomysł, ponieważ byliśmy jego przyjaciółmi, bardzo bliskimi przyjaciółmi. Cała ma fundacja powstała też w zasadzie dzięki niemu. Pomagał nam przy fundacji, pomagał nam przy naszych projektach. Zawsze nas wspierał dobrą radą bądź po prostu tym, że był.
1: Cała, nazwijmy to, ceremonia odsłonięcia ławeczki w Dąbrowskim Parku Zielona odbyła się bez uroczystych przemówień czy oficjalnych wystąpień. Pojawiło się za to kilkadziesiąt osób, m.in. mieszkańców Dąbrowy Górniczej, z którymi udało mi się porozmawiać.
3: Możesz sobie po cichu przyjść i sama odczuć to, co zostawił po sobie.
4: Taka ławeczka to jest takie miejsce, gdzie można sobie usiąść to raz, a dwa. Od razu masz jakąś historię, która niesie w sobie. To nie jest jedna z wielu ławek, że idziesz i sobie tylko przycupniesz. Natomiast tutaj siądziesz i od razu się zastanawiasz, tak? Pamiętasz historię, jakaś takie wspomnienia i tak dalej. Oczywiście, że obcy ludzie mogą tego nie wiedzieć, ale to się szybko tak naprawdę roznoszą takie informacje. Także to jest taka rzecz, która będzie długo w mieście.
5: Ku pamięci Basa, takich miejsc powinno być trochę więcej w Dąbrowie Górniczej, bo jednak to, co włożył serca w to miasto, to przydałoby się, żeby został godnie upamiętniony.
1: No i jeszcze dąb czerwony. Podobno jak zakwitnie, to tu będzie czerwono, będzie się wyróżniać.
4: To jest ten, co nie zrzucaliście na zimę. Bo jak to jest ten dąb, to w zimie wszystkie drzewa są bez liści, a ten dąb ma cały czas liście i one dopiero spadają wtedy, kiedy nowe zaczynają wyrastać na wiosnę. No, zupełnie w innym momencie.
3: I to jest chyba taka idea tego, że to życie cały czas jest. Cały czas jest to życie. W nas, w dąbrowianach, w dąbrowiankach.
1: Ławka i dąb w Parku Zielona to nie jedyny hołd oddany zmarłemu przed rokiem Damianowi. Kilkanaście dni temu w Fabryce Pełnej Życia odbył się specjalny koncert wspominkowy, a już dziś w ramach Ostruda Reggae Festival kolejne wydarzenie, o którym opowiedział mi również przyjaciel Bastajpana Jakub Kłaku-Kłak ze Slawigrasta.
6: Organizujemy taki koncert na systemowej scenie tego festiwalu. To jest największy festiwal reggae w naszym kraju. Grają tam zawsze topowi artyści z Jamajki i ze świata, również z Polski. Damian Bas wielokrotnie występował na tym festiwalu, był związany z historią tego miejsca i festiwalu właśnie. Także cieszę się, że możemy też tam oddać mu hołd. No i tyle. Zapraszam serdecznie oczywiście wszystkich. Jak ktoś ma po drodze, to 24 lipca Ostruda Reggae Festival. Tribute to Bastajpan.
1: Ten koncert na festiwalu w Ostrudzie o 23:00. A Bastajpan zmarł 16 lipca 2025 roku. Przegrał walkę z nowotworem. Miał 47 lat.
0: Marcin Kazek-Wielgus z Polskiego Radia Katowice. Bardzo dziękujemy. 24 minuty po godzinie 17. Tomasz Kowalczyk odwiedził nas w studiu Polskiego Radia 24. Dzień dobry, Tomku. Mundial się skończył, ale zaczyna się Ekstraklasa, także kibice piłkarscy cały czas mają co oglądać,
7: będą
0: mają
7: mieli
0: o czym
7: co
0: mówić.
7: Robić i patrzę na zegar. 36 minut do pierwszego meczu w tym sezonie, a to będzie spotkanie Radomiaka z Wieczystą, więc Beniaminek przyjeżdża do Radomia, a szkoleniowiec gospodarzy Tomasz Kaczmarek mówi, że to wprawdzie Beniaminek, ale bardzo mocny.
8: To jest zespół w 100% gotowy na Ekstraklasę, to tak trzeba szczerze powiedzieć, to nie jest pierwszoligowy zespół, to nie jest Beniaminek, to jest zespół, który już w pierwszej lidze był zespołem ekstraklasowym, jak popatrzymy na zawodników, na jakość, na ich CV, na ich umiejętności, teraz jeszcze mocno dodali jakość.

0: przyszłości, także pod takim względem myślę, że to będzie pierwszy bardzo dobry test dla nas, dobry sprawdzian. My na to jesteśmy gotowi, ale wiemy też, że gramy z dobrym przeciwnikiem.
1: Początek o 18, o 20.30 w Szczecinie mecz Pogoni z Legią Warszawa. Pomocnik Portowców, nowy nabytek Patryk Dziczek nie może doczekać się już rywalizacji w nowym sezonie.
2: Mamy na pewno dziś na ten mecz swój plan. To, co sztab przygotuje, to po prostu trzymać się planu, zrealizować to. No i mam nadzieję, że ten wynik będzie dla nas korzystny, ale no na pewno trzeba nastawić się, że to będzie ciężki mecz. Na pewno nie będzie to łatwy mecz. Wiemy, że Legia za trenera Papszuna gdzieś wygląda na pewno lepiej niż troszkę wyglądała wcześniej w tamtym sezonie, więc myślę, że trzeba na pewno spodziewać się ciężkiego meczu, ale uważam, że jesteśmy gotowi i każdy z nas chce zostawić tutaj 3 punkty i wygrać ten mecz, no bo taki jest cel, żeby te mecze wygrywać. To na pewno będziemy wszyscy walczyć jako drużyna.
1: Szkoleniowiec Legii Marek Papszun mówi, czego oczekuje po swoim zespole w tym sezonie.
3: Musi być widać, że to jest zespół z charakterem dążący zawsze do zwycięstwa. No i oczywiście istotne jest, żebyśmy grali jak najlepiej, żebyśmy w wyniku sportowego, który ma dać też pozytywne emocje naszym kibicom i taką dumę z tej drużyny. Drużyny z charakterem, drużyny, która zawsze walczy o zwycięstwo i wygrywa. Oczywiście kolejnym elementem jest styl, w jakim gramy i dążymy do tego, żeby ten styl był jak najlepszy.
1: Przypomnę, początek meczu w Szczecinie o 20.30. Jurgen Klopp został selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Niemiec. 59-letni szkoleniowiec zastąpił Juliana Nagelsmana, który został zwolniony po 1/16 finału Mistrzostw Świata. Klopp pracował wcześniej w Borussii, w Liverpoolu, z Derec w 2019 roku wygrywał Ligę Mistrzów. Obrońca piłkarskiej reprezentacji Argentyny Nicolas Otamendi nie wystąpi już w narodowej drużynie. 38-latek poinformował o tym w mediach społecznościowych. Z Albicelestes był mistrzem i wicemistrzem świata, rozegrał 139 spotkań i strzelił 8 goli. Zakończył się pierwszy etap Tour de Polonii z Tomaszowa Lubelskiego do Zamościa. Rywalizację śledził Andrzej Grabowski, który teraz o wszystkim nam opowie. Dzień dobry.
4: Dzień dobry Państwu, kłaniam się nisko. Ten etap specyficzny, bo z jednej strony trasa lekko wymagająca, ale raczej dla sprinterek, bo to takie nieduże pagórki tutaj na roztoczu, na tej trasie z Tomaszowa Lubelskiego do Zamościa. Natomiast jeśli popatrzymy na profil, no to on nie wyglądał aż tak groźnie. Rzeczywiście wszystko wskazywało na wyścig sprinterek. Wyścigiem sprinterek wszystko się rzeczywiście zakończyło, ale po drodze działo się naprawdę dużo i nie chodzi tutaj o ucieczki, bo one oczywiście były. W jednej z nich były dwie Polki, Natalia Krześlak i Martyna Szczęsna. Potem uciekała też samotnie Holenderka, ale nic z tych ucieczek nie wyszło. W końcu skończyło się sprinterskim, jak już wspomnieliśmy, pojedynkiem, ale tutaj bardzo dużo działo się pogodowo, bo właściwie co chwilę albo intensywne opady deszczu, albo przechodziło to wszystko, zaczynał powoli asfalt wysychać. Potem powtórka z rozrywki, potem lżejsze opady i tak w kółko, w kółko, w kółko, w kółko. Na szczęście już na koniec ta szosa chyba była w miarę sucha i można było rzeczywiście dość spokojnie pościgać się w tej końcówce, acz było nerwowo. Mimo tego było nerwowo, pojawiła się też kraksa, pojawiło się też pewne zamieszanie. Gdzieś przez to ta nasza najlepsza sprinterka na tym wyścigu, Polska Kaja Rysz, nie mogła ścigać się w tej końcówce, ale bardzo ładnie ścigała się zawodniczka drużyny Mata Tom Developer Wrocław, Olga Wankiewicz. Bardzo ciekawa, bardzo obiecująca zawodniczka, której tutaj, jak i jej drużynie, dopinguje bardzo duża grupa sponsorów, kibiców, bo to chyba najliczniejsza tutaj grupa fanów. Olga Wankiewicz kończy na 5. miejscu. To na pewno życiowy sukces Olgi Wankiewicz właśnie wygrała. To zupełnie żadne zaskoczenie. Holenderka Lorena Wiebes, najlepsza sprinterka na świecie, która tutaj przyjechała i choć obsada jest naprawdę znakomita, to Wiebes wygrała bardzo, bardzo wyraźnie i oczywiście jest główną faworytką do wygrania całego wyścigu, zwłaszcza, że przed nami 2 etapy, które już będą łatwiejsze od tego dzisiejszego, więc tam też najprawdopodobniej do mety dotrze duży peleton i tam też pewnie Lorena Wiebes będzie walczyła o zwycięstwo. Wiebes więc ma żółtą koszulkę liderki. Na 9. miejscu jest Olga Wankiewicz, a my czekamy na weekend, na kolejne etapy tutaj na Lubelszczyźnie. Kłaniam się ze znów deszczowego Zamościa.
1: A kłaniał się Andrzej Grabowski i jeszcze jedna informacja. Trener reprezentacji Polski siatkarzy Nikola Grbić powołał zawodników do Ningbo na turniej finałowy Ligi Narodów. To 15 osób w miejsce kontuzjowanego Jakuba Kochanowskiego. Znalazł się rozgrywający Jan Firlej, a turniej od 29 lipca do 2 sierpnia.
5: Wszystko o sporcie. Tomasz Kowalczyk.
1: Dziękuję.
6: To są informacje Polskiego Radia 24.

0: Minęła 17.30, Damian Szpyra. Zapraszam. Mirosław Kaczyński popełnił błąd. Tak, decyzję prezesa PiS o usunięciu z partii członków Stowarzyszenia Rozwój Plus komentował w naszym studiu Paweł Jabłoński. Współpracownik Mateusza Morawieckiego ocenił, że na podziale Prawa i Sprawiedliwości zyska jedynie koalicja rządząca.
1: Po prostu uważam, że popełnił błąd. Szkodliwy dla opozycji, korzystny dla Donalda Tuska. No nie

0: członkostwa w Stowarzyszeniu Rozwój Plus, którego liderem jest były premier. Ostateczną decyzję w tej sprawie przyjmie w najbliższy wtorek Komitet Polityczny PiS. Przepisy zwiększające ochronę zwierząt z podpisem prezydenta. Nowelizacja ustawy łańcuchowej przewiduje m.in. zakaz trzymania psów i kotów na uwięzi oraz precyzuje dopuszczalne wymiary kojców. Karol Nawrocki przypomniał, że poprzednią wersję ustawy zawetował.
1: To moja poprzednia decyzja o odmowie podpisu pod tą ustawą zmusiła rząd i parlament do lepszej pracy. Takie działanie doprowadziło do stworzenia prawa rozsądniejszego, skuteczniejszego i przede wszystkim bliższego codziennemu życiu obywateli. O to mi chodziło.
0: W ocenie prezydenta poprzedni projekt ustawy był źle napisany i niekorzystny dla obywateli. Znowelizowana ustawa nakazuje m.in. właścicielom psów żyjących na otwartej przestrzeni dostosowanie but do wielkości czworonogów. Przepisy wejdą w życie w ciągu roku od ich ogłoszenia. Tak, duża jednostka jeszcze nie cumowała w gdyńskim porcie. Liczący blisko 400 metrów długości kontenerowiec MSC Venice zawinął do Trójmiasta. Jego wpłynięcie do Trójmiasta to efekt trwających od ponad dekady inwestycji, rozbudowy obrotnicy, pogłębienia torów podejściowych i kanałów portowych oraz przebudowy nabrzeży. Dzięki temu Gdynia weszła do ekstraklasy portów basenu Morza Bałtyckiego, mówi wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
2: Osiągamy nowe zdolności przyładunkowe. Możemy teraz tutaj obsługiwać największe kontenerowce, jakie mogą wpłynąć na Bałtyk. I właśnie MSC Venice jest tego najlepszym przykładem. 400 metrów długości to tyle, ile prawie 4 boiska piłkarskie. Ponad 50 metrów szerokości.
0: MSC Venice poprawił dotychczasowy rekord najdłuższego statku cumującego w Gdyni o 33 metry. Izrael wzmocni obecność wojskową na zachodnim brzegu. To efekt strzelaniny, do której doszło nad ranem w pobliżu wsi Tel. W zderzeniu zginęło 4 Palestyńczyków oraz 1 izraelski żołnierz. Premier Benjamin Netanyahu zapowiedział rozpoczęcie kolejnych operacji, których celem jest zwalczenie terroryzmu na okupowanych terytoriach palestyńskich. Oprócz działań zbrojnych, szef izraelskiego rządu zapowiedział też przyspieszenie legalizacji istniejących osiedli żydowskich oraz budowę nowych.
3: Minęła godzina 17:33.
4: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
3: Już spieszymy do Państwa z kolejnymi politycznymi komentarzami, bo politycznie to dziś dzieje się wiele. Wie o tym najlepiej Kamil Szewczyk, który jest już w studiu i mamy też połączenie z naszym kolejnym gościem.
4: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
5: A naszym gościem jest Mariusz Witczak, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
6: Witam serdecznie, dzień dobry.
5: Panie pośle, rozłam w Prawie i Sprawiedliwości stał się faktem. To dzisiejsza decyzja, konferencja prezesa Kaczyńskiego, raczej oświadczenie prezesa Kaczyńskiego. Czy wróży pan polityczny sukces Mateuszowi Morawieckiemu?
6: Chyba nie należy w tych kategoriach na to dzisiaj patrzeć. Przede wszystkim to jest historia o upadku Jarosława Kaczyńskiego, o słabnącym Jarosławie Kaczyńskim, który ma największy kryzys związany z jego przywództwem i funkcjonowaniem jego formacji w ogóle od powstania PiS-u. Przyszłość oczywiście pokaże, jak klasyk mówił, jak będą sobie radzili poszczególni aktorzy, czy formacje polityczne, czy ta, która ma się stworzyć. Co do zasady, ja jestem sceptyczny wobec powodzenia tego przedsięwzięcia, ale na pewno dzisiaj możemy podsumować sobie jakiś czas funkcjonowania PiS-u w roli partii opozycyjnej, która straciła władzę. I tutaj gołym okiem widać, że to, co łączyło te wszystkie środowiska, tych wszystkich aktorów wewnątrz PiS-u, to była władza, stołki, pieniądze, przywileje. Skończyły się pieniądze, takie, które szerokim korytem płynęły z różnych stron przestrzeni publicznej. Skończyły się przywileje, skończyła się władza i skończył się PiS, jaki znaliśmy do tej pory. Mamy do czynienia z nową odsłoną i z nowymi rozdaniami.
5: No i też pytanie, czy Koalicja Obywatelska przyjmie inną strategię, inną taktykę wobec Prawa i Sprawiedliwości? No do tej pory funkcjonował taki system dość mocno polaryzacyjny, prawda? PiS kontra Koalicja Obywatelska. No teraz pojawił się nowy gracz, pojawia się Mateusz Morawiecki, który będzie obsługiwał najpewniej część elektoratu prawicowo-centrowego, tak to można chyba nazwać. Będzie nowa strategia polityczna.

0: polityczna wobec rozdrobnionej prawicy Koalicji Obywatelskiej?
1: Jak spojrzymy w ogóle na język, narrację tych skłóconych, pokłóconych stron w PiS-ie, to przede wszystkim oni walczą o elektorat ten, który dotyczy PiS-u. I tak to też wychodzi w sondażach, które dzisiaj są realizowane. Mniej więcej tyle notuje formacja Mateusza Morawieckiego.
0: Od 2 do 6
1: punktów traci formacja Jarosława Kaczyńskiego, więc widać, że tutaj jest tego typu podział tego elektoratu prawicowego. I proszę zwrócić uwagę, że tak bardzo im zależy na tym, żeby zbudować przeświadczenie, że jedni zrezygnowali, a drudzy, że zostali wyrzuceni właśnie dlatego, żeby walczyć o ten elektorat pisowski, żeby nie być odpowiedzialnym za rozbicie PiS-u. Więc dlatego trochę to szkolne, trochę to nawet momentami naiwne i banalne, ale tak bardzo w tej retoryce jedna i druga strona chce udowodnić, że to nie ona jest przyczyną rozpadu PiS-u i że to Morawiecki został wyrzucony, a Kaczyński, że zdecydowali się na wyjście z PiS-u. To jest najlepszy dowód na to, że cała rozgrywka będzie toczyła się przede wszystkim wokół elektoratu PiS-u.
0: A liczył pan na rozłam, na podział, czy jednak sądził pan, że jednak Kaczyński z Morawieckim dojdą do porozumienia, do jakiegoś kompromisu?
1: No przede wszystkim to wszystko, co obserwujemy, to jest tylko nadbudowa i swego rodzaju ornament tego, co się dzieje wewnątrz PiS-u już od dawna. A wewnątrz PiS-u od dawna mieliśmy do czynienia z walką o władzę. I tylko to dzisiaj skłoniło i do pewnych decyzji Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego. Krótko mówiąc, Kaczyński jako właściciel PiS-u nie zdecydował się na dzielenie się władzą i PiS-em, no bo tak to bywa, że właścicielowi niełatwo się z obcymi dzielić własną własnością, tak po ludzku mówiąc. I nie zdecydował się na to Jarosław Kaczyński. A Morawiecki, wiedząc, że nie będzie mógł liczyć na liderostwo w PiS-ie i na przejęcie schedy po Kaczyńskim, prowadził od dawna taką politykę, która miała go upodmiotowić, dać mu narzędzia do ewentualnej samodzielności. I to przez miesiące się w różnych warstwach rozgrywało, a dzisiaj mamy tego finał. Jeżeli pan mnie pyta, czy ja jestem zaskoczony, jak patrzę na ostatnie tygodnie, może nawet nie miesiące, ale jak na ostatnie tygodnie, to nie jestem zaskoczony.
0: A czy Koalicja Obywatelska wyobraża sobie taki scenariusz, że wchodzi w przyszły rząd jest stworzony po prostu przez Mateusza Morawieckiego, jego formację i Koalicję Obywatelską? Zakłada pan taki scenariusz?
1: Nie zakładam takiego scenariusza i to jest takie dywagowanie na może atrakcyjne do takiej dyskusji publicystycznej czy polityczno-publicystycznej. Niemniej jednak realnie rzecz ujmując, my mamy do czynienia dzisiaj z taką rekonfiguracją bardzo silną wszystkich stronnictw po prawicowej stronie. Mamy dwie niesłabe konfederacje, które wespół mają więcej niż jeszcze przed momentem ten PiS zjednoczony przed rozpadem. Dzisiaj mamy już podzielony PiS, czyli będą kolejne spadki sondażowe dla PiS-u. I wszyscy będą obserwowali, jak sobie będzie radził po tej prawej stronie Morawiecki, ale to się i tak cały czas odbywa wokół elektoratu prawicowego. Ale w tym wszystkim o jednej rzeczy nie możemy zapomnieć, że patronem tego całego przedsięwzięcia już od dawna jest Karol Nawrocki. To Karol Nawrocki metodycznie wygasza Jarosława Kaczyńskiego i to Karol Nawrocki jest zainteresowany emeryturą Jarosława Kaczyńskiego. To Karol Nawrocki nie gada w odróżnieniu od Dudy czy Mastalerka o emeryturze Kaczyńskiego, tylko on to robi. On zabrał Jarosławowi Kaczyńskiemu prymat po prawicowej stronie, osłabia go wspierając Konfederację, po cichu wspierając Morawieckiego, a za moment będzie nawet otwarcie popierał Morawieckiego i będzie rozdzielał różne własne poparcia, głosy czy wsparcia swoich kancelarystów, bo on jeszcze tymi kancelarystami swoimi będzie grał na różne fronty, tak żeby na końcu być liderem całej prawicowej formacji. Na pewno będzie imitował nasz pomysł, a ja wiem, o czym mówię, bo nieskromnie mówiąc byłem współautorem i osobą, która konstruowała pierwsze z Grzegorzem Schetyną pierwsze porozumienie senackie, które wygrało w 19 roku. To znaczy autorem tego pomysłu był Grzegorz Schetyna, ale miałem przyjemność z nim to realizować. I wiedzieliśmy już wtedy, że prędzej czy później PiS będzie chciał

0: imitować tę metodę na integrację polityczną. Nie zrobił tego w 19 roku, przegrał, nie zrobił tego, mówię o Senacie, nie zrobił tego w 23 roku, też przegrał Senat i stracił władzę w Sejmie, ale to już dotyczyło nowego rozdania politycznego. I wreszcie przychodzi ten czas, kiedy Nawrocki będzie chciał ten instrument wykorzystać. Czy mu się uda, to zobaczymy, ale na pewno będzie chciał wykorzystać ten instrument przede wszystkim dla innych celów, nie tylko dla próby wygrania, co zawsze tam politycy zakładają, bo to mu się raczej nie uda, poradzimy sobie. Ale kończąc, na pewno będzie chciał narzędziowo integrować i zarządzać, i dyktować warunki po swojemu całej prawicy, w tym Jarosławowi Kaczyńskiemu.
1: No, w sejmowych kuluarach też pojawił się taki scenariusz, że Mateusz Morawiecki dogaduje się z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz, czyli z waszą koalicjantką, no i tworzą wspólne listy. Wyobraża pan sobie taki scenariusz polityczny?
0: To proszę spytać panią Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, to nie do mnie pytanie.
1: A co by było, gdyby taki scenariusz stał się realny? Pan byłby zaskoczony?
0: No, co by było, gdyby niedźwiedzie polarne były czarne? Dzisiaj niekoniecznie chciałbym rozmawiać o takim gdybaniu na tym poziomie różnych wariantów. No,
1: obie partie kierują się ku centrum, tak? Pani Pełczyńska-Nałęcz podkreśla zawsze, że to jest, że jej partia to jest ku centrum. Walczymy o wyborców centrum. To samo mówi Mateusz Morawiecki, panie pośle.
0: Od lat jest bardzo atrakcyjną przestrzenią polityczną. Na szczęście zajmowaną wcześniej przez Platformę Obywatelską, a dzisiaj przez Koalicję Obywatelską, która jest kontynuatorem Platformy Obywatelskiej. I tutaj nic się nie zmienia, jeżeli chodzi o percepcję wyborców i Polek i Polaków. Nie wystarczy nazwać się centrystą, żeby się stać centrystą. Ja już słyszę przynajmniej od trzech formacji, że są formacjami centrowymi. Jedna nawet zdążyła się już tak nazwać, że jest formacją centrową. Więc bez przesady z tymi takimi zakusami na centrum polityczne. No po prostu wyborcy, mówiąc językiem kolokwialnym, nie dadzą się zrobić w konia. Wyborcy wiedzą, kto jest umiarkowany w swoich poglądach, jakie ma poglądy, kto jest centrystą, a kto jest mniej, bardziej radykalny, czy bardziej mniej fundamentalny w swoich działaniach politycznych. Więc tu o to jestem spokojny.
1: No panie proszę, czy, a jeśli tak, to jak obecna koalicja rządząca wykorzysta te podziały na prawicy, w Prawie i Sprawiedliwości, te kłótnie?
0: No w naturalny sposób, jak się kłócą, to są słabsi. Jak się kłócą, to tracą energię na kłótnie, a nie na pozytywistyczne czy pozytywne działania. To jest jedna perspektywa, ale druga perspektywa jest taka, i to powiem uczciwie, że my nie będziemy z założonymi rękami się przyglądali albo dzisiaj uważali, że już wszystko się rozstrzygnęło. Nas czeka bardzo ciężka robota. W ogóle polityka w dzisiejszych czasach, biorąc pod uwagę rozmaite okoliczności, naprawdę stawia duże wymagania pod każdym względem. I prawica cała jako taka, Karol Nawrocki, który jest częścią tej prawicy, o tym wcześniej mówiliśmy, to jest wyzwanie, z którym musimy sobie poradzić i wygrać wybory, więc przed nami jest solidna, ciężka praca. Na pewno te kłótnie pokazują takie prawdziwe intencje wobec polityki, polityków prawicy. No zawsze jak się kłócą, to znaczy, że nie koncentrują się na pozytywnych rzeczach, tylko koncentrują się na sobie. To zawsze źle o nich świadczy. I zapewne za to jakąś cenę polityczną zapłacą. Czego ja się cieszę, to już nie tylko rytualne stwierdzenie, ale takie wynikające z głębi mojego serca. Ale też nie chcę przez to powiedzieć, że już się wszystko rozstrzygnęło, bo nas czeka naprawdę ciężka praca, a ten rezerwuar wyborców prawicowych jest cały czas dosyć duży.
1: To panie pośle, jeśli chodzi o ciężką pracę i tematy, problemy, którymi żyją Polacy, to jest choćby program ceny paliw niżej. Czy on powinien być ponownie wdrożony? No, ponieważ no, ceny paliw rosną i to w horrendalnym tempie.
0: No panie redaktorze, no chyba bardziej otwarcie i uczciwie takim otwartym tekstem na ten temat nie da się mówić bardziej niż powiedział to premier. My ten program wprowadziliśmy od początku, mówiąc o tym, że to będzie program przejściowy, dlatego że on kosztował 1 000 000 000 złotych miesięcznie. No przecież 1 000 000 000 złotych polskich podatników, to się nie bierze z księżyca. Ale wiedzieliśmy, że warto ze względu na utrzymanie obrotów gospodarczych, na ulżenie polskim rodzinom w takim okresie przejściowym, z wiarą, że się unormują ceny paliw. I to bardzo otwartym i uczciwym tekstem mówiliśmy. Dzisiaj, jeżeli na dłuższą metę okaże się,

0: że są duże problemy. No pewnie będziemy dalej dyskutowali nad jakimiś rozwiązaniami, ale to od początku był system przejściowy taki, żeby spróbować pomostowo sobie z tym problemem
1: poradzić.
0: Czyli
1: konkretnie, panie pośle, powrotu do CPN-u nie ma, tak?
0: No nie chcę tego kategorycznie mówić, no na tym etapie nie, no bo mamy nadzieję, że się ceny paliw ustabilizują, że takiej huśtawki cenowej wiecznie nie będzie, no bo nawet cykle ekonomiczne i wszystkie kryzysy i wszystkie problemy wokół rynku paliw zawsze nam pokazywały też i tę perspektywę wychodzenia z tych kryzysów, więc no chwilę będziemy jeszcze nad tym debatować. Zawsze leżało nam na sercu przede wszystkim dobro naszych obywateli, gospodarstw domowych i firm, szczególnie tych małych, średnich, i od razu zareagowaliśmy bardzo ambitnie. Nikt wcześniej takiego ambitnego programu jak CPN nie wprowadził, więc to jest najlepszy dowód na to, że intencje mieliśmy takie bardzo odważne i związane z takimi odważnymi decyzjami.
1: Mariusz, musimy kończyć. Mariusz Witczak, poseł Koalicji Obywatelskiej. Bardzo dziękuję.
0: Ja dziękuję. Dobrego dnia państwu. Życzę wszystkiego dobrego.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: 13 minut przed godziną 18. Teraz czas na gospodarcze podsumowanie tygodnia. Błażej Prośniewski. Dzień dobry.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy.
4: Dzień dobry, a dziś jak w każdy piątek o tej porze zapraszam na gospodarcze podsumowanie tygodnia w audycji Saldo, a ze mną jest Piotr Arak, główny ekonomista Elobanku. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Ten tydzień przyniósł nam wysyp czerwcowych danych z naszej gospodarki, to między innymi produkcja przemysłowa, budownictwo czy konsumpcja. Te wszystkie dane okazały się bardzo dobre i wyższe od oczekiwań analityków. Czy zatem pana zdaniem możemy powiedzieć, że w połowie roku nasza gospodarka nabrała wiatr w żagle?
5: Na to by wskazywały dane GUS-u. Rzeczywiście te czerwcowe odczyty. Produkcja przemysłowa ponad 1 punkt procentowy wyżej od konsensusu. Produkcja budowlana, tu już bym powiedział, że nie jest aż tak super, bo jak się spojrzy głębiej w te dane, to widać, że jednak jest trochę mniejsza podaż tych rozpoczynanych inwestycji przez sektor budowlany, gdzieś może spodziewana ze względu na przeciągające się obniżki stóp procentowych, ale też bardzo dobra konsumpcja. Wydaliśmy znacznie więcej pieniędzy w czerwcu na telewizory, sprzęt AGD. Częściej też zaczęliśmy kupować samochody niż w poprzednich miesiącach. Gorzej jest z wydatkami na żywność. Tu widać, że nie było aż tak istotnego wzrostu. Dodatkowo także mieliśmy dosyć istotny przyrost podaży pieniądza, czyli ilość pieniędzy w obiegu się powiększała, i to nie tylko z powodu kredytu, bo rosły nasze płace. No i wynagrodzenia też znowu były czynnikiem znacznie więcej rosnącym niż konsensus przewidywał, prawie 6% wzrostu rok do roku. Realne wynagrodzenia rosną całkiem szybko. No i to jest taki obraz, bym powiedział, gospodarki w rozkwicie, czyli dochodzącej do szczytu tego cyklu koniunkturalnego w granicach 3. i 4. kwartału. Niestety później będzie już gorzej, ale na pewno ten rok 2026 dla polskiej gospodarki chyba będzie niezły.
4: A na ile to obserwowane w czerwcu odbicie chociażby w konsumpcji pana zdaniem będzie trwałe? Pytam o to w kontekście jednak cały czas napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Teraz jesteśmy świadkami nowej odsłony tego konfliktu, co winduje ceny ropy, no a w konsekwencji będzie także, i to już widać na stacjach, windowało ceny paliw, co może wpłynąć na takie obniżenie się nastrojów konsumentów, no bo więcej będzie trzeba wydawać na paliwo.
5: Nastroje konsumentów rzeczywiście są czynnikiem, który trzeba będzie brać pod uwagę, bo mamy teraz sytuację, w której no przekraczamy 8 zł, może przekroczymy 9, jeżeli chodzi o ceny diesla. Ropę Brent na poziomie 100 dolarów na rynkach od wczoraj. Nie jest to sytuacja na pewno idealna. Więcej zapłacimy za dojazdy nad morze, na wakacje albo w góry, czy też trochę dalej przez Europę. I to na pewno będzie negatywnie wpływało na decyzje konsumenckie. Ja też te dane z czerwca, jeżeli chodzi o sprzedaż detaliczną, bym traktował właśnie jako taki wyjątkowo dobry okres. Może dużo telewizorów wymieniliśmy przed Mistrzostwami Świata, może promocja.

0: Emocje na samochody, które stały w punktach dealerskich, nas skusiły, żeby trochę więcej na nie wydać w tym momencie, ale konsumpcja nie jest czymś takim, co przynajmniej do tej pory było zakładanym jako bardzo duży czynnik wzrostu gospodarczego. Jak widzimy prognozy sieci detalicznych w raportach kwartalnych, jak widzimy kursy akcji spółek, które zależą od wydatków konsumenckich, to wiemy, że perspektywy są raczej gorsze na końcówkę roku. Konsument nas może oczywiście pozytywnie zaskoczyć, ale sytuacja podwyższonej inflacji, ryzyka związanego z paliwem na pewno będzie czymś takim, co będzie odraczało jakieś większe wydatki w kolejnych miesiącach i bez normalizacji sytuacji paliwowej na pewno nie uda się powiedzieć, że konsumpcja będzie podobnym czynnikiem, który tak bardzo napędza wzrost gospodarczy, jak na przykład w roku poprzednim, gdzie konsumpcja to było grubo ponad 60% tworzonego wzrostu gospodarczego. W tym roku to będzie raczej mniej. My zależymy bardziej od inwestycji. To jest tam w granicach 57-56% prognozowanego wzrostu gospodarczego na ten rok, który pewnie będzie całkiem solidny, bo albo 3,5%, albo nawet lekko więcej, patrząc na te wyniki pierwszego półrocza.
1: Te wysokie ceny paliw, z którymi dziś się mierzymy, to oczywiście efekt tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, a za to odpowiada także między innymi prezydent USA Donald Trump. Wspominam o tym nie bez kozery, bowiem Donald Trump postanowił dorzucić kolejny kamyczek do tej napiętej sytuacji. A chodzi o cła. Prezydent Trump nie odpuszcza tej kwestii i znów te cła nakłada. A zatem przed nami kolejna odsłona wojen handlowych?
0: Trzeba odróżnić jedną rzecz taką, że kończą się te cła, które mógł wprowadzić prezydent Stanów Zjednoczonych na zasadach tymczasowych, czyli na 180 dni według tych przepisów, z których może korzystać rząd amerykański bez zmian ustawowych, czyli bez zmian, które zaakceptowałby amerykański kongres. I cła nie są taką łatwą rzeczą do przeprocesowania przez amerykańskie ciała ustawodawcze, no bo nie wszyscy kongresmeni nawet z partii republikańskiej zgadzają się z kierunkiem polityki handlowej amerykańskiego prezydenta. Dlatego Biały Dom stosuje wybiegi, w których wykorzystuje władzę prezydencką. Te poprzednie umotywowanie, czyli mówiące o handlu narkotykami, wspieraniem transportowania fentanylu, który dostarczany był do Stanów Zjednoczonych przez kraje, które miały te podwyższone stawki celne, no nie przeszło próby w amerykańskim wymiarze sądowym. Stąd te cła, które mają charakter, ale tylko i wyłącznie tymczasowy. I po to, żeby wydłużyć ten okres wprowadzania stawek celnych, Ameryka musiała wprowadzić je, ale zgodnie z innym uzasadnieniem prawnym, po to, żeby one mogły dalej funkcjonować. Do tego dorzuca się jednak, czy Trump dorzuca podwyższone stawki celne dla między innymi Kanady za to, że uważa, że ostatnie pożary, które miały miejsce w Kanadzie i zatruły Stany, które są przygraniczne. No i to z tego powodu Kanada, jeżeli nie zapłaci odszkodowania, no to będzie płacić wyższe stawki celne. Możliwe, że będziemy mieli kolejne momenty, w których ta wojna handlowa będzie toczona. Od kiedy Donald Trump jest prezydentem Stanów Zjednoczonych, spodziewaliśmy się tego, mówię tu trochę w imieniu analityków spraw międzynarodowych czy handlu międzynarodowego, że stawki celne będą elementem gry i Donald Trump, nawet jeżeli podpisze porozumienia, nadal będzie do tego tematu powracał. I w prognozach na ten rok, na rok 2026, zakładaliśmy, że nawet po zastopowaniu tej wojny handlowej w roku zeszłym, to jednak Donald Trump nadal będzie korzystał z tego narzędzia i powracał nawet w relacjach z Unią Europejską do podwyższania stawek celnych.
1: To na koniec jeszcze wróćmy do spraw krajowych, bo w tym tygodniu premier Donald Tusk zapowiedział budowę najnowocześniejszej kolei w całej Europie. W efekcie podróż przez Polskę ma trwać około 3 godziny. To oczywiście przy założeniu, że będziemy korzystać z kolei dużych prędkości. W sumie ma powstać do 2050 roku 4700 km nowych linii, a ponad 5,5 tysiąca km istniejących tras ma zostać zmodernizowanych. Rząd chce też, aby docelowo każdy powiat w Polsce był włączony w sieć połączeń dalekobieżnych. Czy pana zdaniem ten ambitny plan ma szansę się udać, zważywszy chociażby na fakt, że przez ostatnie 35 lat zbudowaliśmy zaledwie około 50 km nowych linii kolejowych?
0: Właśnie to doświadczenie historyczne jest niestety czymś, co każe wątpić, że wszystkie z tych projektów się uda. Nie wątpię, że jakieś połączenia kolei szybkiej prędkości pomiędzy dużymi metropoliami zostaną wybudowane. Trochę bardziej wątpię w te połączenia.

0: z mniejszymi centrami rozwoju, z mniejszymi miejscowościami, że one będą realizowane. Polska jest jednak jednym z najszybciej depopulujących się krajów w Unii Europejskiej i w związku z tym pytanie, jaką racjonalność ekonomiczną będą miały te inwestycje w perspektywie 10 czy 15 lat, kiedy będą realizowane. Stąd też możliwe, że kolejne rewizje tych samych planów będą pokazywały, że te inwestycje po prostu nie zostaną zrealizowane, bo nie będzie wystarczającej liczby osób, która będzie mogła podróżować tymi kolejami regionalnymi. Ale tak jak powiedziałem, wierzę w to, że kolejne rządy w Polsce będą realizować plany związane z tymi szybszymi kolejami. To się w Polsce udaje i ten skracanie czasu przejazdu pomiędzy dużymi miejscowościami to chyba jest coś takiego, co łączy nasze różne grupy polityczne. I zależy nam na tym, żeby po prostu tanio i relatywnie szybko udawało się między ośrodkami, głównymi ośrodkami podróżować. No, to napędza wzrost gospodarczy, tak? Transport. Im jest tańszy i łatwiejszy, tym ta wymiana handlowa, wymiana gospodarcza następuje.
1: I trzymając kciuki za sukces tego projektu, bo zdaje się, że na kolej warto postawić, kończymy naszą rozmowę. Piotr Arak, główny ekonomista Velobanku, był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Ja także Państwu dziękuję. Błażej Prośniewski. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
5: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
6: Wymiana ciosów i wzajemne oskarżenia o rozbijanie PiS. Największy kontenerowiec w historii już w Gdyni. Babciowe wakacje, czyli międzypokoleniowe spotkania.
5: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowid. Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Prawo i Sprawiedliwość szczuplejsze o kilkudziesięciu posłów. Prezes PiS wykluczył członków Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. Tak zwana ustawa łańcuchowa z podpisem prezydenta to drugie podejście parlamentu do zmiany przepisów w tej sprawie. Jeden wspólny bilet kolejowy w Unii Europejskiej. Po wakacjach rozpoczną się prace nad takim udogodnieniem. Minęła 18. Damian Szpyra. Zapraszam. Decyzja Jarosława Kaczyńskiego okaże się szkodliwa dla opozycji, powiedział na naszej antenie poseł Paweł Jabłoński ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Polityk razem z około 40 innymi członkami stowarzyszenia zostali wykluczeni z Prawa i Sprawiedliwości. Zdaniem Pawła Jabłońskiego do podziału w PiS doprowadziła grupa polityków, którzy obawiali się utraty wpływu na partię i kształt przyszłych list wyborczych.
2: Przez kilkanaście godzin w tym tygodniu uczestniczyłem w rozmowach, w tym także z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim, którego cały czas bardzo szanuję jako przywódcę prawicy. Przez ostatnie trzy dekady ma ogromne zasługi.

0: Dzisiaj uważam, że popełnił błąd. Po prostu uważam, że popełnił błąd szkodliwy dla opozycji, korzystny dla Donalda Tuska.
1: Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości to dowód na słabnącą pozycję Jarosława Kaczyńskiego. Tak wewnętrzne problemy największej partii opozycyjnej komentował drugi nasz gość, poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak. W jego ocenie główną przyczyną podziału były konflikty, do których doszło po utracie władzy przez PiS.
2: To jest historia o upadku Jarosława Kaczyńskiego, o słabnącym Jarosławie Kaczyńskim. Przyszłość oczywiście pokaże, jak klasyk mówił, jak będą sobie radzili poszczególni aktorzy. Jestem sceptyczny wobec powodzenia tego przedsięwzięcia. Tutaj gołym okiem widać, że to, co łączyło te wszystkie środowiska, tych wszystkich aktorów wewnątrz PiSu, to była władza, stołki, pieniądze.
1: We wtorek decyzję Jarosława Kaczyńskiego ma potwierdzić Komitet Polityczny PiS. Tak zwana ustawa łańcuchowa z podpisem prezydenta. Nowelizacja zakazuje trzymania psów i kotów na łańcuchach oraz innych rodzajach uwięzi. Zmienia również sposób trzymania psów w kojcach. To drugie podejście parlamentu w tej sprawie. Poprzednią ustawę Karol Nawrocki zawetował. Teraz jego zdaniem jest ona odpowiednia dla obywateli.
3: To ważny projekt i cieszę się, że dziś po fundamentalnych zmianach mogę go podpisać. Dzisiejszy podpis jest więc nie tylko zwycięstwem ochrony zwierząt. Jest również dowodem, że wcześniejsze weto było potrzebne. Złe prawo zostało zatrzymane, a w jego miejsce powstało rozwiązanie skuteczne i optymalne.
1: Przepisy wejdą w życie w ciągu 12 miesięcy od dnia ogłoszenia. Prezydent podpisał w sumie 5 ustaw, w tym również o systemach sztucznej inteligencji, a także jedną skierował do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Chodzi o ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Za nami centralne obchody Święta Policji w Warszawie. Formacja liczy już 107 lat. Czterech oficerów policji odebrało nominacje generalskie, wręczono też nominacje oficerskie i odznaczenia dla wyróżniających się funkcjonariuszy. Uroczystości obserwował Mariusz Pieśniewski.
4: Na placu Piłsudskiego wybrzmiały słowa policyjnej przysięgi. Na obchody przybyli też warszawiacy z dziećmi, a najmłodsi, patrząc na policyjne mundury z błyskiem w oczach, już deklarują, że będą kiedyś policjantami.
5: A ty byś chciał zostać policjantem?
6: Tak.
5: I co byś robił jako policjant?
6: Łapał złodziei.
7: Polaryzator.
5: Tak? I co robią wtedy?
6: Zatrzymują czasami ruch, pilnują porządku.
4: Ale na uroczystość przyjechali też rodzice młodych ludzi, którzy dziś złożyli policyjną przysięgę. Wśród nich jest pani Anna, której córka będzie policjantką w jednej z komend w Bieszczadach.
8: Dziecka zawsze chciała być policjantką. Tak jej zostało. Poradzi sobie. Dzielna dziewczyna.
5: Czy jest duma?
8: Oczywiście.
4: W policji służy już blisko 104 tysiące funkcjonariuszy, czyli najwięcej w historii. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
1: Około 18 miliardów złotych wynosi dług Polaków wobec samorządów. Zobowiązania dotyczą głównie lokalnych podatków. Zaległości zaczynają się od kilkudziesięciu złotych i sięgają nawet kilkuset tysięcy. Gmina może windykować tylko określone kategorie należności, tłumaczy szef Wydziału Windykacji w Radomskim Urzędzie Miasta Robert Orzechowski.
9: Samorządy prowadzą postępowania egzekucyjne wobec osób, które zalegają przede wszystkim z płatnościami za podatek od nieruchomości, gospodarowanie odpadami komunalnymi, mandaty wystawiane przez Straż Miejską oraz strefę płatnego parkowania.
1: Samorząd może dłużnikowi zablokować konto albo zająć wynagrodzenie. Jeden wspólny bilet w Unii Europejskiej. Takie plany ma Europarlament. Po wakacjach rozpocznie się praca nad takim rozwiązaniem. To zmiana na miarę zniesienia w Unii Europejskiej roamingu, zapowiada europoseł Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej.
10: Będziemy mieli jedną wspólną aplikację, będzie jedna cena za bilet. Jeśli będziemy chcieli z Łodzi pojechać do Paryża, do Barcelony czy do Madrytu, będziemy mogli pojechać, zapłacić przez aplikację i pojechać na tym jednym wspólnym bilecie.
1: Prace nad wspólnym unijnym biletem kolejowym mogą się zakończyć jeszcze w tej kadencji Europarlamentu.
11: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Pochmurno i deszczowo dziś przeważnie we wschodniej połowie kraju. Burze pojawią się dodatkowo w pasie od województwa podlaskiego po podkarpackie. Na pozostałym obszarze zdecydowanie więcej słońca. Jutro padać nie powinno, zrobi się też cieplej. Termometry wskażą od 23 stopni w Lublinie do 29 w Zielonej Górze.
11: Klimat.
1: Ostrzeżenie drugiego stopnia przed wezbraniem wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych obowiązuje w województwie zachodniopomorskim, w Zlewni Wieprzy. W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo

0: Bardzo dobra. Prawie połowa energii elektrycznej w krajowej sieci pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych.
1: Klimat.
2: Minęła godzina 18:06.
1: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
2: Mam takie wrażenie, że to popołudnie może przejść do historii, bo politycznie dzieje się bardzo wiele. Tym, którzy jeszcze się nie zorientowali, naszym słuchaczom, to informuję i przypominam, jesteśmy świadkami rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości. I to jest właśnie ten czas, kiedy głos w tej sprawie oddajemy publicystom Polskiego Radia.
1: Podcast Polskiego Radia.
3: Strefa wpływów.
4: Witam Państwa serdecznie w podcaście politycznym Strefa Wpływów. Renata Grochal, Radiowa Trójka, a ze mną w studiu jest dzisiaj
5: Roch Kowalski, Polskie Radio 24.
4: Jacek ciągle się urlopuje, ale będzie z nami za tydzień. Szanowni Państwo, co to był za tydzień? Wyjdą, nie wyjdą, będą wyrzuceni. To się wszystko ważyło, były spotkania, ostatniej szansy, przedostatniej szansy, byli niespodziewani goście na tych spotkaniach, rozmowa w cztery oczy i nagle pojawia się Jacek Sasin, chyba po to, żeby pilnować prezesa, ale w piątek, kilka minut po południu, prezes wyszedł na konferencji prasowej przy Nowogrodzkiej w siedzibie partii i powiedział, 30 kilku posłów naszej formacji zrezygnowało z członkostwa. W związku z tym we wtorek odbędzie się prezydium Komitetu Politycznego i przyjmie ten fakt do wiadomości. Czyli gra, która się toczyła przez ostatnie tygodnie, przez ostatnie wiele tygodni można powiedzieć o to, żeby być wyrzuconym, a nie wychodzić samemu, właśnie dobiegła finału i o tym porozmawiamy dzisiaj w Strefie Wpływów, ale nie tylko o tym, bo będziemy też rozmawiać o ustawie o najmie krótkoterminowym, która wyjątkowo podnosi ciśnienie mojemu szanownemu koledze Rochowi, ale przechodzimy do ważnego i nieważnego. Zdecydowanie wydarzeniem tygodnia, moim zdaniem najważniejszym, było to, co się działo w PiS-ie. Nie wiem, jak to określić. Czy oni ostatecznie zostali wyrzuceni? Grupa Morawieckiego, frakcja Morawieckiego, harcerze, którzy grali na to, żeby być wyrzuconymi, naciągali strunę i ostatecznie prezes...
5: Struna pękła.
4: Nie użył dzisiaj tego sformułowania właśnie, tylko powiedział, przerzucił piłeczkę na ich podwórko, na podwórko harcerzy i powiedział, że 30 kilku posłów naszej formacji zrezygnowało z członkostwa, bo nie podpisali lojalek. Zresztą Mateusz Morawiecki dosyć złośliwie to dzisiaj skomentował, że w latach 80. namawiano go do podpisywania lojalek, wtedy nie podpisał i dzisiaj też nie podpisze.
5: To w ogóle jest bardzo ciekawe, bo na poziomie języka prezes Kaczyński użył dwóch takich forteli. Pierwszy, 30 kilku, brzmi na pewno lepiej niż 40, a z drugiej strony, tak jak mówisz, prezes nie powiedział, że oni zostali wyrzuceni z Prawa i Sprawiedliwości, tylko że swoją decyzją sami się z grona partii wykluczyli. Prezes jeszcze mówił, że nie chcemy się rozstawać w niechęci albo w jeszcze gorszych emocjach i że ta deklaracja to była pewnego rodzaju sprawdzam dla polityków Prawa i Sprawiedliwości.
4: Deklaracja czy partia, czy stowarzyszenie?
5: Czy stowarzyszenie.
4: W piątek rano zasięgałam języka po tym spotkaniu ostatniej szansy Morawieckiego z Kaczyńskim. Ilu jest ostatecznie tych posłów, którzy nie wypełnili tej lojalki, nie złożyli jej? I usłyszałam od harcerzy, że tylko Daniel Obajtek wypełnił lojalkę. Po czym z tego grona, które było wokół Morawieckiego, po czym z drugiej strony od maślarzy słyszałam, że jeszcze trwają rozmowy, że jeszcze trwa przeciąganie, że kilka osób jest poddawanych obróbce z krawaniem i może zostać przeciągniętych na stronę.
5: No i zdaje się, że prezes Kaczyński na to gra jeszcze cały czas, bo dopiero w przyszłym tygodniu mają się władze partii zebrać i zdecydować, jakby podjąć już formalną uchwałę o wykluczeniu tych polityków z ugrupowania.
4: No ale właśnie, czy to będzie uchwała o wykluczeniu, czy to będzie uchwała jakaś... Bo chodzi o to, żeby...
5: Anulowanie członkostwa.
4: Prezes nie chce stworzyć takiego wrażenia w elektoracie, że on był tym, który rozbija, czy że on wyrzuca buntowników. Z kolei buntownicy nie chcieli stworzyć wrażenia, że rozbijają jedność prawicy, bo tego elektorat nie lubi i w związku z tym do końca podkreślali, że oni chcą

0: chcą być w Prawie i Sprawiedliwości.
1: No chodzi o to, żeby nie dać Mateuszowi Morawieckiemu takiej pozycji męczennika, który jest wyrzucany z Prawa i Sprawiedliwości, który jako ten chcący rozszerzyć się na środowisko centrum sprzeciwia się twardej polityce Przemysława Czarnka czy jego wypowiedziom.
0: Ale co się z takiego dziwnego w nas, że my jednak lubimy ofiary? Jako Polacy, bo to jest to granie, słyszałam to wcześniej, kiedy był rozłam Polski 2050 i Aleksandra Leo tutaj w tym studiu powiedziała, że lepiej jest być ofiarą, że to jest tak jak w związku, że lepiej być tą stroną, która jest zostawiana, wyrzucana, niż tą, która sama odchodzi.
1: Ja się nie podejmę tutaj socjologiczno-psychologicznej
0: analizy. Ale mnie to wtedy zdziwiło, ale tutaj ta gra się powtórzyła.
1: Ale rzeczywiście jest jakieś takie przekonanie, że premiowani są ci, którzy są wyrzucani ze stowarzyszenia,
0: ofiary.
1: Że są ofiary, tak,
0: są
1: ofiary, ofiary, chociaż prezes starał się to nakreślić w ten sposób, że on robił wszystko, żeby powstrzymać rozłam partii, że chciał iść na daleko idące ustępstwa, że chciał, żeby jakby ta myśl, która kryje się za stowarzyszeniem Rozwój Plus, mogła być nadal w Prawie i Sprawiedliwości, że padła nawet taka propozycja, żeby to tam była jakaś odpowiedni zespół, który programowy myśli, czy czegoś takiego. Pracy państwowej, przepraszam, tak, który miałby wchłonąć, jakby miał być partyjną inkarnacją Stowarzyszenia Rozwój
0: Plus.
1: No
0: nie, ale to są takie zaklęcia, bo prześledźmy, jak to było od początku, bo prezes powiedział też coś ciekawego, że padła propozycja takiego rozejścia się, tak, żeby było kilka tygodni temu, żeby PiS się podzieliło na dwa ugrupowania. I rzeczywiście już w kwietniu były rozmowy. Takim emisariuszem Morawieckiego był Michał Dworczyk, który sondował u prezesa taki scenariusz, żeby właśnie doszło do takiego aksamitnego rozwodu, że oni pójdą, harcerze pójdą na swoje, z drugiej strony zostanie taki mocno skrajnie prawicowy PiS i będą pracować oddzielnie, ale być może później po wyborach zrobią koalicję. Wtedy prezes powiedział, że absolutnie nie ma zgody na takie rozwiązanie i zaczęła się ta cała gra właśnie o to, kto rozbija jedność prawicy. Bo tutaj ja się nie zgadzam z tymi, którzy mówią, że to był konflikt wyłącznie ambicjonalny, że Morawiecki chciał być kandydatem na premiera. Oczywiście on chciał być kandydatem na premiera, ale jednak to był konflikt o to, w jakim kierunku powinna pójść ta partia. Jarosław Kaczyński dał się przekonać maślarzom, czyli grupie skupionej wokół Jacka Sasina. Tam jest Przemysław Czarnek i Patryk Jaki, który został wiceprezesem po przejściu z suwerennej Polski, i Tobiasz Boheński. I oni przekonali prezesa, że trzeba iść ostro w prawo, trzeba się licytować z Konfederacją Brauna, z Konfederacją Mencena i Bosaka. Zresztą Braun odbiera więcej głosów Prawu i Sprawiedliwości niż Konfederację Bosaka, niż Konfederacja Bosaka i Mencena. Więc dlatego Czarnek mówi o tym, że trzeba wymusić na Unii Europejskiej zakończenie dozbrajania Ukrainy, licytując się z Braunem. Z kolei Morawiecki uważał, że żeby wygrać wybory, to trzeba iść do centrum. I że PiS, kiedy szło do centrum, to wygrywało wybory. Tak było w 2015 roku, kiedy Kaczyński się schował i twarzami takimi centrowymi byli Beata Szydło i Andrzej Duda.
1: A w 19 roku Mateusz Morawiecki.
0: Tak, w 19 roku Mateusz Morawiecki. I niestety prezes, który ma obsesję na punkcie tego, że na prawo od PiS ma być tylko ściana. To jest takie zaklęcie powtarzane od początku Prawa i Sprawiedliwości. No i to jest chyba po 25 latach istnienia tej partii, bo Prawo i Sprawiedliwość powstało w roku 2001, zresztą wtedy, kiedy Platforma Obywatelska, dzisiejsza Koalicja Obywatelska, to jest pierwszy tak poważny rozłam. Jeśli wyjdzie z PiS-u ponad 30 osób, no to będzie pierwszy tak poważny rozłam. 2007 rok, wyrzucony Ludwik Dorn, Paweł Zalewski, Kazimierz Michał Ujazdowski. 2011 odchodzi Ziobro, jeszcze był PJN, który też próbował pójść na swoje, ale nic z tego nie wyszło. I teraz jeśli z Morawieckim wyjdzie prawie 40 posłów, 40 albo 40 kilku, albo 30 kilku, no to i tak to będzie najpoważniejszy rozłam.
1: Ja właśnie szybko policzę, bo matematyka to nie jest aż taka moja dobra strona. No jeśli 40 odeszłoby ze 186-osobowego klubu, to jest 21. I to jest 21% członków tego

0: klubu, czyli właściwie o 1/5 zmniejszyłaby się liczebność.
1: No i powstałby trzeci co do wielkości klub w parlamencie, który dostałby pewnie wicemarszałka Marcina Horałę.
0: I sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej. Zresztą to wszystko jest przed nami, bo Mateusz Morawiecki, to dodajmy, że takim już bezpośrednim powodem, dla którego ta akcja przyspieszyła w ostatnich dniach i tygodniach, jest zaplanowany na 31 dzień lipca. Ten wielki grill z Mateuszem Morawieckim, grill Mateusza Morawieckiego, który, jak rozumiem, prezes Kaczyński obawiał się i słusznie, że będzie to pewnego rodzaju kongres założycielski, czy też tam nastąpi manifest polityczny Mateusza Morawieckiego. I zdaje się, że prezes Kaczyński tym ultimatum za namową Jacka Sasina chciał zablokować to wydarzenie, a na pewno umniejszyć jego randze, co chyba się nie udało, wręcz przeciwnie, tylko je rozpromował. Ja uważam, że to, o czym mówiłaś, jest dosyć ciekawe, bo to zdiagnozował to Piotr Miller kilka już dobrych miesięcy temu, pisząc takiego tweeta, który mam wrażenie rozpoczął wszystko, tę dyskusję taką publiczną, że Prawo i Sprawiedliwość, że zachodzi tam proces suwpolizacji. I rzeczywiście jest tak, że jeśli spojrzymy na kolejność wydarzeń, to po tym jak Prawo i Sprawiedliwość, co prawda wygrało wybory, ale nie było w stanie utworzyć rządu w 2023 roku, po tym jak suwerenna Polska się rozwiązała i została wchłonięta przez Prawo i Sprawiedliwość, to rzeczywiście tam dawni ziobryści zaczęli odgrywać coraz większą rolę. A nie jest tajemnicą żadną, że przez 8 lat, czy przez 6 lat, 7 lat rządów Mateusza Morawieckiego, no głównymi przeciwnikami Morawieckiego w rządzie byli Sasin z jednej strony, a z drugiej strony Zbigniew Ziobro i tworzone przez nich sojusze.
1: Zresztą tam jest pewien paradoks, przepraszam, że wejdę ci w zdanie, bo był u mnie Patryk Jaki, wiceprezes PiSu i właśnie był ziobrysta i mówił tak, że 8 lat rządów PiSu to był wielki sukces, a ja mówię, no ale przecież z tych 8 lat, przez 6 lat premierem był Morawiecki, no to on był autorem tego sukcesu, nie, autorem był Jarosław Kaczyński, a później z kolei mówi, że wiele błędów popełniono i wtedy, że właśnie ta polityka wobec Unii Europejskiej była błędem, no to jak to było, to ta polityka Morawieckiego to była błędna polityka, czy to był wielki sukces?
0: I jeszcze tego, już to widzimy, prawdę mówiąc, to wypominanie sobie Jacek Sasin, który dzisiaj, czyli w piątek pisał, że Mateusz Morawiecki wypominał, że Mateusz Morawiecki był członkiem rady przy premierze, w trakcie gospodarczej przy premierze Tusku, w trakcie kiedy trwał bezpardonowy atak na świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. Więc myślę, że zaraz okaże się...
1: Przemysł pogardy.
0: Zaraz się okaże, że Prawo i Sprawiedliwość zacznie się odcinać od własnych rządów Mateusza Morawieckiego. No bo to naprawdę trudno będzie rozdzielić także wyborcom, że to co dobre to prezes Kaczyński, a to co złe to Mateusz Morawiecki w tym rządzie. Kiedy dobrze wszyscy wiemy, że no współdziałali. To nie było tak, że wtedy Mateusz Morawiecki się zrywał ze smyczy prezesowi Kaczyńskiemu.
1: Zresztą... Nie, wtedy to było tak, ja sobie przypominam, kiedy Zbigniew Ziobro, najpierw Zbigniew Ziobro biegł do prezesa, mówił, że Morawiecki jest właśnie w Brukseli i podejmuje jakąś decyzję, która będzie po prostu fatalna w skutkach dla państwa polskiego. Później przyjeżdżał Morawiecki, biegł do prezesa i przekonywał prezesa, no a Kaczyński siedział i jak Temida... Co prawda
0: nie ślepa,
1: ale ważył rację i decydował, czy idziemy w stronę Morawieckiego, czy w stronę Ziobry.
0: Zresztą ktoś słusznie zauważył, to nie pomnę autorstwa, bo widziałem to gdzieś na Twitterze, że kiedy Mateusz Morawiecki był premierem, to przyjeżdżał na Nowogrodzką pół godziny przed wyznaczonym terminem spotkania z prezesem Kaczyńskim, a wczoraj, kiedy dochodziło do tych rozmów ostatniej szansy, to spóźnił się kilka dobrych minut na spotkanie z prezesem Kaczyńskim.
1: Nie, ale tam miało być spotkanie w cztery oczy, rozmowa ostatniej szansy. I nagle się okazało, że z prezesem siedzi Jacek Sasin. Czyli nie wiem, czy Jacek Sasin pilnował, żeby prezes nie dał się przerobić Morawieckiemu i przekonać do jego racji, no bo to właściwie był takim strażnikiem.
0: Ja od pisowców słyszałem taką teorię, że to chodziło o to, żeby Mateusz Morawiecki, żeby nie lewarować pozycji Mateusza Morawieckiego, żeby nie wysyłać sygnału do partii, że on jest jakimś równorzędnym dla prezesa partnerem do rozmowy, tylko że jest tam także Jacek Sasin i że to jest nadal jest hierarchia. Jest prezes Kaczyński, a pod nim są dopiero frakcje, a nie, że tutaj jest Morawiecki równorzędnym partnerem do rozmowy. Ale wracając do tej suwpolizacji, jeśli mogę, bo ten proces rzeczywiście zachodzi.
1: Nie, ale jeszcze trochę się muszę pośmiać.
0: No proszę.
1: Bo najpierw była dyskusja o tym i mowa później była, bo to prezes przecież ogłosił, że będą dwa płuca Prawa i Sprawiedliwości, jednym

0: płucem będzie Stowarzyszenie Morawieckiego, drugim płucem będzie Stowarzyszenie Sasina. Później trochę biologii wprowadzę do polityki. Później Jacek Sasin wystąpił i powiedział, że my będziemy tutaj jako stowarzyszenie teraz Polska, czy...
1: Po pierwsze Polska.
0: Po pierwsze Polska.
1: Już nie istnieje to stowarzyszenie, więc już
0: po pierwsze
1: można...
0: Polska. Zresztą plagiat hasła kampanijnego Karola Nawrockiego. Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy. Wzięli połowę hasła i zrobili swoje stowarzyszenie. I oni mieli być pięścią Jarosława Kaczyńskiego, która będzie wymierzać ciosy wszystkim, którzy prezesa atakują. Czytaj Mateuszowi Morawieckiemu i jego harcerzom. No i teraz się okazuje, że została amputowana, jedno płuco zostało amputowane, czyli Morawiecki. Piąstka Sasina też została amputowana, bo stowarzyszenie szybko zostało zamknięte. I co teraz zostanie z tego rochu?
1: Kikuty. Kikuty zostaną, no po amputacji zostaje kikut.
0: Kikutem będzie, ale czy też będą bóle fantomowe, czy nie?
1: Ja myślę, że będą.
0: Bóle fantomowe będzie widać tam na X-ie, jak będą do siebie pisać stół, pysk i inne.
1: Trwa cały czas, tak na dobrą sprawę. Ja może zacytuję ten wpis Jacka Sasina, jeśli pozwolisz, bo on jest naprawdę, jest złoty. To muszę się przybyć, nowe doszły, więc przepraszam. Mateusz, ja nigdy nie byłem w Solidarnej Polsce ani w żadnej partii innej niż Prawo i Sprawiedliwość. To ty byłeś doradcą Donalda Tuska w czasie, gdy wobec Prawa i Sprawiedliwości rozkręcono przemysł pogardy, a świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński był brutalnie atakowany. Dziś sam sięgasz po podobne metody, przedstawiając całą partię poza własną wąską grupą.
0: Poza własną wąską grupą.
1: Dziwnie jest to napisane. Jako ludzi zacofanych i nierozumiejących współczesności. To oczywiście, że Morawiecki robi z PiSu zacofanych ludzi. Najwyraźniej lekcje od Tuska odrobiłeś wyjątkowo dokładnie. Tyle w
0: temacie. Ale tam już popatrz, te wszystkie wpisy zostały przygotowane już z jakimś wyprzedzeniem, bo widać, że nastąpił taki wysyp po każdym tym wydarzeniu takim, które miało być już ostatniej szansy. Następował taki wysyp tego, że winni są ci, a nie my. Michał Dworczyk też pisał o swoich 24 latach w Prawie i Sprawiedliwości, podkreślając, że jest wypychany, nigdzie nie chce wychodzić, więc jest ciekawe właśnie, jak ostatecznie wyborcy Prawa i Sprawiedliwości to odbiorą? Czy kogo obwinią za ten rozłam?
1: Ja tutaj widzę, czy w ogóle podzielę się z Państwem, kilka tygodni temu skasowałem swoje konto na X-ie, bo stwierdziłem, że nie chcę brać udziału w tym szambie, który się tam odbywa, ale ta awantura w PiS-ie skłoniła mnie, wręcz zmusiła do tego, żeby na nowo to konto założyć. I widzę, że Piotr Miller nadal walczy, jeśli chodzi, polemizuje właśnie z prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Jedno ważne wyjaśnienie. Żaden z członków Prawa i Sprawiedliwości, który jest w Stowarzyszeniu Rozwój Plus, nie złożył rezygnacji z członkostwa w partii. Oświadczenia, które były przedstawiane do podpisu, nie dotyczyły członkostwa w partii. Zresztą wcześniej Morawiecczycy, musimy znaleźć jakieś określenie,
0: harcerze.
1: Na tych harcerze, deklarowali, że wykorzystają każdą dostępną ścieżkę partyjną, żeby bronić swojego członkostwa, więc teraz będzie takie przeciąganie liny, właśnie to, od czego zaczęłaś naszą rozmowę. Czy zostali wyrzuceni, czy odeszli sami, tak na dobrą sprawę, czy sami się wykluczyli, no bo to już jest tylko teraz walka, czy je będzie na wierzchu, tak? To znaczy, to kogo, jak uda się przekonać wyborców, że kto jest winowajcą tego całego rozpadu?
0: No swoją drogą ciekawe są te pierwsze sondaże, bo ukazał się sondaż dla TVN-u, dla Faktów TVN, pracowni Opinia 24, i tam według tego sondażu Morawiecki mógłby liczyć na 6,2% głosów, gdyby dzisiaj odbyły się wybory. PiS spada do 17 z kawałkiem. Koalicja Obywatelska jest na pierwszym miejscu. Więc widać, że to poparcie się rozłoży na te dwie formacje, jeśli ostatecznie ten rozłam stanie się faktem. No ale coraz więcej wskazuje, że decyzje zostały już podjęte, teraz tylko zbierą się władze partii, żeby to przyklepać. No ale też uniknięto tej całej długiej procedury odwoływania się, bo musiałby się sąd partyjny zebrać, wykluczać i tak dalej. Tutaj tego nie ma. Zostało wprowadzone to oświadczenie, kto nie podpisuje oświadczenia, ten nie składa oświadczenia, ten wyłącza się z PiS-u i tylko zbierze się albo Komitet Polityczny, albo PKP, czyli to Prezydium Komitetu, węższe ciało i to przyklepie. Wydaje mi się, że to ten rozłam był nieunikniony. Tak naprawdę. Jak

0: Czytam te różne wpisy, te uprzejmości w cudzysłowie, którymi raczą się panowie z przeciwstawnych frakcji, to zastanawiam się, czy w każdej partii tak się ludzie nienawidzą.
1: Ale to jak bardzo musiało się kotłować od dawna, bo to było widać, że to był naprawdę prawdziwy, realny upust emocji i wzajemnych niechęci.
0: Dareczku zjedz Snickersa do chłopik człowiek Morawieckiego do Mateckiego, a później stul pysk.
1: Wiem, że po dzisiejszych słowach prezesa Kaczyńskiego o tym, jak od miesięcy Morawiecki proponował podział PiS, wiele osób może być absolutnie zszokowanych. Ja wiem o tych próbach rozłamu od dawna, pisze Tobiasz Bochański. Podział PiS miał służyć osobistej karierze Mateusza Morawieckiego, przepraszam, pana Morawieckiego, choć bardzo utrudniać walkę z Tuskiem. Myślę, że dla wielu osób dziś stało się jaśniejszym, dlaczego powstało Stowarzyszenie Rozwój Plus i dlaczego pan Morawiecki odmówił kompromisu dla dobra, prawa i sprawiedliwości. Jest to dla mnie bardzo smutny dzień, kontynuuje Tobiasz Bochański. Nie można składać na ołtarzu własnej ambicji, dobra wspólnego, losów obozu patriotycznego i przyszłości Polski. To, co obserwuję od miesięcy, a co było ukryte przed oczami opinii publicznej, jest jednym z najsmutniejszych spektakli egoizmu w życiu publicznym, jaki widziałem.
0: Oni muszą to wytłumaczyć swojemu elektoratowi wszyscy, że to Morawiecki jest winien. Więc przygotowali sobie wcześniej już te tasiemcowe wpisy na X-a.
1: Tak, bo one są naprawdę zajmują.
0: Tak, i po prostu teraz je publikują, żeby elektorat wiedział, co ma myśleć. A ja się pytam, czy Czarnek nie jest ambitny? Czarnek, kandydat na premiera, kandydat na kandydata na premiera, bo jeszcze wybory się nie odbyły, więc żadna z partii nie desygnuje kandydata na premiera, tylko kandydata na kandydata.
1: Znaczy w ogóle jak kandydat na kandydata na kandydata na premiera, to pan Czarnek bardzo zniknął w tym wszystkim. To okazało się, że w ogóle nie jest żadnym podmiotem.
0: Może
1: w tych
0: te panele
1: rozmowach
0: fotowoltaiczne zwija.
1: A pamiętasz, jak po wskazaniu, bo to przecież to też była, to też był powód waśni pomiędzy harcerzami a prezesem Kaczyńskim, to znaczy wskazanie tego kandydata na premiera, no bo oni bardzo nie chcieli Czarnka, który utożsamiał tę właśnie bardziej radykalną, prawicową retorykę Prawa i Sprawiedliwości. Ja pamiętam, że kiedy Czarnek już został namaszczony, to on mówił, że on pogodzi te zwaśnione strony, że on jest kandydatem kompromisu, że on zadba o to, żeby ta partia pozostała jednością. No to kolejny sukces, efekt Czarnka.
0: Efekt Czarnka sondażowego nie widać, ale za to mamy rozłam. Ale chciałabym cię poprosić o scenariusze na przyszłość, bo czy Jarosław Kaczyński nie zamyka tutaj furtki, bo mówi, nie chcemy rozstawać się w niechęci, tak się po prostu ułożyło, czyli tę czarną robotę, czyli te ataki wezmą na siebie pretorianie Kaczyńskiego, te główne twarze maślarzy. A sam Kaczyński nie zamyka furtki do przyszłej współpracy, ale jakie scenariusze są twoim zdaniem możliwe?
1: Wszystko wydaje mi się będzie zależeć od tego i prezes Kaczyński też musiał patrzeć na te ostatnie sondaże, które się pojawiły na badania. Widać, że niezależnie od, bo to był duży rozstrzał, to znaczy od 2 tam z haczykiem, prawie 3% dla Superekspresu 2,8 do 6-7% w innych sondażach, ale w każdym z tych sondaży no, Prawo i Sprawiedliwość traciło swoje poparcie w różnym wymiarze. Wydaje mi się, że prezes Kaczyński no, musi być zachowawczy, bo naprawdę nie jest w stanie powiedzieć, czy przed przyszłorocznymi wyborami albo po przyszłorocznych wyborach nie trzeba będzie stworzyć koalicji z Mateuszem Morawieckim. Dla mnie pytanie zasadnicze jest, jak bardzo ci ludzie się zagryzą.
0: Morawiecki nie pójdzie w stronę koalicji, bo sam Morawiecki rządzącej, bo sam Morawiecki bardzo podkreśla to, że on ma duże możliwości koalicyjne.
1: I z tej perspektywy ma, szczególnie, że myślę, że dla części wyborców no, to jest jakiś środek pomiędzy na przykład pewnymi, na przykład pomiędzy PSL-em, czy dawną Polską 2050, no, a tym zaostrzającym się kursem w prawo PiS-u i obu konfederacji. Natomiast nie wiem, wydaje mi się, że Mateusz Morawiecki też sam musi sprawdzić, jaki będzie oddźwięk i jaki będzie echo, jakie będą echa jego stowarzyszenia. I tutaj dużą rolę myślę, że odegrają prawicowe media, to znaczy to także one ustawią w pewien sposób Morawieckiego. Jeśli podłączą się i będą próbowały zrobić z Morawieckiego kozła ofiarnego tego wszystkiego, wezmą go po prostu na szafot, to Mateusz Morawiecki siłą rzeczy będzie musiał się przesuwać bardziej w stronę koalicji rządzącej, bo będzie jeszcze bardziej znielubiany wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Więc to tutaj ja się nie pokuszę na twardą analizę, na twardą tezę, bo wydaje mi się, że tutaj czas pokaże. Jest bardzo wiele czynników, od których zależy to, w jakim kierunku pójdzie Mateusz Morawiecki i też no, z kim ewentualnie będzie mógł dalej wchodzić w koalicję. Też wydaje mi się, że ten grill w przyszłym tygodniu może być bardzo ciekawy do obserwowania, jakie tezy tam zapadają.

0: proponuje w ogóle, jakie propozycje, czy jaką wizję swojego ugrupowania, chyba już można tak mówić, swojej partii ma Morawiecki.
1: No ale partia, jeśli powstanie, to pewnie nie...

0: tego konfliktu dwóch frakcji narastała. Zresztą prezes nigdy nie pozwalał na to, żeby w Prawie i Sprawiedliwości powstawały frakcje. To jest właściwie pierwsza taka sytuacja, kiedy było widać jasne dwie frakcje programowe w partii. Dlaczego ten moment? Dlatego, że wakacje i ludzie mniej zajmują się polityką?
1: Bardziej myślę, że to jest rok do wyborów i to był ostatni moment na to, żeby ewentualnie taki nowotwór z własnej partii wyciąć. Później mogłoby być już za późno, to znaczy skutki tego sondażowe, czy skutki negatywne, jeśli nastąpiłoby to w przyszłym roku, mogłyby się odbić na wyniku wyborczym PiSu, a tak PiS ma jeszcze rok przynajmniej o to, żeby zawalczyć z Morawieckim, co też ta walka o ten sam elektorat może być bardzo, bardzo brutalna w przypadku tych dwóch ugrupowań. A z drugiej strony widać właśnie także po tych emocjach, które wybuchły na platformach społecznościowych, że w gronie partii musiało już bardzo buzować. I dodałbym trzeci czynnik, to co Mateusz Morawiecki i Piotr Miller nazywają intrygantami, czy też podszeptami do ucha prezesa. Jeszcze wczoraj była jakaś taka tolkienowska, to tutaj Dominik Panek będzie specjalistą, tolkienowska.
0: Nasz wydawca.
1: Tak, tolkienowska metafora z tym królem opętanym, który miał na imię Dominiku Help Me, opętany król Władcy Pierścieni. Taki starszy, który słuchał namów Dominik powiedział pas, jednego ze swoich właśnie podwładnych, który robił mu wodę z mózgu, tak na dobrą sprawę. No i harcerze twierdzili, że Jacek Sasin i Patryk Jaki robią wodę z mózgu prezesowi Kaczyńskiemu. Nie wiem, czy to woda z mózgu, ale na pewno no, byli bliżej ucha prezesa niż ktokolwiek z harcerzy.
0: Saruman, tak?
1: Nie, Saruman. To ja już znajdę.
0: Ale rzeczywiście z jednej strony ta cała sytuacja jest pełna sprzeczności, bo z jednej strony oni mówią, że to prezes rządzi niepodzielnie, podejmuje wszystkie decyzje, a z drugiej strony no, widać, że Sasin w roli ochroniarza musi być podczas spotkania z Morawieckim, żeby dopilnować właściwego przebiegu, że to oni mają dzisiaj duży wpływ na prezesa i to oni go namówili na ten twardy prawicowy kurs. Jeśli chodzi o...
1: Teoden.
0: Dobrze. Jeśli chodzi o przyszłość tego ruchu Morawieckiego, to ja rozmawiałam z politykami PSL-u, bo wydawało mi się, że no to oni są, w sumie mogliby być takim pomostem, który przeprowadzi Morawieckiego w stronę koalicji rządzącej i ewentualnego porozumienia po wyborach. I usłyszałam, że trudno by było sobie wyobrazić koalicję z Morawieckim, koalicji 15 października, bo wokół niego są ludzie, którzy mają postępowania prokuratorskie. Sam Morawiecki ma sprawę o wybory kopertowe, więc najpierw koalicjanci rządzący dzisiaj nazywają ich aferzystami, a później przychodziliby do nich, żeby rozmawiać o wspólnym rządzeniu?
1: To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo Mateusz Morawiecki wraz z odejściem z Prawa i Sprawiedliwości zabiera też PiS-owi część bagażu w postaci rządów, swoich rządów, bo od teraz Prawo i Sprawiedliwość będzie miało idealny argument, żeby przekonywać swoich wyborców. To był ten zły Mateusz Morawiecki, który rozkręcał afery w RARS-ie. My nie mieliśmy o tym zielonego pojęcia, mamy ręce czyste.
0: My mamy swój Fundusz Sprawiedliwości.
1: I swojego Ziobrę. Niech się Morawiecki tym martwi. I to jest też duże zadanie przed Mateuszem Morawieckim. Jak sprawić, żeby wyborcy zapomnieli o jego 6 latach rządów. Wiemy, że wyborcy Konfederacji, szczególnie tej Konfederacji Mencenowskiej, no budowali się na sprzeciwie wobec polityki covidowej, podatkowej, gospodarczej Mateusza Morawieckiego, więc no, tam na pewno nie ma w czym łowić. Z drugiej strony są wyborcy szeroko rozumianej koalicji demokratycznej, którzy...
0: No, i to mityczne centrum, które według Marka Migalskiego nie istnieje.
1: Tak, i którzy także nie patrzą z wielkim sentymentem na Mateusza Morawieckiego, albo z wielką sympatią. Na pewno, to nie ma co ukrywać, na pewno Mateusz Morawiecki od części środowisk dostanie ponowną taką trochę carte blanche za to, że rozbił Prawo i Sprawiedliwość. I myślę, że część środowisk, także tych liberalnych, będzie z większą sympatią patrzeć na Mateusza Morawieckiego.
0: No ale właśnie ja zastanawiam się, czy tak będzie, bo przypomnę, że wszyscy rozłamowcy z PiS-u wracali, zresztą oni dzisiaj się wypowiadają i Patryk Jaki.
1: Nie wyobrażasz sobie wywiadu Mateusza Morawieckiego dla Gazety Wyborczej?
0: I Patryk Jaki.

0: Przecież Jarosław Sellin opowiadają o tym, że oni też błądzili, po czym wrócili do prezesa na kolanach. Tak?
1: Znaczy, jeśli cały projekt się zakończy fiaskiem, jeśli za rok Mateusz Morawiecki będzie miał w sondażach 2,5%, to siłą rzeczy część jego dzisiejszych stronników wróci do prezesa Kaczyńskiego posypać głowę popiołem. Bo nie zapominajmy, tym wszystkim ludziom przede wszystkim chodzi o reelekcję, o ponowny wybór do ław sejmowych. Na razie ta grupa, która poszła za Morawieckim, musiała też mieć świadomość, że po tym konflikcie, który trwał wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, także po tym, że wprost bądź mniej wprost opowiadali się za Mateuszem Morawieckim, prezes Kaczyński nie dałby im dobrych miejsc na listach wyborczych. Więc na dzisiaj myślę, że mają nadzieję, że ugrupowanie Mateusza Morawieckiego będzie dla nich nowym wehikułem do ław poselskich.
0: Nie no, powiedzmy sobie wprost. Alternatywa była taka, że albo oni teraz wyjdą i będą, albo będą grać o to, żeby być wyrzuconymi, ale będą mieli rok do wyborów na stworzenie czegoś własnego, albo zostaną tuż przed wyborami na ostatniej prostej wycięci z list.
1: Tak,
0: no, to była alternatywa, przed którą oni stanęli. W związku z tym właściwie no, robili wszystko, żeby zostać, jak to mówi Jarosław Kaczyński, żeby zostać zrezygnowanymi z członkostwa.
1: No i od koniec końców tutaj ja się z tobą zgadzam, to nie był tylko spór ambicjonalny, to nie był tylko spór programowy, to jest także spór o to, jak zapewnić sobie polityczną przyszłość w ławach poselskich, bo no to jest nadrzędny cel każdego posła, to znaczy zabiegać o reelekcję. I jeśli za rok okaże się, że przy Morawieckim nie ma szans na tę reelekcję, to będziemy mieli ruchy w drugą stronę. Będą posłowie, którzy wrócą do prezesa Jarosława Kaczyńskiego, posypią głowę popiołem i będą zabiegać o dobre miejsce na liście wyborczej, które przynajmniej da im większą szansę do wejścia do parlamentu niż wejście z partii, która nie przekracza progu. Ja bym jeszcze tylko dodał jedną rzecz,
0: dodawaj.
1: Bo taką mam obserwację, że i za jedno trzeba, za jedno, nie wiem czy pochwalić, nie wiem czy to dobre określenie, no ale jedno jest dosyć istotne do zauważenia, to znaczy Mateusz Morawiecki naprawdę przygotował tę operację już od dobrych kilku lat, można powiedzieć. Było jasne, że będzie próbować walczyć o władzę w Prawie i Sprawiedliwości i że jego...
0: A skąd Mateusz Morawiecki będzie miał pieniądze na... Bo ty mówisz, że od kilku lat się przygotowywał.
1: No właśnie do tego zmierzam. Byli szczególnie na koniec lat, koniec rządów Prawa i Sprawiedliwości, ile było walk o to, żeby to ludzie Morawieckiego zajmowali pewne miejsca w spółkach Skarbu Państwa i w innych instytucjach.
0: Myślisz, że po to RARS wziął do siebie Rządową Agencję Rezerw Strategicznych, z której wypływały miliony?
1: Nie chcę się tutaj narażać na pozew. Istnieje i taka hipoteza. Wysłał sporą grupę, udało mu się wysłać sporą grupę posłów do Europarlamentu. Dogadał się z biznesem. Ponoć mówił także prezesowi Kaczyńskiemu na tych rozmowach, że to on przynosi pieniądze biznesu do Prawa i Sprawiedliwości, że jak on odejdzie z Prawa i Sprawiedliwości, to biznes pójdzie za nim. To w ogóle wkraczamy na dosyć ciekawe pytanie o to, jak już teraz finansowane jest Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego. Kto płaci za tego grilla w przyszłym tygodniu? Jakim cudem to jest finansowane, jeśli to jest impreza na 1000 osób? Ile to kiełbas trzeba kupić, żeby wiesz, to jak, ktoś musi to zasponsorować. No przecież nie Piotr Miller ze swojej pensji eurodeputowanego kupi te 3000 kiełbas. No, to jest...
0: Ale tam 1000 osób ma być.
1: 1000 osób. No nie wiem, no liczę 3, żeby z naddatkiem. No 3 kiełbasy. Okay. No 2, no to plus jedna jeszcze, jakby jedna upadła, czy coś. No wiesz.
0: To jest taki biedak.
1: jak chytra baba z Radomia tam, że zabiera 3 cytryny. Więc to na pewno też na to trzeba zwrócić uwagę, aczkolwiek no, widać, że Mateusz Morawiecki... No zaplanował to od dłuższego czasu i przygotował się do tej operacji. Mam wrażenie, że był do niej lepiej przygotowany niż Jacek Sasin z Przemysławem Czartkiem i Patrykiem Jakim.
0: No dobrze, zostawiamy Prawo i Sprawiedliwość?
1: Tak, już.
0: To było moje ważne, a teraz twoje ważne. Co ty tutaj uznałeś za ważne?
1: Nie no, najem krótkoterminowy. Bo w tym tygodniu gościem moim w Polskim Radiu 24 był pan wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Rasi. Może posłuchajmy fragmentu tej rozmowy.
2: Panie ministrze, mieszkam w bloku, w którym połowa mieszkań to mieszkania na krótki wynajem. To jest jedna wielka imprezownia. To nikt nie zgłasza tego na policję. Znaczy, proszę pana, nie ma tych statystyk, bo mało komu chce się nagminnie i notorycznie dzwonić do policji.
3: To teraz
2: będzie
3: mógł to zrobić i te lokale będą wykreślane z ewidencji.
2: Po decyzji samorządu.
3: Tak, prostej.
2: To będzie decyzja automatyczna, rozumiem. Tak, dochodzi do zgłoszenia naruszenia ciszy.

0: samorząd,
1: i samorząd decyduje.
0: Kontrola skąd? Z samorządu przyjdzie?
1: Tak, tak, z samorządu. Ilu władzy samorządowej.
0: Ilu będzie kontrolerów na przykład w Krakowie?
1: To jest decyzja prezydenta lub rządzącego dzisiaj komisarza.
0: Ja się tak zastanawiam, tak no na dobrą sprawę, dlaczego rząd...
1: A pan chce taki bezład, żeby wie pan, pan chyba nie oglądał tego filmu, który ja, bo na samym początku pan powiedział, że pan pewnych rzeczy nie pamięta. Był taki film Alternatywy 4, gdzie Stanisław Anioł, ja się z tego śmieję do dziś dnia i lubię ten film, ale nie chcę, żeby to wróciło.
0: Ale to o czym też... pan opowiada?
1: No jak to o czym?
0: To znaczy, że w chwilę obecną rząd ma do wyboru. Rząd ma do wyboru.
1: Decydować
0: interesy,
1: o tym, czy...
0: interesy mieszkańców. Nie, ma, interesy. Ma, ma do wyboru interesy mieszkańców albo interesy grupki przedsiębiorców, fliperów i rentierów.
2: I ja już tutaj mówiłem w ubiegłym tygodniu o tej ustawie o najmie krótkoterminowym. Na koniec jeszcze tej rozmowy pan minister Raś powiedział, że ma nadzieję, że przekonał mnie swoimi argumentami. Powtórzę to, co powiedziałem panu ministrowi Rasiowi. Absolutnie nie jest, wręcz przeciwnie, tylko potwierdził moje przypuszczenia, że rzeczywiście no, musiał być chyba lobbing jakiś za tymi przepisami, ponieważ politycy opowiadają także, że w trakcie prac rządowych nad tą ustawą projekt, który wrócił na stały Komitet Rady Ministrów, znacząco różnił się od projektu, który został przesłany do konsultacji międzyresortowych. To znaczy wykreślono z niego wszystkie zapisy, które dawały wspólnotom mieszkaniowym w głównej mierze i samorządom prawo do decydowania o tym, że na przykład na terenie danej wspólnoty prowadzenie takiej działalności będzie zabronione. Minister Raś twierdzi, że wystarczy tylko stworzenie rejestru, że w ogóle Europa nie mierzy się z problemem najmu krótkoterminowego, a argumenty o wzroście cen mieszkań wskutek właśnie skupowania mieszkań na inwestycje czy na krótki wynajem bagatelizuje, podobnie jak jakieś tam jego pewnie zdaniem wydumałe argumenty o tkance społecznej, o miejskiej tkance społecznej. Jestem zszokowany tym. Słyszałem polityków innych koalicji obywatelskiej, którzy teraz łagodzą swój ton i mówią, że na etapie prac sejmowych będą ponownie zgłaszane poprawki do tego projektu. Jestem zdumiony tą postawą, szczególnie, że wiele europejskich miast zakazuje mieszkań na krótki wynajem. Nie tylko ze względu na hałas, które te mieszkania powodują, ale w ogóle na skutki wszelakiej maści, które także na wzrost turystyki nadmierny. Ale i to też wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz stawiał w obronie takiej bezzębnej ustawy w tym tygodniu. I widziałem takiego świetnego mema, to może już skończę ten swój wywód tym właśnie tą puentą z tego mema, to znaczy był Władysław Kosiniak-Kamysz czytający książkę i w książce było napisane: mieszkania służą do mieszkania. I potem był prezes Kosiniak-Kamysz, który mówił: szkoda tylko, że nie umiem czytać. No więc to jest puenta. Mieszkanie nie jest towarem takim jak każdy towar. Mieszkanie jest przede wszystkim prawem każdego człowieka. Ja na pewno...
3: No ale jest też towarem.
2: Jest też towarem, ale nie może być towarem traktowanym w taki sam sposób jak bułki w sklepie, czy jak, nie wiem, smartfony. To znaczy, no, mieszkania rzeczywiście służą przede wszystkim do mieszkania. Nie prowadzimy w mieszkaniach domów towarzyskich, nie prowadzimy różnego rodzaju biznesów, które zakłócają porządek, bo to, że ktoś sobie pracuje w domu przy komputerze i ma swoją siedzibę w swojej firmy w domu, to nic złego oczywiście, ale czymś innym jest, no nie prowadzimy zakładów produkcyjnych w swoich domach na przykład, tak? Bo mieszkania służą do mieszkania, a nie do inwestowania, czy do inwestowania też, ale na pewno nie do zarabiania w ten sposób. No, dziwię się, bo to kolejny taki dla mnie przykład jest takich jakichś braku jaj po stronie niektórych polityków koalicji rządzącej.
3: No tak, najdalej idące propozycje miała Polska 2050, żeby wspólnoty mieszkaniowe mogły decydować o tym, że nie wyrażają zgody na taki najem, a minister Raś, już nie w twojej rozmowie, a w innej, zadał pytanie, no dobrze, dziennikarzowi prowadzącemu, a co będzie, jak wspólnota jednemu mieszkańcowi wyda zgodę na prowadzenie takiej działalności, a drugiemu nie wyda zgody?
2: No, ale to można to uregulować w ten sposób, żeby na przykład decyzja wspólnoty dotyczyła całego budynku, a nie poszczególnych mieszkań, bo to rzeczywiście też nie uważam, żeby można było wskazywać, że pod jedynką będzie można, ale pod czwórką nie będzie można, bo ktoś kogoś bardziej lubi.
3: No ale całego budynku, a jak osiedle obejmuje kilka budynków, w jednym można, a w drugim nie można?
2: Ja w ogóle, ja jestem tutaj, jeśli chodzi o moją opinię, ja jestem w tej sprawie radykalny. Ja w ogóle nie widzę potrzeby takiej instytucji jak najem krótkoterminowy. To ja rozumiem, że to dla... Sam korzystałem z najmu krótkoterminowego, przecież nie będę ukrywać. Natomiast uważam, że więcej jest skutków negatywnych tego, paradoksalnie,

0: Ja wiem, że minister Raś mówi o jakichś tam 6,5 milionach Polaków, którzy dzięki temu taniej mogli spędzić czas. To nie zawsze jest taniej. Mało kiedy to jest taniej, prawdę mówiąc. No a to, że nie ma odpowiedniej bazy hotelowej, bo minister Raś twierdzi, że jest za mało hoteli w Zakopanem, więc trzeba wynajmować mieszkania, no to to już nie jest zmartwienie chyba polskiego rządu. To jest zmartwienie sektora prywatnego, ile jest hoteli w Zakopanem.
1: No dobrze. Jeśli chodzi o nieważne, to jesteśmy zgodni, że to był pomysł prezydenta na referendum w sprawie Zielonego Ładu, czyli po raz drugi prezydent się nie poddaje. W maju został odrzucony jego pierwszy wniosek o referendum, bo tam było tendencyjne pytanie, czy chcecie płacić wyższe rachunki w związku z polityką Unii Europejskiej. A teraz prezydent złożył w Senacie drugą wersję pytania i drugi wniosek o referendum i mówi tak: chcieliście nowe pytanie, jest nowe pytanie, które jest proste i niczego nie sugeruje. Teraz dajcie się wypowiedzieć narodowi. Karol Nawrocki proponuje, żeby 27 września było to referendum, a pytanie ma brzmieć: czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej? Będzie referendum?
0: Nie, ale a rozumiesz, po co prezydent składa po raz kolejny tę samą inicjatywę?
1: Przede wszystkim chcę państwu wytłumaczyć, że zgodę na referendum musi wyrazić Senat. W Senacie większość ma koalicja rządząca, która jest przeciwna takiemu referendum. Z kolei inne referenda poza referendum akcesyjnym do Unii Europejskiej pokazują, że Polacy lubią demokrację przedstawicielską, czyli raz na jakiś czas idą do wyborów, wybierają swoich przedstawicieli i oni decydują o tym, jak biegną sprawy w Polsce. Ale widać, każdy prezydent musi mieć swoje, i tutaj odpowiadam na pytanie Rochowi, musi mieć swoją porażkę referendalną. Bronisław Komorowski, referendum słynne między turami wyborów, żeby przejąć hasła Kukiza i pokazać, że to są Komorowskiego. Zrobił referendum 7,8%. To była frekwencja.
0: Ale
1: 70 milionów wyrzucone w błoto. Andrzej Duda też chciał referendum, ale wtedy ten wniosek uwaliło Prawo i Sprawiedliwość.
0: Konstytucyjne referendum chciał, tak.
1: Tak, ale uwaliło Prawo i Sprawiedliwość.
0: Które zrobiło własne referendum.
1: Macierzysta partia Dudy, więc nie doszło do tej porażki Dudy. I teraz pan prezydent.
0: Jeszcze po międzyczasie było to referendum, o którym ja zapominam zawsze, że razem z wyborami parlamentarnymi w 23 roku przecież było referendum. To z kolei chyba wtedy Sejm, bo to albo Sen, albo prezydent za zgodą Senatu, albo Sejm może rozpisać referendum. I ja trochę się dziwię, bo to tak, ta pierwsza wersja tego pytania, gdzie wprost było sugestia odpowiedzi na nie o politykę klimatyczną, no, budziła też takie pytania: jeśli nie zgadzamy się na tę politykę klimatyczną, jeśli chcemy wypowiedzenia polityki klimatycznej, to od razu to by de facto oznaczało także wyjście z Unii Europejskiej. To pytanie, które teraz proponuje prezydent, no rzeczywiście no jest pytaniem takim suchym, tak? To znaczy bez sugerowania odpowiedzi. Natomiast to jest pytanie, które można zadać Polakom w sondażu. Po prostu. To nie jest pytanie na referendum, bo pytanie do tego po tym pytaniu jest takie: a jakie skutki prawne, jakie skutki polityczne miałoby wywołać to referendum? Jeśli na przykład większość Polaków by stwierdziła, że jest przeciwna polityce klimatycznej Unii Europejskiej, no to co to znaczy? Czy to jest wezwanie rządu do tego, żeby zmieniał politykę klimatyczną Unii Europejskiej? Czy to jest wezwanie rządu do tego, żebyśmy się wypisali z tej polityki klimatycznej Unii Europejskiej? A poza tym być może część Polaków, to też nie można z takiego sondażu wywnioskować, może część Polaków chce bardziej twardej polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Bo pytanie, czy jesteś za obecną polityką, wcale nie determinuje, jakie są motywacje tej odpowiedzi. Można być przeciwko, bo ona jest zbyt radykalna, ale można być też przeciwko, bo według niektórych będzie zbyt miękka. To pytanie jest do kosza, po prostu. To nie ma sensu w ogóle pytać społeczeństwa o takie rzeczy. Ja się naprawdę dziwię, kto prezydentowi
1: ale
0: podpowiada.
1: Ty rozłożyłeś to na czynniki pierwsze, jeśli chodzi o logikę, a ja powiem prościej. Dzisiaj prawica żyje rozłamem w PiS-ie. Jeśli referendum ma być 27 września, tuż po wakacjach, to naprawdę nie będzie żadnej kampanii referendalnej i naprawdę frekwencja. I może być tak, że Nawrocki pobije nawet Komorowskiego.
0: Ale nie, to w ogóle, przecież prezydent, zgłaszając tę inicjatywę, wie, że nie znajdzie dla niej większości w Senacie, więc naprawdę nie rozumiem strategii, bo ona tylko po raz kolejny pokazuje, że prezydent niewiele może. Wręcz udowadnia, że

0: prezydent może sobie pokrzykiwać, że chce referendum, a jak tego referendum większość sejmowa nie będzie chciała, to tego referendum nie będzie. No i
1: ale
0: nie
1: ty
0: będzie.
1: Mówisz, kto, pytasz, kto doradza prezydentowi. No, ludzie prezydenta siedzą przed telewizorem albo przed radioodbiornikiem, albo oglądają YouTube'a i śledzą serial w PiS-ie. Więc ja nie wiem, kto doradza prezydentowi. Myślę, że oni dzisiaj zastanawiają się, zresztą pytałam współpracowników prezydenta, co sądzą o tym, co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości, o tym rozłamie i oni mówią, że my obserwujemy. Obserwujemy, przyglądamy się, no bo jednak prezydent ma duże ambicje rozgrywania po prawej stronie sceny politycznej. Coraz więcej polityków wzywa go do tego, żeby był patronem paktu senackiego, żeby ktoś inny, poważniejsi gracze, żeby do niego weszli niż tylko Marek Woch, 900 głosów, procent głosów w wyborach, czyli 18 tysięcy. Więc prezydent, myślę, że się przygotowuje do, od września do budowy tego paktu.
0: No, na razie to ten pakt się tworzy przez pączkowanie. Więc jakoś przynajmniej na ten moment nie widzę większych nadziei, żeby ten pakt mógł senacki zaistnieć, przynajmniej w tej prawicowej formie. I miałem jeszcze jedną myśl na końcu głowy, ale już mi wyleciała. Odnośnie Prawa i Sprawiedliwości jeszcze właśnie. Bo powiedziałaś, no dobrze.
1: No dobrze, skoro ci wyleciała, to przechodzimy do wydarzeń tygodnia. Wydarzenia tygodnia to między innymi prokuratura chce zatrzymania Michała Wosia, byłego wiceministra sprawiedliwości, i wysyła do sądu akt oskarżenia w sprawie Antoniego Macierewicza. Rochu, ty zawsze tak krytykujesz prokuraturę. Czy zauważyłeś, że jakieś przyspieszyły działania? Jakieś ożywienie zauważyłeś?
0: Nie, no cieszę się, że prokuratura, bo Michał Woś kilkukrotnie, pomimo wezwań prokuratury, nie stawiał się na wezwanie śledczych. Zresztą prokurator Korneluk mówił o tym albo w minionym tygodniu. Jeszcze nie chciał wtedy zdradzać tożsamości. To chyba w TVP Info mówił o tym prokurator Korneluk. Nie chciał zdradzać tożsamości tej osoby, ale mówił, że jest osoba z obecnej opozycji, która ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości, w sensie
1: nie stawia się na wezwanie.
0: Proszę? A, myślałem, że, bo wzięłaś oddech. Myślałem, że chcesz coś powiedzieć. Więc Michał Woś chyba dwu czy trzykrotnie jest wniosek o doprowadzenie go przymusowe do prokuratury. To, no tylko to też to, immunitet został zdjęty posłowi Wosiowi w 26 roku, czyli w tym, na początku tego
1: niedawno
0: roku.
1: Bo tu chodzi o immunitet w sprawie służby więziennej, a nie w sprawie Pegasusa. I tutaj no, Michał Woś, zastanawiamy jego taktyka, bo on się sam zrzeka immunitetu, po czym nie stawia się do prokuratury. On tłumaczy, że chciał, żeby był przesłuchany na Śląsku, a nie w Warszawie. W związku z tym, no widać, że prokuratura trochę zagęszcza ruchy.
0: Ja myślę, że pan minister Woś szedł po prostu tropem swoich partyjnych kolegów, tylko że w kraju, a nie za granicą, Ziobry i Romanowskiego, którzy także unikają wymiaru sprawiedliwości. Może miał nadzieję, że uda mu się to przeczekać do przyszłorocznych wyborów prezydenckich.
1: Czyli przeciągać.
0: Przeciągać, tak, jak najdalej właśnie zgłaszać.
1: Oczywiście, że
0: parlamentarnych. No, a z kolei ten akt oskarżenia w sprawie Antoniego Macierewicza dotyczy znieważenia kierownictwa służby kontrwywiadu wojskowego, które Antoni Macierewicz nazywał rosyjskimi agentami. Cieszę się, bo to już i tak długo czekamy na to, żeby minister Macierewicz odpowiedział za jakiekolwiek swoje działania, a było ich mnóstwo. Mnie się marzy jednak postępowanie za te defraudacje, znaczy wyrok sądu za te defraudacje środków na podkomisję smoleńską, za te wszystkie kłamstwa. To już słyszałem nawet, że minister Tomczyk trochę utyskiwał, że ta sprawa idzie za wolno w wymiarze sprawiedliwości.
1: Ale we wtorek przyspieszy sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym. Prezydent Karol Nawrocki zaprosił do siebie w najbliższy wtorek profesora Sławomira Patyrę, siódmego sędziego Trybunału wybranego przez obecną koalicję, i przyjmie od niego ślubowanie. Była propozycja trzech byłych prezesów Trybunału Konstytucyjnego, żeby w tym samym terminie zaprosił też czwórkę sędziów, którzy nie zostali

0: zaprzysiężeni w obecności prezydenta, tylko złożyli ślubowanie wobec prezydenta i wysłali ślubowanie na piśmie do kancelarii prezydenta, czy zawieźli tam, bo chyba oni zawieźli te swoje ślubowania. Czy sytuacja w Trybunale się zmieni według ciebie?
1: Myślę, że idzie ku zmianie. Zresztą minister Żurek zapowiadał, że do końca tego roku nastąpi zmiana w Trybunale Konstytucyjnym. Mówił też profesor Sadurski, że jest dwóch sędziów ze starej ekipy, którzy zdaje się są gotowi do tego, żeby przejść na drugą stronę. No tylko tu jest bardzo niepokojące działanie prezydenta, który po raz kolejny właściwie nie wiadomo, jakimi kryteriami się kieruje. Bo...
0: I tutaj oddech Rocha świadczy o tym, że musimy żegnać słuchaczy Polskiego Radia 24. To była Strefa Wpływów, jak zwykle w piątek. My się z państwem żegnamy na antenie. Renata Grochal i Roch Kowalski, ale proszę z nami przejść na YouTube, na platformy podcastowe. Tam ciąg dalszy programu.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Sok pomarańczowy Solevita 1 litr. 3 opakowania plus 3 gratis. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Szynka wieprzowa 55% taniej, 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 25 lipca. Cena przed obniżką 17,99.
6: Podcast Polskiego Radia.
7: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
6: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
7: Tak był pobity, miał zęby powybijane, poślijaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
6: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
9: Po reklamie.
10: To są informacje Polskiego Radia 24.
11: Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Kilkudziesięciu posłów poza partią. Korupcja w zielonogórskim WORD-zie. Zarzuty usłyszało ponad 20 osób. To już pół metek lata z radiem. Jutro wydarzenie zawita do Grudziądza. Minęła 19. Damian Szpyra. Zapraszam. Zwolennicy Mateusza Morawieckiego poza Prawem i Sprawiedliwością. Decyzja prezesa Jarosława Kaczyńskiego miała związek z ich niechęcią wobec podpisania deklaracji o wyjściu ze stowarzyszenia. Zdaniem lidera PiS inicjatywa zamiast łączyć dzieliła. Jaka jest przyszłość PiS i grupy skupionej wokół Mateusza Morawieckiego? O to politologów pytał Maciej Szefer.
12: Zdaniem profesor Doroty Piątek, prezes Jarosław Kaczyński zostawił furtkę dla tych polityków, którzy chcieliby zmienić decyzję i wrócić do PiS.
13: Gdyby dzisiaj definitywnie zapowiedziano, że zbiera się dzisiaj komitet polityczny i dokonuje wykluczeń, to sytuacja wyglądała trochę inaczej.
12: Profesor Szymon Ossowski zwraca uwagę, że wydzielenie z Prawa i Sprawiedliwości mniejszego ugrupowania może przełożyć się na dużo gorszy wynik wyborczy dla partii Jarosława Kaczyńskiego.
14: Metoda Donta preferuje te duże partie, no i lepiej, żeby była jedna z punktu widzenia PiSu duża partia, która będzie niedaleko za Koalicją Obywatelską.
12: Kilkudziesięciu polityków, którzy zdecydowali się pójść za Mateuszem Morawieckim, stanowi dużą siłę na arenie politycznej, uważa politolog dr Andrzej Rankę.
15: To jest siła, która, tak powiem, pozwala na zorganizowanie dwóch klubów parlamentarnych, tak mówiąc takim językiem praktyki politycznej.
12: Specjaliści nie wykluczają, że przed wyborami oba ugrupowania mogą dojść do porozumienia. Maciej Szefer, Polskie Radio.

0: Decyzją Jarosława Kaczyńskiego z PiS zostało wykluczonych 40 posłów i posłanek. We wtorek decyzja ma zostać potwierdzona przez Komitet Polityczny PiS. Polscy strażacy pomogą w gaszeniu pożarów w Hiszpanii. W akcji weźmie udział ponad 100 funkcjonariuszy z modułu GFFF. Czym charakteryzuje się ten moduł, tłumaczy kapitan Przemysław Rogalewicz.
1: Moduł GFFF oznacza Grand Forest Firefighting. Oznacza to, że ta grupa ludzi, strażaków, działa, zwalcza pożary pieszo. Mamy ograniczoną ilość sprzętu, ten sprzęt nosimy na własnych barkach. Wchodzimy w miejsca trudno dostępne, gdzie nie ma dojazdu pojazdami.
0: Akcja gaśnicza potrwa od 1 do 31 sierpnia w regionie Castilla-La Mancha. Projekt prepozycjonowania realizowany jest w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności i jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej. Dawali łapówki za zaliczenie egzaminów na prawo jazdy. Zarzuty usłyszało 21 osób w związku z aferą korupcyjną w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Zielonej Górze. Większość osób to kierowcy, którzy płacili za pozytywny wynik egzaminu. Zatrzymany został także właściciel znany w Zielonej Górze Szkoły Nauki Jazdy, powiedział prokurator Łukasz Wojtasik. Miał on przekazywać łapówki do przyszłych kierowców.
2: To są osoby, które miały wręczać korzyści majątkowe. To są osoby, co do których prokurator wydał postanowienie przedstawienia zarzutów, ale w dniu wczorajszym też takie postanowienie zostało wydane wobec jednego z właścicieli jednej ze szkół nauki jazdy z Zielonej Góry. Możliwe są kolejne zatrzymania, możliwe są kolejne zarzuty dla kolejnych osób.
0: Kilka dni temu w tej sprawie zatrzymany został egzaminator zielonogórskiego WORD, który jest ekspertem ministerialnego zespołu do spraw egzaminów na prawo jazdy. To była jednodniowa akcja wymierzona w użytkowników hulajnóg elektrycznych i rowerów. Dolnośląscy policjanci skontrolowali blisko 950 osób i odnotowali przy tym ponad 660 wykroczeń. O tym, jak poważne mogą być skutki łamania przepisów, świadczy wypadek, do którego doszło w Wolbromiu.
3: Samochód osobowy, widząc, że 71-latek chce przejść przez ulicę i czeka przed zebrą, zatrzymał się, ustępując mu pierwszeństwa. 19-latek jadący hulajnogą omija samochód i uderza seniora, po czym odjeżdża. Zostawia mężczyznę bez pomocy, mówi Bartosz Izdebski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
4: Dość poważnie poturbowany został przetransportowany do szpitala. 19-latek usłyszał już zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku oraz ucieczki z miejsca zdarzenia.
3: Liczba wypadków rośnie zatrważająco. Arkadiusz Kuzio z Akademii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego podkreśla, że konieczna jest zmiana przepisów.
5: Niestety ta tendencja w jakimkolwiek państwie Europy będzie taka sama. Wiemy, że weszły kaski. Okej, chronimy głowę. Ale co z prędkością? W Niemczech wprowadzili, że każdy pojazd, który przekracza prędkość, jest przepadek tego pojazdu.
3: Od stycznia do lipca doszło w całym kraju do ponad 640 wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych. To dwukrotny wzrost w przeciągu 2 lat. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
0: Stare spichlerze i średniowieczne mury obronne. Jutro organizatorzy kultowej audycji Lato z Radiem odwiedzą Grudziądz. Audycję prosto z Błoni Nadwiślańskich poprowadzą Patryk Bedliński i Anna Zakrzewska, która zachęca do słuchania.
6: Zajrzymy m.in. do Muzeum Handlu Wiślanego FLIS, ale będziemy mieli także gości z Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego imienia Mikołaja Kopernika. Nie zabraknie też oczywiście historii. Ruiny Zamku Krzyżackiego czy średniowieczne mury obronne z tak zwaną bramą wodną. Wzbijemy się też nieco w górę, porozmawiamy z gościem z klubu balonowego. Warto będzie posłuchać tej rozmowy.
0: Start audycji o 9:00. O godzinie 12:00 rozpocznie się piknik Lata z Radiem. Będą gry, konkursy, a także nauka przez zabawę. Natomiast o godzinie 20:00 startuje koncert.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Do wieczora obowiązują ostrzeżenia przed burzami w pasie od Suwałk po Przemyśl. W nocy przeważnie spokojnie, jedynie na wschodzie może przelotnie popadać. Jutro w ciągu dnia pogoda się poprawi, zrobi się też cieplej. Termometry wskażą od 23 stopni w Lublinie do 29 w Zielonej Górze.
8: Sześć minut po godzinie 19:00.
9: Wieczór w Polskim Radiu 24.
8: Dobry wieczór Państwu, Paweł Wojewódka. Będziemy z Państwem aż do północy i właśnie rozpoczynamy naszą wieczorną audycję w Polskim Radiu 24. Wieczór rzeczywiście szykuje się bardzo interesująco. Zostańcie Państwo z nami, a zaczynamy od rzeczy prozaicznych.

0: Zaczynaj od tego, że powinniśmy uczyć dzieci, że otacza nas przyroda. Latają owady, ptaki, różne zwierzęta, trawa jest zielona i w ogóle przyroda jest fajna, ale czy na pewno?
1: Zmiana klimatu.
2: Marta Hoppe, zapraszam. Nasza głowa często nie przestaje pracować. Żyjemy w hałasie, pośpiechu i nadmiarze bodźców, a to nie sprzyja naszej psychice, dlatego dobrze wyjść na dwór. A jak namówić do tego dzieci? Czy to jest trudne, żeby zabrać je na dwór, żeby chciały wyjść i odłączyć się od telefonu, telewizora, tabletu, no bo te wszystkie dobra to dla nich ciekawa rozrywka, ale chyba nie o to chodzi. Jednak chodzi o to, żeby wyjść na dwór. I o tym dzisiaj porozmawiamy. W studiu gość Karolina Szymańska, mama trójki dzieci, autorka książki Chodźmy na dwór, a także profilu na Instagramie Our Little Adventure. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Przepraszam, że zamknęłam panią w studiu, bo pani lubi wychodzić na dwór. Zresztą dotarła pani do nas rowerem, czyli ta aktywność już była. To rzeczywiście tak jest, że to wychodzenie na dwór, to bycie w przyrodzie, w naturze jest nieodłącznym elementem każdego dnia?
3: Tak, tak jest rzeczywiście. Ta natura była obecna w moim życiu zawsze. Ja się wychowałam na wsi, w Janowcu nad Wisłą, na Lubelszczyźnie, przepięknej miejscowości, gdzie były i górki, i doliny, i skałki, i lasy, i łąki, i ogród mojej babci, i pole mojej babci, więc ta natura była czymś zupełnie naturalnym dla mnie. Potem się przeprowadziłam do Warszawy i tutaj też odnalazłam bardzo dużo natury, bo Warszawa jest jednym z najbardziej zielonych miast w ogóle w całej Polsce, podobnie jak zresztą tutaj paradoksalnie może Katowice, Poznań, Gdańsk czy Wrocław, i ta natura rzeczywiście nas otacza z każdej strony. A to, czy powinniśmy wychodzić na dwór codziennie, no to jest takie pytanie, które sobie chyba każdy z nas musi zadać sam czy sama, ponieważ jeśli się nie doświadcza natury na co dzień i żyjemy w czterech ścianach ze sztucznym oświetleniem, przed ekranami, komputerami, powiadomieniami ciągłymi 24 godziny na dobę, tym takim przebodźcowaniem, w które jesteśmy zanurzeni tak naprawdę we współczesnym świecie, w zachodnich społeczeństwach, no to prędzej czy później my sami odczujemy skutki tego braku kontaktu z naturą. Nawet w Stanach Zjednoczonych taki znakomity badacz i dziennikarz Richard Luff nazwał to zespołem deficytu kontaktu z naturą, jeśli chodzi o dzieci na przykład, ale myślę, że dorosłych też to dotyczy w coraz większym stopniu, więc tak, wychodzenie na dwór leczy, koi, uspokaja, sprawia, że nasz układ nerwowy wraca do siebie, no bo nie zapominajmy, że jeśli żyjemy w miastach albo w ogóle w takim właśnie nadmiarze bodźców, no to ten nasz układ nerwowy, który powinien mieć i takie piki, tak, takie stresowe, no bo to też nas
2: napędza
3: i to też jest element naszej odporności psychicznej czy rezyliencji, jak to teraz ładnie się mówi, takiej sprężystości, ale też powinien mieć chwilę odpoczynku, a to nie jest możliwe, kiedy otaczamy się z każdej strony czymś, co ten nasz mózg, nasz układ nerwowy
2: angażuje cały
3: angażuje. Czas. Dokładnie tak.
2: No dobrze, to my dorośli wiemy, że warto wyjść na dwór i zazwyczaj tak jest, że jak dziecko jest małe, taki przedszkolak, to czy nawet jeszcze mniejsze, taki bobas w wózku, to plan spaceru jest w zasadzie w każdym dniu, to znaczy zawsze jest czas na to, żeby wyjść na spacer, na plac zabaw, to jest taki punkt żelazny programu. Jak śniadanie, jak kompanie, tak i ten spacer. Ale potem z czasem to trochę zanika. Już potem te dzieciaki niekoniecznie proszą, niekoniecznie chcą. Plac zabaw to już są za duże, a do lasu to nuda. Więc jak te dzieci przekonać do tego, żeby właśnie chciały wyjść na dwór?
3: Ja bym odwróciła to pytanie i zadała sobie samej, czy my wychodzimy na dwór, my rodzice wychodzimy na dwór i czy to jest element naszej codzienności i czy dzieci widzą to, że w naszej rodzinie się wychodzi na dwór na przykład. Czy to jest taka zasada, która obowiązuje w naszym domu, tak jak mycie zębów, jak śniadanie, odrabianie lekcji, sprzątanie swojego pokoju i tak dalej. No to czy to jest element naszej codzienności? Czy my może wymagamy od dzieci czegoś, czego sami na co dzień nie robimy? A dzieci, jak dobrze wiemy, i to nie trzeba wielkich badań na to, ani mądrych książek nie trzeba czytać, robią to, co robimy my. Nie robią tego, co my mówimy im, że mają robić. Tak, dzieci nas naśladują, dzieci są takim naszym lustrem i to bardzo ładnie widać we wszystkich rodzinach, które na przykład są aktywne. I rodzice są tacy outdoorowi, czyli spędzają dużo czasu na zewnątrz, mają różne pasje, zajawki, no bo uprawianie sportu niekoniecznie, a nawet wręcz przeciwnie, nie musi oznaczać wyczynowego uprawiania tego sportu na najwyższym poziomie, osiągania niesamowitych wyników w każdej dziedzinie, której się chwycimy. Nie, to ma być ruch dla

0: radości, ruch dla rozwoju, ruch dla naszego takiego właśnie wyregulowania się po prostu, no bo ruch jest takim architektem dla myślenia, architektem dla mózgu, tak? Nie ma myślenia, nie ma kreatywności, nie ma takiego rozwoju wyobraźni, nie ma takiego łatwego uczenia się bez ruchu, po prostu. I my często o tym na co dzień zapominamy, a wymagamy od dzieci, żeby same zechciały wyjść na dwór, a dzisiejsze czasy są tak poukładane, że rzeczywiście to wychodzenie na dwór, kiedy tych dzieci innych nie ma tam, bo koledzy siedzą przed ekranami, bo rodzicom jest łatwiej po prostu. Ja to też rozumiem z drugiej strony.
1: Bo coraz bardziej
0: chcemy być produktywni, ta kultura produktywności nas otacza z każdej strony, no i my nie chcemy odstawać, tak, no bo jak mówimy, wiesz co, spędziłam fajne popołudnie i nie robiłam kompletnie nic, to ludzie się dziwią, serio?
1: Jakby, tak zmarnowałaś czas,
0: bo tak się leniłaś, tak jak w naszym dzieciństwie by to można było powiedzieć, i takie nic nie robienie jest prawdziwym luksusem dzisiaj i ogromną odwagą, żeby się do tego przyznać, tak, że mi się nie chciało po prostu, nie miałam ochoty, ja po prostu poleżałam sobie na 2 godziny, nie wiem, na kanapie i czytałam książkę, albo wyszłam na spacer i po prostu 2 godziny chodziłam po lesie, tak? I to jest prawdziwa odwaga w dzisiejszych czasach, o zgrozo, po prostu. Więc jeśli dzieciom mówimy, że mają wyjść na dwór i nie opakowujemy tego w coś fajnego, jakąś taką rzecz, którą warto zrobić nie tylko dla zdrowia, no bo też dla radości i fanu, bo proszę zauważyć, że te mniejsze dzieci nie potrzebują zachęty. Tak, nie potrzebują tego, żeby im powiedzieć, no to się możecie bawić. One wręcz pytają, mamo, możemy się pobawić, pobawimy się jeszcze, nie wracajmy do domu, jeszcze trochę, tak,
1: tak to my. Zawsze to jest, o, tak, jeszcze
0: 5 minut, jeszcze minutka, jeszcze tylko zjadę raz tej ślizgawki, jeszcze raz się wespnę na to drzewo i tak dalej, nie? A potem my oczekujemy tego samego od starszych dzieci, które już wiedzą, że dużo łatwiejsza i szybsza radość i takie zaspokajanie ciekawości, zabicie przysłowiowej nudy, która jest fantastyczna zresztą dla rozwoju mózgu i w ogóle dla wszystkiego, dla naszego spokoju wewnętrznego, więc ja do tego bardzo namawiam, żeby trochę się też ponudzić, będzie czymś dużo mniej atrakcyjnym niż siedzenie i scrollowanie na przykład, albo oglądanie kolejnych filmików, granie w gry, które przynoszą bardzo łatwy strzał dopaminowy. Wyciągnięcie ekranu, odpalenie pyk i już mamy. A wyjście na dwór wymaga zaangażowania, wymaga czasu, wymaga zadzwonienia do kogoś, zapukania do drzwi kolegi czy koleżanki i powiedzenia, hej, chodźmy na dwór, pobawmy się razem, i wystawienie się też na odmowę, powiedzenie tego, wiesz co, teraz nie mogę, ale za 2 godziny. I dziecko się musi zderzyć z taką też odpowiedzią. I każdy element tej naszej codzienności w zachodnich społeczeństwach wpływa na siebie, tak? Więc nie ma takiego prostego rozwiązania, jak zachęcić dzieci do wychodzenia na dwór. Ja zawsze mówię,
1: że... A ten przykład to na pewno jest jedno z ważnych rozwiązań.
0: Tak, więc
1: zresztą jak się zajrzy do pani na media społecznościowe, to widać, że już małe dzieci nosiliście w chuście, w plecakach, po górach, i to pewnie był wysiłek, ale ten wysiłek się opłacił.
0: Tak, to się totalnie opłaciło, ponieważ te dzieci się przyzwyczaiły do tego, że tak się spędza czas, że to jest czymś naturalnym w naszej rodzinie i że rodzice są szczęśliwi wtedy. Widać to. My też staramy się za każdym razem te nasze dzieci przygotować do tego, do tych naszych takich wspólnych, większych aktywności, jak właśnie wyjazd w góry, wyprawa, nie wiem, do jakiegoś odległego lasu, do parku narodowego, do innego kraju, no bo też sporo podróżujemy po Polsce, po Europie, ale też po świecie.
1: Ale głównie natura, nie duże miasta, tam, gdzie zgiełk, tylko tam, gdzie zielono, gdzie cisza, gdzie ptaki.
0: Tak jest, chociaż też muzeów i pięknych miejsc, jakichś budynków architektonicznych, perełek na mapach świata też nie omijamy, bo to też jest element naszej codzienności. Ja też kocham książki, kocham dobrą literaturę, kino, więc tym też zarażamy nasze dzieci. No ale ta natura rzeczywiście gra pierwsze skrzypce, jest na pierwszym miejscu u nas zawsze, no bo ona też jest czymś, no bez czego nie potrafimy żyć, ale też widzimy, jak wiele daje nam jako rodzinie, bo możemy sobie mówić, co daje nam dorosłym, nam dzieciom, ale bardzo ważnym elementem tego wszystkiego, taką płaszczyzną, gdzie się my spotykamy, my jako ludzie, jako mama, tata, dzieci, siostra, brat, kuzynka, przyjaciółka, babcia, dziadek, ciocia, to są relacje w tej naturze, które dużo prościej, dużo łatwiej buduje się właśnie tam, gdzie nie ma przeszkadzaczy, nie ma tych rozpraszaczy wiecznych, telefon nam nie dzwoni, nie siedzimy przed mailami, przed komputerem, nie sprzątamy wiecznie w tym domu, w którym zawsze będzie coś do sprzątnięcia, jak się ma dzieci. No nie oszukujmy się, te domy nigdy nie będą idealnie wysprzątane, zawsze będzie góra prania do złożenia albo do uprania i tak dalej, a jak jesteśmy na zewnątrz, jesteśmy na dworze, czy na polu, jak to mówią na południu Polski, to wtedy nie ma tego wszystkiego. To wszystko znika, jesteśmy my,

0: nasze dzieci, nasz partner, nasz mąż, żona, relacje możemy tworzyć, ale też relacje z naturą. No bo proszę zobaczyć, że jak te dzieciaki, które potem dorastają, lada moment wyfruną z naszych domów, będą dbały o świat, o przyrodę, o naturę, będą walczyły o to, żeby to drzewo przetrwało, które, na które się wspinały jako dzieci, jak nie będą miały kontaktu i takich doświadczeń kontaktu z tą naturą, bo to jest kluczowe, to jest istotne i badania też o tym bardzo ładnie mówią, że jeśli dziecko nie nawiąże takiej bliskiej relacji, nie będzie emocjonalnie związane z jakimś elementem natury, czy w ogóle z przyrodą, no to ono w wieku dorosłym nie będzie jej wybierało, nie będzie o nią walczyło, nie będzie o nią starało, nie będzie o nią dbało wreszcie.
1: Bo nie będzie tak istotna, ponieważ tak, można bez niej żyć.
0: Oczywiście, że tak. Więc to od nas zależy, rodziców, czy te nasze dzieciaki, jakby nie przeoczymy tego momentu, bo to jest chyba najbardziej ważne. Kiedy dzieci są małe, no to wyjście na dwór jest dla nas czymś naturalnym. Bierzemy te wózki, idziemy do parku i robimy te kroki.
1: I te boły wszystkie, nie ma problemu, żeby to wszystko zagrać. I w ogóle się organizujemy,
0: tak. I potem jeszcze w przedszkole, czy pierwsze klasy szkoły podstawowej też to robimy, no bo widzimy, że dzieci się muszą wybiegać, nie, i tak dalej. A potem, jak te dzieciaki są takie 10-12, to my już sobie myślimy, no dobra, to one się ogarną, nie, one już wiedzą przecież, że to jest fajne. I gdzieś odpuszczamy to wychodzenie na dwór. Jak zaczynamy trochę gdzieś tak negocjować z tymi dziećmi. Wiemy, że muszą się uczyć, no to odpuszczamy tą godzinę na dworze, no bo jeszcze jest klasówka, no bo jeszcze jest sprawdzian. A ja zachęcam do tego, żeby nie odpuszczać tego momentu i żeby przyjąć te klaty te wszystkie. Nie chce mi się, nie mam ochoty, chcę oglądać film, pada deszcz, a w ogóle to dlaczego wszyscy siedzą w domu, a tylko my musimy wychodzić znowu na dwór. I ja sobie tak myślę, że naszym obowiązkiem rodzicielskim, to może zabrzmi poważnie i tak trochę radykalnie, co ja teraz powiem, ale no, naszą odpowiedzialnością jest dbanie o nasze dzieci. Tak to wszystko wszyscy wiemy. I jak sobie pomyślimy, że to regularne bycie na dworze, ta higiena outdoorowa, o której właśnie piszę w książce, do której namawiam, jest równie ważna jak higiena cyfrowa, jak to mycie zębów, no bo z tym się nie dyskutuje, tak? Nie dyskutujemy z dzieciakami i nie negocjujemy mycia zębów codziennie, wieczorem i rano. No po prostu to robimy. Tak, tak.
1: Czasami
0: samo jak
1: jest to walka, żeby to zrobiły, tak, ale nie odpuszczamy tego,
0: tak? Bo my wiemy, czym to grozi. Jak sobie uświadomimy, czym grozi odpuszczenie dbania o to wychodzenie na dwór, że dzieciaki przestaną się tak optymalnie dobrze rozwijać, że rozwiną się prędzej czy później te choroby współczesności cywilizacyjne, które mamy, czyli otyłość, co trzecie dziecko w Polsce ma nadwagę, tak? Jesteśmy krajem, w którym najszybciej tyją dzieci w całej Europie, proszę państwa. Jesteśmy krajem, w którym dzieci spędzają bardzo mało czasu na zewnątrz. Zaledwie 20% naszych dzieci i nastolatków spełnia to minimum WHO godziny na dworze. To mniej niż więźniowie na spacerniaku. Jak sobie to uświadomimy,
1: to robi wrażenie,
0: prawda, że nawet służba więzienna dba o to, żeby więźniowie mieli tą godzinę, czy trochę więcej chodzenia w kółko po prostu na świeżym powietrzu, a my odpuszczamy to naszym dzieciom.
1: Można to pod rozwagę wziąć rzeczywiście. Mhm. Wspomniała pani o tej funkcji dopaminowej scrollowania telefonów, czyli wtedy nam się ta dopamina wydziela, ale przecież jak idziemy na dwór, na spacer, to też nam się wydziela ta serotonina, ten hormon szczęścia, tylko trochę na to trzeba poczekać, bo to nie jest tak, że po 2-3-5 minutach, tylko jednak ten spacer jak trochę trwa, ta aktywność trochę trwa, to dopiero te hormony zaczynają się organizować i dawać o sobie znać.
0: Tak. No, bo tak, dokładnie tak jest. A my nie lubimy na coś czekać, prawda? My chcemy mieć tu i teraz, zamawiamy przez internet i mamy paczkę następnego dnia w paczkomacie. Zamawiamy jedzenie, bo nie chce nam się iść do sklepu i wybierać na półkach. Tak? Wszystko robimy w sposób szybki,
1: wygodny,
0: bez jakiegoś zastanawiania się nad tym. A wychodzenie na dwór wymaga wysiłku. Ja w tej książce nie daję złotych rad. Nie mówię, że wszystko się zmieni, jak tylko zaczniemy wychodzić na dwór. Nie. Ja pokazuję, że taki codzienny nasz wysiłek to poszerzanie naszej strefy komfortu, wychodzenie poza tą naszą taką bańkę, w której się zamknęliśmy w społeczeństwach zachodnich i która nas po prostu niszczy. No bo tu i teraz jest nam miło, bezpiecznie, fajnie. Nie musimy moknąć, nie musimy marznąć. Wszystko mamy podane pod nos, ale wszystkie nasze wrażenia, takie doświadczenia się wypłaszczają. Tak? Już nie ucieszymy się tak bardzo z czegoś, no bo nie zmokliśmy i nie dobiegliśmy pod przystanek, pod wiatę przystankową, tak? I nie mamy takiego strzału, żeby się ucieszyć. Po prostu wszystko jest takie nijakie się robi. No to przestajemy się cieszyć z tych

0: małych rzeczy. Nie zauważamy ich w ogóle. Ciągle chcemy więcej. Czekamy na te wielkie wakacje raz w roku, które będą i sobie myślimy, no to wreszcie tam odpoczniemy, tak? Wreszcie się nażyjemy, jak to mówi moja przyjaciółka Marta Iwanowska-Polkowska w swoich książkach. A to nażywanie się, to bycie tu i teraz mamy pod ręką. To jest dostępne. Ta natura jest tuż za rogiem. Trzeba wyjść tylko z domu i spróbować popatrzeć, wracając do dzieci i do tego pierwszego pytania, które pani zadała, popatrzeć na świat oczami dziecka. I
1: a to zawsze jest się. Bardzo ciekawy świat.
0: Bardzo ciekawy świat, ale wymagający od nas dorosłych ogromnego wysiłku na samym początku. Ja pamiętam, jak w jednym z moich podcastów Dobranocka dla rodziców, Magda Bigaj, na pewno znana tutaj w audycji, wspaniała badaczka świata cyfrowego, nowych technologii i tak dalej, chociaż nie powinnam użyć słowa świat cyfrowy, bo taki nie istnieje. Mamy świat tutaj i Magda też to podkreśla. Ja pamiętam, jak ona powiedziała, że jak była w takim pędzie, takim szalonym pędzie właśnie zawodowym, dużo się działo w jej życiu i poszła z dziećmi do lasu i sobie tak myśli, no ona wiedziała, że ten las przecież koi i jakby te fitoncydy i tak dalej, to wszystko tam jest.
1: Pomaga to wszystko.
0: Pomaga, tak ona to teoretycznie wiedziała, no więc poszła z tymi dziećmi do lasu i mówi, no i co w tym lesie? Drzewa, no i co więcej? I ona wtedy zrozumiała, że głową w ogóle nie jest tam w tym lesie, tylko ciągle jest w tych projektach, ciągle jest w tych mailach, odpowiedziach, dowożeniu rzeczy, w tej produktywności właśnie swojej.
1: A nie i dopiero, tu i teraz w tym
0: tak,
1: lesie
0: i dopiero jak to spróbowała wyłączyć za drugim, trzecim, czwartym, piątym razem, jak w tym lesie była, to zaczęła dostrzegać, o co tu chodzi, że to jest las, że to jest ta natura, z której my jesteśmy, z której jesteśmy stworzeni, no bo my nie jesteśmy oddzielnym bytem, który sobie funkcjonuje na świecie, tylko my jesteśmy ssakiem, tak jakby nie było i mamy te same relacje, te same atawistyczne różne odruchy. Funkcjonujemy w zielonym i niebieskim najlepiej. Tak to nas tak ewolucyjnie wycisza, reguluje, powracamy do tego stanu właśnie ukojenia, zamiast bycia w tym ciągłym stresie, w tym takim trybie przetrwania, walki, która też powinna być, nie? Tak jak powiedziałam, ale...
1: Ale musi być jakiś balans
0: ale
1: zachowany.
0: Musi być balans, no bo często też powołujemy się tutaj na badania, na przykład, nie wiem, Roberta Sapolskiego, tak? Takiego wspaniałego neurobiologa, który napisał fantastyczną książkę, ja ją zawsze polecam, to jest taka podstawa, myślę, w takich poszukiwaniach właśnie związanych z naturą. Dlaczego zebry nie mają wrzodów? Jest taka książka. I on tam wspaniale pisze, że no zebry przecież żyją w takim stresie na tej swojej sawannie, no bo mogą być zaatakowane przez lwa czy innego drapieżnika, więc powinny po prostu się ciągle bać, tak, że zaraz coś im tutaj wyjdzie z tego za krzaka tak zwanego, tak jest, czuć zagrożenie na plecach. No ale one mają tak fantastycznie zbudowany mechanizm właśnie przechodzenia z jednego stanu do drugiego, bo jak sobie jedzą trawę i stoją w kupie w tym całym stadzie na sawannie, to one się nie stresują, one są po prostu wychillowane, po prostu jedzą trawę. Nie myślą, nie zastanawiają się, a co będzie, jak wyskoczy ten lew? Ojej, zaraz zje moją siostrę albo moje dziecko i tak dalej. Nie, one po prostu są w trybie jedzenia trawy, najadania się, potem trawienia tej trawy i odpoczynku. Dopiero wtedy, kiedy zauważą tego lwa, przeskakują w tryb właśnie takiego
1: uciekaj,
0: albo walcz, albo się zamrażaj, tak? Uciekaj albo walcz i wtedy mają bardzo duży strzał tych wszystkich swoich hormonów stresowych, kortyzolu i tak dalej i wtedy walczą, uciekają. Gdy zagrożenie mija, one znowu automatycznie powracają do tego stanu wychillowania, no bo już nie ma zagrożenia, lew sobie poszedł, zjadł jednego z nas, ale
1: na jakiś
0: nie.
1: Czas będzie najedzony.
0: Na jakiś czas będzie najedzony, nic nas nie zaatakuje. A my ludzie nie mamy takiej łatwości przeskakiwania przez te wszystkie stany i my, jak nawet nie czujemy tego zagrożenia, a we współczesnym świecie nasz układ nerwowy, takiego lwa, czy innego lamparta, czy nawałnicę, burzę i pioruny, nasz układ nerwowy, każde powiadomienie mailowe, informację usłyszaną w telewizji o zamachu na drugim końcu świata, o pożarze w innej miejscowości, o tym, że ktoś porwał dziecko komuś, albo ktoś zaginął, albo znowu jakaś choroba zakaźna
1: wypadek, no wiele
0: gdzieś tam,
1: nie,
0: działa
1: nie
0: dokładnie tak samo jak ten lew, który tam z tego zza krzaka wygląda.
1: To u nas w ciągu dnia tych lwów nadchodzi z każdej strony całe mnóstwo. A
0: tak
1: może
0: jest.
1: Ten las jest niebezpieczny, bo też czasami tak jest, że trochę boimy się pójść do lasu. Albo kleszcze, albo jakaś żmija, albo dziki może nas zaatakują. Czy ta przyroda może być niebezpieczna i powodować właśnie ten lęk przed tym wyrwaniem się gdzieś tam, gdzie nie ma ludzi, gdzie właśnie drzewa, ale coś jeszcze między tymi drzewami. Mm-hmm.
0: To bardzo ciekawe pytanie i ono jest bardzo złożone wbrew pozorom, bo tutaj myślę, że trzeba rozdzielić dwie płaszczyzny, bo jak sobie zobaczymy naturę i popatrzymy, jaka ona jest, to ona bywa niebezpieczna, ona bywa nieprzewidywalna.

0: No, ona jest nieprzewidywalna, ona może być fantastycznie piękna, zachwycająca, cudowna, zachody słońca, wschody i tak dalej, te wszystkie nasze doświadczenia takiego zachwytu, oh, tak jak pięknie to też w literaturze opisuje, jest taka, ale też jest surowa, nieprzewidywalna, bardzo niebezpieczna.
1: Zwłaszcza teraz, kiedy nagle może przyjść jakieś załamanie pogody.
0: No tak, zmiany klimatu, tak? Witamy. Witamy się z nimi i może wreszcie zrozumiemy, o co tutaj chodzi. No właśnie, więc jak o tym pomyślimy i pomyślimy o tym, że życie w ogóle jest nieprzewidywalne, nie? Że życie bywa i takie. I to jest okej, po prostu. A czymś innym są nasze lęki, które nakładamy na naturę. Bardzo dużo badań nam to pokazuje, że to nasze takie helikopterowe rodzicielstwo, takie właśnie chronienie dziecka za wszelką cenę przed wszelkimi niedogodnościami, dyskomfortem życiowym, nie przynosi niczego dobrego, wręcz przeciwnie.
1: No ale ważne, żeby znaleźć tę drogę do lasu. Albo drogę na łąkę, albo drogę na pole. Jeśli chcemy wychować dzieci zdrowe, samodzielne i ciekawe świata, to musimy pozwolić im wyjść z domu. Najlepiej już dzisiaj. Chociaż nie, teraz już jest po dobranocce. To może jutro. Karolina Szymańska, autorka książki Chodźmy na dwór, mama trójki dzieci, a także prowadząca profil Our Little Adventures, była dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
1: I wypuszczam panią już na dwór.
0: Dziękuję i do zobaczenia na dworze, oczywiście.
1: A ja państwu mówię do usłyszenia w kolejnej audycji Zmiana Klimatu. Marta Hoppe.
2: Taki mamy klimat.
3: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost, utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowi. Tour de Pologne Junior. Start 3 sierpnia w Koszalinie, potem Szczecin i Zielona Góra. Wielka przygoda dla młodych kolarzy. Poczuj się jak zawodowiec i spróbuj swoich sił na trasach, na których ścigają się najlepsi kolarze na świecie. Patroni medialni TVP Sport, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Partner PZU. Kolarzom kibicuje sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
10: Reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
11: Minęła 19.30, Damian Szpyra. Zapraszam. To największy rozłam w Prawie i Sprawiedliwości od momentu powstania tej partii. Zgodnie komentowali autorzy podcastu Polskiego Radia Strefa Wpływów. Mateusz Morawiecki wraz z grupą ponad 40 polityków skupionych wokół Stowarzyszenia Rozwój Plus znaleźli się poza PiS-em. Mimo że drogi obu środowisk się rozchodzą, to zarówno Jarosław Kaczyński, jak i Mateusz Morawiecki muszą dalej ze sobą współpracować, tak uważa Roch Kowalski.
12: W każdym z tych sondaży Prawo i Sprawiedliwość traciło swoje poparcie w różnym wymiarze. Wydaje mi się, że prezes Kaczyński musi być zachowawczy, bo naprawdę nie jest w stanie powiedzieć, czy przed przyszłorocznymi wyborami albo po przyszłorocznych wyborach nie trzeba będzie stworzyć koalicji z Mateuszem Morawieckim. Dla mnie pytanie zasadnicze jest, jak bardzo ci ludzie się zagryzą.
11: Decyzję o wykluczeniu z partii grupy posłów skupionych wokół Mateusza Morawieckiego zatwierdzi we wtorek Komitet Polityczny PiS. To efekt odmowy podpisania przez polityków deklaracji o braku przynależności do odrębnych stowarzyszeń politycznych. Prezydent nie rezygnuje z referendum klimatycznego. Do Senatu trafił kolejny wniosek Karola Nawrockiego dotyczący

0: przeprowadzenia plebiscytu w tej sprawie. Polacy mieliby w nim ocenić politykę klimatyczną realizowaną przez Unię Europejską. To pierwszy krok do polexitu, uważa wicemarszałek Senatu Maciej Żywno z Polski 2050.
1: Chyba lepiej jest jednak rozmawiać o tym, co robić, żeby właśnie poprzez politykę klimatyczną powodować, żeby ceny za prąd były tańsze, żeby rozwijać odnawialne

0: amerykańscy wojskowi. W ocenie Teheranu to element nowej taktyki wojskowej Waszyngtonu. Amerykańscy żołnierze mieli opuścić swoje bazy, by zacząć operować z tajnych kryjówek. W ten sposób irańscy wojskowi usprawiedliwiają ataki na infrastrukturę i obiekty cywilne państw regionu. W informacjach ode mnie to już wszystko. Na kolejne punktualnie o 20:00 zapraszam w imieniu Łukasza Pastora. Damian Szpyra, do usłyszenia.
1: ...33 minuty po godzinie 19:00.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
1: Stany depresyjne, depresje to jest to, co nas bardzo często dopada. I to bez względu na płeć. I właśnie o tym już za chwilę.
3: Samo zdrowie.
4: Lato, wakacje i czas urlopowy to, proszę Państwa, doskonała okazja, bo mamy nieco więcej czasu dla siebie wtedy, aby zadbać o stan swojego zdrowia fizycznego, ale także i psychicznego. Artur Wolski i w audycji Samo Zdrowie opowiem Państwu, jak na podstawie badań, ale także i praktyki klinicznej oceniamy zdrowie psychiczne kobiet. Przedstawiam eksperta, jest nim pan doktor nauk medycznych Sławomir Murawiec, lekarz-psychiatra, rzecznik Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Dzień dobry, panie doktorze.
5: Dzień dobry.
4: Gdyby tak sięgnąć historycznie, nie tak daleko, bo do roku 1989, to właściwie rzeczywistość w Polsce uległa bardzo dużej zmianie. I rola kobiet też zmieniła się. No właśnie, co się wtedy stało?
5: Zgadzam się z tym, że rola kobiet po 89 zmieniła się po prostu diametralnie, że kobiety znalazły się w zupełnie innej sytuacji, takiej psychologicznej, społecznej, dotyczących wymagań społecznych do siebie, ale też takich własnych do siebie. No i teraz jakbyśmy mieli na ten temat tak pomyśleć z pewnej perspektywy, no bo już sporo lat upłynęło, to po 89 w wielu przekazach medialnych zaczęła się walka z tak zwaną Matką Polką, z tym modelem kobiecości, w którym kobieta pracowała albo nie pracowała, ale generalnie jej wysiłek, duże zaangażowanie były związane właśnie z pracą, z rodziną. I ten model został jakoś odrzucony, zdewaluowany. Bardzo często właśnie w różnych mediach on był kwestionowany jako niewłaściwy i powstał nowy model kobiety. Kobiety, która jest kobietą zaangażowaną właśnie w pracę, kobietą sukcesu, zaangażowaną w samorozwój, zaangażowaną w różnego rodzaju takie zajęcia poza domem.
4: Z jednej strony to bardzo dobrze, dlatego że nareszcie zauważyliśmy potencjał intelektualny wśród kobiet i to, że można to świetnie wykorzystać. Zresztą jak się prześledzi badania z rynku pracy, to kobiety dzisiaj zajmują też wiele eksponowanych stanowisk, na przykład w korporacjach, są w zarządach, kierują takimi dużymi zespołami ludzkimi. To oczywiście jest ogromne wyzwanie, ale także pewnie rodzi stres. Państwo zrobili taki raport i przeprowadzili badania. No i co wyszło? Jak te kobiety radzą sobie w tej zupełnie nowej sytuacji, gdzie muszą być szefowymi, dyrektorkami, kierowniczkami, ale jednocześnie też są żonami, partnerkami, matkami, muszą myśleć o swoim rozwoju kariery zawodowej. No i gdzie w tym wszystkim jest miejsce na dbałość o siebie i o zdrowie?
5: I w logicznej trochę konsekwencji tego, o czym ja zacząłem, a pan bardzo trafnie to rozwinął, jest pojawienie się wypełniania bardzo wielu ról społecznych, to znaczy większość kobiet to są osoby w tej chwili, które pełnią te role zawodowe i często te role zawodowe są takimi rolami kluczowymi czy najważniejszymi, rzeczywiście wykorzystują swój potencjał organizacyjny, intelektualny, no i wszystko to, co mogą wnieść.
4: Zresztą z samego badania wynika, że ponad 56% pań deklaruje konieczność łączenia tych ról, czyli nie chcą, żeby ich rola w życiu była gdzieś na bocznicy.
5: Tak jest, ale wiąże się to z tym, o czym pan też powiedział, czyli z wypełnianiem wielu ról jednocześnie, jak wypełniamy wiele

0: ról. Jednocześnie to w tym momencie oczywiście jest tak, że z każdą z tych ról jest związany pewien stres. Ten stres się potęguje, kumuluje, ten stres związany z tymi rolami w korporacjach, rolami zarządczymi, kierowaniem, zespołami. To wszystko wiąże się jednak z bardzo wysokimi wymaganiami, bardzo dużym poziomem stresu. I te kobiety też do mnie trafiają jako do psychiatrii, opowiadając o swoich właśnie warunkach, które generują ten wysoki poziom stresu.
1: No właśnie, bo taka konsultacja psychiatryczna czasami też jest potrzebna, żeby po prostu poradzić sobie z tym napięciem i ze stresem, no i gdzieś z czyhającą depresją, bo to konsekwencją jest tego. Ja pozwolę sobie jeszcze odwołać się do danych z tego badania i okazuje się, że 36% pań przebadanych ocenia poziom właśnie tego obciążenia tymi kilkoma rolami jako bardzo wysoki. Natomiast prawie 80% zastanawia się nad mnogością ról, które pełnią w życiu, bo one pewnie tak wygląda z badania. Na co dzień, kiedy są w tym motorze tego działania, nawet nie mają czasu się zastanowić, ile roboty muszą wykonać, żeby też zaistnieć w tym męskim świecie.
0: To prawda, że z jednej strony panie, kobiety wypełniają bardzo wiele ról, bardzo odpowiedzialnie wypełniają te role, często też perfekcjonistycznie, prawda? W związku z tym starają się te role wypełnić najlepiej albo nawet często lepiej niż to jest wymagane na 110%. A z drugiej strony właśnie to zastanowienie się nad obciążeniami, nad poziomem stresu, nad obciążeniami dla życia psychicznego. To często są obciążenia dla snu, no brak czasu na wypoczynek, ciągłe myślenie o pracy. Czasami praca też w weekendy, czasami praca też w okresie urlopu, bo to też zaczęło wchodzić. W związku z tym...
1: Szczególnie to się zmieniło po pandemii, kiedy przeszliśmy też na sposób pracy online i ten laptop mamy, czy komórkę mamy zawsze ze sobą. Czyli pracujemy non-stop.
0: Czyli pracujemy dokładnie non-stop. Są te wymagania zewnętrzne, ale też te wymagania wewnętrzne, te od siebie, żeby dać siebie wszystko, żeby pokazać swoją wartość i kilka innych tego typu sformułowań, które też no, wyznaczają takie właśnie pole wymagań do siebie. No i rzeczywiście często się nad tym kobiety nie zastanawiają. To bardzo często jest tak, że dopiero jakieś sygnały z psychiki albo sygnały z ciała przerywają właśnie ten moment, kiedy, czy ten okres, kiedy się tak przez wiele lat bardzo silnie pracuje.
1: No właśnie, tu znowu odwołam się do danych z tego badania. 46% pań tylko czasami odczuwa satysfakcję spełnionych ról i tyle samo pań odczuwa takie przytłoczenie i zmęczenie. To znaczy, że naprawdę ten ciężar obciążenia psychicznego w tych różnych rolach społecznych matki, żony, partnerki, osoby pracującej zawodowo, myślącej o rozwoju swojej własnej kariery, o ciągłym dokształcaniu się, bo taki dzisiejszy jest świat, wrzucił kobietom na barki, tak się zastanawiam, czy trochę nie za dużo.
0: Chyba trochę za dużo, przynajmniej dla połowy kobiet, tak? Bo te 40 kilka procent, tak możemy uogólnić, że jest to około połowa kobiet, które weszły w ten świat, pełnią te role, pełnią je znakomicie, to trzeba oczywiście powiedzieć, że pełnią je często pewnie nawet lepiej niż mężczyźni, ale to jest też dodatkowe obciążenie tak naprawdę, żeby pełnić lepiej.
1: No bo rośnie grono niezadowolonych, prawda? Uderzmy się w piersi, sami panowie. Czasami skutkuje to też hejtem i napięciami w pracy, no bo też tak to wygląda i tak zgrzyta życie.
0: Ale dla mnie jako psychiatry też jest ważny ten element bardziej taki może wewnętrzny, ten, który jest przekazywany właśnie często no wszystkim pracownikom korporacji, nie tylko kobietom. Popatrz na siebie, postaraj się bardziej, prawda? I rośnie pula takich wymagań do samej siebie. A jeszcze jak skorzystamy z mediów, no to są tam wymagania dotyczące samorozwoju, więc nie tylko ta praca zawodowa, ale też samorozwój, ale rozwój, samorozwój bardziej rozumiany chyba jednak w takim technicznym sensie kolejnych umiejętności, kolejnych rzeczy, których trzeba się nauczyć, a nie samorozwoju w sensie takiego osobowości i odpoczynku, prawda, i budowania swojego ja. raczej tego ja profesjonalnego wymagają korporacje i inne miejsca pracy. W związku z tym rodzi się pole olbrzymie.

0: ich napięć, bardzo wysokiego stresu, no i też ocen, które pod którymi jesteśmy cały czas poddawani. To będą na przykład media społecznościowe, gdzie się cały czas porównujemy. Nawet jak na nie nie patrzymy, to myślimy o tym, że ktoś zrobił lepiej, ktoś miał lepsze wakacje, ktoś ma lepszą pracę. To też generuje taki olbrzymi poziom wewnętrznego napięcia, bo cały czas się porównujemy, odnosimy do siebie ten świat, który jest kreowany w tej przestrzeni takiej medialno-wirtualnej.
1: A ponieważ w życiu liczą się też pieniądze, więc jeszcze dodatkowo kobiety myślą też, jak związać koniec z końcem, jak utrzymać cały budżet domowy i jak zrobić pewien zapas finansowy, żeby dzieciom też w przyszłości było lepiej i żeby wyposażyć je w jakiś starter taki życiowy. I to wszystko właściwie jest w tej chwili wrzucone na barki kobiet, które przecież też ciężko pracują zawodowo. Czy to skutkuje na przykład takimi załamaniami psychicznymi, bo to jest tak olbrzymi ciężar, że nie każdy, a człowiek nie skała i nie wszyscy to wytrzymują. Panie doktorze, myślę tu o depresji, która potrafi zniwelować i zniszczyć w ogóle największe i najlepsze plany i chęci.
0: Tak, i dalej kontynuując właśnie ten tok naszej rozmowy, bardzo, bardzo logicznie, prawda, w którymś momencie przestaje starczać tych zasobów wewnętrznych i tych takich psychicznych i fizycznych. Tam jeszcze czasami bywa taka faza depresji wysokofunkcjonującej, czyli kiedy osoba stara się pracować, stara się pełnić te swoje role, ale no już ciało albo umysł nie pozwalają, są zaburzenia snu albo jakieś objawy kardiologiczne. Więc z mojego doświadczenia wynika, że takim przerwaniem bywa albo trafienie do psychiatry, albo do kardiologa, może rzadziej trochę do innych specjalistów, u tych osób, u tych kobiet, które lekceważą te sygnały. Znaczy pomimo tego wszystkiego starają się nadal bardzo intensywnie te wszystkie wątki ciągnąć i połączyć i wykonywać na najwyższym możliwym poziomie. No i potem może pojawić się właśnie depresja, która już odbiera siły, bo w depresji jest tak, że mamy obniżenie takiego napędu do i możliwości działania, odbiera też możliwości takiego skupienia się, efektywnej pracy i w tym momencie te osoby, no tu kobiety w kontekście naszej rozmowy, często właśnie z takim depresyjnym załamaniem trafiają do psychiatrów.
1: Jest z nami też pani Antonina Dudek-Olejniczak, która jest koordynatorką poradni psychologicznej Fundacji Twarze Depresji. Jest pani również współautorką badania, o którym dzisiaj rozmawiamy. Jakim wsparciem w tej ogromnej ilości ról, jakie spełnia dzisiaj kobieta, z czego jest zresztą rozliczana, obserwowana i oceniana, spełniają przyjaciele, przyjaciółki, najbliżsi. Bo to, wydaje mi się, jest ważne, o ile potrafiliśmy i mamy trochę szczęścia, że udało nam się zbudować taki fundament, o który jesteśmy w stanie się wesprzeć.
2: Przyjaciele są taką rodziną z wyboru często dla wielu kobiet, bo nie mamy wpływu na to, kto jest naszą mamą, siostrą. Na przyjaciółki mamy wybór. Możemy zdecydować, czy się dogadujemy, czy nie. Są to kluczowe relacje w utrzymaniu właśnie dobrostanu psychicznego, czy zdrowia psychicznego, bo są to relacje, które wspierają, które nas motywują, które nas rzadko kiedy oceniają, a przynajmniej do takich przyjaciół warto dążyć. To są wspierane też relacje, które mogą nam po prostu z boku powiedzieć, że hej, masz za dużo na głowie, może daj sobie pomóc, albo weź sobie, zrób przerwę, czy weź sobie wolno w pracy, bo po prostu nie dasz rady. Więc właśnie te relacje przyjacielskie, koleżeńskie, ale też często partner spełnia taką rolę.
1: No dobrze, ale teraz pytanie, czy ta osoba nam bliska i życzliwa, to właściwie od niej powinna wypłynąć taka idea, że słuchaj, usiądźmy, pogadajmy, porozmawiajmy, czy też ta osoba czeka, że ta zapracowana kobieta znajdzie chwilę i poprosi o pomoc?
2: to zależy od osoby, bo jeżeli jest kobieta, która jest na tyle zapracowana, że nie ma czasu nawet na kawę z przyjaciółką i w tym wszystkim jeszcze ma przekonanie, że musi dawać radę i nie może poprosić o pomoc, bo tego też jako społeczeństwo ogólnie rzadko kiedy jesteśmy nauczyciele.

0: nauczeni, że proszenie o pomoc jest czymś wstydliwym wciąż.
1: Więc... I wychodzi z pracy naładowana jeszcze różnymi ideami, bo przecież pracuje się teraz jeszcze cały czas po wyjściu z biura. W domu czekają kolejne role matki, żony, opiekunki. A jeżeli mamy jeszcze pod opieką starszych rodziców, to są to dodatkowe role i na to też trzeba zwrócić uwagę i to też udźwignąć. Zaplanować jeszcze też pewną przyszłość dla danej rodziny, urlopy, wyjazdy, weekendy i tak dalej. To najczęściej wszystko spoczywa na kobietach. No to właśnie, czy ona ma jeszcze siłę i czas na to, żeby pomyśleć o sobie?
0: Tutaj znowu to zależy. Warto pamiętać o tym, że tak samo właśnie jak ładujemy telefony czy tankujemy samochód, my też potrzebujemy się naładować, czyli w tym wypadku nasz organizm potrzebuje odpocząć, potrzebuje się wyspać, zjeść coś porządnego, a nie kanapkę w biegu między pracą a domem. Musimy zadbać o siebie, bo bez tego po prostu nie jesteśmy w stanie funkcjonować. Że im bardziej o siebie nie zadbamy, tym bardziej będziemy frustrować swoje oczekiwania wobec siebie. Będziemy mieć problemy w pracy, problemy z koncentracją, czy będziemy się na przykład łatwiej irytować na dzieci. I będziemy się tym bardziej frustrować, że nie dajemy rady sobie w tych wszystkich rolach. Więc ten odpoczynek jest kluczowy, żeby właśnie dawać sobie ze wszystkim radę. I przy okazji proszenie o pomoc, proszenie o wsparcie, albo bycie otwartym na to, że ktoś nam może zasugerować, że też mogę odpocząć. Bo to, że przyjaciółka powie mi odpocznij, nie bierz tyle na siebie, to nie znaczy, że ona we mnie nie wierzy. Nie znaczy, że chce dla mnie gorzej, tylko że się o mnie martwi.
1: A no właśnie, a to dzisiaj cenny dar, że ktoś chce nam poświęcić swój własny czas. No i empatię, i że to działa. A jeżeli powiedzmy u pań wystąpi depresja, to czy ta przyjaźń i ten fundament rzeczywiście dalej działa i widać takie wsparcie? Czy coś z tego badania wyszło?
0: Z badania to nie wynika. Bardziej z mojej pracy gabinetowej widzę, że rzeczywiście te relacje przyjacielskie są często motorem do tego, żeby zdrowieć. Są dużym wsparciem też, bo w depresji bardzo ważna jest aktywizacja behawioralna, czyli podejmowanie się różnych działań, a robienie czegoś z kimś, ze wsparciem kogoś bliskiego, życzliwego jest dużo łatwiejsze. Więc to jest czynnik też, który po pierwsze może być trochę bardziej profilaktyczny, ale też już w momencie wystąpienia choroby może pomagać w zdrowieniu.
1: I przedstawiam jeszcze jedną gościnę, Annę Morawską-Borowiec. Pani jest prezeską Fundacji Twarzy Depresji, współautorką badania i pani jest psycholożką.
2: Zgadza się. Pracuję na co dzień w poradni psychologicznej Fundacji Twarzy Depresji. Działamy 7 dni w tygodniu w samym centrum Warszawy.
1: Co mówią same kobiety o tym, jeżeli zdecydują się w ogóle skontaktować z państwem, z Fundacją Twarzy Depresji? To znaczy, że przeładowanie dnia codziennego tysiącem różnych obowiązków, różnych ról i zawodowych, i rodzinnych, i społecznych było już tak duże, że po prostu nie dają rady.
2: Zdecydowanie istotna część kobiet, która zgłasza się po pomoc do pogotowia psychologicznego Fundacji Twarze Depresji, mierzy się z konsekwencjami pełnionych równocześnie ról w ich życiu, które je przytłaczają. To są często role aktywności zawodowej. 90% badanych przez nas kobiet jest aktywnych zawodowo i dla ogromnej większości z nich praca i sytuacja materialna jest najwyższym, najważniejszym czynnikiem stresu. Do tej pory badania pokazywały, że to panowie byli najbardziej obarczeni konsekwencjami tego ciężaru bycia głową rodziny, odpowiedzialnymi finansowo za rodzinę. Takie stereotypy były, panowały, ale dziś widzimy, że kobiety w sposób istotny są zaangażowane w dbanie o budżet rodzinny, o wsparcie tego materialne domu, ale również w tym kontekście widać, że kobiety stawiają na samorozwój. 66% badanych kobiet uważa jako bardzo ważną rolę w swoim życiu samorealizację i samorozwój.
1: Czyli kończą jeszcze dodatkowe studia, specjalizacje, kursy, szkolenia. Są aktywne bardzo zawodowo, są szefowymi, zarządzają korporacjami i tak dalej, i tak dalej. No, wspinają się po ścieżce kariery na sam szczyt.

0: Nie zawsze tak. Myślę, że część z nich po prostu doszkala się po to, żeby być atrakcyjną na rynku pracy, aby tej pracy nie stracić. Myślę, że pewien lęk przed utratą pracy dzisiaj jest wszechobecny. Dotyczy wielu z nas, wielu obszarów i branż zawodowych.
1: Utraty dobrej pracy.
0: Dokładnie takiej, która pozwoli rodzinie dalej funkcjonować, prawda, spokojnie, spokojnie żyć. I myślę, że ten czynnik takiego lęku też o tą sytuację materialną wpływa na poszukiwanie dalszego doszkalania, rozwoju. Z jednej strony to jest oczywiście ambicja i chęć rozwoju zawodowego, ale z drugiej strony to jest lęk przed utratą pracy i taka ciągła potrzeba i presja na to, żeby się doskonalić po to, aby być dobrym w swojej pracy, aby tej pracy nie stracić.
1: No właśnie, tym bardziej, że kobieta myśli też nie tylko o sobie, ale myśli o swojej rodzinie, no bo jeżeli pracę straci, to nie będzie pieniędzy, to nie będzie mogła wysłać dzieci do właściwych szkół, zaopatrzyć je w ten pakiet startowy na przyszłość i tak dalej, i tak dalej. Nie będzie dobrych wakacji, nie zmienimy samochodu i tysiące różnych jeszcze rzeczy tutaj się nakłada i to wszystko właściwie spoczywa w tej chwili na barkach pań. No to czasami można chyba nie wytrzymać tego obciążenia.
0: Kobiety w badaniu naszej Fundacji Twarze Depresji wskazały partnera, męża jako najważniejszy filar wspierające ich w funkcjonowaniu w tych rolach i wspierające ich zdrowie psychiczne. Drugą taką instytucją była instytucja przyjaciółki, osoby, z której mogą porozmawiać i w trzeciej kolejności to było szukanie wsparcia u samych siebie, w dobrej organizacji dnia, zadań, w zadbaniu o relaks, zdrową pasję, aktywność fizyczną, samorozwój, taki pozytywny i myślę, że to jest też ważne, że kobiety z jednej strony mnogość ról, które w życiu pełnimy jest dla nas obciążająca i to dla ponad połowy badanych przez nas kobiet obciążająca w sposób istotny taki, który postrzegamy jako ryzyko wystąpienia co najmniej kryzysu psychicznego.
1: Ale badanie pokazuje też, że panie się nie poddają i potrafią na tym zapanować, no właśnie, ale do pewnego miejsca, bo potem następuje wyczerpanie tej baterii. No i co?
0: Kiedy czujemy, że nasza bateria się wyczerpała, pojawiają się takie objawy jak obniżenie nastroju, brak energii, utrata zainteresowań, problemy ze snem, z pamięcią, koncentracją uwagi, to mogą być objawy wskazujące na depresję.
2: Nie da się tak zbyt długo i nie da się tak wiecznie, że trzeba też zadbać o siebie, że trzeba mieć wsparcie. Tutaj rola przyjaciółek jest jakoś ważna w tym badaniu, ale też rola partnerów, ale też rola takiego kontaktu ze środowiskiem naturalnym. O to też pytaliśmy i to też wyszło w naszym badaniu, że po partnerach to też tym takim źródłem wsparcia jest odpoczynek na łonie natury. W związku z tym nie da się ciągle spełniać 5-10 ról na najwyższym poziomie, na 110% trzeba też zadbać o doładowanie, o samą siebie, ale w tym sensie dania sobie przestrzeni na odpoczynek, a nie o samą siebie w sensie kolejnych jakichś warsztatów samorozwojowych i wymagań kolejnych, które się na siebie nakłada, tylko właśnie na to, żeby móc pobyć, odpocząć, pomyśleć, skontaktować się z samą sobą.
1: O zdrowiu psychicznym kobiet opowiedzieli Antonina Duda, koordynatorka poradni psychologicznej Fundacji Twarze Depresji, Anna Morawska-Borowiec, psycholożka oraz lekarz-psychiatra, doktor nauk medycznych Sławomir Murawiec. A ja, Artur Wolski, bardzo Państwu serdecznie dziękuję i przypominam, że audycje Samo Zdrowie w Polskim Radiu 24 są od poniedziałku do piątku, zaraz po godzinie 19:30.
3: Samo zdrowie.
4: Reklama.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy.

0: za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
2: Po reklamie. Autopromocja.
3: Messi i Hiszpania.
4: Trump i Infantino. 104 spotkania i jeszcze więcej cudownych, ale też kontrowersyjnych, trudnych, skandalicznych sytuacji związanych z piłkarskimi mistrzostwami świata, które podsumujemy w najbliższym odcinku audycji Sport Wyjaśnia Świat.
3: Gośćmi będą znani z anteny Telewizji Polskiej Jacek Kurowski i Michał Zachodny.
4: Zapraszamy już w najbliższą niedzielę o 20:05.
3: Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego
4: i Filip Jastrzębski.
5: Patrzy w gwiazdy, by znaleźć drogę na Ziemi.
6: Najbardziej udana noc dla mnie to noc w dziczy, pod gwiazdami, pod gołym niebem. Chyba najbardziej preferuję noce w hamaku.
5: Miłość do kosmosu, która zmienia spojrzenie na świat.
6: I nagle po zachodzie księżyca, po nastaniu całkowitej ciemności, zobaczyliśmy niezliczoną ilość gwiazd i to mnie zafascynowało.
5: Sięgać gwiazd. Reportaż Moniki Chrobak. To najbliższy reportaż na rano. W niedzielę o 7:06.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Największy rozłam w Prawie i Sprawiedliwości od czasów powstania ugrupowania prawie 40 polityków poza partią. Nie łańcuchy, a kojce jest podpis prezydenta pod ustawą o ochronie praw zwierząt. Zajrzymy też do Lublina. Po miejskich placach przechadzają się iluzjoniści, żonglerzy i akrobaci. Minęła 20. Łukasz Pastor, dobry wieczór. Kilkanaście godzin negocjacji w ciągu trzech dni nie zażegnało sporu. Jest rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. O północy upłynął termin ultimatum kierownictwa PiSu dla parlamentarzystów na złożenie oświadczenia o nieprzynależeniu do Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Prezes ugrupowania oświadczył, że 30 kilku posłów zrezygnowało z członkostwa w partii. W przyszły wtorek Komitet Polityczny PiSu ma podjąć decyzję w tej sprawie. Na zmianę decyzji Jarosława Kaczyńskiego liczy europoseł Michał Dworczyk. Jest on wśród polityków, którzy nie podpisali deklaracji.
2: Dla mnie dzisiejszy dzień był smutnym zaskoczeniem. No i jeżeli rzeczywiście dojdzie do wyrzucenia nas z partii, to pomijając kwestię, że to jest dla mnie niezrozumiałe, no to wtedy będziemy też zastanawiać się, jakie działania podejmować dalej. Na pewno będziemy chcieli kontynuować działalność publiczną.
1: To największy rozłam w Prawie i Sprawiedliwości od czasu powstania tej partii. Zgodnie komentują twórcy podcastu Polskiego Radia Strefa Wpływów. Nigdy wcześniej tak duża grupa osób nie opuściła PiSu, mówi Renata Grochal.
3: Prawo i Sprawiedliwość powstało w roku 2001, zresztą wtedy, kiedy Platforma Obywatelska, dzisiejsza Koalicja Obywatelska, to jest pierwszy tak poważny rozłam. Jeśli wyjdzie z PiSu ponad 30 osób, to będzie pierwszy tak poważny rozłam. 2007 rok, wyrzucony Ludwik Dorn, Paweł Zaleski, Kazimierz Michał Ujazdowski. 2011 odchodzi Ziobro, jeszcze był PJN, który też próbował pójść na swoje, ale nic z tego nie wyszło. I teraz jeśli z Morawieckim wyjdzie prawie 40 posłów albo 40 kilku, i tak to będzie najpoważniejszy rozłam.
1: O rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości można przeczytać w specjalnym raporcie na polskieradio24.pl. Podpis prezydenta uwalnia psy z łańcuchów. Karol Nawrocki podpisał ustawę o ochronie praw zwierząt. Nowe przepisy zakazują trzymania psów i kotów na uwięzi. Więcej w relacji Anny Orzeł.
4: Pod koniec ubiegłego roku prezydent zawetował regulacje, w których szczegółowo określono wielkość kojców dla psów, uznając przepisy za zbyt restrykcyjne. Ta ustawa już ich nie zawiera, tłumaczy głowa państwa.
5: Wprowadza ona generalny zakaz stałego trzymania psów na uwięzi i nakazuje zapewnienie zwierzęciu codziennego ruchu, właściwego schronienia i godnych warunków bytowania.

0: Jednocześnie usuwa absurdalne, sztywne wymagania.
1: Maryla Rybińska, szefowa Radomskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, ma nadzieję, że nowe prawo skutecznie ochroni psy i koty przed złym traktowaniem.
2: Dzięki takiej ustawie będzie szansa na to, że zwierząt zaniedbanych będzie mniej.
1: Nowe przepisy zaczną obowiązywać po roku od publikacji. Anna Orzeł, Polskie Radio.
3: Rosja potwierdza przeprowadzenie ataku na podkijowski poligon. Według Moskwy miały się tam odbywać prezentacje dronów. W pokazach mieli brać udział czołowi konstruktorzy i producenci bezzałogowców, a także przedstawiciele ukraińskiego dowództwa systemów bezzałogowych i służb specjalnych. Według serwisów internetowych 10 osób zginęło, a około 100 jest rannych.
4: Ukraińskie media, powołując się na Waleria Borowyka z firmy zbrojeniowej First Contact, podały, że Rosjanie uderzyli w poligon w rejonie buczańskim obwodu kijowskiego. Według Borowyka na poligonie odbywała się wystawa sprzętu wojskowego. Zerkało Niedzieli napisało, że na wystawie byli przedstawiciele ukraińskiej zbrojeniówki. Śmierć 10 osób i ranienie co najmniej 100 potwierdził prokurator generalny Ukrainy Rusłan Krawczenko. Organy ścigania wszczęły postępowanie w sprawie naruszenia obowiązków służbowych w trakcie organizacji tego przedsięwzięcia. Agencja Union zwróciła uwagę, że wystawa pod nazwą Armada anonsowana była publicznie. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
3: Samorządy ścigają dłużników. Dług Polaków wobec nich sięgnął 18 miliardów złotych. Zobowiązania dotyczą głównie podatków. Zaległości zaczynają się od kilkudziesięciu złotych i sięgają nawet kilkuset tysięcy. Gmina może windykować tylko określone kategorie należności, tłumaczy szef Wydziału Windykacji w Radomskim Urzędzie Miasta Robert Orzechowski.
5: Samorządy prowadzą postępowania egzekucyjne wobec osób, które zalegają przede wszystkim z płatnościami za podatek od nieruchomości, gospodarowanie odpadami komunalnymi, mandaty wystawiane przez Straż Miejską oraz strefę płatnego parkowania.
3: Samorząd może dłużnikowi zablokować konto albo zająć wynagrodzenie. Na koniec zaglądamy do Lublina. Tam rozpoczął się Karnawal Sztuk Mistrzów. Na ulicach miasta można spotkać artystów z całego świata. Wśród nich iluzjoniści, żonglerzy czy akrobaci. Artystów można spotkać przede wszystkim podczas ulicznych występów, mówi Marcelina Gzyl, koordynatorka wydarzenia.
6: Na ulicy jest to wyjątkowe, ponieważ ludzie, którzy nawet nie są zainteresowani, to wpadają na tą sztukę i tak się zakochują. Wtedy chcą dowiedzieć się więcej i zaczynają chodzić na spektakle zamknięte. Miłość do cyrku zaczyna się od zobaczenia pierwszego baskera na ulicy. I znajdujemy się w tym momencie na placu Po Farze. Tutaj po raz pierwszy stanęła wielka konstrukcja, 7-metrowa, na której zawiśnie trapez i niemiecki duet Circus und Artik będzie pokazywał tutaj 2 razy dziennie swoje akrobacje.
3: Karnawal Sztuk Mistrzów na ulicach Lublina potrwa do niedzieli.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
3: W nocy na wschodzie przelotny deszcz, lokalnie burze. Z kolei nad ranem popada na wybrzeżu. Na Warmii i Mazurach oraz Podlasiu mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Termometry pokażą na wybrzeżu 15 stopni, na obszarach podgórskich od 7 do 9, na pozostałym obszarze przeważnie od 10 do 13 stopni Celsjusza.
7: Wieczór w Polskim Radiu 24.
8: 6 minut po godzinie 20, a w studio Grzegorz Nowaczek, czyli magazyn sportowy Tuż Tuż. Będzie o piłce nożnej na pewno, będzie o koszykówce na pewno. O czym jeszcze będzie?
9: Będzie między innymi o siatkówce jeszcze, to tego dodamy. I kolarstwo wymieniałeś? Nie wymieniałeś. To jeszcze kolarstwo.
8: A jeździłem dzisiaj na rowerze.
9: O, no to dobrze się składa, bo oprócz
8: ale
9: ciebie
8: deszcz
9: też...
8: mnie wygonił z drogi
9: rowerowej. No to nie dały się wygonić kolarki, które w Tour de Polonii kobiet dzisiaj wystartowały, a towarzyszył im, no nie byle kto, Andrzej Grabowski.
8: Grzegorz Nowaczek przed państwem.
9: Zaczynamy jednak od koszykówki. LeBron James przenosi się do Philadelphia 76ers. Najskuteczniejszy zawodnik w historii NBA ogłosił tę decyzję w mediach społecznościowych. Koszykarz podkreślił, że podjął ją po poważnym rozważeniu zakończenia kariery. Więcej na ten temat Jan Pachlowski.
10: 4-krotny mistrz NBA napisał w mediach społecznościowych, że po zakończeniu swojego 23. sezonu w lidze czuł, iż to już koniec jego przygody z koszykówką.

0: końcówką i że był to jego ostatni sezon w barwach Los Angeles Lakers. Byłem niemal pewny, że rozegrałem swój ostatni mecz. Mówiłem szczerze podczas tamtej ostatniej konferencji prasowej, że muszę spojrzeć w głąb siebie i zdecydować, czy wciąż kocham tę grę, napisał James i dodał. Wciąż szczerze kocham koszykówkę i mam jeszcze wiele do zaoferowania. Wierzę, że mogę pomóc uczynić z Filadelfii drużynę mistrzowską. Jestem podekscytowany perspektywą zyskania nowych kibiców i rozpoczęcia tej niesamowitej podróży po raz ostatni, poinformował LeBron James. Jak podaje ESPN, 41-letni koszykarz ma podpisać Sixers skromny 2-letni kontrakt o wartości 8 milionów dolarów z Miami dla Sportu Polskiego Radia. Jan Pachlowski.
1: Jurgen Klopp został selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Niemiec. 59-letni szkoleniowiec zastąpił na tym stanowisku Juliana Nagelsmana, który odszedł po odpadnięciu narodowej drużyny w 1/16 finału Mistrzostw Świata. O szczegółach Adam Górczewski.
2: Według szefa DFB w niemieckim związku recepta na powrót do dobrych czasów była jedna. On był dla nas od początku wymarzonym rozwiązaniem i wiedzieliśmy, że to z nim musimy rozmawiać. Nie ukrywał Bernd Neuendorf, szybko oddając głos swojemu wybrańcowi. Ostatnie dni są dla mnie jak z filmu, przyznał Jurgen Klopp. Nowy kosz reprezentacji od razu jednak podkreślił, że będzie realizował misję tylko jeśli będzie czuł wsparcie. Nikt mi nie musi dziękować, bo to jest zaszczyt dla mnie, ale w dniu, w którym nie będziecie mnie już chcieli, powiedzcie, a odejdę. Bez odprawy. Jeśli jutro usłyszę, że się nie nadaje, odejdę, ale nie po jednym głosie, musi być ich kilka. Jeśli DFB powie, że tak dalej być nie może, odejdę. Jeśli zaatakujecie moją rodzinę, odejdę. Zapowiedział Klopp, który dostał zadanie wyprowadzenia drużyny z wynikowej zapaści. Na mundialu w Ameryce Północnej Niemcy odpadły w 1/16 finału w rzutach karnych z Paragwajem. Na poprzednich dwóch mistrzostwach świata nie wyszły z grupy, a jeszcze w 2014 roku, zachwycając stylem, pokonując po drodze Brazylię 7-1, Niemcy wywalczyły tytuł najlepszej drużyny globu.
1: Klopp wcześniej pracował m.in. w Borussii Dortmund i Liverpoolu. Z The Reds w 2019 roku wygrał Ligę Mistrzów. Teraz już zmieniamy piłkę nożną na kolarstwo i przenosimy się do wspominanego już wcześniej Andrzeja Grabowskiego. Dobry wieczór, Andrzeju.
3: Dobry wieczór.
1: No właśnie, dzisiaj rozpoczęło się Tour de Pologne kobiet. Pytanie takie jeszcze najpierw wstępne. Padało bardzo, nie padało, czy jak to wyglądało? Tak króciutko.
3: Padało bardzo, bardzo, z przerwami na wysychanie, by znowu padało bardzo, bardzo i tak cały dzień właściwie teraz w Lublinie, gdzie śpimy, objawiła się tęcza, więc to chyba takie dobre podsumowanie dnia.
1: Dobrze, to powiedz nam, skąd dokąd jechały dzisiaj kolarki, no i kto to wszystko wygrał?
3: 138 km z Tomaszowa Lubelskiego do Zamościa. Etap potencjalnie najtrudniejszy z tych, które tutaj zaplanowali organizatorzy, choć i tak ten wyścig jest dedykowany sprinterkom. No tutaj niby można było nieśmiało liczyć, że może będzie troszkę inaczej, ale i tak skończyło się sprinterskim finiszem i to mimo tych pagórków, mimo tych intensywnych opadów deszczu. Może cały peloton nie przejechał, ale jego duża część już na pewno tak. Wygrała wielka gwiazda światowego sprintu, bo Lorena Wiebes, Holenderka, to jest bodaj najwybitniejsza sprinterka ostatnich lat, która bardzo rzadko przegrywa i jest bardzo skuteczna i dzisiaj zresztą pokazała, jak wiele dzieli ją od rywalek, bo wygrała chyba o 3-4 długości roweru. Bardzo, bardzo wyraźne zwycięstwo i choć co prawda przed metą była dość duża kraksa w peletonie, no to jednak to niewiele zmienia. Lorena Wiebes jest po prostu sprinterką wybitną i wygrała dzisiaj absolutnie, absolutnie zasłużenie w tej kraksie, gdzie zaplątała się nasza najszybsza ze sprinterek startujących w tegorocznym Tour de Pologne Women, czyli Kaja Ryż. Nie ucierpiała, ucierpiała trochę bardziej Marta Lach, ale też pozbierała się i spokojnie dojechała do mety. A piąta to duże zaskoczenie. Na metę wpadła Olga Wankiewicz z drużyny Matatom Developer Wrocław. Jedna z tych kolarek, dla których Tour de Pologne Women to życiowa szansa na to, by pokazać się potencjalnie dyrektorom sportowym tych najmocniejszych drużyn na świecie. A tych jest tutaj rzeczywiście dużo, bo aż 8, a nie jest to wyścig jeszcze worldtourowy z tej kolarskiej Ligi Mistrzów. Więc naprawdę jest to duża szansa, by się pokazać. Jeśli Olga Wankiewicz tak zaczyna ten wyścig, to kto wie, może za rok, może za dwa pojawi się wielki kontrakt dla Olgi Wankiewicz, a ona jeździ w takiej drużynie właśnie Matatom Developer Wrocław, która jest kuźnią talentów polskiego kolarstwa. Między innymi z tej drużyny w wielki świat wyruszała Dominika Włodarczyk.
1: Andrzeju, tych Polek na starcie całe mnóstwo, no ale właśnie, czy my będziemy mieli pociechę w tych najważniejszych wyścigach już niedługo z tych naszych reprezentantek, które teraz, no powiedzmy jeszcze, są na zapleczu tej światowej czołówki. Kogo byś tutaj wymienił?

0: bo może no, niekoniecznie te, które sobie dzisiaj najlepiej poradziły.
1: No, Olga Wankiewicz jest akurat świetnym przykładem takiej kolarki, na którą zawsze warto zwracać szczególną uwagę pod takim kątem, że jest to zawodniczka młoda, dla której jest to duża szansa i fajna, ciekawa, realna perspektywa. Z tych takich ważnych postaci, o których możemy powiedzieć, to oczywiście właśnie wspominana już Marta Lach, no i spora grupa tych młodych zawodniczek. Trudno by tutaj pewnie było wymienić jakąś taką jedną, która się wyjątkowo wyróżnia na tle pozostałych, bo też mamy taki moment, że spośród tych zawodniczek, które startują akurat w Tour de Pologne Women, nie ma tych takich największych naszych talentów, które miałyby zastąpić za jakiś czas chociażby Katarzynę Niewiadomą. Więc tutaj akurat trudno wyłuskać aż taką perełkę, ale to jest szansa dla tych młodych dziewczyn, by dać sobie szansę ruszyć w wielki świat. I nie tylko Olga Wankiewicz dzisiaj szukała szansy na to, by się pokazać, bo chociażby Natalia Krześlak, Monika Szczęsna to były takie zawodniczki, które szukały z kolei szansy w ucieczce. Więc jest to świetne pole do tego, by spróbować dać sobie szansę.
0: Dobrze, Andrzeju, dzisiaj za nami pierwszy etap. Powiedz nam, jak ten wyścig będzie teraz wyglądał, no bo to nie jest jakiś nie wiadomo jak długi wyścig. Wszystko z tego, co pamiętam, potrwa do niedzieli, ale specjalistą od kolarstwa to nie jestem.
1: Dokładnie, do niedzieli. W kolarstwie kobiecym dość dużo jest tych wyścigów trzydniowych, więc ten taki format dobrze się tutaj sprawdza. Tour de Pologne kobiet też jest po prostu wyścigiem jeszcze trzydniowym, ale jeśli w tym tempie będzie się rozwijać, a tutaj słychać dużo dobrych głosów o tym wyścigu, to kto wie, może za jakiś czas się nieco wydłuży. Jutro kolejny etap Włodawa-Lubartów, w niedzielę z kolei etap do Lublina, więc tutaj wszystko kręci się po prostu na Lubelszczyźnie.
0: Dziękuję bardzo. To był Andrzej Grabowski. Dzisiaj w Warszawie odbyło się losowanie Mistrzostw Europy w siatkówce plażowej, które już na początku, no właściwie to prawie w połowie sierpnia w Starych Jabłonkach się odbędą te Mistrzostwa Europy. Dzisiaj losowanie tego turnieju w Warszawie. No i przy tej okazji udało mi się spotkać z prezesem Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastianem Świderskim i porozmawiać o naszej siatkówce. Na początku zapytałem pana prezesa właśnie o ten turniej, który przed nami w sierpniu w Starych Jabłonkach, Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej.
2: To jest nasza największa impreza w tym roku, jeżeli chodzi o gry zespołowe, a tym bardziej jeszcze o siatkówkę plażową. Cieszymy się, że Stare Jabłonki zgłosiły się, żeby ten turniej zorganizować. Z panem Tomaszem Dowgiało jesteśmy w stałym kontakcie i na pewno organizacyjnie podoła, bo pokazał to chociażby organizując Mistrzostwa Świata, więc tutaj jesteśmy spokojni. Trochę martwimy się o zdrowie naszych polskich par, ale wierzymy w to, że właśnie to miasto, ta miejscowość, ci kibice jednak spowodują, że nasi zawodnicy się pojawią w komplecie i będą walczyć o najwyższe pozycje i punkty w rankingu.
0: Zaczął już pan o tym mówić, o tym zdrowiu. Z czym największe problemy? No bo wiemy, że i męska para, ta nasza najlepsza, no nie do końca w dobrej dyspozycji, a i wśród kobiet też nie jest tam najlepiej.
2: Cały czas monitorujemy stan zdrowia, no są drobne problemy, ale to jest sport zawodowy i tutaj no trzeba się z tymi problemami liczyć. Problemy ze zdrowiem to nie są tylko i wyłącznie u plażowiczów, ale również u zawodników z hali. Każdy ma jakieś drobne urazy. Najważniejsze, żeby te drobne urazy nie przerodziły się właśnie w poważne kontuzje, które eliminują na miesiące. Tutaj wierzymy, że nasza ta ekspertowa para Łosiak-Bry szybko dojdzie do zdrowia i przede wszystkim zacznie ten turniej przygotowanym, bo to jest też bardzo ważne, aby się przygotować do takiego turnieju, trudnego turnieju, długiego turnieju. Wierzymy w to, że im się uda i że przyjadą w pełni przygotowani i w pełnym zdrowiu.
0: Panie prezesie, można powiedzieć, że taki na skalę światową przykład, Stare Jabłonki, nie za duże miasteczko, a właściwie to wieś i organizuje Mistrzostwa Europy. No, pionierzy Polacy w różnych dziedzinach, no i tutaj następna.
2: Tak, pokazujemy, że można i że trzeba dążyć i mierzyć się ze swoimi marzeniami, dążyć do ich realizacji. I tutaj, tak jak wcześniej powiedziałem, wielkie gratulacje, podziękowanie dla pana dyrektora Tomasza Dowgiało, który podołał już niejednokrotnie

0: wielkim wydarzeniom siatkówki plażowej. Wierzymy w to, że będzie również podobnie w sierpniu i serdecznie wszystkich kibiców zapraszamy. Mam nadzieję tylko, że nasza trochę spsikusowana pogoda dopisze i że będzie można wspaniale się bawić i kibicować wszystkim, a przede wszystkim naszym parom.
1: Dobrze, to przejdźmy teraz do trochę innego tematu, do tematu tej siatkówki halowej. Do tej pory rozmawialiśmy o samych przyjemnych sprawach, no tych mniej przyjemnych też trochę jest. Mówię tutaj o naszych paniach, których nie ma w tym sezonie w Lidze Narodów, w tym finałowym turnieju. Do tej pory medale przyzwyczaiły nas już panie do tego, że zdobywały medale, te brązowe, no ale tym razem ich zabrakło, więc na pewno... No nie może pan powiedzieć, że jesteście zadowoleni z ich postawy w ostatnich tygodniach?
0: Oczywiście, że nie jesteśmy zadowoleni nie z ich postawy, ale z wyniku. To, co osiągnęły nasze panie 7-5 w zeszłym roku, dawało spokojny awans do ósemki, do walki o medale. W tym roku zabrakło. Na pewno porażki z takimi zespołami chociażby jak Kanada, gdzie wcześniej tak to się nam nie zdarzało, tutaj się jednak zdarzyło i podobnie w ostatnim spotkaniu z Japonią, gdzie prowadzimy 2-0 i przegrywamy 3-2. No ale tu też widać brak trochę tych takich bardziej doświadczonych dziewczyn, które no, z jednych powodów skończyły karierę, z powodów rodzinnych, inne, które nie wystąpiły z powodów zdrowotnych, więc tego doświadczenia po prostu trzeba zdobywać w takich turniejach i ja wierzę w to, że to będzie dobra nauka dla naszych pań i naszego sztabu szkoleniowego przed nadchodzącymi też mistrzostwami Europy i na tych mistrzostwach Europy zobaczymy drużynę, która będzie walczyła i znajdzie się ten kroczek wyżej, czyli w strefie medalowej, bo jak do tej pory to zawsze gdzieś stoimy na ćwierćfinałach i tutaj no niestety potęgi stoją zawsze nam na drodze. Wierzę w to, że akurat w tym turnieju, który jest przed nami, tym razem trochę szczęścia nam dopisze i te dziewczyny, które na pewno zasługują na to, znajdą się w czwórce.
1: Dobrze, to były szczęśliwe informacje o plażówce, mniej trochę szczęśliwe o naszych paniach. To teraz zakończymy też tym pozytywnym akcentem, czyli panowie i oni są dopiero przed swoim turniejem finałowym w Chinach. Z dużymi nadziejami pewnie ich tam wysyłacie.
0: Oczywiście, no trener Grbicz zawsze wyjeżdża na każdy turniej z nadziejami, może nawet nie z nadziejami, ale z celem, które sam sobie stawia, czyli zwycięstwo. I takie same cele stawiamy przed naszymi panami. Popieramy to, co ten kierunek. Bo jak do tej pory przez te wszystkie lata ten kierunek był słuszny i nasi panowie wracali z medalami. I wierzymy, że podobnie będzie za tydzień z Ningbo. Nie będzie łatwo, bo też widzimy, że trochę ta siatkówka się zmienia. Nie ma takich wielkich sław drużynowych, jak chociażby Brazylia, która zawsze występowała w wielkim finale. Może nie wielkim, ale w finale tej imprezy i teraz ich pierwszy raz nie będzie. Nie będzie Francuzów, mistrzów olimpijskich, więc to też duża niespodzianka. I widać, że takie reprezentacje, chociażby właśnie jak Ukraina, jak Turcja, które gdzieś tam się dobijają do tych wielkich, na tych wielkich imprezach, tutaj też się na tej wielkiej imprezie znajdą. I na pewno te mecze będą bardzo ciekawe, bo nie będą miały te drużyny nic do stracenia, grając z mocniejszymi, więc trzeba być bardzo mocno nastawionym psychicznie, mentalnie do tego spotkania, żeby po prostu nie podejść z takim nastawieniem, że samo się już wygrało, że przeciwnik się położy, bo się, jak widzimy wielokrotnie, nikt się nie kładzie. Dzisiaj siatkówka się bardzo spłaszczyła, ten czub góra jest bardzo wyrównana, każdy może wygrać z każdym i na takich turniejach też zdarzają się niespodzianki. Ja wierzę w to, że akurat te niespodzianki ominą nas i my jako lider rankingu zakończymy ten turniej zwycięsko. Czy znajdziemy się na najwyższym podium? Liczę na to, kibicuję i będę trzymał kciuki za panów i z całego serca im życzę.
1: Trochę nerwów jest, bo na przykład Jakuba Kochanowskiego nie zobaczymy. Czy my mamy na tyle szeroką kadrę, że to nie ma aż tak wielkiego znaczenia?
0: Nie, no oczywiście zawsze chciałoby się pojechać na taki turniej tym topem swoim, który jest. No niestety nie tylko nie ma Kuby Kochanowskiego, bo też nie ma Mateusza Bieńka i kilku innych zawodników, którzy no leczą się albo po prostu ze względów zdrowotnych, albo ze względów rodzinnych nie występują w tej fazie sezonu reprezentacyjnego. Natomiast mamy zaplecze, zresztą Nikola pokazuje to co roku w pierwszym tygodniu Ligi Narodów, gdzie sprawdza te swoje, powiedzmy, zaplecze i wojska i kilku chłopaków na tym skorzystało w zeszłym roku. Nowak, w tym roku Majszak, więc zawodnicy, którzy wchodzą do tej reprezentacji, którzy są gdzieś tam takimi małymi debiutantami, to jednak pokazują, że można walczyć z najlepszymi i są pełnowartościowymi członkami tej reprezentacji.

0: sytuacji, tak, że tutaj byłbym spokojny. Nie chcę mówić, że mamy wszystko pod kontrolą, bo nigdy tak nie jest. Natomiast widać, że praca w trakcie sezonu klubowego, którą wykonał Nikola Grbicz wraz ze swoim sztabem, przynosi efekty, bo wyciąga chłopaków też, obserwuje i wyciąga chłopaków też z pierwszej ligi polskiej czy z drugich lig europejskich. Dla niego najważniejsze jest to, żeby ci młodzi właśnie grali, ogrywali się, zdobywali doświadczenie i też przyjdzie na nich czas właśnie na reprezentację i robi to co roku.
1: Na końcu naszego dzisiejszego magazynu nie najmniej ważny, a właściwie jeden z ważniejszych tematów. Piłkarska Ekstraklasa wraca po przerwie. Większość nie mogła się już pewnie doczekać tego powrotu. Mistrzostwa Świata za nami. No to teraz czas na ten naprawdę wysoki poziom, czyli naszą Ekstraklasę. Już za nami pierwsze spotkanie, w którym Radomiak Radom mierzył się z Wieczystą Kraków. No i zakończył się ten mecz zwycięstwem Radomiaka 2-1. O godzinie 20:30 Pogoń Szczecin zagra z Legią Warszawa. No i właśnie teraz o tym meczu szkoleniowiec Legii Marek Papszun.
2: Musi być widać, że to jest zespół z charakterem dążący zawsze do zwycięstwa. No i oczywiście istotne jest, żebyśmy grali jak najlepiej, żebyśmy w wyniku sportowego, który ma dać też pozytywne emocje naszym kibicom i taką dumę z tej drużyny, drużyny z charakterem, drużyny, która zawsze walczy o zwycięstwo i wygrywa. Oczywiście kolejnym elementem jest styl, w jakim gramy i dążymy do tego, żeby ten styl był jak najlepszy.
1: Słuchaliśmy już szkoleniowca Legii Marka Papszuna, to teraz posłuchajmy pomocnika portowców Patryka Dziczka.
3: Mamy na pewno gdzieś na ten mecz swój plan. To, co sztab przygotuje, to po prostu trzymać się planu, zrealizować to. No i mam nadzieję, że ten wynik będzie dla nas korzystny, ale no na pewno trzeba nastawić się, że to będzie ciężki mecz. Na pewno nie będzie to łatwy mecz. Wiemy, że Legia za trenera Papszuna gdzieś wygląda na pewno lepiej niż troszkę wyglądała wcześniej w tamtym sezonie, więc myślę, że trzeba na pewno spodziewać się ciężkiego meczu, ale uważam, że jesteśmy gotowi i każdy z nas chce zostawić tutaj 3 punkty i wygrać ten mecz, no bo taki jest cel, żeby te mecze wygrywać. To na pewno będziemy wszyscy walczyć jako drużyna.
1: A w studiu ze mną już Tomasz Kowalczyk. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
1: No właśnie, wraca Ekstraklasa, wracają emocje, wraca ta, no może nie najlepsza liga w Europie, ale ta, którą pewnie większość kibiców w Polsce najbardziej kocha.
4: Tak, 12. liga w Europie, 11., więc coraz lepiej, coraz wyżej pod tym kątem. Z mocnym mistrzem Polski, który pokazał Vorchus siłę, wygrał 4-1 z faworyzowanymi Duńczykami. No i są lechici o krok od awansu do trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. I myślę, że będą głównym faworytem do wygrania Ekstraklasy. Nie popełnią teraz tych błędów, które często w Poznaniu powtarzano. No, myślę, że tyle, ile wniosków wyciągnął zarząd z Karolem Klimczakiem i Tomaszem Rząsą na czele, to po prostu nauczyli się czegoś. Natomiast no, Lech głównym faworytem, Jagiellonia na pewno znów będzie mocna. Zobaczymy, na co będzie stać Widzew, a za kilka chwil przekonamy się, na co będzie stać Legię, ale będą chyba w Warszawie ciężary ponownie.
1: Oj tak, to jest jeden z pierwszych sezonów od lat, kiedy w Warszawie no nie słychać nic przed startem rozgrywek o tym, że walczymy o mistrza, że tutaj będziemy jakieś takie buńczuczne zapowiedzi przed startem.
4: No Marcin Herra udzielił ostatnio wywiadu, w którym nie chciał powiedzieć, że będzie Legia walczyła o Mistrzostwo Polski, wiceprezes Legii Warszawa. Też no, tak jak któryś z użytkowników portalu X podsumował, no, ten wywiad też mówił troszeczkę o tym, że na pytanie, czy 2 dodać 2 to jest 4, to prezes odpowiadał, że to zależy i tak troszeczkę to wyglądało w Warszawie.
1: No tak, z tą Legią może być różnie w tym sezonie. Porozmawiajmy jeszcze o tych przewidywaniach twoich na ten sezon. O tym, że Lech będzie grał o mistrzostwo, już powiedzieliśmy. Jakichś takich jeszcze kandydatów do medali, do mistrzostwa masz? Ktoś się bardzo wzmocnił, ktoś się bardzo osłabił?
4: Korona Kielce, zaskakujące wzmocnienia z Helebrandem, którego wyciągnęli z Górnika.

0: Monika Zabrze na czele. Zobaczymy, jak to wszystko poukładają. Widać, że trochę pieniędzy w klubowej kasie jest. No, jestem bardzo ciekaw, jak będzie sobie w tym sezonie radziła Wisła Kraków, czy właśnie jako Beniaminek wniosą taką świeżość, czy będą problemy. Tutaj na dwoje babka wróżyła. Wspominany wcześniej Widzew Łódź. Myślę, że też, no, też błędów z zeszłego sezonu nie popełnią, ale tabela ma tylko określoną liczbę miejsc, więc różnie to może być. Raków Częstochowa nie zachwycił na razie w europejskich pucharach, ale to dopiero początek sezonu i też będzie można transfery wykonać. Myślę, że będą potrzebowali napastnika dodatkowego i zobaczymy, jak to wszystko trener poukłada.
1: Ciekawy ten sezon naszej rodzimej Ekstraklasy zapowiada się i to bardzo ciekawy. Na skalę europejską też fenomen, no może oprócz Londynu, to rzadko się zdarza, żeby były aż trzy kluby z jednego miasta. No i teraz mamy taką sytuację.
0: Ale długo
1: sytuację.
0: Kraków czekał.
1: Tak, Wieczysta Kraków, Wisła Kraków, no i oczywiście Krakowia. Zobaczymy, jak tym klubom pójdzie, jak pójdzie też innym drużynom w naszej Ekstraklasie. Następny mecz o 20:30, czyli za minutę już wystartuje Pogoń Szczecin, podejmie Legię Warszawa. Tomasz Kowalczyk naszym gościem. Dziękuję bardzo. Ja już też Państwu dziękuję. Grzegorz Nowaczyk, do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 20:30, Łukasz Pastor, zapraszam. Założenie własnej partii to, zdaniem komentatorów, może być kolejny ruch Mateusza Morawieckiego. Były premier wraz z grupą około 40 polityków zostali wykluczeni z Prawa i Sprawiedliwości. Powodem była odmowa podpisania oświadczenia o braku przynależności do odrębnych stowarzyszeń. O tym, jak ewentualne założenie partii przez Morawieckiego mogłoby wpłynąć na układ sił na scenie politycznej, mówi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
8: Obserwujemy podział w największej partii opozycyjnej. Nie powiem, że nas to martwi. Zobaczymy, co będzie dalej. Ja jako marszałek Sejmu mogę tylko powiedzieć, że pewnie będą również zmiany dotyczące wielkości. Pewnie powstanie nowy klub, pewnie będą nowe zmiany w Sejmie. Czekamy, jak to będzie wyglądało.
7: Ostateczną decyzję w sprawie wykluczenia zbuntowanych posłów ma podjąć we wtorek Komitet Polityczny PiSu. Samorząd lekarski zgłasza zastrzeżenia do ministerialnych propozycji reform w ochronie zdrowia. Chodzi między innymi o projekt wdrażający centralną e-kolejkę. Choć lekarze popierają pomysł zmian, to zwracają uwagę między innymi na konieczność zapewnienia finansowania przedsięwzięcia, mówi wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr Klaudiusz Komor.
9: Uważamy, że trzeba na przykład tą e-rejestrację rozszerzać o kolejne dziedziny, w których jeszcze nie funkcjonuje. Natomiast no, zwracamy uwagę na to, że mając doświadczenie na przykład, że w przypadku kardiologii odbyło się to olbrzymim kosztem zarówno pracy, jak i środków finansowych świadczeniodawców, czyli szpitali. I tutaj również, jeżeli będzie to wprowadzane, przewidzieć na przykład dodatkowe środki na wdrożenie systemów centralnej rejestracji.
7: Samorząd pielęgniarek i położnych nie opiniuje jeszcze projektów rozporządzeń reformujących system. Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Mariola Łodzińska twierdzi, że oficjalnie żaden z projektów rozporządzeń nie trafił do konsultacji w Izbie. Tak, duża jednostka jeszcze nie cumowała w gdyńskim porcie. Liczący blisko 400 metrów długości kontenerowiec MSC Venice zawinął do Trójmiasta. Jego wpłynięcie do portu to efekt trwających od ponad dekady inwestycji, rozbudowy obrotnicy, pogłębienia torów podejściowych i kanałów portowych oraz przebudowy nabrzeży. Dzięki temu Gdynia weszła do ekstraklasy portów basenu Morza Bałtyckiego, mówi wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
10: Osiągamy nowe zdolności przyładunkowe. Możemy teraz tutaj obsługiwać największe kontenerowce, jakie mogą wpłynąć na Bałtyk. I właśnie MSC Venice jest tego najlepszym przykładem. 400 metrów długości to tyle, ile

0: Prawie 4 boiska piłkarskie, ponad 50 metrów szerokości.
1: MSC Venice poprawił dotychczasowy rekord najdłuższego statku cumującego w Gdyni o 33 metry.
2: Minęła 20:33.

0: Bliskim Wschodzie to Trump już zakończył, liczył to ostatnio Hunter Biden, syn byłego prezydenta Joe Bidena. Pisał o 43 razach Hunter Biden, ale od tego czasu to już Trump chyba za dwa razy też tę wojnę zakończył. No ale jak ona wygląda, to każdy może zobaczyć, śledząc serwisy informacyjne.
1: Michał Szczołkowski.
2: Świat w powiększeniu.
0: A moim i Państwa gościem jest dr Jakub Gajda, politolog, iranista, ekspert Fundacji Pułaskiego. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
0: No i sytuacja jest taka, że Amerykanie kolejnej nocy, to już była 13 bodaj z rzędu noc, atakowali cele w Iranie. Między innymi to była baza główna marynarki wojennej Irańskiej Gwardii Rewolucyjnej nad Morzem Kaspijskim. Z kolei ta Irańska Gwardia Rewolucyjna zaapelowała do mieszkańców państw arabskich Zatoki Perskiej, żeby się trzymali przynajmniej pół kilometra od amerykańskich baz wojskowych czy innych instalacji wojskowych, bo te będą celem irańskiego odwetu. Jeszcze niedawno mieliśmy przecież obowiązujący rodzaj, mieliśmy memorandum o porozumieniu pokojowym. Nic już z tego nie zostało?
3: To memorandum, które zostało podpisane przez obie strony, jakkolwiek wzbudziło bardzo dużo nadziei, szczególnie wśród irańskiego społeczeństwa, które przede wszystkim tutaj jest już zmęczone tą całą sytuacją, która dzieje się i w przestrzeni międzynarodowej i wewnętrznej. No to było zbyt optymistyczne po prostu i to już na samym początku niestety wyglądało na tyle dobrze dla Iranu, dla strony irańskiej, że można było powątpiewać tutaj w intencje również stron, szczególnie strony amerykańskiej, która no, według tych postanowień, które były w Memorandum of Understanding, zbyt wiele chciała dać Iranowi. No, Iran bardzo szybko zacząłby budować swoją potęgę na Bliskim Wschodzie, a tej retoryki antyamerykańskiej i kursu antyamerykańskiego mimo wszystko by zapewne nie zaprzestał. Podobnie byłoby tutaj z sytuacją wokół Izraela, bo polityka Iranu dąży przede wszystkim do tego, żeby Bliski Wschód w jakiś sposób chronić, jak to oczywiście mówią irańskie media, irańska strona, przed zapędami Izraela, które oczywiście budzą kontrowersje, więc ten kapitał i polityczny, i ten kapitał społeczny na Bliskim Wschodzie Islamska Republika zbijałaby niewątpliwie, gdyby to memorandum obowiązywało, a nawet szłoby wszystko w kierunku podpisania jakiejś trwałej umowy, więc no, można było od początku powątpiewać. Donald Trump kupił sobie zapewne trochę czasu. No a teraz od 13 dni, tak jak pan redaktor tutaj nas poinformował, atakuje Iran, no, wywołując presję i polityczną, i militarną.
0: No jednocześnie Iran się próbuje odgryzać Amerykanom, ale nie ma już takich możliwości jak na początku tej wojny. Nie ma tylu rakiet, nie ma tylu dronów. To jest takie odgryzanie się, ale no nie jest to już odpowiedź na taką skalę jak wcześniej.
3: No, jeśli chodzi o same możliwości Iranu, no to rzeczywiście one są ograniczone. One były też ograniczone od samego początku. Można powiedzieć, że Iran był dość dobrze przygotowany na to pierwsze uderzenie ze względu też na to, że przygotowywał się do tego właściwie od zeszłego roku, od momentu, kiedy ta pierwsza wymiana ognia w wojnie 12-dniowej amerykańsko-izraelskiej, bardziej izraelska strona była wtedy aktywna, zdecydowanie, jeśli chodzi o działania przeciwko Iranowi. Od tego czasu mówiono o tym, że trzeba się przygotowywać, bo to było tylko pierwsze starcie i rzeczywiście te przygotowania dość dobrze zostały przeprowadzone. Opór, jaki irańskie siły stawiały, wciąż jeszcze stawiają Amerykanom i przede wszystkim te możliwości kontrataku, ataku celów, które są położone w innych państwach regionu, ale Iran podkreśla, że robi to, stara się przynajmniej robić to bardzo precyzyjnie i uderzać tylko w amerykańskie cele w tej chwili. Taka jest przynajmniej oficjalna tutaj linia dyplomatyczna Teheranu. No, z pewnością po pewnym czasie jeśli te potencjały Stanów Zjednoczonych i Iranu porównamy, ta siła rażenia Iranu będzie drastycznie tutaj spadała. Natomiast no, nie wszystkie karty jeszcze zostały

0: wykorzystane przez Teheran. Mam tutaj na myśli chociażby to, co zaczyna już też bardzo mocno wpływać na sytuację na Bliskim Wschodzie, czyli uruchomienie działań Hutich, którzy no, chociażby w ostatnim czasie zaatakowali saudyjskie tankowce i mają potencjał do tego, by również tę drugą cieśninę, bo mówiąc o Bliskim Wschodzie, w tej chwili mówimy głównie o strategicznych cieśninach, o tych chokepointach, Huti mogą zablokować cieśninę Bab al-Mandab i to rzeczywiście jest też duża bolączka Amerykanów.
1: No właśnie, my taki przyspieszony kurs z geografii Półwyspu Arabskiego i Bliskiego Wschodu przechodzimy, uczymy się, gdzie są te cieśniny, o których wcześniej nie słyszeliśmy, chociaż no, analitycy oczywiście od dawna wskazywali na te punkty jako kluczowe i na możliwość takich działań Iranu, które będą szły w stronę właśnie ich blokowania, żeby tym rynkiem ropy naftowej na świecie, a tym samym rynkiem paliw zatrząść. No i to akurat jest broń, którą Iran ma w swoje ręce, ją mocno trzyma. Znaczy niewiele już trzeba, żeby tym rynkiem zatrząść, prawda?
0: Niewiele trzeba i śmiem twierdzić, że ta sytuacja na Bliskim Wschodzie ogólnie bardzo się pogarsza w ostatnim czasie. Już nie tylko chodzi tutaj o samą wojnę Stanów Zjednoczonych z Iranem, o działania Izraela i te, które były wymierzone w Izrael wcześniej, obecnie mają miejsce w Gazie i w Libanie. Nie tylko o to, co mogą zrobić Huti, no ale mamy też do czynienia z kolejnymi procesami, które mogą być niepokojące. Mam tutaj na myśli chociażby obietnicę Donalda Trumpa nuklearyzacji Arabii Saudyjskiej, więc no, jest to taki proces, który prowadzi do militaryzacji całego regionu, jeszcze dalej posuniętej niż w tej chwili. I rzeczywiście to zaczyna być niepokojące, zwłaszcza, że to, co zakończyło się kilka lat temu, czyli ta taka rywalizacja o prymat w świecie islamu pomiędzy Islamską Republiką Iranu a Arabią Saudyjską, ona na nowo zaczyna się pojawiać, ona odradza się. No i to jest też chociażby związane z działaniami proxy, sił proxy Iranu, czyli Hutich, którzy ogłosili blokadę morską Arabii Saudyjskiej.
1: No właśnie, ta wspomniana przez pana współpraca nuklearna Stanów Zjednoczonych i Arabii Saudyjskiej dość wyjątkowa. Jakie to wszystko ma znaczenie?
0: Ma to szereg znaczeń tak naprawdę, bo jedno z nich już poruszyliśmy tutaj, jest na pewno wymierzona w jakiś sposób w te zapędy irańskie do dominacji w regionie. Jest też, może stanowić też przyczynek do tego, że irańskie zbrojenia, i tutaj mówię już literalnie, zbrojenia w zakresie broni nuklearnej, no tej, która no w tej chwili fatwą jest zakazana wciąż jeszcze w Iranie, ale jeżeli ta nuklearyzacja Arabii Saudyjskiej będzie rzeczywiście postępować, to być może stworzony zostanie tutaj jakiś precedens, jakiś wyjątek w tym trudnym czasie w Islamskiej Republice, że to, co było za fatwą przez Ajatollaha Chameneiego zabronione, czyli broń masowego rażenia, tutaj konkretnie broń nuklearna, ona będzie mogła zostać jednak wyprodukowana w Iranie. Drugą kwestią, również istotną jest też pozycja Izraela. Izraela, który stanowił dotychczas był najlepszym sojusznikiem, najmocniejszym i właściwie jedynym takim mocnym filarem sojuszniczym Waszyngtonu na Bliskim Wschodzie. W tym momencie ranga tego zmarginalizowanego do niedawna jednak sojusznika Amerykanów, czyli Arabii Saudyjskiej, zaczyna bardzo mocno rosnąć. Jest to politycznie zrozumiałe, bo Waszyngton również chce tutaj zbijać swój kapitał w świecie arabsko-muzułmańskim, no a będąc, mając tylko jednego sojusznika mocnego na Bliskim Wschodzie, takiego jak Izrael, nie jest w stanie tego czynić, więc no, tutaj jest jakby logiczny kierunek ze strony Waszyngtonu, ze strony Donalda Trumpa, natomiast no, budzi to też obawy w Izraelu. Porozumienia abrahamowe nie zostały sfinalizowane, nie jest powiedziane, że Arabia Saudyjska też zawsze będzie stała po tej stronie barykady zasady, po której stoi, a ta jedność świata muzułmańskiego to też jest coś, czego Izrael na Bliskim Wschodzie się obawia, więc nuklearyzacja któregokolwiek z państw muzułmańskich budzi obawy.

0: w Izraelu. No i to jest jakby drugie oblicze tego wszystkiego, co się dzieje.
1: Zapytam jeszcze o to, co już trochę padło, ale chciałbym, żebyśmy więcej o tym porozmawiali, czyli właśnie o jemeńskich Huti i ich działania, żeby zamknąć cieśninę Bab al-Mandab, czyli po arabsku Brama Łez, choć oczywiście tutaj nie stąd się bierze nazwa, że kierowcy płaczą na stacjach benzynowych, kiedy ta cieśnina jest zablokowana. Natomiast no, na ile Huti są w stanie tę cieśninę zablokować? No bo Iran ma duże możliwości blokowania cieśniny Ormus. Ta cieśnina Bab al-Mandab jest trochę szersza. No jemeńscy Huti, oni dysponują takimi możliwościami jak Iran, no chyba mniejszymi trochę.
0: No zdecydowanie mniejszymi, natomiast jeśli chodzi o kwestie destabilizacji, jak najbardziej mają takie możliwości, mogą dokonywać ataków, prowadzić takie działania asymetryczne, destabilizujące, które będą zmuszały przede wszystkim przewoźników i firmy transportujące do wzmożonej ochrony tych jednostek, które będą się przedostawać przez cieśninę. Może dochodzić do sporadycznych incydentów, które będą czasowo wstrzymywały też żeglugę w tym regionie. Także jest to wbrew tutaj takiemu logicznemu szacowaniu tej siły Hutich i możliwości Hutich dość duże zagrożenie, zwłaszcza w kontekście tego, że ta druga kluczowa cieśnina, czyli cieśnina Ormus, może być zamknięta przez Iran. Zdestabilizowanie sytuacji w cieśninie Bab al-Mandab przez Hutich, którzy, tak jak powiedziałem, podkreślam raz jeszcze, mają możliwości, żeby to zrobić, będzie na pewno wiązało się z ogromnymi kosztami, przede wszystkim kosztami dla tych firm, które będą chciały nadal w tym regionie operować. No a to się naturalnie odbije też na cenach towarów na rynkach.
1: Kiedy Izrael prowadził bardzo aktywnie swoją operację, czy właściwie wojnę po prostu w strefie Gazy, to jemeńscy Huti też wtedy paraliżowali ruch w tej cieśninie. No ale Amerykanie odpowiadali na to razem z Izraelczykami dość potężnymi bombardowaniami terenów, które kontrolują w Jemenie właśnie Huti. Tym razem też się możemy spodziewać takiej odpowiedzi, czy już niekoniecznie, bo Amerykanie są zaangażowani bardziej w Zatoce Perskiej, Izraelczycy bardziej w Iranie, w Libanie chciałem powiedzieć.
0: Niewątpliwie tak, jest coś w tym, że ta sytuacja jest w tej chwili dużo bardziej skomplikowana niż to było w czasie, o którym pan wspomina. Natomiast no, myślę, że wszystko zależy też od skali działań, od tego, w jaki sposób będą te swoje działania Huti przeprowadzać. Na pewno Stany Zjednoczone mają takie możliwości, żeby uderzyć ponownie na Hutich, natomiast no właśnie, tu może dojść do trwałego też otworzenia kolejnego frontu na Bliskim Wschodzie przez Stany Zjednoczone, co rzeczywiście będzie dość dużym takim problemem i wyzwaniem, może nie problemem, ale wyzwaniem na pewno dla Stanów Zjednoczonych w tutaj w takiej przestrzeni, powiedzielibyśmy, logistycznej, więc na pewno chcieliby tego uniknąć, ale też ta presja, która jest wywierana na Iran przez ostatnie dni, te bombardowania, no właśnie do tego doprowadziły, że choć oficjalnie Iran nie mówi o Hutich jako o swoich proxy, jako o swoich sługach, tak tylko mówi, że jest to jedna oś oporu, że to są partnerzy w tej osi oporu przeciwko Stanom Zjednoczonym, czy jak to właśnie w Teheranie wybrzmiewa, arogancji Stanów Zjednoczonych, no to jednak mechanizmy tutaj zadziałały i myślę, że bardzo silnie są powiązane ze sobą te dwie kwestie. Jeżeli w jakimś jednak momencie udałoby się zawrzeć Iranowi kolejne porozumienie, kolejne zawieszenie broni z Stanami Zjednoczonymi, no to rzeczywiście również w cieśninie Bab al-Mandab może sytuacja się zmienić. Na pewno tracą na tym, co się dzieje przede wszystkim arabskie państwa subregionu Zatoki Perskiej, traci na tym przede wszystkim Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie. No i ta ich sytuacja, mimo że bezpośrednio tutaj nie biorą udziału w tej wojennej grze, jest niegodna pozazdroszczenia.
1: A może ta Arabia Saudyjska się zaangażuje w działania przeciw jemeńskim Hutim? No przecież była zaangażowana w tę wojnę domową w Jemenie, gdzie wspierała stronę przeciwną Hutim.
0: No jest to wysoce też prawdopodobne, bo

0: działania Hutich godzą bezpośrednio w interesy Arabii Saudyjskiej. No jest to rzeczywiście sytuacja bardzo skomplikowana i wielowątkowa, można powiedzieć, ale rzeczywiście jako sojusznicy Stanów Zjednoczonych, choć do tej pory militarnie nie angażują się w to, co dzieje się w tym roku na Bliskim Wschodzie, to jednak Saudyjczycy bardzo mocno obrywają wszelkimi odłamkami, które na Bliskim Wschodzie latają w te i we w te. I może rzeczywiście dojść do takiej sytuacji, gdzie przynajmniej, jeśli chodzi o te działania Hutich, które bezpośrednio są wymierzone w Arabię Saudyjską, Riad zdecyduje się na jakąś akcję. Natomiast sytuacja jest o tyle skomplikowana, że w całej tej układance stawianie się też po jednej stronie, stawianie się państwa muzułmańskiego, tak, lidera tego świata muzułmańskiego, jednego z liderów, po stronie amerykańskiej i izraelskiej, no to to jest ogromny problem i duże budzi to kontrowersje w całym regionie, więc tego też Arabia Saudyjska z pewnością chce uniknąć.
1: No a czy to, co się dzieje w tym momencie na Bliskim Wschodzie, czyli to ponowne takie rozpalenie na linii Iran-Stany Zjednoczone, może też doprowadzić do rozgorzenia kolejnych frontów, jak choćby front libański?
0: No, cały czas ta sytuacja, jeśli chodzi o Hezbollah, nie jest do końca wyjaśniona. Ta rana wciąż się tam jątrzy. I działania Izraela też cały czas budzą ogromne kontrowersje. I również jeśli chodzi o sytuację Iranu, jeśli ta będzie coraz bardziej podbramkowa, można powiedzieć, bardziej skomplikowana, będzie bardziej naciskany przez Iran, to nie jest wykluczone, że również inne grupy związane ideologicznie z tą osią oporu irańską, czy pod przywództwem Iranu, będą się aktywować na Bliskim Wschodzie. No, jest tutaj cały czas potencjał rozwojowy, nawet jeśli nie będą kolejne grupy proirańskie, powiedzmy, się angażować w ten konflikt, to i tak ta sytuacja jest już w tej chwili bardzo mocno skomplikowana i nie będzie prosta do rozwiązania. Rozpoczynanie tych działań wojennych ze strony prezydenta Trumpa było dość dużym błędem, śmiem twierdzić, bo w tej chwili bardzo trudno będzie się wycofać w taki sposób, aby nie było to odebrane też przez Iran i przez wszystkie siły, które są z Iranem sprzymierzone, za zwycięstwo.
1: No, mam wrażenie, że w Waszyngtonie trochę też było zdziwienia, że Iran tak skutecznie ciśnienie Ormus zablokował. No bo pierwsze te uderzenia amerykańskie szły między innymi w marynarkę wojenną. Tak jakby sobie w Waszyngtonie wyobrażano, że te cieśniny trochę jak w czasach II wojny światowej się zablokuje z użyciem niszczycieli czy krążowników. Natomiast dzisiaj wystarczają do tego drony czy zupełnie niewidoczne denne miny morskie. I nie trzeba ich tak dużo, żeby rzeczywiście zablokować taką cieśninę jedną czy drugą, bo to jeden, dwa incydenty i armatorzy sami przestają pływać.
0: Tak, nawet tutaj nie trzeba używać sformułowania zablokować, bo tutaj wystarczy drobny incydent, jakaś destabilizacja i już jest chwila, w której operatorzy nie będą chcieli ryzykować.
1: Albo rosną stawki za ubezpieczenie i to też już podraża wszystko. Nawet jak płyną, to i tak cena idzie do góry.
0: I to rzeczywiście w ten sposób wygląda, więc chcąc nie chcąc, nawet niedużymi środkami Iran jest w stanie osiągać tutaj na razie cele. Ja myślę, że ta błędna kalkulacja Waszyngtonu została przeprowadzona już na początku roku, kiedy wybuchały w Iranie protesty, kiedy wydawało się, że jeżeli, no, że można zaryzykować taką operację w Iranie, gdzie być może społeczeństwo właśnie poprze, społeczeństwo irańskie poprze tych, którzy chcą w Iranie doprowadzić do przewrotu. To się nie stało. No i tutaj jakby sytuacja się bardzo mocno skomplikowała, zmieniła na niekorzyść poczynań amerykańskich i Iran też korzysta po prostu ze swojego położenia, z tej głębi strategicznej, którą niewątpliwie ma, no i z tych miesięcy przygotowań, które poczynił po pierwszym starciu, które miało miejsce w 2025 roku.
1: No to niedobrze to wróży. To brzmi jakby konflikt na Bliskim Wschodzie nie miał.

0: miał się skończyć szybko, tylko raczej przeciągać, wchodzić w jakąś taką właśnie przewlekłą fazę.
1: Zdecydowanie wydaje mi się, że tak właśnie będzie, że ten konflikt będzie trwał. Nie jest on w tym momencie łatwy do rozwiązania. Myślę, że wciąż, mimo że nie jest to już deklarowane przez Stany Zjednoczone czy przez Donalda Trumpa, wciąż chodzi o to, żeby jednak zmienić to oblicze, ten obraz polityczny Iranu, to oblicze Iranu, zamienić tę islamską republikę na jakiś inny system, który będzie bardziej przychylny tak polityce Stanów Zjednoczonych, jak i istnieniu na Bliskim Wschodzie Izraela. No ale w tej chwili jest to bardzo skomplikowane, bardzo trudne, bo mimo wszystko Iran pokazał, że potrafi wykorzystywać swój potencjał. Nawet jeśli ta różnica siły militarnej jest duża, no to jednak ta ideologia w Iranie też ma swoje znaczenie i widać, że duża część społeczeństwa po prostu popiera Islamską Republikę. Ona może zostać poprzez presję w pewnym momencie złamana, tyle że presja będzie musiała niewątpliwie w tej chwili trwać dłużej niż mogłoby się to wydawać na początku tego roku, kiedy wszyscy mówili o tym, że Islamska Republika jako ustrój już wisi na włosku.
0: No i jednocześnie ten system też zachował jakąś spoistość mimo poważnych ciosów, mimo zabicia wielu ważnych osób na najważniejszych stanowiskach, to ten reżim sam w sobie przetrwał. Znaczy nie było wewnętrznego przewrotu, przynajmniej nie wiemy o nim, jeśli był, to wszystko zostało bardzo szybko uspokojone, jeżeliśmy się na świecie o tym za bardzo nie dowiedzieli. No to też jest chyba sukces Republiki Islamskiej, czy tego systemu bardziej.
1: Niewątpliwie tak. System wykazał pewną odporność, też zdolność do takiej transformacji w warunkach wojennych, bo de facto w tej chwili zresztą sami irańscy politycy i autorytety religijne powtarzają to za każdym razem, że w tych czasach wojny to Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej będzie rządził de facto Iranem i wszystkie działania polityczne również będą podporządkowywane właśnie działaniom dowództwa Korpusu Strażników Rewolucji. I jak na razie to w Iranie działa. To oblicze Islamskiej Republiki przestało być też postrzegane jako coś słabego, chylącego się ku upadkowi, takiego systemu, który w nowoczesnym świecie globalnym nie ma szans przetrwać, a zaczyna się jawić niestety dla Zachodu też w wielu regionach jako swego rodzaju alternatywna ścieżka, powiedzmy, globalizacji, gdzie, prawda, niekoniecznie trzeba iść tą drogą, którą proponują Stany Zjednoczone i świat zachodni. Więc to są kwestie, które myślę, że też w psychice i w umysłach mieszkańców Bliskiego Wschodu bardzo mocno w tej chwili grają, odgrywają dużą rolę i wydaje się, że autorytety Islamskiej Republiki Iranu mają też tego świadomość. Także tutaj jest też niebezpieczna sprawa, jeśli chodzi o rozwój taki ideologiczny Islamskiej Republiki. Wciąż rewolucja trwa, jak to mówią reżimowi politycy irańscy. To zaczęło się w 1979 roku i ten zapał rewolucyjny nie został w żaden sposób stłamszony. Może się również w przyszłości gdzieś przenosić na inne państwa muzułmańskie oczywiście. Więc no, na to też należy w przyszłości zważać, bo coraz bardziej jednak w percepcji i w świadomości mieszkańców Bliskiego Wschodu, Stany Zjednoczone, Izrael, Zachód w ogóle zaczynają jawić się jako ci, którzy przynoszą tylko i wyłącznie niesprawiedliwość, a Islamska Republika, no niestety dla Zachodu zaczyna się jawić też takim systemem, który broni tych wartości islamskich, prawa szariatu i muzułmanów na całym świecie.
0: No na pewno reżim ajatollahów, na pewno Republika Islamska będą się starały bardzo mocno rozgrywać także takie kwestie narracyjne. Zresztą w tych różnych działaniach narracyjnych Iran sobie zaskakująco chyba dla wielu osób dobrze poradził, zaskakująco słabo zaś Amerykanie, ale to już jest temat na zupełnie inną rozmowę.

0: rozmowę. Doktor Jakub Gajda, politolog, iranista, ekspert Fundacji Pułaskiego. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję pięknie.
0: A Państwu za uwagę dziękuję. Do usłyszenia.
2: Świat w powiększeniu.
3: Reklama.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: No kto, no wiadomo.
5: Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Dziś deklaracja, we wtorek ostateczna decyzja prawie 40 polityków wykluczonych z Prawa i Sprawiedliwości. Wniosek o przeprowadzenie referendum klimatycznego jest już w Senacie. Ponownie może zostać odrzucony, zapowiada marszałek Izby Wyższej. Powiemy też o weekendowej trasie lata z radiem i telewizją polską. Jutro moc atrakcji w Grudziądzu. Minęła 21. Łukasz Pastor, zapraszam. We wtorek Komitet Polityczny PiSu ma potwierdzić decyzję o wykluczeniu z partii prawie 40 posłów. Dziś ogłosił ją Jarosław Kaczyński. A chodzi o osoby, które nie podpisały oświadczenia o nieangażowaniu się w działalność Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Mam nadzieję, że do wtorku Prawo i Sprawiedliwość zmieni swoje zdanie. Tak Krzysztof Lipiec z PiSu komentuje decyzję prezesa ugrupowania. To jeden z posłów, który nie podpisał oświadczenia.
2: Ja mam takie przekonanie, że do wtorku przyjdzie jeszcze to opamiętanie w mojej partii, której jestem jeszcze członkiem. Tej partii mi nikt z serca i z ducha nie jest w stanie, że tak powiem, wyciągnąć, bo ja tam włożyłem naprawdę sporo serca w to, aby funkcjonować, aby ta partia trwała.
1: Sytuacja pokazuje kryzys przywództwa Jarosława Kaczyńskiego w Prawie i Sprawiedliwości. Tak mówił na naszej antenie Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej.
3: Przyszłość oczywiście pokaże, jak klasyk mówił, jak będą sobie radzili poszczególni aktorzy, czy formacje polityczne, czy ta, która ma się stworzyć. Co do zasady, ja jestem sceptyczny wobec powodzenia tego przedsięwzięcia.
1: Były premier Mateusz Morawiecki powiedział, że na razie nie myśli o założeniu nowej partii czy klubu. Podkreślił również, że cały czas jest otwarty na porozumienie. Przypomnijmy, decyzja o zatwierdzeniu usunięcia 40 polityków z PiSu ma zapaść we wtorek. W Senacie jest już kolejny wniosek prezydenta o przeprowadzenie referendum klimatycznego. Poinformowała o tym marszałek Izby Wyższej Małgorzata Kidawa-Błońska. Jak dodała, wniosek będzie dalej procedowany.
4: Skieruję ten wniosek do komisji. Mamy 14 dni na rozpatrzenie tego wniosku, ale moim zdaniem znowu pytanie pana prezydenta jest tak szerokie, że jakiej polityki, czy tej obecnej, czy przyszłej? Przecież polityka Unii Europejskiej się zmienia w wielu sprawach, więc wydaje mi się, że ten wniosek także zostanie przez Senat odrzucony, ale poczekamy na debatę w komisjach. Do czterech komisji skierowałam ten wniosek.
1: Wnioskiem zajmą się Komisje Unii Europejskiej, Klimatu i Środowiska, Infrastruktury oraz Gospodarki. Najbliższe posiedzenie Senatu rozpocznie się 5 sierpnia. Zgodnie z Konstytucją Senat wyraża zgodę na referendum bezwzględną większością głosów w obecności ustawowej liczby senatorów. Karim Khan odwołany ze stanowiska prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze. Decyzję podjęły państwa członkowskie organu. Powód to stawiane mu zarzuty niewłaściwych zachowań seksualnych, podała agencja Reutera. Według tych źródeł za odwołaniem Khana z funkcji prokuratora zagłosowały 82 spośród 125 państw członkowskich. Mający brytyjskie obywatelstwo Khan zaprzecza stawianym mu zarzutom. Jest on trzecim prokuratorem od czasu powołania Międzynarodowego Trybunału Karnego. Kadencję rozpoczął w 2021 roku. Coraz więcej wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych. Ponad 660 wykroczeń stwierdzili dolnośląscy policjanci tylko podczas jednodniowej akcji. Funkcjonariusze skontrolowali blisko 950 osób poruszających się na rowerach i hulajnogach. O tym, jak poważne mogą być skutki łamania przepisów, świadczy wypadek,

0: do którego doszło w Wolbromiu.
1: Samochód osobowy, widząc, że 71-latek chce przejść przez ulicę i czeka przed zebrą, zatrzymał się, ustępując mu pierwszeństwa. 19-latek jadący hulajnogą omija samochód i uderza seniora, po czym odjeżdża. Zostawia mężczyznę bez pomocy, mówi Bartosz Izdebski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
2: Dość poważnie poturbowany został przetransportowany do szpitala. 19-latek usłyszał już zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku oraz ucieczki z miejsca zdarzenia.
1: Liczba wypadków rośnie zatrważająco. Arkadiusz Kuzio z Akademii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego podkreśla, że konieczna jest zmiana przepisów.
3: Niestety ta tendencja w jakimkolwiek państwie Europy będzie taka sama. Wiemy, że weszły kaski, ale co z prędkością?
1: Od stycznia do lipca doszło w całym kraju do ponad 640 wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych. To dwukrotny wzrost w przeciągu 2 lat. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
0: To już półmetek wakacyjnej, weekendowej trasy Lata z Radiem. Jutro moc atrakcji w Grudziądzu. Stare spichlerze, średniowieczne mury obronne z bramą wodną, tramwaje, niegdyś konne, a dziś elektryczne i baloniarstwo. To wszystko od godziny 9:00 prosto z Błoni Nadwiślańskich. A w południe piknik Lata z Radiem. Będą gry, konkursy, a także nauka przez zabawę, mówi prowadząca imprezę Dagmara Kowalska.
4: Nie tylko rozrywka, ale też edukacja. I na tą edukację stawiamy. Zaczynając od rozrywki. Koło Fortuny, które cieszy się niesamowitą ciekawością i zainteresowaniem. Wszyscy wygrywają. Nasze stoiska, stoiska naszych partnerów, między innymi Escape Room, w którym dowiadujemy się o historii radia. Wykorzystujemy wszystkie nasze zmysły. No przede wszystkim słuch. Poznajemy na przykład podcasty naszych dziennikarzy, a potem skaczymy sobie do innych naszych partnerów i uczymy się na przykład tego, jak działa nasz mózg.
0: O 16:00 odbędzie się międzypokoleniowa potańcówka, a o 20:00 startuje koncert Lata z Radiem i Telewizją Polską. Transmisja w drugim programie TVP.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W nocy na wschodzie przelotny deszcz, lokalnie burze, z kolei nad ranem popada na wybrzeżu. Termometry pokażą na wybrzeżu właśnie 15 stopni, na obszarach podgórskich od 7 do 9 stopni, na pozostałym obszarze przeważnie od 10 do 13 stopni Celsjusza.
5: Klimat.
0: Jakość powietrza jest bardzo dobra, a na zachodzie Polski przeważnie dobra. 25% energii elektrycznej w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych.
5: Klimat.
6: 6 minut po godzinie 21.
7: Wieczór w Polskim Radiu 24.
6: I chyba wszyscy dziennikarze o tym wiedzą, że umiejętność zadawania pytań to jest wielka sztuka, a umiejętność słuchania odpowiedzi to też wielka sztuka. I jeżeli połączymy te dwie rzeczy, to może udać się coś bardzo, ale to bardzo ciekawego.
7: Weekend kulturalny.
8: Maja Kluczyńska, witam Państwa w Weekendzie Kulturalnym i proszę Państwa, dzisiaj lektura na każdą porę dnia i nocy. A w studio panie Paulina Młynarska, Dorota Wellman,
9: dzień
8: autorki.
9: Dobry.
8: Dzień dobry. After Party. After Party, czyli co? Płaczemy po tym, że młodość bye bye love pożegnałyśmy, czy cieszymy się, bo przyszło nowe?
9: Nie, no odpowiedź na pytanie. Co jest najfajniejsze po jakimś wydarzeniu? After Party.
8: No, czyli...
9: Tam się wiele rzeczy dzieje i wiele rzeczy się zaczyna, więc...
8: Nie ma przysłowiowego to, końca po 40,
9: nie ma, to chodzi
8: po 50,
9: o imprezę tak naprawdę. To jest książka o imprezie.
10: To jest taki moment w życiu, kiedy wyobraź sobie taką sytuację, że po prostu zdejmujesz buty, wracasz, wiesz, wracasz do domu i tak, to co robisz? Zdejmujesz buty.
8: Luzik.
10: Zdejmujesz stanik.
9: Tak, bo to strasznie ciśnie. Jak ktoś nie ma piersi, to nie wie, o czym mówimy.
8: Możesz... Ale jak ktoś ma duże piersi, to też wie, o czym mówimy.
10: No, albo jak ktoś ma piersi odtworzone, tak jak ja po mastektomii, ma blizny,
9: to też komuś dokucza.
10: I po prostu, wiesz, możesz sobie włożyć na przykład jakiś swój taki ulubiony szlafrok, tak, ale jeszcze... Nie wiem, jak ktoś ma ochotę na drinka, to może i drinka, ale ja mam na
8: przykład... Jakiś rytuał.
10: A może być jakaś fajna herbata. I wtedy dopiero z tymi osobami, z którymi już się tak zostaje w tym najwęższym gronie, dopiero zaczyna się taka fajna gadka i taki fajny wieczór. To jest to after party.
9: I to trwa.
10: Bardzo długo trwa i to jest najprzyjemniejsze. I my jesteśmy na takim etapie życia chyba teraz.
9: Tak, mamy nieustanne after party.
8: Proszę pozwolić, że...

0: dołączę, to zapytam tak. To kiedy panie wpadły na to, że tak wśród tych najbliższych i ten afterek jest możliwość stworzenia czegoś wspólnego?
1: O, to jest bardzo proste. Paulina mieszka na Krecie, mieszka w Grecji.
0: Bardzo proste.
1: I ja ją zaprosiłam do podcastu o Grecji, który prowadzę, bo zachęcamy ciągle ludzi, żeby jeździli do Grecji na wakacje, żeby zobaczyli, jaki to jest cud w środku Europy. Nie widziałyśmy się jakiś czas, no bo rozdzieliła nas w naszej miłości, rozdzieliła nas przestrzeń. Ona wybrała Śródziemnomorze, ja Polskę Ludową i tu już zostałam. Ale kiedy się spotkałyśmy, to było jak przedtem. Nic się nie zmienia w naszej relacji. Możemy się spotkać po roku i jest ta sama więź, to samo porozumienie, to samo zainteresowanie
0: wzajemne. Ta sama energia.
1: Ta sama energia. I jak skończyłyśmy podcast od Grecji, rozpoczęłyśmy pisanie książki.
2: Tak, to było takie fajne, bo myśmy długo pracowały razem w studiu telewizyjnym.
0: No właśnie,
2: i my po
0: to
2: prostu
0: jest...
2: tak, to było takie miłe znowu się spotkać w robocie.
1: I pogadać.
2: I to właśnie, wiesz co, na przykład jest fajne, bo teraz jesteśmy w radiu, to tego tak nie widać, ale...
0: Ale słychać w głosie.
2: My mamy coś takiego z Dorotą, że ja wiem, jaki na przykład jest Doroty, jakie jest jej tempo mówienia i mniej więcej, jaką ona buduje frazę, więc ja wiem, kiedy ona dąży do kropki. Myśmy to przecież latami ćwiczyły. Tak, i nagle po prostu to jest takie fajne, bo to tak płynie,
0: tak.
2: A jednocześnie no, mamy sobie cholernie dużo do powiedzenia. I po tym nagraniu tego podcastu, to było równo rok temu, chciałam ci powiedzieć, w marcu, ja wsiadłam do samolotu i po prostu to takie swędzenie w głowie...
0: że coś trzeba jeszcze.
2: Że kurczę, że ale to było ekstra po prostu. I mówię, Dorota, chodź tak zróbmy, że będziemy się zdzwaniać rano i będziemy gadać. I przegadamy to, jak się świat zmienił, bo my 10 lat nie prowadzimy już tego programu, a to był ważny program o kobiecych sprawach i poważnych, i mniej poważnych, ale to nie był program o niczym. I też chciałyśmy pogadać o tym, jak myśmy się zmieniły, jak się nasze życie zmieniło, jak media się zmieniły, jak świat się zmienił i jak w tym wszystkim nawigować, żeby
1: nie zwariować
2: i wylądować w tym przyjemnym, miłym szlafroczku,
0: komforciku
2: z tym czymś dobrym, cokolwiek to lubimy i po prostu pocieszyć się życiem.
1: Musimy powiedzieć, że to jest zasługa nowych technologii, bo Paulina na Krecie,
2: ja byłam we Francji w ogóle.
1: A w ogóle byłaś wtedy we Francji.
2: Ty byłaś na Krecie.
1: Ja byłam na Krecie. Przejazdy z różnych miejsc, bo Paulina podróżuje po Europie i nie tylko po Europie. Nowoczesne technologie nam to ułatwiły, bo ja w domu pod Warszawą i to się da zrobić.
0: Niestraszne AI, niestraszne historie,
1: wykorzystałyśmy nowe technologie na naszą korzyść. To naprawdę nam ułatwiło życie. A poza tym łączenie się ze sobą, kiedy widzę perspektywę tego, co jest za oknem u Pauliny, albo jej psy wpychające się drzwiami i oknami, bo przecież ma ich taką ilość, że to stado się nie kończy, więc wchodzi każdą dziurką. To, że u mnie też się coś dzieje za plecami, bo mój mąż właśnie zdecydował się pozdrowić Paulinę i włazi. To jest najpiękniejsze w tym wszystkim i z tego da się zrobić książkę, jeśli chce się z drugim człowiekiem rozmawiać.
2: Powstała taka rozmowa, co jest super fajne i w ogóle ja uważam, że należy to stosować w takich swoich innych relacjach. O czym chcemy gadać, bo w tym takim ferworze walki czasami wpadamy w jakieś takie rozmowy o byle czym, jakieś takie small talki, a myśmy sobie postanowiły, tego dnia rozmawiamy o tym, tego dnia rozmawiamy o tym, tego dnia rozmawiamy o tym.
1: I nie trzymałyśmy się tego scenariusza do końca, bo rodziły się nam tematy po drodze. I przychodziłyśmy na przykład następnego dnia rano, pojawiałyśmy się w komputerze i słuchaj, musimy porozmawiać o tym, bo dla której z nas był to ważny temat. To świetne, bo to miało jakąś podstawę, choć nie miało sztywnego scenariusza i życie nam też troszkę przynosiło tematy w tym czasie, kiedy pracowałyśmy.
0: Aha, czyli odkąd zaczynamy, dokąd zmierzamy, ale wszystko, co po drodze się urodzi, też się znalazło w tej książce.
1: Tak, i wymiana tematów, które naprawdę obie nas interesują. Tam nie ma, że jedna osoba miała więcej swoich
0: i
1: tematów.
0: I monolog.
1: Tak, dokładnie, tylko dialog.
0: Dialog,
1: jak
0: to jest
1: mówi
0: ważne.
1: Paulina i ma jak zwykle rację, bo ona ma zawsze rację, to jest oda
0: oczywiście
1: do rozmowy. To jest
0: miłe, kobieta kobiecie rację
1: to
0: masz.
1: To prawda, to jest oda do rozmowy, to jest miłość do rozmowy z drugim człowiekiem, bo jak powtarzamy obie w różnych słowach, najpiękniejszym spotkaniem na świecie jest spotkanie z drugim człowiekiem, z nim rozmowa, kosmos, nowy świat się otwiera przed nami i to jest najciekawsze. Wszystko inne jest niczym w porównaniu z tym, że spotykamy drugiego człowieka.
0: To dlatego kochacie tę robotę.
1: O, tak.
0: Proszę pań. Coś w tym jest. To jest ten afrodyzjak.
1: Ty chyba też coś o tym wiesz, że nas kręcą ludzie po drugiej stronie sitka, albo po drugiej stronie kamery, albo obok nas siedzący. I
0: to jest ten fan, który daje nam ten zawód, praca.
1: I każdy człowiek przynosi swoją historię. Tak zresztą też było w Mieście Kobiet.
0: Tak. No a co na to nasza 10. muza,

0: Proszę pani, to jest dygresja.
1: X-muza tak zwana. Tak ktoś ostatnio powiedział.
2: Ładne.
1: Co to jest takiego, ta X-muza?
2: Proszę. Taka muza nieznana, X-muza.
0: Proszę państwa, przypomnę. Paulina Młynarska, Dorota Wellman, After Party. Nowe dzieło, panie, w studio Polskiego Radia 24. No to miłe panie, dajecie człowiekowi, mówię człowiekowi, kobieta też człowiek, odwagę, siłę, bo mówicie, jesteś okej, nic nie musisz, ale możesz. I to jest ten fame taki, który niesie książka, niesie fantastyczną energię, niesie taki future, który jest trochę tradycją, trochę nawiązaniem do swojego, każdej z nas, każdego z nas, kto będzie czytał, ale też mówi o tym, halo, tu jest wszechświat, który cię zaprasza i ty wybierasz, ty rozdajesz karty, bo ty podejmujesz decyzję, a my ciągle czekamy, że ktoś coś za nas zrobi, ktoś nam coś ułatwi w życiu, prawda?
1: Ja myślę, że coraz mniej na szczęście już czekamy jako kobiety, że to się bardzo jednak zmienia, że kobiety się, że coraz bardziej odważają, ja to widzę też, jak na przykład przyjeżdżają dziewczyny na warsztaty jogi, które prowadzę, to jeszcze parę lat temu mówiły, odważyłam się przyjechać, albo bardzo dużo było kobiet, które mówiły, to jest mój pierwszy taki wyjazd, że ja jestem gdzieś sama, tak sama przyjechałam, bez koleżanki, bez rodziny, a teraz to się w ogóle,
2: normalne
1: to jest
2: stało.
1: Dziewczyny pytają tylko, czy są dwójki, czy jedynki, a okej, okay, to ja bardzo chętnie dwójkę, bo ja chętnie kogoś poznam, jakąś inną osobę, no tam dziewczyny są wtedy po dwie w pokoju, także to się też bardzo zmienia, natomiast to, na czym nam zależało może...
0: No właśnie, co chciałyście, żeby było takim celem, na czym najbardziej zależało, żeby człowiek odczytał.
1: Najkrócej jak dla mnie, ja chciałam podnieść na duchu. Bo w ogóle to też, czym się zajmuję zawodowo, jest bardzo o podnoszeniu na duchu. Tak. Ja chciałam po prostu
0: taki up.
1: Dodać otuchy, bo to nie my po prostu często w tych sprzecznych komunikatach stawiamy sobie jakieś niesamowite wymagania. Jako te osoby, które już trochę przeżyły, my możemy troszkę z dystansu po prostu podzielić się tym, że słuchaj, nos nad wodą jakoś to będzie.
2: Myślę, że nasze hasło, które się tam przewija i w naszych rozmowach również, nic nie musisz, wszystko możesz.
0: No właśnie.
2: To jest los w twoich rękach. Myślę, że istotnym przesłaniem tej książki również jest to, żeby nie myśleć o wieku i różnych jego etapach. Jako końcu czegoś, że już nie można, nie wypada, nie uchodzi, albo już tego nie zrobię, bo tak sobie
1: się nie da.
2: Albo się nie da, tak sobie zakładamy. Tak. Da się, pod warunkiem, że naprawdę my tego chcemy. I zachęcamy, nie mówimy, że to jest jedyna złota rada, jaka jest na życie, ale zachęcamy także swoimi historiami do tego, żeby robić różne rzeczy, które nam sprawiają przyjemność, żeby tworzyć, żeby znaleźć sobie swoją pasję, żeby znaleźć miłość w pracy, w tym sensie, że może inną pracę niż miałyśmy do tej pory.
1: Wszystko... Tak można znaleźć miłość w pracy, ja nie mam nic przeciwko temu.
2: Ty nie znajdziesz miłości w pracy, bo ty masz samych tych, co się u ciebie wyginają. To wtedy mam myślenie o miłości człowieku. Ale w tym sensie...
1: Zdziwiłabyś się.
2: No, ty zmieniłaś pracę. Jednakowoż radykalnie. Porzuciłaś mnie samotną, mnie zostawiłaś z progowem.
0: W media.
2: Media zostawiłaś na rzecz twórczości literackiej i działalności związanej z jogą. To jest ogromnie odważna decyzja i będę mówiła zawsze, że mi tym imponujesz. Może ktoś też się tym
0: inspiruje
2: i coś zmieni. Nie mówimy, że konieczna jest zmiana, że musisz to zrobić, bo jeśli ktoś kocha swoją działkę i ma w tym radość,
0: dlaczego
2: i na
0: nie?
2: przykład nie chce już na przykład pracować zawodowo, bo jest w wieku emerytalnym, trzeba to szanować.
1: A propos wieku, Dorota, powiedz, ile miałaś lat, jak poszłaś na studia, jak wróciłaś na studia?
2: Ja 61. Znów. Kolejne studia
1: zrobiłam. Wróciła Dorota na studia. Ja miałam 47, jak zrobiłam, czy 46, jak zrobiłam certyfikację nauczycielki jogi, a wcześniej przez 6-7 lat uczyłam się tego bardzo intensywnie.
2: I dalej się uczysz, bo przecież ciągle wyjeżdżasz, się dokształcasz.
1: Tak.
2: Więc naprawdę ten świat daje nam tyle możliwości. Korzystajmy z życia, które trwa, ile trwa, przecież wiemy. Bierzmy go całymi garściami. Wybierajmy to, co nas cieszy, albo to, co jest dla nas działalnością twórczą, albo sprawia nam tylko i wyłącznie radość. No nie rezygnujmy z życia po prostu. To jest ten też optymistyczna część naszej książki, że możemy robić różne rzeczy, które chcemy.
0: Dostajemy skrzydeł. proszę Państwa, jeszcze raz przypomnę, Paulina Młynarska, Dorota Wellman, After Party. PESEL nie jest ważny.
2: PESEL też nie jest ważny, bo dołączy się do każdej partii.
0: Ale wróćmy do takich oto deklaracji. Paulina Młynarska, ja tak bardzo skrótowo,

0: Chcę żyć tak, by życie do końca nadawało się do życia. Hello. Czyli jak?
1: Po pierwsze też chcę powiedzieć, że to jest, to nie ja wymyśliłam to zdanie, ale tylko je wymyśliła Judith Butler.
0: Tobie, tak.
1: Judith Butler powiedziała, że wszyscy chcą życia, które się nadaje do życia. Mm-hmm. Ja to ułożyłam, że chcę do końca. W tym sensie, że dla mnie życie, które nadaje się do życia, to nie jest wegetacja. To jest życie, w którym mój umysł po prostu jest zainteresowany, pobudzany różnymi treściami, w którym coś mnie wkręca, coś mnie wciąga, coś mnie ciekawi i przede wszystkim, którym poznaję nowe zjawiska i mogę się zafascynować czymś.
0: I to bardzo rozwija. I
2: nie
0: to,
2: zamykasz się na nie.
1: Tak,
2: też.
1: I dla mnie tylko takie życie się nadaje do życia, w którym coś mnie interesuje. Absolutnie nie chodzi o to, że trzeba jakiś, że ja mogę o sobie tylko mówić, jakieś aktywności cały czas niesamowite sobie wymyślać. Mhm. Wręcz przeciwnie, ja się...
0: Bo wszyscy to ja
1: Ja się nie nudzę w swoim towarzystwie i nie znam w ogóle pojęcia nudy, ale chodzi o to, żeby mój mózg się interesował i żebym ten mój wewnętrzny świat był bogaty. A żeby on był bogaty, no to trzeba do niego dowozić, trzeba do niego dostarczać. Szpik produkuje komórki macierzyste, prawda? Mm-hmm. No więc teraz musimy sobie zadać pytanie, co jest tym szpikiem, który produkuje nasze takie życiowe, intelektualne i emocjonalne komórki macierzyste. Z czego my się odradzamy? Bo ze szpiku się odradza krew, tak? Kultura wysoka jest jak szpik. Ona odradza komórki macierzyste naszego rozumienia świata.
0: Ona otwiera dzięki
1: tak,
0: temu.
1: Tak. Dla mnie czymś takim jest medytacja, dla mnie czymś takim jest przebywanie z naturą i dla mnie czymś takim jest rozmowa, taka jak ta, którą przeprowadziłyśmy z Dorotą w tej książce, a czasami rozmowa przez 5 minut przez telefon z Dorotą, czy z jakąś inną osobą, której świat wewnętrzny również wibruje, jest ciekawy i ona mi wtedy robi transfuzję. Ona mi daje przeszczep w szpiku.
2: Jestem lekarzem.
1: Ona mi robi przeszczep w szpiku.
0: Ale to jest wzajemne.
1: Ale rozumiesz, o co chodzi? Po prostu tak. W ten sposób się odtwarza. Człowiek odżywa, bo my musimy robić tak, żeby nasza energia życiowa, żeby ona
0: odtwarzała w jakiś sposób,
1: żeby
0: prawda?
1: Ona się namnażała. My nie możemy tego przestać robić. Jak to przestaniemy wtedy robić, to koniec.
2: To nie jest zasób, którego nie trzeba uzupełniać.
0: Tak. Dorota. Aleluja i do przodu,
2: no,
0: czyli
2: to proste hasło. Proste, przestać
0: tak?
2: Oglądać się za siebie, przestać myśleć tylko wspomnieniami, rozważać, że kiedyś było lepiej. Mam parę fantastycznych rzeczy do wspominania, ale część takich, o których chciałabym również zapomnieć. Patrzeć przed siebie, bo przed każdym z nas jest jeszcze i życie do przeżycia, o którym mówi Paulina, i nowe doświadczenia, które zbieramy. Nie możemy się tylko zatrzymać i analizować to, co było naszą przeszłością. Uważam, że za często mówimy o tym, co było, a za mało myślimy, co ja jeszcze mogę zrobić.
0: Co będzie, prawda?
2: Co się wydarzy, co mnie jeszcze spotka, gdzie jeszcze pojadę, kogo jeszcze spotkam, czego się nauczę, czego się dowiem, co mnie absolutnie zaskoczy. Czego się ostatnio dowiedziałaś, co cię zaskoczyło? Skup się teraz i powiedz państwu, tak ładnie.
1: No dowiedziałam się, że słuchaj, jak się modelowi AI da bardzo proste równanie, takie typu 1+2, a potem w tym samym prompcie mu się powie, żeby się wyłączył, to niektóre modele już robią tak, że sobie same zmieniają program, żeby się nie wyłączyć. Przerażające.
0: Zaskakująco przerażające.
2: To strach się bać. Tak? Mm-hmm. Ja przez zupełny przypadek, czytając etykiety, bo ja mam takie zboczenie, że czytam etykiety, żeby wiedzieć, co na siebie nakładam.
0: Aha, no właśnie.
2: Dowiedziałam się o ogromnej szkodliwości wielu barwników, które pojawiają się teraz, bardzo nowoczesnych, i stanowią piękny kolor naszych tkanin, które używamy, a które bardzo powolutku i bardzo radykalnie i bardzo konsekwentnie przenikają do naszej krwi. Nie myślimy o tym, zakładając piękne szafirowe ubranie z dobrej firmy, a powinniśmy także o tym pomyśleć. Zrobię na pewno także o tym rozmowę w programie, bo to, co nakładamy, ile tych ubrań kupujemy, to już jest szaleństwo. I to, że mogą być również dla nas szkodliwe, równie szkodliwe jak nawozy w warzywach i owocach, to jest chyba świadomość, której nie mamy społecznie. Codziennie możemy się dowiedzieć czegoś naprawdę fascynującego i interesującego. Na przykład spryskiwanie ciągle okolic szyi perfumami i tarczycy może być szkodliwe. I zwróćmy uwagę i poczytajmy o tym, czy wylewając piękne zapachy, które roznoszą się dookoła i sprawiają przyjemność nam i innym osobom.
0: Nie szkodzą.
2: Bo nie cuchniemy. Nie szkodzą naszemu organizmowi. Są inne miejsca, które równie dobrze ten zapach rozniosą. Codziennie lubię wiedzieć coś nowego. A jak trafi się hasło, tak jak rozmawiałyśmy z Loną wczoraj, którego nie znam, to ja natychmiast, tak jak i ona, sięgam, co to jest,

0: Do czego służy? Dlaczego ja o tym nic nie wiem? Myślę, że ta ciekawość to jest podstawa mojego i Pauliny życia.
1: Chcę wiedzieć. Tak po prostu. A ja powiem szczerze, że chwilę wcześniej, przed spotkaniem z paniami, dowiedziałam się o błękitnej humanistyce w kontekście wody. O tym, że możemy jako homo sapiens w XXI wieku zupełnie inaczej popatrzeć na ten żywioł, który nam coś komunikuje, a my nie potrafimy tego odczytać. No więc już mam tutaj 5 haseł, które będę wertować, bo będę hydrologią się zajmować.
0: Jestem zafascynowana tym, że wiele osób nie wie i nie pamięta, dlaczego naszym symbolem protestów kobiecych w Polsce były parasolki. Wiemy?
2: No dlatego, że żona, czy też partnerka właściwie można powiedzieć, Józefa Piłsudskiego.
0: Mówiłam, że to ganisz.
2: Maria. Tak, Maria. Wyszła z parasolką. I zresztą miało to miejsce w Warszawie, przy ulicy Mokotowskiej, prawda?
0: Dokładnie tak.
1: Ona bardzo wspierała wszystkie ruchy wtedy
0: na go szantażowała prawie. Tak. Ale dlaczego ta parasolka? Dowiedzmy się tego, bo tu jest moja ukochana feministka pod bokiem. Wtedy sufrażystki, feministki ówczesne wychodziły na ulicę. Też ubiór sygnalizował to, że mają swoje poglądy, a radykałowie i konserwatyści pluli na takie kobiety. Jedyną bronią obronną była parasolka, którą broniliśmy się przed takim wyrażaniem niechęci do tych kobiet. Więc ta parasolka nasza jest cudownym symbolem. W szkole o tym powinniśmy mówić. W szkole dziewczynom, bo jesteśmy ciągiem dalszym. Paulina to jest w ogóle ciągiem
2: dalszym. W ogóle historia praw kobiet to jest też bardzo ciekawe. Nie jest w ogóle nauczana w szkole.
0: Powinna.
2: Wiesz, ja na przykład pytam dziewczyn na warsztatach, jak sobie gadamy o różnych... Bo joga jest bardzo o samostanowieniu, o takiej niezależności. I pytam na przykład o to, czy która z was wie, jakie poglądy polityczne miała i na kogo głosowała jej prababcia, która jako pierwsze pokolenie kobiet mogło głosować w Polsce. No bo to jednak, wyobraźmy sobie taką rodzinę. Jest rok 17, 18, przetoczyła się wojna, jeszcze się przetacza wojna, dyskutuje się o prawach kobiet. Polska jest jednym z krajów, które jako pierwsze w 19 roku, o ile się nie mylę,
0: wprowadziły.
2: Kobietom daje prawo głosu, więc wyobrażam sobie, że w rodzinach to było, jakieś dyskusje musiały być, to było doniosłe wydarzenie, tak? I wiecie, że nikt nie wie, nikt nie pamięta, to nie zostało jakoś odnotowane.
0: Nie rozmawiało się o tym.
1: A poza tym, jak to jest? Babcia, prababcia, to jakie to czasy? Babcia mieszka zamierzchłe. Babcia, prababcia mieszka gdzieś tam, a ja mieszkam tutaj. Nie ma domów wielopokoleniowych, prawda?
0: I nie rozmawia się przede wszystkim.
1: I nie rozmawia się o tym.
2: Znaczy, to nie są tematy, które w ogóle w kobiecych tych przekazach, na szczęście nie we wszystkich domach, bo ty miałaś na przykład taki dom,
1: absolutnie.
0: Ja na przykład wiem, na kogo głosowała moja babcia. Moja babcia w ramach protestu w czasach komunistycznych nie głosowała i był to świadomy absolutnie wybór, bo uważała, że właśnie wyboru nie ma. Więc to była świadoma decyzja, ale o tym się rozmawiało.
2: Tak. Wiesz, w ogóle jak dziewczyny słyszą i widzą inne kobiety rozmawiające o polityce, to się uczą też w ten sposób, że polityka jest ważna i że prywatna jest polityczna, więc ja też przez to, że moja mama się interesowała polityką i rodzina w ogóle była jakoś zaangażowana w Solidarność i tak dalej, w wspieranie tego ruchu demokratycznego w Polsce, po prostu my byliśmy rozpolitykowani.
1: Bo my sobie tak myślimy, że ta polityka to w ogóle jest poza naszym zasięgiem.
0: A ona wpływa na nasze życie.
1: A ona nas czasami tak przygarnia, zagarnia i dopadnie, że nie mamy siły odetchnąć. Miłe panie, musimy kończyć, ale na zakończenie koniecznie muszę jeszcze zadać to pytanie. Czy czegoś nie wypada robić w pewnym wieku? Czy mamy jakąś listę własnego nie wypada? I czy przekornie może należy robić wszystko to, czego nam nie wypada w pewnym wieku?
2: Znaczy nie, jest o tym w książce bardzo dużo, stąd to pytanie. No, my postulujemy...
1: Paulina, czego tobie nie wypada? Masz jakieś takie ograniczenie, że pojawia ci taka lampka i mówisz... Paulina, nie. Hello, nie teraz.
2: Nie, już. Absolutnie nie pojawia mi się coś takiego. Pojawia mi się coś takiego, że już mi się tego nie chce robić, albo mam na to
1: ochoty.
2: Wiesz,
1: że
2: albo nawet jeśli chodzi, powiedzmy, o, nie wiem, o jakieś ciuchy, czy o coś, co kiedyś bym chętnie nosiła, teraz tego nie noszę, bo mi się wydaje, że mi się tak jakoś... To już ja, ta Paulina, którą jestem dzisiaj, 55-letnia, już tego nie nosi. Ale ta, która miała 35, to chętnie to nosiła.
1: To był inny czas,
2: podobało.
1: Inna energia, inne potrzeby i ocena. Dorota, a ty co masz takiego?
0: Ja myślę, że łączy nas jedno nie wypada. Paulinko. Nie wypada być nieprzyzwoitym człowiekiem. Nie wypada być człowiekiem idącym po trupach. Nie wypada stawać na miejscach dla niepełnosprawnych. Nie wypada parę rzeczy takich dotyczących bardzo istotnych rzeczy w życiu i

0: współżyciu z drugim człowiekiem.
1: Nie wypada udzielać nieproszonych rad. Nie wypada pouczać wszystkich dookoła i wiedzieć lepiej.
0: Najlepiej, tak.
1: I być po prostu wielką mądralą.
0: Nie wypada nie być solidarną z inną kobietą. Tak. To jest po prostu nie fair. A resztę to hulaj dusza piekła.
1: A
0: nie
1: jeszcze
0: ma.
1: Powiem parę nie wypada. Nie wypada. Nie wypada zaspokajać za wszelką cenę swojej ciekawości. Bo ciekawość trzeba po prostu umieć, dorosły człowiek potrafi nad nią zapanować. Nie wypada wypytywać i stawiać innych ludzi w sytuacjach, w których czują się niezręcznie, niekomfortowo. I nie wypada w dzisiejszych czasach nie rozwijać się, nie czytać książek i nie update'ować swojej wiedzy. I trzymać się kurczowo starych przekonań, ponieważ neuronauka i psychologia opowiadają nam tak dużo ciekawych rzeczy o nas jako o gatunku, że po prostu nie wypada tego nie wiedzieć.
2: A proszę Państwa, nie wypada nie przeczytać Paulina Młynarska, Dorota Wellman, After Party. I wtedy uznają Państwo sami, czy wypada wiedzieć, nie wiedzieć, przejmować się, nie przejmować. Decyzja zawsze będzie należała do Państwa. Tak twierdzą autorki, ale tak też potwierdza życie.
0: Bardzo dziękujemy, za zaproszenie.
1: Dziękujemy
0: Państwu za uwagę.
1: Pozdrawiamy Polskie Radio.
0: Tak jest, dobrze, że istnieje.
1: I cudownie być w tym studiu i w ogóle ten oj.
2: After party. Dziękujemy, miłego wieczoru.
3: Weekend kulturalny. Reklama.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 21.30. Łukasz Pastor, zapraszam. Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości nie wyklucza przyszłej współpracy zwaśnionych stron. Tak wyrzucenie z partii Jarosława Kaczyńskiego ponad 40 parlamentarzystów komentowała na naszej antenie politolog dr Danuta Plecka. Pole do współdziałania może zaistnieć już przy okazji przyszłorocznych wyborów parlamentarnych, uważa ekspertka.
8: Jest to jednak wyjście z partii umówione. Ja spodziewam się, że po wyborach parlamentarnych w przyszłym roku te ugrupowania nawiążą ze sobą współpracę, bo Mateusz Morawiecki ze swoim takim centrystyczną postawą, centrystycznymi poglądami, on będzie starał się zagospodarować tych wyborców, którzy być może są zniechęceni tym bardzo takim mocnym skrętem Prawa i Sprawiedliwości w prawą stronę, czy uśmiechami puszczanymi do skrajnej prawicy.
7: Powodem rozłamu w PiS-ie była odmowa podpisania deklaracji o braku przynależności do odrębnych stowarzyszeń. W ostatnich miesiącach Mateusz Morawiecki rozwijał własną inicjatywę polityczną Rozwój Plus. To przełom, na który historycy czekali od dawna. Instytut Pamięci Narodowej potwierdził, że zidentyfikowano szczątki żołnierza podziemia niepodległościowego, podporucznika Mieczysława Ziemiaszkiewicza, pseudonim Rój. Było to możliwe dzięki badaniom porównawczym DNA. Identyfikacja szczątków Roja ma wiele wymiarów, mówi pełniący obowiązki prezesa IPN-u Karol Polejowski.
9: W ten sposób spełniamy to, co zostało nam powierzone decyzją ustawodawcy, ale przede wszystkim realizujemy bardzo potrzebny element, jakim jest oddawanie rodzinom szczątków tych, którzy przez dziesięciolecia leżeli w bezimiennych dołach śmierci. Dzisiaj oddajemy doczesne szczątki pana podporucznika Mieczysława Ziemieszkiewicza, Roja, rodzinie.
7: Szczątki odnaleziono kilka lat temu na łączce na cmentarzu powązkowskim. Rój był dowódcą jednego z najdłużej walczących z komunistami oddziałów Narodowych Sił Zbrojnych na Mazowszu. Poległ w walce 14 stycznia 1951 roku. Intensywne opady deszczu doprowadziły do przelania się zbiornika retencyjnego w Braniewie na Warmii i Mazurach. Woda uszkodziła pobliską drogę oraz chodnik. Strażacy zabezpieczyli miejsce i opanowali sytuację, ale zniszczeniu uległa nowo wybudowana infrastruktura, mówi burmistrz Braniewa Tomasz Sielicki.
10: Te straty są bardzo bolesne, że jeszcze w tym roku kończyliśmy inwestycje. Infrastruktura drogowa, pieszo-rowerowa została świeżo wyremontowana i to najbardziej boli, że ten żywioł, woda zniszczyła i popsuła to, co przy ogromnym nakładzie i finansowym, i przy wielu staraniach, zabiegach zostało przez

0: Panie profesorze, no i stało się trzęsienie ziemi w Prawie i Sprawiedliwości, a wydawać by się mogło, że partia zwarta, silna i partia bezkompromisowa, to znaczy członkowie tej partii z najwyższego szczebla, tacy, którzy oddani panu prezesowi na śmierć i życie. A tu masz, babo, placek.
1: No tak, muszę powiedzieć, że ja już z wielką niechęcią cokolwiek na ten temat mam gadać, bo już wszyscy mówią od kilku dni wyłącznie na ten temat. W każdej, jak się otworzy którykolwiek, którąkolwiek stację telewizyjną, to tam jest 50% czasu na wiadomości poświęcone wyłącznie tej jednej kwestii.
0: No ale proszę się, panie profesorze, nie dziwić, dlatego że to jednak przez od 2001 roku Prawo i Sprawiedliwość istnieje, powstało równocześnie z Platformą Obywatelską. No i jednak 10 lat w sumie Prawo i Sprawiedliwość w Polsce rządziło, panie profesorze. 10 lat.
1: No tak, tak, tak. No tak, raz, dwa, a później 8. Ze straszliwymi skutkami, z którymi, jak się okazuje, Platforma, a przede wszystkim cała ta Koalicja Demokratyczna bardzo trudno sobie daje radę. No tak, ale no dobra, wróćmy do całej tej sprawy. Mnie się wydaje, że dzisiejsze oświadczenie pana Kaczyńskiego było oczywiście być może trochę ryzykowne, ale uważam, że to było absolutnie właściwe zagranie. Zwłaszcza, że jest moment, który na to jest bardzo dobry. I to jest ostatni moment, w którym on mógłby i powinien odbudować no, swój autorytet, tak zachwiany przez całe te rozgrywki, przez te wyzwiska, które obie strony sobie dawały wyraz, no po prostu straszny. I to jest właściwie coś, co właśnie można się było tego spodziewać. Ja właściwie nie byłem pewien, co on zrobił, ale myślę sobie, że jednak po prostu, jakby to powiedzieć, zakorzenienie Kaczyńskiego jako przywódcy, jako takiego, no, wodza, z którym się ludzie no, przez wiele lat utożsamiali. To bardzo duża jednak jest część polskiego społeczeństwa, która się z nim utożsamiała. No weźmy pod uwagę, że też on stworzył tak naprawdę taki bardzo żywy i bardzo rozległy ruch społeczny. Ruch społeczny wokół tych swoich miesięcznic, które były cały czas celebrowane. Dalej są celebrowane z nieco innymi skutkami. Trochę się śmieję, bo przypominam sobie te pokazujące te uroczystości, obrazki, jak tutaj się prezes szarpie albo wyzywa policjantów, albo tych facetów, którzy tam składają swój wieniec albo go wyrywa. No to dosyć komiczne, ale tak czy inaczej to nie jest tak, że łatwo będzie Morawieckiemu tutaj zacząć iść jakąś własną drogą. Zwłaszcza, że on tej własnej drogi to tak za bardzo nie ma zdefiniowanej, jak sądzę, do tej pory. A myślę, że to jest taki pomysł, żeby przekształcić PiS taki nowoczesną, zachodnią, albo przynajmniej zbliżoną do tej wersji zbliżonej zachodniej konserwatywnej partii. No tylko jak ja sobie to mogę to wyobrazić, to raczej z trudem. Jeszcze przy tym prezydencie, prawda? Bo tak konserwatywny, nowoczesny konserwatyzm, no tak jak w Wielkiej Brytanii, prawda, który zezwolił na nie tylko związki partnerskie, również jednopłciowe, ale też i dwupłciowe, to zawsze jest więcej przecież, ale też nawet na małżeństwa homoseksualne. Więc ja nie wiem, jak on to sobie to wszystko wyobraża. I też pomyślałem sobie, wczoraj miałem takie wystąpienie w telewizji publicznej, powiedziałem tam, że no, jestem zdziwiony w tym ostatnim, tym właściwie pierwszym sondażu, który zrobił taki trik, że zapytał o poparcie aktualnie działających partii, ale w drugim pytaniu zadał, a co by było, gdyby właśnie to stowarzyszenie Morawieckiego założyło własną partię, można by na nią głosować. I się okazało, że prawda, on uzyskał ponad 6%.

0: poparcia. To jest dosyć dużo w takiej sytuacji. Ale dzisiaj, zwłaszcza jak wysłuchałem prezesa, jak wiadomo, to było lakoniczne oświadczenie, żadnej konferencji prasowej, ale później słuchałem długiego wywodu Morawieckiego i całej tej jego grupy i pomyślałem sobie, że tak naprawdę to jednak chyba będzie bardzo trudno Morawieckiemu znaleźć takie silne zaplecze społeczne w tej, nazwijmy to, tym prawicowym, szerokim tutaj, prawda, kategorii wyborców prawicowych i że w samym PiS-ie on jako działacz, no wybitny, skoro był przez tyle lat premierem, on właściwie tam miał cały czas jednak niezbyt duże poparcie, prawda? Również wśród działaczy, wśród ważnych członków tej partii. No teraz to się wszystko zmieniło, bo są młodsi jacyś w tym PiS-ie. To oczywiście trzeba to wziąć pod uwagę, ale mnie się wydaje, że on wypadnie teraz blado, ponieważ ta decyzja Kaczyńskiego moim zdaniem powinna przynieść mu w opinii publicznej, zwłaszcza tych ludzi, którzy z PiS-em byli mniej lub bardziej związani i na PiS głosowali, przyniesie mu raczej taki pozytywny oddźwięk. Jednak okazało się, że nie da się tak załatwić łatwo, prawda? Mnie się wydaje, że też mam takie doświadczenia wcześniejsze z różnych wyborów i z różnych przypadków ludzi, którzy partię zakładali, że jednak taka stanowczość, że takie pokazanie własnej siły, własnej podjęcia takiego ryzyka, bo przecież wszyscy widzą te wyniki badań, że to się zmniejsza i tak dalej, że on jednak postanawia, nie, on tutaj nie będzie się tutaj zgadzał na jakikolwiek rozłam, albo wszyscy jesteśmy razem, albo sobie idź ty reszty Morawiecki. To jest właściwie coś, co jest takim pozytywnym raczej bodźcem w obrazie Kaczyńskiego. Oczywiście, co będzie dalej, to nie wiem, prawda? No, ale mnie się wydaje, że to, o ile wczoraj byłem właśnie skłonny komentować te ponad 6% poparcia jako coś wyraźnie istotnego, to w tej chwili uważam, że ten procent może się szybko zmniejszyć. Zwłaszcza, że też mam nadzieję, że ta koalicja i ten rząd zacznie jednak działać bardziej stanowczo, im bliżej będzie wyborów, pokazując jakie to grzechy, można by tak powiedzieć, grzechy przeciwko państwu, przeciwko właściwie obywatelom popełnił Morawiecki jako premier. Zresztą trochę mi się śmiać chciał, jak on opowiada o swoich nowych, wspaniałych projektach i przypominam sobie te różne projekty, które tutaj przedstawiał Polakom, na przykład ten wspaniały elektryczny samochód, prawda, i tam parę innych było, więc jak ludzie sobie to przypomną, to tylko będą mogli się roześmiać z kolejnych jego wspaniałych projektów.
1: Panie profesorze, ja w każdym razie też wysłuchałem bardzo dokładnie pana premiera Morawieckiego. Ja nie chcę tutaj żadnych politycznych wątków wsadzać, bo nie jest taka moja rola, ale takie faktograficzna prawda. Pan premier Morawiecki powiedział, że on w latach 80. nigdy nie podpisał żadnej lojalki. No a tutaj jest pewien problem z panem premierem, bo w latach 80. pan premier był nastolatkiem. Dopiero w 89 roku miał 20 lat, ale przez całe lata stan wojenny, był nastolatkiem, był kilkunastoletnim chłopakiem. No trudno, żeby kilkunastoletni chłopak wtedy jakieś lojalki podpisywał bądź nie podpisywał.
0: Oczywiście. Wiem tylko, że on jeszcze w szkole tutaj podejmował jakieś działania. Było w wielu miastach, byli tacy młodzi ludzie, nie wiem, z licealnych klas, którzy podejmowali takie działania opozycyjne, więc on do nich na pewno należał. Ale więc właśnie też przesadza z tym. Nie mówiąc o tym, że ta lojalka za przeproszeniem, partyjna, to coś zupełnie innego niż to, co byłoby tutaj tym wzorem, od którego się odwołał, prawda?
1: Oczywiście, to były zupełnie inne czasy i to dotyczyło zupełnie innej sytuacji politycznej. Przypomnij nam, że wtedy

0: wolnej Polski nie było. Polska jednak była państwem autorytarnym. Panie profesorze...
1: No tak, to zupełnie inny sens miało, więc no to takie gadanie po prostu. No. Ale będzie ciekawe, co będzie dalej, bo pomyślałem sobie, że pewna część jednak wyborców PiSu, zwłaszcza może ta młodsza, zresztą coś jeszcze powiem o tej młodzieży, co ja myślałem ostatnio o tym, to właściwie mogła tutaj być no, zadowolona z tego wystąpienia, ale wracam do tego wątku, o którym powiedziałem. Mnie się wydaje, że ta decyzja Kaczyńskiego jest drogą do odzyskania przez niego no, takiego znaczącego wpływu na swoją partię, ale też na elektorat.
0: No tak, ale prezes Kaczyński wielokrotnie powtarzał, że może być mała, ale ciasna, ale własna. I być może teraz prezes po tych doświadczeniach nie będzie tej partii starał się bardziej rozbudować, żeby była bardziej sterowalna, no bo okazało się, że z tą sterowalnością był ewidentny kłopot. Ale ja się zastanawiam nad jedną rzeczą i może pan profesor to wyjaśni, dlaczego doszło do tego rozłamu. Czy ta część rozłamowców tak zwanych od premiera Morawieckiego uznała, że no nie może być tak, żeby Nowoczesna partia posługiwała się językiem posła Czarnka, Ozes Roze i inne różne rzeczy, które padają z ust. No było, nie było pracownika naukowego poważnego polskiego uniwersytetu. Aczko i z przykrością należy skonstatować, że język jest dość trudny no, w odbiorze.
1: No tak. Nie no, mamy szereg badań, które pokazują, że w momencie, kiedy Kaczyński zdecydował się mianować Czarnka tym przyszłym premierem, to po prostu opinia publiczna zareagowała bardzo negatywnie i te negatywne oceny pozostały, bo to chyba niedawno, w zeszłym tygodniu był jakiś taki sondaż też, który pokazywał, że większość Polaków uważa go za po prostu kompletnie nieudanego jako premiera i nie akceptuje go. Ale to jest inna kwestia. No tak, profesor Czarnek, to jednocześnie przynajmniej sobie, że powiedziałem, że to jest jeden z największych takich, na przykład takiego chama po prostu w polityce, prawda? I dalej przy tym bym trwał. Tak, mnie się wydaje, że to jest reakcja, która ma jednak dwa aspekty, czy tam ma dwie warstwy, czy tam jak to sobie nazwiemy, ponieważ oczywiście Morawiecki przecież po to był przez Kaczyńskiego wybrany na to stanowisko, że on był w stanie w sposób kulturalny, powiedziałbym no, dyplomatyczny, rozmawiać jednak z zachodnimi przywódcami, nie odbiegać specjalnie od nich swoim stylem mówienia, swoim stylem zachowania. No był, jakby to powiedzieć, ogładzony towarzysko politycznie, dyplomatycznie. No zresztą nie bez kozery był prezesem banku, więc to też dawało mu, no w tym świecie biznesowym przecież musiał nieźle funkcjonować i nabrał takiej, no powiedziałbym, no dobrych manier. Tak bym to powiedział, prawda? I to wystąpienia, styl wystąpień, język, no właśnie ten obrzydliwy język po prostu Czarnka, musiał go bardzo denerwować. I tu jest pierwszy aspekt, bardzo osobisty aspekt moim zdaniem. I poza tym, no jak to? On tutaj tak się starał, tak się jednak, nawet jak miał własne idee inne niż prezes, to zawsze się podporządkował prezesowi. I nagle co? Czarnek ma być premierem, a on nie? Jak tutaj tyle wysiłku włożył, tyle tutaj nakręcił problemów, prawda? Do tej pory mamy problem z tymi nierozliczonymi tymi kopertowymi, jak to się mówi, wyborami, prawda? No więc on tutaj po prostu ten aspekt osobisty wydaje mi się mieć pewne istotne znaczenie. A po drugie właśnie to, co powiedziałem, sam Kaczyński zapędził się w jakiś kozi róg, po prostu takiego upadku jakby mentalno-moralnego po prostu. Zaczął powtarzać takie frazesy, które po prostu no, można prosto wziąć z mów i w ogóle tych wszystkich, jakby to być haseł partii Brauna. No, to naprawdę było zbyt daleko idące po prostu. I dlatego ta idea...

0: może ja sobie tutaj zrobię tak właśnie, jak zresztą wcześniej usiłował zrobić Gowin. Gowin był pierwszy, który przeniósł się do PiS-u z PO, przypominam, i on miał taką ideę, że może uda mu się z czasem, i pracował w tym kierunku, przekształcić PiS taką, no powiedziałbym, normalną, w cudzysłowie, nowoczesną, konserwatywną partię typu zachodniego. No wiadomo, jak się skończyło. No tutaj warunki miał lepsze Morawiecki w tej chwili, ponieważ wraz z przegranymi wyborami, wygranymi, a przegranymi w istocie w 23 roku, ta cała rozległa grupa działaczy PiS-u znalazła się w bardzo trudnej sytuacji. Po prostu wszystkim im tak naprawdę grozi prokuratura, sąd i co by nie powiedzieć, po prostu więzienie. Wszystkim grozi więzienie, mówiąc szczerze, tym decydentom. To jest pierwsza sprawa. Druga kwestia to jest taka, że w związku z tym pojawiły się animozje, pojawiły się też przy takim rozbiciu i takiej no, niejasności sytuacji, prawda? No te ambicje, które zawsze tam falały, tylko zawsze udawało się prezesowi w bardzo sprytny sposób jakby rozładować te napięcia, no, przez ostatnie 8 lat poprzez kolejne datki, które to jednemu się dawało, jedno drugiemu i co innego, trzeciemu jeszcze co innego. No i po prostu te, jakby to powiedzieć, zaspokojone interesy, przynajmniej takie prestiżowo-materialne, bo to tak było, przecież to była wielka kradzież z budżetu państwa, jakoś zaspokajały i te konflikty się szybko kończyły. No ale okazało się, że w tej sytuacji podwójnego zagrożenia, prawda? Tego zagrożenia ze strony po pierwsze koalicji, po drugie jednak po prostu prokuratorskiego zagrożenia, no to wszystko zaczęło się być bardzo nerwowo i zaczęło się moim zdaniem sypać. No tak, bo tak bym to tło narysował. Nie wiem, co pan redaktor na to, ale...
1: Nie, ja jestem tylko skromnym pytaczem, panie profesorze. Właściwie mnie nie wolno w żaden sposób pokazywać swoich uczuć do poszczególnych partii politycznych, czy poszczególnych polityków.
0: Wiedza rzeczywistości.
1: Panie profesorze, no dobrze. No ale jeżeli patrzymy teraz na rozdrobnienie prawicy, to troszeczkę się zaczynają przypominać lata 90. I lata właściwie 2000, początek, kiedy rzeczywiście prawica rozdrobniona przegrywała kolejne wybory. No jedyną takim jaśniejszym punktem było ten chwilowe zwycięstwo AWS-u, ale to też nie do końca cała prawica, bo to była koalicja różnych partii, części prawicowych, no ale tam
0: ale to taka była konserwatywno liberalna,
1: tak. A tu nagle okazuje się, że mamy Prawo i Sprawiedliwość, mamy teoretycznie grupę premiera Morawieckiego, mamy jedną konfederację, mamy drugą konfederację, no i uwaga, tutaj niektórzy mówią, że tutaj być może PSL z Morawieckim jakiś zawrze układ w przyszłości, ja nie mówię teraz, ale w przyszłości, no bo sytuacja PSL-u no też nie jest najszczęśliwsza w granicach no, poniżej progu wyborczego. W dalszym ciągu Polskie Stronnictwo Ludowe się plasuje.
0: No tak, tylko że ze Stronnictwem Ludowym to zawsze jest to samo, że on zawsze się plasuje we wszystkich sondażach, we wszystkich wyborach, jakie pamiętam, no może z jednym wyjątkiem chyba, to było tak, że PSL się zawsze w wyborach przedwyborczych pracowało poniżej progu wyborczego, a później się okazywało, że mają 6% albo 7% albo więcej. Więc to nie jest nowa sytuacja, chociaż może teraz sytuacja jest inna, prawda, bo przede wszystkim na wsi, tej prawdziwej wsi takiej, wiejskiej wsi, że tak powiem, to okazało się, że jednak PiS wyparło, chciałem powiedzieć ZSL, przepraszam, PSL i oni tam mają bardzo trudną sytuację. Stąd ta no, taka wizja sprzed kilku lat Kosińskiego-Kamysza, żeby tutaj takich, żeby

0: dotrzeć do tych młodszych rolników, którzy są właściwie przedsiębiorcami, no i wobec tego do innych przedsiębiorców, zwłaszcza w tych mniejszych miastach, tych powiatowych miastach i tak dalej, i tak dalej. To później zostało przecież, no i teraz do tej pory ta po prostu no nieobłaganie, nie poddająca się dyscyplinie koalicyjnej pani Nałęcz, prawda, co ciągle wygaduje też o tych właśnie przedsiębiorcach, których tutaj chce reprezentować Polska 2050, ale chyba nikt tam za nią nie ma zamiaru pójść, ale zobaczymy, co z tym będzie się działo. Ale oczywiście mamy też doświadczenie ze wszystkich poprzednich wyborów, że PSL to właściwie prawie zawsze rządziło, przybierając rozmaite, jakby to powiedzieć, koalicje, czy przybierając do rozmaitych partii, z którymi powstawały koalicje. No, prawda, też pewna taka gra się toczyła między PSL-em a tym, przepraszam bardzo, prezydentem. No, teraz zdaje się to trochę osłabło. Kosiniak jednak bardzo to stanowczo przerwał, ale nigdy nic nie wiadomo. To jest taka, jakby powiedzieć, taka romansowa ta partia jest.
1: No tak.
0: Nie użyć innego słowa.
1: Panie profesorze, w każdym razie zrobiło się bardzo interesująco, to znaczy nie wiem, czy w dzisiejszych czasach tego typu przesilenia polityczne są korzystne dla nas, dla Polski, dla obywateli, bo politycy zamiast zajmować się Polską, zajmują się swoimi problemami, a dla części z tych polityków te problemy są ogromne i mogą stać się jeszcze większe, bo przed i PiS-em, tym, który został, i ewentualnie tą grupą Morawieckiego, no, układanie list wyborczych, a przecież znalezienie się na liście wyborczej to jest najważniejsza rzecz dla każdego polityka w każdej kadencji.
0: No właśnie, tak, to prawda. No więc ja zastanawiam się, czy Morawiecki zdecyduje się w najbliższym czasie, żeby stworzyć własną partię. No ale wtedy, właśnie tak sobie dzisiaj pomyślałem po tych wystąpieniach jednego i drugiego, czyli Kaczyńskiego i tegoż Morawieckiego, pomyślałem sobie, że to może być dla Morawieckiego bardzo ryzykowne. Ponieważ w momencie, kiedy toczyła się ta wojna i Morawiecki ciągle mówił, nie, ja jestem w PiS-ie, ja chcę być w PiS-ie, my jesteśmy PiS-owcami, prawda? No to właściwie nawet ten przyglądający się z pewnym dystansem ta część ewentualnych wyborców PiS-u albo tych, którzy głosowali, a teraz się zastanawiają, czy to naprawdę warto na ten PiS, czy nie warto, to dla nich to jeszcze stanowiło jakąś coś, co byłoby do przyjęcia. Natomiast w momencie, kiedy on stworzy własną partię, no to wtedy musi zerwać tę więź z PiS-em.
1: I zostanie na własnym ogródku, panie profesorze, ale my musimy już kończyć, bo czas nieubłaganie nam się też skończył. Profesor Ireneusz Krzemiński, socjolog, był państwa i moim gościem. Dziękuję serdecznie.
0: Mam nadzieję, że po prostu nie zanudziłem ani ciebie, ani słuchaczy.
1: Nie, zaręczam.

0: Reklama.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
1: ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
0: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
4: Halo, halo, czy nas słyszycie?
3: Każdy może

0: raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
1: Habemus Papam.
0: Plebiscyt Polskie Radio PL.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: To nie jest koniec Prawa i Sprawiedliwości. W informacjach komentarz eksperta po rozłamie w ugrupowaniu Jarosława Kaczyńskiego. Obietnica Donalda Trumpa stanie się faktem. Do połowy sierpnia nad Wisłę ma przybyć część z 5000 amerykańskich żołnierzy. Polska uczelnia i firma wśród podmiotów objętych chińskimi sankcjami. To odwet za restrykcje Komisji Europejskiej. Minęła 22. Łukasz Pastor, zapraszam. Blisko 40 parlamentarzystów opuszcza szeregi Prawa i Sprawiedliwości. To zwolennicy, którzy nie podpisali się pod deklaracją członkostwa w partii. Zakłada ona jednoczesną rezygnację ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Politycy zostali z partii wyrzuceni, choć prezes Jarosław Kaczyński podkreśla, że sami się wykluczyli. Były premier Mateusz Morawiecki ze współpracownikami w Sejmie mówił o najbliższych planach, choć na razie bardzo ogólnie.
2: Zwolennicy Mateusza Morawieckiego formalnie w Prawie i Sprawiedliwości jeszcze są, bo sami z członkostwa nie zrezygnowali. Decyzję musi bowiem twierdzić Komitet Polityczny. Choć były premier, nie ma wątpliwości, że to już tylko formalność. Komitet ma się zebrać w najbliższy wtorek.
3: Ale rozumiem, że koledzy będą chcieli nas wypchnąć do końca i doprowadzą tę procedurę do końca.
2: Członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus do końca mieli nadzieję, że uda się porozumieć, choć jak można nieoficjalnie usłyszeć, spodziewali się, że z partii zostaną wyrzuceni. Mateusz Morawiecki, pytany o plany stowarzyszenia, był bardzo tajemniczy.
3: Ani nie mamy tutaj przygotowanych żadnych kwestii, nie mamy omówionych tematów, ani klubu, ani dalszych kroków. Dlatego, że szczerze mówiąc, nawet wczoraj mieliśmy długą dyskusję i do końca wierzyliśmy, że będzie tutaj zgoda.
2: Z moich nieoficjalnych informacji wynika, że zwolennicy Mateusza Morawieckiego chcą utworzyć własny klub parlamentarny. Jest w planach także nowa partia, ale nie będzie się ona nazywać Rozwój Plus. Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: To nie jest koniec Prawa i Sprawiedliwości, tak uważa dr Roland Zarzycki. Socjolog mówił na naszej antenie, że partia poradzi sobie z tym kryzysem.
4: Myślę, że na wiele sposobów Prawo i Sprawiedliwość może jeszcze wyjść z tej historii obronną ręką, w kontekście oczywiście wyborów w roku 2027. Z drugiej strony jakiegoś rodzaju przesilenie musiało nastąpić, można się było tego spodziewać, na pewno się spodziewano, biorąc pod uwagę grę i skomplikowany układ interesów wewnątrzpartyjnych, frakcyjnych, rozbudowane ego niektórych liderów. Tego typu problemy były nieuniknione, więc nawet można byłoby skomentować w ten sposób, że to, do czego doszło, jest jeszcze całkiem spokojnym scenariuszem.
1: Przypomnijmy, we wtorek o formalnym wykluczeniu blisko 40 polityków ma zdecydować Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości. Zakładamy, że do 15 sierpnia część z 5000 amerykańskich żołnierzy, których przesłanie obiecał Donald Trump, będzie już w naszym kraju, przekazał w TVP Info wiceminister obrony narodowej. Jak dodał Cezary Tomczyk, w ciągu kolejnych kilku tygodni ich liczba będzie się sukcesywnie zwiększać. Docelowo rząd chce, by w Polsce powstała stała baza amerykańskich żołnierzy. Prace nad tym trwają, podkreślił Cezary Tomczyk.
5: Jeżeli to nastąpi, a wierzę głęboko, że tak będzie, to ten proces, pamiętajmy, będzie rozłożony na wiele lat. To budowanie tej obecności amerykańskiej właśnie tyle potrwa. Dzisiaj to są techniczne, robocze rozmowy między Pentagonem a Ministerstwem Obrony Narodowej.
1: W tej sprawie powstały dwa zespoły robocze po stronie polskiej i amerykańskiej. Prezydent podpisał nowelizację tzw. ustawy łańcuchowej. Zakazuje ona trzymania psów i kotów na łańcuchach. Dokument przewiduje też, że utrzymywanie psa w kojcu będzie dopuszczalne, ale pod warunkiem, że zwierzę będzie miało zapewnioną odpowiednią powierzchnię. Karol Nawrocki zawetował poprzedni projekt nowelizacji w grudniu ubiegłego roku. Uznał wtedy, że jest on przeregulowany i źle przygotowany. Teraz jego zdaniem ustawa jest odpowiednia.
6: To ważny projekt i cieszę się, że dziś po fundamentalnych zmianach mogę go podpisać. Dzisiejszy podpis jest więc nie tylko zwycięstwem ochrony zwierząt. Jest również dowodem, że wcześniejsze weto było potrzebne. Złe prawo zostało zatrzymane, a w jego miejsce powstało rozwiązanie skuteczne i optymalne.
1: Przepisy wejdą w życie w ciągu 12 miesięcy od dnia ogłoszenia. Według danych wywiadowczych Rosja przygotowuje zmasowany atak rakietowy na Ukrainę i może on nastąpić w ciągu najbliższych 48 godzin, poinformował

0: O tym prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski liczy na pomoc partnerów i podkreśla, że obrona powietrzna to główny priorytet. Prezydent Ukrainy zwrócił też uwagę na jednoznaczne informacje wywiadowcze. Zgodnie z nimi Rosja przygotowuje na jesieni nową, dość znaczną mobilizację. Na koniec o chińskich sankcjach. Objęły one Politechnikę Wrocławską oraz polską spółkę technologiczną Vigo Photonics. Chiny ogłosiły listę firm i instytucji, którym zakazano sprzedaży materiałów podwójnego zastosowania. To odwet za unijne sankcje. W sumie na liście Ministerstwa Handlu Chin znalazło się 14 podmiotów z Unii Europejskiej. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza.
1: Materiały podwójnego zastosowania mogą być wykorzystywane zarówno do celów cywilnych, jak i wojskowych. Wcześniej Unia Europejska objęła sankcjami chińskie firmy. Podobne towary Chiny eksportują do Rosji. Według wielu ekspertów, w tym Ośrodka Studiów Wschodnich, dzięki nim Rosjanie mogą nadal prowadzić wojnę z Ukrainą. Prócz podmiotów z Polski na liście są firmy i instytucje, m.in. z Czech, Litwy, Francji i Niemiec. Zarząd polskiej firmy Vigo Photonics w komunikacie giełdowym wstępnie ocenił, że decyzja Ministerstwa Handlu Chin nie wpłynie w sposób krytyczny na jej funkcjonowanie. Komponenty potrzebne przy produkcji detektorów podczerwieni spółka już wcześniej, prócz Chin, sprowadzała z Japonii i innych krajów Europy. Unia Europejska przyjęła we czwartek kolejny pakiet sankcji przeciwko Rosji. Zakazem eksportu objęto m.in. 14 chińskich przedsiębiorstw, które oskarżane są o dostarczanie Rosji materiałów podwójnego zastosowania.
0: Relacjonował Tomasz Sajewicz.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Jutro może popadać na południowym wschodzie i na krańcach wschodnich, na pozostałym obszarze na ogół pogodnie. Temperatura od 21 stopni na Podlasiu i na Wybrzeżu do 29 na zachodzie, w centrum około 24 stopni. Wiatr słaby, okresami umiarkowany z kierunków zachodnich.
3: Sześć minut po godzinie 22.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: Sądzę, że za jakieś 100-200 lat, jak ktoś będzie przyglądał się najnowszej historii Polski, tej dla nas najnowszej, i stwierdzi, że rok 1956, rok 1968, rok 1970, 76, no i rok Solidarności, rok 80. To były zrywy wielkoprzemysłowej klasy robotniczej, no oprócz roku 68, przeciwko władzy ludowej, czyli przeciwko rządzącej ówcześnie partii komunistycznej, która hołubiła klasę robotniczą. No i tak hołubiła, że strzelała do niej, mordowała, wprowadzała stan wojenny. No ale proszę państwa, w 89 roku się udało. No i rok 1956 jest już tylko historią, a może aż historią i nauczką na przyszłość.
5: Turbo Historia.
6: Turbo Historia, Krzysztof Grzybowski, witam serdecznie. Naprzeciw mnie pan dr Paweł Sasanka, historyk, Instytut Pileckiego. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Panie doktorze, przypomnijmy o tej rozmowie, która się odbyła całkiem niedawno, z okazji czerwca 76 roku i tego, co działo się w Radomiu. Teraz chciałbym poprosić pana o komentarz do innego czerwca i też do szóstki. To jest akurat samo w sobie dosyć ciekawe. To znaczy do wydarzeń z czerwca 56 roku i tego, co wydarzyło się w Poznaniu. Choć z drugiej strony, jeżeli myślimy o roku 56, no to mam wrażenie, że to jest temat o wiele szerszy i o wiele głębszy niż tylko Poznań i tylko czerwiec.
7: Oczywiście tak, choć dzisiaj w takiej popularnej narracji to właśnie czerwiec 56 roku dominuje jako moment walki zbrojnej przeciwko władzy komunistycznej. A to, czym był rok 56, począwszy od 20. Zjazdu Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, narastanie kryzysu w partii, właśnie poznański czerwiec, a skończywszy na przełomie politycznym w październiku 56 roku i wyborach w styczniu 57, w takiej powszechnej narracji, w powszechnej pamięci już nie istnieje. Kilka lat temu przeprowadzono badania socjologiczne pokazujące, w jaki sposób Polacy pamiętają o roku 56. Tam nie było, i to było pytanie dotyczące najważniejszych wydarzeń w historii Polski w 20 roku. Więc rok 56 pojawił się tam na przedostatnim miejscu. Z wynikiem 1% wyprzedzał tylko manifest PKWN, co dosyć jasno pokazuje, że sam rok 56

0: VI jest dość jednoznacznie identyfikowany jako moment ponownej legitymizacji władzy komunistycznej.
1: I rozumiem, o tych innych wydarzeniach trochę zapominamy.
0: Myślę, że tak. To znaczy widać, że dzisiaj pamiętamy o poznańskim czerwcu, o buncie, o strajku powszechnym w Poznaniu, o dramatycznych walkach. Natomiast o tym, czym był cały rok 56, nie pamiętamy.
1: Dobrze, to ja zapytam inaczej. Żeby rzeczywiście rozmawiać o roku 56, nie tylko o czerwcu, jak daleko należy się cofnąć? Do 53? Do śmierci Stalina, śmierci Bieruta?
0: Myślę, że 53 jest takim najbardziej naturalnym punktem, biorąc pod uwagę to, no właśnie, co oznaczała śmierć Stalina dla rządzonego przez niego imperium, dla Związku Sowieckiego, ale też dla imperium zewnętrznego. Związek Sowiecki był kolosem na glinianych nogach. Wydawało się, że jest doskonałej, że jest imperium, które panuje w połowie Europy, ale w praktyce także najbliżsi współpracownicy Stalina, Beria, Malenkow, Chruszczow, ludzie, którzy z nim rządzili w ostatnich latach imperium, doskonale zdawali sobie sprawę, że to imperium wymaga zmian i zaczęli te zmiany niezwłocznie po śmierci Stalina, starając się uciec do przodu. Ta zmiana do pewnego momentu była kontrolowana, czy w części państw bloku wschodniego była kontrolowana, w samym Związku Sowieckim również, ale w przypadku Polski i Węgier to wymknęło się spod kontroli.
1: No ale to mamy 53 rok, śmierć Stalina. Wiadomo, że to rodzi gigantyczne turbulencje również w krajach satelickich. Tym bardziej, że umiera również Bolesław Bierut. Krążyły różnego rodzaju opowieści, żarty na ten temat, ale też może w to nie wchodźmy. Co się w takim razie dzieje po śmierci Bieruta już w Polsce, jeżeli chodzi o władzę? Kto tak naprawdę sprawuje władzę? Bo mam wrażenie, że znów umiera Bierut, mamy taką dziurę w pamięci i od razu pojawia się Gomułka.
0: Tak, przypomnijmy może, że w 1953 roku, gdy rozpoczęły się zmiany w bloku wschodnim, doszło rzeczywiście do niepokoju w tej części Europy. To znaczy takie gwałtowne zwroty polityki wschodniej Moskwy doprowadziły do buntów społecznych. Najpierw w Czechosłowacji, w Pilźnie, w największych zakładach przemysłowych w Czechosłowacji, później w NRD, w Berlinie Wschodnim i w całym NRD, na tyle, że no, była potrzebna Armia Czerwona, żeby obronić panowanie Związku Radzieckiego w tej części Europy. I było to doświadczenie, które w Związku Radzieckim, w Moskwie wyciągnięto z tego dosyć dokładne doświadczenia, żeby już do tego nie dopuścić. Natomiast to też sprawiło, że od tego momentu Moskwa dużo ostrożniej podchodziła do zmian w krajach satelickich. Natomiast właśnie także z tego powodu odwilż w Polsce rozpoczęła się z dużym opóźnieniem w stosunku do innych krajów, w stosunku do Węgier, czy właśnie w stosunku do NRD. I rozpoczęła się na dobre dopiero jesienią 54 roku w momencie rozpoczęcia audycji przez pułkownika Józefa Światło na falach rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. To dopiero był wstrząs dla aparatu władzy, który rozpoczął gwałtowną fazę, który rozpoczął fazę kryzysu. Dlaczego? Dlatego, że to po pierwsze zmusiło Bieruta i kierownictwo partyjne do restrukturyzacji aparatu bezpieczeństwa. Rozpoczęło kryzys w bezpiece, ale również podało wątpliwość przekonanie o własnej racji elity rządzącej. To od tego momentu bardzo wyraźnie widać, że w elicie rządzącej Polską narastają wątpliwości i potrzeba, że coś trzeba zmienić. Natomiast ostrą fazę kryzysu rozpoczął 20. zjazd Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, w czasie którego Chruszczow potępił część zbrodni Stalina. Wstrząs, to już było wstrząsem i w Moskwie, i w Europie Środkowo-Wschodniej, a w przypadku Polski nałożyło się to na to, że kilka dni później w Moskwie umarł Bolesław Bierut, co no było krążyły. Wstrząsem i rozpoczęło próżnię, otworzyło próżnię władzy.
1: No i krążyły takie żarty, że to właśnie referat Chruszczowa sprawił, że Bierut nie mógł się otrząsnąć po tym, co usłyszał.
0: Krążyło bardzo wiele pogłosek i plotek. Polacy generalnie nie wierzyli w oficjalnie podawane informacje.
1: Ale to chyba z założenia
0: śmierci.
1: Nie wierzyli.
0: Tak, znaczy z założenia, ale to nałożyło się również na to, że rzeczywiście w Moskwie wcześniej zmarło kilku przywódców państw satelickich, między innymi Klement Gottwald i Georgij Dymitrow.
1: Więc czyli tacy najbardziej zatwardziali komuniści.
0: Zatwardziali komuniści, więc no, na tym tle podejrzewano, że czy podejrzewano to, że na przykład Bierut chciał się przeciwstawić Moskwie i z tego powodu został otruty. Krążyło bardzo dużo różnych pogłosek, dowcipów, na przykład Bierut zjadł ciastko z Kremlem albo pojechał w Jesionce, pojechał w normalnej Jesionce, wrócił w drewnianej. Mhm. Tak, w każdym razie Polacy generalnie

0: nie wierzyli w naturalne przyczyny zgonu Bieruta. Choć trzeba też przyznać, gdy obserwuje się, gdy czyta się raporty pokazujące to, co się wówczas działo w społeczeństwie, że w jakim stopniu były też symptomy autentycznego żalu za Bierutem. Albo też, że paradoksalnie widziano w nim męża opatrznościowego, męża stanu, który być może chciał się przeciwstawić Moskwie. Choćby też to, że pogrzeb Bieruta był naprawdę po prostu wielką uroczystością w centrum Warszawy.
1: Uczestniczyły te łzy nie dziesiątki. Były nieprawdziwe.
0: Dla części na pewno nie. Było rzeczywiście z tym przekonanie i szok, niepewność, co będzie dalej. Kolejki do wystawionego w budynku Komitetu Centralnego ciała były gigantyczne. Ciągnęły się z budynku KC na skrzyżowaniu Nowego Światu i Alei Jerozolimskich, aż na Powiśle, aż na Solec. Trzeba było czekać naprawdę bardzo długo, wykazać się dużą determinacją, żeby zobaczyć to ciało. Niektórzy żartowali, że czekali w tej kolejce po to, żeby przekonać się, że Bierut rzeczywiście nie żyje.
1: No i co się dzieje na szczytach władzy? No bo do tej pory Bierut jest tym, który dzierży całą władzę w swoich rękach, albo przynajmniej tak się może wydawać. Dzieją się podobne rzeczy jak w Moskwie po śmierci Stalina, no bo tam no, ta walka o władzę była widoczna. Dziś o tym wiemy.
0: Tak, ale dla polskich komunistów nie było oczywiste, w którym kierunku się toczy i co z tego wyniknie. Podam przykład, to znaczy nie było jasne, kto jest najważniejszy. Na początku najważniejszy wydawał się Beria, ale kilka miesięcy później, w 1953 roku, został oskarżony o to, że był prowokatorem i zdrajcą. Później najważniejszy wydawał się premier Georgij Malenkow przez dwa lata, ale w 1955 roku sam podał się do dymisji, mówiąc, że nie był w stanie zadbać wystarczająco o rozwój rolnictwa i no, do tej pory taka zmiana była w Związku Radzieckim niemożliwa, że sowiecki premier najzwyczajniej zostaje odwołany w wyniku głosowania. Później jako kolejny zaczął wyłaniać się Nikita Chruszczow. Z wielu relacji z aparatu władzy widać, że polscy komuniści bardzo późno dowiadywali się o tym, co się dzieje w Moskwie. Nie wiedzieli, kto jest najważniejszy. Początkowo nie było nawet jasne, która struktura władzy u Sowietów jest ważniejsza. Czy jest to państwo, ponieważ za czasów Stalina wszyscy najważniejsi pełnili funkcje państwowe, premiera, ministrów i wydawało się, że partia już straciła znaczenie, czy też partia. Dopiero wraz ze zwycięstwem Chruszczowa wyjaśniło się jednoznacznie, że to w dalszym ciągu partia jest najważniejsza i pociąga za wszystkie sznurki. W każdym razie ważne jest i wymaga podkreślenia również to, że Stalin w ciągu kilkudziesięciu lat swego panowania sprawił, że niewielu ludzi pamiętało ten system i partię komunistyczną wcześniej. Wraz z jego śmiercią przestały obowiązywać stare zasady, a nowe dopiero się kształtowały. To powodowało, że ten margines, to poczucie niepewności było gigantyczne i dotyczyło także tych na samej górze, czyli Bieruta, Bermana, Mińca, całą elitę komunistyczną, ale także tych komunistów na średnim szczeblu.
2: Turbo Historia.
1: To oznaczało, że lepiej się było nie wychylać i czekać na to, co rozstrzygnie się w Moskwie? Trochę tak?
0: Na pewno tak. Można w ten sposób interpretować taką strategię wyczekiwania czy prezentowania swego dogmatyzmu, że pokazujemy, że jesteśmy dogmatyczni, ponieważ do tej pory Moskwa zawsze wygrywał nie kierunek dogmatyczny, a tym razem pokazujemy swój dogmatyzm i czekamy, co będzie. Na tym tle warto porównać bardzo różne strategie przyjmowane przez przywódców bloku wschodniego. Georgi Dymitrowa, właśnie Ulbrichta, oni musieli borykać się z różnymi problemami. Najbardziej sprytny, takim szczwanym był Georgij Dymitrow, który zaczynał w 1947-1948 roku, był tym, który oskarżał Titę o to, że jest zdrajcą, a później u schyłku swego panowania stał się prekursorem komunizmu narodowego i utorował drogę Nikolaja Czałszewsku. Więc no, musieli pokonywać bardzo różne i skomplikowane zakręty.
1: No ale to wróćmy w takim razie do 20. zjazdu partii w Związku Radzieckim. Wróćmy do śmierci Bieruta. Kto wtedy tak naprawdę przejmuje władzę?
0: W Związku Radzieckim?
1: U nas.
0: W Polsce. Tak. Zaczyna się próżnia władzy. Już właśnie od momentu audycji Józefa Światło władza czołowej trójki, czyli Bieruta, Bermana i Mińca, zaczyna stopniowo erodować. Elita komunistyczna zaczyna w czasie spotkań na najwyższym szczeblu coraz wyraźniej buntować się i widać to na przestrzeni 1955 roku. W momencie, gdy do Polski na pogrzeb Bieruta przyjeżdża Chruszczow, daje bardzo wyraźnie do zrozumienia, że nie życzy

0: sobie w tym kierownictwie w dalszym ciągu Bermana i Minca, czyli najbliższych współpracowników Bieruta. I oni, chociaż formalnie pozostają jeszcze członkami biura politycznego, to w praktyce przestają odgrywać większą rolę. Berman składa dymisję w maju, Minc w październiku. Zostaje próżnia władzy. Nowym pierwszym sekretarzem zostaje Edward Ochab. To jest...
1: Mało kto o nim dziś pamięta.
0: Mało o nim kto dzisiaj pamięta, był właśnie najkrócej panującym pierwszym sekretarzem. Zresztą trzeba powiedzieć, że Polacy od początku widzieli w nim raczej bezbarwnego funkcjonariusza i widzieli w nim, że jest panującym tymczasowo. Żartowano sobie mniej Ochabów, więcej Schabów. On sam próbował, mając świadomość wyzwań, które stoją przed partią i tego, że partia zaczęła dzielić się na dwie frakcje, próbował zachować jedność, ale wyraźnie sobie z tym nie radził. I te kilka miesięcy po śmierci Bieruta to było takie szamotanie, aż przyszedł czerwiec poznański.
1: No ale jeszcze wcześniej mamy właśnie te dwie frakcje, czyli frakcję natolińską i frakcję puławian.
0: To jest podział, który był bardzo głęboko, który przyczyny miał bardzo głęboko zakorzenione w historii partii, sięgające jeszcze takiej struktury komunistycznej Partii Polski przedwojennej, w której była nadreprezentacja komunistów żydowskiego pochodzenia. Mówi się później i w historiografii przyjęty jest podział także na komunistów, którzy gdy wracali po wojnie do Polski, na tych, którzy spędzili wojnę w kraju i tych, którzy przyszli później w szarych szynelach, którzy nie spędzili wojny w kraju. I ten antagonizm między komunistami cały czas trwał, chociaż w okresie stalinizmu był zamrożony. On zaczął odmarzać właśnie wtedy, kiedy zaczęły narastać problemy, po tym, kiedy Światło zaczął głosić swoje audycje. Trzeba też powiedzieć o tym, że Stalin od samego początku, wtedy kiedy przygotowywał komunistów do objęcia władzy w czasie II wojny światowej, od początku nie krył swojego antysemityzmu i z tego punktu widzenia to, że w najbliższym otoczeniu Bieruta byli komuniści żydowskiego pochodzenia, Berman, Minc, Roman Zambrowski i inni, było pewnym złem koniecznym. I w momencie forsownej stalinizacji od 1947 i 1948 roku Sowieci zaczęli promować nową grupę komunistów, zazwyczaj robotniczego pochodzenia, polskich, po to, żeby docelowo wymienić ich i zastąpić nimi komunistów żydowskiego pochodzenia na szczycie. W 1954 roku przeprowadzono czystkę w aparacie centralnym Komitecie Centralnego i awans Edwarda Ochaba, który był już wtedy postrzegany jako taki potencjalny następca Bolesława Bieruta, jest takim najbardziej wyraźnym symbolem. Drugim takim spektakularnym symbolem właśnie promowania tej grupy działaczy polskiego pochodzenia był awans Zenona Nowaka. Zenon Nowak był w Komunistycznej Partii Polski jedynym z członków elity Komunistycznej Partii Polski, który ocalał zagładę KPP. Później jego
1: czyli
0: losy wojenne...
1: jeszcze przedwojennym komuniście.
0: Tak, mówimy o jeszcze przedwojennym komuniście, który był jedynym z elity KPP, którego losy wojenne są zupełnie, odbiegają od losów większości, od większości komunistów, który został ściągnięty do Polski dopiero w 1945 roku i później błyskawicznie awansował do biura politycznego. Taki awans był możliwy tylko dzięki bezpośredniemu wsparciu Sowietów i to pokazuje, że Sowieci budowali tutaj swoją frakcję.
1: No to teraz dochodzimy do czerwca, tak? Czyli dochodzimy do tych wydarzeń poznańskich. Czy ten pewnego rodzaju chaos władzy, bo on zapewne był jakoś odczuwalny, jakoś widoczny, mógł mieć również wpływ na te społeczne nastroje?
0: Tak, oczywiście. To znaczy te społeczne nastroje były podgrzane także dlatego, że w czasie 20, że Polska była jedynym krajem, w którym tak szeroko upowszechniono tezy 20 zjazdu. To była jedna z pierwszych decyzji sekretariatu Komitetu Centralnego Partii, żeby w Polsce zorganizować masowe, otwarte spotkania partii, w czasie których odczytywano referat Chruszczowa. W innych krajach, na przykład w Czechosłowacji, Turcji czy na Węgrzech starano się przemilczeć, to znaczy ograniczyć do omówień w prasie. Natomiast polscy komuniści, ci, którzy rozumieli, że są potrzebne zmiany, widzieli w tym szansę na pewną odnowę.
1: Ale zdetonowano bombę przy
0: okazji. Ale zdetonowali bombę, nie zdawali sobie z tego sprawy, że odczytywanie tego referatu uderzy w same podstawy aparatu władzy. I począwszy od marca widać narastający chaos wśród dzieci.

0: dziennikarzy w elitach twórczych dyskusje. Natomiast do momentu, dopóki nie buntowali się robotnicy, to było, cała sytuacja była jeszcze pod kontrolą. I jeszcze w maju szef Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego, generał Kazimierz Witaszewski, w czasie jednego z przemówień w Łodzi zaczął grozić literatom, między innymi Antoniemu Słonimskiemu, że w obronie partii może zostać, partia będzie musiała sięgnąć po gazrurkę. Od tego momentu stał się symbolem takiego partyjnego betonu, gotowego użyć siły przeciwko wolności słowa, ale w czasie tego przemówienia Witaszewski powiedział: nas może oceniać tylko klasa robotnicza. Zapewne nie spodziewał się, mówił to w maju, że klasa robotnicza oceni komunistów już w czerwcu i to dopiero był wstrząs.
1: Ale jeżeli chodzi o sam Poznań i o to, co się wydarzyło w Poznaniu, właściwie jeżeli chodzi o same zakłady Cegielskiego, wtedy Stalina, jeżeli dobrze pamiętam, tak, to początek tych wydarzeń czerwcowych to nie są tematy polityczne, tylko znów żądania ekonomiczne. Czyli tak jak to miało miejsce w kolejnych tego typu wybuchach, czy też protestach społecznych w Polsce.
0: Przy czym ten był pierwszy i ustanowił... I
1: trzeba o tym pamiętać.
0: Ten był pierwszy i ustanowił, można powiedzieć, gdy patrzymy na Poznań w 56 roku, był z jednej strony ostatnim zrywem mającym pod pewnymi względami charakter powstańczy. Jest duża dyskusja na temat tego, czy można nazwać poznański czerwiec Poznaniem, ale z drugiej strony... Tak, ale z drugiej strony ustanowił pewien nowy model protestów, czyli właśnie bunt w dużym zakładzie przemysłowym, zmierzanie do lokalnego centrum władzy z hasłami ekonomicznymi, czyli ten model, który później był powtarzany i w 70 i w 76 roku. Natomiast jest wiele przyczyn, dla którego mówi się o tym, że dla którego przyczyny historycy szukają przyczyn tego, że do wybuchu doszło w Poznaniu. Z jednej strony są to przyczyny ogólne, to znaczy tego, że i zakłady Cegielskiego, inne zakłady przemysłowe w Wielkopolsce cierpiały naprawdę na te same bolączki, na które cierpiały inne zakłady przemysłowe w całej Polsce. Ja porównywałem na przykład zakłady Cegielskiego z fabryką samochodów osobowych, czyli dwa zupełnie różne przedsiębiorstwa, bo Cegielski to fabryka jeszcze z XIX-wieczną tradycją, a FSO to zakład wzniesiony w ramach planu sześcioletniego. I robotnicy właśnie w czasie narad po 20. zjeździe narzekają dokładnie na te same bolączki. Na fatalną organizację produkcji, fatalne warunki BHP, na krzywdzące za wysokie normy. No, wiele elementów było wspólnych. Natomiast w przypadku Poznania i Wielkopolski dochodziły jeszcze dodatkowe elementy. Na przykład to, że Wielkopolska i Poznań w szczególności padła ofiarą takiego mitu, przekonania o tym, że to jest region jeszcze przed wojną, czy był bogaty, dobrze zarządzany, że na pewno sobie poradzi. I dlatego pomijano go w przydzielaniu pieniędzy na inwestycje. Dlatego pensje robotników w Poznaniu było wyraźnie niższe niż w średniej krajowej. I o ile w całej Polsce robotnicy bardzo wyraźnie warunki życia w okresie stalinizmu pogorszyły się, o tyle robotnicy poznańscy ubożeli jeszcze szybciej niż robotnicy w całym kraju. I był wreszcie jeszcze jeden kluczowy, wydaje mi się, element, taki, że ten konflikt w zakładach Cegielskiego narastał co najmniej od kilku lat, co pozwoliło tym robotnikom zorganizować się i wyłonić liderów. Bardzo istotne było to, że w gro załogi Cegielskiego to byli robotnicy jeszcze ze stażem przedwojennym, doświadczeni, którzy potrafili zorganizować się w obronie własnych interesów, którzy pamiętali przedwojenne strajki w obronie interesów, którzy pamiętali, że przed wojną szło się przed siedzibę lokalnej władzy, więc w pewien sposób decydując się na protest, odwoływali się do pewnych doświadczeń jeszcze z okresu międzywojennego.
1: Jesteśmy teraz przy poznańskim czerwcu 56 roku, ale tak naprawdę rozmawiamy ogólnie o roku 1956, 70-lecie bardzo ważnych wydarzeń w historii Polski, bo mamy takich wydarzeń w ciągu 56 roku co najmniej kilka. Doktor Paweł Sasanka, historyk Instytutu Pileckiego. To jest koniec pierwszej części naszej rozmowy. Na ciąg dalszy zapraszam do podcastów Polskiego Radia.
2: Ciąg dalszy tej turbo historii w naszym podcaście. Autopromocja.
3: Miała być na siłowni, ale była ukochanka. Miał pojechać w delegację, a spędził czas z kochanką.

0: od razu wyprostuję, żeby panowie nie czuli się tutaj źle traktowani. Myślę, że zdradzają mniej więcej po połowie i panowie i kobiety, natomiast panie są bardziej spostrzegawcze i to one częściej są klientami biura detektywistycznego.
1: O niszczącej sile zdrady opowiedzą Anna Sobolewska i detektyw Paweł Boguszewski, autorzy książki Podglądałem twoją żonę z notatnika prywatnego detektywa. Zapraszam na kolejne zbliżenie w niedzielę po godzinie 22. Jakub Kukla, do usłyszenia.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 22.30. Łukasz Pastor, zapraszam. Tych ludzi już nic nie łączy, tak wiceminister obrony Cezary Tomczyk komentuje rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Prezes ugrupowania Jarosław Kaczyński poinformował o wykluczeniu około 40 parlamentarzystów, którzy odmówili podpisania deklaracji lojalności. Dotyczyła ona zakazu uczestnictwa w odrębnych stowarzyszeniach. Komentując wewnętrzne spory w PiS-ie, Cezary Tomczyk mówił w TVP Info, że nie widzi obecnie przestrzeni do pojednania obu stron.
4: Dzisiaj wiemy, jak między nimi jest. Że tak naprawdę oni się ani nie szanują, ani nie lubią, nawzajem oskarżają się o różne rzeczy. Dzisiaj pan Błaszczak, który był przecież ministrem obrony, mówi, że wiceminister obrony, pan Dworczyk i premier Morawiecki byli przeciwni zakupie samolotów F-35 dla polskiej armii.
3: Ostateczna decyzja w sprawie wykluczenia z partii niepokornych polityków ma zapaść podczas wtorkowego posiedzenia Komitetu Politycznego PiS-u. Wraca pomysł zwiększenia kwoty wolnej od podatku. To jedna z obietnic koalicji rządzącej podczas kampanii wyborczej w 2023 roku. O tym, że Ministerstwo Finansów prowadzi wyliczenia dotyczące skutków ewentualnego podniesienia kwoty wolnej, mówił w Polańczyku marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
5: Z tego co wiem, są analizowane przez ministra finansów dwie rzeczy. Kwestia konsekwencji podniesienia kwoty wolnej od podatku, a po drugie są analizowane w tej chwili sytuacje związane z programami podatkowymi.
3: Politycy lewicy odwiedzili bieszczadzki Polańczyk w ramach wakacyjnego objazdu po kraju. Podczas spotkania z mieszkańcami regionu poruszono temat reformy ochrony zdrowia. Zapowiedziano także poprawki do ustaw dające samorządom i wspólnotom mieszkaniowym prawo do tworzenia stref wolnych od najmu krótkoterminowego. Teraz Francja i masowa ewakuacja mieszkańców na południowym zachodzie kraju. Z powodu rozległych pożarów w departamencie Żyrondy ponad 110 tysięcy osób musiało opuścić swoje domy, poinformował szef MSW Laurent Nunet. Władze zalecają ewakuację niektórych gmin w okolicach Bordeaux. W stronę miasta kieruje się ogień, który dotychczas strawił ponad 14 tysięcy hektarów terenu. Pożar w Żyrondzie wybuchł w środę. Podsycany przez wiatr szybko objął pobliski sosnowy las i rozprzestrzenił się na sąsiednie terytoria. Francja zawnioskowała o uruchomienie unijnego mechanizmu ochrony ludności. Polacy nie płacą lokalnych podatków, wynika z danych udostępnionych przez samorządy. Dług mieszkańców wobec magistratów wynosi już 18 miliardów złotych. Najczęściej zaległości opiewają na kilkanaście złotych, ale rekordziści mają do zapłaty nawet kilkaset tysięcy. Sposobem na unikanie windykacji jest nieodbieranie korespondencji, mówi poborca Janusz Seta.
6: Są nieufni, nie otwierają. Ludzie często też się odgrażają, że po prostu człowiek nie zastosował odpowiednich przepisów, będąc u nich w domu. Bardziej są tym zainteresowani niż samym tym długiem, który powstał.
3: Osoby, które nie płacą podatków, muszą się liczyć z blokadą konta lub zajęciem wynagrodzenia.
1: Trzydzieści trzy minuty po godzinie 22.
7: Wieczór w Polskim Radiu 24.
1: To miasto naprawdę leży niedaleko Warszawy, 100 kilometrów i jesteśmy w Łodzi. A Łódź to taki nowy zabytek. Bardzo piękne XIX-wieczne kamienice i bardzo piękne XIX-wieczne zabudowania fabryczne. I właśnie do Łodzi zaprasza Agata Zielińska z Radia Łódź wspólnie ze swoimi gośćmi.
2: Powtórka programu.
8: Piękne nieznane.
9: Justyna Tomaszewska jest ze mną, łódzka przewodniczka. Będziemy Państwa oprowadzać po dzielnicy Księży Młyn, która jest bardzo popularna w Łodzi, ale mało znana na zewnątrz, a chciałybyśmy ją bardzo zareklamować, bo warto.
10: Zdecydowanie warto. Moim zdaniem jest to jedno z takich must see w Łodzi, czyli miejsc, które koniecznie trzeba zobaczyć, jak będziecie w naszym miejscu.

mieście wspaniałym. Ta dzielnica, to osiedle w zasadzie Księży Młyn rzeczywiście jest wyjątkowe. Warto tutaj przyjść na spacer. To jest fajne miejsce, bo wyjątkowa architektura jest tak naprawdę na każdym kroku. Karol Scheibler to jest najbogatszy łódzki fabrykant, człowiek, który miał wielkie

0: jakbyśmy popatrzyli na to miejsce w XIX wieku, to sama idea była absolutnie genialna. To nie było oczywiście jedyne takie miejsce w Europie, ale w Łodzi jedyne na taką dużą skalę, bo w zasadzie czego byśmy nie chcieli, to ten Schaibler tutaj robił. Teraz takie słowo klucz to rewitalizacja. Rewitalizacja, która niesamowicie zmieniła to miejsce. Dzisiaj warto tutaj przyjść chociażby po to, żeby odwiedzić muzea, które są na Księżym Młynie, żeby zobaczyć pracownie artystyczne, wejść do super restauracji, wypić jedną z najlepszych kaw w Łodzi i generalnie pooddychać tą naszą ludzkością, czyli tą naszą cegłą, której tutaj nie brakuje.
1: Mogłyby mi panie powiedzieć, jak wam się tutaj podoba na Księżym Młynie i czy lubicie tutaj przychodzić? Co wam się tu podoba najbardziej?
2: Pierwsze skojarzenie to udana rewitalizacja. Kwestia tego, że miejsce w końcu żyje, ma jakąś duszę, nie jest już takim miejscem całkowicie opuszczonym i zaniedbanym. Mamy nie tylko mieszkania, mamy usługi, mamy miejsce, które w zasadzie żyje, są różnego rodzaju, z tego co kojarzę, też kiermasze tutaj. Jest po prostu miło, przyjemnie, wreszcie ma się takie poczucie, że ktoś zadbał o ten fragment miasta i że można tutaj spędzić trochę wolnego czasu, tak jak my na przykład teraz po prostu spacerując i ciesząc się tym, jak wszystko tutaj wygląda, jest ładnie zagospodarowane.
1: Podoba się pani tutaj?
3: Księży Młyn to już od dawna odwiedzam, to nie jest tak, że teraz. Także jeszcze przed rewitalizacją tutaj przychodziłam i dzisiaj już mam obejrzane tutaj te wszystkie prawie że kąty, bo już dawno miałam ochotę znaleźć koty na kocim szlaku i trudno było i dzięki temu, że tutaj po prostu porozmawiałam z panią, która tutaj mieszka, troszkę mi pokazała i chyba mam wszystkie 7 kotów zrobionych tutaj zdjęcie, także od wielu lat zachwycam się tym miejscem. Uważam, że to świetny pomysł, żeby to wszystko odrestaurować. Nie wiem, jak tutaj mieszkańcy na to się zapatrują.
4: Przyzwyczailiśmy się już do turystów w pewnym sensie, ale są turyści tacy, którzy zaglądają nam prosto do okien, tak. I są zdziwieni, że ludzie tutaj mieszkają. Są niedoinformowani i tyle. Jeżeli są cicho i tak zorganizowanie, to nie przeszkadza nam to, przynajmniej mi. Ja tutaj mieszkam praktycznie już 30 lat z przerwą. Lubię tu mieszkać. To jest taka specyficzna społeczność. Tu się wszyscy, akurat w naszym domu to jest szczególnie, bo my tutaj się wszyscy znamy i wszyscy się lubimy. Mi tu jest dobrze.
5: No dzisiaj też siedzicie przed domem na ławeczce.
4: My tak siedzimy prawie codziennie wieczorami, a nieraz na kawę wychodzimy też. A, grillujemy, tak. Jest dobrze.
6: No ja to już chyba czysto sentymentem kieruję, bo od 3 pokoleń. Od dziadek od Schaiblera dostał mieszkanie, także...
5: Nasz spacer zaczniemy od takiego miejsca, które jest wejściem na to osiedle.
0: No tak, bo my jesteśmy w tej chwili na Placu Zwycięstwa 1. To jest bardzo ważny adres, ponieważ tutaj jest pałac Karola Schaiblera, czyli tego największego, najpotężniejszego fabrykanta, a dzisiaj Muzeum Kinematografii. I też polecam, żeby odwiedzić, bo poza tym, że jest tutaj świetna wystawa związana z filmem i tą łodzią filmową, bo my nadal jesteśmy miastem filmowym, chociażby w sąsiedztwie jest szkoła filmowa, też można tam zajrzeć, zobaczyć, gdzie studiował Andrzej Wajda i Krzysztof Kieślowski i wielu, wielu innych. Ale poza właśnie Muzeum Kinematografii, tą częścią związaną z filmem, mamy też przepiękne wnętrza fabrykanckie. Najbogatsze w Łodzi tak naprawdę, chociaż pałac z zewnątrz nie wygląda tak okazale. Za to jak się wchodzi do środka, to nie ma wątpliwości, był najbogatszy. Zresztą ten pałac, to wnętrze można oglądać w najlepszym filmie na świecie, czyli W Ziemi Obiecanej. To tam Müller, czyli genialny Franciszek Pieczka, oprowadza Borowieckiego, czyli wspaniałego Daniela Olbrychskiego. Oprowadza właśnie po wnętrzu tego pałacu, mówiąc, że to dla Mady, jak będzie miała mąż. To są te wnętrza, które oglądamy na ekranie.
7: O, panie Müller, pan to musiał wszystko z zagranicy sprowadzić.
8: Ależ, ja, ależ.
7: Aha, to pan to sam tak urządzał, panie Müller?
8: Telefon Borowiecki, ja sam płaciłem.
9: Panu się podoba pokój ten?
7: Tak, jest śliczny i oryginalny.
8: Bardzo drogi jest.
9: Każdy porządny pałac ma pokój chiński albo japoński.
0: Teraz jest świetna wystawa, bo muzeum ma 40 lat, więc jest 40 przedmiotów związanych z filmem. Można tutaj oglądać przekazanych przez różnych ludzi filmów, więc też taka fajna opowieść o nie tylko Łodzi filmowej, ale w ogóle o filmie polskim nam się tworzy. Zaczynamy też w miejscu, gdzie dzisiaj jest skwer, który przepięknie wygląda jesienią, bo tutaj jest mnóstwo kasztanów, więc jak już są żółte liście, to wygląda to bajkowo. I jesteśmy na placu, który nazywa się Skwerem Leona Niemczyka. Leon Niemczyk, chociaż związany z Warszawą, tam się urodził, ale wybrał Łódź, to było jego miejsce tutaj.

0: i żył przez wiele lat, król drugiego planu. I tutaj właśnie mamy skwer nazwany na jego cześć.
1: Otacza nas też dookoła przepiękny park. Może się przejdziemy troszeczkę. Anna Szajblerowa miała duże zasługi, że są tutaj naprawdę unikalne drzewa, pojedyncze egzemplarze, tak naprawdę pomniki przyrody.
0: Anna Szajbler, żona Karola Szajblera, nie dość, że była bogatsza od niego. Bardzo lubię tą historię, bo on bez niej to by nie był takim wielkim fabrykantem. Ona mu pomogła zacząć. Wniosła dosyć duży posag w małżeństwo i dzięki temu on naprawdę był numer jeden. Ona miała wielkie hobby, wielką miłością jej były rośliny, były drzewa. Dzięki niej mamy w Łodzi palmiarnię, ponieważ jej zbiór, jakby te pierwsze drzewa, które tutaj do Łodzi sprowadziła, to stanowiły po wojnie jakby podwalinę pierwszej palmiarni w Łodzi. Zresztą ta palmiarnia jest też tutaj, na Księżym Młynie, w Parku Źródliska 1. My jesteśmy w tej chwili w Parku Źródliska 2. Nazwa źródliska też nieprzypadkowa, bo wszystko w Łodzi kręciło się wokół wody. Dzisiaj to się może wydawać dziwne i śmieszne, bo poza nazwą z tą wodą niewiele mamy wspólnego, chociaż jesteśmy, jak to mówią poeci, miastem bezwodnej rzeki. My bez tych rzek bylibyśmy niczym i tutaj Szajbler decyduje się na to, żeby otworzyć tą fabrykę, ponieważ tutaj jest bardzo wiele rzek. Ten park źródliska, ta nazwa jest nieprzypadkowa. Szajblerowa sprowadza tutaj piękne rośliny, piękne drzewa, sprowadza też do Łodzi pierwszego w historii naszego miasta ananasa, który pokazywany jest na wystawie i tysiące osób przychodzą oglądać to cudo, które dzisiaj na każdym markecie, każdym rynku możemy kupić. Sprowadza do Łodzi platany. Mamy tutaj niedaleko, jak się idzie ulicą Targową do szkoły filmowej, to właśnie jest Aleja Platanów. To też są pozostałości po wielkiej.
1: Za tobą też piękny platan.
0: Tak, to też jest właśnie z ich czasów ten platan. Jeden z największych tutaj w parku. No i też tutaj jest pozostałość tej Puszczy Łódzkiej, czyli tego miejsca takiego, dzięki któremu w ogóle Łódź powstała, bo my kiedyś byliśmy wielkim lasem. Potem to wszystko było zmienione na fabryki, na budynki, na domy. W tym parku, w którym my jesteśmy teraz, on znajduje się tuż za Muzeum Kinematografii, czyli za Pałacem Szajblera. Jest jeszcze grota z lawy wulkanicznej. To też była taka popisuwa naszych fabrykantów. Oni w ogóle lubili się popisywać. I tu mamy takie miejsce, które nam pokazuje, że stać mnie na to. I ta grota też zagrała w Ziemi Obiecanej. Także tutaj w ogóle jest to miejsce, to nie jest tylko plan filmowy Ziemi Obiecanej, jak już wspomniałam, najlepszego filmu na świecie. Ale generalnie bardzo wiele filmów tutaj powstawało, bo teren jest niezwykle malowniczy. Są też przepiękne pomniki przyrody, takie wielkie dęby, które pamiętają czasy, jak jeszcze w Łodzi nie było żadnego marketu, czy nie jeździły tramwaje, nie było fast foodów. I zawsze to dzieciom opowiadam, iż nie było internetu, a te drzewa już były. To jest taki szok.
1: W parku jest też altana, w której odbywają się koncerty.
0: Tam jest dzisiaj bardzo fajnie zagospodarowany teren, bo jest restauracja, gdzie można zjeść coś dobrego i ona znajduje się w dawnym domu ogrodnika. Jak Państwo przyjedziecie do Łodzi, zobaczycie ten dom ogrodnika, to też pokazuje jakby skalę, o jakiej w ogóle mówimy, bo ten ogrodnik ma taką chatę jak dzisiaj milionerzy. I tam jest przepiękna altana, tam odbywały się koncerty, festyny właśnie w XIX wieku, jak robotnicy jeden dzień wolny mieli, to w niedzielę tutaj się przychodziło na imprezę. No a dzisiaj nadal tam się różne koncerty dzieją.
1: A teraz zajrzymy do wyjątkowego miejsca, Muzeum Księży Młyn.
2: Dorota Szostak-Filipczyk. Spotkania z ludźmi. To jest najcudowniejsze, czego można tutaj doświadczyć. Odwiedzają nas tu ludzie z całego świata, ze Stanów. Był pan nawet z Portugalii, który zakochał się w ogóle w Łodzi.
1: Właściwie to mamy tutaj takie wnętrze domu. I stary piec kaflowy.
2: Ten piec to też ciekawostka. Specjalnie dla nas zrekonstruował z dun. No, to już jest niestety fach na wymarciu, ale jest jeszcze taki z dun, który opiekuje się wszystkimi pałacowymi piecami w łódzkich muzeach. A mamy tutaj przeróżne rzeczy. Wszystko jest po ludziach stąd, z Księżego Młyna, bo w trakcie rewitalizacji ci ludzie musieli opuścić swoje domy, a mieszkali tutaj od 5 pokoleń i przenieść się do mieszkań zastępczych. Zaczęli więc wielkie sprzątanie w komórkach, na strychach, a ponieważ mieli tu pamiątki po pradziadkach, no to rzeczywiście było tego sporo i stąd powstała idea takiego właśnie muzeum domowego. Dzisiaj dużo powstaje takich muzeów, bo one mają taki swoisty klimat. Tu się wchodzi i mówi się, o, jak u mojej babci, albo u jakiejś cioci, albo tak, oj, to pamiętam, tamto pamiętam. No na przykład dla młodych ludzi coś takiego jak makatka haftowana ręcznie z pięknym

0: piękną sentencją. Nikt cię tak nie kocha jak ja, świeża woda. To jest już w ogóle dzisiaj rzecz niespotykana. I szczególnie obserwując właśnie młodych ludzi, to też jest wielka satysfakcja, że ci ludzie patrzą na to i to jest dla nich egzotyka. Ale podoba im się, chłoną to, więc to też duża satysfakcja. Ale pewnie czegoś takiego pani nie widziała.
1: No i właśnie jest nawet nie wiem, do czego?
0: Do pierożków. O. Czyli od razu mamy falbankę. Bardzo ciekawy pomysł. Tu mamy pradziadka, jest taki separator do jajek. Tyle, że metalowy, dzisiaj plastik wszystko zastąpił. Ręczne oczywiście maszynki do mięsa, krajalnica do chleba, ręczna.
1: Przepiękny moździerz, prawda?
0: Moździerz oczywiście, krajalnice do kapusty. No, panie domu naprawdę miały pełne ręce roboty przy szykowaniu jedzenia dla swojej rodziny. Klasyk, może troszkę inaczej, nasz jest taki, można powiedzieć, bardziej elegancki, ponieważ ma mosiężne gałki. Tu ma taką wyciąganą deskę do krojenia chleba. No i rodzaj takiego barku. To był typowy mebel w każdej kuchni pani domu.
1: A tutaj po drugiej stronie mamy pokój właściwie, tak?
0: Pokój z rodzinnym stołem, olbrzymim, bo i rodziny były duże. Rodziny, które miały po 5, 7 dzieci, a jeszcze jak do tego dochodzili dziadkowie, na przykład przy stole wigilijnym, to rzeczywiście trzeba tego stołu było dużo. Tu mamy piękny przykład Zingera. Ona jest nie dość, że no, super zachowana, to tak, ma otwieraną klapkę, czyli możemy tu sobie notatki kłaść. Tu mamy szufladki, ta się otwiera na przeróżne drobiazgi. Tu jest szufladka na nici. To jest też wszystko w szczegółach pięknie przemyślane. Igielniki, szpulki, no rzeczy, których dzisiaj już nie spotkamy ani w sklepie, no tylko właśnie w muzeum. I to miejsce jest takie natchnione, jest takie artystyczne, bo tu nie tylko jest nasze muzeum, tutaj znajdują się przeróżne pracownie artystyczne, pracownia ceramiki, pracownie rzeźbiarskie. No naprawdę tutaj jest masa ludzi chętnych, takich bardzo kreatywnych i artystów.
1: I dzwoneczek jest.
0: Tak, bo nie zawsze było słychać, jak my siedziałyśmy, albo byliśmy w drugiej części, że tu ktoś wchodzi.
1: To do widzenia jeszcze raz. A teraz widzę na chodniku znaki ze strzałką. Wejdź w sztukę. Idziemy po tych znakach. Idziemy. Prowadzą do pracowni Ady Rybki.
2: Zapraszam. Drzwi proszę przycisnąć.
1: No dzień dobry.
3: To oczywiście moja autorska pracownia i galeria zarazem, czyli malarstwo, grafika, a także autorska biżuteria, która powstaje z surowców wtórnych.
1: I przepiękne magnesy nawiązujące do tradycyjnych makatek.
3: Dostępna jest teraz od kilku dni kolekcja magnesów, które powstały kilkanaście lat temu, ale są inspirowane dekoracyjną tkaniną ludową, jaką jest makatka.
1: A tam jest warsztat twórczy?
3: Tak, jak najbardziej. Tam jest stół, przy którym pracuję, szlifuję, rzeźbię w tym pleksiglasie.
1: A jak się odnajdujesz na Księżym Młynie? Bo to dzisiaj właściwie Księży Młyn jest bohaterem tej audycji.
3: Księży Młyn jest przewspaniałym miejscem. Ja tutaj trafiłam po latach marzenia o tym, żeby się tu znaleźć i tutaj je tworzyć. Z jednej strony jest to bardzo inspirujące miejsce, a z drugiej strony nie ukrywam, że ja jestem lekko rozczarowana historią pod tytułem, że po prostu niewiele osób wie o tym, że tutaj jest kilkanaście pracowni, w których pracują artyści i że można nas odwiedzać.
1: To się zmieni teraz, mam nadzieję.
3: Właśnie, my mamy takie dni otwarte dokładnie po to, żeby można było do nas zajrzeć, popatrzeć, troszkę podejrzeć, jak pracujemy, jak wygląda proces. Porozmawiać przede wszystkim, porozglądać się. Można wybrać się na spacer, pójść na kawę, na obiad do restauracji, zwiedzić cały teren, Pałac Herbsta i trafić też do pracowni. Serdecznie zapraszam, żeby zaglądać wzdłuż przędzalnianej, są umiejscowione pracownie.
1: I ponownie spotykamy się z Justyną Tomaszewską, łódzką przewodniczącą.

0: przewodniczką.
1: Jesteśmy teraz już w sercu Księżego Młyna, dookoła nas famuły. Famuła to jest łódzkie słowo na dom robotniczy. Na Śląsku familoki, w Łodzi famuły, nie mylimy tego. Więc mamy tutaj famuły, to jest domki z czerwonej cegły, pięknie odnowione teraz. Wszystkie mają zielone okiennice, zielone drzwi i to rzeczywiście wygląda dzisiaj no, niesamowicie. I to były domy, gdzie mieszkali robotnicy fabryki, która jest przed nami, więc to jakby wszystko było w bardzo bliskim sąsiedztwie. Tutaj znowuż mamy piękną aleję, to wróciło do nas po rewitalizacji ta aleja właśnie, którą teraz idziemy środkiem tego osiedla z lipami. Te lipy jeszcze pamiętają czasy Scheiblera. Kiedyś tu były trawy i chodziło się tylko bokiem, ale tak było za czasów Karola Scheiblera. No i znowuż miejsce niezwykle filmowe, bo nie tylko Ziemia Obiecana, która też tu była kręcona, ale ostatni taki bardzo ważny film nominowany do Oscara to jest Dziewczyna z igłą. To osiedle grało Kopenhagę 1918 roku, bo Łódź jest też takim bardzo plastycznym miastem, że my możemy zagrać Paryż, możemy zagrać slumsy Nowego Jorku i możemy zagrać Kopenhagę 1918 roku albo Warszawę międzywojnia, to też często nam się zdarza grać. Filmowcy lubią Łódź, więc często nas odwiedzają i jesteśmy właśnie w tych famułach, bo taki jest też motyw jakby całej tej rewitalizacji, że są famuły, czyli te domy, gdzie nadal mieszkają łodzianie, bo to też jest fajne, że to jakby od zawsze ma to samo przeznaczenie. Często tutaj ludzie mieszkają od pokoleń. Jak będziecie spacerować po Księżycu Młynie, to zachęcam, żeby poskręcać i zobaczyć tak zwany po łódzku podwyrka, czyli to, co jest tam z tyłu, tam był magiel, toalety, no dzisiaj oczywiście już wszystko jest w domach, poza maglem, ale są jakby wszystkie już luksusy, które powinny być w każdym jednym mieszkaniu, ale zobaczcie, zwróćcie uwagę, jak pięknie mieszkańcy dbają o to miejsce, jakie kwiaty są sadzone, różne figurki, koty, bo my mamy tutaj koci szlak, to też jest ciekawa atrakcja dla dzieci, można przejść sobie tą część Łodzi, szukając pomników małych kotów.
0: Na kocim szlaku z Moniką Gajek, która jest pomysłodawczynią kociego szlaku. Witam.
2: Dzień dobry, bardzo mi miło. Tak jak pani powiedziała, rzeczywiście wymyśliłam rzeźby na kocim szlaku. Jest taka historia, która mówi o kocim szlaku, bo zanim powstały te rzeźby, to koci szlak już tutaj był, odkąd ja pamiętam. Ta alejka przy dawnych konsumach tak się nazywa. No i jedna z teorii mówi o tym, że ponieważ wyrzucano tutaj odpadki w czasach, kiedy były tutaj sklepy, między innymi sklep spożywczy, były myszy i inne gryzonie i koty podążały na polowanie na myszki właśnie tą dróżką taką wąską, nie taką szeroką alejką jak w tej chwili, tylko to była wąska dróżka przy sklepach i nazywano to aleją kocią. A teraz nazwa brzmi Koci Szlak. Od 7 lat już prowadzę centrum turysty na Księżym Młynie. No i zawsze brakowało mi takich atrakcji dla dzieci w tym miejscu, bo tak jak samo to osiedle nie jest łatwe do zrozumienia bez odpowiedniego komentarza, tym bardziej jest to trudne do zrozumienia dla dzieci. Więc mój pomysł zrodził się właśnie z takiej potrzeby, żeby trafiło to osiedle i wszystkie takie lokalizacje charakterystyczne, żeby w jakiś sposób ułatwić to zwiedzanie tutaj dzieciom poprzez stworzenie rzeźb kotów na kocim szlaku, które będą miały atrybuty związane z danym miejscem. I tak właśnie tutaj stoimy przy dawnych torach, gdzie mamy kota dróżnika przy takich malutkich torach w czapce kolejarskiej. Także to jest pierwsze miejsce. Myślę, że to też pomaga rodzicom, którzy przyjdą tutaj na spacer z dziećmi, wyjaśnić im, o co chodziło w tym miejscu. Takie małe rzeźby, one się wtapiają w tę przestrzeń. No duże, większe by były po pierwsze dużo bardziej kosztowne, a po drugie mogłyby tutaj jednak zdominować tę przestrzeń. Więc one są niewielkie, a dużo ludzi mówi właśnie, że o, tak jak skrzaty we Wrocławiu, tak tutaj są kotki na kocim szlaku.
0: I ponownie Justyna Tomaszewska, łódzka przewodniczka.
1: Można tutaj dobrze zjeść i napić się bardzo dobrej kawy w kilku takich wyjątkowych kawiarniach. Bardzo dobre restauracje, które też serwują nasze łódzkie jedzenie, czyli zalewajkę i knedle z truskawkami, które w Łodzi jemy z zasmażaną młodą kapustą. Tak, tutaj się nie pomyliłam. Niektórzy mogą teraz się dziwić, ale to jest nasze łódzkie jedzenie.
0: A przed nami to chyba takie serce Księżego Młyna, czyli fabryka Scheiblera.
1: Największa fabryka w tej części Europy. 256 metrów długości. Fabryka włókiennicza, bawełniana, bo on miał swoje też plantacje bawełny. Zrobił zresztą tutaj też na Księżym Młynie tory, żeby tą bawełnę szybciej do swoich magazynów przywozić. Dzisiaj to są lofty, czyli takie apartamenty, które łączą tą architekturę współczesną z architekturą industrialną. Fabryka jest piękna. Ja myślę, że to w ogóle w Łodzi często można się zachwycić tą architekturą. To, co nas wyróżnia, to są dwie tak naprawdę bardzo ważne rzeczy. Po pierwsze to, że nasi fabrykanci budowali pięknie, bo chcieli się pochwalić, że ich stać na to.

0: żeby wybudować taki budynek, więc te budynki mają swój niepowtarzalny klimat, wyglądają jak wielkie zamczyska, tu można by naprawdę Grę o Tron kręcić i jest to przepiękna architektura, też pokazująca na bogactwo i klasę architektów, a druga bardzo ważna rzecz, wszystko to, co tutaj jest, jest oryginalne, nie było to wyburzone w czasie II wojny światowej, Łódź w ogóle uniknęła na dużą skalę wyburzeń, zniszczono nam kilka tylko bardzo pięknych, ważnych budynków, między innymi synagog, ale na taką skalę jakby patrzeć, jak inne miasta ucierpiały, no to my w zasadzie byliśmy nieruszeni. Scheibler nie szczędził groszem. On rzeczywiście zrobił tutaj w tym osiedlu wszystko. Na przykład niedaleko stąd, przy ulicy Milionowej, też swoją drogą nazwa Milionowa stąd, że Scheibler jak zarobił pierwszy milion, to postanowił to uczcić, więc wytyczył sobie ulicę. Jak szaleć, to szaleć. To tam przy tej Milionowej wybudowano cała jakby rodzina już po jego śmierci, wybudowała szpital dla robotników. W tym szpitalu były też pokoje dla osób starszych i schorowanych, takich, których życie dobiegało końca w tej Łodzi fabrycznej, która nie była łatwym miastem. Do takiego pokoju można się było dostać po ukończeniu 50 roku życia. W tamtych czasach to już się było staruszkiem. Też bardzo polecam willę Herbsta, pałac Muzeum Edwarda Herbsta, który był mężem córki Karola Scheiblera i dyrektorem fabryki. To jest przepiękne muzeum wnętrz XIX-wiecznych z nieprawdopodobną kolekcją obrazów. Scheibler rzeczywiście zrobił nam miasto w mieście. Jakiś czas temu oprowadzałam takiego bardzo znanego pana, który zajmuje się nowymi centrami miast. Jakby zmienia je, jest takim logistykiem miejskim, który zmienia tą przestrzeń tak, żeby była jak najbardziej zdatna do życia i przyjazna dla ludzi, niekoniecznie dla samochodów. I on się zachwycił tym terenem. Po prostu chodził tutaj oszołomiony i mówił, że nigdy o tym nie słyszał i powiedział, że to pewnie dlatego, że ta nazwa jest taka trudna, bo pan był z Wielkiej Brytanii, więc Księży Młyn, rzeczywiście nie jest to łatwe dla obcokrajowców. Ta nazwa pochodzi stąd, że dawno temu był tutaj młyn, który należał do księdza. I już, koniec historii. No ale ta nazwa jest trudna, natomiast powiedziała mu, że my nie zmienimy, że jakby Łódź będzie Łodzią, co też jest trudne do wymówienia, a Księży Młyn będzie Księży Młynem zawsze.
1: Chciałam ci zapytać jeszcze jedno, o jeden ważny rekwizyt, zegar.
0: Zegar na fabryce, bardzo ważna rzecz. Dzisiaj nadal chodzi, więc to też niesamowite. Takie miał zadanie, żeby wyznaczać ludziom rytm dnia. Więc tu ten zegar wyznaczał rzeczywiście początek pracy, a pracowało się w Łodzi bardzo długo, bo to było czasami nawet 16 godzin w fabryce. Na górze było takie miejsce na tak zwaną świstawkę, gdzie wzywano ludzi do fabryki. To jak słuchają nas rodzice, dzieci, uczcie ich zegarów tarczowych, bo jak pytam dzieci, która jest godzina, to nie wiedzą. Patrzą na ten zegar, więc to też jak będzie koniec świata, to muszą wiedzieć, która jest godzina. Więc tutaj na tym Księży Młynie można się też tego nauczyć, tego zegara tarczowego. Założę się naprawdę, że będziecie tutaj wracać, bo w tej części miasta jest jakaś magia.
1: Do czego zachęcały Agata Zielińska i Justyna Tomaszewska, łódzka przewodniczka, która była dzisiaj też naszą przewodniczką.
0: Bardzo dziękuję i zapraszam do Łodzi.
2: Piękne, nieznane. Powtórka programu. Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
3: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła 23. Łukasz Pastor, dobry wieczór. To największy rozłam w Prawie i Sprawiedliwości od początku istnienia ugrupowania. Jarosław Kaczyński wyrzuca z partii blisko 40 polityków. Co dalej? O tym już.

0: za chwilę. Koniec z łańcuchami dla psów. Prezydent podpisał ustawę o ochronie praw zwierząt. Co zmienią nowe przepisy? Sprawdziła to nasza reporterka. Port w Gdyni urósł o prawie 400 metrów. Tyle mierzy MSC Venice, nowy rekordzista wśród statków, które zawinęły do gdyńskiego portu. Zapraszam na szczegóły.
1: Suma wydarzeń.
0: Partyjna lojalność czy polityczna niezależność? W Prawie i Sprawiedliwości zapadł wyrok na zwolenników Mateusza Morawieckiego. Około 40 posłów żegna się z partią decyzją Jarosława Kaczyńskiego. Powód? Nie zrezygnowali z działalności w stowarzyszeniu uznanym przez władze PiS-u za konkurencyjne, czyli Rozwoju Plus. O północy minął termin na złożenie deklaracji, a chwilę później zapadały decyzje. Dlaczego prezes PiS-u uznał, że stowarzyszenia miały podzielić ugrupowanie? O tym mówił podczas specjalnie zwołanej konferencji prasowej.
2: Sprawa jest związana z jednej strony ze stowarzyszeniem, ale przede wszystkim z propozycją, która padła już wiele tygodni temu, żeby podzielić naszą partię. W tej sytuacji my nie mogliśmy patrzeć na stowarzyszenie inaczej niż na jako element właśnie tego planu podziału partii.
0: Jarosław Kaczyński przekonuje, że wszystko, czym zajmowały się stowarzyszenia, można było robić również w ramach Prawa i Sprawiedliwości. Jak podkreśla, poszedł na daleko idące ustępstwa, ale kompromisu nie udało się osiągnąć.
2: Między innymi zrezygnowaliśmy z żądania rozwiązania tego stowarzyszenia. Chodziło tylko o to, żeby do wyborów jego działalność została zamrożona. No, to też nie zostało przyjęte, no, ale przede wszystkim jest sprawa tej decyzji. No, każdy wiedział, czym jest podpisanie i czym jest niezgoda na podpisanie. A różnego rodzaju dziwne, a niekiedy zabawne wytłumaczenia nic tutaj nie zmieniają.
0: Mateusz Morawiecki politycznej broni nie składa. Choć jego środowisko rozstaje się z Prawem i Sprawiedliwością, były premier zapowiada, że to dopiero początek nowego etapu. O przyszłości swoich współpracowników i dalszych planach mówił dziś w Sejmie. Sylwia Białek.
3: Zwolennicy Mateusza Morawieckiego formalnie w Prawie i Sprawiedliwości jeszcze są, bo sami z członkostwa nie zrezygnowali. Decyzję musi bowiem zatwierdzić Komitet Polityczny. Choć były premier, nie ma wątpliwości, że to już tylko formalność. Komitet ma się zebrać w najbliższy wtorek.
4: Ale rozumiem, że koledzy będą chcieli nas wypchnąć do końca i doprowadzą tę procedurę do końca.
3: Członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus do końca mieli nadzieję, że uda się porozumieć, choć jak można nieoficjalnie usłyszeć, spodziewali się, że z partii zostaną wyrzuceni. Mateusz Morawiecki, pytany o plany stowarzyszenia, był bardzo tajemniczy.
4: Ani nie mamy tutaj przygotowanych żadnych kwestii, nie mamy omówionych tematów, ani klubu, ani dalszych kroków, dlatego że, szczerze mówiąc, nawet wczoraj mieliśmy długą dyskusję i do końca wierzyliśmy, że będzie tutaj zgoda.
3: Z moich nieoficjalnych informacji wynika, że zwolennicy Mateusza Morawieckiego chcą utworzyć własny klub parlamentarny. Jest w planach także nowa partia, ale nie będzie się ona nazywać Rozwój Plus. Sylwia Białek, Polskie Radio.
0: Polityczne trzęsienie ziemi, ale nie polityczny koniec. Tak sytuację w Prawie i Sprawiedliwości ocenia dr Roland Zarzycki. Socjolog i komentator polityczny przekonuje, że partia ma potencjał, by wyjść z obecnego kryzysu.
5: Myślę, że na wiele sposobów Prawo i Sprawiedliwość może jeszcze wyjść z tej historii obronną ręką. W kontekście oczywiście wyborów w roku 2027. Z drugiej strony jakiegoś rodzaju przesilenie musiało nastąpić. Można się było tego spodziewać. Na pewno się spodziewano, biorąc pod uwagę grę, skomplikowany układ interesów wewnątrzpartyjnych, frakcyjnych, rozbudowane ego niektórych liderów. Tego typu problemy były nieuniknione, więc nawet można byłoby skomentować w ten sposób, że to, do czego doszło, jest jeszcze całkiem spokojnym scenariuszem.
0: To miał być komunikat nie tylko do odchodzących polityków, ale także do tych, którzy zostali. Doktor Zarzycki uważa, że Jarosław Kaczyński pokazał, iż jego pozycja w Prawie i Sprawiedliwości pozostaje niepodważalna.
5: Próbuje pokazać jednak siłę, mimo tych licznych komentarzy, że jego pozycja słabnie. Próbuje, wydaje się, w tym momencie pokazać, że silną ręką jednak cały czas zarządza partią i jest w stanie pogodzić się z odejściem czy wyrzuceniem, zależy jak to będziemy komentować, 30 osób po to, żeby utrzymać jedność ideową i personalną partii.
0: Przypomnijmy, polityczne ultimatum wygasło o północy. Parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości mieli zadeklarować, że nie należą do innych stowarzyszeń. Jak poinformował Jarosław Kaczyński, około 40 z nich tego nie zrobiło, a w konsekwencji straciło członkostwo w partii.
1: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
0: To podpis, który zrywa łańcuch

0: Prezydent Karol Nawrocki zatwierdził ustawę o ochronie praw zwierząt. Nowe przepisy kończą z trzymaniem psów i kotów na uwięzi. Co oznaczają dla właścicieli czworonogów? O tym Anna Orzeł.
1: Pod koniec ubiegłego roku prezydent zawetował regulacje, w których szczegółowo określono wielkość kojców dla psów, uznając przepisy za zbyt restrykcyjne. Ta ustawa już ich nie zawiera, tłumaczy głowa państwa.
2: Wprowadza ona generalny zakaz stałego trzymania psów na uwięzi i nakazuje zapewnienie zwierzęciu codziennego ruchu, właściwego schronienia i godnych warunków bytowania. Jednocześnie usuwa absurdalne, sztywne wymagania.
1: Maryla Rybińska, szefowa Radomskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, ma nadzieję, że nowe prawo skutecznie ochroni psy i koty przed złym traktowaniem.
3: Dzięki takiej ustawie będzie szansa na to, że zwierząt zaniedbanych będzie mniej.
1: Nowe przepisy zaczną obowiązywać po roku od publikacji. Anna Orzeł, Polskie Radio.
0: Dziś to nie był jedyny podpis prezydenta. Karol Nawrocki zatwierdził także przepisy dotyczące turystyki i ochrony zdrowia. Nowelizacja ustawy o imprezach turystycznych umożliwi biurom podróży oferowanie voucherów za odwołane wycieczki, a zmiany w Krajowej Sieci Onkologicznej mają usprawnić leczenie pacjentów i odciążyć szpitale od zbędnych formalności. Cyfryzacja ochrony zdrowia tak, ale z odpowiednim zapleczem. Samorząd lekarski popiera rządowy pakiet zmian, jednak zgłasza zastrzeżenia do części zapisów. Zdaniem wiceprezesa Naczelnej Rady Lekarskiej dr Klaudiusza Komora e-rejestracja to dobry kierunek, ale bez dodatkowych środków może okazać się trudna do wdrożenia.
4: Uważamy, że trzeba na przykład tą e-rejestrację rozszerzać o kolejne dziedziny, w których jeszcze nie funkcjonuje. Natomiast no, zwracamy uwagę na to, że mając doświadczenie na przykład, że w przypadku kardiologii odbyło się to olbrzymim kosztem zarówno pracy, jak i środków finansowych świadczeniodawców, czyli szpitali. I tutaj również, jeżeli będzie to wprowadzane, przewidzieć na przykład dodatkowe środki na wdrożenie systemów centralnej rejestracji.
0: Podobnie prowadzenie harmonogramów przyjęć pacjentów w aplikacji NFZ powinno usprawnić system kolejkowy, ale wymaga nakładów finansowych, podkreślił wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej.
4: Natomiast zwracam uwagę na to, że jest to okres wakacyjny. Takie przebudowanie tego systemu kolejkowego w poszczególnych szpitalach będzie wymagało dodatkowego nakładu pracy, więc być może też trzeba byłoby przewidzieć tutaj jakieś dodatkowe fundusze na to, no chociażby w wycenie tych procedur, których ma to dotyczyć.
0: Na razie nie padł jeszcze głos pielęgniarek i położnych. Samorząd tej grupy zawodowej nie opiniuje projektów rozporządzeń dotyczących reformy ochrony zdrowia, bo jak przekonuje prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Mariola Łodzińska, dokumenty nie zostały jeszcze oficjalnie przekazane do konsultacji. Mundur zobowiązuje, a służba kosztuje czasem najwyższą cenę. W Dniu Święta Policji padły słowa uznania dla funkcjonariuszy, którzy każdego dnia dbają o bezpieczeństwo obywateli. W Warszawie odbyły się centralne uroczystości. Wręczono nominacje generalskie, nowi policjanci złożyli ślubowanie, a o roli formacji mówili prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk. Z placu marszałka Piłsudskiego relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz.
5: Prezydent i premier podkreślali wagę służby policjantów. Karol Nawrocki z zadowoleniem przyjął informację od komendanta głównego policji, że do formacji zgłasza się coraz więcej chętnych.
6: W materiałach, które czytałem dwa dni temu, było 102 240 policjantów, a dzisiaj pan komendant mi powiedział, że jest już to blisko 104.
5: Z kolei premier Donald Tusk szczególne słowa uznania skierował do funkcjonariuszy, którzy codziennie wspierają wojsko i Straż Graniczną na pograniczu z Białorusią, ale też do tych, którzy w ostatnim czasie interweniują w sprawie ataków na cudzoziemców.
7: Każdy w Polsce od serca chce wam powiedzieć i nie jestem tu pierwszy. Dziękuję. To słowo ma dzisiaj szczególny wymiar. Jest naprawdę za co dziękować.
5: Policja świętuje 107. rocznicę utworzenia. To też jubileusz 95-lecia policyjnego lotnictwa i pół wieku działania BOA, oddziałów kontrterrorystycznych. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
8: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
0: Ogień wymknął się spod kontroli. Ponad 11 tysięcy osób musiało opuścić swoje domy z powodu gwałtownych pożarów w środkowej Hiszpanii. Władze ogłosiły zagrożenie o znaczeniu narodowym w rejonie Madrytu i prowincji Avila, a kierowanie akcją przejął rząd. Strażacy walczą z żywiołem w wyjątkowo trudnych warunkach, przy wysokiej temperaturze i silnym wietrze. O skali zagrożenia mówi minister spraw wewnętrznych Fernando Grande Marlaska. Rząd Hiszpanii natychmiast podjął decyzję o podniesieniu

0: poziomu zagrożenia do trzeciego, stanu zagrożenia o znaczeniu narodowym ze względu na charakter trzech pożarów, zarówno dwóch w Madrycie, jak i jednego w Walencji. Przejmujemy dowództwo operacyjne. Uruchomiliśmy Europejski Mechanizm Ochrony Ludności. Hiszpania uruchomiła europejskie wsparcie w walce z pożarami, a wśród pomagających będą polscy strażacy. 105 ratowników pojedzie na południe Europy, by wesprzeć działania gaśnicze. To wyspecjalizowane grupy gotowe do walki z najtrudniejszymi pożarami. O ich pracy mówi kapitan Przemysław Rogalewicz.
1: Moduł GFFF oznacza Grand Forest Firefighting. Oznacza to, że ta grupa ludzi, strażaków, działa, zwalcza pożary pieszo. Mamy ograniczoną ilość sprzętu, ten sprzęt nosimy na własnych barkach. Wchodzimy w miejsca trudno dostępne, gdzie nie ma dojazdu pojazdami.
0: Akcja gaśnicza potrwa od 1 do 31 sierpnia w regionie Castilla-La Mancha. Europa walczy z ogniem na wielu frontach. Gdy Hiszpania prosi o międzynarodową pomoc w gaszeniu pożarów, podobny dramat rozgrywa się we Francji. Tam ewakuowano już setki tysięcy osób, a władze zarządziły opuszczenie zagrożonych terenów. Najtrudniejsza sytuacja jest w departamencie Żyronda, gdzie płomienie objęły już ponad 14 tysięcy hektarów lasów i nadal nie udało się ich opanować, mówi francuska minister spraw wewnętrznych Laurent Nunez. Mamy do czynienia z największym pożarem w tym sezonie. Łącznie w chwili, gdy do Państwa mówię, stopniowo ewakuowano lub obecnie ewakuuje się drogą lądową 40 tysięcy osób. Przeprowadzono również ewakuację drogą morską. Pożar nie jest obecnie opanowany i nadal się rozprzestrzenia. Priorytetem jest oczywiście próba ratowania ludzkiego życia i zabudowań. W Żyrondzie całkowicie spłonęło kilkadziesiąt domów, a kolejne zostały uszkodzone. Francja również uruchomiła unijny mechanizm ochrony ludności. Kolejne ofiary rosyjskich ataków na Ukrainę. Co najmniej 11 osób zginęło, a kilkadziesiąt zostało rannych po uderzeniach rakiet balistycznych i bomb lotniczych. Rosyjskie wojska ponownie zaatakowały cele na terytorium Ukrainy. Szczegóły w relacji Mateusza Czmiela.
2: Najtrudniejsza sytuacja jest w obwodzie kijowskim, gdzie po uderzeniu rakietowym trwa akcja ratunkowa. Według ukraińskich władz zginęło tam 6 osób, a liczba rannych sięga kilkudziesięciu. Ratownicy wciąż przeszukują zniszczone budynki i sprawdzają, czy pod gruzami mogą znajdować się ludzie. Do kolejnego ataku doszło w Słowiańsku, w obwodzie donieckim. Rosjanie zrzucili na miasto bomby lotnicze. Zginęło 5 osób, 9 zostało rannych. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne, samochody, budynek konsulatu. Na atak zareagował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który złożył kondolencje rodzinom ofiar i oświadczył, że Rosja musi ponieść odpowiedzialność za ataki na ludność cywilną. Podkreślił również, że jednym z najpilniejszych potrzeb Ukrainy pozostają rakiety do systemów obrony powietrznej Patriot. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
0: Na froncie trwa walka nie tylko o terytorium, ale także o narrację. Siergiej Ławrow miał próbować przekonać Marco Rubio, że Rosja odnosi sukcesy militarne, jednak zdaniem rosyjskich niezależnych mediów ta argumentacja nie znalazła uznania. O spotkaniu szefów dyplomacji Rosji i Stanów Zjednoczonych na Filipinach komentatorzy mówią jako o kolejnym trudnym etapie rozmów.
3: Suma wydarzeń.
0: Demonstracja siły Pekinu u wybrzeży Tajwanu. Chińska armia przeprowadziła morskie ćwiczenia z użyciem ostrej amunicji w cieśninie tajwańskiej. Tajpej protestuje, a w tle trwają dyplomatyczne rozmowy między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. O przyszłości Tajwanu rozmawiali szefowie dyplomacji obu państw przy okazji szczytu ASEAN w Manili. Tomasz Sajewicz.
4: Manewry odbywają się wokół należącej do Chin wyspy Dongshan, położonej w cieśninie tajwańskiej. To nie pierwsze tego typu manewry morskie na jednym z najbardziej newralgicznych akwenów. W ubiegłym roku chińska marynarka wojenna ćwiczyła scenariusz całkowitej blokady morskiej Tajwanu. Była to odpowiedź władz w Pekinie na zapowiedzi dozbrojenia wyspy przez Amerykanów na rekordową sumę ponad 11 miliardów dolarów. W tym tygodniu w Manili doszło do spotkania amerykańskiego sekretarza stanu Marco Rubio z szefem chińskiej dyplomacji Wang Yi. Administracja prezydenta Trumpa chce ocieplenia relacji z Pekinem. Do jesieni obowiązuje rozejm w wojnie celnej obu mocarstw. Głównym problemem w relacjach pozostaje jednak kwestia Tajwanu. Chiny uznają wyspę za swoje terytorium. Stany Zjednoczone zobowiązane są zaś do utrzymywania zdolności obronnych Tajwanu. Aktywność chińskiej armii wokół wyspy w ostatnich latach nasila się. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
0: Kilometry w nogach, ale przede wszystkim wiara i wspólna droga. Po 10 dniach marszu do Wilna dotarli uczestnicy 36. Międzynarodowej Pieszej Pielgrzymki z Suwałk. Jakie emocje towarzyszyły pielgrzymom na ostatnim etapie, sprawdził wileński korespondent Polskiego Radia Kamil Zalewski.
5: Uwaga,

0: na początku nas zlało, później nas słońce wystudziło i także naprawdę w sumie jest naprawdę była bardzo dobra pielgrzymka.
1: Niesamowite szczęście. Po 18 latach mogę po raz kolejny pielgrzymować do Jasnej Bramy razem ze swoim synem. Pielgrzymowaliśmy do Suwałk z Krakowa, a Suwałk już do Ostrej Bramy na nogach.
2: Jestem z Siedlec. Z dziećmi i z ogromnym wzruszeniem. Z lutami, z upadkami, no bo to wiadomo, dwójka dzieci i zawsze pozytywnie, z ogromną radością, wsparciem. Są to tak ogromne emocje, że zapiera dech. Także cieszę się, że dobrnęliśmy, doszliśmy.
3: Pierwsza suwalska pielgrzymka do Wilna odbyła się w 1991 roku, po odzyskaniu przez Litwę niepodległości. Została zorganizowana jako dziękczynienie za wolność narodów Europy Środkowo-Wschodniej i upadek reżimów komunistycznych. Jej organizacją zajmują się salezjanie Inspektorii Warszawskiej.
4: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
3: Prawo jazdy za łapówkę? Prokuratura bada korupcyjny proceder w Zielonej Górze. Zarzuty usłyszało 21 osób w związku ze sprawą Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Wśród podejrzanych są przede wszystkim kierowcy, którzy mieli płacić za pozytywny wynik egzaminu. Zatrzymano także właściciela jednej ze znanych szkół nauki jazdy, który według śledczych miał pośredniczyć w przekazywaniu pieniędzy. Szczegóły przedstawił prokurator Łukasz Wojtasik.
5: To są osoby, które miały wręczać korzyści majątkowe. To są osoby, co do których prokurator wydał postanowienie przedstawienia zarzutów, ale w dniu wczorajszym też takie postanowienie zostało wydane wobec jednego z właścicieli jednej ze szkół nauki jazdy z Zielonej Góry. Możliwe są kolejne zatrzymania, możliwe są kolejne zarzuty dla kolejnych osób.
3: Kilka dni temu w tej sprawie zatrzymany został egzaminator zielonogórskiego WORD-u, który jest ekspertem ministerialnego zespołu do spraw egzaminów na prawo jazdy. Uwaga na domokrążców z terminalem w ręku. W Gorzowie pojawili się oszuści, którzy oferują suplementy diety niewiadomego pochodzenia i od razu proponują płatność kartą. Są już zgłoszenia w tej sprawie i pierwsi poszkodowani. Zdaniem miejskiego rzecznika konsumentów Marty Petelskiej-Brodzińskiej, tym razem naciągacze działają wyjątkowo skutecznie, bo wykorzystują terminale płatnicze.
6: Tutaj są domokrążcy, którzy nie zapowiadają swojej wizyty, tylko po prostu pukają, powiedzmy, randomowo do mieszkań na zasadzie, że ktoś otworzy drzwi i proponują tak zwaną sprzedaż obwoźną. Konsumentka powiedziała tej osobie, że ona nie ma jak zapłacić. To usłyszała odpowiedź, że nie ma problemu, że jest terminal płatniczy i proszę przyłożyć kartę i płatność została przyjęta. Oferowane są suplementy diety oraz masażery i uwaga, mają z sobą umowy kredytowe.
3: Jeśli ktoś padnie ofiarą takiego oszustwa, powinien jak najszybciej skontaktować się z rzecznikiem konsumentów lub policją. Deszcz wystawił miejskie inwestycje na próbę. W Braniewie w Warmińsko-Mazurskiem woda z przepełnionego zbiornika retencyjnego uszkodziła drogę, chodnik i trasę rowerową. Strażacy szybko zabezpieczyli miejsce zdarzenia, ale straty są widoczne. Burmistrz Braniewa Tomasz Sielicki wskazuje, że żywioł najmocniej dotknął nową infrastrukturę.
7: Te straty są bardzo bolesne. Jeszcze w tym roku kończyliśmy inwestycje. Infrastruktura drogowa, pieszo-rowerowa została świeżo wyremontowana i to najbardziej boli, że ten żywioł, woda zniszczyła i popsuła to, co przy ogromnym nakładzie i finansowym, i przy wielu staraniach, zabiegach zostało przez żywioł zniszczone.
3: Miasto będzie starało się o pieniądze na naprawę zniszczeń. Do czasu remontu ulicy Długiej obowiązuje objazd przez Józefowo. Nie zmieściłby się na miejskim parkingu, ale w gdyńskim porcie znalazł swoje miejsce. MSC Venice, gigantyczny kontenerowiec o długości 399 metrów, zawitał do Gdyni i zapisał się w historii portu. Największy statek, jaki kiedykolwiek tu zacumował, przypłynął dzięki rozbudowie i pogłębieniu portowych szlaków. Prace trwały 10 lat. Morski kolos poprawił poprzedni wynik portu aż o 33 metry. Kanapa zamiast kajaka, pojazd bez silnika. W Augustowie wszystko jest możliwe. Już w niedzielę ruszają 29. Mistrzostwa Polski, które przyciągną konstruktorów z całego kraju i tłumy widzów, czekających na najbardziej niezwykłe wodne wynalazki. Pomysłowość uczestników pływania na byle czym co roku przekracza najśmielsze oczekiwania.
8: Zajęłam sobie miejsce, właśnie jestem tu z mężem i synkiem, przyszliśmy sobie oglądać pływanie na byle czym. Później pewnie będzie duży tłok i będzie ciężko dostać się i

0: cokolwiek zobaczyć.
1: Warszawę.
2: Przyjechaliśmy specjalnie na zawody.
0: Przyszliśmy jak najbliżej, żeby jak najwięcej widzieć.
3: Spodziewać się możemy wszystkiego, co najlepsze, najśmieszniejsze, najfajniejsze.
4: Koordynator Mistrzostw Polski w pływaniu na byle czym, Marek Gąsiorowski.
3: 17 pływadeł, będzie wiedźma, będą wikingowie, będą Oscary, no i będzie wiele, wiele innych filmowych, baśniowych i innych przedstawień.
5: Lubię i sam uczestniczyłem parę lat temu i zająłem 5. miejsce, udawałem topielca.
6: Jest to najbardziej reprezentacyjna, ale też czasochłonna impreza, jaką my organizujemy od kilkudziesięciu lat.
4: Redaktor naczelny Polskiego Radia Białystok, Marcin Tomkiel.
6: To jest też doskonały pomysł, żeby w tym naszym zabieganym, codziennym życiu wziąć rodzinę, dzieci, znajomych, dobrze odpocząć, dobrze się bawić, posłuchać świetnej muzyki i spędzić ze sobą po prostu czas.
7: Start mistrzostw w niedzielę o 16:00. Zapraszamy wraz z Radiem Białystok. W końcu nie trzeba mieć żaglówki, żeby popłynąć po zwycięstwo. A my już sumujemy przy końcu wieczornego wydania Sumy Wydarzeń. Dziękujemy, że byli Państwo z nami. Magazyn przygotowała Kamila Kuzar. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o północy. Łukasz Pastor, do usłyszenia.
8: To była Suma Wydarzeń. Reklama.
9: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
10: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
9: Kto? No wiadomo.
10: Ci panowie z Media Expert.
11: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Po reklamie.
12: 22 minuty po godzinie 23.
13: Wieczór w Polskim Radiu 24.
12: A my wracamy do rozpadu PiSu. O przyszłości politycznej i skutkach dzisiejszego podziału mówił na naszej antenie Michał Danielewski z Polityki, a rozmawiał Jakub Kukla.
14: Czy rozwój wypadków jednak pana zaskoczył, czy raczej tego wariantu pan się spodziewał?
15: Zaskoczyło mnie ultimatum sprzed tygodnia, które się pojawiło trochę nagle, jednak to było zaskakujące, bo wydawało się, że ta koncepcja, która została wypracowana podczas wcześniejszego kryzysu, czyli takich dwóch płuc, jak to nazywali politycy Prawa i Sprawiedliwości, czy po jednej stronie kandydat na premiera Przemysław Czarnek w wersji radykalnej, po drugiej stronie Stowarzyszenie Morawieckiego, które apeluje do bardziej umiarkowanych, bardziej centroprawicowych wyborców, to jest jakiś rodzaj strategii działania PiSu na najbliższe miesiące. Okazało się jednak, że część partii, ta skupiona wokół tak zwanej frakcji maślarzy, czyli Czarnka, Sasina, Patryka Jakiego, Tobiasza Bocheńskiego, uznała, że wakacje to jest dobry czas do ataku i do próby wypchnięcia Mateusza Morawieckiego poza partię, bo myślę, że tak naprawdę to było motywacją do tego, aby prezes Kaczyński właśnie z ultimatum wystąpił i chciał zmusić członków stowarzyszenia do podpisania swego rodzaju lojalki wobec niego i wobec Prawa i Sprawiedliwości. Być może Kaczyński w jakiś sposób został zmanipulowany, choć to przez maślarzy, choć to zawsze ryzykowne tezy o dobrym carze i złych bojarach w tym wypadku. Natomiast wydaje mi się, że intencja frakcji Czarnka i Sasina była jasna, to znaczy chcieli sprowokować Morawieckiego do tego, żeby takiej lojalki nie podpisał i w efekcie czego, żeby można go było wyrzucić z partii. A tezą na taką rzecz, teza na taką rzecz jest następująca, że przypominam, że tydzień temu główną motywacją do tego rodzaju ultimatum była rzekome zagrożenie utraty subwencji i dotacji partyjnej z budżetu dla PiSu, jeśli Stowarzyszenie Morawieckiego będzie działać. No, dziś już o takiej motywacji prawie że nie słyszymy, co pokazuje, że ona była tylko pretekstem do tego, żeby postawić frakcję Morawieckiego pod ścianą. A kiedy już frakcja Morawieckiego pod ścianą została postawiona, to w zasadzie nie było wyjścia. To znaczy ten konflikt nie mógł się skończyć kompromisem na równych prawach. Jeśli doszłoby do jakiegoś rodzaju zgody, to tylko w wypadku porażki porażki i wywieszenia białej flagi przez jedną ze stron. To znaczy albo Morawiecki musiałby się ukorzyć przed Czarnkiem i prezesem Kaczyńskim, podpisać lojalkę i zawiesić swoje stowarzyszenie, co w efekcie no, właściwie anihilowałoby jego funkcję lidera tej swojej grupy polityków. No albo Kaczyński musiałby uznać, że Morawiecki może i jego ludzie mogą lojalki nie podpisywać.

0: stowarzyszenie może dalej działać. No, w związku z czym trochę uznałby, że jego kontrola nad partią jest czysto obecnie iluzoryczna. Jeśli tak wysokie były stawki, no to było wiadomo, że tutaj do porozumienia raczej nie dojdzie.
1: Spora grupa tych lojalek nie podpisała. Były premier mówił w czasie konferencji prasowej o 40 posłach. W związku z tym, że chodziło o podpisanie pewnych dokumentów, dziś Jarosław Kaczyński mógł powiedzieć, że ponad 30 osób zrezygnowało z członkostwa. Tu nie padło sformułowanie, że zostali albo zostaną w przyszłym tygodniu przez Komitet Polityczny wyrzuceni. A przecież bardzo na tym Mateuszowi Morawieckiemu zależało, żeby nie odchodzić, tylko zostać wyrzuconym z partii.
0: Teraz odbywa się taki klasyczny proces, po angielsku do rymu, nazywa się blame game. Gra o to, na kogo zrzuci się winę właśnie za rozłam w PiSie. No jest dość oczywiste, że Morawiecki i jego grupa zostaną wyrzuceni, a nie sami zrezygnowali. To znaczy oni byli w partii, deklarowali lojalność wobec partii. Nawet jeśli wziąć pewien cudzysłów te ich zapewnienie o lojalności, no to oni nie zrobili nic takiego, co by miało skutkować...
1: skreśleniem.
0: Tak jest. No, prawomocnością tezy, że odeszli z Prawa i Sprawiedliwości, nie złożyli takich deklaracji, nie złożyli takich dokumentów, no po prostu postanowili nie podpisać papierów, które podsunięto im pod nos. No więc de facto zostali z partii wyrzuceni, choć rzeczą oczywistą jest, że prezes Kaczyński i frakcja Przemysława Czarnka no, będą spinować taką oto narrację, że Kaczyński i jego grupa dokonali rozłamu i odeszli, no bo gra się toczy o to, kogo winnym rozpadu uzna elektorat Prawa i Sprawiedliwości, no bo to może mieć wpływ na sympatię tego elektoratu, które przynajmniej części z wyborców PiSu, no te sympatie będą teraz rozdarte między jedną stroną a drugą, między mamę i tatę.
1: Z punktu widzenia byłego premiera ten termin jest w miarę dogodny, czy nieco ponad rok przed wyborami parlamentarnymi to jest czas, kiedy można się jakoś na scenie politycznej osadzić, można zbudować w miarę silne ugrupowanie, które miałoby coś do powiedzenia w kampanii?
0: Gdyby Morawiecki mógł wybierać termin tego rozłamu, to wybrałby termin trochę późniejszy. Ale wydaje mi się, że to nie jest aż tak bardzo dla niego problem. To znaczy więcej czasu do wyborów to oczywiście pewien rodzaj zagrożenia, że PiS jednak trochę będzie go spychał do sondażowej podłogi, że możliwe są jakieś, im więcej czasu, tym więcej możliwości na różnych skruszonych polityków w obozie Morawieckiego, którzy jednak zechcą wrócić na łono PiSu, co oczywiście będzie wtedy przez Kaczyńskiego i frakcję Czarnka pokazywane jako wielki sukces. Więc więcej czasu do wyborów przy takim projekcie politycznym to więcej dla niego zagrożeń, ale z drugiej strony także więcej czasu na poukładanie się, zbudowanie struktur, zebranie pieniędzy, strategii na wybory, ponieważ ja jednak niekoniecznie wierzę w taką trochę teorię spiskową, która się pojawia, że to jest taki rozłam
1: kontrolowany,
0: trochę pozorowany, trochę ustawiony, że oni się teraz podzielili w PiS, a przed wyborami do siebie wrócą i utworzą koalicję. Pewnych słów, pewnych procesów i pewnych antypatii w polityce jednak nie da się szybko cofnąć, a w każdym razie nie da się ich szybko cofnąć w krótkim okresie. Poza tym obie strony mają tutaj różne interesy i różne perspektywy. Wydaje mi się, że Mateusz Morawiecki gra nawet nie na wybory w 2027 roku, chociaż one są dla niego ważne. Oczywiście musi przekroczyć w jakiejś konfiguracji politycznej, ale nie z PiS-em, próg wyborczy, ale raczej Morawiecki gra o taki szeroki, prawicowy, centroprawicowy elektorat już po tych wyborach. No jednak termin ważności przywództwa Jarosława Kaczyńskiego nad PiS-em z przyczyn no, naturalnych dobiega jednak końca. Też widać, że pozycja polityczna prezesa spada, że nie jest już takim demiurgiem jak kiedyś, więc Morawiecki może oczekiwać, że jednak to przywództwo po 2027 roku będzie jeszcze bardziej słabło i być może w PiS-ie dojdzie do jakiegoś przewrotu pałacowego albo wiecie, do mitycznego politycznego Sulejówka. No a wtedy gra o elektorat prawicowy zacznie się na nowo w takiej konfiguracji, że będą dwie konfederacje, będzie to, co zostanie z PiS-u po Kaczyńskim, no i będzie formacja Morawieckiego, więc tutaj otworzą się nowe drogi. Więc to jest moim zdaniem perspektywa byłego premiera, a niekoniecznie wybory w 2027 roku, a jeśli taka jest jego perspektywa, to pójście w 2027

0: tym siódmym z PiS-em w koalicji byłoby kompletnie absurdalne i kontrskuteczne. Myślę, że jeśli Morawiecki będzie szukał jakiegoś rodzaju szerszej formuły startu w wyborach, to będzie jej szukał poza PiS-em.
1: Gdzie mógłby takiego wsparcia, gdzie mógłby popleczników, sojuszników szukać, jeśli chodzi o polską scenę polityczną?
0: Nie wiem, czy to łatwe, ale już dzisiaj pojawiły się głosy w PSL-u takich mniej znaczących posłów, że być może jakiś rodzaj rozmowy z Morawieckim jest możliwy, chociaż Władysław Kosiniak-Kamysz wypowiadał się kilka dni temu dość twardo o tym, że nie może być wspólnej listy wyborczej z kimś, kto w czambuł potępia rząd, który przecież PSL współtworzy. Natomiast do wyborów zostało jeszcze sporo czasu, ponad rok, więc ja bym do końca nie wykluczał jakiegoś rodzaju porozumienia i między prawą stroną koalicji rządzącej a frakcją Mateusza Morawieckiego. Nie wiemy, co się stanie z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz i z Polską 2050, no, która pozycjonuje się obecnie jako taka trochę partia pragmatyczna, to znaczy partia, która walczy o konkretne sprawy, a niekoniecznie jest jakoś zakotwiczona ideowo. No więc w tym pragmatyzmie wyznawanym przez panią Pełczyńską-Nałęcz pewnie można sobie wyobrazić jakieś rozmowy z Mateuszem Morawieckim, tym bardziej, że sama ministra funduszy dziś w mediach no, jednoznacznie nie wykluczała takiej perspektywy, mówiąc tylko o tym, że Polska 2050 ma szerokie pole do różnych koalicji. Także tutaj scenariuszy jest sporo. Można też sobie wyobrazić jakiś rodzaj ściągania do Morawieckiego różnych takich bardzo małych grup prawicowych, to znaczy tworzenia takiej koalicji nie wiem, byłych kukizowców i różnych partijek, środowisk, które razem wzięte być może mogą dać jakąś taką siłę i rozpęd tej formacji, żeby ten że jeśli mówimy o poparciu dla Morawieckiego, to mówimy o poparciu jednocyfrowym, które jednakowoż da mu możliwość wprowadzenia kilkunastu posłów do przyszłego Sejmu. A skoro mówimy o poparciu sojuszy i inne tego typu danki polityczne, no będą jednak zależne od tego, co pokażą jesienią sondaże. Bo teraz pewnie do końca wakacji te notowania rozwoju plus Morawieckiego będą się wahać. Jeden sondaż pokaże, że ma 6%, drugi, że ma 3%, trzeci z kolei, że 7,4. Natomiast no, musimy się przyzwyczaić do tego, że to będzie bardzo fluktuować, ale pewnie jesienią, zimą zobaczymy jakąś stabilizację notowań tej nowej formacji. A kiedy zobaczymy jej realną siłę i realne poparcie wśród wyborców, no to będziemy wiedzieć więcej na temat jej pozycji przetargowej w jakichś rozmowach z potencjalnymi partnerami.
1: Z Michałem Danielewskim z Polityki rozmawiał Jakub Kukla. A my powoli zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego wieczornego spotkania. Audycję przygotowały Kamila Kuzar i Natalia Jędrzejewska. Zrealizowali Adam Brzeziński i Paweł Chodyna, a ja, Paweł Wojewódka, dziękuję Państwu za uwagę. Zostańcie z Polskim Radiem 24. Naprawdę warto.
2: Powtórka programu. Więcej niż kryminał.
3: Grzegorz Kalinowski, Więcej niż kryminał. Dzisiaj wydanie literackie, w 100% literackie. Naszym, państwa i moim gościem jest Przemysław Poznański. Zupełnie inna opowieść, to nazwa bloga, strony internetowej. Witam cię serdecznie.
4: Witam Grzegorzu, dzień dobry państwu.
3: Stała rubryka w Newsweeku, a także ostatnio, co jest właśnie pretekstem do naszego spotkania, okazjonalnie w Odrze. Odra, proszę państwa, chyba nie muszę mówić, to jest taki bardzo poważny wrocławski, dolnośląski magazyn kulturalny, który czasami poeci się chwalą, miałem coś w Odrze, albo pisali w Odrze. Sztuka wysoka tam, proszę państwa, ma swoje miejsce, swoje recenzje i swój świat. I właśnie śledztwo w sprawie kryminału, artykuł krytyczny, analityczny twojego autorstwa trafił na łamy tego szacownego miesięcznika.
4: Tak, to prawda. Najwyraźniej redakcja Odry, za co jestem oczywiście bardzo wdzięczny, odkryła, że kryminał jest rzeczywiście

tą literaturą, która nie tylko jest najpopularniejsza w Polsce dzisiaj, polski kryminał jest najpopularniejszą konwencją czytaną przez Polaków, ale też ma pewne jednak już ambicje.

0: Guinnessy. Ta literatura niskich lotów, zła, wtórna, ona oczywiście istnieje i to bardzo źle, dlatego że jeżeli czytelnik od takiej literatury zacznie, to się może do kryminału zrazić. Natomiast ona, mam wrażenie, taka literatura nie osiąga jednak nakładów, które mogłyby jakoś ten rynek kryminału zepsuć. Jednak autorzy ci mainstreamowi, oni dbają również o język. Ja naprawdę z przyjemnością czytam kryminały i widzę, jak autorzy no właśnie chcą, żeby to była również literatura piękna w jakimś takim wymiarze. Oczywiście nie może to zakłócać, broń Boże, tego, co w kryminale najważniejsze, czyli intrygi.
1: Recenzenci bardzo często, ale nie wprost, bo o tym się nie pisze, bo nie wypada, zarzucają Remigiuszowi Mrozowi bardzo prosty język, pisanie algorytmami, pisanie w sposób maksymalnie uproszczony, które przynosi sukces, ale jednakowoż nie pcha tej literatury do przodu.
0: Remigiusz Mróz sprzedał już ponad 13 milionów egzemplarzy swoich książek.
1: W związku z czym może się zupełnie tego rodzaju uwagami nie przejmować i nowym autem, mijając recenzenta, który w swojej nieśmiałości albo wręcz zadufaniu nigdy o nim nie napisze, jadąc na rowerze.
0: Wydaje mi się, że najważniejsze jest w literaturze to, żeby ona trafiała do czytelnika. Remigiusz Mróz trafia do swojej grupy czytelników i wydaje mi się, że to jest sukces i to jest coś dla niego chyba najważniejsze.
1: Czyli takie pisarstwo trochę plemienne, no bo to jest taka zamknięta grupa, niezwykle liczna, ważna, ale tak się zastanawiam, jeżeli kolega Remigiusz pisze 6, 7, czasami 8 książek w roku, to bywa, że ci czytelnicy nic więcej, patrząc na średnią statystyczną, ile Polacy czytają, o wiele więcej książek nie przeczyta. Może zamykać się w tym świecie.
0: To jest prawda, ale taka plemienność, to jest bardzo fajne określenie. Ona istnieje właściwie tak naprawdę w przypadku bardzo wielu pisarzy, autorów kryminałów. Zauważ, że Marcel Moss czy Max Czorny piszą nawet więcej, wydają więcej książek niż Remigiusz Mróz. Swoją grupę czytelników, to są szelikowcy tak zwani, ma przecież Maciej Siembieda. Swoją grupę odbiorców ma Katarzyna Puzyńska, która
1: no, jeżeli mogę coś powiedzieć o Macieju Siembiedzie, którego niedawno tu gościłem, to wydaje mi się, że ci szelikowcy Macieja Siembiedy to jednak jest taki lepszy sektor, przepraszam innych kibiców literatury kryminalnej, ale to jest taka trochę już loża VIP.
0: Wiesz, to swoich czytelników ma każdy pisarz, tak? Oczywiście no, innych pewnie czytelników ma, no, wspomniany chociażby Remigiusz Mróz, pewnie trochę innych niż Maciej Siembieda, szukających czegoś innego w literaturze. Trochę inną grupą na przykład są czytelnicy Roberta Małeckiego, który też zorganizował w tym roku pierwszy zlot swoich fanów w Chełmży, więc pisarze dbają o te grupy, starają się je dopieszczać i chyba trochę jest tak, że jeżeli
1: no, Katarzyna Puzyńska ma nawet swój szlak turystyczny wokół jeziorka, gdzie rozgrywają się
0: też robi
1: mroczne, prowincjonalne, wiejskie, wcale niesielskie sprawy.
0: Tak, no, była pierwszą taką radę pisarką, która zorganizowała, czy też jej wydawca, taki właśnie zlot fanów w tym jej fikcyjnym Lipowie, które ma swój pierwowzór w rzeczywistości.
1: No, zresztą też dość aktywna postawa gminy i miejscowych władz, żeby jakoś rozpropagować tę miejscowość. Podobnie chyba jest z Wrocławiem. Wrocław jest niezwykle kojarzony i chyba znakomicie promowany, chociaż dość kontrowersyjnie promowany, bo przez liczne dekapitacje, gwałty i mroczne rytuały. Wrocław przez pana Krajewskiego.
0: To prawda, wydaje mi się, że nie ma już dzisiaj w Polsce miejscowości, łącznie z małymi miejscowościami, w której jakiś kryminał by się nie rozgrywał. Pisarze, nawet jak z tych miejscowości nie pochodzą, to szukają takich miejsc, jeszcze nie ogranych, jeszcze nie wyeksploatowanych, żeby też właśnie tam zbudować jakąś społeczność czytelniczą.
1: Wiesz co, proszę, kolega kontynuuje, a ja skorzystam ze sztucznej inteligencji. Tak, przyznaję się do tego zupełnie jak noblistka, że też czasami korzystam i zadam sztucznej inteligencji następujące pytanie. Podaj nazwę miejscowości, w której nie toczyła się jeszcze akcja powieści kryminalnej.
0: I teraz wszyscy pisarze powinni...
1: A warto byłoby tam właśnie tę historię umieścić. Dodam jeszcze Polska. Proszę, kontynuować.

0: a my czekamy ten ułamek
1: ja
0: sekundy.
1: Ja sam jestem ciekaw, jaki będzie wynik. Myślę, że to będzie świetna podpowiedź dla bardzo wielu pisarzy, którzy już naprawdę nie chcą umieszczać swoich akcji tam, gdzie inni szukają odkrywczych miejsc. Są oczywiście w Polsce takie miejsca, takie regiony, które sprzedają się dużo, dużo lepiej niż inne. To są na przykład góry. O tym mówią wszyscy wydawcy. Ale zauważ, że ostatnio pisarz, który zawędrował ze swoim bohaterem do gór, czyli Grzegorz Brudnik, akcję ostatniej swojej powieści umieścił na Mazurach. Czyli też jest poszukiwanie pewnych nowych regionów.
0: No ja z Mazurami to bym się bał. Zresztą już w naszym programie o tym rozmawialiśmy. Hans Helmut Kirst i Bóg śpi na Mazurach. I książka historyczna, i obyczajowa, i społeczna rewelacja, więc ja bym się bał po czymś takim na Mazury zaglądać. Ale uwaga, uwaga. Werdykt. Teraz się mówi werdykt, prawda? Werdykt.
1: Słucham.
0: Albo ogłosili. To zawsze jest w tych internetowych wszystkich zajawkach. Zalipie, województwo małopolskie, to idealna polska miejscowość, której według powszechnej wiedzy o literaturze kryminalnej nie toczyła się jeszcze akcja żadnego głośnego kryminału, a która posiada unikalny filmowy wręcz potencjał na mroczną opowieść. To słynna malowana wieś, znana z domów pokrytych kolorowymi, kwiecistymi wzorami.
1: Czyli jeszcze jest trochę do odkrycia w Polsce.
0: Małopolska, czy na pewno to jest już Małopolska, to... Ale dobra, Zalipie, wiem, gdzie to jest. Kolejna akcja. Miedzianka. Dolnośląskie miasto widmo, które zapadło się pod ziemię.
1: Bardzo ciekawe.
0: No ale tutaj wzmaga się moja nieufność wobec sztucznej inteligencji, bo proponuje Helle. Izolacja na Cyplu podczas zimowego sztormu i tak dalej, i tak dalej.
1: No, Hel już występował w kryminałach.
0: Hel występował w kryminałach, nawet w serialach i nawet ja na te wakacje napisałem książkę, która się nazywa Śmierć na Helu, sztuczna inteligencja.
1: No, może także dlatego, że
0: może dlatego, że książka może być też na półce z powieściami obyczajowymi, historycznymi, bo to wszystko się dzieje przed wojną. No ale faktycznie, są jeszcze jakieś miejsca w Polsce, które dałoby się wyciągnąć i dałoby się we Frankensteinie coś się działo?
1: W Ząbkowicach Śląskich? Tak. Myślę, że coś się działo. Akurat nie kojarzę, ale to nie jest wykluczone. Historia tego miasteczka mogłaby skłaniać do tego.
0: Znaczy, u mnie było przelotem. Przelotem to tam z 10 kartek było zaznaczone, bo to efektowne, dobre miejsce do tego, aby wzmagać napięcie i strach. Ale zupełnie poważnie, można sobie narzekać na poziom niektórych polskich kryminałów, na masówkę, która zawsze przy jakimś sukcesie potem jest efektem chęci podążania za czymś, co jest popularne, co przynosi dochody, ale niewątpliwie jest to półka, jeśli nie dwie półki wyżej niż literatura kryminalna PRL.
1: To prawda, literatura kryminalna PRL-u to była zupełnie inna literatura. To była literatura propagandowa, która miała pokazywać, jak wspaniale milicja obywatelska chroni obywateli przed przestępcami. I nic dziwnego, że ta literatura z końcem komuny po prostu umarła. Znikła z półek, ona już nie istnieje. Oczywiście są miłośnicy takiej literatury, którzy wracają do niej czasami, czytają, ale oczywiście już z przymrużeniem oka. Ta literatura przestała istnieć i rzeczywiście był taki moment w latach 90., że nie było polskiego kryminału. Zauważ, że tak naprawdę, oczywiście on gdzieś tam się pojawiał, natomiast mówimy o jakby zjawisku kryminału polskiego. On nie istniał. Pierwszym kryminałem, głośnym kryminałem to był, o dziwo zresztą, kryminał retro wspomnianego Marka Krajewskiego, czyli Śmierć w Breslau. To jest rok 99 i to jest tak naprawdę początek polskiego kryminału. No, a chwilę potem już był ten boom, który wyrósł na fali Nordic Noir, czyli tych wszystkich powieści skandynawskich.
0: No i powieści historyczne. Tutaj naszym ojcem, chcianym czy niechcianym, jest z pewnością pan Krajewski, doktor Krajewski z Wrocławia. On rozpoczął ten boom. Były wcześniej takie próby opisywania przeszłości przez kryminał, ale dopiero Breslau, a potem Lwów. To było to.
1: No, mówimy o boomie, prawda? Mówimy o tym, co zapoczątkowało trend.
0: Ja sam przyznam, że gdyby nie Marek Krajewski, to nie odważyłbym się sięgnąć po pióro, bo miałem ambicje jako warszawiak, żeby stworzyć też coś o moim mieście.
1: No tak, ale Śmierć frajerom, pamiętajmy, zresztą wybitna, powtórzę,

0: bitna powieść. Kryminałem jednak nie była, była powieścią łoczykowską, historyczną, bardzo dobrą, czyli też poszedłeś w trochę innym kierunku i to jest, wydaje mi się, clue. Można oczywiście iść w trend, być w trendzie, iść jakby za innymi pisarzami, ale oczywiście trzeba zawsze dodać coś swojego, no bo to jest jedyna szansa, żeby się jednak z tego natłoku kryminałów polskich wybić. W zeszłym roku ukazało się 676 polskich kryminałów.
1: Czy to nie jest czasem jakiś spadek? Bo wydaje mi się, że...
0: Nie, to jest wzrost. To jest wzrost.
1: Bo tak, wydawało mi się, że doszło do takiego roku... A nie, było 1,5 kryminału dziennie, a teraz już zbliżamy się do 2.
0: Tak, już nawet nie przeliczałem tego, ale taka jest prawda.
1: I jeszcze nie 2, tak.
0: Tak, ale to jest rzeczywiście... To pokazuje, że wiesz, tej produkcji by nie było kryminalnej, gdyby nie było zapotrzebowania. Czyli jest zapotrzebowanie na literaturę, ale pod warunkiem, że ona jednak w jakimś sensie będzie ta książka konkretna oferowała coś oryginalnego, nawet jeżeli będzie się wpisywała, bo musi się wpisywać w to, co czytelnicy w danym momencie lubią, w konkretny trend, który akurat obowiązuje.
1: Patrzę na twój artykuł, polecam go państwu, to niestety... To nie będzie udany product placement, bo Odra już zniknęła z Empiku czy z innych sieci sprzedażowych, gdzie można ją kupić jako zwyczajne, normalne wydanie papierowe. Szukałem, nie mogłem znaleźć. Trzeba to zrobić internetowo i to też, przyznam się, nie jest proste. A szkoda, bo to śledztwo w sprawie kryminału to dobry przewodnik po polskiej literaturze kryminalnej. Mamy połowę wakacji, więc jeszcze studenci jeszcze mają przed sobą wrzesień i nie tylko studenci. Pracownicy naukowi chyba też. Więc można się za kryminał zabrać i ja muszę z lekkim wstydem powiedzieć, że nie jestem w stanie wymienić wszystkich znakomitych koleżanek i kolegów, którzy stworzyli powieści kryminalne bądź sensacyjne, bo to jest naprawdę imponująca lista. A jeszcze przy okazji dowiedziałem się z tego artykułu o postaciach, o pisarzach, których absolutnie nie znałem, nie słyszałem. Może byś coś podrzucił z tych, którzy jeszcze nie są serialowcami, nie seryjni. Seryjni to są morderce, serialowcy to są ci, którzy mają swoje seriale, którzy jeszcze nie wydają w ogromnych nakładach. Nowe talenty.
0: Nowe talenty. Ja w artykule wspominam kilka takich nazwisk. Oczywiście to jest trochę tak, że był taki moment na rynku polskiego kryminału, że było pewne zabetonowanie tego rynku. O tym mówi między innymi Rafał Bielski ze Skarby Warszawskiej w tym artykule, że rynek był zabetonowany, że było te kilkadziesiąt nazwisk i dużo, dużo innych nazwisk, ale w drugim, trzecim, czwartym szeregu, nie mniej dobrych, ale nie byli w stanie się przebić. To się zmieniło. Rzeczywiście no do głównego nurtu takie najgłośniejsze nazwisko, które się przebiło, to oczywiście Michał Śmielak, który dzisiaj jest absolutnie mainstreamowym pisarzem, nagradzanym, ale przez wiele, wiele lat on był w drugim, trzecim szeregu. Pisał świetnie, ale nie był w stanie się do tego pierwszego szeregu przebić. Ja powiem ci, że o tym artykule już nie piszę, bo jednak od jego stworzenia minęło trochę czasu. Ja ostatnio odkryłem kilka nazwisk pisarzy, którzy tworzą literaturę sensacyjną, kryminalną, ale sensacyjną, trochę szpiegowską, i którzy nie są byłymi oficerami służb specjalnych, oficerami wywiadu, bo ci głównie w Polsce piszą takie powieści. Na ile byłem w stanie sprawdzić ich życiorys?
1: Może to są właśnie głęboko zakonspirowani oficerowie służb specjalnych, bądź współpracownicy. I nie wiesz.
0: Nie wiem.
1: Brawo oni.
0: Nie wiem, nie wiem. Możliwe, że takim kimś takim jest pan o nazwisku W.P.Rdzanek, autor w tej chwili dwóch tomów planowanego cyklu, chyba częściowego, Algorytm i Akord. One się już ukazały. To są powieści, które są technothrillerami z wątkiem szpiegowskim. Jest tam wątek służb północno-koreańskich.
1: Algorytm
0: i Akord.
1: Trzecia będzie akcent.
0: Skoro tak mówisz.
1: Albo analog. Coś na A.
0: Coś na A na pewno. Ten tytuł jest już znany, ale ja go po prostu nie pamiętam, przyznaję. Natomiast raczej nie ma doświadczenia w służbach Kacper Młyńczak. To jest debiutant. Napisał powieść Wilczy Bilet. Powieść szpiegowską, która rozgrywa się w świecie polskich służb, ale na styku ze służbami rosyjskimi.

0: rosyjskimi, rzecz dzieje się między innymi w Ukrainie. No, świetna powieść, dla mnie jedna z tych, które mogą spokojnie zawalczyć o tytuł kryminalnego debiutu roku, podobnie jak Katarzyna Gołda. O niej jest głośno. Katarzyna Gołda jest akurat byłą funkcjonariuszką chyba ABW i jej powieść rzeczywiście jest bardzo głośna, wiele o niej słychać. Więc jej również wróżę niezłą przyszłość.
1: Ale to jest dobre, krótkie nazwisko, ale dość kłopotliwe. Dlatego, że mogą panią Katarzynę mylić z Katarzyną Bondą.
0: To jest jej prawdziwe nazwisko, to nie jest... To
1: tak,
0: nie
1: tak
0: jest,
1: wiem, że to nie jest, domyślam, że to nie jest pseudonim,
0: ona
1: ale...
0: Ona używała pseudonimu przez wiele, wiele lat, właśnie dlatego, że pracowała w ABW. Wielu czytelnikom na pewno znana jest jako Katia Tomczyk. Ona pisała opowiadania dotychczas. To jest jej literacki debiut, Złoty spadochron. I też wróżę, że może znaleźć się gdzieś tam w finale kryminalnego debiutu roku.
1: A skoro już mówimy o praktykach, to pani Magdalena Kozak, pani pułkownik Magdalena Kozak, praktykująca, wciąż pułkownik, pracująca w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej z doświadczeniem w czasie misji zagranicznych, stworzyła cykl pod tytułem Wampiry z ABW. Nie przepadam za powieściami fantastycznymi, za horrorami, ale nocarz naprawdę... Przemku, polecam.
0: Polecamy, ale ja tu muszę wrzucić troszeczkę kamyczek do tego ogródka, dlatego że być może będziesz musiał się przekonać do horroru, dlatego że wydawcy mówią zgodnie. To jest nowy trend. Kryminał będzie ewoluował w stronę horroru i najlepszym przykładem jest...
1: Droga Kinga, tak?
0: Najnowsza książka Wojciecha Chmielarza. Tam, gdzie zmrok zapada szybciej. To jest powieść sensacyjna, osadzona w małym miasteczku, z bardzo mocnymi elementami horroru i to jest prawdopodobnie nowy trend.
1: Jakieś zjawiska paranormalne też?
0: Absolutnie. Tak, absolutnie. Żadnych niedomówień jest. Są absolutnie elementy horroru.
1: No to szyld, brand, nazwisko Chmielarz mnie przekonuje, więc może tak jak w przypadku nocarzy złamie się i spróbuję przez to przebić. Czyli uważasz, że Stephen King to jest ten kierunek, który obiorą polscy pisarze kryminałów i sensacji, aby stworzyć nową, złotą żyłę literatury.
0: Powieść Chmielarza ma rzeczywiście w sobie coś z Kinga, więc myślę, że tak. King jest oczywiście pisarzem bardzo różnym, ale jeżeli polscy pisarze wezmą z niego to, co najlepsze, to nie mamy się czego bać. Znaczy, bójmy się, ale nie bójmy się tego, że będzie to literatura kiepska, bo nie.
1: Napoczęliśmy ledwie temat, który wydawało się, że ty tak obszernie opisałeś, ale podejrzewam, że ograniczony byłeś szpaltami.
0: Liczbą znaków, absolutnie.
1: Liczbą
0: tak.
1: Znaków, że mogłeś... No, ta rozprawka ile? Dobry doktorat byłby z tego pewno.
0: To jest 25 tysięcy znaków. Myślę, że dobre drugie tyle mógłbym spokojnie dopisać.
1: Mhm. Przed wejściem do studia zastanawialiśmy się, który noblista otarł się o kryminał. Panuk, na pewno Olga Tokarczuk, Modrian. Kogo jeszcze można byłoby?
0: Camus.
1: A nagroda literacka Nike, ta najważniejsza?
0: No w tym roku nominowany jest Maciej Siembieda za Gołoboże. Oczywiście Gołoboże nie jest kryminałem, tak powiedzmy sobie szczerze, to jest powieść z elementami sensacji, ale no trzymam kciuki.
1: Ja też, jak najbardziej. I jeszcze na koniec jedno pytanie. Czy lubisz określenie powieść gatunkowa?
0: Nie, dlatego że czegoś takiego tak naprawdę nie ma. Wszystkie powieści dzisiaj, czy to kryminalne, czy fantastyczne, one mają elementy zupełnie innych konwencji, czy to obyczajowych, czy właśnie kryminał połączony z fantastyką. To się miesza, dlatego że chyba czytelnik dzisiaj po prostu już nie chce dostawać powieści, która trzyma się w jakichś ryzach, w jakichś ramach.
1: Uff, uspokoiłeś mnie, bo ja osobiście nie lubię określenia powieść gatunkowa, nie lubię też tego, co jest tą powieścią gatunkową, czyli takim kryminalnym kryminałem, który, no taka Ewa wzywa 07 trochę, bardzo sztywno zamknięte w pewnych ramach i myślę, że tym właśnie dobry polski kryminał, a także i skandynawski charakteryzuje się i tego się trzymajmy.

0: Dziękuję bardzo. Dzisiaj o współczesnej polskiej literaturze kryminalnej rozprawiał Przemysław Poznański, bloger Zupełnie Inna Opowieść, także stały publicysta Newsweeka i autor omawianego dzisiaj przez nas artykułu w miesięczniku Odra, numer czerwcowy, już nie do nabycia, ale w bibliotece chyba zawsze można znaleźć. Podobnie jak Dobry Kryminał. Grzegorz Kalinowski, żegnam się z Państwem. Więcej niż kryminał. Do usłyszenia za tydzień.
1: Jeszcze więcej niż kryminał w naszym podcaście. Powtórka programu. Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie. Autopromocja.
5: To, że media społecznościowe potrafią zafałszować obraz rzeczywistości, zdążyliśmy się już przekonać. To, że chińska platforma TikTok uznawana jest za potencjalne zagrożenie, na przykład przez Stany Zjednoczone, wiemy. Ale czy wiemy, jaki obraz Chin kształtowany jest na polskim TikToku? Jakie Chiny w Polsce widzi 15 milionów użytkowników tej platformy? Wyniki badań zaskakują. Opowiedzą o nich analitycy Ośrodka Analizy Dezinformacji NASK, Patrycja Krzyśpiak i Antoni Mazek. Już w najbliższą niedzielę w audycji Wiek Azji, tuż po godzinie 16. Zapraszam, Tomasz Sajewicz.
6: W każdą sobotę rano o 9.06 zapraszam na rozmowy o kinie. Nasi goście to uznani aktorzy i reżyserzy, twórcy filmowych opowieści, które kochamy i cenimy. Jaka jest droga do sukcesu? Czy porażki są wliczone w tak zwaną karierę? To także anegdoty, wspomnienia i przygody z filmowego planu. Kierunek Kino o 9.06 w każdą sobotę w Polskim Radiu 24. Andrzej Sołtysik.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Kilkudziesięciu polityków wykluczonych z Prawa i Sprawiedliwości. U nas komentarze politologów w sprawie dalszych losów ugrupowania. Nadciąga zmasowany atak na Ukrainę. Może do niego dojść w ciągu 48 godzin, mówi prezydent Zełenski. Nie tylko zabawa, ale i nauka. Wakacyjna trasa lata z Radiem i Telewizją Polską dziś będzie w Grudziądzu. Minęła północ. Łukasz Pastor, zapraszam. Mateusz Morawiecki twierdzi, że do ostatnich chwil walczył o jedność Prawa i Sprawiedliwości. Z kolei Jarosław Kaczyński powiedział, że pomysł tworzenia zewnętrznych stowarzyszeń miał podzielić partię. Około 40 polityków PiS-u zostało wykluczonych z ugrupowania. Nie chcieli podpisać oświadczeń o nieangażowaniu się w działalność Stowarzyszenia Rozwój Plus byłego premiera. Jaka jest przyszłość PiS-u i grupy skupionej wokół Mateusza Morawieckiego? O to politologów pytał Maciej Szefer.
2: Zdaniem profesor Doroty Piątek, prezes Jarosław Kaczyński zostawił furtkę dla tych polityków, którzy chcieliby zmienić decyzję i wrócić do PiS.
3: Gdyby dzisiaj definitywnie zapowiedziano, że zbiera się dzisiaj komitet polityczny i dokonuje wykluczeń, to sytuacja wyglądałaby

0: trochę inaczej.
1: Profesor Szymon Ossowski zwraca uwagę, że wydzielenie z Prawa i Sprawiedliwości mniejszego ugrupowania może przełożyć się na dużo gorszy wynik wyborczy dla partii Jarosława Kaczyńskiego.
2: Metoda Donta preferuje te duże partie, no i lepiej, żeby była jedna z punktu widzenia PiSu duża partia, która będzie niedaleko za Koalicją Obywatelską.
1: Kilkudziesięciu polityków, którzy zdecydowali się pójść za Mateuszem Morawieckim, stanowi dużą siłę na arenie politycznej, uważa politolog dr Andrzej Rankę.
3: To jest siła, która, tak powiem, pozwala na zorganizowanie dwóch klubów parlamentarnych, tak mówiąc takim językiem praktyki politycznej.
1: Specjaliści nie wykluczają, że przed wyborami oba ugrupowania mogą dojść do porozumienia. Maciej Szefer, Polskie Radio.
4: Pójdziemy troszkę innymi drogami. Nie mam zamiaru ani z samym Mateuszem Morawieckim, ani z jego kolegami się kłócić, powiedział w wieczornym wywiadzie dla prawicowej telewizji Jarosław Kaczyński. Życzę mu naprawdę szczerze, żeby jak najwięcej zawojował, dodał prezes PiSu. Kolejny wniosek prezydenta o przeprowadzenie referendum klimatycznego trafił już do Senatu. Poinformowała o tym marszałek Izby Wyższej Małgorzata Kidawa-Błońska. Jak dodała, wnioskiem zajmą się komisje.
5: Ale moim zdaniem znowu pytanie pana prezydenta jest tak szerokie, że jakiej polityki, czy tej obecnej, czy przyszłej, przecież polityka Unii Europejskiej się zmienia w wielu sprawach. Więc wydaje mi się, że ten wniosek także zostanie przez Senat odrzucony.
4: A pytanie prezydenta ma dotyczyć polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Początek posiedzenia Senatu zaplanowano na 5 sierpnia. Rosjanie przygotowują się do kolejnego zmasowanego ataku na Ukrainę. Może dojść do niego w ciągu 48 godzin, ostrzegł w wieczornym przemówieniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Odniósł się także do rosyjskiego ataku na poligon pod Kijowem. Zginęło tam 10 osób, a ponad 100 zostało rannych.
6: Prezydent Ukrainy przyznał, że organizowanie wydarzenia z udziałem dużej liczby osób w czasie wojny było błędem. Celem było wydarzenie, którego w ogóle nie powinno tam być. Rozmawiałem z prokuratorem generalnym, otrzymaliśmy raporty od organów ścigania. Wszczęto już postępowania karne w związku z tym, co się wydarzyło. Oczywiście przyczyną tragedii są rosyjskie rakiety, wyłącznie rosyjski terror, ale już 1000 razy wszystkim powtarzano, że w takich warunkach wojny, z takim przeciwnikiem, absolutnie nie wolno organizować żadnych wystaw uzbrojenia z udziałem dużej liczby ludzi, a tym bardziej w pobliżu budynków mieszkalnych. Prezydent ujawnił również, że ukraiński wywiad i partnerzy przekazali informacje o przygotowaniach Rosji do kolejnego zmasowanego uderzenia. Może dojść do niego w ciągu najbliższych 48 godzin. Proszę, dbajcie o siebie. Zełenski poinformował również, że ukraiński wywiad spodziewa się jesienią nowej, szeroko zakrojonej fali mobilizacji w Rosji. Według prezydenta ma ona pozwolić Kremlowi zwiększyć skalę działań wojennych. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
4: W informacjach spór o zarobki wśród pielęgniarek i lekarzy. Według obowiązującej ustawy wynagrodzenie pielęgniarki z tytułem magistra i specjalizacją wynosi 11,5 tysiąca złotych, natomiast lekarza specjalisty zaledwie o 1400 zł więcej. Z różnymi dodatkami zarobki pielęgniarek zatrudnionych na etacie w szpitalu są często wyższe od pensji lekarzy, mówi wiceszef Związku Zawodowego Lekarzy Piotr Watoła.
7: No same powiedziały, że ich stawka jest około 80 zł, więc tu już z tego widać, że jest to stawka wyższa. Za pracę w godzinach podstawowych najczęściej i przeliczeniowo z etatu lekarz ma około 77,3 zł. Taka jest stawka obowiązująca dzisiaj w 90% szpitali.
4: Średnia w najwyższej grupie zarobkowej pielęgniarek wynosi ponad 15 tysięcy, a najwyższa pensja to nawet 24 tysiące. Szefowa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Mariola Łodzińska tak skomentowała tę informację.
8: Nie wiemy, jaka jest składowa, która wskazuje na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych, ale powiem tak, taki był cel i idea, jeśli chodzi o podniesienie wynagrodzeń i zatrzymanie pielęgniarek w Polsce.
4: Pielęgniarki i położne są największą grupą zawodową w ochronie zdrowia. Na koniec kolejna odsłona wakacyjnej trasy lata z radiem i telewizją polską. Dziś zawita ona do Grudziądza. Stare spichlerze, średniowieczne mury obronne z bramą wodną, tramwaje i baloniarstwo. To wszystko od godziny 9 prosto z Błoni Nadwiślańskich. A w południe piknik lata z radiem. Będą gry, konkursy, a także nauka przez zabawę, mówi prowadząca imprezę Dagmara Kowalska.
9: Koło fortuny, które cieszy się niesamowitą ciekawością i zainteresowaniem. Wszyscy wygrywają. Nasze stoiska, stoiska naszych partnerów, między innymi Escape Room, w którym dowiadujemy się o historii radia. Wykorzystujemy wszystkie nasze zmysły. Uczymy się na przykład tego, jak działa nasz mózg.
4: O 16 odbędzie się międzypokoleniowa potańcówka, a o 20 startuje koncert Lata z Radiem i Telewizją Polską. Transmisja o 20 w drugim programie TVP.
10: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: W dzień może popadać na południowym wschodzie i na krańcach wschodnich. Na pozostałym obszarze na ogół pogodnie. Temperatura od 21 stopni na Podlasiu i na Wybrzeżu do 29 na zachodzie. W centrum około 24 stopni. Jest 6 minut po północy.
1: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
2: Marta Hoppe, zapraszam. Nasza głowa często nie przestaje pracować. Żyjemy w hałasie, pośpiechu i nadmiarze bodźców, a to nie sprzyja naszej psychice, dlatego dobrze wyjść na dwór. A jak namówić do tego dzieci? Czy to jest trudne, żeby zabrać je na dwór, żeby chciały wyjść i odłączyć się od telefonu, telewizora, tabletu, no bo te wszystkie dobra to dla nich ciekawa rozrywka, ale chyba nie o to chodzi. Jednak chodzi o to, żeby wyjść na dwór. I o tym dzisiaj porozmawiamy. W studiu gość Karolina Szymańska, mama trójki dzieci, autorka książki Chodźmy na dwór, a także profilu na Instagramie Our Little Adventure. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Przepraszam, że zamknęłam panią w studiu, bo pani lubi wychodzić na dwór. Zresztą dotarła pani do nas rowerem, czyli ta aktywność już była. To rzeczywiście tak jest, że to wychodzenie na dwór, to bycie w przyrodzie, w naturze jest nieodłącznym elementem każdego dnia?
3: Tak, tak jest rzeczywiście. Ta natura była obecna w moim życiu zawsze. Ja się wychowałam na wsi, w Janowcu nad Wisłą, na Lubelszczyźnie, przepięknej miejscowości, gdzie były i górki, i doliny, i skałki, i lasy, i łąki, i ogród mojej babci, i pole mojej babci, więc ta natura była czymś zupełnie naturalnym dla mnie. Potem się przeprowadziłam do Warszawy i tutaj też odnalazłam bardzo dużo natury, bo Warszawa jest jednym z najbardziej zielonych miast w ogóle w całej Polsce, podobnie jak zresztą tutaj paradoksalnie może Katowice, Poznań, Gdańsk czy Wrocław, i ta natura rzeczywiście nas otacza z każdej strony. A to, czy powinniśmy wychodzić na dwór codziennie, no to jest takie pytanie, które sobie chyba każdy z nas musi zadać sam czy sama, ponieważ jeśli się nie doświadcza natury na co dzień i żyjemy w czterech ścianach ze sztucznym oświetleniem, przed ekranami, komputerami, powiadomieniami ciągłymi 24 godziny na dobę, tym takim przebodźcowaniem, w które jesteśmy zanurzeni tak naprawdę we współczesnym świecie, w zachodnich społeczeństwach, no to prędzej czy później my sami odczujemy skutki tego braku kontaktu z naturą. Nawet w Stanach Zjednoczonych taki znakomity badacz i dziennikarz Richard Love nazwał to zespołem deficytu kontaktu z naturą, jeśli chodzi o dzieci na przykład, ale myślę, że dorosłych też to dotyczy w coraz większym stopniu, więc tak, wychodzenie na dwór leczy, koi, uspokaja, sprawia, że nasz układ nerwowy wraca do siebie, no bo nie zapominajmy, że jeśli żyjemy w miastach albo w ogóle w takim właśnie nadmiarze bodźców, no to ten nasz układ nerwowy, który powinien mieć i takie piki, tak, takie stresowe, no bo to też nas
2: napędza
3: i to też jest element naszej odporności psychicznej czy rezyliencji, jak to teraz ładnie się mówi, takiej sprężystości, ale też powinien mieć chwilę odpoczynku, a to nie jest możliwe, kiedy otaczamy się z każdej strony czymś, co ten nasz mózg, nasz układ nerwowy
2: angażuje cały
3: czas. Dokładnie tak.
2: No dobrze, to my dorośli wiemy, że warto wyjść na dwór i zazwyczaj tak jest, że jak dziecko jest małe, taki przedszkolak, to czy nawet jeszcze mniejsze, taki bobas w wózku, to plan spaceru jest w zasadzie w każdym dniu, to znaczy zawsze jest czas na to, żeby wyjść na spacer, na plac zabaw, to jest taki punkt żelazny programu. Jak śniadanie, jak kompanie, tak i ten spacer. Ale potem z czasem to trochę zanika. Już potem te dzieciaki niekoniecznie proszą, niekoniecznie chcą. Plac zabaw to już są za duże, a do lasu to nuda. Więc jak te dzieci przekonać do tego, żeby właśnie chciały wyjść na dwór?
3: Ja bym odwróciła to pytanie i zadała sobie samej, czy my wychodzimy na dwór, my rodzice wychodzimy na dwór i czy to jest element naszej codzienności i czy dzieci widzą to, że w naszej rodzinie się wychodzi na dwór na przykład. Czy to jest taka zasada, która obowiązuje w naszym domu, tak jak mycie zębów, jak śniadanie, odrabianie lekcji, sprzątanie swojego pokoju i tak dalej. No to czy to jest element naszej codzienności? Czy my może wymagamy od dzieci czegoś, czego sami na co dzień nie robimy? A dzieci, jak dobrze wiemy, i to nie trzeba wielkich badań na to, ani mądrych książek nie trzeba czytać, robią to, co robimy my. Nie robią tego, co my mówimy.

0: mówimy im, że mają robić. Tak, dzieci nas naśladują, dzieci są takim naszym lustrem i to bardzo ładnie widać we wszystkich rodzinach, które na przykład są aktywne. I rodzice są tacy outdoorowi, czyli spędzają dużo czasu na zewnątrz, mają różne pasje, zajawki, no bo uprawianie sportu niekoniecznie, a nawet wręcz przeciwnie, nie musi oznaczać wyczynowego uprawiania tego sportu na najwyższym poziomie, osiągania niesamowitych wyników w każdej dziedzinie, której się chwycimy. Nie, to ma być ruch, ruch dla radości, ruch dla rozwoju, ruch dla naszego takiego właśnie wyregulowania się po prostu, no bo ruch jest takim architektem dla myślenia, architektem dla mózgu, tak? Nie ma myślenia, nie ma kreatywności, nie ma takiego rozwoju wyobraźni, nie ma takiego łatwego uczenia się bez ruchu, po prostu. I my często o tym na co nie zapominamy, a wymagamy od dzieci, żeby same zechciały wyjść na dwór, a dzisiejsze czasy są tak poukładane, że rzeczywiście to wychodzenie na dwór, kiedy tych dzieci innych nie ma tam, bo koledzy siedzą przed ekranami, bo rodzicom jest łatwiej po prostu. Ja to też rozumiem z drugiej strony.
1: Bo pracujemy, coraz więcej pracujemy, coraz bardziej
0: chcemy być produktywni i ta kultura produktywności nas otacza z każdej strony. No i my nie chcemy odstawać, tak? No bo jak mówimy, wiesz co, spędziłam fajne popołudnie i nie robiłam kompletnie nic. To ludzie się dziwią, serio?
1: Jakby, tak zmarnowałaś
0: tak
1: czas?
0: Tak zmarnowałaś czas, bo tak się leniłaś, tak jak w naszym dzieciństwie by to można było powiedzieć. I takie nic nie robię, nie sprawdziłam luksusem dzisiaj i ogromną odwagą, żeby się do tego przyznać. Także mi się nie chciało po prostu. Nie miałam ochoty, ja po prostu poleżałam sobie na 2 godziny, nie wiem, na kanapie i czytałam książkę, albo wyszłam na spacer i po prostu 2 godziny chodziłam po lesie, tak? I to jest prawdziwa odwaga w dzisiejszych czasach, o zgrozo po prostu. Więc jeśli dzieciom mówimy, że mają wyjść na dwór i nie opakowujemy tego w coś fajnego, jakąś taką rzecz, którą warto zrobić nie tylko dla zdrowia, no bo też dla radości i fanu, bo proszę zauważyć, że te mniejsze dzieci nie potrzebują zachęty. Tak, nie potrzebują tego, żeby im powiedzieć, no to się możecie bawić. One wręcz pytają, mamo, możemy się pobawić, pobawimy się jeszcze, nie wracajmy do domu, jeszcze trochę, tak,
1: tak
0: to my.
1: Zawsze to jest, tak, jeszcze
0: 5 minut, jeszcze minutka, jeszcze tylko zjadę raz tej ślizgawki, jeszcze raz się wespnę na to drzewo i tak dalej, nie? A potem my oczekujemy tego samego od starszych dzieci, które już wiedzą, że dużo łatwiejsza i szybsza radość i takie zaspokajanie ciekawości, zabicie przysłowiowej nudy, która jest fantastyczna zresztą dla rozwoju mózgu i w ogóle dla wszystkiego, dla naszego spokoju wewnętrznego, więc ja do tego bardzo namawiam, żeby trochę się też ponudzić, będzie czymś dużo mniej atrakcyjnym niż siedzenie i scrollowanie na przykład, albo oglądanie kolejnych filmików, granie w gry, które przynoszą bardzo łatwy strzał dopaminowy. Wyciągnięcie ekranu, odpalenie pyk i już mamy. A wyjście na dwór wymaga zaangażowania, wymaga czasu, wymaga zadzwonienia do kogoś, zapukania do drzwi kolegi czy koleżanki i powiedzenia, hej, chodźmy na dwór, pobawmy się razem i wystawienie się też na odmowę, powiedzenie tego, wiesz co, teraz nie mogę, ale za 2 godziny. I dziecko się musi zderzyć z taką też odpowiedzią. I każdy element tej naszej codzienności w zachodnich społeczeństwach wpływa na siebie, tak? Więc nie ma takiego prostego rozwiązania, jak zachęcić dzieci do wychodzenia na dwór. Ja zawsze mówię,
1: że... A ten przykład to na pewno jest jedno z ważnych rozwiązań.
0: Tak,
1: i zresztą jak się zajrzy do pani na media społecznościowe, to widać, że już małe dzieci nosiliście w chuście, w plecakach, po górach i to pewnie był wysiłek, ale ten wysiłek się opłacił.
0: Tak, to się totalnie opłaciło, ponieważ te dzieci się przyzwyczaiły do tego, że tak się spędza czas, że to jest czymś naturalnym w naszej rodzinie i że rodzice są szczęśliwi wtedy. Widać to. My też staramy się za każdym razem te nasze dzieci przygotować do tego... do tych naszych takich wspólnych, większych aktywności, jak właśnie wyjazd w góry, wyprawa, nie wiem, do jakiegoś odległego lasu, do parku narodowego, do innego kraju, no bo też sporo podróżujemy po Polsce, po Europie, ale też po świecie.
1: Ale głównie natura, nie duże ale, miasta, tam, gdzie zgiełk, tylko tam, gdzie zielono, gdzie cisza, gdzie ptaki.
0: Tak jest, chociaż też muzeów i pięknych miejsc, jakichś budynków architektonicznych, perełek na mapach świata też nie omijamy, bo to też jest element naszej codzienności. Ja też kocham książki, kocham dobrą literaturę, kino, więc tym też zarażamy nasze dzieci. No ale ta natura rzeczywiście gra pierwsze skrzypce, jest na pierwszym miejscu u nas zawsze, no bo ona też jest czymś, no bez czego nie potrafimy żyć, ale też widzimy, jak wiele daje nam jako rodzinie, bo możemy sobie mówić, co daje nam dorosłym, nam dzieciom, ale bardzo ważnym elementem tego wszystkiego, taką płaszczyzną, gdzie się my spotykamy, my jako ludzie, jako mama, tata, dzieci, siostra, brat, kuzynka, przyjaciółka, babcia, dziadek, ciocia, to są relacje w tej naturze, które dużo prościej, dużo łatwiej buduje się właśnie

0: tam, gdzie nie ma przeszkadzaczy, nie ma tych rozpraszaczy wiecznych, telefon nam nie dzwoni, nie siedzimy przed mailami, przed komputerem, nie sprzątamy wiecznie w tym domu, w którym zawsze będzie coś do sprzątnięcia, jak się ma dzieci. No nie oszukujmy się, te domy nigdy nie będą idealnie wysprzątane. Zawsze będzie góra prania do złożenia albo do uprania i tak dalej, i tak dalej. A jak jesteśmy na zewnątrz, jesteśmy na dworze czy na polu, jak to mówią na południu Polski, to wtedy nie ma tego wszystkiego. To wszystko znika. Jesteśmy my, nasze dzieci, nasz partner, nasz mąż, żona, relacje możemy tworzyć, ale też relacje z naturą. No bo proszę zobaczyć, że jak te dzieciaki, które potem dorastają, lada moment wyfruną z naszych domów, będą dbały o świat, o przyrodę, o naturę, będą walczyły o to, żeby to drzewo przetrwało, które, na które się wspinały jako dzieci, jak nie będą miały kontaktu i takich doświadczeń, kontaktu z tą naturą, bo to jest kluczowe, to jest istotne i badania też o tym bardzo ładnie mówią, że jeśli dziecko nie nawiąże takiej bliskiej relacji, nie będzie emocjonalnie związane z jakimś elementem natury, czy w ogóle z przyrodą, no to ono w wieku dorosłym nie będzie jej wybierało, nie będzie o nią walczyło, nie będzie się o nią starało, nie będzie o nią dbało wreszcie.
1: Bo nie będzie tak istotna, ponieważ tak, można bez niej żyć.
0: Oczywiście, że tak. Więc to od nas zależy, rodziców, czy te nasze dzieciaki, jakby nie przeoczymy tego momentu, bo to jest chyba najbardziej ważne. Kiedy dzieci są małe, no to wyjście na dwór jest dla nas czymś naturalnym. Bierzemy te wózki, idziemy do parku i robimy te kroki.
1: I
0: w ogóle się organizujemy, tak. I potem jeszcze w przedszkole, czy pierwsze klasy szkoły podstawowej też to robimy, no bo widzimy, że dzieci się muszą wybiegać, nie, i tak dalej. A potem, jak te dzieciaki są takie 10-12, to my już sobie myślimy, no dobra, to one się ogarną, nie, one już wiedzą przecież, że to jest fajne. I gdzieś odpuszczamy to wychodzenie na dwór. Zaczynamy trochę gdzieś tak negocjować z tymi dziećmi. Wiemy, że muszą się uczyć, no to odpuszczamy tą godzinę na dworze, no bo jeszcze jest klasówka, no bo jeszcze jest sprawdzian. A ja zachęcam do tego, żeby nie odpuszczać tego momentu i żeby przyjąć na klatę te wszystkie nie chce mi się, nie mam ochoty, chcę oglądać film, pada deszcz, a w ogóle to dlaczego wszyscy siedzą w domu, a tylko my musimy wychodzić znowu na dwór. I ja sobie tak myślę, że naszym obowiązkiem rodzicielskim, to może zabrzmi poważnie i tak trochę radykalnie, co ja teraz powiem, ale no, naszą odpowiedzialnością jest dbanie o nasze dzieci. Tak to wszystko wszyscy wiemy. I jak sobie pomyślimy, że to regularne bycie na dworze, ta higiena outdoorowa, o której właśnie piszę w książce, do której namawiam, jest równie ważna jak higiena cyfrowa, jak to mycie zębów, no bo z tym się nie dyskutuje, tak? Nie dyskutujemy z dzieciakami i nie negocjujemy mycia zębów codziennie, wieczorem i rano. No po prostu to robimy. Tak, tak
1: czasami
0: samo jak
1: jest to walka, żeby to zrobiły,
0: tak,
1: ale
0: nie odpuszczamy tego, tak? Bo my wiemy, czym to grozi. Jak sobie uświadomimy, czym grozi odpuszczenie, dbanie o to wychodzenie na dwór, że dzieciaki przestaną się tak optymalnie dobrze rozwijać, że rozwiną się prędzej czy później te choroby współczesności cywilizacyjne, które mamy, czyli otyłość, co trzecie dziecko w Polsce ma nadwagę, tak? Jesteśmy krajem, w którym najszybciej tyją dzieci w całej Europie, proszę państwa. Jesteśmy krajem, w którym dzieci spędzają bardzo mało czasu na zewnątrz. Zaledwie 20% naszych dzieci i nastolatków spełnia to minimum WHO godziny na dworze. To mniej niż więźniowie na spacerniaku. Jak sobie to uświadomimy, no to robi wrażenie, prawda, że nawet służba więzienna dba o to, żeby więźniowie mieli tą godzinę, czy trochę więcej chodzenia w kółko po prostu na świeżym powietrzu, a my odpuszczamy to naszym dzieciom.
1: Można to pod rozwagę wziąć rzeczywiście. Mhm. Wspomniała pani o tej funkcji dopaminowej scrollowania telefonów, czyli wtedy nam się ta dopamina wydziela, ale przecież jak idziemy na dwór, na spacer, to też nam się wydziela ta serotonina, ten hormon szczęścia, tylko trochę na to trzeba poczekać, bo to nie jest tak, że po 2-3-5 minutach, tylko jednak ten spacer jak trochę trwa, ta aktywność trochę trwa, to dopiero te hormony zaczynają się organizować i dawać o sobie znać.
0: Tak. No, bo tak, dokładnie tak jest. A my nie lubimy na coś czekać, prawda? My chcemy mieć tu i teraz, zamawiamy przez internet i mamy paczkę na tamtego dnia w paczkomacie. Zamawiamy jedzenie, bo nie chce nam się iść do sklepu i wybierać na półkach. Tak? Wszystko robimy w sposób szybki,
1: wygodny,
0: bez jakiegoś zastanawiania się nad tym, a wychodzenie na dwór wymaga wysiłku. Ja w tej książce nie daję złotych rad. Nie mówię, że wszystko się zmieni, jak tylko zaczniemy wychodzić na dwór. Nie. Ja pokazuję, że taki codzienny nasz wysiłek, to poszerzanie naszej strefy komfortu, wychodzenie poza tą naszą taką bańkę, w której się zamknęliśmy w społeczeństwach zachodnich, która nas po prostu niszczy.

0: no bo tu i teraz jest nam miło, bezpiecznie, fajnie, nie musimy moknąć, nie musimy marznąć, wszystko mamy podane pod nos, ale wszystkie nasze wrażenia, takie doświadczenia się wypłaszczają. Tak? Nie, już nie ucieszymy się tak bardzo z czegoś, no bo nie zmokliśmy i nie dobiegliśmy pod przystanek, pod wiatę przystankową, tak? I nie mamy takiego strzału, żeby się ucieszyć. Po prostu wszystko jest takie nijakie się robi. No to przestajemy się cieszyć z tych małych rzeczy, nie zauważamy ich w ogóle. Ciągle chcemy więcej, czekamy na te wielkie wakacje raz w roku, które będą i sobie myślimy, no to wreszcie tam odpoczniemy, tak? Wreszcie się nażyjemy, jak to mówi moja przyjaciółka Marta Iwanowska-Polkowska w swoich książkach. A to nażywanie się, to bycie tu i teraz mamy pod ręką, to jest dostępne, ta natura jest tuż za rogiem. Trzeba wyjść tylko z domu i spróbować popatrzeć, wracając do dzieci i do tego pierwszego pytania, które pani zadała, popatrzeć na świat oczami dziecka. I
1: a to zawsze jest się. Bardzo ciekawy świat.
0: Bardzo ciekawy świat, ale wymagający od nas dorosłych ogromnego wysiłku na samym początku. Ja pamiętam, jak w jednym z moich podcastów, Dobranocka dla rodziców, Magda Bigaj, na pewno znana tutaj w audycji, wspaniała badaczka świata cyfrowego, nowych technologii i tak dalej, chociaż nie powinnam użyć słowa świat cyfrowy, bo taki nie istnieje, mamy świat tutaj i Magda też to podkreśla. Ja pamiętam, jak ona powiedziała, że jak była w takim pędzie, takim szalonym pędzie właśnie zawodowym, dużo się działo w jej życiu i poszła z dziećmi do lasu i sobie tak myśli, no ona wiedziała, że ten las przecież koi i jakby te fitoncydy i tak dalej, to wszystko tam jest.
1: Pomaga to wszystko.
0: Pomaga, tak ona to teoretycznie wiedziała, no więc poszła z tymi dziećmi do lasu i mówi, no i co w tym lesie? Drzewa, no i co więcej? I ona wtedy zrozumiała, że głową w ogóle nie jest tam w tym lesie, tylko ciągle jest w tych projektach, ciągle jest w tych mailach, odpowiedziach, dowożeniu rzeczy, w tej produktywności właśnie swojej.
1: A nie i dopiero, tu i teraz w
0: tak,
1: tym lesie
0: i dopiero jak to spróbowała wyłączyć za drugim, trzecim, czwartym, piątym razem, jak w tym lesie była, to zaczęła dostrzegać, o co tu chodzi, że to jest las, że to jest ta natura, z której my jesteśmy, z której jesteśmy stworzeni, no bo my nie jesteśmy oddzielnym bytem, który sobie funkcjonuje na świecie, tylko my jesteśmy ssakiem, tak jakby nie było i mamy te same relacje, te same atawistyczne różne odruchy. Funkcjonujemy w zielonym i niebieskim najlepiej. Tak to nas tak ewolucyjnie wycisza, reguluje, powracamy do tego stanu właśnie ukojenia, zamiast bycia w tym ciągłym stresie, w tym takim trybie przetrwania, walki, która też powinna być, nie? Tak jak powiedziałam, ale...
1: Ale musi być jakiś balans
0: ale
1: zachowany.
0: Musi być balans, no bo często też powołujemy się tutaj na badania, na przykład, nie wiem, Roberta Sapolskiego, tak? Takiego wspaniałego neurobiologa, który napisał fantastyczną książkę, ja ją zawsze polecam, to jest taka podstawa, myślę, w takich poszukiwaniach właśnie związanych z naturą. Dlaczego zebry nie mają wrzodów? Jest taka książka. I on tam wspaniale pisze, że no zebry przecież żyją w takim stresie na tej swojej sawannie, no bo mogą być zaatakowane przez lwa czy innego drapieżnika, więc powinny po prostu się ciągle bać, tak, że zaraz coś im tutaj wyjdzie z tego za krzaka tak zwanego, tak jest, czuć zagrożenie na plecach. No ale one mają tak fantastycznie zbudowany mechanizm właśnie przechodzenia z jednego stanu do drugiego, bo jak sobie jedzą trawę i stoją w kupie w tym całym stadzie na sawannie, to one się nie stresują, one są po prostu wychillowane, po prostu jedzą trawę. Nie myślą, nie zastanawiają się, a co będzie, jak wyskoczy ten lew? Ojej, zaraz zje moją siostrę albo moje dziecko i tak dalej. Nie, one po prostu są w trybie jedzenia trawy, najadania się, potem trawienia tej trawy i odpoczynku. Dopiero wtedy, kiedy zauważą tego lwa, przeskakują w tryb właśnie takiego
1: uciekaj,
0: albo walcz, albo się zamrażaj, tak? Uciekaj albo walcz i wtedy mają bardzo duży strzał tych wszystkich swoich hormonów stresowych, kortyzolu i tak dalej i wtedy walczą, uciekają. Gdy zagrożenie mija, one znowu automatycznie powracają do tego stanu wychillowania, no bo już nie ma zagrożenia, lew sobie poszedł, zjadł jednego z nas, ale
1: na jakiś
0: nie.
1: Czas będzie najedzony.
0: Na jakiś czas będzie najedzony, nic nie zaatakuje. A my ludzie nie mamy takiej łatwości przeskakiwania przez te wszystkie stany i my, jak nawet nie czujemy tego zagrożenia, a we współczesnym świecie nasz układ nerwowy, takiego lwa, czy innego lamparta, czy nawałnicę, burzę i pioruny, nasz układ nerwowy, każde powiadomienie mailowe, informację usłyszaną w telewizji o zamachu na drugim końcu świata, o pożarze w innej miejscowości, o tym, że ktoś porwał dziecko komuś, albo ktoś zaginął, albo znowu jakaś choroba zakaźna
1: no wiele
0: gdzieś tam, działa dokładnie
1: rzeczy.
0: Tak samo jak ten lew, który tam z tego zza krzaka wygląda.
1: To u nas w ciągu dnia tych lwów nadchodzi z każdej strony całe mnóstwo. A
0: tak
1: może
0: jest.
1: Ten las jest niebezpieczny, bo też czasami tak jest, że trochę boimy się pójść do lasu.

0: prostu albo kleszcze, albo jakaś żmija, albo dziki może nas zaatakują? Czy ta przyroda może być niebezpieczna i powodować właśnie ten lęk przed tym wyrwaniem się gdzieś tam, gdzie nie ma ludzi, gdzie właśnie drzewa, ale coś jeszcze między tymi drzewami.
1: To bardzo ciekawe pytanie i ono jest bardzo złożone wbrew pozorom, bo tutaj myślę, że trzeba rozdzielić dwie płaszczyzny, bo jak sobie zobaczymy naturę i popatrzymy, jaka ona jest, to ona bywa niebezpieczna, ona bywa nieprzewidywalna, ona jest nieprzewidywalna, ona może być fantastycznie piękna, zachwycająca, cudowna, zachody słońca, wschody i tak dalej, te wszystkie nasze doświadczenia takiego zachwytu, tak jak pięknie to też w literaturze opisuje, jest taka, ale też jest surowa, nieprzewidywalna, bardzo niebezpieczna.
0: Zwłaszcza teraz, kiedy nagle może przyjść jakieś załamanie pogody,
1: no tak, zmiany klimatu, tak? Witamy się z nimi i może wreszcie zrozumiemy, o co tutaj chodzi. No właśnie, więc jak o tym pomyślimy i pomyślimy o tym, że życie w ogóle jest nieprzewidywalne, nie? Że życie bywa i takie i to jest okej, po prostu. A czymś innym są nasze lęki, które nakładamy na naturę. Bardzo dużo badań nam to pokazuje, że to nasze takie helikopterowe rodzicielstwo, takie właśnie chronienie dziecka za wszelką cenę przed wszelkimi niedogodnościami, dyskomfortem życiowym, nie przynosi niczego dobrego, wręcz przeciwnie.
0: No ale ważne, żeby znaleźć tę drogę do lasu. Albo drogę na łąkę, albo drogę na pole. Jeśli chcemy wychować dzieci zdrowe, samodzielne i ciekawe świata, to musimy pozwolić im wyjść z domu. Najlepiej już dzisiaj. Chociaż nie, teraz już jest po dobranocce. To może jutro. Karolina Szymańska, autorka książki Chodźmy na dwór, mama trójki dzieci, a także prowadząca profil Our Little Adventures, była dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
0: I wypuszczam panią już na dwór.
1: Dziękuję i do zobaczenia na dworze, oczywiście.
0: A ja państwu mówię do usłyszenia w kolejnej audycji Zmiana Klimatu. Marta Hoppe.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu.
3: Samo zdrowie.
4: Lato, wakacje i czas urlopowy to, proszę Państwa, doskonała okazja, bo mamy nieco więcej czasu dla siebie wtedy, aby zadbać o stan swojego zdrowia fizycznego, ale także i psychicznego. Artur Wolski i w audycji Samo Zdrowie opowiem Państwu, jak na podstawie badań, ale także i praktyki klinicznej oceniamy zdrowie psychiczne kobiet. Przedstawiam eksperta, jest nim pan doktor nauk medycznych Sławomir Murawiec, lekarz-psychiatra, rzecznik Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Dzień dobry, panie doktorze.
5: Dzień dobry.
4: Gdyby tak sięgnąć historycznie, nie tak daleko, bo do roku 1989, to właściwie rzeczywistość w Polsce uległa bardzo dużej zmianie. I rola kobiet też zmieniła się. No właśnie, co się wtedy stało?
5: Zgadzam się z tym, że rola kobiet po 89 zmieniła się po prostu diametralnie, że kobiety znalazły się w zupełnie innej sytuacji, takiej psychologicznej, społecznej, dotyczących wymagań społecznych do siebie, ale też takich własnych do siebie. No i teraz jakbyśmy mieli na ten temat tak pomyśleć z pewnej perspektywy, no bo już sporo lat upłynęło, to po 89 w wielu przekazach medialnych zaczęła się walka z tak zwaną Matką Polką, z tym modelem kobiecości, w którym kobieta pracowała albo nie pracowała, ale generalnie jej wysiłek, duże zaangażowanie były związane właśnie z pracą z rodziną. I ten model został jakoś odrzucony, zdewaluowany. Bardzo często właśnie w różnych mediach on był kwestionowany jako niewłaściwy i powstał nowy model kobiety. Kobiety, która jest kobietą zaangażowaną właśnie w pracę, kobietą sukcesu, zaangażowaną w samorozwój, zaangażowaną w różnego rodzaju takie zajęcia poza domem.
4: Z jednej strony to bardzo dobrze, dlatego że nareszcie zauważyliśmy potencjał intelektualny wśród kobiet i to, że można to świetnie wykorzystać. Zresztą jak się prześledzi badania z rynku pracy, to kobiety dzisiaj zajmują też wiele eksponowanych stanowisk, na przykład w korporacjach, są w zarządach, kierują takimi dużymi zespołami ludzkimi. To oczywiście jest ogromne wyzwanie, ale także pewnie rodzi stres. Państwo zrobili taki raport i przeprowadzili badania. No i co wyszło? Jak te kobiety radzą sobie w tej zupełnie

0: nowej sytuacji, gdzie muszą być szefowymi, dyrektorkami, kierowniczkami, ale jednocześnie też są żonami, partnerkami, matkami, muszą myśleć o swoim rozwoju kariery zawodowej. No i gdzie w tym wszystkim jest miejsce na dbałość o siebie i o zdrowie.
1: I w logicznej trochę konsekwencji tego, o czym ja zacząłem, a pan bardzo trafnie to rozwinął, jest pojawienie się wypełniania bardzo wielu ról społecznych, to znaczy większość kobiet to są osoby w tej chwili, które pełnią te role zawodowe i często te role zawodowe są takimi rolami kluczowymi czy najważniejszymi, rzeczywiście wykorzystują swój potencjał organizacyjny, intelektualny, no i wszystko to, co mogą wnieść.
0: Zresztą z samego badania wynika, że ponad 56% pań deklaruje konieczność łączenia tych ról, czyli nie chcą, żeby ich rola w życiu była gdzieś na bocznicy.
1: Tak jest, ale wiąże się to z tym, o czym pan też powiedział, czyli z wypełnianiem wielu ról jednocześnie. Jak wypełniamy wiele ról jednocześnie, to w tym momencie oczywiście jest tak, że z każdą z tych ról jest związany pewien stres. Ten stres się potęguje, kumuluje, ten stres związany z tymi rolami w korporacjach, rolami zarządczymi, kierowaniem, zespołami. To wszystko wiąże się jednak z bardzo wysokimi wymaganiami, bardzo dużym poziomem stresu i te kobiety też do mnie trafiają jako do psychiatrii, opowiadając o swoich właśnie warunkach, które generują ten wysoki poziom stresu.
0: A no właśnie, bo taka konsultacja psychiatryczna czasami też jest potrzebna, żeby po prostu poradzić sobie z tym napięciem i ze stresem, no i gdzieś z czyhającą depresją, bo to konsekwencją jest tego. Ja pozwolę sobie jeszcze odwołać się do danych z tego badania i okazuje się, że 36% pań przebadanych ocenia poziom właśnie tego obciążenia tymi kilkoma rolami jako bardzo wysoki. Natomiast prawie 80% zastanawia się nad mnogością ról, które pełnią w życiu, bo ona pewnie tak wygląda z badania. Na co dzień, kiedy są w tym motorze tego działania, nawet nie mają czasu się zastanowić, ile roboty muszą wykonać, żeby też zaistnieć w tym męskim świecie.
1: To prawda, że z jednej strony panie kobiety wypełniają bardzo wiele ról, bardzo odpowiedzialnie wypełniają te role, często też perfekcjonistycznie, prawda? W związku z tym starają się te role wypełnić najlepiej albo nawet często lepiej niż to jest wymagane na 110%. A z drugiej strony właśnie to zastanowienie się nad obciążeniami, nad poziomem stresu, nad obciążeniami dla życia psychicznego, to często są obciążenia dla snu, no brak czasu na wypoczynek, ciągłe myślenie o pracy, czasami praca też w weekendy, czasami praca też w okresie urlopu, bo to też zaczęło wchodzić, w związku z tym...
0: Szczególnie to się zmieniło po pandemii, kiedy przeszliśmy też na sposób pracy online i ten laptop mamy, czy komórkę mamy zawsze ze sobą, czyli pracujemy non-stop.
1: Czyli pracujemy dokładnie non-stop. Są te wymagania zewnętrzne, ale też te wymagania wewnętrzne, te od siebie, żeby dać siebie wszystko, żeby pokazać swoją wartość i kilka innych tego typu sformułowań, które też no, wyznaczają takie właśnie pole wymagań do siebie. No i rzeczywiście często się nad tym kobiety nie zastanawiają. To bardzo często jest tak, że dopiero jakieś sygnały z psychiki albo sygnały z ciała przerywają właśnie ten moment, kiedy, czy ten okres, kiedy się tak przez wiele lat bardzo silnie pracuje.
0: No właśnie, tu znowu odwołam się do danych z tego badania. 46% pań tylko czasami odczuwa satysfakcję z pełnionych ról i tyle samo pań odczuwa takie przytłoczenie i zmęczenie. To znaczy, że naprawdę ten ciężar obciążenia psychicznego w tych różnych rolach społecznych matki, żony, partnerki, osoby pracującej zawodowo, myślącej o rozwoju swojej własnej kariery, o ciągłym dokształcaniu się, bo taki dzisiejszy jest świat, wrzucił kobietom na barki, tak się zastanawiam, czy trochę nie za dużo.
1: Chyba trochę za dużo, przynajmniej dla połowy kobiet, tak? Bo te 40 kilka procent, tak możemy uogólnić, że jest to około połowa kobiet, które weszły w ten świat, pełnią te role, pełnią je znakomicie, to trzeba oczywiście powiedzieć, że pełnią je często pewnie nawet lepiej niż mężczyźni, ale to jest też dodatkowe obciążenie tak naprawdę, żeby pełnić lepiej.
0: No bo rośnie grono niezadowolonych, prawda? Uderzmy się w piersi, sami panowie,

0: Czasami skutkuje to też hejtem i napięciami w pracy, no bo też tak to wygląda i tak zgrzyta życie.
1: Ale dla mnie jako psychiatry też jest ważny ten element bardziej taki może wewnętrzny, ten, który jest przekazywany właśnie często no wszystkim pracownikom korporacji, nie tylko kobietom. Popatrz na siebie, postaraj się bardziej, prawda? I rośnie pula takich wymagań.

0: wymagają korporacje i inne miejsca pracy. W związku z tym rodzi się pole olbrzymich napięć, bardzo wysokiego stresu, no i też ocen, które, pod którymi jesteśmy cały czas poddawani. To będą na przykład media społecznościowe, gdzie się cały czas porównujemy. Nawet jak na nie nie patrzymy, to myślimy o tym, że ktoś zrobił lepiej, ktoś miał lepsze wakacje, ktoś ma lepszą pracę. To też generuje taki olbrzymi poziom wewnętrznego napięcia, bo cały czas się porównujemy, odnosimy do siebie ten świat, który jest kreowany w tej przestrzeni takiej medialno-wirtualnej.
1: A ponieważ w życiu liczą się też pieniądze, więc jeszcze dodatkowo kobiety myślą też, jak związać koniec z końcem, jak utrzymać cały budżet domowy i jak zrobić pewien zapas finansowy, żeby dzieciom też w przyszłości było lepiej i żeby wyposażyć je w jakiś starter taki życiowy. I to wszystko właściwie jest w tej chwili wrzucone na barki kobiet, które przecież też ciężko pracują zawodowo. Czy to skutkuje na przykład takimi załamaniami psychicznymi, bo to jest tak olbrzymi ciężar, że nie każdy, a człowiek nie skała i nie wszyscy to wytrzymują. Panie doktorze, myślę tu o depresji, która potrafi zniwelować i zniszczyć w ogóle największe i najlepsze plany i chęci.
0: Tak, i dalej kontynuując właśnie ten tok naszej rozmowy, bardzo, bardzo logicznie, prawda? W którymś momencie przestaje starczać tych zasobów wewnętrznych i tych takich psychicznych i fizycznych. Tam jeszcze czasami bywa taka faza depresji wysoko funkcjonującej, czyli kiedy osoba stara się pracować, stara się pełnić te swoje role, ale no już ciało albo umysł nie pozwalają, są zaburzenia snu albo jakieś objawy kardiologiczne, więc z mojego doświadczenia wynika, że takim przerwaniem bywa albo trafienie do psychiatry, albo do kardiologa, może rzadziej trochę do innych specjalistów, u tych osób, u tych kobiet, które lekceważą te sygnały. Znaczy pomimo tego wszystkiego starają się nadal bardzo intensywnie te wszystkie wątki ciągnąć i połączyć i wykonywać na najwyższym możliwym poziomie. No i potem może pojawić się właśnie depresja, która już odbiera siły, bo w depresji jest tak, że mamy obniżenie takiego napędu do i możliwości działania, odbiera też możliwości takiego skupienia się, efektywnej pracy i w tym momencie te osoby, no tu kobiety w kontekście naszej rozmowy, często właśnie z takim depresyjnym załamaniem trafiają do psychiatrów.
1: Jest z nami też pani Antonina Dudek-Olejniczak, która jest koordynatorką poradni psychologicznej Fundacji Twarze Depresji. Jest pani również współautorką badania, o którym dzisiaj rozmawiamy. Jakim wsparciem w tej ogromnej ilości ról, jakie spełnia dzisiaj kobieta, z czego jest zresztą rozliczana, obserwowana i oceniana, spełniają przyjaciele, przyjaciółki, najbliżsi. Bo to, wydaje mi się, jest ważne, o ile potrafiliśmy i mamy trochę szczęścia, że udało nam się zbudować taki fundament, o który jesteśmy w stanie się wesprzeć.
2: Przyjaciele są taką rodziną z wyboru często dla wielu kobiet, bo nie mamy wpływu na to, kto jest naszą mamą, siostrą. Na przyjaciółki mamy wybór. Możemy zdecydować, czy się dogadujemy, czy nie. Są to kluczowe relacje w utrzymaniu właśnie dobrostanu psychicznego, czy zdrowia psychicznego, bo są to relacje, które wspierają, które nas motywują, które nas rzadko kiedy oceniają, a przynajmniej do takich przyjaciół warto dążyć. To są wspierane też relacje, które mogą nam po prostu z boku powiedzieć, że hej, masz za dużo na głowie, może daj sobie pomóc, albo weź sobie, zrób przerwę, czy weź sobie wolno w pracy, bo po prostu nie dasz rady. Więc właśnie te relacje przyjacielskie, koleżeńskie, ale też często partner spełnia taką rolę.
1: No dobrze, ale teraz pytanie, czy ta osoba nam bliska i życzliwa, to właściwie od niej powinna wypłynąć taka idea, że słuchaj, usiądźmy, pogadajmy, porozmawiajmy, czy też ta osoba czeka, że ta zapracowana kobieta znajdzie chwilę i poprosi o pomoc?
2: To zależy od osoby, bo jeżeli jest kobieta, która jest na tyle zapracowana, że nie ma czasu nawet na kawę z przyjaciółką i w tym wszystkim jeszcze ma przekonanie, że musi dawać radę i nie może poprosić o pomoc, bo tego też jako społeczeństwo ogólnie rzadko kiedy jesteśmy nauczeni, że proszenie o pomoc jest czymś wstydliwym wciąż.
1: Więc... Nie wychodzi z pracy, naładowana jeszcze różnymi ideami, bo przecież pracuje się teraz.

0: Teraz jeszcze cały czas po wyjściu z biura. W domu czekają kolejne role matki, żony, opiekunki. A jeżeli mamy jeszcze pod opieką starszych rodziców, to są to dodatkowe role i na to też trzeba zwrócić uwagę i to też udźwignąć. Zaplanować jeszcze też pewną przyszłość dla danej rodziny, urlopy, wyjazdy, weekendy i tak dalej. To najczęściej wszystko spoczywa na kobietach. No to właśnie, czy ona ma jeszcze siłę i czas na to, żeby pomyśleć o sobie?
1: Tutaj znowu to zależy. Warto pamiętać o tym, że tak samo właśnie jak ładujemy telefony czy tankujemy samochód, my też potrzebujemy się naładować. Czyli w tym wypadku nasz organizm potrzebuje odpocząć, potrzebuje się wyspać, zjeść coś porządnego, a nie kanapkę w biegu między pracą a domem. Musimy zadbać o siebie, bo bez tego po prostu nie jesteśmy w stanie funkcjonować. Że im bardziej o siebie nie zadbamy, tym bardziej będziemy frustrować swoje oczekiwania wobec siebie. Będziemy mieć problemy w pracy, problemy z koncentracją, czy będziemy się na przykład łatwiej irytować na dzieci. I będziemy się tym bardziej frustrować, że nie dajemy rady sobie w tych wszystkich rolach. Więc ten odpoczynek jest kluczowy, żeby właśnie dawać sobie ze wszystkim radę. I przy okazji proszenie o pomoc, proszenie o wsparcie. Albo bycie otwartym na to, że ktoś nam może zasugerować, że też mogę odpocząć. Bo to, że przyjaciółka powie mi odpocznij, nie bierz tyle na siebie, to nie znaczy, że ona we mnie nie wierzy. Nie znaczy, że chce dla mnie gorzej, tylko że się o mnie martwi.
0: A no właśnie, a to dzisiaj cenny dar, że ktoś chce nam poświęcić swój własny czas. No i empatię, i że to działa. A jeżeli powiedzmy u pań wystąpi depresja, to czy ta przyjaźń i ten fundament rzeczywiście dalej działa i widać takie wsparcie? Czy coś z tego badania wyszło?
1: Z badania to nie wynika. Bardziej z mojej pracy gabinetowej widzę, że rzeczywiście te relacje przyjacielskie są często motorem do tego, żeby zdrowieć. Są dużym wsparciem też, bo w depresji bardzo ważna jest aktywizacja behawioralna, czyli podejmowanie się różnych działań, a robienie czegoś z kimś, ze wsparciem kogoś bliskiego, życzliwego jest dużo łatwiejsze. Więc to jest czynnik też, który po pierwsze może być trochę bardziej profilaktyczny, ale też już w momencie wystąpienia choroby może pomagać w zdrowieniu.
0: I przedstawiam jeszcze jedną gościnę, Annę Morawską-Borowiec. Pani jest prezeską Fundacji Twarzy Depresji, współautorką badania i pani jest psycholożką.
2: Zgadza się. Pracuję na co dzień w poradni psychologicznej Fundacji Twarzy Depresji. Działamy 7 dni w tygodniu w samym centrum Warszawy.
0: Co mówią same kobiety o tym, jeżeli zdecydują się w ogóle skontaktować z państwem, z Fundacją Twarzy Depresji? To znaczy, że przeładowanie dnia codziennego tysiącem różnych obowiązków, różnych ról i zawodowych, i rodzinnych, i społecznych było już tak duże, że po prostu nie dają rady.
2: Zdecydowanie istotna część kobiet, która zgłasza się po pomoc do pogotowia psychologicznego Fundacji Twarze Depresji, mierzy się z konsekwencjami pełnionych równocześnie ról w ich życiu, które je przytłaczają. To są często role aktywności zawodowej. 90% badanych przez nas kobiet jest aktywnych zawodowo i dla ogromnej większości z nich praca i sytuacja materialna jest najwyższym, najważniejszym czynnikiem stresu. Do tej pory badania pokazywały, że to panowie byli najbardziej obarczeni konsekwencjami tego ciężaru bycia głową rodziny, odpowiedzialnymi finansowo za rodzinę. Takie stereotypy były, panowały, ale dziś widzimy, że kobiety w sposób istotny są zaangażowane w dbanie o budżet rodzinny, o wsparcie tego materialne domu, ale również w tym kontekście widać, że kobiety stawiają na samorozwój. 66% badanych kobiet uważa jako bardzo ważną rolę w swoim życiu samorealizację i samorozwój.
0: Czyli kończą jeszcze dodatkowe studia, specjalizacje, kursy, szkolenia, są aktywne bardzo zawodowo, są szefowymi, zarządzają korporacjami i tak dalej, i tak dalej. No, wspinają się po ścieżce kariery na sam szczyt.
2: Nie słyszę tak. Myślę, że część z nich po prostu doszkala się po to, żeby być atrakcyjną na rynku pracy, aby tej pracy nie stracić. Myślę, że pewien lęk przed utratą pracy dzisiaj jest wszechobecny, dotyczy wielu z nas, wielu obszarów i branż zawodowych.
0: Utraty dobrej pracy.
2: Dokładnie, takiej, która pozwoli rodzinie dalej funkcjonować, prawda, spokojnie, spokojnie żyć

0: I myślę, że ten czynnik takiego lęku też o tą sytuację materialną wpływa na poszukiwanie dalszego doszkalania, rozwoju. Z jednej strony to jest oczywiście ambicja i chęć rozwoju zawodowego, ale z drugiej strony to jest lęk przed utratą pracy i taka ciągła potrzeba i presja na to, żeby się doskonalić po to, aby być dobrym w swojej pracy, aby tej pracy nie stracić.
1: O zdrowiu psychicznym kobiet opowiedzieli Antonina Duda, koordynatorka poradni psychologicznej Fundacji Twarze Depresji, Anna Morawska-Borowiec, psycholożka, oraz lekarz-psychiatra, doktor nauk medycznych Sławomir Murawiec. A ja, Artur Wolski, bardzo Państwu serdecznie dziękuję i przypominam, że audycje Samozdrowie w Polskim Radiu 24 są od poniedziałku do piątku, zaraz po godzinie 19.30.
2: Powtórka programu. Świat w powiększeniu.
3: A moim i Państwa gościem jest dr Jakub Gajda, politolog, iranista, ekspert Fundacji Pułaskiego. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
3: No i sytuacja jest taka, że Amerykanie kolejnej nocy, to już była 13 bodaj z rzędu noc, atakowali cele w Iranie. Między innymi to była baza główna marynarki wojennej irańskiej Gwardii Rewolucyjnej nad Morzem Kaspijskim. Z kolei ta irańska Gwardia Rewolucyjna zaapelowała do mieszkańców państw arabskich Zatoki Perskiej, żeby się trzymali przynajmniej pół kilometra od amerykańskich baz wojskowych czy innych instalacji wojskowych, bo te będą celem irańskiego odwetu. Jeszcze niedawno mieliśmy przecież obowiązujący rodzaj, mieliśmy memorandum o porozumieniu pokojowym. Nic już z tego nie zostało?
4: To memorandum, które zostało podpisane przez obie strony, jakkolwiek wzbudziło bardzo dużo nadziei, szczególnie wśród irańskiego społeczeństwa, które przede wszystkim tutaj jest już zmęczone tą całą sytuacją, która dzieje się i w przestrzeni międzynarodowej i wewnętrznej. No to było zbyt optymistyczne po prostu i to już na samym początku niestety wyglądało na tyle dobrze dla Iranu, dla strony irańskiej, że można było powątpiewać się tutaj w intencje również stron, szczególnie strony amerykańskiej, która no, według tych postanowień, które były w Memorandum of Understanding, zbyt wiele chciała dać Iranowi. No, Iran bardzo szybko zacząłby budować swoją potęgę na Bliskim Wschodzie, a tej retoryki antyamerykańskiej i kursu antyamerykańskiego mimo wszystko by zapewne nie zaprzestał. Podobnie byłoby tutaj z sytuacją wokół Izraela, bo polityka Iranu dąży przede wszystkim do tego, żeby Bliski Wschód w jakiś sposób chronić, jak to oczywiście mówią irańskie media, irańska strona, przed zapędami Izraela, które oczywiście budzą kontrowersje, więc ten kapitał i polityczny, i ten kapitał społeczny na Bliskim Wschodzie Islamska Republika zbijałaby niewątpliwie, gdyby to memorandum obowiązywało, a nawet szłoby wszystko w kierunku podpisania jakiejś trwałej umowy, więc no, można było od początku powątpiewać. Donald Trump kupił sobie zapewne trochę czasu. No a teraz od 13 dni, tak jak pan redaktor tutaj nas poinformował, atakuje Iran, no, wywołując presję i polityczną, i militarną.
3: No jednocześnie Iran się próbuje odgryzać Amerykanom, ale nie ma już takich możliwości jak na początku tej wojny. Nie ma tylu rakiet, nie ma tylu dronów. To jest takie odgryzanie się, ale no nie jest to już odpowiedź na taką skalę jak wcześniej.
4: No jeśli chodzi o same możliwości Iranu, no to rzeczywiście one są ograniczone. One były też ograniczone od samego początku. Można powiedzieć, że Iran był dość dobrze przygotowany na to pierwsze uderzenie ze względu też na to, że przygotowywał się do tego właściwie od zeszłego roku, od momentu, kiedy ta pierwsza wymiana ognia w wojnie 12-dniowej amerykańsko-izraelskiej, bardziej izraelska strona była wtedy aktywna zdecydowanie, jeśli chodzi o działania przeciwko Iranowi. Od tego czasu mówiono o tym, że trzeba się przygotowywać, bo to było tylko pierwsze starcie i rzeczywiście te przygotowania dość dobrze zostały przeprowadzone. Opór, jaki irańskie siły stawiały, wciąż jeszcze stawiają Amerykanom i przede wszystkim te możliwości

0: kontrataku, ataku celów, które są położone w innych państwach regionu, ale Iran podkreśla, że robi to, stara się przynajmniej robić to bardzo precyzyjnie i uderzać tylko w amerykańskie cele w tej chwili. Taka jest przynajmniej oficjalna tutaj linia dyplomatyczna Teheranu. No, z pewnością po pewnym czasie, jeśli te potencjały Stanów Zjednoczonych i Iranu porównamy, ta siła rażenia Iranu będzie drastycznie tutaj spadała. Natomiast no, nie wszystkie karty jeszcze zostały wykorzystane przez Teheran. Mam tutaj na myśli chociażby to, co zaczyna już też bardzo mocno wpływać na sytuację na Bliskim Wschodzie, czyli uruchomienie działań Hutich, którzy no, chociażby w ostatnim czasie zaatakowali saudyjskie tankowce i mają potencjał do tego, by również tę drugą cieśninę, bo mówiąc o Bliskim Wschodzie, w tej chwili mówimy głównie o strategicznych cieśninach, o tych chokepointach. Huti mogą zablokować cieśninę Bab al-Mandab i to rzeczywiście jest też duża bolączka Amerykanów.
1: No właśnie, my taki przyspieszony kurs z geografii Półwyspu Arabskiego i Bliskiego Wschodu przechodzimy, uczymy się, gdzie są te cieśniny, o których wcześniej nie słyszeliśmy, chociaż no, analitycy oczywiście od dawna wskazywali na te punkty jako kluczowe i na możliwość takich działań Iranu, które będą szły w stronę właśnie ich blokowania, żeby tym rynkiem ropy naftowej na świecie, a tym samym rynkiem paliw zatrząść. No i to akurat jest broń, którą Iran ma w swoje ręce, ją mocno trzyma. Znaczy niewiele już trzeba, żeby tym rynkiem zatrząść, prawda?
0: Niewiele trzeba i musimy twierdzić, że ta sytuacja na Bliskim Wschodzie ogólnie bardzo się pogarsza w ostatnim czasie. Już nie tylko chodzi tutaj o samą wojnę Stanów Zjednoczonych z Iranem, o działania Izraela i te, które były wymierzone w Izrael wcześniej, obecnie mają miejsce w Gazie i w Libanie. Nie tylko o to, co mogą zrobić Huti, no ale mamy też do czynienia z kolejnymi procesami, które mogą być niepokojące. Mam tutaj na myśli chociażby obietnicę Donalda Trumpa nuklearyzacji Arabii Saudyjskiej, więc no, jest to taki proces, który prowadzi do militaryzacji całego regionu, jeszcze dalej posuniętej niż w tej chwili. I rzeczywiście to zaczyna być niepokojące, zwłaszcza, że to, co zakończyło się kilka lat temu, czyli ta taka rywalizacja o prymat w świecie islamu pomiędzy Islamską Republiką Iranu a Arabią Saudyjską, ona na nowo zaczyna się pojawiać, ona odradza się. No i to jest też chociażby związane z działaniami proxy, sił proxy Iranu, czyli Hutich, którzy ogłosili blokadę morską Arabii Saudyjskiej.
1: No właśnie, ta wspomniana przez pana współpraca nuklearna Stanów Zjednoczonych i Arabii Saudyjskiej dość wyjątkowa. Jakie to wszystko ma znaczenie?
0: Ma to szereg znaczeń tak naprawdę, bo jedno z nich już poruszyliśmy tutaj, jest na pewno wymierzona w jakiś sposób w te zapędy irańskie do dominacji w regionie. Jest też, może stanowić też przyczynek do tego, że irańskie zbrojenia, i tutaj mówię już literalnie, zbrojenia w zakresie broni nuklearnej, no tej, która no w tej chwili fatwą jest zakazana wciąż jeszcze w Iranie, ale jeżeli ta nuklearyzacja Arabii Saudyjskiej będzie rzeczywiście postępować, to być może stworzony zostanie tutaj jakiś precedens, jakiś wyjątek w tym trudnym czasie w Islamskiej Republice, że to, co było za fatwą przez Ajatollaha Chameneiego zabronione, czyli broń masowego rażenia, tutaj konkretnie broń nuklearna, ona będzie mogła zostać jednak wyprodukowana w Iranie. Drugą kwestią, równie istotną, jest też pozycja Izraela. Izraela, który stanowił dotychczas był najlepszym sojusznikiem, najmocniejszym i właściwie jedynym takim mocnym filarem sojuszniczym Waszyngtonu na Bliskim Wschodzie. W tym momencie ranga tego zmarginalizowanego do niedawna jednak sojusznika Amerykanów, czyli Arabii Saudyjskiej, zaczyna bardzo mocno rosnąć. Jest to politycznie zrozumiałe, bo Waszyngton również chce tutaj zbijać swój kapitał w świecie arabsko-muzułmańskim, no a będąc, mając tylko jednego sojusznika mocnego na Bliskim Wschodzie, takiego jak Izrael, nie jest w stanie tego czynić, więc no tutaj jest jakby logiczny

0: logiczny kierunek ze strony Waszyngtonu, ze strony Donalda Trumpa. Natomiast no, budzi to też obawy w Izraelu. Porozumienia abrahamowe nie zostały sfinalizowane. Nie jest powiedziane, że Arabia Saudyjska też zawsze będzie stała po tej stronie barykady, po której stoi. A ta jedność świata muzułmańskiego to też jest coś, czego Izrael na Bliskim Wschodzie się obawia. Więc nuklearyzacja któregokolwiek z państw muzułmańskich budzi obawy w Izraelu. No i to jest jakby drugie oblicze tego wszystkiego, co się dzieje.
1: Zapytam jeszcze o to, co już trochę padło, ale chciałbym, żebyśmy więcej o tym porozmawiali, czyli właśnie o jemeńskich Huti i ich działania, żeby zamknąć cieśninę Bab al-Mandab, czyli po arabsku Brama Łez, choć oczywiście tutaj nie stąd się bierze nazwa, że kierowcy płaczą na stacjach benzynowych, kiedy ta cieśnina jest zablokowana. Natomiast no, na ile Huti są w stanie tę cieśninę zablokować? No bo Iran ma duże możliwości blokowania cieśniny Ormus. Ta cieśnina Bab al-Mandab jest trochę szersza. No jemeńscy Huti, oni dysponują takimi możliwościami jak Iran, no chyba mniejszymi trochę.
0: No zdecydowanie mniejszymi, natomiast jeśli chodzi o kwestie destabilizacji, jak najbardziej mają takie możliwości, mogą dokonywać ataków, prowadzić takie działania asymetryczne, destabilizujące, które będą zmuszały przede wszystkim przewoźników i firmy transportujące do wzmożonej ochrony tych jednostek, które będą się przedostawać przez cieśninę. Może dochodzić do sporadycznych incydentów, które będą czasowo wstrzymywały też żeglugę w tym regionie. Także jest to wbrew tutaj takiemu logicznemu szacowaniu tej siły Hutich i możliwości Hutich dość duże zagrożenie, zwłaszcza w kontekście tego, że ta druga kluczowa cieśnina, czyli cieśnina Ormus, może być zamknięta przez Iran. Zdestabilizowanie sytuacji w cieśninie Bab al-Mandab przez Hutich, którzy, tak jak powiedziałem, podkreślam raz jeszcze, mają możliwości, żeby to zrobić, będzie na pewno wiązało się z ogromnymi kosztami, przede wszystkim kosztami dla tych firm, które będą chciały nadal w tym regionie operować. No a to się naturalnie odbije też na cenach towarów na rynkach.
1: Doktor Jakub Gajda, politolog, iranista, ekspert Fundacji Pułaskiego. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję pięknie.
1: A Państwu za uwagę dziękuję. Do usłyszenia.
2: Powtórka programu. Minęła pierwsza. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki. Piotr Balasz. To największy rozłam w Prawie i Sprawiedliwości od czasu powstania tej partii. To najczęściej pojawiający się komentarz po tym, co na politycznej scenie przyniósł piątek. Jarosław Kaczyński ogłosił, że ci, którzy nie podpisali deklaracji o przynależności do partii, sami się z niej wykluczyli, a lojalki nie podpisał m.in. Mateusz Morawiecki, wraz z nim blisko 40 innych parlamentarzystów PiSu.
3: To będzie pierwszy tak poważny rozłam. 2007 rok, wyrzucony Ludwik Dorn, Paweł Zalewski, Kazimierz Michał Ujazdowski. 2011 odchodzi Ziobro. I teraz, jeśli z Morawieckim wyjdzie prawie 40 posłów, albo 40 kilku, i tak to będzie najpoważniejszy rozłam.
2: Mówiła w podcaście Polskiego Radia strefa wpływów Renata Grochal. Ale to rozłam, który w przyszłości być może trzeba będzie jakoś zalepić, komentował w podcaście strefa wpływów Roch Kowalski.
4: Wydaje mi się, że prezes Kaczyński musi być zachowawczy, bo naprawdę nie jest w stanie powiedzieć, czy przed przyszłorocznymi wyborami albo po przyszłorocznych wyborach nie trzeba będzie stworzyć koalicji z Mateuszem Morawieckim. Dla mnie pytanie zasadnicze jest, jak bardzo ci ludzie się zagryzą.
2: A co na to sami wyrzuceni? Nie czuje się poza PiS-em, przekonuje Sylwester Tułajew i podkreśla swój 25-letni staż w partii.
5: To, że formalnie zostaje wyrzucony z partii, no jakby nie zmienia też tego podejścia, że ja czuję się wewnętrznie, że jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości, nie mam sobie nic do zarzucenia.
2: Dla Moniki Pawłowskiej decyzja o wykluczeniu jest krzywdząca, ale posłanka nie gasi swojej nadziei na to, że sytuacja jeszcze się odmieni.
6: Mam nadzieję, że po weekendzie te emocje opadną. Zależy nam na, po pierwsze, tym, żeby wygrać wybory przyszłoroczne, a po drugie, żeby wspólnie działać, bo to było do zrobienia i nadal jest.
2: Bo to ostatecznie we wtorek. Komitet Polityczny PiS ma stwierdzić, że na mocy statutu partii

0: wygasło członkostwo w partii buntowników. Podchodzą do negocjacji tak serio jak nigdy dotąd. Tak o Irańczykach mówi Donald Trump. Amerykański prezydent przekazał, że trwa dialog między Waszyngtonem i Teheranem, a irańscy negocjatorzy wykazują się większą determinacją. Myślę, że z każdym dniem stają się coraz bardziej poważni. Być może z oczywistego powodu. Prowadzimy rozmowy. Dopóki rozmawiamy, zobaczymy, jakie decyzje podejmie prezydent. Uważam, że oni podchodzą do tej sprawy bardzo poważnie i powinni. Choć wciąż, zdaniem Trumpa, Iran nie jest gotowy do zawarcia umowy. A na wodach w rejonie Zatoki Perskiej wciąż niespokojnie. Amerykańskie siły zbrojne miały ostrzelać i unieruchomić tankowiec, który próbował przełamać blokadę irańskich portów. Irańskie media twierdzą, że zginęły dwie osoby. Pentagon tego nie komentuje. Polscy strażacy pomogą w walce z pożarami, które dewastują zachodnią Europę. Ponad 100 ratowników pojedzie do Hiszpanii, która zmaga się z kolejną tego lata falą żywiołu. Kapitan Przemysław Rogalewicz z Wrocławia wyjaśnia, jak będzie wyglądała ich praca.
1: Ta grupa ludzi, strażaków, działa, zwalcza pożary pieszo. Mamy ograniczoną ilość sprzętu, ten sprzęt nosimy na własnych barkach. Wchodzimy w miejsca trudno dostępne, gdzie nie ma dojazdu pojazdami.
0: Akcja gaśnicza w Hiszpanii, w której wezmą udział Polacy, potrwa przez cały sierpień. Niszczycielskie pożary dają się też we znaki we Francji. Najgorzej jest w regionach nad atlantyckim wybrzeżem kraju. Ogień objął 10 tysięcy hektarów w departamencie Gironda i nadal nie jest pod kontrolą, przyznał szef francuskiego MSW Laurent Nunes. Mamy do czynienia z największym pożarem w tym sezonie. Łącznie w chwili, gdy do państwa mówię, stopniowo ewakuowano lub obecnie ewakuuje się drogą lądową 40 tysięcy osób. Przeprowadzono też ewakuację drogą morską. Pożar nie jest obecnie opanowany, nadal się rozprzestrzenia. Priorytetem jest oczywiście próba ratowania ludzkiego życia oraz zabudowań. Ogółem ewakuowano ponad 63 tysiące ludzi, w tym część mieszkańców oraz turystów, łodziami, bo ogień odciął im drogę ucieczki lądem. Sytuacja jest tak poważna, że Francja uruchomiła unijny mechanizm obrony ludności.
2: To są aktualności jedynki.
0: A w nich jeszcze o sportowym sukcesie, bo jest medal i jest podium dla Klaudii Zwolińskiej na Mistrzostwach Świata w kajakarstwie rozgrywanych w Oklahoma City. Polka wywalczyła brąz w konkurencji C1 i nie ukrywała emocji.
3: Bardzo jestem z niego dumna, bo przyjechałam na te zawody bardzo pewna siebie i też świetnie się czułam na wodzie. Cały czas kurczę, pływałam na takim wysokim poziomie.
0: To drugi medal dla biało-czerwonych na tej imprezie. Przedwczoraj srebro w K1 wywalczył Michał Pasiut. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Przelotny deszcz i lokalne burze jeszcze możliwe tej nocy nad morzem i na wschodzie, ale będą zanikać. A temperatura nocą na ogół od 10 do 15 stopni. Sobota ma być pogodna i tylko we wschodnich regionach kraju może przelotnie słabo popadać. I tu 21 stopni, w centrum już 24, a na zachodzie nawet do 29.
4: Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
5: Grzegorz Franczak, zapraszam.
6: Doktor Karol Schulz, amerykanista z Uniwersytetu Wrocławskiego, jest z nami. Dzień dobry, panie doktorze.
7: Dzień dobry. Nasz temat będzie chyba mniej kulturalny.
6: Mniej kulturalny? Chociaż nie, no, Ławrow uchodzi za takiego dosyć kulturalnego dżentelmena, który na posadzie ministra spraw zagranicznych to już zęby zjadł i wieki siedzi i wiele widział i podobno bardzo miło się z nim negocjuje. Tak mówią niektórzy, którzy się z nim spotkali.
7: No, negocjują zakończenie ludobójczej wojny. To taka, tego typu kultura to jest.
6: Aha. 35 minut trwało spotkanie Ławrow-Rubio. To jest spotkanie ministrów spraw zagranicznych Stanów Zjednoczonych i Rosji. Na Filipinach doszło do tego spotkania. Rozczarowujące, czy w ogóle zaskakujące, że się panowie spotkali dla pana?
7: Jakieś zaskoczenie przeżyłem rzeczywiście. Nie traumatyczne, ale jednak, że doszło do tego. Natomiast wynik z tego, co wiemy, a nie wiemy nic, no żaden. Do niczego nie doszło, nie ustalono żadnych dalszych kroków, przynajmniej nas publicznie o tym nie poinformowano. No przynajmniej zmiana jest też taka, że Amerykanie przyznali, że rzeczywiście przez ostatnie miesiące ich impet w sprawie działań na

0: pokoju osłabł bardzo mocno.
1: No, można powiedzieć, że amerykański prezydent ma inne zabawki i gdzie indziej patrzy. To jest wojna, która kosztowała już miliardy dolarów, czyli wojna zupełnie niezrozumiała dla większości świata z Iranem. A tutaj są informacje, że Donald Trump rozważa rozpoczęcie kolejnej wojny. Tym razem będzie to wojna z Mali. Jak państwo nie wiedzą z geografii, Mali leży w Afryce.
0: Tak, Donald Trump rozpoczyna kolejne wojny, po czym ogłasza, że je kończy. Natomiast w Mali to miałaby być w sumie naprawdę nie wojna, z tego co wiemy i z tego co Amerykanie robili w przeszłości, tylko taka interwencja rzeczywiście, bo tam są terroryści islamscy, którzy destabilizują region. Destabilizują go pomimo obecności tak zwanego Afrika Korps. Tak, tak. Rosjanie określają swoje siły najemnicze w Mali, żeby stabilizować ten rząd, jednak im to nie idzie i teraz Amerykanie mają się tam pojawić, zaatakować, co z tego wyniknie, nie wiemy, natomiast na pewno byłoby to, w cudzysłowie mówiąc, ciekawe, bo znowu amerykańskie i rosyjskie wojska znalazłyby się na jednym terenie, tak jak w Syrii niedawno jeszcze.
1: I teraz nasi słuchacze szybko wertują internet, czy Mali ma zasoby ropy naftowej. To tak a propos. To ja jeszcze zanim o Mali, to do tej ropy wrócę, bo cieśnina Ormus zamknięta, nic nie przepływa. Druga cieśnina prawdopodobnie też będzie zamknięta. Tam bojownicy Huti z Jemenu już ostrzelali, spalili właściwie jeden tankowiec. Ale ja się tak zastanawiam. Przecież Stany Zjednoczone jakiś czas temu, może już wszyscy zapomnieli na świecie o tym, wjechały do Wenezueli. Wenezueli, która jest największym posiadaczem złóż ropoonośnych na świecie. I skoro nie można z Bliskiego Wschodu, to może z Wenezueli tą ropę można uruchomić i świat nie musi płacić $100 za baryłkę.
0: No właśnie. I to ja bardziej zastanawiam, chyba bardzo wielu ludzi na świecie zastanawia. Jasnej odpowiedzi nie mamy. Ja też na przykład teraz nie jestem w stanie określić, na ile reżim wenezuelski, bo on zmieniony nie został, współpracuje z Amerykanami, na ile rzeczywiście, jak to się pisze, że Marco Rubio zarządza tym krajem. I może tak cynicznie, bo to jest jedyny taki argument, który ja znajduję poza osuwaniem się w opary absurdu i szaleństwa Donalda Trumpa, dlaczego Amerykanie robią to, co robią, to właśnie ceny ropy. Ponieważ Amerykanie już od wielu lat są eksporterem netto surowców energetycznych, w tym ropy. Oni też ją sprowadzają, bo czasami jest taniej, mają też inną technologię przerabiania tej ropy i dlatego czasami czerpią na przykład z Wenezueli. I może właśnie koniec końców na tym Amerykanom zależy, żeby ta ropa była droższa. Znaczy Amerykanom, Donaldowi Trumpowi, jego administracji i sojusznikom, czyli milionerom, bo zwykli Amerykanie za to płacą więcej, to jest jasne.
1: Czyli uporządkujmy tak, żeby każdy zrozumiał. Wjechaliśmy do Wenezueli, wzięliśmy ich ropę. My, politycy, my, milionerzy, sprzedajemy ją drożej, bo wywołaliśmy w międzyczasie wojnę w Iranie i dlatego cena ropy poszła do góry. I dzięki temu mamy kasę, a wojsko w postaci ministra wojny Hexeta, czy sekretarza wojny Hexeta, domaga się od narodu amerykańskiego, czyli od budżetu, więcej pieniędzy, bo im się skończyły rakiety. No, tak, układanka bardzo, idealnie pasująca.
0: Bardzo ładnie pan to podsumował. Tak, chodzi o, jak to się w ekonomii mówi, prywatyzację zysków, a nacjonalizację kosztów, czyli koszty za to ponosi podatnik, amerykański obywatel, tak jak pan mówi, na przykład, że Hexet chce więcej pieniędzy na wojnę, to ma być z budżetu wszystkich Amerykanów, a zyski idą dla bogaczy.
1: I on, mając tę układankę, o której przed chwilą powiedziałem, mając to wszystko z tyłu głowy, chce wygrać wybory połówkowe, które za chwilę w Stanach Zjednoczonych.
0: No i tu jest kolejny zwrot akcji, bo ostatnio Trump swoim partyjnym klakierom z Partii Republikańskiej mówi, że on ma to gdzieś, że go te wybory nie interesują. I teraz pytanie, czy to jest tylko poza niestabilnego emocjonalnie, intelektualnie człowieka, czy rzeczywiście o swoje cele tak cynicznie bardzo, jak to określiliśmy, już osiąga i naprawdę mówiąc brzydko, ma to gdzieś. Czy Republikanie wygrają te wybory, a wiele wskazuje, że jednak stracą więcej niż ktokolwiek się spodziewał.
1: No dobrze, ale stracą. Stracą Izbę Reprezentantów, być może Senat, chociaż z tym jeszcze nie wiadomo. Tam akurat Republikanie są silniejsi. No ale jeżeli to straci, no to właściwie będzie miał nieco związane ręce. Ja wiem, że Donald Trump może nie uznawać pewnych rzeczy i tyle, ale jednak formalnie będzie mu trudniej rządzić.

0: Dokładnie, ma pan rację. Znowu pan zasugerował bardzo ważną rzecz. Formalnie będzie miał związane ręce, natomiast on już łamie wyroki sądu, on już łamie amerykańskie prawo, więc pytanie, na ile będzie to robił dalej, na ile kolejne elementy administracji publicznej, która jest naprawdę mocno ograniczona w porównaniu do Europy, będą się przeciwstawiać takiemu nielegalnemu postępowaniu. No, wiemy, że na przykład ICE, czyli ta agencja do spraw wyłapywania nielegalnych rzekomo imigrantów na terytorium Stanów Zjednoczonych, to się stała policja polityczna Trumpa i oni go słuchali. Pytanie, jak te poszczególne sektory właśnie państwa amerykańskiego będą funkcjonowały.
1: No, z drugiej strony nie dziwię się, że go słuchali, bo jak był shutdown w Stanach Zjednoczonych i administracja nie dostawała pieniędzy, to ICE pieniądze miał akurat. Więc to tak wygląda. To jeszcze dopytam o zapomnianą, już mam wrażenie, całkowicie Strefę Gazy, Golden Coast i tak dalej. Z tego Donald Trump już się chyba wycofał, zapomniał, może nawet nie wie, że kiedykolwiek Gaza się zdarzyła.
0: Tak, i chyba zapomniał, że powołał Radę Pokoju, która miała być alternatywą dla ONZ, a teraz chyba chce przejąć ONZ swoim kumplem Gianni Infantino, którego zaproponował na sekretarza tej organizacji. No, tak jak pan użył takiego sformułowania, że Donald Trump wziął swoje zabawki, czyli rozpętał kolejną wojnę gdzie indziej i powtórzę jeszcze raz to samo i to już ma gdzieś. Bo nigdy ludzie i pokój nie obchodzili, go obchodzi Donald Trump i to, czy zyskuje poklask, czy dostaje nagrody w postaci nagrody pokoju od FIFA. I jeżeli coś jest zbyt trudne, po pierwsze dla niego, żeby to zrozumieć, a jak nie rozumie, to nie jest w stanie tego rozwiązać, to idzie dalej.
1: Tak sobie żartujemy, to jest wszystko trochę śmieszne, ale mam wrażenie, że bardziej niż śmieszne to jest straszne, bo jest to przywódca największego kraju świata, kiedyś przywódca demokratycznej większości na globie. No, ten świat się trochę rozsypuje, taki, który znaliśmy.
0: Zdecydowanie się rozsypuje i ma pan rację, że ja może to tak słuchaczki i słuchacze odbierają, że ja to mówię w tonie żartobliwym, wręcz przeciwnie. Ja po prostu staram się patrzeć na to z tej perspektywy, że tak, to on pełni funkcję najpotężniejszego człowieka na świecie, ale jest naprawdę niestabilnym emocjonalnie, zaburzonym człowiekiem, który pełni tę rolę. I tak go powinniśmy traktować. I wracając do tego pana ostatniego pytania, i powinniśmy reagować w sposób, który nakreślił już premier Kanady Mark Carney w Davos, że okej, jest jak jest, rzeczywiście świat się zmienia, ten reżim międzynarodowy oparty o prawa człowieka i o prawo międzynarodowe się zmienia, no ale skoro mamy takich cynicznych przeciwników, którzy robią wszystko, żeby go zniszczyć, to zacznijmy zachowywać się nie tak jak oni, tylko używać tych samych metod, żeby ten system obronić. Pragniesz pokoju? W skrócie, szykuj się do wojny.
1: Doktor Karol Schulz, amerykanista z Uniwersytetu Wrocławskiego, na ten temat opowiadał u nas. Bardzo dziękuję za spotkanie. Do usłyszenia. Grzegorz Piątek.
2: Powtórka programu.
3: Dzień dobry Państwu, Małgorzata Żuchowska.
2: Komentarz.
3: A z nami inspektor Jacek Zalewski, były szef stołecznej drogówki, dziś Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego. Dzień dobry panie inspektorze.
4: Dzień dobry, witam.
3: Chciałabym panu złożyć najszczersze i najbardziej celne życzenia. To jakie życzenia pan dziś przyjmuje?
4: No przede wszystkim pewnie tego, żeby nasz kraj, Polska, była krajem bezpiecznym i żeśmy wychodząc na polskie ulice rzeczywiście czuli się bezpiecznie, bezpiecznie po tych ulicach się poruszali zarówno samochodem, rowerem, pieszo czy w jakikolwiek inny sposób.
3: Pan się świętuje, jak rozumiem.
4: Oczywiście czuję się cały czas policjantem, mimo tego, że jestem od kilku lat już na emeryturze.
3: No właśnie, bo to jest taka profesja, taki zawód. Trochę ma wspólnego z dziennikarstwem, o którym mówiła też Agnieszka Drążkiewicz, bo po prostu policjantem się jest, prawda? I nie przestaje się nim być prawdopodobnie po przejściu na emeryturę.
4: Dokładnie tak. Myślę, że każdy z moich kolegów, którzy już odeszli na emeryturę, cały czas żyją tą służbą, cały czas przyglądają się, jak funkcjonuje nasza formacja, ale też jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, nie tylko w ruchu drogowym, ale ogólnie bezpieczeństwo, i każdy z nas, myślę, że też stara się w jakiś sposób podpowiadać swoim młodszym kolegom, którzy jeszcze dzisiaj służą, którzy jeszcze dzisiaj oddają swój cenny czas po to, żeby właśnie w naszym kraju było bezpiecznie.
3: Sporo też ryzykują, często o tym zapominamy, mam wrażenie. To jeszcze tak osobiście, pozwoli pan jeszcze tak na...

0: Chwila
1: Bardzo proszę.
0: wspomnień. Zawsze pan chciał być policjantem? Miał pan wóz strażacki w dzieciństwie, czy wóz policyjny?
1: Ja należę do tej grupy młodych ludzi, którzy chcieli być pilotem i byłem pilotem, bo jestem z wykształcenia pilotem samolotów odrzutowych. Jednak moja kariera tak się potoczyła, że większość swojego czasu i większość służby spędziłem właśnie w niebieskim, a nie w stalowym mundurze, czyli w policji.
0: Za co pan kocha swój zawód?
1: Myślę, że właśnie za to, że mogę być częścią tego społeczeństwa, że mogę oddawać się temu społeczeństwu, że mogę pracować dla ludzi, pomagać im, wspierać ich i oddziaływać w ten sposób, żeby rzeczywiście mieli poczucie bezpieczeństwa.
0: Ja mam też wrażenie, panie inspektorze, że policjanci sami budują szacunek do siebie, to bez dwóch zdań. Tego wymaga ich praca, ale bardzo często politycy im w tym przeszkadzają. I że gdyby wiele rzeczy, te najważniejsze sprawy w funkcjonowaniu policji zależały tylko od was, to może to wyglądałoby inaczej. Bo
1: no teoretycznie
0: nigdy by wam nie przyszło do głowy, żeby wyznaczać swoich funkcjonariuszy do rzucenia konfeti na głowę ministra.
1: Nie chcę głęboko sięgać do historii. Z całą pewnością polityka psuje dobrą opinię naszej formacji. Na szczęście większość i przełożonych, i samych policjantów, którzy realizują zadania, nie patrzą na politykę, ale patrzą na bezpieczeństwo, patrzą na przepisy, stosują prawo, bez względu na to, jaka jest przynależność poszczególnych polityków do poszczególnych partii politycznych. Niestety zakrada się nierzadko ta polityka gdzieś na szczyty, szczególnie władzy, jeżeli chodzi o naszą formację. Mam nadzieję, że to były i pojedyncze przypadki, że do tego nie będziemy wracali.
0: No tak, ale może się mylę. Zaraz przejdziemy do tych przyjemniejszych rzeczy, albo tych bardziej codziennych. Ale wie pan, panie inspektorze, jak w gabinecie komendanta głównego policji odpala czy strzela granatnik, to nie jest tak, że konsekwencje dotyczą tylko komendanta, ale też, nie wiem, może naszego wspólnego podejścia do policjanta, którego spotykamy na ulicy. Mam nadzieję, że się mylę.
1: Z całą pewnością tego rodzaju zdarzenia, które nie powinny mieć miejsca, rzutują na opinię całej formacji. Tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że to jest historia, przykra historia naszej służby i że takie tego rodzaju przypadki już w przyszłości się nie powtórzą.
0: Też mam taką nadzieję. Największe, najtrudniejsze sprawy, z którymi się dziś policjanci borykają, to?
1: Z pewnością przestępczość, która wynika z napływu migrantów z naszej wschodniej granicy. Mamy tutaj szereg przestępstw, które są popełniane przez obywateli innych krajów. Rozpoznawalność tej przestępczości. Trudno jest dotrzeć do grup przestępczych, które są jakby inicjowane przez właśnie obcokrajowców. Ale środki techniczne, którymi policja dysponuje, pozwalają mimo wszystko w jakiś sposób nadzorować to, co się dzieje. Jak słyszymy, każdego dnia w zasadzie są ujawniane i grupy przestępcze, i różnego rodzaju przemyty, czy to narkotyków, czy środków odurzających, czy też innych kwestii, które mogłyby, gdyby pojawiły się na polskim rynku, wpłynąć na bezpieczeństwo.
0: A czy tysiące nieobsadzonych etatów w policji to tylko kwestia pieniędzy, czy czegoś jeszcze?
1: I tutaj chciałem powiedzieć, że jest to jakby powtarzana nieprawidłowa informacja. Na dzień dzisiejszy w Polsce służy ponad 103 tysiące funkcjonariuszy.
0: Proszę powtórzyć, bo przed chwilą nie słyszę. 130, tak? Tysięcy?
1: 103 tysiące, ponad 103 tysiące, więc tutaj
0: dobrze,
1: jeżeli...
0: A ile etatów jest wolnych?
1: To już są jakby na palcach jednej ręki możemy policzyć na bieżąco. Jest dzisiaj jakby służba w policji jest bardzo atrakcyjna. Bardzo wielu młodych ludzi, nie tylko młodych ludzi, spostrzega perspektywę pracy w tej formacji i jakby nie narzekamy jako policja na to, na kandydatów. Naprawdę jest w tej chwili duża liczba kandydatów, którzy ubiegają się do przyjęcia w policji, tylko w tym roku już do tego czasu polska
0: czyli nie
1: policja
0: tysiące,
1: przyjęła ponad...
0: Tak? Czy to jest jakaś zamierzchła informacja, tak?
1: To jest zamierzchła informacja. Pamiętam czasy, kiedy w policji służyło 96 tysięcy policjantów. i były 3000-4000 wakatów.

0: dzisiaj, tak jak powiedziałem, mamy 103 tysiące pracujących policjantów w policji, policjantów, policjantek, co pokazuje, że ta formacja, czy te wakaty, które były, one są na bieżąco uzupełniane i w tej chwili rzeczywiście mamy jakby taką perspektywę, że te wszystkie wakaty, które jeszcze są, one są na bieżąco uzupełniane i na bieżąco policjanci trafiają do służby na polskich ulicach.
1: Dobrze, to spróbujmy obalić jeszcze jeden mit, bo mam nadzieję, że to mit, że policjanci muszą przynosić do pracy własny papier, własne laptopy, własne długopisy, bo są braki.
0: To myślę, że to jest też mit i przeszłość. Te środki, które są wydatkowane na bezpieczeństwo publiczne, te środki, które są przekazywane między innymi do policji, są na tyle wystarczające, że dzisiaj policjanci nie muszą się martwić o tym, na czym będą pisać, a też tym, na czym będą drukować dokumenty, które są niezbędne do drukowania. Biorąc pod uwagę też, że dzisiaj wiele dokumentów, wiele informacji jest przesyłanych teleinformatycznie, nie ma potrzeby ich drukowania.
1: No dobrze. Ile zarabia policjant po szkole? A właśnie, to może zanim przejdziemy do tego, ile zarabia, to proszę powiedzieć, jak się można dostać do policji, jak można zacząć pracę w policji?
0: No to pracę można zacząć łatwo. Trzeba zgłosić się do rekrutacji. W każdej jednostce policji taki zespół do spraw rekrutacji się znajduje. Tam można uzyskać wszelkie informacje. Te informacje też można uzyskać na stronie Komendy Głównej Policji, jakie dokumenty, jakie warunki trzeba spełnić, żeby zostać przyjętym do naszej formacji.
1: Albo przez szkołę w Szczytnie na przykład, tak?
0: To też jest jednostka policji.
1: No ale po zakończeniu tej szkoły ma się już jakiś stopień policyjny, tak? Czyli jakby to powiedzieć, nie zaczyna policjant wówczas od zera?
0: Oczywiście tak. Policjant zaczyna jako kandydat, tak, w służbie przygotowawczej. Otrzymuje stopień posterunkowego i jakby cały proces szkolenia, który rozpoczyna, zostaje umundurowany, dostaje podczas szkolenia i wyżywienie, pełne wyżywienie, zostaje przygotowany do wykonywania realizacji tych podstawowych zadań jako policjant.
1: Ale też wynagrodzenie, zdaje się, tak?
0: Oczywiście wynagrodzenie.
1: Ekwiwalent, ja nie wiem, czy to już jest pensja, czy to,
0: to jest
1: stypendium,
0: nie wiem, jak to nazwać. Nie, to nie jest stypendium, to już jest pensja, na którą po przyjęciu do służby dostaje, otrzymuje każdy, nawet kandydat, czyli ten policjant w służbie przygotowawczej.
1: No to ile to jest na początek?
0: No na początek to nie są małe pieniądze, bo to jest około ponad 6 tysięcy złotych brutto na podstawowym stanowisku policjanta.
1: A dodatki mieszkaniowe, które było tyle hałasu?
0: One też już funkcjonują, w zależności oczywiście od miasta, więc to są naprawdę bardzo atrakcyjne pieniądze, które dzisiaj młody człowiek, wstępując do formacji, jaką jest policja, może zarabiać.
1: No dobrze, a gdyby ktoś chciał służyć w Warszawie, to jakiej wysokości dodatek dostanie, jeśli pan wie, bo nie wiem, czy zna pan takie niuanse?
0: No tutaj akurat ta kwota jest ponad 1000 wyższa, niż byłoby to w innym przypadku innego miasta.
1: A średnio?
0: Więc to jest ponad blisko 8 tysięcy złotych brutto.
1: Ile?
0: Blisko 8 tysięcy złotych.
1: Rozumiem, razem z pensją, tak?
0: Tak. Z dodatkiem.
1: Czy samego dodatkiem
0: dodatku? Nie. Z dodatkiem.
1: Jasne. No dobrze. A co z nadgodzinami? Co z biurokracją? Co z raportami, formularzami? Tu sytuacja się zmienia? Czy to dalej ciężar?
0: Jakby tu pani powiedzieć, panie redaktor?
1: Szczerze
0: tak. No, te systemy, które są wprowadzane, systemy teleinformatyczne przede wszystkim, właśnie mają służyć temu, żeby ta biurokracja była ograniczona, żeby z tych systemów, do których policjanci wprowadzają dane, można było wyprowadzać te wszystkie różnego rodzaju statystyki, które są niezbędne do tego, żeby prowadzić bieżącą analizę sytuacji, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w Polsce.
1: No ale pan wybrnął. Jest pan jeszcze dyplomatą do tego.
0: Staram się w taki sposób jakby patrzeć na to, jak realizują zadania moi policjanci, żeby w żaden sposób nie umniejszyć tych zadań.

0: które rzeczywiście każdego dnia podejmują i nierzadko z dużym ryzykiem, jeżeli chodzi o swoje życie i zdrowie, realizują.
1: A znani panu policjanci, na co najczęściej, ja się nie chcę skupiać na samej idei narzekania, tak? Tylko może też warto, żeby nasi słuchacze po prostu poznali no, takie realia, tak? Codzienność pracy policjanta, że to nie bywa proste. O, na co narzekają najczęściej? Albo inaczej, co by zmienili, gdyby od nich zależało?
0: Tak, to jest trudne rzeczywiście pytanie, bo myślę, że jak mamy 103 tysiące policjantów w naszej formacji, to każdy miałby pewnie inne zdanie, inną opinię co do tego, co by zmienić. Natomiast z całą pewnością to, co jest trudne i co pewnie z każdym rokiem jest coraz więcej, to jest coraz więcej zadań, które są przypisywane policji, coraz więcej obowiązków, które są dopisywane w zasadzie do każdej nowej ustawy. Jeżeli często jest tak, że nie wiemy, co zrobić, kto ma to nadzorować, to najłatwiej to wrzucić na barki policji. Dzisiaj policjanci z tym się borykają. To jest cała masa zabezpieczeń, szczególnie w dużych aglomeracjach, szczególnie takich jak Warszawa, gdzie każdego dnia policjanci właśnie muszą podejmować poza tymi codziennymi interwencjami, jakie podejmują, to jeszcze zabezpieczać dużo różnego rodzaju uroczystości, przejazdów, innych wydarzeń, które właśnie mają miejsce w zasadzie każdego dnia w dużych aglomeracjach. To ma miejsce każdego dnia. Czy to Warszawa, Kraków, Gdańsk, Poznań, Wrocław, Łódź, to dzieje się każdego dnia.
1: Wysoki poziom stresu, kontakt z przemocą, z tragediami, ryzyko wypalenia zawodowego, to też codzienność waszej pracy?
0: To jest też codzienność i chyba jeszcze to, co obserwujemy w zasadzie też każdego dnia, że każda interwencja, którą podejmują policjanci, każda interwencja, która nierzadko jest niełatwa, jest bardzo często nagrywana przez społeczeństwo, bardzo często częściowe fragmenty tej interwencji trafiają gdzieś do mediów publicznych, przez co policjanci są piętnowani, a są piętnowani na podstawie małego fragmentu, małego wyrywka przebiegu całej interwencji, bez jakby podłoża i bez podstaw, w jaki sposób doszło do tej samej interwencji.
1: A dostajecie wsparcie? Myślę o ostatniej sytuacji takiej bardzo medialnej, związanej z interwencją i bardzo się ucieszyłam, że i związki zawodowe policyjne, i zwierzchnicy policjantów, którzy interweniowali, zapowiedzieli kroki prawne za naruszenia ich prywatności i tak dalej, bo interwencja policji, policjant w czasie interwencji powinien być po prostu nietykalny i bezpieczny. Znowu szukam jakiegoś bezpiecznej formuły. To znaczy,
0: musi być przede wszystkim też chroniony przez dobre prawo i przez i przełożonych. Wtedy, kiedy realizuje swoje zadania, realizuje je zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie narusza tych przepisów, powinien być w pełni chroniony przez polskie prawo, ale też przez przełożonych. Przełożeni powinni stać zawsze za policjantem i wspierać go w tych trudnych sytuacjach, w tych momentach, które gdzieś się, w których może się znaleźć, a przy tym ciężarze i tej odpowiedzialności zadań, które są każdego dnia realizowane przez policjantów, tego niestety nie brakuje.
1: A no właśnie, ale powinni być chronieni, a są? Nawet niemedialnych sytuacjach, w których...
0: W mojej ocenie się państwo polskie staje na wysokości zadania, staje w bronie policjantów. Chodzi o to jeszcze, żeby ci policjanci, którzy podejmują interwencję, podejmowali ją bez obawy właśnie tego, że zostaną pozostawieni sami sobie.
1: Jak pan sobie radził ze stresem? Doświadczył pan wypalenia? Znowu pytam pana tak osobiście, no ale chcę wykorzystać pana obecność w Polskim Radiu 24 też, żeby nasi słuchacze doświadczyli takiej bezpośredniej relacji od kogoś, kto się na przykład z tym mierzył albo nie.
0: Tak, miałem to szczęście, że wypalenia zawodowego nie doczekałem, dlatego że w miarę często jakby zmieniałem środowisko, w którym przyszło mi realizować zadania, ale były takie sytuacje bardzo stresujące, mocno stresujące, szczególnie kiedy rozpocząłem swoją przygodę jako naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, to było w 2004 roku i zaraz po tym, jak objąłem swoje stanowisko, zginął na widzostradzie mój policjant. Było to niesamowite.

0: mi to przewrzycie. Proszę mi wiedzieć, że patrzenie na kogoś, z kim się jeszcze niedawno rozmawiało, witało i widzimy go, jak został rozjechany przez pirata drogowego, robi to niesamowite wrażenie. To był stres, z którym musiałem sobie sam poradzić. To gdzieś się odkłada. To nie jest tak, że to idzie w zapomnienie. Ja dzisiaj tą sytuację pamiętam, do tej sytuacji wracam, szczególnie każdego 24 kwietnia każdego roku, bo akurat tego dnia to zdarzenie miało miejsce.
1: Bo tak po prostu nie można zdjąć munduru po powrocie do domu i odłożyć emocji na bok.
0: Jeżeli ktoś rzeczywiście czuje się policjantem i jest nim, to jest nim 24 godziny na dobę i tu nie da się odłożyć munduru i zapomnieć o tym, że realizuje zadania na rzecz właśnie bezpieczeństwa i swoich bliskich, ale też każdego innego człowieka w naszym kraju.
1: No to wszystkiego bezpiecznego i skuteczności też może. Skuteczność dodam do tych życzeń. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Inspektor Jacek Zalewski z państwem w Polskim Radiu 24, bo policjanci obchodzą dziś swoje święto. Do widzenia.
0: Dziękuję, do widzenia.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: A z nami dr Dariusz Materniak, redakcja międzynarodowa Polskiej Agencji Prasowej. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry.
1: To jeżeli zamieszanie w ukraińskim rządzie, dymisja Fedorowa i dymisja naczelnego dowódcy ukraińskiej armii to kampania wyborcza, to przed którymi, jakimi wyborami? Bo przecież dopóki trwa wojna, o żadnych wyborach mowy nie ma.
3: No, jeżeli pytanie, chcielibyśmy odpowiedzieć na pytanie, przed którymi wyborami, to trzeba byłoby odpowiedzieć na nie w taki sposób, że przed wszystkimi wyborami, ponieważ kadencja prezydenta Ukrainy powinna się skończyć w 2024 roku, a kadencja parlamentu rok wcześniej. Natomiast te wybory oczywiście nie mogą się odbyć i nie odbędą się, dopóki na Ukrainie trwa wojna, a mówiąc bardziej precyzyjnie, dopóki trwa stan wojenny. Głosowanie może odbyć się najwcześniej w 90 dni po zakończeniu stanu wojennego, czyli można w tym momencie to, co się dzieje, oczywiście uznać za jakiś element, jakiś wstępny fragment budowania zaplecza czy strategii nawet wyborczej przez urzędującego prezydenta, no ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że nie wiemy, naprawdę nikt nie jest w stanie dzisiaj tego stwierdzić, kiedy te wybory mogłyby się odbyć. I na jakich tak naprawdę zasadach, bo liczba tych różnych problemów, z jakimi się będzie wiązało zorganizowanie wyborów, wynikających z działań wojennych i ze zniszczeń, a także z tego, że mnóstwo, i mówimy tutaj o milionach ludzi, którzy są poza swoimi miejscami zamieszkania i będą mieli bardzo poważny problem, żeby głosować, zwłaszcza jeżeli mówimy o tych, którzy są za granicą. Liczba tych problemów jest tak duża, że to naprawdę jest na bardzo, bardzo daleka jeszcze przyszłość, kiedy rzeczywiście będzie można mówić o tym, że na Ukrainie będą mogły odbyć się wybory. Więc jest to przyszłość, ale jednak bardzo odległa.
1: Czy jakaś świadomość dotarła, czy jakaś informacja po społecznych protestach, po odwołaniu Fedorowa dotarła do Wołodymyra Zełenskiego? Czytałam komentarze, że on wycina z rządu swoich przeciwników politycznych. Nie wiem, czy pan się spotkał z takimi opiniami albo jest podobnego zdania. No i co? I Wołodymyr Zełenski proponuje Fedorowowi powrót do rządu, a ten mówi nie.
3: No faktycznie to na ten powód jest chyba trochę już za późno i wydaje mi się, że to jest trochę takie skierowane właśnie niejako, jest to gest w stronę osób, które nadal protestują na Ukrainie i chcą powrotu Michała Fedorowa na stanowisko. Natomiast wydaje mi się, że to już jest doskonale, sam prezydent Ukrainy to wie, ale i sam Michał Fedorow chyba raczej też już rozumie, że niespecjalnie ma w tym momencie możliwość powrotu i pewnie nawet nie chciałby wracać na
1: znaczy,
3: to
1: ja myślę, że taka opcja jest, tylko że on sam już nie chce. I jak czytam taki bardzo znamienny tytuł opinii, minister obrony Fedorow odchodzi, ale nie na zawsze. To znaczy, że on ma jakiś, mógł poczuć jakąś polityczną moc i mieć plan, a jeszcze do tego z generałem Załużnym mogą stanowić bardzo silną opozycję dla Włodymyra Załużnego.

0: Kaczyńskiego.
1: Pewnie tak i pewnie rzeczywiście ten moment, w którym on został zdymisjonowany i prezydent Zamiński podjął tę decyzję o dymisji, to był ten moment już takiego trochę właśnie punktu bez powrotu, przynajmniej na stanowisko w tym układzie politycznym, który jest obecnie. Jeżeli spojrzeć na sondaże opinii publicznej, to rzeczywiście w tym momencie

0: Pewnie on bierze pod uwagę przynajmniej taką możliwość, że zacznie budować jakieś zaplecze, jakiś projekt polityczny, być może i jakieś struktury już nawet teraz ma na myśli. Natomiast pamiętajmy znowu, wracając do tego pierwszego pytania, że naprawdę nie wiemy, kiedy te wybory się odbędą i nie wiemy, jaki będzie rozkład sił politycznych w tym momencie, kiedy dojdzie do głosowania, więc te wszystkie spekulacje nadal pozostają tylko spekulacjami i ciężko je jednak na razie odnieść do jakiegoś konkretnego momentu, kiedy mogłyby zostać tak naprawdę zrealizowane.
1: No tak, ale pewnie pan przyzna, że Wołodymyr Zełenski tą decyzją stworzył alternatywę wyborcom, którzy uważali, że przewaga czy zmiana sytuacji na froncie to jest właśnie zasługa Fedorowa i jego niesamowitych pomysłów. No i w sytuacji, bo mamy do czynienia także ze zmianą głównodowodzącego armii. Jeżeli ta sytuacja na froncie się zmieni, to będzie też paliwo dla popularności Fedorowa. I czas może grać na jego korzyść.
0: No, czas pewnie może grać na korzyść generalnie. Im dłużej trwa ta wojna, na pewno ona generalnie gra na niekorzyść prezydenta Zamińskiego, w pewnym sensie przynajmniej, i na niekorzyść tej siły politycznej, którą on prezentuje. To wynika z tego, że ukraińskie społeczeństwo jest i będzie z każdym miesiącem wojny coraz bardziej zmęczone tą sytuacją, zmęczone stratami, zmęczone także mobilizacją, bo jedną z tych przysłowiowych kości niezgody jest właśnie mobilizacja, która jest w tym momencie już, no i od dobrych 2 lat tak naprawdę realizowana faktycznie siłą, to znaczy są przypadki wyłapywania po prostu ludzi, którzy są zobowiązani do służby wojskowej i siłowego przewożenia ich do jednostek, no i wojskowych. No i to się spotyka oczywiście z negatywną reakcją, z oporem społecznym. Na to też wpływ mają oczywiście straty, jakie są ponoszone w czasie wojny. Te straty ludzkie przede wszystkim. Więc na pewno to działa na niekorzyść prezydenta Ukrainy. Natomiast w tym przyszłym układzie, w tej przyszłej ewentualnej kampanii wyborczej, no bo w tym momencie ten poziom wsparcia dla Zełenskiego jako prezydenta, on jest nadal bardzo wysoki. No ale to też wynika głównie z tego, że cały czas toczy się wojna i te procesy polityczne na Ukrainie, one się nie odbywają tak, jak się odbywają zwykle w czasie pokoju. Natomiast w momencie, kiedy wojna się skończy, czy będzie jakieś zawieszenie broni, to się bardzo szybko zmieni, no i siłą rzeczy zaczną się też swego rodzaju rozliczenia tego, zacznie się ocenianie bardzo ostre tych decyzji, jakie były podejmowane przez prezydenta Ukrainy w czasie wojny, i to będzie miało swoje konsekwencje polityczne. I to będzie też na pewno w tym momencie premiować tych polityków, czy te osoby, które się krytycznie odnoszą, odnosiły się w ten czy inny sposób do tych decyzji, które podejmował Wołodymyr Zełenski.
1: No i afera korupcyjna, która kładzie się cieniem na gabinet Wołodymyra Zełenskiego. Przypomnijmy, że Wołodymyr Zełenski wezwał do Kijowa generała Załużnego, ambasadora w Londynie, żeby uzyskać od niego zapewnienie, że nie ma żadnych politycznych aspiracji. A stało się wręcz przeciwnie. Zapytany, czy wystartuje w wyborach prezydenckich, jeśli takie zostaną rozpisane jesienią, odpowiedział: tak, będę startował.
0: No to w zasadzie wiadomo to już od dość dawna, tak co przynajmniej chyba od dobrego 1,5 roku już wiadomo, że generał Załużny prawdopodobnie będzie kandydował w wyborach prezydenckich, więc to nie jest na pewno żadne zaskoczenie i też ono nie jest, na pewno to nie jest zaskoczeniem też dla samego Wołodymyra Zełenskiego. Natomiast o wyborach rozpisanych jesienią wydaje mi się, że to jest termin zupełnie nierealny. Jeżeli późną jesienią tego roku, gdyby doszło do jakiegoś zawieszenia broni, no to byłby niebywały sukces, jeżeli by się to w ogóle udało zrealizować. Więc jeśli wybory odbyłyby się na wiosnę przyszłego roku, to też byłoby nieprawdopodobnie szybko. Czy tak będzie? No trudno stwierdzić. Co do generała Załużnego, wiadomo, że jest on osobą, która po Wołodymyrze Zełenskim na ten moment według tych sondaży, które są obecnie, miałaby największe szanse na zwycięstwo w wyborach prezydenckich, no ale te polityczne przetasowania, no one mogą, na pewno one ruszą z dużą prędkością zaraz po zakończeniu wojny i tu się może jeszcze bardzo wiele wydarzyć.
1: Wiceszefowa MON-u Magdalena Słupkowiak-Czarnecka spotkała się w Pentagonie i Departamencie Stanu USA ze swoimi odpowiednikami. Mowa była o pewnej deklaracji, która padła podczas szczytu NATO w Ankarze, czyli

0: i o tym, że w Polsce miałaby powstać fabryka patriotów albo w Polsce czy na Ukrainie. Właśnie, jakie są szczegóły tej propozycji? To znaczy chodziło w ogóle o licencję na produkcję patriotów, która miałaby trochę ulżyć Amerykanom, którzy się, że tak powiem, wystrzelali na Bliskim Wschodzie i oni też w pewnym sensie potrzebują wsparcia.
1: Na pewno jest to bardzo, bardzo ciekawy projekt. W tym momencie wydaje się, że ta propozycja, która padła ze strony Polski, aby taka fabryka powstała w ramach tutaj tej trójstronnej kooperacji pomiędzy USA, Polską i Ukrainą, aby taka fabryka powstała w Polsce, na pewno to jest
0: bo chcieli tego też dodam tylko, prawda, bo takiej fabryki u siebie i licencji na patrioty chciał też Wołodymyr Zełenski. U siebie.
1: No tak, tylko że chciał u siebie tylko w tym momencie, w tej sytuacji, jaka ona jest, w sytuacji masowych, zmasowanych ostrzałów Ukrainy
0: to
1: przez
0: nie ma racji
1: Rosję.
0: Bytu, prawda?
1: Znaczy, to oczywiście teoretycznie można to zrobić, tylko pytanie, jak długo taka fabryka mogłaby realnie funkcjonować. To z punktu widzenia inwestora, czyli w tym momencie USA, sens zorganizowania takiego obiektu gdzieś na terytorium Ukrainy, nawet daleko od linii frontu, no nadal jest wątpliwy, no bo zostanie on zbombardowany, no i wszystko by trzeba było zacząć od początku, więc z tego punktu widzenia ta polska propozycja jest na pewno godna uwagi i na pewno byłoby to rozwiązanie, które można byłoby zrealizować szybciej w bardziej bezpiecznym środowisku z korzyścią i dla Ukrainy, no i także dla Polski, no bo pamiętamy, że także Polska jest przecież użytkownikiem tego systemu, no więc no jest to przykład takiej sytuacji, takiej umowy, na której wszystkie zainteresowane strony mogłyby to korzystać.
0: No tak, bo spory polityczne i historyczne swoją drogą, a współpraca swoją drogą i jest opcja współpracy w trójkącie Stany Zjednoczone, Ukraina i Polska po to, żeby zabezpieczyć tę produkcję z korzyścią dla wszystkich. Nie wiem, co takiego się zmieniło, bo podczas wcześniejszych rozmów i takiej propozycji Zełenskiego, tak, przejęcia licencji na patrioty, pojawiały się komentarze, że nie, no zapomnijcie, przecież Amerykanie w żaden sposób nie udostępnią tej procedury.
1: No i faktycznie jest to, znaczy jesteśmy w tym momencie jeszcze na etapie tak naprawdę deklaracji tej, która padła w Ankarze, deklaracji ze strony prezydenta USA, natomiast od takiej deklaracji politycznej do konkretnej technicznej umowy, która by zawierała rzeczywiście przekazanie tych kompetencji, aż do wybudowania fabryki i tego momentu, kiedy zaczną rzeczywiście się tam pojawiać, będą produkowane pierwsze pociski, no to jest kwestia przynajmniej niestety, ale kilku lat. Jeżeli by to chcieć się w jakimś pewnie ekspresowym tempie zrealizować, no to przynajmniej roku dwóch, więc tutaj no, trzeba się jednak trochę uzbroić w cierpliwość, dlatego że to po prostu potrwa i trzeba liczyć się z tym, że to będzie kwestia raczej dłuższego niż krótszego czasu, który musi upłynąć od tych słów, które padły do tego momentu, kiedy rzeczywiście zacznie się produkcja. No i to też jest pytanie tak naprawdę, kiedy skończy się wojna na Ukrainie, bo w tym momencie trzeba jasno powiedzieć, że jeżeli się, przepraszam, ta wojna nie skończy się, do zimy nie zostanie podpisane jakieś zawieszenie broni, no to ta zima będzie bardzo trudna dla Ukrainy. Prezydent Zełenski powiedział bodajże wczoraj czy przedwczoraj, że w miesiącach zimowych, jeśli nie dojdzie do zawieszenia broni, Ukraina będzie potrzebowała przynajmniej po około 100 pocisków do zestawów Patriot na miesiąc. No to jest bardzo dużo i niestety niespecjalnie są szanse, żeby można było w takiej ilości tych pocisków produkować w tej przyszłej fabryce przed okresem zimowym w tym roku.
0: No tak, zwłaszcza, że Amerykanie w związku z Bliskim Wschodem mają swoje potrzeby. Jeśli chodzi o bazy, mówiła minister Czarnecka, Słupkowiak-Czarnecka, mogę ogłosić, po stronie amerykańskiej powstał już zespół, który pracuje nad stworzeniem takiej bazy. Mam nadzieję, dodała. No to ma nadzieję, czy ma pewność? Sama jestem ciekawa. Jak wiele teraz zależy od nas, panie doktorze? Znaczy jest deklaracja amerykańska i do gry wchodzi polska strona.
1: No od nas wszelkie decyzje, wszelkie tutaj tak naprawdę decyzje, które są podejmowane, one zależą oczywiście od strony amerykańskiej, od strony polskiej, czy to dotyczy stosunków dwustronnych, czy też trójstronnych, zależy pewnie to, że jak najbardziej powinno być jak najbardziej pragmatyczne podejście, jeżeli chodzi o zlokalizowanie, czy to

0: jakichś instalacji wojskowych czy instalacji przemysłowych, czyli tego typu fabryki na terytorium Polski. To jest kwestia już bardziej negocjacji, już ustalenia konkretnych technicznych tak naprawdę uwarunkowań, które można zrealizować, które powinny zostać spełnione, żeby taka instalacja tego czy innego typu została zlokalizowana w Polsce. No, to teoretycznie można zrobić dość szybko, dość sprawnie. Najprawdopodobniej to już jest kwestia tak naprawdę umiejętności, zdolności dyplomatycznych konkretnych osób, konkretnych negocjatorów, którzy będą ze stroną amerykańską na ten temat rozmawiać.
1: No tak, ale nie ma wątpliwości co do tego, że to kwestia lat, a nie miesięcy. Bardzo, tak? Musimy kończyć króciutko?
0: Jasne.
1: Tak? Lat, nie miesięcy?
0: Nie, raczej cały czas mówimy o latach. To są jednak długotrwałe procesy, które jednak nadal będziemy liczyć w latach, a nie w miesiącach, niestety.
1: Dziękuję za komentarz. Dr Dariusz Materniak z nami w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję.
2: Powtórka programu. Komentarz.
3: Jest z nami Wojciech Mościbrocki, politolog WSB Merito i Uniwersytet Civitas. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
3: Doszło zatem po wielomiesięcznych przepychankach i napięciach do rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości. W 25-letniej historii tej partii takie sytuacje już się przytrafiały. Czy ta jednak jest szczególnie trudna z punktu widzenia prezesa Kaczyńskiego?
4: O, zdecydowanie jest trudna. Poprzednie sytuacje, chociażby jak odejście Zbigniewa Ziobry i Jarosława Kurskiego.
3: Jacka Kurskiego,
4: które się odbyło, odbywało się w zupełnie innej sytuacji. Wtedy PiS było hegemonem i nie miało żadnej konkurencji po swojej prawej stronie. Dzisiaj sytuacja jest zupełnie inna. I to, że prezes Jarosław Kaczyński wymagał pisemnych deklaracji lojalności, no to wręcz przypomina Andrzeja Leppera, który wymagał od posłów podpisywania weksli. Można też przypomnieć z serialu Gry o Tron, kiedy jest młody król, którego nikt nie słucha, więc on na Radzie Królewskiej cały czas krzyczy takim duszkantem, no ja jestem królem, ja jestem królem. I Tywin Lannister mówi mu, pamiętaj, król, który ciągle powtarza, że jest królem, tak naprawdę królem nie jest. W związku z tym, jeżeli Jarosław Kaczyński musi mieć pisemne poświadczenia lojalności członków swojej partii, to znaczy, że na tą lojalność nie może liczyć.
3: Ma pan wrażenie, że dziś po wystąpieniu prezesa klamka już zapadła i teraz wspomniani posłowie, ta grupa ponad 30 polityków założy własną partię, własne ugrupowanie?
4: No chyba nie ma innej opcji. To znaczy pewnie, jeżeli ta formalność, jak pan prezes mówi, powtarzać lubi, powiedzieć pewna formalność, jeżeli ona zostanie dopełniona, no to pozostanie założenie nowego klubu parlamentarnego, no a później samodzielny byt polityczny. Zresztą pokazało się, że wielką rację, zresztą jak bardzo często ma profesor Antoni Dudek, który powiedział, że cokolwiek się stanie, to Mateusz Morawiecki w następnych czy najbliższych wyborach nie wystąpi z list PiS-u. No i tak się rzeczywiście stało. To nie będzie prosty byt polityczny, dlatego że tak naprawdę Mateusz Morawiecki chciał być wyrzucony z PiS-u, ale na wiosnę, a nie w lecie. Na wiosnę, dlatego że byłby ten jeszcze urok nowości i byłoby mówione o Mateuszu Morawieckim i jego ugrupowaniu przed wyborami. Natomiast teraz to się może już jakby opatrzyć elektoratowi. Może coś nowego będzie na scenie politycznej, czym się zainteresujemy. Z drugiej strony trzeba sobie to jasno powiedzieć. Pęknięcie w PiS-ie jest klęską zarówno Morawieckiego, jak i Kaczyńskiego. Wyrzucenie Morawieckiego jest, oczywiście bardziej będzie bolało w tej chwili Morawieckiego niż Kaczyńskiego, ale tracą obydwaj. Można wręcz powiedzieć, że na starość pan prezes Jarosław Kaczyński został bolszewikiem, no bo przecież

0: PiS podzielił się na PiS większościowe, bolszewickie i PiS eserowsko-trockistowskie, czyli tych mniejszewików, prawda, w przypadku. Ten zresztą gdzieś ten taki podział na dwa ugrupowania został bardzo ładnie określony, ale to chyba najstarsi politolodzy tylko będą pamiętali, jak Gomułka był usuwany z partii, mówiło się o odchyleniu prawicowo-nacjonalistycznym, to teraz można powiedzieć, że prezes Kaczyński na zjeździe potępił centrystyczno-internacjonalistyczne odchylenie premiera Morawieckiego.
1: Przed dzisiejszym wystąpieniem prezesa Kaczyńskiego doszło do pewnych osobistych wycieczek, między innymi Mariusza Błaszczaka pod adresem byłego premiera Mateusza Morawieckiego, czy też wspomnianego Mateusza Morawieckiego pod adresem Jacka Sasina choćby. Czy najbliższe dni, być może też tygodnie i miesiące, to będzie jednak publiczne pranie politycznych brudów?
0: O, na pewno. Większość rozwodów, i to nie tylko w polityce, zazwyczaj kończy się źle. Zresztą mówi się, że o klasie nas jako ludzi świadczy w dużej mierze to, w jaki sposób potrafimy się rozstać ze swoimi partnerami. Mówię o partnerach życiowych, prawda? Czasem się odchodzi z klasą, a czasami właśnie ludzie chcą na połowy dzielić telewizory i oskarżają się o najgorsze rzeczy. I myślę, że to będzie w ten sposób wyglądało. No tutaj pan premier Błaszczak dał, i zresztą pan Sasin również. No miłość Sasina do Morawieckiego jest znana powszechnie, prawda? Przecież to jeszcze tyczy się słynnego przypisania. Jeden Sasin, prawda? Kto jeszcze pamięta, 70 milionów złotych wyrzuconych w błoto, to jednostka jeden Sasin. I to frakcja Morawieckiego udało się wypromować to hasło. Więc na pewno będą oskarżenia, będą wyrzuty, będzie mówione, że to właśnie oni sobie odeszli, bo chcieli być samodzielni. No i zobaczymy, jak wam wyjdzie. Pewnie nie jeden raz usłyszymy, że pan premier Morawiecki był doradcą swego czasu premiera Tuska.
1: To już padało, tak.
0: Prawda, no właśnie, tak. Z drugiej strony, no, pan premier Błaszczak, tak, jako minister obrony nie okazał się na najostrzejszą krawką w piórniku i myślę, że niektóre jego argumenty no, sprawiają, że pan premier Morawiecki mu się odwinie i będzie miał prawdopodobnie rację.
1: Czy może cieszyć się z dzisiejszego wystąpienia i wczorajszego spotkania prezesa Prawa i Sprawiedliwości z byłym premierem koalicja rządząca, bo Polacy rozjadą się na urlopy, słuchając dyskusji o podziałach w PiS-ie i kłótniach w PiS-ie, a nie na przykład o Szpitalu Południowym i sytuacji w ochronie zdrowia?
0: To na pewno. To na pewno jest koło ratunkowe rzucone koalicji rządowej. Z drugiej strony ja myślę, że największym zwycięzcą tej całej awantury pisowskiej będą zarówno obie konfederacje, przede wszystkim konfederacja panów Bosaka i Mentzena, no i niewątpliwie prezydent Nawrocki, który pokazuje się zresztą bardzo wyraźnie, powiedział, że jego to nie interesuje, on jest ponad to. O ile dla większości Polaków, może inaczej, dla całości społeczeństwa polskiego prezydent Nawrocki niewątpliwie nie jest ojcem narodu i postacią taką, która jest tym właśnie symbolem arbitra wyobcowanej ze sporu politycznego. Dla tych, którzy nie głosowali na Nawrockiego, zdecydowanie taki nie jest. Natomiast dla strony prawicowej Nawrocki pokazuje się jako ten, który jest ponad podziałami, który jest bardziej prawdopodobnym ojcem paktu, czy też mentorem paktu senackiego niż Jarosław Kaczyński, zwłaszcza po absurdalnym podpisaniu paktu senackiego z panem Wochem, jakimś mikroskopijnym kandydatem, który zresztą taki pakt ma podpisany z Braunem, więc jakby to, że to jest najlepszy dowód na to, że premier Kaczyński, pan prezes Kaczyński z Braunem ochoczo pójdzie w tandemie, jeżeli to się będzie tylko opłacało.

0: Wojciech Mościbrocki, politolog, WSB Merito i Uniwersytet Civitas. Dziękuję panu bardzo.
1: Powtórka programu. Autopromocja.
2: W każdą sobotę rano o 9:06 zapraszam na rozmowy o kinie. Nasi goście to uznani aktorzy i reżyserzy, twórcy filmowych opowieści, które kochamy i cenimy. Jaka jest droga do sukcesu? Czy porażki są wliczone w tak zwaną karierę? To także anegdoty, wspomnienia i przygody z filmowego planu. Kierunek Kino o 9:06 w każdą sobotę w Polskim Radiu 24. Andrzej Sołtysik.
3: W dobie zalewających nas zewsząd wiadomości o wojnach, klęskach żywiołowych, zbrodniach i tragediach, my jedziemy pod prąd. Wysłuchujemy dla państwa dobre wiadomości, które inspirują, napawają optymizmem i dodają energetycznego kopa. Włączamy TDI, czyli tylko dobre informacje. Zapraszam w każdą sobotę i niedzielę o 12:06 na antenie Polskiego Radia 24. Jeremia Mrożek, zapraszamy.
1: Autopromocja.

0: Jest druga. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki. Piotr Balasz, zapraszam. Stało się to, co wisiało w powietrzu od tygodni. Rozłam w PiS-ie stał się faktem, a prezes partii Jarosław Kaczyński wyrzucił blisko 40 parlamentarzystów, którzy mimo ultimatum nie zrezygnowali z udziału w stowarzyszeniu Mateusza Morawieckiego, postrzeganego jako polityczna konkurencja.
1: My nie mogliśmy patrzeć na stowarzyszenie inaczej niż na jako element właśnie tego planu podziału partii.
0: Tak uzasadnią decyzję o wykluczeniu rozłamowców Jarosław Kaczyński. Mateusz Morawiecki zapewniał później, że chodziło nie o rozłam, a o jedność.
2: Do ostatniego momentu walczyliśmy rzeczywiście o jedność. O to, aby móc działać jako to drugie płuco, czyli poszerzać elektorat.
1: Różnego rodzaju dziwne, a niekiedy zabawne wytłumaczenia nic tutaj nie zmieniają.
0: Odpowiadał Jarosław Kaczyński. Pytanie, czy rozstanie jednych oznacza nawiązanie współpracy dla innych. W koalicji rządowej współpracy z Mateuszem Morawieckim nie wyobraża sobie Lewica. Także Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej przypomina, że to także ludzie Morawieckiego stoją za tym, co przez 8 lat rządów PiS zrobiło z Polską.
3: Jak możemy zapomnieć o rujnowaniu praworządności, jeżeli cały czas borykamy się ze skutkami tego? Jak możemy zapomnieć o deptaniu praw kobiet, jeżeli ciągle nie jesteśmy w stanie przez prezydenta zmienić całej tej sytuacji?
0: Ale w PSL-u tak jednoznacznych opinii nie ma o gotowości do rozmów, mówił m.in. Jarosław Rzepa.
4: To są ludzie, którzy są otwarci na wiele tematów, którzy też na przykład energii odnawialnej wielokrotnie zgadzaliśmy się. Ja bym dzisiaj przed tą frakcją nie zamykał drzwi.
0: Przypomnę, że usunięcie grupy polityków ma zatwierdzić we wtorek Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości. Prezydent zmienił pytanie, ale nie zmienia zamiaru. Nadal chce referendum klimatycznego i do Senatu skierował w tej sprawie nowy wniosek, a w nim pytanie już bez ukrytej wcześniej tezy, czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Rezygnacja z niej to pierwszy krok do polexitu, ocenia wicemarszałek Senatu Maciej Żywno z Polski 2050 i ma nadzieję, że i ten wniosek zostanie odrzucony.
5: Chyba lepiej jest jednak rozmawiać o tym, co robić, żeby właśnie poprzez politykę klimatyczną powodować, żeby ceny za prąd były tańsze, żeby rozwijać odnawialne źródła energii.
0: Na razie wnioskiem prezydenta zajmą się komisje, przekazała marszałek Izby Małgorzata Kidawa-Błońska.
6: Skieruję ten wniosek do komisji. Mamy 14 dni na rozpatrzenie tego wniosku, ale wydaje mi się, że ten wniosek także zostanie przez Senat odrzucony, ale poczekamy na...